0: z Bloomberg. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje. Również tym razem, jak podaje Bloomberg, Zełenski odrzucił pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała. W piątek Zełenski poinformował, że USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów czeka na propozycję terminów. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w W Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone, czy nie, wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
0: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny na znalezienie bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra, podkreśla generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
2: Bo my już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza i tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by to, ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
0: Za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem zorganizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce.
3: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
0: Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wygląda jak autobus, ale działa jak szpital. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił największy taki pojazd w Polsce. O nowym ambulansie mówi dyrektor pogotowia Bogusław Tyka i producent Piotr Zeszuta.
4: Jest to mobilna jednostka ratunkowa, która zapewnia bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym. W środku znajdują się urządzenia do ratowania życia ludzkiego w stanach bardzo ciężkich. Do tego wyposażenie, które pozwala na opatrywanie i zaopatrzenie ciężko poszkodowanych pacjentów, jak również i przewóz tych pacjentów.
5: Wyobraźmy sobie, że kupujemy rejsowy autobus do transportu 58 osób. Proces technologiczny opiera się na tym, że zostaje tylko konstrukcja zewnętrzna, czyli poszycia boczne, całe szkło, natomiast cała w środku konstrukcja zostaje zaadoptowana pod nasze potrzeby.
4: To urządzenie zakładam, że nie będzie służyło tylko województwu łódzkiemu, dla którego jest przeznaczone w głównej mierze. Mieliśmy przykład, który w ostatnim okresie zaistniał na Węgrzech. Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Pojazd ma być gotowy do pracy za 3 tygodnie. Wtedy mają być też gotowe procedury określające, w jakich sytuacjach będzie używany. Ambulans ewakuacyjny kosztował 8 milionów złotych, z czego większość pochodziła z pieniędzy unijnych. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej w studiu Radia Tok FM, profesor Monika Menarska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
7: Psycholożka i demografka społeczna ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzisiaj ważny dzień, ważny moment, dlatego że po raz pierwszy pani profesor będzie opowiadała o najnowszych wynikach badań, takich badań bardzo przekrojowych, dotyczących tego, jak wygląda rodzina, jak wyglądają relacje, jak wyglądają warunki życia w Polsce. Zakres wiedzy jest ogromny, więc myślę, że dzisiaj dostaniemy taką społeczną fotografię tego, jacy jesteśmy. I na początek chciałam panią zapytać o dość ogólne wrażenie. Mianowicie, jak pani patrzy na te dane i na to, w jakim momencie też się znajdujemy społecznie, geopolitycznie, to ma pani poczucie, że my mamy do czynienia z kryzysem rodziny?
9: Ach, jak ja strasznie nie lubię takiego mówienia o kryzysie, dlatego że nie mam takiego poczucia. No nie mam takiego poczucia i nie mam takiego poczucia już od dłuższego czasu. Oczywiście te dane, które dzisiaj są przyczynkiem do naszej rozmowy, faktycznie są jeszcze ciepłe. My je dopiero zaczynamy analizować. To jest ogromne badanie. To badanie GGP Generacje i Rodziny. To jest badanie, które objęło 9,5 tysiąca ludzi w całej Polsce. Więc ogromny ukłon też do naszych respondentów, którzy nam pomogli te dane zgromadzić. I myślę sobie, że możemy potraktować te 9,5 tysiąca odpowiedzi jako dobrą reprezentację tego, co w Polsce myślimy. I nie, ja nie mam poczucia, że jest kryzys. Ja widzę nadal, że rodzina, rodzicielstwo, nawet małżeństwo, tak się krzyczy, że młodzi teraz nie myślą o małżeństwie, to są wszystko wartości, które są bardzo wysoko w systemie wartości naszych.
7: A czy da się jakoś zidentyfikować, zdefiniować polską rodzinę? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak model rodziny
9: nie.
7: w Polsce?
9: Nie. I tu właśnie chyba jest to, co myślę sobie niektórzy nazywają kryzysem. Ja będę się kłóciła, że niesłusznie. Zmienia się model rodziny, absolutnie. To jest tak, że nadal małżeństwo pozostaje jakby ważną instytucją. 65% jakby nadal uważa, że jest to ważna instytucja, ale równocześnie widzimy bardzo dużą otwartość na inne formy związków, rodzin. Widzimy otwartość na życie wspólnie poza małżeństwem. Widzimy akceptację tego, że jeżeli małżeństwo jest nieudane, to że możemy się rozwieść. Więc pojawiają się takie wątki związane z rzeczami, które pewnie można określić jako mniej tradycyjne, aczkolwiek musiałybyśmy się wdać w dyskusję, co to znaczy tradycyjne albo mniej tradycyjne.
7: No takie, że najpierw ślub, potem dzieci, żona bardziej w domu, mężczyzna bardziej zarabia.
9: No to nie, to jeżeli byśmy tak zdefiniowały tradycyjność, to już o tej tradycyjności faktycznie nie możemy mówić jako o dominującym modelu, ale rodzina, relacje, szeroko rozumiana rodzina, również międzypokoleniowa, relacje z naszymi rodzicami, to są wszystko rzeczy, które są bardzo ważne.
7: To teraz będę pytała panią o kolejny kryzys. Bo też mówimy często i na antenie Radia Tok FM i w ogóle w mediach to hasło kryzys demograficzny się mocno przewija. To znaczy opowieść jest taka, że Polki i Polacy nie chcą mieć dzieci, a dane mówią wręcz przeciwnie.
9: No dane mówią coś takiego, dane mówią, że my chcemy. Nie znaczy, że zawsze je mamy, nie znaczy, że ta chęć przekłada się na faktyczne plany i na faktyczne zachowania, ale chcemy. Tak naprawdę, jak popatrzymy na osoby w wieku do 35 roku życia, to w tej grupie około 1/3 osób już dzieci ma, a z pozostałych osób około co 1/10 mówi, nie, generalnie taka idealna opcja to jest bezdzietność. Więc to jest zdecydowana mniejszość. Nadal model 2+2 jest tym modelem najbardziej upragnionym. Czy on się potem realizuje, to jest osobny wątek.
7: No ale możemy powiedzieć o tym, że te osoby między 18 a 35 często jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda dorosłe życie, no bo mamy coraz bardziej przedłużone to dzieciństwo, że może one sobie wyobrażają, że chcą mieć to dwoje dzieci, ale no nie wiedzą, z czym to się wiąże.
9: I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które też wymaga takiego spojrzenia, jakie czynniki są brane pod uwagę, kiedy młodzi ludzie decydują się na pierwsze dziecko, a jakie, kiedy decydują się na drugie. I to nie są te same czynniki, szanowni państwo. Okazuje się, że jeżeli chodzi o pierwsze dziecko, dużo ważniejsze jest chociażby to przysłowiowe małżeństwo, ten formalny aspekt związku. Ważne jest to, czy mamy mieszkanie, czy to mieszkanie jest mieszkaniem własnościowym, ale kiedy myślimy o drugim dziecku, już większe znaczenie zaczyna mieć to, na ile jesteśmy z mieszkania zadowoleni, na ile jesteśmy zadowoleni z naszej relacji po urodzeniu się pierwszego dziecka. Czyli jest spora rewizja, myślę, takich planów prokreacyjnych związanych z tym, jak funkcjonujemy po urodzeniu pierwszego dziecka.
7: To co Polacy mówią o motywacjach do posiadania dzieci? Co ich pozytywnie do tego napędza?

0: większe chęci, mają większe intencje, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, ale proszę Państwa, to jest tak, że tych osób bardzo religijnych jest bardzo niewiele, więc tak naprawdę my widzimy zależność, ale to jest zależność związana z zachowaniem niedużej grupy osób. Jeżeli patrzymy natomiast na to, jak ludzie motywują, co jest dla nich atrakcyjne w rodzicielstwie, to ten aspekt religijny nie był jakoś mocno podkreślany.
1: To bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć w takim razie, jakie czynniki zniechęcające są? To znaczy, o czym mówią ludzie, którzy jakoś obawiają się posiadania dzieci?
0: Największe obawy to jest obciążenie. To jest poczucie odpowiedzialności. To jest to, że posiadanie dzieci pod opieką to jest dużo czasu, dużo energii, dużo obciążenia psychicznego. To jest coś, co wysuwa się na pierwszy plan.
1: To znaczy, że ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, to są ci egoiści, to są te kobiety, które nie chcą rezygnować z kariery, tak?
0: Nie z tą karierze nie było mowy.
1: Ale jest o praca też jest wysoko, chyba wydaje mi się.
0: Dość. Jest tam jako jeden z czynników, który jest wymieniany rzeczywiście przez naszych badanych, również to, że pojawiają się trudności w godzeniu pracy i opieki nad dziećmi. Ale nie, to ja bym na to nie patrzyła jako na znak egoizmu. Mhm. Ja bym na to patrzyła jako na znak odpowiedzialności. Młodzi ludzie sobie zdają sprawę z tego, jak bardzo odpowiedzialna jest to rola. Wiedzą, że nie wystarczy dziecka urodzić, ale trzeba też poświęcić dużo czasu, energii, nakładu sił, emocji, żeby dziecko odpowiednio wychować. Zresztą mogę też podać taki argument za tym, że nie jesteś, że młodzi nie są pokoleniem egoistów. Mamy też bardzo wyraźny wynik dotyczący tego, że młodzi ludzie na przykład czują, że oni też są odpowiedzialni za swoich starszych rodziców. Więc myślę sobie, że to jest taki też fajny znak tego, że o pokoleniu egoistów naprawdę nie możemy mówić. Ta solidarność międzypokoleniowa jest widoczna również w najmłodszych grupach wieku.
1: No dobrze, to można by było powiedzieć, że deklaracje to są, prawda? Ale właśnie a propos deklaracji, to z jednej strony pani mówi o tym, że bardzo Polacy i Polki są chętni do tego, aby posiadać dzieci. Z drugiej strony jednak niekoniecznie udaje się to w praktyce. Co właściwie się dzieje pomiędzy tym marzeniem a decyzją?
0: Życie się dzieje. Dzieje się przede wszystkim kontekst tego, czy mamy partnera, partnerkę. To jest nadal pozostaje to jeden z najsilniejszych czynników związanych z planowaniem potomstwa. Ale też chociażby zdrowie się dzieje. To, co pokazały bardzo wyraźnie nasze wyniki, co przyznam szczerze było dla mnie nawet dość dużym zaskoczeniem, to, że około 1/10 osób doświadcza problemów medycznych związanych z zajściem w ciążę. Czyli albo mieli problemy z poczęciem dziecka, albo mieli jakieś diagnozy, albo mają jakieś inne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają im rodzicielstwo. To jest 1/10 osoba, więc to nie jest to pomijalna część.
1: Czyli jeśli możemy na to spojrzeć z takiej perspektywy państwowej, to najważniejsze, jednym z ważniejszych będzie ta ochrona zdrowia, tak? Inwestowanie w in vitro, inwestowanie w dobrą opiekę ginekologiczną, w oddziały położnicze.
0: W ogóle też chyba należałoby powiedzieć, że wśród tych, ja wymieniłam, jak pani zapytała o powody, dla których ludzie chcą mieć dzieci, dla których się boją. Wymieniłam te główne, ale też jednym z ważnych tematów, który się pojawił w tych czynnikach, których obawiają się młodzi ludzie, jest również kwestia ciąży, porodu. Więc to się też bardzo ładnie łączy. Tutaj ewidentnie ta opieka okołoporodowa jest kluczowa, jest absolutnie ważna. Ja myślę, że my cały czas za mało poświęcamy temu wątkowi uwagi i to jest coś, czego nie unikniemy.
1: A jak te motywacje można rozróżnić między płciami?
0: Są oczywiście takie rzeczy, które myślę, że dla nikogo nie będą zaskoczeniem, jak chociażby to właśnie, że obawa związana z ciążą, porodem, bardziej dotyka kobiet niż mężczyzn. Pozostałe motywacje nie różnicują jakoś drastycznie kobiet i mężczyzn.
1: To chyba jest pozytywny czynnik, że podobnie kobiety i mężczyźni myślą.

0: tym, prawda?
1: Chyba tak. Chyba można to potraktować jako pewne uspójnienie poglądów kobiet i mężczyzn w tym zakresie.
0: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM. Profesor Monika Menarska ze Szkoły Głównej Handlowej jest moją gościnią. Będziemy jeszcze między innymi rozmawiać o podziale domowych obowiązków i również opieki nad dziećmi. Tutaj mogą być pewne zaskoczenia. Porozmawiamy też o ambiwalencji, która towarzyszy decyzjom o potomstwie. Rodzina, relacje i warunki życia w Polsce. O raporcie pod takim tytułem rozmawiamy w Zapytam Inaczej. Cały czas jest moją gościnią profesor Monika Menarska ze Szkoły Głównej Handlowej. I rozmawiamy o tych danych. I w raporcie pojawia się ciekawe słowo, ambiwalencja, że chodzi o to, że młodzi ludzie jednocześnie widzą sens, bliskość, satysfakcję w rodzicielstwie, ale też widzą dużą odpowiedzialność, duże ograniczenie własnego czasu i ten koszt, który muszą ponieść. Czyli współczesne rodzicielstwo stało się z jednej strony czymś, czego chcemy, potrzebujemy, tak, ale jednocześnie bardzo się boimy.
1: Tak. I ja myślę, że w ogóle dla nas bardzo dużym zaskoczeniem było to, jak bardzo dominującą postawą jest ta postawa ambiwalentna. Tak naprawdę jak popatrzymy na, znowu skupię się tylko na osobach młodych, bezdzietnych, bo one są najczęściej tym języczkiem uwagi, na który patrzymy, myśląc o tym, jak demografia wygląda. Czy to słuszne, czy nie, to osobny wątek, ale na nich najczęściej patrzymy. To tak naprawdę można powiedzieć, że to ta postawa ambiwalentna jest postawą dominującą.
0: Ale to chyba jest, nie jest źle, dlatego że ci ambiwalentni, to wystarczy taki paluszek im dołożyć i może się przepchną na te pole pronatalistyczni.
1: Znaczy, to na pewno pokazuje, znaczy tak naprawdę wszyscy mamy jakieś pole do popisu, jeżeli chodzi o zmianę naszych postaw i naszych preferencji, tak? Ale to nie jest tak, że z kogoś, kto jest zagorzałym przeciwnikiem rodzicielstwa...
0: Antynatalistą?
1: Już nie używajmy aż takich etykietek, chociaż rzeczywiście my ich czasami w publikacjach naukowych używamy. Ale jeżeli ktoś jest zdecydowanym przeciwnikiem, nie zrobimy cudu. Nie namówimy tej osoby, żeby nagle została orędownikiem, orędowniczką rodzicielstwa.
0: No ale ambiwalentne osoby, damy im te 800+ i wtedy się zdecydują.
1: Nie zdecydują się, dlatego że tak naprawdę tam jest bardzo dużo różnych obaw, tak? To, co żeśmy rozmawiały przed przerwą. Tam się pojawiają obawy związane ze zdrowiem, tam się pojawiają obawy związane z obciążeniem, z możliwością godzenia rodzicielstwa z pracą, z innymi aktywnościami. Tam jest sporo różnych obaw, które powodują, że faktycznie ambiwalencja jest tym stanem takim podstawowym. I tego się nie da rozwiązać jednym jakimś programem, 800+, 900+, ilekolwiek by to nie było. Tutaj jest cała masa czynników, które powodują tę ambiwalencję i które należałoby zaadresować.
0: Na przykład?
1: Ja nieustająco cały czas mówię o zaangażowaniu panów, którzy coraz chętniej się angażują i coraz chętniej uczestniczą zarówno w pracach domowych, jak i w opiece nad dziećmi, ale nadal widzimy, również w tym raporcie, również w tych wynikach, nadal widzimy bardzo duże nierówności.
0: Tak, porozmawiajmy o tym. To jest bardzo ciekawe, jak to wygląda, czy ojcowie stają się tymi równorzędnymi opiekunami, kiedy to dziecko już się urodzi.
1: Z dużym żalem, znaczy okej, bardzo mnie cieszy, że coraz częściej panowie uczestniczą w opiece, w byciu z dzieckiem. To, co mnie niestety nadal martwi, to, że panowie w dużej mierze zajmują się takimi rzeczami, które nie są tymi najbardziej obciążającymi. Taka ciekawostka, najwięcej równego zaangażowania kobiet i mężczyzn widzimy w zabawie z dzieckiem. No i z jednej strony absolutnie fantastycznie i wielkie brawa dla panów, że spędzają czas z dziećmi, bo to jest szalenie ważne i tego nie da się w ogóle przecenić, ale no fajnie byłoby, żeby też w tych czynnościach takich codziennych, żmudnych, ubieranie dziecka, przygotowywanie posiłków, żeby również w tych aktywnościach panowie bardziej uczestniczyli.
0: Czyli jak chodzi o tam wyjście, zabawę, to tata jest, ale jeśli już tam dziecko dostaje gorączki, czy jest chore, no to zostaje pod opieką mamy.
1: Nie tylko, całe szczęście, ale wtedy udział pań jest zdecydowanie wyższy, tak. to głównie jest dużo większy odsetek wtedy odpowiedzi, że to albo tylko kobieta, albo najczęściej kobieta zajmuje się dzieckiem w takich sytuacjach.
0: No i chyba podobny obraz mamy przy pracach domowych. Pranie w 73% przypadków głównie kobieta. Gotowanie 58%, odkurzanie 53%, ale drobne naprawy w 80% to jest głównie mężczyzna. No ale ile tych drobnych napraw może być? A gotować trzeba codziennie.
1: No i to jest niestety taki rys, który widać. Tak? Widać, że panowie uczestniczą w niektórych rzeczach, ale ta codzienna praca w domu, ona jest nadal na ramionach kobiet. Zresztą widać to też przy finansach. Kobiety są odpowiedzialne za codzienne wydatki, za codzienne zakupy. Panowie są odpowiedzialni częściej. Nie mówię, że oni dominują, ale częściej są odpowiedzialni za okazjonalne większe zakupy.
0: Czyli, ale powtórzy pani to, że z punktu widzenia demografii trzeba wziąć pod uwagę ten podział obowiązków i sposób organizacji tych obowiązków domowych jest częścią problemu niskiej dzietności.
1: Jest. Jest, absolutnie jest. Zresztą to, co powiedziałam przed przerwą, że my bardzo dużo widzimy, jak po pierwszym dziecku następuje pewna rewizja planów i ta rewizja planów też następuje na skutek tego, jak wygląda podział obowiązków w domu, czy partnerzy się tym pogodzili w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I to jakby też pokazuje, że to jest część problemu.
0: Bardzo było ciekawe dla mnie to, jak przyjrzałam się takim deklaracjom dotyczącym równości, bo około 3/4 badanych deklaruje takie egalitarne poglądy dotyczące znaczenia wyższego wykształcenia i pracy zawodowej i u kobiet, i u mężczyzn. Ale jeśli odnosimy się do rodziny, no to ten egalitaryzm jest dużo mniejszy. Czyli jest taki paradoks, że równość płci jest akceptowana, jest nawet pożądana, kiedy mówimy o pracy i edukacji, ale kiedy wchodzimy do domu, to już się taki konserwatyzm zaczyna.
1: Ale to jest też coś, o czym się mówi od lat, nie tylko w Polsce, że te zmiany dotyczące ról kobiet i mężczyzn właśnie przebiegają różnym tempem. Że my szybciej osiągamy, nazwijmy to ten egalitaryzm w tej sferze zawodowej, publicznej, a ta sfera domowa troszkę wolniej idzie, wymaga więcej czasu.
0: Ale to oznacza, że to kobiety są obciążone, bo więcej się od nich wymaga w sferze edukacji i pracy i cały czas wymaga się dużo w domu.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Te badania też pokazują dane na temat zmęczenia i na temat obciążenia również pracą i rodziną. Jak pani patrzy na to wszystko, co zostało zbadane, to jakie polityki publiczne należałoby wzmocnić, aby i Polki, i Polacy mogli realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny?
1: Ja zawsze odwracam trochę to pytanie, bo wydaje mi się, że w ogóle myślenie o polityce w taki sposób, że my teraz znajdziemy rozwiązania nakierowane na zwiększenie dzietności, czy tak jak pani słusznie mówi, na ułatwianie realizacji aspiracji w tym zakresie młodym ludziom, to zawsze mam poczucie, że jednak szukamy rozwiązań dla tylko części społeczeństwa, tylko dla części populacji. Nie wszyscy chcą mieć dzieci. Są osoby również starsze, które już mają za sobą ten okres. Dlaczego nie myśleć o takich rozwiązaniach politycznych, takich rozwiązaniach systemowych, które wszystkim ułatwią funkcjonowanie? Lepsza służba zdrowia na pewno pomoże tym osobom, które zmagają się z problemami dotyczącymi płodności, ale też pomogą innym osobom w społeczeństwie. Jeżeli myślimy o edukacji, to ona pomoże i osobom, które już mają dzieci, i osobom, które myślą o prokreacji na takiej zasadzie, aha, mamy fajny system edukacji, ja będę miała wsparcie w systemie edukacji, nie będę sama zostawiony z wychowaniem dziecka.
0: Dlatego, że państwo, i tutaj zwracam się do pani jako do demografki, mówią nam o tym, że my zaraz wymrzemy, że zaraz Polaków nie będzie, że jest katastrofa demograficzna.
1: Nie. Ja nic nigdy takiego nie mówiłam. Demografowie, którzy śledzą ten wątek od lat, my wiemy, że nas będzie mniej, ale my naprawdę jesteśmy dalecy od tak katastroficznych wizji.
0: Więc nie, co, mamy wrzucić wszystkie polityki pronatalistyczne do kosza?
1: Myśleć raczej o tym nie jako o politykach pronatalistycznych, tylko myśleć o tych politykach jako o politykach prospołecznych, proludzkich. Mhm.
0: Ale w takim razie powinniśmy się skupiać na tej ekonomii, bo kiedy często pojawia się to hasło demografia, młodzi nie decydują się na dziecko, no to automatycznie zaraz pojawia się drugie hasło, kryzys mieszkaniowy.
1: No a to chyba jedno przeczy drugiemu, mam takie wrażenie. Jak będzie nas mniej, to będzie więcej mieszkań wolnych. Nie, troszkę żartuję w tym momencie, ale to jest dobry przykład tego, że nie da się rozpatrywać jednej rzeczy w oderwaniu od innych. Ja nie jestem ekonomistką, jestem demografką i to demografką społeczną. Bardziej interesują mnie motywacje ludzi, ale nie da się wymyślić jednego dobrego rozwiązania, które nam uleczy demografię. Po prostu się nie da.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, za przedstawienie tych niezwykle ciekawych danych. Profesor Monika Mynarska, psycholożka i demografka społeczna ze Szkoły Głównej Handlowej, dziękuję, była moją gościnią. Bardzo dziękuję. Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej. Zapytam o to, czy Berlin stanie się laboratorium nowej polityki mieszkaniowej. W tych wyborach sprzed tygodnia w Berlinie, wyborach landowych, wygrała lewica, partia Die Linke, która uczyniła z mieszkań swój główny postulat i rozwiązania, jakie proponuje, są dosyć niecodzienne. Porozmawiam o tym z dr Joanną Kusiak z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Berlina.
0: Witamy serdecznie. Podobno w Berlinie jest bardzo źle z mieszkaniami. Mianowicie 85% wynajmuje mieszkania. To nie jest jakby oznaka kryzysu, ale pewien fakt, ale czynsze w ciągu dekady wzrosły o prawie 70%, więc właściwie problem mieszkaniowy jest problemem praktycznie każdego Berlińczyka.
2: Absolutnie tak. I rzeczywiście Berlin w ciągu ostatniej dekady przeszedł z takiego miasta, które było znane też w Europie, może na świecie, jako miasto, które jest stolicą, a które jednocześnie utrzymuje swoje czynsze świadomie i za pomocą różnych polityk na niskim poziomie, do miasta, w którym te czynsze bardzo radykalnie wzrosły, powodując kryzys właściwie dla wszystkich klas społecznych. I powodując debaty, no to jest chyba najważniejszy, z punktu widzenia mieszkańca Berlina, to jest zdecydowanie najważniejszy kryzys.
0: No i w 2021 roku było referendum, w którym prawie 60% mieszkańców poparło wywłaszczenie, uspołecznienie, czyli przejęcie mieszkań należących do dużych firm mieszkaniowych. To chodzi o kilkaset tysięcy lokali, które mogłyby trafić do publicznego zasobu. I Die Linke mówi, że ono to referendum wprowadzi w życie. Ale dlaczego w ogóle to referendum do tej pory nie zostało wprowadzone, skoro zostało wygrane?
2: No właśnie, chodzi o 240 tysięcy mieszkań i to referendum mówi, to też warto podkreślić z polskiej perspektywy, o uspołecznieniu. To jest słowo, które u nas się pojawiało w czasie pierwszej Solidarności, czyli de facto odprywatyzowaniu tych mieszkań, nie upaństwowieniu, to jest bardzo ważne, tylko stworzeniu z niej takiej kooperatywnej, spółdzielczej własności i w związku z tym możliwości regulowania czynszu dostępu do tych mieszkań. I mieszkańcy Berlina, głosując w tym referendum, chcieli to zrobić przy pomocy niemieckiej konstytucji, która rzeczywiście ma zapis artykuł 15, który taką możliwość uspołecznienia wprowadza. To było bardzo ciekawe referendum, o tyle, że ono było właśnie zarazem radykalne i nieradykalne. Radykalne, dlatego że w dzisiejszych czasach odprywatyzować 250 tysięcy mieszkań, no to jest duża sprawa.
0: A z drugiej strony, ogromna bym powiedziała.
2: Właśnie. A z drugiej strony to jest, jak już tak powiem, radykalnie konstytucyjne, tak? To jest jakby odwołanie się do artykułu, który wprawdzie nigdy nie był użyty, ale który nie jest jakby pomysłem, powiedzmy, lewicowej rewolucji, tylko jest pomysłem, hej, mamy tą konstytucję, właściwie zrealizujmy jej zapisy tak, jak one zostały wymyślone w 1945 roku, kiedy ta konstytucja pierwszy raz była pisana.
0: Ale chyba to nie jest takie proste, bo prawnicy też się spierają o różne aspekty tego procesu i do tego jeszcze dochodzą różne problemy polityczne i 5 lat później dalej trochę ten proces nie ruszył.
2: Proces nie ruszył przede wszystkim ze względów politycznych, dlatego że rządzące do tej pory miastem, najpierw SPD, potem CDU, było dość otwarcie, mówiło już w trakcie kampanii referendum, że oni tego nie chcą wprowadzić. To jest również też politycznie ciekawe, dlatego że ten zapis w Konstytucji istnieje skądinąd dzięki SPD, które bardzo o niego wtedy tam przed laty walczyło. No ale jednak to się stały, te partie stały się teraz takimi mainstreamowymi partiami, które też częściowo są finansowane z... ich kampanie są też częściowo finansowane z lobby deweloperskiego i oni rzeczywiście tego nie chcą wprowadzić. I jest to być może jedna z przyczyn, dla których w tych wyborach SPD szczególnie, no właściwie już, czy SPD od lat 50. jakby jego popularność polityczna gwałtownie spada. Z partii, która była jedną z najważniejszych partii, rządziła przez lata Berlinem, no teraz SPD przegrało kompletnie, można powiedzieć, te wybory do władzy być może dojdzie lewica. To jeszcze nie jest pewne, ponieważ rozmowy koalicyjne trwają.
0: No właśnie, jak teraz ta układanka wygląda? Dlatego, że Die Linke potrzebuje koalicjantów, no i SPD jest jednym z takich naturalnych koalicjantów, który mógłby pomóc rządzić w Berlinie.
2: Oczywiście SPD rządziło z lewicą, tylko ta układanka była wtedy odwrotna. SPD było głównym koniem tej koalicji, a lewica była tym dodatkowym biorącym udział i zieloni. No a teraz to równanie polityczne się odwróciło i teraz, kiedy to miało być odwrotnie, no to SPD nagle ma wątpliwości. No, sytuacja jest jeszcze ciekawsza. Też o tyle tylko powiem, że tą sytuację w Berlinie trzeba widzieć jednak na tle sytuacji w Niemczech w ogóle, kiedy jednocześnie mamy do czynienia z bardzo silnym wzrostem wszędzie AfD, czyli prawicowo-populistycznej partii. I to pokazuje taki szerszy trend odwrócenia się wyborców od takiej polityki utrzymywania status quo.
0: Polaryzacja.
2: Polaryzacja, tak, chociaż to jest ciekawe. Ja myślę, że jeden rodzaj takiego rozpadu, to bardzo w Die Zeit bardzo interesująco Robert Pausch pisze, że w pewnym sensie pękają tamy politycznego establishmentu. To znaczy ta polityka partii mainstreamowych, ona nagle się okazuje bardzo nieatrakcyjna dla wyborców. I ci wyborcy idą no właśnie albo w prawo, albo w lewo, albo idą do AfD, albo tak jak w Berlinie idą gwałtownie lewicę i z kolei w tym politycznym centrum też pojawia się tendencja, żeby te dwa trendy zrównywać, mimo że one są kompletnie inne.
0: Też warto powiedzieć, że sama AfD poprawiła i to dosyć znacząco swój wynik w Berlinie.
2: Tak.
0: Czy więc powinniśmy mówić o Berlinie jako takiej lewicowej bańce czy wyspie w coraz bardziej prawicowych Niemczech, czy pani by bardziej skomplikowała ten obraz?
2: Berlin jest przede wszystkim zawsze takim laboratorium politycznym, bo Berlin jest miastem w ogóle bardzo upolitycznionym, w którym ludzie chcą mieć poczucie politycznej sprawczości. I tej politycznej sprawczości oni już od lat nie dostają od tych mainstreamowych partii, które obiecują różne rzeczy w każdych wyborach, ale właściwie nikt już tym obietnicom nie wierzy. Tak? To znaczy wszyscy wiedzą, że tam jest festiwal obietnic, ale potem na koniec dnia dzieje się to samo co zawsze. I ten szerszy kryzys polityczny jest rzeczywiście takim kryzysem poczucia sprawczości wyborców. To jest ciekawe w tych wynikach, jest to, że bardzo dużo lewica zmobilizowała osób wcześniej niegłosujących, które jakoś tam odeszły od polityki, może już właśnie były przekonane, że ta polityka instytucjonalna nic nie może dla nich zrobić. I nagle jesteśmy w sytuacji, kiedy 75 tysięcy głosów to są głosy osób, które wcześniej w ogóle nie głosowały, czyli które ta nowa lewicowa polityka jakoś przekonuje.
0: To jest bardzo dużo.
2: To jest bardzo dużo i myślę, że są ku temu trzy powody. To znaczy, że ta lewica rzeczywiście od lat już podchodzi do robienia polityki inaczej. Można powiedzieć staromodnie, tak jak się to kiedyś robiło. To znaczy bardzo stawia na takie oddolne organizowanie i budowanie relacji z wyborcami, nie tylko podczas wyborów, kiedy rzucamy jakieś hasła, mówimy damy wam to, damy wam tamto, zagłosujcie, tylko taką politykę bardzo zorganizowaną na dzielnicę, na takie tworzenie inicjatyw, które działają przez lata, na to, że nie wiem, nawet ta Elif Eralp, potencjalna przyszła burmistrzyni, sama też chodziła od drzwi do drzwi i rzeczywiście rozmawiała z wyborcami. I tego w partiach mainstreamowych w Niemczech, ale i w Polsce, jak wiemy, już od dawna nikt nie robi. I to, że w ogóle ktoś zaczął z tymi wyborcami rozmawiać, jest być może najbardziej takim rewolucyjnym i może dość oczywistym sposobem, w jaki ta lewica odbiła się politycznie.
0: Czyli pani trochę też komplikuje ten obraz, który przebił się do nas w Polsce, że to tylko i wyłącznie dzięki tym obietnicom mieszkaniowym wygrała lewica, że tutaj jeszcze coś więcej zadziałało.
2: Przede wszystkim oczywiście też obietnica realnego zaadresowania tego problemu, bo oczywiście każda partia coś obiecywała, jeśli chodzi o mieszkania, ponieważ już nie da się nic nie obiecać, tak? Ponieważ jest to tak,
0: główny
2: tak
0: problem.
2: Radykalny kryzys. Ale jednocześnie ta lewica jakby obiecuje coś, co jest jakby konkretnym planem, który wychodzi poza to wszystko, co już do tej pory było niby robione, a tak naprawdę nie przyniosło żadnego rezultatu. Znaczy ona po pierwsze proponuje rozwiązanie, które jest bardziej radykalne, ale jednocześnie organizacyjnie już wypracowane, bo tam przecież za tą propozycją referendum jest już też propozycja ustawy. Tak. Dobrze, to przerwę tu. Bo.
0: Dobrze, to będziemy to obserwować. Mam nadzieję, że uda się panią namówić na rozmowę, kiedy już będziemy wiedzieć, czy ta koalicja powstanie i czy Berlin będzie miał pierwszą burmistrzynię i do tego jeszcze z korzeniami migranckimi, bo o tym nie zdążyłyśmy porozmawiać. Mhm. A tymczasem bardzo dziękuję. Doktor Joanna Kusiak z Akademii Leona Koźmińskiego była moją i państwa gościnią. Czas na informacje.
3: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M. 31-letni obywatel Ukrainy w klasztorze w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła. Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym PiS w związku z jednym z wątków afery Zonta Krypto. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Waszyngtonie, a Donald Trump zapowiedział kolejne 2 spotkania. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nożownik z Jarosławia nadal bez postawionych zarzutów. Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M. Biegli rozpoznali u niego objawy choroby psychicznej. Ukraiński obywatel zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Jeden z duchownych zmarł, reszta trafiła do szpitali. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Zdaniem biegłych jego stan uniemożliwia przesłuchanie. U Ihora M. zdiagnozowano ostry epizod psychotyczny. Jest pobudzony, zdezorientowany i nie da się z nim nawiązać sensownego kontaktu. Eksperci zastrzegają, że to ocena bieżąca, dodaje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
6: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
5: Mimo braku zarzutów, śledczy złożyli wniosek o areszt, który rozpatrzy sąd w Jarosławiu. Biegli wskazują na konieczność leczenia psychiatrycznego, a prokuratura chce umieszczenia podejrzanego w areszcie o charakterze szpitalnym. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Ten człowiek powinien się spalić ze wstydu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Unii Centrum Jacek Trela. To komentarz do decyzji posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala, który zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Według ustaleń Onetu przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach polityk miał konsultować ich zapisy z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. W ubiegłym roku Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy na Ibizie.
7: No nie przypadkiem pojechał chyba, tak sądzę, na jeden dzień na Ibizę pan Moskal i tam spotkał się z panem Kralem, a później te poprawki były składane. No to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
4: Komentował w TOK FM Jacek Trela. Jak napisał Michał Moskal na portalu X, jego członkostwo będzie zawieszone do czasu przyjęcia przez partię pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy. Xi Jinping zakończył swoją 3-dniową wizytę w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotka się z chińskim przywódcą jeszcze 2-krotnie w tym roku. Chodzi o szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w listopadzie i szczyt G20 w Miami w grudniu. Trump potwierdził, że jednym z tematów poruszanych w rozmowach była wojna z Iranem oraz sztuczna inteligencja. Amerykański prezydent zaznaczył też, że z wizyty będą zadowoleni amerykańscy rolnicy, co sugeruje zwiększone zakupy amerykańskich płodów rolnych przez Chiny. Według chińskich mediów przywódcy Chin i USA wymienili poglądy na wojnę w Ukrainie i zachęcił Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem i wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu. Xi Jinping jeszcze w czwartek mówił o porozumieniach w wielu kwestiach z Trumpem, dodając, że nadały one nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w sferze stabilności strategicznej. Droga do pierwszej polskiej elektrowni atomowej będzie gotowa w ciągu 2 lat, a pierwszy odcinek już w przyszłym roku, poinformował minister infrastruktury, wizytując plan budowy. Nowa trasa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu tej strategicznej, energetycznej inwestycji. Droga numer 69 połączy plac budowy elektrowni z ekspresową trasą S6. To 30 km, mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
8: Ta droga ma umożliwić dojazd, dostęp do placu budowy elektrowni jądrowej, ma pozwolić na dostawę materiałów i wszystkich elementów ponadkubaturowych.
4: Nowa trasa odciąży także lokalne drogi. Najbardziej zaawansowany w budowie jest fragment przy samym terenie przyszłej elektrowni, mówi minister Dariusz Klimczak.
9: Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku, do końca 2. kwartału. Ostatni odcinek, który połączy się z drogą ekspresową w 2. kwartale roku 2028.
4: Droga to nie jedyna inwestycja dająca dostęp do elektrowni. Powstanie również połączenie kolejowe i umożliwiające transport morski Pirs na Bałtyku. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego będą mogli w sobotę nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. W tych województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej przeprowadzą kolejne zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
10: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
10: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
12: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
10: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób. Jakub Medek, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia, postaci z historii świata. 15 września 1916 roku. Podczas bitwy nad Sommą po raz pierwszy wykorzystano w boju czołgi. Dwa dni później, a więc właśnie 17 września, 110 lat temu, można było już dokonać oceny tego faktu i okazało się, że przynajmniej dla generała Douglasa Haiga użycie czołgów było przełomowe. Jak pisał, gdziekolwiek czołgi posuwały się naprzód, osiągaliśmy cele, a gdziekolwiek się nie posuwały, ponosiliśmy porażkę. No to nie do końca była prawda, bo na przykład brytyjska piechota z 47. Dywizji zdobyła punkt Highwood bez wsparcia czołgów, ale rzeczywiście ogólny obraz był bardzo pozytywny. Generał Haig, dowódca sił brytyjskich w bitwie nad Sommą, napisał w swoich notatkach: postanowiłem poprosić władze krajowe o jak najszybsze przysłanie kolejnych czołgów. Czy można to uznać za początek wielkiej kariery tego rodzaju broni? Zdecydowanie tak. A już dzieje II wojny światowej dostarczają setki przykładów, kiedy to właśnie czołgi odegrały decydującą rolę w osiąganiu sukcesów na polu walki. Co więcej, na nich przede wszystkim oparta była koncepcja Blitzkriegu, a więc wojny błyskawicznej, której celem było szybkie rozbicie przeciwnika poprzez zmasowany i zsynchronizowany atak czołgów wspieranych przez lotnictwo. Jak wiemy, przyniosło to niestety Wehrmachtowi ogromne sukcesy na wszystkich teatrach II wojny. Ale też kto mieczem? No właśnie. Mówi się, że ostateczną bitwą, która odwróciła losy tej wojny, była bitwa na Łuku Kurskim. Największa bitwa pancerna w dziejach, którą Niemcy przegrali i po niej już tylko się cofali, aż do klęski w samym Berlinie. Kolejne dekady podtrzymały znaczenie czołgów w wojennych strategiach, stąd ich wielkie zgrupowania w państwach Układu Warszawskiego, a wszystkie plany ewentualnych operacji zakładały ich masowe użycie w ataku na zachód Europy. Jeszcze w pierwszym okresie pełnoskalowej wojny w Ukrainie, no a więc pamiętamy, zaczęła się 24 lutego 2022 roku, czołgi udowadniały swoje znaczenie na polu walki, stąd apele o przekazywanie tychże właśnie broniącej się ukraińskiej armii. Także w Polsce uznaliśmy, że ten rodzaj broni to super ważny element uzbrojenia naszej armii, stąd pokaźne zakupy w Stanach Zjednoczonych czy Korei. Ale być może mamy właśnie punkt zwrotny w dziejach czołgów. Kilkanaście dni temu przeczytałem takie oto tytuły. Do Polski dotarła nowa dostawa 28 południowo-koreańskich czołgów podstawowych K2 w wersji bazowej K2GF. A ten drugi tytuł tego samego dnia, pochodzi z New York Timesa i brzmi tak. Czołgi, niegdyś najbardziej pożądana zachodnia broń w Ukrainie, obecnie w większości stoją bezczynnie ukryte w lasach, pokryte pajęczynami. I tak oto ułoży się nasz dzisiejszy program. Przypomnijmy bitwę nad Sommą, pierwsze użycie czołgów, a potem ich znaczenie na przestrzeni dziejów. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan dr Marcin Jarząbek, historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: No to bym poprosił najpierw może o takie nakreślenie sytuacji na zachodnim froncie I wojny światowej, gdzieś tam w pierwszej połowie 16 roku, zanim dojdziemy do 1 lipca tegoż roku, kiedy to od wielkiej eksplozji w miejscu zwanym Loch Nagar zaczyna się bitwa nad Sommą. Ale co jest wcześniej?
14: No tak, to mówiąc najkrócej, od mniej więcej półtora roku, tak, czyli od jesieni 14 roku po nieudanym pomyśle, planie Niemców, żeby zdobyć Paryż, front się ustabilizował, no i wojna toczy się w formacie takiej walki okopowej, czyli obie strony okupują się i próbują przebić linię obrony nieprzyjaciela. No i robią to w różnych miejscach, ponieważ tej ofensywy nie da się prowadzić na całym froncie jednocześnie. I tak się dzieje na froncie zachodnim. Warto też pamiętać, że te teatry wojny są ze sobą połączone. To znaczy to, co się będzie działo tutaj w czasie bitwy nad Sommą, ma znaczenie dla tego, co się dzieje na froncie wschodnim, który jest bardzo dużo bardziej dynamiczny, znaczy przesuwa się raz w jedną, raz w drugą stronę tego, co się dzieje na Bałkanach, potem od połowy 15 roku w wojnie włosko-austriackiej, więc to jest takie szersze tło, a na froncie zachodnim dla nas ważne jest chyba to, że od lutego trwa bitwa pod Verdun, tak, czyli niemiecka próba zdobycia tych kompleksów fortów, w którym Niemcy angażują bardzo dużo sił, środków, no i siłą rzeczy zmuszają głównie Francuzów do wysyłania tam nowych oddziałów, żeby ten odcinek frontu jakoś bronić.
13: No i to jest ta wojna, którą świetnie symbolizuje słynny tytuł Na Zachodzie bez zmian właśnie, czyli mimo ogromnego wysiłku, mimo wielkich operacji artyleryjskich, działań, planów bitewnych, no nie udaje się tej linii frontu ruszyć. I wspomniana już przez pana bitwa pod Verdun staje się właśnie takim miejscem olbrzymiej tragedii dla Francji, do dzisiaj chyba miejsce największego dramatu wojennego, no bo giną tam setki tysięcy młodych ludzi. No i właśnie dla Brytyjczyków z kolei, którzy

0: idący do ataku, no są zatrzymywani przez ogień z tychże karabinów. No i do tego dochodzi artyleria używana w ogóle w nieprawdopodobny sposób. No dość powiedzieć, że się mówi o milionach pocisków w przypadku chyba bitwy pod Verdun właśnie pierwszego dnia. Po obu stronach użyto milion pocisków. To w ogóle coś jest niewyobrażalnego. No i ja wspomniałem o tym wybuchu Loch Nagar, no bo między innymi o to chodziło, żeby coś zrobić, aby w tej linii frontu doprowadzić do jakiegoś wyłomu i postanowiono się podkopać pod niemieckie właśnie pozycje, podłożyć ładunki wybuchowe i je zdetonować. No i to się rzeczywiście dzieje 1 lipca jako początek bitwy nad Sommą, chociaż efektu specjalnego ta operacja nie przyniosła. No właśnie, co się dzieje w tych pierwszych dniach, tygodniach tej bitwy?
1: Zanim o tym, to jeszcze może tylko dwa zdania takiego, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo to chyba też warto powiedzieć, że ten front zachodni, czyli ta obrona Francji przed atakiem niemieckim, wyglądał tak rzeczywiście, że na całym tym odcinku były okopy, ale one były obsadzone przez wojska przynajmniej trzech państw, czyli Francji przede wszystkim, Brytyjczyków, którzy głównie składali się z wojsk ochotniczych. W Wielkiej Brytanii aż do końca 15 roku nie ma wojska z poboru, to tylko są różnej maści ochotnicy. Brytyjczycy to oznacza również Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, mieszkańcy Indii Brytyjskich i wszystkich innych kolonii, których imperium wysłało
0: nawet
1: na front.
0: Nawet z Republiki Południowej Afryki chyba tam trafiają.
1: Tak, tak ładnie, z RPA, z późniejszego RPA, tak, czyli właśnie z tej brytyjskiej Afryki Południowej. Są tam, a na północy, należy nie zapominać, że tam są również Belgowie, prawda, że ten fragmencik Belgii, który nie został przez Niemców zdobyty, jest broniony, więc ta operacja, mimo że to są wojska sojusznicze, no to jakby każda operacja jest trochę uzgadniana, no przynajmniej z między tymi dwoma głównymi partnerami. I pomysł, żeby urządzić ofensywę na pograniczu tych, gdzie wojsk francuskich i brytyjskich się rodzi, jeszcze na przełomie 15 i 16 roku, czyli jeszcze sporo przed bitwą pod Verdun. Początkowo to ma być pomysł na to, żeby na taką decydującą, może nie walną, ale jednak taką rozstrzygającą bitwę, która odwróci wojska niemieckie na tyle daleko, zada im na tyle silne straty, że będzie to coś ważnego dla wyniku wojny. Z czasem, jak właśnie Francuzi muszą na Verdun wysyłać coraz to nowe oddziały, które miałyby wcześniej być w tej planowanej bitwie, no to cel się zmienia i cel jest, to spróbujmy przynajmniej zadać Niemcom tak dużo strat, jak się da. Pan wspomniał o artylerii, to jest ten założenie, że należy najpierw zniszczyć ostrzałem artyleryjskim takim dywanowym to, co się da u przeciwnika, tak? Ponieważ mówiliśmy, że te okopy trwają już, że ta wojna trwa długo, są okopy. Okopy to nie jest jedna linia, ale dwie albo często trzy, tak? Czyli jest jakiś okop zapasowy z tyłu, okop taki główny i okop wysunięty, system połączony różnymi kanałami. Działa, strzelają i niszczą to, w związku z tym żołnierze zakopują się głębiej, tak? To są takie niemalże właśnie tunele różnego rodzaju, ziemianki, które wchodzą pod ziemię, żeby się przed tym ostrzałem artyleryjskim obronić. Brytyjczycy strzelają też milionami pocisków, tam jedna armia wystrzeliwuje, to są szacunki rzeczywiście 1 700 000 pocisków w ciągu tych paru dni od 24 czerwca. No i założenie jest takie, że jak ostrzał się skończy, to piechota będzie mogła niemalże bez walk zająć, czy właściwie z lekkimi walkami zająć okopy. I się okazuje, że to nie do końca się sprawdza, bo Niemcy po pierwsze wiedzą o tych planach, dowiedzieli się tego od jakiegoś czasu od jeńców. Po drugie, na wszystkich odcinkach frontu ten atak się zaczął o tej samej porze, to trochę jak z tą godziną w Powstaniu Warszawskim, tak? To znaczy, że była wyznaczony atak tutaj na 7:30 rano, ale część się zaczął jeszcze przed 7:00 w różnych porach i więc ta strona niemiecka miała dość czasu, żeby się przygotować. No i 1 lipca to jest, pan wspomniał, że to jest ważna bitwa dla Brytyjczyków. To jest taka data chyba najbardziej symboliczna, ponieważ ta pierwsza ofensywa brytyjska się kończy jakąś potworną rzezią, czy potwornymi stratami. Mówi się o tym, że proszę o 57 000 straconych w

0: tym no, prawie 20 tysięcy zabitych żołnierzy, tak, w ciągu jednego dnia. To jest no, wynik, którego nawet chyba armia rosyjska teraz na froncie ukraińskim nie jest w stanie osiągnąć, jeśli chodzi o
1: na pewno brytyjscy
0: tempo,
1: historycy mówią, że nigdy przedtem, ani nigdy potem się nic takiego nie zdarzyło, żeby 19 240 żołnierzy zginęło w jeden dzień.
0: Dokładnie, prawda? Tak. Tak. No więc to pokazuje, że ten... słabość tej myśli taktycznej, tak? To znaczy założenie, że się ostrzałem artyleryjskim da wykurzyć przeciwnika, tak? No to da się mu oczywiście zadać poważne straty. Ta mina, ta eksplozja oczywiście tam zmiotła, skosztowała życie chyba kilkudziesięciu przynajmniej niemieckich żołnierzy, no ale za pierwszą linią frontu jest druga linia okopów, a potem jeszcze trzecia, tak? I można pokonać pierwszą,
1: bardziej,
0: a nie
1: ja
0: pokonać
1: się
0: drugiej,
1: słowo z tym podkopem i wybuchem, no to gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia sił i środków, jak to mówi się w wojsku, no to 8 miesięcy kopano ten tunel pod niemieckie pozycje. Potem jeszcze dużo czasu zajęło umieszczenie na jego końcu 27 ton ładunku wybuchowego.
0: Tak.
1: Więc jak to wszystko razem sobie uzmysłowimy, a potem się okazuje, że no owszem, podobno wybuch było słychać nawet w Londynie, który jest mniej więcej 250 kilometrów od tego miejsca, no ale to brzmi efektownie, natomiast z punktu widzenia właśnie strat po stronie niemieckiej i zrobienia jakiegoś nieprawdopodobnego wyłomu w ich liniach obronnych, nic takiego nie nastąpiło, więc no właśnie...
0: Znaczy było to spektakularne, bo ten lej chyba miał z 50 metrów średnicy, no więc to rzeczywiście po prostu jakby zniknęła część powierzchni ziemi wraz z tym, ale nie zmieniło to wyniku bitwy.
1: No bo tu właśnie jest ta sytuacja, ja napomknąłem o roli karabinów maszynowych i znalazłem taką informację, że w bitwie o wioskę Mamec, czyli w bitwie, w ramach bitwy nad Sommą, od jednego tylko karabinu maszynowego zginęło 159 żołnierzy z regimentu Devonshire. A tam jeszcze oczywiście ta historia jest tak obudowana taką symboliką, bo ten karabin maszynowy był ustawiony na podstawie krzyża stojącego przy drodze prowadzącej do wioski. No więc jeżeli jeden karabin maszynowy jest w stanie doprowadzić właśnie do takich strat, no to widzimy, jak ciężko było rzeczywiście się przesuwać w głąb tych linii obronnych przeciwnika. A mówię już o tym dlatego, no bo chciałbym, żebyśmy przeszli do głównego tematu, no że właśnie te straty w ludziach, to, że oni no mimo wszystko są nieosłonięci, jak atakują, no powodują, że właśnie jest taka wielka nadzieja w czymś, co do tej pory nie było używane, czyli że pojawia się właśnie czołg, no a więc jakiś taki potwór metalowy, w którym część się ludzi może schować, ale też część może się za nim schować. No i to, jak rozumiem, jest jeden z głównych powodów, no bo właśnie te straty w ludziach są tak nieprawdopodobne, że w tych czołgach nadzieja. Co to był za pomysł?
0: No tak, to oczywiście prace trwały wcześniej. Niektórzy gdzieś szukają jeszcze u Leonarda da Vinci jakichś pomysłów. My dzisiaj wiemy, jak ważne są, prawda, też z perspektywy na przykład II wojny światowej, czy wszystkich kolejnych wojen, jak bardzo ważnym elementem pola bitwy jest czołg. Wtedy to jest rzeczywiście trochę no, taka... eksperymentowanie z czymś, co nie do końca wiemy, czy jak będzie działać. Natomiast no, założenie jest rzeczywiście takie, że jeśli się... stworzy pojazd, który będzie odpowiednio opancerzony, tak, że nie będzie odporny na pewno na ostrzał karabinów i karabinów maszynowych, a może i na jakiś mniejszy, słabszy ostrzał artyleryjski, no to on może pomóc przełamać te linie obrony. Ważna rzecz, przerwać też druty kolczaste, prawda? Te ziemie niczyje, to co przez to ci żołnierze muszą przechodzić i tam bardzo często giną, to są różnego rodzaju zasieki z drutów kolczastych, prawda? Więc to... A taki czołg może po tym po prostu przejechać, tak? Więc Brytyjczycy nad tym pracują w 15 roku bardzo intensywnie. Winston Churchill jako Lord Admiralty to bardzo, bardzo popiera. Tam są różne nazwy, różne prototypy. Ostatecznie ta wersja, którą my znamy, nazywa się Mark 1, tak? No i to jest rzeczywiście wielka, wielka stalowa puszka, nie, to, nie tak, tak na gąsienicach, tak. Tak powiedział kiedyś, kiedyś rozmawiałem z jednym z czołgistów z II wojny światowej, on właśnie powiedział, że to jest takie, że człowiek jest po prostu w takiej, tak jak w takiej puszce z sardynkami się czuje. Więc a w takiej szczegółach, a w tych pierwszych czołgach pierwszowojennych to na pewno, ponieważ tam nie było takich rzeczy jak wentylacja, czy więc rzeczywiście można było się poczuć jak jakiej puszce, do której ktoś puszcza spaliny.
1: No, może ale wejdę w słowo, duże. Bo już mam podrzucę określenie, które znalazło się w prasie brytyjskiej, już po bitwie oczywiście, trzy zdania z jakiegoś artykułu. Kiedy niemieckie placówki wyczołgały się ze swoich schronów w porannej mgle 15 września i rozciągnęły się, by szukać Anglików, krew ścięła im się w żyłach. Dwa tajemnicze potwory pełzły ku nim po kraterach. Oszołomieni, jakby wokół nich wybuchło trzęsienie ziemi, wszyscy przecierali oczy, zafascynowani widokiem tych bajecznych stworzeń. No więc podrzucam panu albo tajemnicze potwory, albo bajeczne stworzenia.
0: Pojemnicze, no bo znaczy, też można trochę złośliwie powiedzieć, że ponieważ Brytyjczycy nie potrafili wygrać tej bitwy wojskowo, to dosyć skutecznie zamienili ją w propagandowe zwycięstwo, tak? Bo ani bitwa nie była dla nich szczególnie szczęśliwa, ani to użycie czołgów, to już tak przeskakując na sekundę do konkluzji, nie miało znaczącego, akurat w tej bitwie, znaczącej roli, chociaż oczywiście ten pierwszy efekt był, no tak, był efektem zaskoczenia, był efektem takiego, no, spotkania czegoś, z czym się żołnierze nie spotkali wcześniej, żołnierze niemieccy. Też chyba warto powiedzieć o skali, prawda, że to na ten front zachodni przewożonych jest z Anglii, no bo to wszystko się musi dziać tak, że z Anglii ktoś to musi przywieźć. Blisko 50, 32 dojeżdża na front, a 18 bierze udział w bitwie, tak? I to jeszcze jest podział na tak zwane czołgi męskie i żeńskie, w zależności od tego, czy mają działo, czy tylko karabiny maszynowe. I no i z dzisiejszej, pewnie gdyby to był jakiś zawodowo wojskowy, to powiedziałby nam, że z dzisiejszej perspektywy to użycie tych czołgów było no nieefektywne, ponieważ one były właśnie używane trochę jak takie, jak czasem w, nie wiem, w grach komputerowych czy w filmach fantasy, prawda? Jakaś taka olbrzym w armii orków na przykład jest tym jednym, który tak skupia uwagę. To tak mniej więcej funkcjonowały te czołgi, to znaczy właśnie były takimi, no czymś, co przede wszystkim miało przerażać swoim wyglądem. No więc sprawdziły się, zwłaszcza, że na początku rzeczywiście nie bardzo Niemcy wiedzieli, jak sobie z tymi czołgami radzić, ale potem się nauczyli, to znaczy potem zauważyli, że rzeczywiście, że to jest po prostu no, taki moloch, który jednak dosyć łatwo unieruchomić. Jest ciężko sterowny, tak? Nie należy z nim walczyć na wprost, tylko z boku. No i tak, więc takie doświadczenia, które później powodują, jak w każdej, prawda, wojnie, broń wywołuje po prostu natychmiastowe poszukiwania kontr broni. Niemniej rzeczywiście od tego momentu czołgi no już będą na polach frontu zachodniego I wojny światowej, a potem też już na właściwie większości frontów nowoczesnych wojen.
1: Chociaż dodajmy, że sam generał Douglas Haig, a więc dowódca wojsk brytyjskich w tej bitwie, no on uważał, że sobie nieźle te czołgi radziły, że właśnie tam, gdzie one były użyte, to osiągano cele, czyli przesuwali się ci żołnierze, a tam, gdzie ich nie było, to nie bardzo. No w każdym razie, co przywoływałem we wstępie do audycji, 17 września, a więc dwa dni później, po tym pierwszym użyciu, Haig postanowił prosić władze krajowe o jak najszybsze wysłanie kolejnych czołgów. No więc rozumiem, że to jednak może właśnie bardziej ten psychologiczny efekt dla żołnierzy przeciwnika tutaj działał. W każdym razie no, sam generał był zadowolony. A co więcej, o czym pan już troszkę wspomniał, no ale możemy teraz trochę to rozwinąć, te czołgi rzeczywiście zaczynają się jeszcze na froncie pierwszej wojny pojawiać coraz częściej. Nawet Niemcy wystawiają coś, co się nazywa Kolos Alwagen, czy coś takiego?
0: Tak, tak, tak.
1: Chyba taki 120-tonowy pojazd.
0: Tak, tak, bo ten Mark ma chyba tam 20-30 ton, już to nie pamiętam, tak, ale to jest rzeczywiście, to są, no bo tak, to zaczyna się trochę właśnie taki wyścig, wyścig zbrojny właśnie w tym sensie szukania. Chyba najlepiej z niego wyszli na tej fazie Francuzi, którzy doszli do wniosku, że to nie chodzi o to, że kto zbuduje cięższy, że cięższy oznacza lepszy, tylko chodzi tutaj oczywiście o zwrotność i niezawodność. To znaczy te brytyjskie marki 1, a potem marki 2 były, no, robiły wrażenie przez swoją wysokość, prawda? To jest tam, nie wiem, 2 i chyba prawie 3 metry wzrostu wysokości, więc duży, szeroki pojazd. No, natomiast mało zwrotny, łatwo się psuje. Te francuskie czołgi produkowane przez firmę Renault znacznie mniejsze, okazały się dużo skuteczniejsze też w kolejnych bitwach. Już od 17 roku właściwie są takim stałym elementem tej każdej jakiejś większej ofensywy. Bitwa pod Cambrai jest pod koniec 17 roku, jest takim miejscem, gdzie to się okazuje, że, znaczy już jest to ostatecznie dowiedzione, że te czołgi się sprawdzają i działają, a potem to też chyba warto pamiętać, że później, czy już kilka miesięcy później, w 18-19 roku czołgi są stosowane na przykład do walk ulicznych, prawda, w czasie rewolucji w Berlinie i tak dalej, i zauważone, że tu również mają taki efekt, który da się wykorzystać w walkach miejskich. Oczywiście inne niż na froncie, ale też działa.
1: Chyba się nawet też terenówki pojawiają w czasie przewrotu majowego w Warszawie, ale to już zupełnie inny temat. Natomiast no, może dla porządku tylko jeszcze wróćmy na chwilę do tego 16 roku i do bitwy nad Sommą, bo poza tymi pierwszymi dniami, tymi wielkimi stratami, które powodują, że właśnie ta bitwa ma taką, a nie inną pamięć w społeczeństwie brytyjskim, no to jednak ona trwała dosyć długo i rzeczywiście, pan o tym troszkę wspomniał, no specjalnie nie przyniosła jakiegoś efektu, który by doprowadził właśnie już wtedy, w 16 roku, do zmiany sytuacji na froncie. 400 tysięcy Brytyjczyków w ogóle zginęło, 200 tysięcy Francuzów, takie są te dane encyklopedyczne, i ponad 400 tysięcy Niemców, a linię frontu udało się przesunąć o, uwaga, 12 kilometrów. No, czyli rzeczywiście same czołgi, no zresztą było ich tam bardzo, bardzo niewiele, właściwie w ogóle ta bitwa, można powiedzieć, nic nie dała, tak?
0: Tak, znaczy i ze strategicznego, i z taktycznego punktu widzenia to niektórzy, nie wiem, historycy mówią, no tak, że to była ważna, znaczy na pewno była to wielka bitwa, ale mówią, że była ważna, bo w jakimś sposób, na przykład, prawda, zginęło sporo oficerów niemieckich. Natomiast ja bym postawił tezę, że gdyby do tej bitwy nie doszło, to jakby wojna mogłaby się skończyć dokładnie tak samo. Znaczy, że to było po prostu, no, milion ofiar, licząc, nie wiem, rannych i zabitych, no właśnie z powodu tych 12 kilometrów. Też to znaczenie symboliczne dla Brytyjczyków, o tym mówiliśmy, jest ważne. Nie wiem, wiele postaci, nie wiem, John Tolkien, prawda, między innymi walczy tam od połowy lipca do jesieni i chyba traci tam 3 ze swoich 4 najbliższych przyjaciół, tak? To też są jacyś młodzi pisarze, poeci, więc, no więc to jest trochę tak...
1: Wnuk Charlesa Dickensa.
0: Tak, więc
1: byłem akurat...
0: Właśnie, więc ginie tam... Giną jego, tam ludzie, którzy są właśnie tą nadzieją kultury brytyjskiej jakąś, tak? To doświadczenie, że wysłaliśmy właśnie do tych najzdolniejszych na pewną śmierć jest czymś, co w pamięci brytyjskiej trwa, no i też utwierdza to wyobrażenie, że i tutaj rzeczywiście Douglas Haig jest takim, kimś takim, komu mówi się, prawda, że Brytyjczycy to były lwy prowadzone przez osły, tak? Znaczy, że to jedyne, co ci dowódcy potrafili wymyśleć, no to wysyłać te dziesiątki tysięcy ludzi na karabiny maszynowe, natomiast właśnie ci, którzy walczyli, byli waleczni jak lwy.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa, jeśli ktoś się znajdzie w regionie Picardia, w departamencie Somma, zachęcam do podróży po terenie bitwy nad Sommą. Jest tam wiele niezwykłych, pięknych miejsc, które no, są piękne, ale przypominają właśnie o tej straszliwej hekatombie, jaka tam miała miejsce. Bardzo dziękuję. Pan dr Marcin Jarząbek, historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym pierwszym gościem. Ślicznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan Piotr Korczyński, magazyn Polska Zbrojna. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No więc jesteśmy w sytuacji, w której właściwie no, te czołgi w czasie I wojny światowej jakiegoś wielkiego znaczenia dla ostatecznych rozstrzygnięć na polu walki nie miały, chociaż z każdym rokiem jest ich tam coraz więcej. No a jednak chyba się spodobały, nie wiem, strategom, bo okres międzywojnia to raczej taki poważny rozwój zarówno samej broni z punktu widzenia, nie wiem, technicznego, jak i myśli wojskowej, z której ma wynikać, że te czołgi mogą być szalenie istotne na przyszłym polu walki, czy tak?
2: Panie redaktorze, zastanowiłem się nad słowem spodobały, bo od razu tutaj możemy powiedzieć, że po pierwszej wojnie światowej, po samej bitwie pod Sommą, rok później w listopadzie jeszcze mieliśmy pierwszą wielką pancerną ofensywę przeprowadzoną przez aliantów pod Cabré, gdzie ponad 470 czołgów alianckich przerwało wprawdzie niemiecki front, ale zdobyło 19 kilometrów.
1: No taka była to wojna.
2: Dokładnie tak. Więc po pierwszej wojnie światowej można powiedzieć, że odbyła się pierwsza poważna dyskusja, czy broń pancerna i czołg w ogóle ma przyszłość. Dyskusja była bardzo burzliwa. Powstało kilka koncepcji i z grubsza mówiąc można powiedzieć, że na Zachodzie podchodzono do tego cały czas z nieufnością, czyli mówię o aliantach. Wprawdzie Brytyjczycy stworzyli pierwszą eksperymentalną brygadę pancerną, gdzie dalej testowali broń pancerną, ale te dyskusje cały czas trwały. Właściwie myślano, że może jednak te czołgi nie wejdą do następnej konfrontacji poważnej. Stąd się wzięły tankietki na przykład, które były taką formą zastępczą czołgu, gdzie wsadzano karabin maszynowy i tanim kosztem starano się zapewnić czołg. Inaczej zupełnie patrzono w państwach pokonanych w czasie I wojny światowej, czyli przede wszystkim w Niemczech i też możemy tutaj powiedzieć o bolszewickiej Rosji, gdzie ona wprawdzie została z wojny wyłączona, ale tam też zupełnie inaczej zaczęto patrzeć na czołgi. Poważnie.
1: No właśnie. Tutaj się oczywiście pojawia nazwisko, które dość powszechnie jest znane. Pan wspomniał o tej debacie niemieckiej, czyli pułkownik Heinz Guderian. To z nim kojarzy się właśnie stworzenie całej tej idei, strategii, prawda, Blitzkriegu z wykorzystaniem sił pancernych, lotnictwa, artylerii i tak dalej.
2: Tak. Wprawdzie nie był on jedynym ojcem niemieckiej broni pancernej, bo kilku generałów jeszcze moglibyśmy wymienić, ale on stworzył coś wyjątkowego. Coś, co nie tylko dotyczy broni pancernej, bo Blitzkrieg, my często właśnie mamy przed oczyma te kolumny pancerne, które drogami wdzierają się niepowstrzymane w pozycję nieprzyjaciela, ale Blitzkrieg to jest coś więcej niż tylko broń pancerna. Guderian przede wszystkim założył, że musi, jeżeli chce wygrać przy pomocy czołgów kolejne starcie, musi przede wszystkim stworzyć współdziałanie rodzajów wojsk. Czyli nie tylko broń pancerna, ale lotnictwo, artyleria i piechota, najlepiej zmechanizowana na ciężarówkach. I rzecz najważniejsza w tym wszystkim, radio. To jest wielki wynalazek Guderiana. On od początku żądał, prosił i pisał, żeby każdy czołg, każdy samolot i inne wozy miały radia, które pozwolą na współdziałanie tych wszystkich rodzajów wojsk w jednym natarciu. I to w Polsce, można powiedzieć, w 1939 roku mówi się, że Polska była pierwszą ofiarą Blitzkriegu. Tutaj możemy powiedzieć, że nie do końca ten Blitzkrieg był jeszcze dopracowany. Tego radia brakowało, różnie to bywało, ale Europa Zachodnia i Afryka, o której się często zapomina, no i oczywiście operacja Barbarossa do momentu podejścia pod Moskwę, to są klasyczne przykłady niemieckiego Blitzkriegu, tej doktryny współdziałania wojsk, gdzie broń pancerna jest bardzo istotna, najlepsze tego przykłady.
1: No, wspomniał pan, że drugim państwem, w którym z dużym entuzjazmem podchodzono do znaczenia czołgów, to Związek Radziecki. Rzeczywiście kojarzymy z wielu różnych źródeł sukcesy czołgów radzieckich w czasie II wojny światowej, ale z kolei, jak pan sam przed chwilą przypomniał, jak się zaczyna operacja Barbarossa, to od 22 czerwca do początków listopada Niemcy wchodzą jak w masło, a te... No, są znane te zdjęcia archiwalne pokazujące, jak to defilują przed Stalinem w rocznicę rewolucji październikowej, ale to właśnie chyba według naszego kalendarza był początek listopada, kiedy od tego momentu rozpoczyna się odwrót czy kontrofensywa pod Moskwą, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, w jakim stopniu właśnie Rosjanie rozwijali wojska pancerne, czołgi, czy dopiero doświadczenia właśnie z tych pierwszych miesięcy wojny i to masowa potem produkcja tych czołgów, które najbardziej znamy z czasu II wojny, czyli T-34, że to zdecydowało o przejęciu inicjatywy w walkach pancernych z bitwą kurską na czele, czy tutaj jeszcze coś więcej powinniśmy dodać, że tak powiem, do tej rosyjskiej koncepcji?
2: Musimy się cofnąć do czasów Guderiana, że tak powiem, i wspomnieć kolejnego ojca, często zapomnianego, broni pancernej, czyli marszałka Tuchaczewskiego, który wymyślił podobną koncepcję właściwie do Guderiana, czyli teorię głębokich operacji, gdzie też założył, że masy czołgów w współdziałaniu z lotnictwem i desantami powietrznymi w kilku miejscach przerwą front nieprzyjacielski i oskrzydlą wroga i go zniszczą. Na szczęście dla Europy i dla nas przede wszystkim Tuchaczewski został przez Stalina wykończony w 1937 roku, jak pamiętamy, i to można powiedzieć, że ta doktryna została schowana do biurka. I to, co pan wspomniał o tych słynnych zdjęciach, gdzie Niemcy wkraczają jak w masło Związek Sowiecki, to i widzą rosyjskie czołgi, sowieckie czołgi na przykład na torach kolejowych poukładane, to oczywiście znamy tą teorię, że po prostu Stalin został zaskoczony przez swojego dotychczasowego przyjaciela Hitlera, bo sam planował coś podobnego, co zrobił Hitler. Wiadomo, że jak się armia szykuje do ataku, a jest zaatakowana z drugiej strony, to jest najbardziej bezbronna. Ale po pierwszych ciosach, gdzie Niemcy zadali naprawdę olbrzymie straty, gigantyczne straty Armii Czerwonej, jednak nie przełamali jej kręgosłupa i nie zdołali też jednej bardzo ważnej rzeczy zrobić. Zniszczyć sowieckiego przemysłu, który od razu przestawił się na wielką produkcję. No i przede wszystkim musimy też wspomnieć o tym, że od razu Sowietów zaczęli wspomagać alianci zachodni. Lend-Lease to jest zupełnie zapomniana kwestia, jeżeli chodzi o broń pancerną, gdzie setki czołgów brytyjskich, później amerykańskich się pojawiło na punkcie wschodnim i było bardzo cenione. To wszystko plus ten T-34 i kilka innych wozów, które zostały były później udoskonalane, spowodowały, że z czasem Niemcy wyhamowywali, a Sowieci wręcz przeciwnie. Od Moskwy zaczęli coraz bardziej Niemców bić. Później mamy kilka wielkich bitew pancernych, wiadomo, Stalingrad i ta największa w historii bitwa pancerna pod Kurskiem, która zdecydowała właściwie o przełamaniu w lipcu 1943 roku, zdecydowała o przełamaniu kręgosłupa Wehrmachtu w Rosji.
1: Ale też mówi się, że tutaj oczywiście ta zdolność produkcji tych czołgów z fabryk przeniesionych gdzieś tam w okolice Uralu czy za Ural, podobno produkowano nawet do 1000 czołgów miesięcznie, więc to rzeczywiście jest jakaś nieprawdopodobna liczba. Ale że też ta masowość powodowała, że one nie były najlepszej jakości, tyle że właśnie no, ich liczba w efekcie decydowała o sukcesie na froncie, że taka żywotność takiego T-34 to było kilka tygodni, no niczego im nie ujmując oczywiście. Czy pan raczej by się skłaniał do tej tezy, że to jest znakomita konstrukcja, szczególnie na tamten teren i tamte czasy?
2: To jest znakomita konstrukcja pod jednym względem, że jest bardzo prosta i bardzo szybka do produkcji. Zresztą ta zasada, o której pan powiedział, dotyczyła też frontu zachodniego. Shermany, zwane przez swoich żołnierzy z przekąsem zapalniczki, miały jedną...
1: No, łatwo się paliły, tak.
2: Tak, ale miały jedną podstawową zaletę wobec niemieckich panter, tygrysów i tak dalej. Były bardzo szybko zastępowane przez kolejne maszyny wypuszczane taśmowo z taśm amerykańskich fabryk. Wbrew pozorom sowieckie fabryki amerykańskie były wtedy bardzo podobne do siebie. Produkowały masowo czołgi, które nie były oczywiście te amerykańskie czy brytyjskie były o wiele lepsze od tych sowieckich T-34, jeżeli chodzi o standard dla załogi. Sami Sowieci woleli walczyć w Shermanach niż legendarnych T-34, ale produkcja, masowość plus to współdziałanie, o którym wspomniałem przy Blitzkriegu, różnych rodzajów sił zbrojnych, a przede wszystkim lotnictwo, to jest podstawa. To spowodowało, że zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Niemcy, mające doskonałe jednostki pancerne, zaczęli tą konfrontację pancerną przegrywać.
1: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć króciutko już z czasów II wojny światowej z punktu widzenia no właśnie wniosków na okres powojenny, bo to, że T-34 wygrał wojnę, jak mówimy w skrócie, to jedno, ale to, że niemiecka Pantera no była znakomitym czołgiem jak na tamte czasy, no tylko właśnie z różnych innych powodów nie była w stanie zmieniać sytuacji frontowej. To drugie, raczej się chyba nie sprawdziły ciężkie, potężne czołgi jak niemiecki Tygrys Królewski chociażby, który w ogóle nie wiem, czy zdołał cokolwiek zrobić, ale już same Tygrysy trochę tam jeszcze chyba nawet w Ardenach w końcówce wojny namieszały. Mówiąc krótko, z jakimi wnioskami wychodzi świat, przemysł zbrojeniowy, ale też głównie strategzy, którzy się zajmują używaniem poszczególnych rodzajów broni, z jakimi wnioskami wychodzą z wojny?
2: Panie redaktorze, gdyby te niemieckie Pantery i Tygrysy, także ten królewski Tygrys, o którym pan wspomniał, doskonały czołg końca wojny, miały dostateczną ilość benzyny, miały dostateczną osłonę z powietrza lotniczą, to niestety Hitler wygrałby wojnę. Na szczęście nie miały tego wszystkiego, więc po prostu były bardzo drogimi, bardzo doskonałymi wozami, które były niszczone przez inny czynnik. Więc główna nauka, jaka płynęła z II wojny światowej, jaka płynie dzisiaj, że broń pancerna jest bardzo potrzebna, ale nie może być oderwana od innych rodzajów sił zbrojnych. To musi być współdziałanie. To przysłowiowe radio Guderiana musi być wmontowane we wszystkie piony, we wszystkie bronie i dowództwa, które używają broni pancernej. Ja sobie tutaj przypomniałem takie bardzo znamienne powiedzenie pułkownika Davida Johnsona, znanego historyka wojskowości i teoretyka wojskowości. On powiedział coś takiego, że czołgi są jak smokingi. Nie potrzebujesz ich zbyt często, ale kiedy już musisz to zrobić, nic innego ci nie pomoże. I to powinni zapamiętać wszyscy, którzy na przykład wieszczą teraz koniec broni pancernej, na przykład jeżeli mówimy o wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
1: No to właśnie jest dobry moment, chociaż myślałem, że jeszcze dwa słowa by nam pan powiedział, bo w tym okresie, szczególnie jeszcze, no, kiedy mamy ten podział świata na dwa bloki, mamy Układ Warszawski, mamy NATO, no to dalej wydaje się, że dla strategów, głównie wtedy radzieckich, czołg jest czymś szalenie ważnym, no bo właśnie w tych jednostkach, czy to na terenie dawnego NRD, czy także w Polsce, czy na Węgrzech, no tych czołgów było sporo, bo właśnie w planach strategicznych widziano dla nich bardzo ważną rolę przy ewentualnym ataku na Zachód. Czyli rozumiem, że właśnie te wnioski z II wojny światowej były takie, że trzeba mieć dużo czołgów. To ułatwi podbój, tak?
2: Przede wszystkim Sowieci planowali, że przy ograniczonym ataku nuklearnym, nie patrzono na ten główny, którego nikt tak naprawdę nie chciał, przy ograniczonym ataku nuklearnym na Zachód, te wszystkie pancerne zagony, które oni tak skrupulatnie zbierali i w Związku Sowieckim, i w Demoludach, uderzą na Zachód i swoją pancerną pięścią zgniotą od razu to, co pozostanie po tym ataku nuklearnym. Ale tutaj to była teoria. A jeżeli chodzi o różne konflikty, które wtedy się toczyły w okresie po II wojnie światowej, czy to największą rolę czołgów, jaką możemy zaobserwować, i dyskusję, jaka też się przy okazji tej roli toczyła, to Bliski Wschód. I chociażby wojna sześciodniowa między Izraelem a Egiptem, gdzie właśnie Izrael pokazał olbrzymią skuteczność broni pancernej, gdzie z zaskoczenia niewielkie siły pancerne właściwie rozbiły Egipcjan w pył, a później mamy w 73 roku Jom Kippur, gdzie znowuż przeciwnicy Izraela wyposażeni w kierowaną broń, kierowane pociski przeciwpancerne zadały izraelskiej broni pancernej olbrzymie straty. I wtedy właśnie też zaczęła się dyskusja, czy to nie jest zmierzch czołgów. Ale odpowiedzią Izraela na te straty w 73 roku była słynna Merkawa, czołg, który został przystosowany do odpierania takich ataków. I cóż, historia czołgu potoczyła się dalej.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy do tej obecnej sytuacji, bo pan już właściwie postawił taką tezę, że nie mają racji ci, którzy twierdzą, że wojna w Ukrainie, szczególnie jej ostatni etap, dowodzi, że czas czołgów się kończy. Natomiast rzeczywiście w mediach było sporo zamieszania, kiedy to 25 sierpnia, całkiem niedawno, szanowana gazeta The New York Times napisała taki tekst z czymś, co nazywamy, prawda, lidem, że czołgi, niegdyś najbardziej pożądana zachodnia broń w Ukrainie, obecnie w większości stoją bezczynnie ukryte w lasach, pokryte pajęczynami. No i się rozpoczęła dyskusja, czy rzeczywiście jest tak, że to współczesne pole walki wyłącza już czołgi, że ich, jak niektórzy twierdzą tam w tym artykule, dość łatwe niszczenie przy pomocy dronów, które zdominowały tę wojnę, no powodują, że bardzo drogi sprzęt, no w stosunku do ceny takiego drona, no że to po prostu traci na znaczeniu, traci sens. Ale jak rozumiem, pan nie zgadza się z tą tezą.
2: Zupełnie się z tym nie zgadzam, bo New York Times pisał o sytuacji, jaka jest teraz. Ale na wojnie, jak to na wojnie, wszystko od razu się może odwrócić o 180 stopni i te czołgi, które gdzieś tam są pochowane, mogą od razu się bardzo przydać i uderzyć w niespodziewany punkt i zadać przeciwnikowi duże straty. To jest tak jak z tym smokingiem, o którym przed chwilą przeczytałem, zacytowałem Johnsona, że lepiej te czołgi mieć na ewentualność zmiany sytuacji na froncie, tym bardziej jeżeli się walczy z takim przeciwnikiem jak Rosja, która właściwie od wieków całą swoją doktrynę kładzie na artylerii, a od XX wieku właśnie na broni pancernej. Proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, co napisano w tym artykule, to cały czas straty liczy się przede wszystkim w broni pancernej. Ile analizuje się, ile czołgów stracono, ile wozów pancernych, jakie są stosunki i jak będzie wyglądała produkcja, żeby te straty odrobić. To jest jeden czynnik. Następny czynnik to jest taki, że proszę zwrócić uwagę, że na razie wojna toczy się na wschodzie Ukrainy, dosyć mocno zurbanizowanej niewielkimi w sumie siłami pancernymi. Ale nie daj Bóg, gdyby się te walki przeniosły na zachód Ukrainy, gdzie są wielkie przestrzenie, gdzie po prostu jest większa możliwość zaskoczenia przeciwnika właśnie pancernym uderzeniem. To jest też ta nauka z II wojny światowej, o którą pan zapytał, że zazwyczaj broń pancerna zwyciężała wtedy, kiedy potrafiła przeciwnika zaskoczyć nieprzygotowanego do takiego ataku. Zwróćmy uwagę na Francję w 1940 roku, przedarcie się Niemców przez Ardeny, które teoretycznie były nie do przejechania. Zwróćmy uwagę na Polskę też w 1939 roku, przedarcie się Niemców przez Bory Tucholskie i zaatakowanie znienacka polskich oddziałów. I to możemy te takie przykłady mnożyć. Więc nie daj Bóg, jeżeli Rosjanie mogliby coś takiego zrobić wobec Ukrainy, i daj Bóg, jeżeli Ukraińcy, trzymając te czołgi w błocie czy tam w pajęczynach, jak napisał New York Times, nagle ich użyją. Tutaj możemy zwrócić uwagę, mówiąc o tych dronach, które tutaj często w internecie pojawiają się takie argumenty, że po co kupować drogie czołgi za wiele tysięcy dolarów, jeżeli może je zniszczyć dron za 500 zł. Ale na przykład Ukraińcy otrzymali od Szwedów zmodyfikowane Leopardy 2, które mają grubszy pancerz od góry. I one już pokazały swoją skuteczność, że takie drony tanie ich nie niszczą. Więc też to jest też charakterystyka broni pancernej. Ona cały czas się rozwija. To chyba właśnie wczoraj przeczytałem, że Ukraińcy też zaczęli montować na czołgach systemy antydronowe. Więc poczekajmy. Z końcem broni pancernej to trochę jest jak z Westernem. Ciągle obwieszczano jego śmierć, za chwilę pojawiał się nowy odnowiciel gatunku. Więc myślę, że z bronią pancerną może być zupełnie podobnie w tym wypadku.
1: Oby nie. W każdym razie pięknie dziękuję. Piotr Koczyński, magazyn Polska Zbrojna.
2: Dziękuję bardzo.
1: Był naszym drugim gościem.
3: To jest powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Psst. Zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
5: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga. Do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
3: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę po nowym wycieku danych medycznych, o czym na początek informacji. Donald Trump zachęcał Wołodymyra Zełenskiego, by ten w Moskwie spotkał się z Władimirem Putinem. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać odpowiednio oznaczone. W jaki sposób? O tym już za chwilę. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane 19 milionów Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie poradzić z taką rzeczywistością, mówił w TOK FM specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
7: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie, posaduj zastrzeż go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
6: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych mają się odbywać jeszcze przed końcem tego roku. Również spółka Enelmed poinformowała o, i tu cytat, incydencie bezpieczeństwa IT i naruszenia poufności danych spółki. Enelmed zapewnia, że incydent nie wpływa na operacyjne działanie spółki oraz że natychmiast zostały podjęte działania zabezpieczające sieć, systemy spółki i dane klientów. Prezydent USA Donald Trump w tym tygodniu podczas spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim próbował zachęcić go, by ten udał się do Moskwy i spotkał z Władimirem Putinem, poinformował serwis Bloomberg. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje. Również tym razem, jak podaje Bloomberg, Zełenski odrzucił pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała. W piątek Zełenski poinformował, że USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów czeka na propozycję terminów. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
8: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone, czy nie, wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
6: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny na znalezienie bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra, podkreśla generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
9: My już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdziemy znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza i tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by to, ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
6: Za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. Zatem PRO ześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem zorganizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce.
10: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
6: Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wygląda jak autobus, ale działa jak szpital. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił największy taki pojazd w Polsce. O nowym ambulansie mówi dyrektor pogotowia Bogusław Tyka i producent Piotr Zeszuta.
11: Jest to mobilna jednostka ratunkowa, która zapewnia bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym. W środku znajdują się urządzenia do ratowania życia ludzkiego w stanach bardzo ciężkich. Do tego wyposażenie, które pozwala na opatrywanie i zaopatrzenie ciężko poszkodowanych pacjentów, jak również i przewóz tych pacjentów.
12: Wyobraźmy sobie, że kupujemy rejsowy autobus do transportu 58 osób. Proces technologiczny opiera się na tym, że zostaje tylko konstrukcja zewnętrzna, czyli poszycia boczne, całe szkło, natomiast cała w środku konstrukcja zostaje zaadoptowana pod nasze potrzeby.
11: To urządzenie zakładam, że nie będzie służyło tylko województwu łódzkiemu, dla którego jest przeznaczone w głównej mierze. Mieliśmy przykład, który w ostatnim okresie zaistniał na Węgrzech. Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
6: Pojazd ma być gotowy do pracy za 3 tygodnie. Wtedy mają być też gotowe procedury określające, w jakich sytuacjach będzie używany. Ambulans ewakuacyjny kosztował 8 milionów złotych, z czego większość pochodziła z pieniędzy unijnych. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dzień dobry, to jest audycja Dłuższa Rozmowa. Dzisiaj w zastępstwie Kuby Janiszewskiego poprowadzę ją ja, czyli Anna Sobańda. No i ten darowany mi antenowy, piątkowy czas postanowiłam przeznaczyć na dwie dłuższe rozmowy o takich głośnych wydarzeniach z popkulturowej, showbiznesowej bańki, które moim zdaniem mówią trochę o tym, w jakim miejscu kulturowych wojen aktualnie jesteśmy. I w tej pierwszej rozmowie, która będzie dotyczyła ostatniej kampanii reklamowej aktorki Sydney Sweeney, towarzyszy mi Anna Woźniak, dziennikarka Wysokich Obcasów. Cześć Ania.
14: Cześć, dzień dobry.
13: Sprawa jest głośna, ale ja myślę, że musimy założyć, że są osoby, które może o tym w ogóle nie słyszały. Więc tak najpierw krótko przedstawmy sytuację. Co się w ogóle wydarzyło?
14: Sydney pojawiła się w nowej reklamie. Reklamuje aplikację zakładów bukmacherskich, tak, gdzie można obstawiać wyniki sportowe. No, reklama i gwiazda w reklamie niby nic nowego, ale poruszyła przede wszystkim środowisko sportowe. Jak wygląda, będziemy tutaj teraz opowiadać...
13: Tak, opiszmy reklamę właśnie.
14: Opiszmy reklamę, ona trwa około minuty. Sydney ubrana tylko w... getry piłkarskie albo, znaczy może tak, ona tam jest naga.
13: Nieubrana.
14: Nieubrana, tak. Przysłania tylko intymne części swojego ciała, tak żebyśmy oczywiście nie widzieli wszystkiego, ale ona tam pozuje nago. I mówi o tym, czym jest sport, tak? I to jest takie zdanie, które ona tam powtarza. This is sport, to jest sport. I stoi tak, przysłaniając piersi piłkami do baseballu, do futbolu amerykańskiego. Lub przysłaniając się tylko kijem hokejowym. Lub mając na sobie tylko majtki, tak, tyłem stoi w takiej seksownej pozie i trzyma rakietę od tenisa, powtarzając, że this is sport, tak, to jest sport. I tutaj nie ma polityki, tutaj nie ma wojen, tego się w tej aplikacji nie obstawia, tylko właśnie te wyniki sportowe. No i wiecie państwo, piękna kobieta, reklama, no niby nic, czego byśmy wcześniej nie widzieli, ale jednak oburzenie jest i to szybko to oburzenie jakby, znaczy wyraz dały głównie panie sportowczynie.
13: No właśnie, bo to jest ważne, kto się oburzył, prawda, że jako pierwsze te głosy krytyki pojawiły się ze strony świata sportu kobiecego.
14: Tak, bo kobiety doszły do wniosku, że nie. To nie jest sport. Mhm. To nie jest sport, że nagie piersi, goła pupa i seksualizacja sportu to nie jest sport. To nie jest to, o co im chodzi i mówią o tym wprost, że to jest gówniany marketing, że to jest kop prosto w twarz dla kobiet, które uprawiają sport, ale też dla tych, które się sportem interesują, tak? Które lubią rywalizację, które lubią wysiłek. I że to, co ona robi, to jest jakby cofanie się o, nie wiem, 50-60 lat, gdzie znowu jest po prostu uprzedmiotowianie kobiet i sportu, że to nie o to chodzi i że zaszkodziła, znaczy obraża je w ten sposób, tak? Mhm. Mówiąc, że to jest sport.
13: No bo dodajmy, że kobiety w sporcie przez bardzo długie lata, i wciąż ta walka, wydaje mi się, że trwa, walczą o to, żeby odseksualizować swój wizerunek, żeby one w sporcie były sportowczyniami, a nie ładnym ciałem. Żeby pokazywać, tutaj przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy o tym, że jakiś czas temu nadawcy wydali takie, nadawcy wytyczne. Telewizyjni, tak, takie wytyczne dotyczące tego, jak pokazywać lekkoatletki. Czyli żeby nie kręcić z takich ujęć, które no właśnie seksualizują, tylko żeby pokazać po prostu je w trakcie wykonywania swoich dyscyplin, swojego sportu. No i ta walka trwa. Jest też głośna sprawa, przecież była siatkarek plażowych, które wywalczyły to, żeby nie grać w bardzo skąpych strojach, żeby mogły nosić dłuższe, tak jak chociażby mężczyźni w tym sporcie. Im się to udało. Więc kobiety, które zajmują się sportem zawodowo od lat, walczą o to, no i nagle pojawia się Sydney.
14: Ze swoją twarzą, ze swoim nazwiskiem, tak? Ze swoją sławą i no i daje im takiego kopniaka trochę, wiecie.
13: Tak, one to tak odebrały i mają do tego prawo. Tak jak to tutaj pojawiają się też głosy broniące Sydney oczywiście, bo o tym też zaraz, mam nadzieję, trochę powiemy. Natomiast no, jest cała rzesza osób, które twierdzą, że w tej reklamie nie ma nic złego. Pomijam fakt, że te zdjęcia są moim zdaniem na granicy takich zdjęć erotycznych już, bo to nie, jakby nagie ciało można pokazać w bardzo różny sposób i można też pokazać w taki sposób, który go jakby no, nie ma tego podtekstu erotycznego. Natomiast te zdjęcia ewidentnie takie mają.
14: Tak, one są erotyczne, one mają tak. Podtekst. One są bardzo hot, bym powiedziała.
13: Tak. I to zabolało sportowczynie. Obrońcy twierdzą, że Sydney ma prawo zrobić ze swoim ciałem, co chce. No i ma prawo, nikt jej tego nie zabrania, bo my tutaj jakby to też nie zawsze bawi to, kiedy wchodzimy w takie dyskusje i pojawiają się głosy broniące, że przecież feministki chciałyby Sydney zakazać. Tu nikt nie chce zakazywać, my po prostu mówimy, jakie to jest znaczenie, prawda?
14: Może robić z nim, co chce. Ja tylko tutaj tak dodam trochę na marginesie, że ona jako aktorka Sydney Sweeney idzie w tym kierunku jakby kreowania siebie jako osobowości w przestrzeni publicznej, w przestrzeni kulturalnej, bardzo poprzez swoje ciało i swoją seksualność, tak? No jest rola w Euforii, tak?
13: Której grała Cassie,
14: która... Howard, która robi karierę na platformie OnlyFans, tak? Mhm. Czyli mamy tam dużo seksu, dużo piersi, dużo ciała, dużo epatowania, dużo oddawania tego innym, tak? Później była jej reklama bielizny. Więc no, bielizna była reklamowana tak, a nie inaczej, także jej ciałem i ona jest współwłaścicielką tej firmy. No i teraz jest reklama...
13: Była jeszcze reklama jeansów.
14: Jeszcze była też reklama jeansów.
13: Która też narobiła trochę hałasu.
14: Tak, już wszyscy wiemy, co reklamowała. Bo to chyba o to wszystko chodzi, prawda? Żeby było też zamieszanie. Tam znowu były ataki na nią, że no ta reklama była trochę rasistowska. Chociaż ona też tam chodzi w samych jeansach, tak?
13: Tak, powiedzmy, że tam chodziło hasło, że Sydney has a good jeans, co brzmi w angielskim tak samo jak jeansy, jak geny. Czyli ma, że ma dobre geny, tak? Było głośno, choć nie tak jak o tej kampanii. To myślę, że pora powiedzieć, bo pojawia się też taki kontekst całej tej sytuacji, że no przecież atakowani powinni być twórcy, a nie sama Sydney, która po prostu wystąpiła w reklamie. Ale ona nie jest tylko aktorką w tym przypadku, prawda?
14: Ona nie jest tylko aktorką, ona jest też bizneswoman. I ona zainwestowała pieniądze w tą firmę, tak? Nie podajemy nazwy tej firmy.
13: Tak, nie będziemy reklamować.
14: Tak? Ale ona jest, tutaj nawet jest taki komunikat, że ona jest główną strategiczną partnerką i udział

0: Nawet co niektórzy właśnie żartowali, komentatorzy, że przynajmniej wiemy, co to za firma jest, tak? Więc
1: to bez zasady, nieważne co mówią, ważne, że mówią, bo marka jakby no się pojawia, tak?
0: Dokładnie. Więc to była jej decyzja i może ona nawet nie była do końca świadoma tego, że aż tak wkurzy, że tak powiem, sportowczynie, no bo jednak ciało kobiece w reklamach się pojawiało, pojawia i pewnie będzie pojawiać i mało kogo teraz już to rusza. Ale tutaj, jak ona mówiąc właśnie o tym, że to jest sport i te kobiety w sporcie naprawdę walczą, nie walczą tylko o wyniki, tak, ale tak jak Aniu wcześniej powiedziałaś, o to, jak są postrzegane, o swoją pozycję, o to, żeby być traktowane na równi z mężczyznami, zarabiać tyle, co oni, tak? To są takie dwie walki. I jak coś im uda się już jakby wywalczyć, no bo no to jest po prostu walka, tak? Jak uda im się coś wywalczyć i mówią otwarcie o tym, że już nie chcą być postrzegane tylko poprzez swoje ciało, to przychodzi aktorka i no im to wszystko jakby minutowym spotem trochę psuje. Ja rozumiem oburzenie sportowczyń. Rozumiem też te osoby, które mówią, że tak, to jest jej ciało. To jest ciało Sydney Sweeney, to jest jej firma, ona może robić co chce, ale no właśnie, czy przekroczyła tą granicę, czy nie?
1: Wspomniałaś o tym, że ona mogła nie wiedzieć, że to aż takie oburzenie wywoła. Ja bym chyba nie szła w tę stronę. Moim zdaniem ona to zrobiła z pełną świadomością. Z jednej nie jest, ona ma 29 lat. To już jest w pełni świadoma kobieta i też ona w tym świecie show biznesu porusza się, tak jak powiedziałaś, bardzo konsekwentnie. Znaczy buduje swój wizerunek konsekwentnie. Te role są do siebie podobne, są wyjątki. Na przykład film Reality, w którym nie gra ciałem wyjątkowo. Ale jednak większość ról jest właśnie taka. Reklamy, właściwie prawie wszystkie z jej udziałem są mocno erotyczne. Moim zdaniem to był klasyczny rage bite. Tak się mówi o tych zagraniach, które są nakierowane na to, żeby wywołać furię. I Sydney, będąc współudziałowcem firmy, którą reklamuje, zrobiła to z premedytacją, wiedząc po prostu, jaką wywoła aferę. No głównie w Stanach, bo ta aplikacja jest chyba tam kierowana, ale no też na całym świecie, bo ta kulturowa wojna, myślę, że możemy to tak nazwać, toczy się na całym świecie.
0: No być może, tak jak mówimy, no jesteś świadoma kobieta, świadoma bizneswoman, świadoma artystka i słuchaj, no udało jej się.
1: Tak.
0: Musimy jej to przyznać,
1: udało. To prawda, wyświetlenia tam 40 chyba, jak sprawdzałam, to było, media donosiło 40 paru milionach wejść na tę reklamę, więc zdecydowanie wypromowała. Ale moim zdaniem jest jeszcze jeden aspekt całej tej sytuacji. Bo my mówimy o tym, że ona wkurzyła sportsmenki, że cofnęła tą walkę o kobiety w sporcie o ileś lat wstecz. Ale jest jeszcze kontekst tego, co ona właściwie reklamuje. Bo gdyby, jakby, mam wrażenie, że dużo więcej zrozumienia miałaby taka reklama, no chociażby tej jej bielizny. Ona założyła firmę Bielizna, no tak. Natomiast ona reklamuje firmę, która, no ta firma się niby trochę, wciąż nie mówimy nazwy, ale mam wrażenie, że to jest ważne, żeby powiedzieć, czym ona się zajmuje. To nie są takie stricte zakłady bukmacherskie, ale to wciąż jest obstawianie wyników w sporcie. To działa troszkę inaczej niż takie standardowe zakłady bukmacherskie. Dzięki temu ta firma trochę się próbuje od tego odżegnać. No i tam w przeciwieństwie do, dlatego tu jest to hasło Just Sports, This is Sport i tak dalej, że chodzi o to właśnie, że nie można obstawiać tego, ile razy Donald Trump obrazi kobiety. Dokładnie. W przyszłym miesiącu.
0: Kto wygra wojnę.
1: Tak, można. Są takie platformy, w których można obstawiać wszystko. Tutaj można obstawiać tylko sport. Natomiast to wciąż jest to jest jakby inna twarz, ale jednak hazardu.
0: Tak.
1: I to jest skierowane, no bo to jest młoda aktorka, która gra swoimi wdziękami. Mam wrażenie, że głównie do młodych mężczyzn.
0: Tak, ja w którymś artykule, już nie pamiętam, chyba w New York Timesie było to jasno powiedziane, że były robione badania fokusowe i że 90% odbiorców tej reklamy to są mężczyźni. Więc no to też było przemyślane, tak? Robimy reklamę dla mężczyzn. Dla mężczyzn, którzy lubią sport i dla mężczyzn, którzy lubią hazard, tak? W jakiej formie on by tam nie był. Więc no jak dotrzeć do mężczyzn najprościej? Najskuteczniej.
1: No i teraz zastanawiam się, czy ona niechcący, ale jednak stała się trochę bohaterką manosfery. bo jak poczytać komentarze pod wszystkimi artykułami, również twoim, w Wysokich Obcasach, dotyczącymi tej całej afery wokół tej kampanii reklamowej, no to głosy, które bronią Sydney, bardzo często są

0: bardzo napastliwe wobec kobiet. Tu jest taki główny argument. Krytykują te, które są brzydkie i zazdroszczą sytnej urody.
1: Okay. Ale to jest pieniędzy, chyba, tak, sławy.
0: To jest chyba stały argument wobec wszelkich akcji związanych z feminizmem, prawda? Ja się zastanawiam, czy ona... Jakby, ciekawa jestem twojej opinii. Czy ona to robi świadomie, czyli wpisuje się właśnie w taką bohaterkę tego ruchu manosfery, no i też całego MAGA, bo ona niby nie wyraża swoich opinii politycznych
1: ona
0: tak wprost.
1: Jest republikanką.
0: Jest republikan, tak, jest republikanką, taką zarejestrowaną w ogóle, tak. Jej rodzina chyba to są zwolennicy MAGA. Ona się gdzieś tam w jakiejś czapce kiedyś pojawiła. Tak. Ale generalnie z takich oficjalnych tych, to próbuje się odciąć. Twierdzi, że jest...
1: No próbuje się odciąć, ponieważ pracuje w Hollywood i nie może jakby jasno jednej opcji popierać, bo przecież ta opcja może się zmienić, prawda? Mhm. W następnych wyborach, więc no, to też jest taka mądrość, tak? No, nie, jakby mamy przykłady tego, że jak artyści stają po jakiejś stronie, to później na przykład nie mają kontraktów, tak? Nie grają. Susan Sarandon mówi jasno o tym, że odkąd powiedziała Free Palestine, to już nie ma pracy w Hollywood, tak, i musi grać w Europie. Więc tak jak już mówiłyśmy, Sydney jest inteligentną kobietą, więc nie chodzi z transparentem i nie mówi, że popieram Donalda Trumpa, ale wszyscy wiedzą, że jego polityka jest jej bliska, jego poglądy, no i jego też poglądy z traktowaniem kobiet.
0: Mhm. Czy myślisz, że Sydney całą tą kampanią i całą tą aferą zaszkodzi swojej karierze filmowej? No bo Hollywood jest raczej takie bardziej lewicowe niż prawicowe, a ona zaczęła się wpisywać, no ona jest w ogóle nazywana Maga Barbie. Nie wiem, czy jej się to określenie podoba, czy nie. Więc pytanie, czy ona sobie też jakiś dróg nie zamyka w ten sposób?
1: Może sobie niektóre zamyka, a może sobie inne otwiera. Mhm. No biorąc pod uwagę, że zarobi na tej firmie...
0: No na pieniądze na pewno nie będzie narzekała.
1: Tak, więc może, także, tak, może być producentką, może mieć decyzyjne, może podejmować decyzje co do swojej kariery. Wiesz co, ona jest bardzo amerykańska. Ona jest taka na wskroś i poprzez swój wygląd, i poprzez swoje zachowanie, i swoje poglądy. I ona jest w Ameryce, ona... Są tacy, jest Team Sweeney i...
0: Nie, prawda? Anti-Sweeney.
1: Anti-Sweeney. Ale też są kobiety, które mówią o tym, że tak, jesteś piękna i eksponuj to, tak? Sweeney, kochamy twój biust, mówią wprost. I są takie, które mówią, że no nie, no jakby już jakby odchodzimy od patowania ciałem i kobieta to nie jest tylko jej seksualność i jej ciało. Ona wzbudza emocje. A czy to jej zaszkodzi w pracy? Nie sądzę, ale mogę się mylić.
0: Znaczy ja myślę, że ról jej nie zabraknie, takich właśnie też chociażby po warunkach, ale wydaje mi się, że może to tym trochę przesłonić swój aktorski talent, bo jeśli tak ją będzie postrzegała większa część publiczności, to tego będzie się od niej oczekiwało. No i role takie chociażby jak w tym wspomnianym reality filmie, w którym moim zdaniem ona naprawdę dobrze zagrała. To jest film oparty właściwie na jej wyrazie twarzy, na jej emocjach. Tam się niewiele dzieje, tam jest ona.
1: W telewizji.
0: Tak, dokładnie. I mam poczucie, że po tego typu akcjach ona takich ról będzie dostawała mniej, no chyba, że stworzy sobie taką pozycję, że właściwie sama będzie sobie takie role, no to wiemy, że to też jest w Hollywood możliwe, prawda?
1: Dokładnie. Myślę, że jej zależy na tym, żeby... Znaczy z jednej strony, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ona jasno idzie jasno obraną ścieżką, ale ma dopiero 29 lat, tak? Więc po 30, po 40, jeżeli nadal będzie w branży, nadal będzie grała, to myślę, że ona zwyczajnie wie o tym, że znudzi się jej że widzom znudzi się ten wizerunek, będą nowe, młodsze blondynki, tak, niebieskookie i może pójdzie w aktorstwo.
0: Tak, ja trzymam za to kciuki. Ja też czytałam, że ona po całej tej sytuacji straciła trochę followersów, chociaż przy tych liczbach, które ona ma, czytałam
1: o 30 milionów na Instagramie.
0: Tak, natomiast straciła w 2 dni 200 tysięcy i to się tam przystopowało, bo to była ta pierwsza reakcja na tą całą sytuację. Więc pewnie tu ją jakoś specjalnie nie zabolało. Ona w odpowiedzi, właśnie myślę, że o tym też warto wspomnieć, jak ona zareagowała na całą tę sytuację, prawda? Bo ona wrzuciła takie story, na którym pokazuje, że bardzo cieszy się ze swojego plakatu, który na Times Square zawisł, jest jednym z tych zdjęć. No generalnie jest dumna z tej kampanii, pokazuje te zdjęcia na swojej stronie. Natomiast kiedy pojawiły się pierwsze głosy sportowczyń, to ona wrzuciła na relację okładki magazynów sportowych z nagimi sportowcami. Ja myślę, że powiedzmy jeszcze na koniec, jaka jest różnica między tymi zdjęciami, które wrzuciła Sydney, a tymi, w których sportowcy pokazują swoje ciało, czasem nagie.
1: Mhm. Sportowcy, mężczyźni i kobiety.
0: I kobiety, tak.
1: Jak, no, różnica jest taka, że ona nie jest sportowczynią.
0: No tak, to zasadniczka.
1: A mówi, to jest sport.
0: Tak.
1: Tak. Gwiazda, jakby ktoś z zewnątrz, nie ze świata sportowego, nakłada te getry piłkarskie i seksownym głosem mówi, to jest sport. Mhm. No nie, to nie jest sport. Ale jeżeli piłkarka lub siatkarka lub pływaczka, tak, mówi, tak, moje ciało to jest sport, no to ja jej wierzę. I ona według mnie ma do tego większe prawo. I tym bardziej, że my możemy oglądać ich ciała nie tylko takie piękne w tych reklamach, ale też rzeczywiście podczas zawodów, podczas treningów, tak? Więc ja nie wierzę Sydney i wiem, że ona to robi w jakimś celu, tak?
0: No możemy się domyślać w jakim.
1: Tak, zmonetyzowania sportu swoim ciałem, ja to tak czytam. A natomiast jeżeli sportowcy pokazują swoje ciało, to ja im wierzę, no bo mają piękne ciało, dlaczego ich nie pokazywać, tak?
0: Tak, no i sport też jest o budowaniu ciała, tak, o sile, tak, ciała, więc te zdjęcia, które ja przejrzałam trochę zdjęcia tego magazynu, które Sydney pokazała, tam faktycznie są zdjęcia sportowców i sportowczyń w negliżu zupełnym, natomiast to są zdjęcia ukierunkowane na coś innego, na pokazanie właśnie tego atletycznego ciała sportowca.
1: Właśnie, one nie mają kontekstu. Ciało sportowca, mm-hmm, dokładnie, ciało sportowca profesjonalnego jest, no, inne niż nasze i to jest jego piękno, tak? Mhm. I też właśnie kobiety sportowczynie często mówią o tym, ja oglądałam taki serial o tenisiskach, jak one mówią, że my nie mamy się kiedy umalować, kiedy uczesać i jak są jakieś imprezy i one, o, w końcu możemy się wystroić. Przecież to są kobiety, 100% kobiety, tak? Które mają taką, a nie inną pracę, tak, a nie inaczej ubierają się na kort, więc one też potrzebują być piękne i sexy, i uczesane, i malowane. I jakby nikt im tego nie odbiera, tylko dlatego, że, nie wiem, często są spocone, czy zmęczone. I później właśnie mogą swoje ciało jakby atletyczne, nie wiem, zaprezentować, tak, w fajny sposób, nieseksualny, tak? Natomiast reklama słynna jest, no czysto seksualna, no bo jeżeli ja widzę dwie piłki od tego, takie jajowate, może one mają swoją profesjonalną nazwę, przepraszam, nie znam, i ona je przyciska do swojej piersi i mówi, to jest sport, to dla mnie sport.
0: No, zresztą jedną z reakcji sportowczyni jest taka właśnie, że poza tymi głosami krytyki, to jest cała masa takich zdjęć czy filmików, w których one pokazują siebie w trakcie treningów, co nie jest często nawet estetyczne, no, one są zmęczone, spocone.
1: Kurze.
0: Tak, krew pod łzy. I one jej pokazują, mówią, Sydney, to jest sport.
1: To jest sport.
0: To właśnie jest sport. Okej, no ja myślę, że na zakończenie chciałabym powiedzieć, że, bo to jest, też jest takie hasło, które się często pojawia, jej ciało, jej sprawa, może z nim robić co chce. Oczywiście, że tak. Tu jakby nikt nie mówi o tym, żeby Sydney wsadzić teraz do kratki za kampanię reklamową.
1: Że zabronić jej chodzić w sukienkach z dekoltem. Nie.
0: Tak. Ja największy problem, jaki w tym widzę, to po pierwsze promowanie tego typu działalności, czyli czyli po prostu zakładów bukmacherskich. A po drugie to takie celowe działanie na wzburzenie po prostu wszystkich.
1: Wzburzenie, oburzenie.
0: I pokłócenie ze sobą. Bo myślę, że Sydney musielibyśmy odmówić jej inteligencji, gdybyśmy uznali, że ona to zrobiła nieświadomie i niechcący i tak po prostu wyszło. Ona to zrobiła celowo.
1: Tak, ona to zrobiła celowo. Może nie wiedziała, że aż tak bardzo wkurzy tę kobietę. Mhm. Ona wiedziała, że wokół tego będzie dyskusja, że to będzie jakoś tam komentowane. Może nie sądziła o tym, że jej powiedzą, że to jest po prostu kopniak w twarz i gówniany marketing. Może tego się nie spodziewała. Ale od tego, że o tym będziemy rozmawiać na pewno.
0: Tak. Cel osiągnięty. Kampania się na pewno udała. Natomiast jakie będzie miała dalsze skutki i też jak sportowczynie później będą na to reagować, no to będziemy obserwować. Bardzo ci dziękuję. Anna Woźniak była moją gościnią w tej części rozmowy, a w drugiej zapraszam na kolejną aferę, która pokazuje trochę inny, ale też wspomniany w naszej rozmowie problem. Czyli porozmawiamy o trasie koncertowej Eda Sheerana.
1: Dziękuję bardzo.
0: audycja Dłuższa Rozmowa. Przy mikrofonie ponownie w zastępstwie Kuby Janiszewskiego Anna Sobańda. W tej części również będziemy kontynuować tę podróż przez takie, myślę, że można to tak nazwać, afery w popkulturze, w showbiznesie, ponieważ moim zdaniem one trochę jak lustro odbijają społeczne nastroje. W tej części rozmowy moim gościem jest dr Jacek Drozda, kulturoznawca, badacz ruchów społecznych oraz związków popkultury i polityki. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Jacku, chciałabym, żebyśmy w tej części rozmowy porozmawiali o niefortunnej, chyba już tak można to nazwać, trasie Eda Sheerana. Pewnie wielu naszych słuchaczy cokolwiek o tym słyszało, ale dla porządku i dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, to zacznijmy może od małego wyjaśnienia. Ed Sheeran ruszył w trasę koncertową. On, brytyjski muzyk, bardzo popularny w Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie. No i po drugim koncercie podjął decyzję, która zaważyła na reszcie trasy.
2: Tak, podjął decyzję, która zaważyła na reszcie trasy, a niektórzy twierdzą, że być może i na całej jego przyszłej karierze. Niemniej warto dodać, że Ed Sheeran to jest jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki popularnej w XXI wieku w ogóle. Mhm. To nie jest tylko lokalna gwiazda brytyjska o jakiejś tam sławie ogólnoświatowej, tylko to jest człowiek instytucja i człowiek, cóż, wielkie przedsiębiorstwo. Do tego wątku jeszcze nawiążę, ale o co chodzi w całej sprawie? Otóż Ed Sheeran znany jest z tego, że zaprasza do współpracy w różnej formie, czy to w formie supportu przed swoimi występami, czy to do nagrywania duetów, czy różnych innych wspólnych utworów, rozmaite osoby, rozmaitych wykonawców, głównie indywidualnych, ale także zespoły. No i podczas tej trasy Loop Tour towarzyszyło mu grono supportów, tak, wykonawców otwierających występy, które miały niemalże taki festiwalowy charakter, a nie tylko były występami jednego Sheerana. I wśród tego grona znalazł się amerykański raper Macklemore, którego Sheeran określa jako swojego przyjaciela. W ogóle w jego takiej medialnej personie jest dużo uczuć, mówienia o przyjaźni, tak, ostatnio dużo płakania również. Kiedyś takie zjawisko w popkulturze określało się mianem New Honesty, ale może do tego też później, jeśli starczy czasu. W każdym razie Macklemore znany jest z politycznych tekstów. To jest taki raper, no już o długiej karierze, bez mała 30-letniej, ale jednak należałoby go lokować w jakoś tej tradycji new schoolowej, powiedzmy, tak, to znaczy takiego rapu, który bardzo mocno interreaguje z popem, z różnymi nurtami muzyki tanecznej. No nie jest to taki boom-bapowy rap z lat 90. na pewno, ani wcześniejsze inkarnacje rapu czy kultury hip-hopowej, tylko coś bardziej wychylone w stronę popu. No i Macklemore znany jest z różnych politycznych tekstów, między innymi z zaangażowania w takiego retorycznego zaangażowania we wsparcie Palestyńczyków i Palestynek. Dużo śpiewa o Palestynie, nagrał też taki protest song w dwóch wersjach nawet. I w jedna jest, to się nazywa Hind's Wall i nawiązuje do Hind Rajab, czyli czteroletniej dziewczynki bestialsko zamordowanej przez izraelską armię w Gazie. Natomiast też film powstał o tej tragicznej historii, dość głośny, film fabularny. Drugą wersję tej piosenki Hind's Wall nagrał Macklemore wespół z trojgiem palestyńskich artystów zaproszonych do udziału w tym nagraniu. No i generalnie on znany jest też z różnych ekspresji politycznych poglądów, które mają charakter postępowy, powiedzmy progresywny, tak, jeżeli mówimy o tej amerykańskich definicjach różnych postaw politycznych, więc popiera on sprawę równouprawnienia osób LGBT+, opowiada się po stronie szeroko rozumianego ruchu kobiet i tak dalej, i tak dalej. W jego twórczości z kolei też mieszają się wątki, powiedziałbym, gdzieś tam typowe dla mainstreamowego popu, z trochę takim alternatywnym sznytem, trochę antykomercyjnym, ale właśnie to jest też pytanie, czy otwieranie koncertów Eda Sheerana ma cokolwiek wspólnego z jakąś alternatywną antykomercyjną postawą. Więc Macklemore, krótko mówiąc, skracając ten mój przydługi wstęp, podczas tych dwóch koncertów na MetLife Stadium krzyczał ze sceny "Wolna Palestyna, wolna Palestyna", a w tle pokazywane były wizualizacje ze zbombardowanej Gazy. I wygłaszał jeszcze szereg innych komentarzy o politycznym wydźwięku, ale według mnie bardzo istotne w całej sprawie jest również to, że podczas swoich występów on wykonywał ten utwór Hinds Hall, który jest w Stanach Zjednoczonych ze wszechmiar konserwatywny, bo zawiera bardzo eksplicite propalestyńskie treści, antyizraelskie treści, antyamerykańskie w pewnym sensie treści, krytykę całego establishmentu amerykańskiego, a Palestyna Palestyną, ale przepraszam za takie stwierdzenie, absolutnie nie próbuję tutaj bagatelizować hekatomby narodu palestyńskiego z rąk izraelskiej armii. Natomiast cóż, idą wybory w Izraelu, a zaraz potem będą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. No i to wywołało szereg reakcji, postawa Macklemora. I krótko mówiąc, Robert Kraft, czyli miliarder, właściciel New England Patriots, to jest drużyna futbolu amerykańskiego, oraz New England Revolution, czyli drużyna MLS, ligi futbolu, tego prawdziwego futbolu europejskiego, czy światowego, powiedzmy, nie amerykańskiego, sokera na amerykańskie przykładając. Tenże Robert Kraft, miliarder amerykański o żydowskim pochodzeniu, zażądał od promotora koncertów Sheerana usunięcia Macklemora z line-upu tej imprezy. Na początku, zdaje się, to była forma jedynie protestu i ten promotor odparł, że Macklemore więcej nie będzie zajmował tutaj się Palestyną na scenie, tylko radosną imprezą, tak jak to by sobie, tego by sobie życzył Robert Kraft. Robert Kraft, dodajmy, jest właścicielem również stadionu w Filadelfii. Tak, na którym miały mieć miejsce kolejne koncerty. Ostatecznie doszło do usunięcia Macklemora ze składu muzyków towarzyszących Sheeranowi, a Sheeran swojego, jak deklarował, przyjaciela szczególnie tutaj nie bronił, co wywołało lawinę komentarzy i lawinę właściwie wściekłości również u zagorzałych fanów Eda Sheerana.
0: No i lawinę, dodajmy, kolejnych odejść, bo tak, Macklemorem tak. Zrezygnowali z trasy inni muzycy, którzy również w tę trasę początkowo z Edem ruszyli.
2: Tak, Aaron Rowe, Phineas, Lucas Graham, taka duńska grupa, także zespół folkowy irlandzki towarzyszący na scenie Sheeranowi samemu. Wszyscy oni rzeczywiście w proteście przeciwko tej decyzji, w solidarności z Macklemorem, wycofali się z tej trasy. I Sheeran zareagował na to w sposób, myślę, że haniebny, tak? To znaczy zdecydował się trasy nie przerywać, tylko znalazł zastępstwo. Choć rzecz miała wiele zwrotów akcji, dalej ma w pewnym sensie, ponieważ cały czas mamy publikowane rozmaite oświadczenia, stanowiska, gorzkie żale Eda Sheerana, który czuje się skrzywdzony w tym wszystkim, czy zdradzony nawet, jak ostatnio zdeklarował, przez swoich bliskich, rodzinę nawet, którego nie wspiera, ale wciąż wykonuje gesty wdzięczności w stronę fanów, którzy są z nim tak na dobre i na złe.
0: Powiedzmy, Jacku, co Sheeran mógł zrobić w tej sytuacji? Bo on mówi o tym, tam też trochę różnie przedstawia tę sytuację, w każdym razie ostatecznie chyba wersja jest taka, że to nie była jego decyzja, tylko promotora, tak. Natomiast on, to też mnie uderzyło w jego komentarzu, że on nie chce, by jego muzyka i przestrzeń, którą on stwarza na tych koncertach, jakby dzieliła, tylko łączyła, on nie chce się angażować politycznie, co nie do końca jest prawdą, bo fani Eda wiedzą, że zdarzało mu się niejednokrotnie angażować jednak w różne polityczne statementy.
2: Tak, to jest niebywała hipokryzja Eda Sheerana, jeżeli chodzi o jego zaangażowanie w kwestie polityczne, ponieważ on zajmował zupełnie otwarcie stanowisko w wielu sprawach, o czym za sekundę. Natomiast co mógł zrobić? ja przede wszystkim myślę, że jak się jest Edem Sheeranem, tak, taką mega gwiazdą, z takimi pieniędzmi, z takimi wpływami, z takim rozprowadzeniem w środowisku show biznesowym, to zasłanianie się stanowiskiem promotora jest nieco lichym argumentem, tak bym to ujął. Bo myślę, że gwiazda tego formatu, na której ten promotor zarabia, a nie odwrotnie, myślę, że ma tutaj jednak decydujący głos i myślę, że Sheeran po prostu postanowił tego głosu nie wyrażać ze względu na obawy przed tym, co może nastąpić. Tak? Ten kontekst, no niektórzy nazywają to wojną kulturową, ja mam trochę wstrzemięźliwy stosunek do takiego nadużywania tego terminu. Niemniej kontekstem dla całej sytuacji jest rzeczywiście wojna kulturowa w Stanach Zjednoczonych, która toczy się przede wszystkim w środowisku żydowskim, wewnętrznie, ale oczywiście rezonuje na całe społeczeństwo. Natomiast mamy w tym momencie do czynienia z pewnym przewartościowaniem, tak? To znaczy w niegdyś ortodoksyjnie proizraelskim społeczeństwie dochodzi do radykalnych zwrotów. No i Sheeran tak znajduje się nagle w środku takiej burzy. I dokonuje decyzji, które są no, zupełnie wprost polityczne, tak? To znaczy postanawia zająć stanowisko, jak to powiedzieć, neutralne, które właśnie nie nosi jakichkolwiek znamion neutralności, tak? To znaczy jest po prostu wyborem no, po stronie Roberta Krafta na przykład. Ale jeszcze o tym zaangażowaniu politycznym. No, po pierwsze Ed Sheeran znany jest z tego, że on zawsze mówi o tym, że nie jest zaangażowany politycznie, po czym następuje tak, ale, tak, to znaczy ten zaprzeczenie sobie, ponieważ tak, popierał pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, tak, przy okazji referendum brexitowego.
0: Tak, on nawet napisał list otwarty do Theresy May w tej sprawie.
2: Popierał Jeremiego Corbina, kiedy ten objął przywództwo w Partii Pracy. I jeszcze szereg innych wyborów politycznych zupełnie jasno deklarował. Ja tutaj jakby nie piętnuję żadnych tych wyborów. Niemniej po prostu warto podkreślić, że Ed Sheeran zajmował stanowisko polityczne w bardzo wielu sprawach. I to właśnie na zasadzie takiej, no ja nie jestem tym gościem od polityki, no ale są pewne rzeczy ważne i ważniejsze. Jak się okazuje, w przypadku kwestii izraelskich zbrodni w Palestynie, no ważniejszy jest pewien komfort odnalezienia się w preferencjach establishmentu amerykańskiego. Więc no, takiego wyboru stricte politycznego dokonał Ed Sheeran.
0: Tak, no o tam się nawet pojawiło to chyba w oświadczeniu McLemora, który tłumaczył, dlaczego no, jak został wyrzucony z tej trasy Sheerana, że Ed przekazał mu, iż słowa Free Palestine sprawiają przykrość jakiejś części ludzi i w związku z tym on no, nie chce narażać ludzi na przykrość. No bardzo te tłumaczenia są takie trudne do przyjęcia, ale ja się zastanawiam, czy to nie była też taka sytuacja, w której Sheeran został postawiony, chociaż to też jest pytanie, czy on został postawiony, bo tak jak opowiadałeś się o McLemore, to, no to nie było tak, że przecież to Free Palestine to było coś z zaskoczenia, to było coś, czego on nigdy nie robił. No on jest muzykiem znanym z tego zaangażowania. Więc pytanie, czy Ed nie przewidział konsekwencji, czy co tutaj nie zagrało?
2: Nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie, znaczy jednym z możliwych wyjaśnień jest takie, że on nie spodziewał się po prostu reakcji ze strony no, najmożniejszych osób w Ameryce, tak? To znaczy nie spodziewał się, że rzecz, która, jakby to powiedzieć, rzecz, która trafia do jego publiczności, czyli przekazy propalestyńskie, tak, o wydźwięku humanitarnym, o zabarwione treścią nie wiem, równościową, na rzecz wyzwolenia narodu uciskanego, tak. Być może nie przewidział tego, że to wywoła tak mocną reakcję ze strony ludzi potężnych, tak jak Robert Kraft, a później także inni właściciele stadionów, to są przeważnie te stadiony do futbolu amerykańskiego, gigantyczne w Stanach, tak? Nie chcę też generalizować, no ale wiadomo, że futbol amerykański jest preferowaną dyscypliną jakby w określonym segmencie amerykańskiego społeczeństwa, tak? Ono jest jakby podzielone nie jakoś radykalnie, ale jednak te linie podziału są często dość wyraźne, to znaczy pewien określony segment preferuje baseball, inny preferuje futbol amerykański. No i wiadomo, że pośród audytorium futbolu amerykańskiego raczej treści, nie wiem, no, progresywne, powiedzmy, no, nie są tymi dominującymi pewnie.
0: Ale warto też może zauważyć, że to są stadiony, na których odbywają się koncerty różnych innych muzyków, kontrowersyjnych, chociażby Kanye West, któremu zarzucano przecież, zresztą no, jakby robił to, propagowanie nazizmu, jakieś pieśni ku chwalące Adolfa Hitlera. Koncerty Kaniego na tych stadionach się odbywały i nie było takich protestów.
2: Tak, no to jest, znaczy z Kaniem Westem, no to sytuacja jest dość, powiedziałbym, jest trudna, a zarazem nieco prostsza, tak, no bo to jest człowiek, który w pewnym sensie chyba zwariował po prostu. No to nie tak, że on promował jakiś nazizm, tylko nagrał singiel pod tytułem Heil Hitler, tak, i sprzedawał koszulki ze swastykami i tak dalej, jakby no uznawał to za na miejscu politykę prowokacji. Zresztą już podobno Kanye już skończył z Hitlerem i teraz preferuje powrót do pokojowej retoryki czy jakkolwiek. No ale jakby Kanye West to jest jakby osobny przypadek, mam wrażenie, jakby człowieka, który jakby gdzieś tam został przez popkulturę no głęboko zmieniony, tak, i jakby jego emploi nazistowskie, no to jest jakiś po prostu koszmar istny. Ale cóż, nie wiem, czy jest to ryzykowna teza, ale wydaje mi się ona dość oczywista, powiedzmy sobie wprost, czynnik rasowy odgrywa tutaj kluczową rolę, tak. To znaczy, gdyby Ed Sheeran jest białym Brytyjczykiem, tak, zresztą tutaj też jest ta taka urocza historia, no bo on jest synem protestanta z Belfastu i katolickiej z pochodzenia również Irlandki, tak, więc tu jest ten cała opowieść o tym godzeniu ekstremów, tak, i takim właśnie pokojowej postawie artykułowanej poprzez sztukę i popkulturę. Ale to dygresja, choć istotna, wydaje mi się. Natomiast Kanye West, pomimo tego swojego absurdalnego, irracjonalnego zwrotu w stronę jakiejś skrajnie prawicowej retoryki i estetyki, no cóż, jest bardzo ważną postacią dla współczesnej afroamerykańskiej popkultury. I myślę, że to jego intencjonalne operowanie tymi wątkami rasistowskimi, nazistowskimi, gdyby usiłować z tego zrobić bojkot na najwyższym poziomie, tak, to znaczy, krótko mówiąc, mogłoby to skutkować pewnym wrażeniem podkładania się, tak, ponieważ Kanye West pewnie nie omieszkałby zauważyć, że no cóż, bojkotują go żydowscy miliarderzy, tak, właściciele stadionów na przykład, więc obawiam się, że ktoś po prostu chciał uniknąć tego rodzaju masakry PR-owej.
0: Powiedz, Jacku, jakbyśmy tak mieli podsumować tę dyskusję, o czym twoim zdaniem jest cała ta historia z Edem Sheeranem?
2: Znaczy, przede wszystkim jest o tym, że Ed Sheeran ma pewien modus operandi, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie na rynku muzycznym, i okazało się, że w tym modelu jest istotna dziura, przez którą przesączają się polityczne kontrowersje. I on sobie z tym nie umie poradzić. Ale myślę też, że Trzyjan doskonale wie, gdzie są pieniądze, gdzie jest widoczność, i to jest jakby waluta dla niego najistotniejsza. I dlatego zdecydował się tę trasę kontynuować, no wbrew głosom, że solidarność z jego przyjacielem Macklemorem powinna być na pierwszym planie. Natomiast przede wszystkim dla mnie ważny w całej sprawie jest ten kontekst, tak? To znaczy, nie chcę powiedzieć radykalny, ale jednak bardzo, bardzo wyraźny spadek poparcia dla zbrodniczej polityki izraelskiej w Stanach Zjednoczonych, również w środowiskach tradycyjnie związanych z poparciem dla Izraela. Ten kontekst wyborczy, fakt, że treści wyśpiewywane przez Macklemora zawierają bardzo jednoznaczny przekaz polityczny, który mógłby być odbierany jako agitacja. I według mnie to jest z jednej strony jakby splot okoliczności, z drugiej strony jest to też w gruncie rzeczy smutny przykład tego, jak kultura jest tą przestrzenią, w której najłatwiej jest o bardzo wyraziste głosy i wezwania do bojkotu, które nie przynoszą żadnego szczególnego skutku. Ponieważ mam wrażenie, że cała ta sprawa ma nikły wpływ na sytuację w Palestynie i w Izraelu. Palestyńczycy i Palestynki jakby nieszczególnie korzystają, czy to na podstawie Macklemora. Izrael chyba też szczególnie wiele zawdzięczać Edowi Sheeranowi nie będzie. Więc to jest taka trochę historia osobna, wokół tej niewyobrażalnej tragedii, jaka rozgrywa się wciąż w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. A w tej chwili tak jakby już rozlewa się na całą Azję Zachodnią.
0: McLemore w swoim statementie jakby zwrócił na to uwagę, że tak naprawdę ani on, ani Ed, ani nikt z tych bohaterów całego i tej sytuacji nie jest w tym wszystkim ofiarą. Ofiary są gdzie indziej i o tym trzeba pamiętać. Natomiast moim zdaniem to też jest jakaś lekcja dla innych muzyków, bo wydaje mi się, że czasy się zmieniły i no takie pozostawanie albo przynajmniej próba pozostawania obojętnym wobec ważnych różnych sytuacji no nie zawsze wychodzą na dobre, no, o czym się Ed przekonał.
2: No przede wszystkim są chyba niemożliwe.
0: Tak,
2: w sensie
0: są,
2: tak,
0: niemożliwe trudno
2: jest pozostawanie, tak, ale to też nie jest pierwszy głos. Przypomnijmy jakby, że zarówno izraelski imperialistyczny nacjonalizm, tak, który z jakiegoś powodu wciąż nazywany jest sionizmem, żadnego sionizmu już dawno nie ma, ale to też dygresja, miał wsparcie bardzo wielu gwiazd popkultury. Teraz w kontekście afery z Edem Sheeranem też takie głosy i krytyka w stosunku do nich dają się słyszeć, tak jak na przykład głos Pink, tak, niegdyś bardzo popularny wykonawczyni, teraz chyba trochę mniej. Ale historycznie to też nie jest tak, że konflikt izraelsko-palestyński zawsze miał tylko tę w popkulturze twarz propalestyńską. Było też mnóstwo z dzisiejszej perspektywy skandalicznych proizraelskich postaw. Dalej one są. Przypomnijmy, nie wiem, Boy George na przykład w tej chwili, tak, jakieś nagrywa straszliwe utwory popierające politykę Izraela w Palestynie. Więc tutaj rzeczywiście mam do czynienia z konfliktem, tak? No i Ed Sheeran no, przekalkulował albo właśnie nie dokalkulował możliwych strategii wyjścia z tej sytuacji.
0: Tak, i myślę, że chyba nie doszacował tego, jak te nastroje faktycznie w Stanach Zjednoczonych się zmieniły. Bardzo Ci dziękuję. Jacek Drozda, kulturoznawca, był moim ekspertem w tej rozmowie. Dziękuję, Jacku.
2: Dzięki.
0: To była audycja Dłuższa Rozmowa. Przy mikrofonie Anna Sobańda. Bardzo dziękuję za uwagę.
3: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M., 31-letni obywatel Ukrainy, w klasztorze w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym PiS, to w związku z jednym z wątków afery Zonta Krypto. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Waszyngtonie, a Donald Trump zapowiedział kolejne dwa spotkania. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nożownik z Jarosławia nadal bez postawionych zarzutów. Prokuratura odłożyła przesłuchanie Ihora M. Biegli rozpoznali u niego objawy choroby psychicznej. Ukraiński obywatel zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Jeden z duchownych zmarł, reszta trafiła do szpitali. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Zdaniem biegłych jego stan uniemożliwia przesłuchanie. U Ihora M zdiagnozowano ostry epizod psychotyczny. Jest pobudzony, zdezorientowany i nie da się z nim nawiązać sensownego kontaktu. Eksperci zastrzegają, że to ocena bieżąca, dodaje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
4: Mimo braku zarzutów, śledczy złożyli wniosek o areszt, który rozpatrzy sąd w Jarosławiu. Biegli wskazują na konieczność leczenia psychiatrycznego, a prokuratura chce umieszczenia podejrzanego w areszcie o charakterze szpitalnym. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Ten człowiek powinien się spalić ze wstydu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Unicentrum Jacek Trela. To komentarz do decyzji posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala, który zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Według ustaleń Onetu przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach polityk miał konsultować ich zapisy z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. W ubiegłym roku Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy na Ibizie.
6: No nie przypadkiem pojechał chyba, tak sądzę, na jeden dzień na Ibizę pan Moskal i tam spotkał się z panem Kralem, a później te poprawki były składane. No to w ogóle nie powinno mieć miejsca.
3: Komentował w TOK FM Jacek Trela. Jak napisał Michał Moskal na portalu X, jego członkostwo będzie zawieszone do czasu przyjęcia przez partię pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy. Xi Jinping zakończył swoją trzydniową wizytę w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotka się z chińskim przywódcą jeszcze dwukrotnie w tym roku. Chodzi o szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w listopadzie i szczyt G20 w Miami w grudniu. Trump potwierdził, że jednym z tematów poruszanych w rozmowach była wojna z Iranem oraz sztuczna inteligencja. Amerykański prezydent zaznaczył też, że z wizyty będą zadowoleni amerykańscy rolnicy, co sugeruje zwiększone zakupy amerykańskich płodów rolnych przez Chiny. Według chińskich mediów przywódcy Chin i USA wymienili poglądy na wojnę w Ukrainie i zachęcił Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem i wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu. Xi Jinping jeszcze w czwartek mówił o porozumieniach w wielu kwestiach z Trumpem, dodając, że nadały one nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w sferze stabilności strategicznej. Droga do pierwszej polskiej elektrowni atomowej będzie gotowa w ciągu 2 lat, a pierwszy odcinek już w przyszłym roku, poinformował minister infrastruktury, wizytując plan budowy. Nowa trasa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu tej strategicznej, energetycznej inwestycji. Droga numer 69 połączy plac budowy elektrowni z ekspresową trasą S6. To 30 kilometrów, mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
7: Ta droga ma umożliwić dojazd, dostęp do placu budowy elektrowni jądrowej, ma pozwolić na dostawę materiałów i wszystkich elementów ponadkubaturowych.
3: Nowa trasa odciąży także lokalne drogi. Najbardziej zaawansowany w budowie jest fragment przy samym terenie przyszłej elektrowni, mówi minister Dariusz Klimczak.
8: Ten odcinek, tak zwana ostatnia mila, będzie gotowa w przyszłym roku, do końca drugiego kwartału. Ostatni odcinek, który połączy się z drogą ekspresową w drugim kwartale roku 2028.
3: Droga to nie jedyna inwestycja dająca dostęp do elektrowni. Powstanie również połączenie kolejowe i umożliwiające transport morski Pirs na Bałtyku. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego będą mogli w sobotę nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. W tych województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej przeprowadzą kolejne zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
9: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
9: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
11: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
9: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób. Jakub Medek, TOK FM.
3: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. 23 lipca 1945 roku Francja. Przed paryskim sądem najwyższym stanął 89-letni Philippe Pétain. Kiedyś bohater narodowy, marszałek, a wtedy oskarżony o zdradę stanu, zamach na bezpieczeństwo państwa oraz kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. To był i ciekawy, i bardzo trudny czas, bo powojenna Francja musiała zmierzyć się z okresem wojny, w którym wielu ludzi związało się wprost z reżimem Vichy kolaborującym z Hitlerem, na czele którego stał właśnie Philippe Pétain, ale też wielu po prostu jakoś się urządziło w okupowanym kraju. Nie było w tych latach tak, jak wielu chciałoby twierdzić, powołując się na generała de Gaulle'a, że Francja po klęsce latem 1940 roku była heroiczna i walcząca. Co więcej, nie było to proste, by sądzić marszałka za kolaborację i zdradę stanu, skoro powierzono mu tę władzę, szefa tego reżimu Vichy, i nadano mu nadzwyczajne konstytucyjne pełnomocnictwa zgodnie z prawem. Dokładnie odbyło się to po upadku Francji w Zgromadzeniu Narodowym głosami 468 deputowanych i senatorów. Przeciwko było zaledwie 80, a 20 wstrzymało się od głosu. Ale atmosfera w lipcu 1945 roku była taka, że jeszcze 1 maja ulicami Paryża przemaszerował zorganizowany przez partię komunistyczną 100-tysięczny pochód pod hasłem rozstrzelać Pétaina. To dlatego, gdy zaczął się proces, no, według wielu historyków najważniejszy w historii Francji od czasu skazania Ludwika XVI, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa, wywołane między innymi pogłoskami o tym, że są chętni, by porwać oskarżonego i rozstrzelać bez sądu. Ostatecznie proces się odbył bez zakłóceń i 14 sierpnia sąd skazał Pétaina na karę śmierci, wyrażając jednocześnie życzenie, żeby nie została ona wykonana. Generał de Gaulle skorzystał z prawa łaski, zamieniając karę śmierci na dożywotnie więzienie. Pétain odbywał je na wyspie Yeu na Atlantyku, gdzie zmarł w lipcu 1951 roku. Ale ta historia jest na tyle ciekawa, że warto ją poznać dużo bardziej dokładnie, no i stąd dzisiejsza audycja, na którą już Państwa zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Pierre Weber, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
12: Chciałbym, żebyśmy dzisiejszą audycję zaczęli klasycznie, to znaczy najpierw chyba warto przybliżyć samą postać głównego bohatera w takim nawet trochę encyklopedycznym stylu, czyli może bym poprosił pana profesora, żebyśmy się cofnęli do 24 kwietnia 1856 roku do miejscowości Cauchy-à-la-Tour w prowincji Pas-de-Calais, bo tam na świat tego dnia przyszedł Filipek, tak? Filip Pétain. Co to za rodzina, co się z nim dalej działo?
13: Tak jest. No, jak mówimy, właśnie używamy tego słowa jak standardowego, nawet bez konotacji, mówimy o bohaterze. W tym przypadku mamy pewne kłopoty, żeby tak jednoznacznie o tym mówić, bo jak wszyscy wiemy i jak się jeszcze będziemy dowiadywali w trakcie rozmowy, no jest to postać mocno niejednakowa i szczególnie druga część życia jednak zachęca do tego, żeby tego słowa o bohaterstwie pewnym dystansem stosować. Natomiast kiedy się urodził się w wielodzietnej rodzinie wiejskiej o tradycji katolickiej w prowincji Pas-de-Calais, którą pan redaktor wspomniał, czyli to jest północna Francja, na pograniczu z Belgią. Miał okazję, miał możliwość dzięki właśnie swojemu otoczeniu i kontaktom z takim, powiedzmy, takim bogatszym człowiekiem swojego otoczenia, który chciał jakby faworyzować uzdolnioną młodzież i zaproponować możliwość sfinansowania czy dofinansowania dalszych studiów, czy liceum i tak dalej, co nie było tak oczywiste w XIX wieku, żeby pójść dalej po szkole podstawowej na dalszy ciąg nauki. Przypomnijmy sobie, że poza szkołą prywatną katolicką, no to dopiero państwowa szkoła kilkanaście lat po urodzeniach Filipa Pétain stała się normą republikańską. Więc jesteśmy w takim okresie, że jeszcze właśnie oświata jest mocno prywatyzowana, mocno też jakby w rękach kleru katolickiego. No i w zależności od pochodzenia, od możliwości też finansowych, dziecko idzie dalej albo nie. A tutaj jest to szczęście dla Filipa Pétain, że ktoś chciał się pochylić nad nim i dać mu taką możliwość, co dało mu właśnie takie możliwości do rozwoju w liceum i potem, wybierając tą drogę, nawet do Akademii Wojskowej.
12: No tak, bo on ma 20 lat, rok 1876, wstępuje do armii francuskiej i rozpoczyna edukację właśnie związaną z wojskiem. No i to właściwie już do końca życia będzie jego świat. Czy jest jakimś wybitnym, uzdolnionym dowódcą? No bo właściwie patrząc tak na ten kalendarium jego życia, no to tak w miarę stopniowo i regularnie rzeczywiście awansuje, pnie się po tych szczeblach kariery wojskowej. Rok 890 jest kapitanem, 10 lat później majorem, no więc między jednym stopniem a drugim 10 lat, ale może nie było wtedy takich możliwości wykazania się specjalnego, aby taka kariera nabrała rozpędu. No ale pana zdaniem, jakim on jest?
13: Jego kariera rozwija się bez wielkiego błysku, znaczy największej części jego kariery. Nabiera tempo i rozwija się dość mocno i błyskawicznie dopiero na sam koniec z powodu właśnie I wojny światowej. To jest ten decydujący okres i moment, który daje jakby możliwość Pétain do rozwoju dalszej kariery, bo tuż przed rozpoczęciem, przed wybuchem I wojny światowej, parę tygodni wcześniej jego jakby wniosek, który został przekazany przedłożonym do hierarchii wojskowej, żeby zaawansował do stopnia generała, został odrzucony, więc to dopiero jakby w kontekście wojny i jego roli, funkcji, które objął i jak się wykazał, się właśnie rozwinął dalej w tej karierze wojskowej. Natomiast nawet cofając się trochę tam co do jego kariery do początków, on kończy Akademię Wojskową też przeciętnie, znaczy

0: jest generałem, kiedy no właśnie ma miejsce to najważniejsze wydarzenie w jego życiu, przynajmniej do tego momentu, i które będzie budowało jego autorytet, jego wizerunek. Rok 1916, a więc to już jest drugi rok wojny, początek. Ten front utknął, jak wiemy, po pierwszych miesiącach wojny i żadna ze stron nie była w stanie dokonać jakiejś operacji włamania się w linie obronne głębiej przeciwnika. Niemcy za swoim dowódcą Erichem von Falkenhaynem wymyślają strategię wykrwawienia armii francuskiej. No i ponieważ Verdun jest takim miejscem, które dla Francuzów znaczy wiele i to od dawna, postanowiono w tym miejscu właśnie przeprowadzić taką bitwę, która miała armię francuską wykrwawić. Ona się zaczyna 21 lutego rano. No i tam w tej bitwie, tak na marginesie, zaraz na początku tej bitwy rannym i to ciężko zostaje Charles de Gaulle, z którym później jeszcze się spotkamy w tej rozmowie. No właśnie, ale tutaj zaczyna rozkwitać kariera Petena. Wymyśla coś, co przeszło do historii, po polsku mówimy kierat, tak? To jest la noria, chyba po francusku. No mówiąc krótko, staje się kimś znaczącym z punktu widzenia również pewnej strategii prowadzenia wojny, tak?
1: To znaczy, bo z Verdun mamy jakby dwie fale tam, raczej rok 1916, a później to mamy ten bardzo krwawy właśnie epizod, który pan wymienił, to jest ta bitwa Chemin des Dames, też tej okolice w połowie kwietnia 1917 roku, gdzie odpowiedzialne za dowództwo tej armii generał Nivelle, który znany jest z tego, że po prostu jest za ofensywę za każdą cenę, że po prostu rzucamy do boju kolejne warstwy żołnierzy, coś co może w Polsce kojarzymy bardziej z taką techniką rosyjską, że po prostu przemiał, tak, i że do końca,
0: no, żeby zdobyć. Mhm.
1: Tak, to jest straszne rzeczy. No w ciągu w sumie trochę ponad tygodnia francuska armia traci 100 tysięcy żołnierzy. Nie wszyscy zabici, ale po prostu nie są w stanie już wrócić do boju. Część z nich to zabici, inni są po prostu tak ciężko ranni, że nie ma jak wysyłać ich ponownie. No to jest po prostu rzecz okropna i zaczyna się taki fenomen buntów, tak? Czyli dezercji i tak dalej. Dowództwo francuskie nie za bardzo sobie z tym radzi i tutaj wobec tego, że no to jest porażka dowództwa Nivella, proponuje się generałowi Filipowi Pétain, żeby przejął ster i żeby dążył ku temu, żeby doprowadzić sytuację do porządku. I tu właśnie zaczyna się, szczególnie w szeregach żołnierzy francuskich, jego biała legenda, można powiedzieć, jego jakby sława, tak? Bo prowadzi to, co pan wspominał, że takie szybsze rotacje żołnierzy, częstsze powroty z frontu do domu i tak dalej, żeby tam nie zużywać materiału ani fizycznie, ani psychicznie też w tej strasznej wojnie okopowej, za którą niestety słynna jest pierwsza wojna światowa, wojna pozycyjna przez największy okres trwania. Taką norię, czyli kierat tych transportów, tych ambulansów, tak, tych transportów medycznych i tak dalej, więc cała taka logistyka, która ma za cel zarówno czynić, że wojsko francuskie będzie bardziej skuteczne, ale też, że jakby samopoczucie albo sytuacja, kondycje dla przeciętnego mobilizowanego żołnierza się polepszą. To nie idzie oczywiście bez pewnej formy represji, choć Pétain próbuje ograniczyć się do tych szefów buntów i tak dalej, ale no, pewne procesy wojskowe następują. Są też rozstrzelane niektóre jednostki, znaczy żołnierze.

0: które właśnie miały bardzo aktywny, czynny udział w tych buntach, ale próbuje się to tylko na, tak na przykład na odstraszenie, ale bardzo to ograniczyć, nie na skali masowej. I tu naprawdę jest, to trzeba przyznać, taka zasługa Pétaina, która daje taką możliwość na dodatek przez zmianę techniki, przez próbę też stosowania nowych form zbrojeń, czyli tutaj Pétain wypowiadał się już zdecydowanie za stosowanie takiej nowoczesnej broni wtedy, czyli czołgów, pierwszych czołgów z zakładów Renault wtedy, i żeby właśnie dozować, żeby tak po prostu wierzyć więcej w artylerii niż po prostu w piechotę i w bagnetę, bo to jest po prostu rzeź i on nie chce, żeby żołnierze bez sensu poległy, bez skutku tak naprawdę dla wojska i dla narodu.
1: No i dzięki temu staje się sławny, lubiany przez żołnierzy, otrzymuje przydomek Lwa spod Verdun i status narodowego bohatera. No, do tego stopnia, że w maju 17 roku zostaje wodzem naczelnym armii francuskiej, a tuż po zakończeniu wojny mianowano go marszałkiem.
0: Wchodzi w skład rady wojennej. To znaczy,
1: bardzo proszę.
0: Najwyższe dowództwo miał jednak takie alianckie, miał też Francuz, ale to był generał Foch. I tu była taka lekka konkurencja tak między generałami. Niemniej jednak przeciwko sławie ówczesnej Pétaina nie można było nic nie poczynić, mimo takich czasami animozy i tak dalej. Więc to, co pan mówi, czyli że tuż po wojnie rzeczywiście został mianowany na stanowisko tytuł marszałka Francji, taka rzadkość tak naprawdę, teraz spotyka tylko kilku generałów najwyższego stopnia, to całkowicie prawda. Natomiast nie szło to bez pewnych spięć, bo to jest taka cecha, też tylko dodam tak na marginesie, jego kariery wojskowej. I wspomniał o tym, że czuł się nieraz niedoceniony, że może z racji też pochodzenia, on był z takiej wiejskiej rodziny. Część też generałów bardziej był pochodzenia mieszczańskiego albo arystokracji. Wspomniał pan generała de Gaulle'a na przykład. I były takie sytuacje, gdzie po prostu miał wrażenie bycia niedocenianym przez dowództwa i to też miał wpływ na to, jak potem się rozwinął i jak po prostu opracował albo nie opracował pewnych animozji i pewne żale.
1: Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pan profesor Pierre Weber, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. No jesteśmy w tym okresie międzywojennym, on pełni właśnie różne wysokie funkcje, nawet zostaje ministrem wojny. No i ze względu na swoje zasługi, wiedzę, kompetencje, bierze udział również w różnego rodzaju programach, nazwijmy to, o charakterze wręcz strategicznym dla Francji, no bo między innymi z jego nazwiskiem łączymy słynną linię Maginot, choć oczywiście sama nazwa jest od André Maginot, który zresztą też był żołnierzem I wojny światowej, rannym poważnie w czasie tej wojny. No w każdym razie ta straszliwa hekatomba, jaką była Grande Guerre dla Francji, straty nieprawdopodobne w ludziach, ale przede wszystkim w młodych mężczyznach, to spowodowało taką presję, żeby coś wymyślić, że gdyby, nie daj Boże, znowuż doszło do wojny, a przecież najczęściej do tej wojny, jeśli dochodziło, to z Niemcami, no to trzeba stworzyć taki system, żeby ta Francja już była bezpieczna. No i właśnie tak powstaje linia Maginot, ta droga, potężny pas. Miałem okazję dosyć dokładnie tę linię poznać we współczesnych oczywiście czasach, jak to było wymyślone, te grupy warowne, które łączyły właśnie zasięgiem ognia artyleryjskiego się w taką jedną linię. potężny pas. No jak wiemy, się nie sprawdził, ale tu no, nazwisko Petena wtedy nie mogło być wiązane ze złym pomysłem, bo wszyscy wierzyli, prawda, że ten projekt to świetny projekt, tak?
0: Tak, tylko że trzeba zaznaczyć, że pewne spięcia były. To znaczy ostatecznie była zgoda, ale Pétain nie był wielkim zwolennikiem tej linii Maginot i ze względu na ogromny koszt i też na to, że on patrzył bardziej na rozwiązania związane z taką wojną ruchu, tak? Czyli właśnie wspomniałem wcześniej czołgi i tak dalej i widział pewne ryzyka w zatopieniu takich sum w takiej ogromnej, jak pan wspomniał, konstrukcji. A co więcej jednak, jak się już tam to zgodził, twierdzi, że nie ma co, i tutaj można przyznać, że taki błąd był strategiczny, bo akurat tędy Niemcy zaatakują w II wojnie światowej, twierdzi, że nie ma co rozszerzyć to aż do Ardenów, tak? Czyli na strefie Ardeny, takie dość nie wysoko górzyste, ale to są takie pagóry tam na pograniczu z Belgią, bo według niego no to taki teren nieprzychylny, to tędy wojska niemiecka raczej to by nie napadły. No to jak wiemy, to jednak tak się stanie i ta linia Maginot stanie się trochę bezużyteczna. Też trzeba przyznać, że jego funkcja jako minister w latach 34-35 przyczynił się też do tego, ze względu na pewne oszczędności, żeby nie doinwestować może aż tak, jak powinno się w obliczu potencjalnych ryzyk w modernizacji wojska francuskiego. Taki jeden pewien plan oszczędnościowy został przez niego zaakceptowany. O czym później bardzo się stara, żeby nie wspomniano, tak? Jakby zarzucając władzom cywilnym, tak? Czyli administracji, ministerstwom i tak dalej. Błędy, które doprowadziły do katastrofy roku 40 dla Francji. No, ale jednak jako wojskowy i minister miał poniekąd też trochę swój udział w tych decyzjach.
1: No i zbliżamy się do tego bardzo ważnego momentu. To jest właśnie no, początek II wojny światowej. Ona wybucha dla Francji w maju 40 roku. Tak jak powiedzieliśmy, linia Maginot nie spełniła oczekiwań. Dosyć łatwo mimo wszystko Niemcy zajmują Francję, wkraczają do Paryża. No i właśnie, no i tutaj pojawia się coś, o czym często nie mówimy w kontekście postaci Filipa Petena, bo przecież on tej władzy nad tą częścią nieokupowaną przez Niemcy i to, co często nazywa się, prawda, tam właśnie taki marionetkowy reżim czy rząd Vichy, on tę władzę otrzymuje od Zgromadzenia Narodowego. Wspomniałem o tym we wstępie do audycji. 468 członków, a więc deputowanych i senatorów, przekazało Petenowi władzę i takie konstytucyjne pełnomocnictwa. Przeciwko było tylko 80, prawda? Więc no on, można by powiedzieć, no od wybranych w demokratycznej procedurze przedstawicieli narodu tę władzę otrzymuje. Więc myślę, że to jest ważny element, o którym trzeba by powiedzieć na początku.
0: Cały taki jakby tragizm tej sytuacji, bo ze względu na to, że i trzeba kontekst tutaj wspomnieć, na ogromną katastrofę narodową, którą oznaczyła przegrana czerwca 1940 roku po całym okresie tak zwanej dziwnej wojny, gdzie od września 1939 do maja 1940 praktycznie nic się nie działo na frontu zachodnim. Była taka interwencja francusków w krainę Sary, ale bardzo umiarkowana i potem cofnęto się. Więc to rzeczywiście wojna de facto dla Francuzów dopiero pojawia się w pełnej, na pełnej skali wiosną 40. I tu ten szok polega na tym, że Francja, czyli jak wyślano pierwsza armia w ogóle w Europie, jak nie na świecie, została kompletnie dezorganizowana i przegra z III Rzeszą, za wiele szybciej, czy albo powiedzmy tak samo szybko, prawie jak Polska kilka miesięcy wcześniej, tak? Żeby pokazać, jaka jest skala jakby zamieszania, tej dezorganizacji, to wystarczy przypomnieć tu na skrótę, że armii niemieckiej udało się pojąć 2 miliony, prawie 2 miliony francuskich jeńców wojennych. To jest ogromna masa przetargowa też w negocjacjach. Rząd francuski dwukrotnie musiał się cofnąć. Najpierw z Paryża do Angers, potem z Angers do Bordeaux. No i tu już została go sytuacja, że zdecydowano się na poszukiwania rozejmu. No i w tej sytuacji szuka się, prawda, brakiem funkcjonujących autorytetów w pewnej rozpaczy narodowej, gdy w sumie władza zawodzi i zawiodła i dalej zawodzi, no szuka się takiego typowego męża opatrzności, tak? Takiego jakby zbawiciela. No i tu ze względu na aurę starszego już marszałka Pétain, on wrócił z Hiszpanii, gdzie był ambasadorem Francji przy reżimu generała Franco, no to twierdzono, że w obliczu takiej sytuacji może on będzie właśnie człowiekiem tej sytuacji, żeby próbować uratować, co się da. I to jest właśnie taka cecha, jak patrzy się na ciąg dalszy, kolaboracji, udział reżimu Vichy w zbrodniach, jako współpracownik też nazistów, trzeba rozróżnić między właśnie tą jakby postawą wielu Francuzów, którzy patrzyli z nadzieją na tego marszałka, ale nie od razu z tego tytułu można powiedzieć, że byli kolaborantami. Część z nich było, ale większość po prostu w obliczu tego szoku szukała punktu odniesienia i właśnie w postaci tego marszałka pewną nadzieję, tak?
1: No tutaj może warto też powiedzieć, że to nie tylko była kwestia oceny tej sytuacji przez część Francuzów, bo na co też historycy zwracają uwagę, że potwierdzeniem legalności i takiej kontynuacji tego państwa francuskiego w tym wydaniu, właśnie w tym Vichy, to były przedstawicielstwa dyplomatyczne wielu krajów. Stany Zjednoczone, aż do lądowania Amerykanów w Afryce Północnej w listopadzie 1942 roku, mają tam swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne.
0: No więc tak, dodam jeszcze, że
1: Watykan chyba też, prawda?
0: No więc na młodego pułkownika Charlesa de Gaulle'a, który właśnie dostał się do Londynu i dzień po przemówieniu Pétain, swoje przemówienie na BBC skieruje do Francji.
1: To słynne z 18 czerwca 1940 roku.
0: Tak, no. Że walka idzie dalej do wyzwolenia. No na początku patrzy się na tego oficera francuskiego trochę tak, ze zdziwieniem, co to takiego, kto to taki, i on będzie musiał dużo pracować i to cały jego talent i energii, żeby zostać w końcu w ciągu II wojny światowej uznany jako miarodajny przedstawiciel Francji walczącej właśnie, bo na początku nie było to wcale tak oczywiste.
1: No zresztą tutaj nawet można by powiedzieć, jest taki polski akcent, bo znalazłem takie powiedzenie après nous la polonisation, czyli po nas polonizacja, i że tu właśnie nawiązywano do tego, co się stało z Polską, i że żeby uniknąć podobnego losu, no właśnie jakby przyjęto tę koncepcję kolaboracji, przy czym tutaj oczywiście odwołam się do pana wyczucia językowego, naturalnego, ale też taką informację znalazłem, że to samo słowo collaboration nie miało wtedy takiego pejoratywnego znaczenia, że to po prostu oznaczało współpraca i że w tym artykule...
0: Po dziś dzień w słownictwie francuskim funkcjonuje to słowo jako współpraca, ale... też w zależności w jakim kontekście, to od tego okresu historycznego może mieć też bardzo negatywną konotację, której nie miał wcześniej oczywiście. Natomiast tutaj właśnie pan wspomniał, jaka była trochę jakby nadzieja czy strategia, albo powiedzmy motywacja marszałka Pétain. Jedna to był właśnie jakby... jak to się, jeżeli to tłumaczymy tak dosłownie, taki idiomatyzm francuski, żeby uratować meble, czyli to znaczy uratować, co się dało jeszcze. I patrząc na to beznadziejną sytuację wojska francuskiego w starciu z armiami III Rzeszy, żeby uniknąć dalszego właśnie rozlewania krwi. Natomiast dość szybko jednak, i to trzeba zaznaczyć, marszałek Pétain widzi w tym możliwość realizowania jego celu, cel, który byłby jakby stworzenia choćby w innej formie geograficznej, tak ukrojenie, takiej Francji na miarę tego, jak on sobie wyobrazi właśnie taką Francję tradycyjną, no reżim bardziej autorytarny, także nie taki miękki republikanizm, z wartościami mocno właśnie katolickimi, tradycyjnymi, tak? Ta dewiza tego państwa, tak? To jest travail, famille, patrie, czyli praca, rodzina, naród.
1: Ojczyzna, rodzina, praca.
0: Sobie, tak jakby nie kojarzy się źle, ale w tym momencie właśnie dzisiaj inaczej to wybrzmiewa, jak to nawiązuje się do tego okresu. Co więcej, cały szereg decyzji, które dolicza się do kolaboracji, zostały jakby podjęte przez niego osobiście i jego otoczenie, nieraz nawet zanim Niemcy o to prosili, tak? Cały szereg już w sierpniu i później jesienią 1940 roku ustaw skierowanych przeciwko Żydom francuskim i nie tylko, na terytorium właśnie tej Francji Vichy i też terenów okupowanych przez Niemcy, te ustawy antyżydowskie, to był z inicjatywy marszałka Pétain, co jest tym bardziej zaskakujące, że dotychczas nigdy w jego karierze, w jego wypowiedziach nie wykazał się antysemityzmem, tak? Nawet w okresie znanej afery Dreyfusa pod koniec XIX wieku nie wypowiadał się, nie ma śladów tego, że on byłby antidreyfusar, czyli żeby był antysemickie nastawiony na zasadzie, że ach, to Żyd, to na pewno on jest winny, jak niektóre środowiska w wojsku francuskim wtedy twierdziły. Też w okresie międzywojennym, no to no, nie można znaleźć takich wypowiedzi, które już by wskazały na to, że jest taki zalążek antysemityzmu w jego jakby dorobku, czy w jego ścieżce. I to jakby to wybuchło, jakby element jego polityki, jako część tej kolaboracji, dopiero właśnie w 1940 roku.
1: No ale mówi się też, tu oczywiście pan profesor może to skorygować, że tak na dobrą sprawę ta cała rewolucja narodowa, którą przeprowadza Pétain ze swoimi współpracownikami, no właśnie oparta o te wszystkie wartości, o których pan wspomniał, tam przy okazji wydano walkę spożyciu alkoholu i moralnemu zepsuciu, tak, przywrócono lekcje religii w publicznym szkolnictwie, no i że to raczej spotykało się z akceptacją i że właściwie pierwsze sygnały i to ze środowiska komunistów francuskich, jakiegoś oporu takiego no, organizowanego przeciwko tej sytuacji, pojawiają się po ataku Niemców na Związek Radziecki, czyli czerwiec 41, ale ale zdaniem części przynajmniej historyków, których czytałem, o jakimś takim masowym oporze to mówi się dopiero po lutym 43, kiedy to władze Vichy ogłosiły przymusową rekrutację do pracy w Niemczech i młodzi Francuzi zaczęli właśnie przed tym uciekać w góry i zaczęli zasilać te słynne oddziały Maquis, prawda, partyzantów.
0: To jest jeden z elementów, równolegle też zaostrzenie kolaboracji Francji Vichy z okupantem niemieckim poprzez stworzenie sił porządkowych, milicji tak zwanej. Milicja, która była taka policja francuska kolaboracyjna, która bardzo mocno współpracowała przeciwko nie tylko ludności żydowskiej, ale która przyczyniła się do tego, żeby razem z Niemcami krzywdzić też Francuzów żydowskich, czy nie żydowskich, też tych z oporu i tak dalej, więc tutaj zaczyna się coś, jednak takie zaufanie, tak, czy taki, można powiedzieć, taka zmowa między Francuzami a marszałkiem Pétain, popsuć, tak, coś tutaj nie jest już tak samo. Ten cały projekt rewolucji narodowej znajduje pewną akceptację, ale też nie porywa tłumy, tak? Jest dużo propagandy w tym też, która jest budowana przez reżim. Natomiast to, co pan wspomniał, to jest tak zwany STO, czyli Service du Travail Obligatoire, czyli przymusowa praca. Był to taki system, który docelowo miał dać możliwość powrotu jeńcom wojennym francuskim, ale na takiej zasadzie bardzo korzystnej dla III Rzeszy, bo żeby dać możliwość powrotu jednemu jeńcowi wojennemu francuskiemu, trzeba było wysłać dwóch Francuzów do pracy w zakładach w Niemczech, żeby zastąpić tych niemieckich mężczyzn, które walczyli na froncie. Czyli to niezbyt korzystnie oczywiście z punktu widzenia Francji. I tutaj zaczęło to spowodować taką sytuację, że zasiliło szeregi oporu, podziemia francuskiego, bo młodzi twierdzili, że jak już, to wolą już pójść do podziemia i walczyć z okupantem, niż być zmuszeni do pracy dla Niemców w Niemczech.
1: No i potem każdy oczywiście kolejny miesiąc, rok, który zmienia losy wojny. Wiadomo, że Niemcy zaczynają przegrywać. Alianci lądują w Afryce Północnej. Wszystkie sygnały wskazują właśnie na to, że ten czas się kończy, w związku z czym, co zrozumiałe, nasila się działalność ruchu oporu o różnym zabarwieniu politycznym. Ale jednocześnie zaczyna się pojawiać temat, to jeżeli rzeczywiście ta wojna się jakoś skończy, to trzeba będzie rozliczyć tych, którzy stanęli po tej drugiej stronie, nawet jeśli na początku mieli jakąś społeczną akceptację tych swoich działań. Tu się między innymi przypomina taką historię byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Vichy, którego aresztowano w Casablance w maju 1943 roku. To był Pierre Pichet i on właśnie już wtedy uznał, że chyba powinien zmienić front. Przedostał się do właśnie opanowanej przez aliantów Afryki Północnej. Można powiedzieć, zgłosił się, ale został postawiony przed sądem i skazany na śmierć, a wyrok został wykonany. I to był pierwszy minister.
0: Różne są losy. Generalnie w aparacie, czy w personelu politycznym i wojskowym przez cały okres II wojny światowej i tych rządów Vichy są różne postawy. Tak? Są ci, którzy są tacy oczywiście, którzy z przekonaniem dołączą się do tego ruchu i którzy współpracują i kształcą tą politykę z przekonania, bo już w okresie, powiedzmy, międzywojennym należały te osoby do ruchu skrajnej prawicy. Były też odłamki faszystowskie, które patrzyły z podziwem na Mussoliniego i na Hitlera, czy na Franco, więc to są tacy, ale też mamy cały szereg takich, którzy twierdzą, że może warto zobaczyć, współpracować, ale z pewnego dystansu. Są też tacy, którzy współpracują, a równolegle utrzymują kontakty z oporem. Taki był na przykład przyszły prezydent Francji François Mitterrand, któremu zarzucono później we Francji jakby dwuznaczny stosunek do postaci Pétain, do tego całego okresu i tak dalej, i które nam jakby przypomniał, że w takich sytuacjach często jest to jednak skala szarości co do zachowań ludzkich. No i są też tacy, którzy najpierw służyli właśnie tej Francji Vichy i potem albo, bo już sytuacja zaczęła wyglądać niekorzystnie, albo już wcześniej twierdzili, że jednak zmienią stronę i dostali się właśnie do tej grupy walczącej w Afryce Północnej, na przykład też z otoczenia generałów, czy Dallon, czy innych, więc to mamy bardzo różne scenariusze. Niektórym się udało takie przezuczenie się jakby po drugą stronę, no inni płacili to życiem, nie? Oczywiście.
1: No i mamy sytuację teraz taką...
0: Ale w 44, co pan wspomina, to już kończy się jakby tak, bo Niemcy już nie ufają możliwościom rządu Vichy, żeby ewentualnie przeciwstawić się rosnącej presji, tak, aliantów i postawią w sumie osobę marszałka Pétain przed w sumie faktem dokonanym, że ma po prostu udać się z nimi jako w sumie koronny jeniec, można powiedzieć, do Niemiec, tak? Nie chce, ale no generalnie po już drugim czy trzecim podejściu w ciągu paru dni dają mu do zrozumienia, że to już nie ma wyboru.
1: Tak. No i alianci lądują we Francji w czerwcu 1944 roku, idą w stronę Paryża, tu znana historia, w Paryżu wybucha powstanie, no ale jednocześnie temu procesowi wyzwalania zaczynają towarzyszyć właśnie pytania o to, jak będziemy rozliczać przeszłość wojenną. Tutaj mamy do czynienia też i z takim czymś, co w historii nazwano dzikimi rozliczeniami, épuration sauvage. No ale to zostawiamy, bo mamy kilkanaście minut, żeby powiedzieć o Pétainie. On w sierpniu 1944 roku wyjeżdża, czy jest wywieziony przez Niemców właśnie z Francji na terytorium Rzeszy. Jest w zamku Sigmaringen.
0: Sigmaringen, tak?
1: Tak. Później on sam pisze list do Hitlera, w którym prosi o umożliwienie powrotu do kraju i właśnie stanięcie przed sądem. Nie dostał odpowiedzi, no ale ostatecznie przedostaje się do Szwajcarii i w końcu stawia się na granicy szwajcarsko-francuskiej, gdzie jest aresztowany. No właśnie, i są tacy i takie siły, które domagają się rozstrzelania Pétaina i bez specjalnego zastanawiania się nad jego winą, no ale oczywiście nowa Francja ma być Francją praworządną i ostatecznie, no właśnie dzisiaj mamy nieokrągłą, ale rocznicę 23 lipca 1945 roku Pétain staje przed sądem. I ja rozumiem, że on właśnie chciał wrócić i stanąć przed sądem, żeby w jakimś sensie wyjaśnić, że on nic złego nie zrobił, że ratował Francję, tak?
0: Tak, no to natomiast no... Jego wersja to jedno oczywiście, natomiast też był cały szereg faktów, no niektóre wymieniliśmy, przez które jednak przyczynił się bardzo aktywny jako dowódca, jako osoba, przez jego decyzję też, nie tylko jego otoczenia, do takich czynów, które były w sumie formą zdrady interesów Francji, zbrodni przeciwko obywatelom francuskim, nie tylko żydowskiemu pochodzenia, ale przede wszystkim, bo to prawie 80 tysięcy francuskich Żydów trafiło przez udział i współudział Francji Vichy do obozów koncentracyjnych i tylko kilka tysięcy wróciło, więc to i to jest efekt pośredni, ale bardzo łatwo do, znaczy łatwo, nie łatwo, ale bardzo już dobrze udokumentowane działalności tego rządu. Wiemy też przez najnowsze ustalenia już sprzed kilkunastu lat, ale wcześniej już były takie elementy archiwalne znane, że cały szereg tych decyzji jednak podjęte zostały przez niego, osobiście też kontrasygnowane. Więc ten jakby, można powiedzieć, ten mit, że jakby no król jest dobry, tylko otoczenie jest złe, tak? Czy albo dobry car i źli bojarze, to w tym kontekście to też nie za bardzo funkcjonowało. Natomiast zapewne nie był jedynym odpowiedzialnym, też jego otoczenia, na przykład Pierre Laval, czy kilku innych zostaną posądzeni, część ich rozstrzeleni. On miał być śmierci skazane, ale zostało to ze względu na wiek i też przez interwencję de Gaulle'a zmienione na karę więzienną. Tak? W ogóle przeplatają
1: ale
0: się
1: jeszcze,
0: losy
1: jeśli pan
0: de Gaulle'a...
1: profesor pozwoli, dwa słowa o przebiegu tego procesu, bo no bo może trochę byłby niedosyt, gdybyśmy tylko skwitowali właśnie to, że no, że odbył się proces i już, i go skazano, no bo jednak on właściwie tam odmawiał odpowiedzi głównie na pytania, ale w pewnym momencie no, skorzystał z możliwości wygłoszenia takiego oświadczenia i część, niektóre zdania z tego jego wystąpienia no, do dzisiaj są przywoływane. Jedno z tych słynniejszych brzmi: swojej władzy użyłem jako tarczy do chronienia Francuzów. I on rzeczywiście cały czas argumentował, że to było poświęcenie dla ojczyzny to, co on zrobił i że przejął odpowiedzialność za państwo w momencie takiej katastrofy zawinionej przez elity III Republiki. I to był też przy okazji taki proces, który no, pozwalał zastanowić się też i nad tą klęską, o której pan mówił, która była szokiem dla Francuzów w tym 40 roku. I czy rzeczywiście to jest tak, że atmosfera, jaka wtedy była we Francji, właściwie no, odrzucała na bok wszelkie dyskusje na temat tego, co się wydarzyło w 40 roku i później, bo no, to był czas po prostu właśnie rozliczenia się z kolaborantami i nie niuansowania tego wszystkiego, co wiązało się z tymi osobami. Ten proces, no, nie wiem, nie dzielił Francuzów, nie wywoływał jakiejś debaty, jak to z nami było?
0: Znaczy, on na pewno nie był, można powiedzieć, kozłem ofiarnym, tak? To byłby niewłaściwe określenie. Natomiast to, że jego i cały szereg innych osób wyeksponowanych, jego otoczenia i które były funkcyjne, właśnie były na tym procesie i kolejnych, i że kary różne, między innymi też śmierć, zostały wykonane, to miała taką funkcję jakby katarsis, tak, czyszczenia, a to przez wiele lat zapobiegało jednak szerszemu procesowi refleksji na tym, czym była kolaboracja, jaki był stosunek Francuzów do tego wszystkiego, kto tak naprawdę rzeczywiście kolaborował, czy tylko no, oczekiwał, jak będzie ciąg dalszy, kto był w oporze, jak to udawał, że był i tak dalej. Więc to cały trudny aspekt. Chciałbym tylko wrócić na to, co pan powiedział, i to bardzo ważne, to ta épuration, czyli taka czystka, tak? Taka dzika, dzika faza w okresie, gdzie jest, wojna jeszcze się nie skończyła, ale terytorium francuskie zaczyna być wyzwalane, to mamy okres mało znany, gdzie przez około pół roku, za sprawą między innymi też oporu komunistycznego w niektórych regionach, gdzie jeszcze siła państwa, władze publiczne nie zdążyły wrócić, dochodzi do takich epizodów niemal takiej wojny domowej. Tak? O 12 tysięcy Francuzów traci życie z rąk Francuzów, a nie wszyscy ci, którzy stracili życie, rzeczywiście konieczni byli akurat potwierdzonymi kolaborantami. Też są takie animozje. Jest próba realizacji pewnej rewolucji po stronie tego oporu komunistycznego, bez skutku, też dużo wpływu na to, żeby się nie udało, miał postać do gola, żeby to wszystko jakby trzymać w ryzach później. Ale tutaj mamy ten bardzo trudny okres tuż powojenny, który jest zbyt, jakby można powiedzieć, burzliwy, żeby w sposób jakby spokojny przeanalizować tą całą sytuację. Niemniej jednak odpowiedzialność marszałka Pétain za czyny kolaboracji jest nie do zaprzeczenia, jest jakby udowodniona historiograficznie. To, że on widził siebie i może pierwotnie miał taki zamiar, żeby być według powiedzmy żołnierskiego honoru, tak, pewną tarczą, tak, to też nie można oczywiście zaprzeczyć, tylko dalszy przebieg już od późnego lata 40 do zakończenia tego okresu Wisi niestety dają dużo argumentów, żeby twierdzić, że wykoleił się ten projekt chronienia Francuzów, bo tak naprawdę to przyczyniło się do takiej degrengolady państwowości francuskiej i do takiego bardzo, bardzo bolesnego okresu dla dumy narodowej, można powiedzieć, którego z wielkim trudem po 45 Francja się wydostała. Najlepszy dowód tego jest, że opracowanie tego całego Wisi no, musiało czekać ponad pokolenie i najpierw z zewnątrz, od badań anglosaskich to się zaczęło, aż w końcu powoli w latach 80. pracowało na tym i dopiero w 95 roku oficjalnie prezydent Jacques Chirac wtedy powiedział, że Francja była odpowiedzialna za to, co się stało podczas okresu Wisi i za też ten współudział w Holokaust i tak dalej. Więc to 50 lat później oficjalnie takie stanowisko jasne, niedwuznaczne zostało wyrażane publicznie.
1: A sam Pétain, bo to już tak na koniec, mamy 3 minutki. Jest taki epizod, luty 73 roku, de Gaulle nie żyje i jakaś grupka wykradła trumnę z ciałem Pétaina na tej wyspie, gdzie został pochowany i przywieźli ją podobno, chcieli do Verdun zawieźć, czyli tak jakby jednak uhonorować tego marszałka. No ostatecznie zostali aresztowani, a trumna wróciła na swoje miejsce, ale czy kiedykolwiek można by powiedzieć bardziej na poważnie niż z tym epizodem rozgorzała dyskusja jeszcze raz właśnie, żeby jakby ocenić tego Pétaina?
0: Nie w tym sensie. Sensie, że były takie debaty, czy z okazji jakichś rocznic okrągłych, bitwy pod Verdun i tak dalej, należy mimo wszystko zostawić na przykład kwiat albo jakby uhonorować grób marszałka Pétain tam, gdzie jest pochowany na tej wyspie atlantyckiej, czy nie. No, niektórzy prezydenci to robili i zostali za to krytykowani, choć właśnie prezydent François Mitterrand się tłumaczył, że trzeba robić tutaj, wykonać pewną różnicę między tym, co marszałek zrobił podczas pierwszej i tym, co zrobił podczas II wojny światowej, że jedno nie wymarzy drugiego, albo drugie pierwszego, można powiedzieć. Natomiast widać, że po dziś dzień jednak to jest postać, która została nieskreślona, ale która nie należy do panteonu francuskiego, mimo wszystko większościowo, bo nawet jak parę miesięcy temu stało się taka sytuacja, że podczas którejś imprezy publicznej w miejscowości francuskiej, która jest mera z partii skrajnej prawicy Rassemblement National, puszczono taki hymn na rzecz marszałka, który śpiewano podczas reżimu Wisi, tak? Maréchal nous voilà, czyli marszałku, otóż jesteśmy, tak? Dla ciebie. No to nawet i dowództwo partii Rassemblement National się zdystansowało z tego, że to nie ma tutaj aprobaty ze strony partii Rassemblement National. To jednak świadczy o tym, że jest to postać, która wywołuje jednak pewne negatywne konotacje raczej niż te starsze, niezaprzeczalnie pozytywne z I wojny światowej.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i fascynującą opowieść. Przypomnę, był z nami pan profesor Pierre Webel, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Raz jeszcze wielkie dzięki, panie profesorze.
0: Dziękuję, panie rektorze.
2: To jest powtórka.

0: te 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę po nowym wycieku danych medycznych, o czym na początek informacji. Donald Trump zachęcał Wołodymyra Zełenskiego, by ten w Moskwie spotkał się z Władimirem Putinem. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać odpowiednio oznaczone. W jaki sposób? O tym już za chwilę. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane 19 milionów Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie poradzić z taką rzeczywistością, mówił w TOK FM specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
6: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie, posadzić zastrzeżenie. Go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
5: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych mają się odbywać jeszcze przed końcem tego roku. Również spółka Enelmed poinformowała o, i tu cytat, incydencie bezpieczeństwa IT i naruszenia poufności danych spółki. Enelmed zapewnia, że incydent nie wpływa na operacyjne działanie spółki oraz że natychmiast zostały podjęte działania zabezpieczające sieć, systemy spółki i dane klientów. Prezydent USA Donald Trump w tym tygodniu podczas spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim próbował zachęcić go, by ten udał się do Moskwy i spotkał z Władimirem Putinem, poinformował serwis Bloomberg. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje. Również tym razem, jak podaje Bloomberg, Zełenski odrzucił pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała. W piątek Zełenski poinformował, że USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów czeka na propozycję terminów. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz. Do końca roku schrony i miejsca bezpieczne w całej Polsce mają zostać oznaczone. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ich ponad 85 tysięcy. Tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle i zielone tabliczki z napisem punkt schronienia mają pojawić się na tysiącach budynków w całej Polsce, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
7: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone, czy nie. Wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
5: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić czas potrzebny na znalezienie bezpieczniejszego miejsca w czasie alarmu z powietrza. Chodzi o przejścia podziemne, garaże, piwnice oraz stacje kolei i metra, podkreśla generał Wojciech Kruczek, komendant Państwowej Straży Pożarnej.
8: My już wiemy z aplikacji, że w tym danym obiekcie znajdują się te miejsca, te punkty schronienia. Problemem jest to i w aplikacji one zostały tak też nazwane, że pewne obiekty są całodobowe, pewne obiekty no właśnie są obiektami chociażby prywatnymi, gdzie ta dostępność jest trudniejsza i tutaj to wsparcie społeczeństwa jest nam bardzo potrzebne, by to, ta potrzeba ukrycia się w sytuacji zagrożenia była przez wszystkich realizowana.
5: Za oznakowanie punktów schronienia odpowiadać będą właściciele lub zarządcy nieruchomości. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem zorganizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce.
9: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
5: Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wygląda jak autobus, ale działa jak szpital. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił największy taki pojazd w Polsce. O nowym ambulansie mówi dyrektor pogotowia Bogusław Tyka i producent Piotr Zaszuta.
10: Jest to mobilna jednostka ratunkowa, która zapewnia bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym. W środku znajdują się urządzenia do ratowania życia ludzkiego w stanach bardzo ciężkich. Do tego wyposażenie, które pozwala na opatrywanie i zaopatrzenie ciężko poszkodowanych pacjentów, jak również i przewóz tych pacjentów.
11: Wyobraźmy sobie, że kupujemy rejsowy autobus do transportu 58 osób. Proces technologiczny opiera się na tym, że zostaje tylko konstrukcja zewnętrzna, czyli poszycia boczne, całe szkło, natomiast cała w środku konstrukcja zostaje zaadoptowana pod nasze potrzeby.
10: To urządzenie zakładam, że nie będzie służyło tylko województwu łódzkiemu, dla którego jest przeznaczone w głównej mierze. Mieliśmy przykład, który w ostatnim okresie zaistniał na Węgrzech. Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
5: Pojazd ma być gotowy do pracy za 3 tygodnie. Wtedy mają być też gotowe procedury określające, w jakich sytuacjach będzie używany. Ambulans ewakuacyjny kosztował 8 milionów złotych, z czego większość pochodziła z pieniędzy unijnych. Sobota raczej słoneczna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Rano uwaga na gęste mgły. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Przy niedzieli o sporcie Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Nasz dwugodzinny program traktować dziś będzie o siatkówce, piłce nożnej, lekkiej atletyce, a także o filozofii w sporcie. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Adam Brzeziński, a pierwszym naszym gościem Jakub Bednaruk. Jakubie, słyszymy się. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, słyszymy się bardzo dobrze.
12: Chcielibyśmy skonsumować to, co wydarzyło się wczoraj w Mistrzostwach Europy Siatkarzy, mianowicie zgodne z przewidywaniami zwycięstwo z reprezentacją Łotwy, którego stawką był awans do ćwierćfinału europejskiego turnieju, gdzie Polacy są obrońcami tytułu. Dowiedzieliśmy się także, że naszym rywalem tym w ćwierćfinale będzie reprezentacja Niemiec, która po bardzo zaciętym boju pokonała Bułgarów 3-2. To wszystko są dobre informacje, twoim zdaniem?
13: No jest to chyba mimo wszystko duża niespodzianka. Czy sensacja? Nie wiem do końca, ale z drugiej strony, jakbyśmy patrzyli na faworytów tego turnieju, wiadomo, że Bułgarzy grali u siebie. Oczywiście Bułgarzy nie byli faworytami, bo biorąc pod uwagę jakość wszystkich drużyn, no to nie braliśmy ich pod uwagę, jeżeli chodzi o sam finał, ale gdzieś tam kręcenie się wokół strefy medalowej na pewno. I Niemcy, którzy pokiereszowani po kontuzji głównego rozgrywającego Tille i nawet Karliczek zaczął grać jako główny skrzydłowy, ale wrócił do domu, więc dwóch zawodników szóstkowych wyjeżdża z Mistrzostwa Europy, mało zmian, drugi rozgrywający i nagle na pełnej hali bułgarskiej odwracają mecz 0-2. Duża rzecz, to jest taka duża rzecz, jeżeli chodzi o całe mistrzostwo. Myślę, że można nawet to nazwać sensacją, biorąc pod uwagę gospodarzy. I czy to my się cieszymy? Ja osobiście jestem zadowolony, ponieważ my jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika, ale jest to zespół, który bardzo ma kłopoty, jeżeli ten serwis już nie wchodzi, jeżeli ma kłopoty. I to było widać z Niemcami. Jak szło, to szło. A jak przestało iść, to już się nie mieli innego rozwiązania, nie mieli alternatywy i ten mecz przegrali. No przepraszam, grasz u siebie, masz 2-0, grasz o mecz z Polską, wszyscy na ten mecz z Polską czekają i przegrywasz 3-2, więc no, na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
12: Słuchaj, znamienne jest to, że włożyłem do jednego pytania, właściwie zadałem je w bloku, sprawę reprezentacji Polski grającej z Łotyszami i sprawę Niemców, którzy pokonują Bułgarów, a ty zacząłeś od tych drugich. Co oznacza pewnie, że to, co wydarzyło się w meczu z Łotwą, było łatwe do przewidzenia i bez specjalnych powodów do opisywania tej rzeczywistości. Chociaż trener Nikola Grbić ma totalnie inne zdanie. On dostrzegł kilka mankamentów.
13: Nie ma o czym rozmawiać w tym meczu, bo mecz, jeżeli grasz do 17-16, tyle, tak mniej więcej wyglądały sety, 71 minut, to tej historii nie było nawet przez moment, więc to zgodnie z przewidywaniami ta różnica była widoczna na parkiecie. Ale Nikola, zauważyłem na tym turnieju, chyba pierwszy raz prowadząc nasz zespół, bardzo dużo zwraca uwagi z tymi przeciwnikami słabszymi, dużo słabszymi. Zwraca uwagi na uwagę na takie pojedyncze zagrania. Ja to rozumiem, ponieważ na dzisiaj zagraliśmy, na tym turnieju zagraliśmy dwa trudniejsze mecze, z trudniejszym przeciwnikiem, bo jeden z Ukrainą, który wygraliśmy 3-0 i jeden bardzo trudny z Bułgarami, który przegraliśmy 3-2. Oczywiście ten mecz nie miał znaczenia, jeżeli chodzi o nasze pierwsze miejsce w grupie, więc trochę to inaczej trzeba traktować, bo jeżeli jesteś pod ścianą, grasz pod presją, trochę to inaczej wygląda. Oczywiście ja nie twierdzę, że myśmy ten mecz odpuścili, tylko chodzi o to, że taki dodatkowa adrenalinka jest i to ciśnienie i ta presja jest, jeżeli grasz o coś. Więc Nikola chce budować to skupienie i takie skoncentrowanie się na celu, jakim jest Mistrzostwo Europy, i zwraca uwagę na takie mecze, które się wygrywa w ciągu 70 minut. Żeby nie było rozluźnienia, żeby nie było momentu zbytniej pewności siebie, ale też chce, żeby to ciśnienie sam wytworzyć, bo Mistrzostwa Europy trwały tam 2,5 tygodnia. A na dzisiaj zostaje nam kilka dni turniejów, już bliżej końca niż początku, a prawda jest taka, że my zagraliśmy półtora takiego ważnego meczu, więc Nikola podkręca atmosferę. Nawet wczoraj ta decyzja z Nowakiem, ściągnięcie go z boiska, to taki sygnał do zespołu: nie słuchasz mnie, nie będziesz grał.
12: No przepraszam, trener mówił o nerwowości, jaka wkradła się w poczynania tego zawodnika.
13: Ale też powiedział po meczu, że nie wykonywał tego, o co go prosił. Więc jeżeli nie robisz tego, co chce trener, nie grasz. I tak to powinno wyglądać w zawodowym sporcie. Mimo tego, że nie było w ogóle żadnego ryzyka, że ten mecz będzie przegrany, czy set nawet przegrany z Łotwą. Ale robisz to, co ja chcę, jak nie robisz tego, co chcę, no to nie grasz. I to jest taki sygnał do zespołu. Robimy wszystko to, czego ja wymagam. To widać było zresztą na początku turnieju, że nie narzekam, nie marudzę, jeżeli chodzi o warunki, bo tam były problemy z halą w Bułgarii treningową. Nie denerwuję się na to, że coś brakuje mi siłowni. Skupiam się tylko i wyłącznie na celu i tymi wywiadami, bo ja zawsze uważam, że trener, udzielając wywiadu, to po części udziela wywiadu do swoich zawodników, nie do dziennikarzy czy do kibiców, tylko przekazuje pewną ważną informację. Przyjechaliśmy tu w ważnym celu, bez względu na to, czy gramy z Łotwą 71 minut, czy gramy prawie 3 godziny spotkanie z Bułgarią, macie być tak samo skupieni, ponieważ ten mecz z Bułgarią był przegrany trzema kontaktami z piłką, które mogły być lepsze, gdzie zabrakło skupienia, gdzie zabrakło koncentracji i gdzie zabrakło pół metra dokładności. I wtedy przegrywasz 26-24, a nie wygrywasz 26-24. I on na tym się skupia. Mi się to osobiście podoba, bo trochę inaczej pewnie by się zachowywał, jakbyśmy grali każdy mecz o życie, każdy mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem i wtedy już nie trzeba było pompować drużyny, nie trzeba było tak bardzo zwracać uwagę na ich skupienie, ponieważ samo boisko by to robiło. Tutaj boisko, jeżeli chodzi o przeciwników takich jak Izrael, Macedonia, Portugalia, czy teraz Łotwa, nie wymusza na zawodnikach więcej niż 50% umiejętności, koncentracji i skupienia. A to robi później te dodatkowe 50% narzuca sam trener.
12: Pomówmy o tym, co może wydarzyć się w ćwierćfinale.
13: A moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka, tylko to jest i to też nie jest niedocenienie zawodników niemieckich, bo ja uważam, że zrobili wielką rzecz, biorąc pod uwagę te wszystkie warunki, o których mówiłem wcześniej. To jest duża rzecz, przejście Bułgarii u nich na hali, ale oni mają jakiś swój schemat grania, oni są przewidywani, oni są zawodnikami, którzy, nie wiem, czy to taka jest, tak są Niemcy, grają tak, wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy. Mają swoje argumenty, mają fantastyczne środki, mają swoje problemy na skrzydłach, bo grał bez podstawowego atakującego od samego początku zresztą, ale to raz przejdzie, ale z dużymi zespołami to może nie przejść. I my znamy wszystkich zawodników, bo większość z nich albo grała w, albo większość prawie będzie grała w Polsce, więc my praktycznie każdych zawodników znamy i to na pamięć, bo graliśmy już z nimi wielokrotnie. Więc uważam, że nas nic nie zaskoczy i poza tym my wejdziemy na taki poziom już grania o życie. Pewnie zobaczymy taką wersję Leona, który wchodzi na ten poziom takiego.

0: kontrowersje polegały, bo być może nie wszyscy znają kontekst.
1: Kontrowersje, no faceci wyszli na boisko, było masę adrenaliny, były jakieś gesty, ale nie w stosunku do zawodników, bo to nie bo podrzynanie gardła Nikołowa, ale to tak już urosło do takiego stopnia, że ja się z tego sam śmieję. Słowo daję, ja się sam śmieję z tego, do jakiego stopnia urosła cała otoczka tego, że Nikołow po udanym ataku, po pięknej akcji w piątym secie, przy pełnej hali, gdzie tam naprawdę kipiało adrenaliną w tej hali, bo to jest świetna atmosfera na meczu w Sofii, podszedł do kwadratu rezerwowych i pokazał ruch podcinania gardła. I z tego urosła jakaś wielka historia, jakby to chciał mordować naszych zawodników i okazał im brak szacunku i z tego robimy wielkie halo. Nic się nie wydarzyło wielkiego. Nie było, ja uważam, że nie ma żadnych tam specjalnych kontrowersji. Świetny mecz. Sami zawodnicy by chcieli zagrać jeszcze raz. Ja uważam, że my chcielibyśmy z nimi się spotkać przy pełnej hali i oddać. Ale mam pewne, znaczy nie może nie te co obawy, bo to nie, bo my jesteśmy zespołem, który nie może się bać nikogo, tylko ma taki argument, już miała, bo już nie ma Bułgarii na tych mistrzostwach, miała Bułgaria taki argument, który mogłaby pokonać każdego przeciwnika, ale raz na bardzo, ale rzadko, o tak, ale rzadko. Więc mógłby się im taki wylosować mecz, jak pierwszy set w meczu z Niemcami, że psują jedną zagrywkę, trafiają pięć asów i prują na tej zagrywce tak, że nie mogą się pomylić, ale jak się zaczną mylić, to już nie mają nic, nie mają innego wyjścia. Więc ja nie uważam, że mecz był świetny z Bułgarami w grupie, bo oczywiście my graliśmy o nic, ale piękna atmosfera. Po to się jedzie na Mistrzostwa Europy, żeby w takiej atmosferze grać. Zawodnicy chcą w takiej atmosferze grać. Nie było żadnej sytuacji, którą ja bym przeżywał w jakiś sposób, nie wiem, gdzie byliby zawodnicy obrażani, gdzie można byłoby wyczuć, że to nie jest atmosfera święta siatkówki. Nie, to było święto siatkówki, a reszta to jest tylko takie... Nie, to jest za daleko to poszło. Ja nawet dzisiaj czytam w internecie, że tutaj zmuszamy Nikołowa do przepraszania polskich kibiców. No nie bądźmy płatkami śniegu. To są faceci, wyszli na boisko, świetny mecz i nic wielkiego się nie wydarzyło.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Bednaruk podsumował to, co dzieje się w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Przypomnijmy, w ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Skłaniam się i do usłyszenia, Jakubie.
1: Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko...
4: No właśnie. Jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
3: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców. Dziś po 13:00.
4: Ula Malko,
3: Krzysztof Horwat.
2: Czas na weekend w Stok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
0: Przy niedzieli o sporcie nie może zabraknąć wątków piłkarskich, a to ze względu na zbliżające się i rozpoczynające się zgrupowanie reprezentacji Polski. Ledwie w piątek trener Jan Urban ogłosił listę piłkarzy powołanych na 4 mecze, które przyjdzie rozegrać naszej reprezentacji w łączonym, bardzo długim okienku reprezentacyjnym, bo też zbiegają się terminy wrześniowy i październikowy w jeden. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna jest z nami. Przemku, dzień dobry, słyszymy się.
9: Dzień dobry, tak, słyszymy się, witam Ciebie Przemku, witam także słuchaczy.
0: Tak, ale nie może być optymistycznie niestety, bo wczoraj spadła na nas wiadomość o bardzo poważnej kontuzji polskiego bramkarza Kamila Grabary, który miał zerwać więzadło krzyżowe w prawym kolanie, co oznacza długą, wielomiesięczną nawet przerwę. A to jeden z 3 powołanych bramkarzy przez Jana Urbana. Mało tego, to jeden z tych piłkarzy, którzy wrócili do gry, nie wiem czy regularnej, to już w tej chwili jest bez znaczenia, w czwartek Grabara między słupkami bramki Juventusu rozegrał swoje spotkanie w Lidze Europy z Knak Nijmegen. 5-0 wygrała drużyna z Turyną, sam miał asystę, spisywał się bardzo dobrze. Znowu koszmar, wiesz? Nie wiem jak zacząć, nie wiem jak zagaić w ogóle tę rozmowę

0: tobą, ale no, w najmniej oczekiwanym momencie to na nas spada. Wcześniej Marcin Bułka odniósł podobną kontuzję, no tylko, że to było dużo wcześniej.
1: No, nie ma szczęścia Kamil Grabara, no bo wydawało się, że po tym poprzednim sezonie, kiedy Wolfsburg spadł razem z Grabarą w składzie, oczywiście do drugiej Bundesligi, w trakcie to była pierwsza sprawa. Druga sprawa była taka, że jednak długo nie mógł znaleźć nowego pracodawcy. On tego sezonu nie rozpoczął w składzie Wolfsburga, no między innymi dlatego, że chciał odejść z klubu. Udało mu się zmienić klub na zdecydowanie silniejszy, choć oczywiście miał być numerem dwa na początku. No i pewnie też dlatego zagrał w meczu Ligi Europy, no bo Luciano Spalletti, zakładam, chciał dać mu po prostu trochę minut w tym sezonie, no bo w tych wcześniejszych meczach Juventusu bronił Vicario. Natomiast wypadł dobrze, no zanotował tą asystę oczywiście i pech. I to jest jakby sprawa reprezentacji, to jest jedna rzecz, no bo można było się spodziewać, że on na pewno w którymś z tych meczów zagra, a pewnie nawet więcej niż jednym, bo zakładam, że Jan Urban no chyba jeszcze nie wybrał tego numeru jeden i pewnie to zgrupowanie także miało służyć temu, żeby przyjrzeć się Marcinowi Bułce, przyjrzeć się Kamilowi Grabarze, zapewne w mniejszym stopniu Mateuszowi Kochalskiemu, bo to jest bramkarz, który wcześniej pojawiał się też na zgrupowaniach, ale w roli numeru 4. Teraz się znalazł w tej trójce i ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara. No a na ten moment no ta odpowiedź jest już de facto jasna. Zobaczymy, kogo dowoła Jan Urban, no bo z całą pewnością będzie kogoś musiał dowołać, czy wróci do Łukasza Skorupskiego, którego no nie na tej pierwotnej liście się miejsce dla niego nie znalazło i wydaje mi się, że to też można było traktować jako taki sygnał, że coś się kończy dla Łukasza Skorupskiego, jeśli chodzi o reprezentację, zwłaszcza, że też w Serie A w tej kolejce też się nie popisał przy interwencji, przy straconym golu przez Bolonię. Wcześniej nie wystąpił. No i ciekawe, jak to wszystko będzie teraz wyglądało, bo to jest, brzydko mówiąc, bo używając angielskiego zwrotu, game changer, jeśli chodzi o to, co się będzie dziać w bramce reprezentacji Polski w najbliższych dniach. A to też jest oczywiście też kwestia samej kariery Kamila Grabary, bo on przecież jest piłkarzem wypożyczonym do Juventusu, więc no jeśli tutaj mógł Kamil liczyć na to, że z biegiem czasu przekona do siebie klub, no to będziemy już o to na pewno dużo trudniej. Wydawało się, że złapał Pana Boga za nogi, a niestety taka sytuacja się stała, no bardzo, bardzo nieszczęśliwa dla polskiego bramkarza.
0: Juventus jest trochę przeklętym klubem dla polskich piłkarzy. Arkadiusz Milik do dziś nie może się wyzbierać z kontuzji kolan. To tak na marginesie zupełnie, ale wiesz co, do reprezentacji samej chciałbym wrócić. Czy trener Jan Urban jest w stanie dogodzić wszystkim, powołując wszystkich, którzy wszyscy mieniący się ekspertami chcą, bo trudno moim zdaniem zebrać i wyczerpać wszystkie cztery porządki, czyli tak, zapewnić sobie powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów, do tego jeszcze powołać nowych młodych piłkarzy, odmłodzić kadrę, zrewolucjonizować ją bez straty, jeśli chodzi o wynik, no i grać pięknie, no to trzy takie porządki. To jest absolutnie niemożliwe. W którym miejscu jest Jan Urban i czy on powinien przede wszystkim pochylić się z troską nad swoją posadą, bo za chwilkę może ją stracić, jeśli nie pójdzie mu w tych najbliższych meczach?
1: Po pierwsze, to dogodzić wszystkim się nie da, choć oczywiście możemy sobie powiedzieć, że no, nie, Urban powołał 26 zawodników, a Jurgen Klopp 44, czyli jakby powołał 30 i jeszcze 4 na tą listę dodał, to pewnie nic by się nie stało, prawda? I wówczas większość ekspertów, czy też ludzi mieniących się ekspertami, jak tu ująłeś, byłaby bardziej zadowolona, bardziej content. Natomiast wiesz, to, za co ja cenię Jana Urbana, to jednak jest to, że obrał jakąś swoją drogę i tą drogą konsekwentnie chce podążać. Czyli jeśli nie ceni specjalnie piłkarzy występujących w Ekstraklasie, bo tak trzeba powiedzieć, bo nawet jeśli dzisiaj jest 6 zawodników z Ekstraklasy powołanych do reprezentacji Polski, to jednak no, selekcjoner nie ma dobrego zdania o poziomie ligi i to słychać. I ja już nie mówię tylko o Karolu Czubaku, ale także o innych piłkarzach. To po prostu słychać z tych wypowiedzi selekcjonera. Tylko pytanie, czy on przypadkiem nie ma racji, no bo ja też nie jestem taki przekonany, że polska ekstraklasa to jest dzisiaj top europejski. Oczywiście ja wiem, że my w rankingu rośliśmy, oczywiście ja wiem, że jako produkt ta liga wygląda dużo lepiej, że pojawia się w niej coraz więcej pieniędzy, że kluby są w stanie wydawać coraz więcej pieniędzy na wzmocnienia, tylko często też, no, pamiętajmy o tym, kupują piłkarzy zagranicznych, a nie piłkarzy polskich, bo nie wiem, bo jeśli Luis Palma kosztuje 4 miliony euro, to jakby reprezentacja Polski nic z tego nie ma, prawda? To jest jakby interes Lecha Poznań i Celtiku, że tak się dogadali, a on jest reprezentantem Hondurasu. Więc też warto mieć to na uwadze, że te drogie transfery nie zawsze dotyczą polskich zawodników. To jest i pewnie też nie ma w tym żadnego przypadku, tak? No bo z czegoś to się przecież bierze. Więc ja uważam, że Jan Urban ma prawo mieć swoje zdanie i on tego zdania dosyć mocno bronił na tych spotkaniach z dziennikarzami w piątek. To mi się podoba, ja to doceniam, natomiast pytanie tylko, do czego to doprowadzi, tak? Bo tego dzisiaj nie wiemy. I ja też tego nie wiem. I ja nie wiem, w którym miejscu dzisiaj jest Jan Urban, bo różnie się mówi o tym, jakie to zgrupowanie będzie miało znaczenie dla przyszłości selekcjonera. No ja zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, bo cel jest jasny. Ja myślę, że każdy tutaj myśli o tym, żeby reprezentacja Polski powróciła do dywizji A Ligi Narodów. Tak, oczywiście to nie musi być tak, że my musimy wygrać 6 meczów, bo to jest prawdopodobnie niewykonalne. Natomiast jednak trzeba patrzeć na te wyniki. Jan Urban też to z tyłu głowy musi mieć i oczywiście ja słyszałem tą wypowiedź selekcjonera, który powiedział, że jemu nikt niczego takiego nie powiedział. Natomiast jakby to, co piszą dziennikarze i o czym informują media, no to oczywiście nie bierze się z powietrza i gdzieś no, można zakładać, że kiedy te wyniki nie będą korzystne, no to Jan Urban no, będzie w jakiś sposób zagrożony. Czy to doprowadzi do jego zwolnienia? Oczywiście nie wiem, bo ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj zapytali kogokolwiek w Polskim Związku Piłki Nożnej, czy Jan Urban jest bezpieczny teraz, to każdy by powiedział, że jest. Natomiast czy to samo każdy powie za 2,5 tygodnia? No to myślę, że nie. I musimy poczekać na wyniki. Jan Urban jako człowiek inteligentny, rozsądny i rozumiejący i widzący otaczającą go rzeczywistość z całą pewnością też sobie zdaje z tego sprawę. Dlatego ja nie spodziewam się, oczywiście Jan Urban zapowiedział rotację. Przepraszam. Jan Urban zapowiedział rotację i będą zmiany w składzie i siłą rzeczy one oczywiście muszą być, bo bodaj w 11 dni rozegramy 4 spotkania, więc nie jesteśmy w stanie zagrać ich jednym składem. Natomiast to raczej moim zdaniem będzie taka liczba eksperymentów ograniczona. Nie wiem, czy Jan Urban na przykład zdecyduje się na zmianę ustawienia, a jeśli miałbym szukać jakiegoś zarzutu do Jana Urbana, to bym właśnie znalazł taki, że przez tą trwającą kadencję to jednak nie spróbował zagrać w defensywie, podkreślam w defensywie, bo nie mówię o tej fazie budowania gry, bo Jan Urban często to podkreślał, że czasami gramy w czwórce, ale w defensywie, w czwórce nie zdecydował się zagrać od początku meczu i tego mi na pewno brakuje, a ten czas, kiedy można było to zrobić, to był właśnie czerwiec, a nie pewnie teraz, kiedy trzeba już no jednak liczyć się z tym, że wyniki w Lidze Narodów mają dużo większe znaczenie niż te, które miały w czerwcu.
0: Kogo fundamentalnie brakuje ci w tej reprezentacji?
1: co, ja na pewno byłem zaskoczony brakiem Łukasza Skorupskiego, bo na tej pierwotnej liście, rzecz jasna, bo pospodziewałem się i też takie głosy gdzieś do mnie dochodziły, że Łukasz Skorupski nie tylko będzie, co będzie, tylko oczywiście to było jakiś czas temu, powiedzmy miesiąc temu. Przez miesiąc dużo się mogło zmienić. Natomiast spodziewałem się, że Łukasz Skorupski nie tylko będzie powołany, jeśli oczywiście będzie zdrowy, ale wręcz będzie szykowany do tego, żeby grać. A jednak tego piłkarza w ogóle zabrakło na tej pierwotnej liście powołanych przez Jana Urbana i to było dla mnie na pewno zaskakujące. Natomiast czy tutaj brakuje mi jakichś takich piłkarzy fundamentalnych? No to chyba nie, no to chyba ja tutaj nie widzę takiego piłkarza, którego jakoś bardzo, bardzo mi brakuje. Oczywiście ja wiem, że możemy tutaj dyskutować o tym, czy powinien być Czubak, czy powinien być Reguła, czy może Bartosz Kapustka, bo też słyszałem, że ten piłkarz jest cały czas pod obserwacją sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Natomiast jak sobie patrzę na tę kadrę, no to jednak i piłkarzy powołanych z Ekstraklasy, no to jednak jakieś takie odświeżenie widać, tak? Ta kadra, mam wrażenie, została odświeżona przez selekcjonera, natomiast to nie jest rewolucja. No. To rewolucja to jest zdecydowanie za duże słowo.
0: To jeszcze przejdę do rywali.
1: A ty masz takiego piłkarza, którego ci brakuje?
0: Wiesz co, nie, bo moim zdaniem nie mało kto bierze pod uwagę, że powołania do pierwszej reprezentacji są też efektem porozumień między Janem Urbanem a Jerzym Brzęczkiem, który ma swoje eliminacje młodzieżowych mistrzostw Europy.
1: Mazurek jest takim piłkarzem.
0: Bartosz Mazurek, pewnie, który w barwach Salzburga rozegrał świetne spotkanie, który był najlepszym piłkarzem w swoim zespole. Przeciwko Lewskiemu Sofia, zdaje się, grali w Lidze Europy. Mhm.
1: Tak, no to pewnie, pewnie tego piłkarza bym chętnie zobaczył ale, na poziomie pierwszej reprezentacji.
0: No tak, ale ma też dużo większe szanse, by pomóc drużynie trenera Jerzego Brzęczka w starciu między innymi z reprezentacją Włoch. To wiesz, no.
1: No dokładnie to jest racja, że jednak tutaj też selekcjoner ma jakiś plan przygotowany na 4 mecze. No nie oszukujmy się, oni szykując się w trakcie tych spotkań sztabu, rozpisują sobie pewnie także zmiany, które w tych meczach nastąpią. Oczywiście potem trzeba reagować na bieżąco, bo wiadomo, tego czasu jest też mało, więc oni muszą wcześniej być do tego przygotowani. Reagują na bieżąco, na sytuację kartkową, na sytuację zdrowotną zawodników, tak jak teraz ta sprawa wyniknęła z Kamilem Grabarą, tak? To jest coś, z czym sztab musi się w jakiś sposób zmierzyć. Natomiast mają świadomość dużo wcześniej, kto w jakim meczu może wystąpić, tak? I z tego względu też no czasami wiedząc, że na danego piłkarza nie chcą postawić, no to ten piłkarz jest na przykład reprezentantem do lat 21 czy do lat 20 i to jest naturalne.
0: Bardzo dziękuję. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Kłaniam się, Przemku. Dobrej niedzieli.
1: Wzajemnie. Pozdrawiam.
2: Autopromocja.
3: W sobotnim poranku TOK FM. Wyścig o AI i handel, czyli przywódca Chin w Waszyngtonie. Papież Amerykanin pielgrzymuje do Francji, najstarszej córki kościoła. Astronomiczny początek jesieni, czyli równonoc, porozmawiamy o tym, co się wtedy dzieje w ogrodach i w naszych głowach. Serdecznie zapraszam od 7 w każdą sobotę. Aleksandra Karasińska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Reklama.
0: Przy niedzieli o sporcie kłaniam się Państwu ponownie, Przemysław Iwańczyk. A my teraz połączymy się z kolejnym naszym rozmówcą, którym jest Tomasz Nedops-Spodenkiewicz, statystyk lekkoatletyczny. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry, Przemku, witam Państwa.
0: To jest dobry moment na podsumowanie tego, co wydarzyło się w sezonie lekkoatletycznym 2026, bo tak na dobrą sprawę on dobiega końca. Jeszcze w piątek mieliśmy moment, w którym mogliśmy liczyć, a w sobotę zresztą też, na być może spektakularne występy polskich lekkoatletów, ale może po kolei, też zachowując chronologię, albo nie, hierarchizując to, co wydarzyło się w świecie polskiej lekkoatletyki od najważniejszego wydarzenia. Jesteś w stanie pokusić się o takie, wskazać takie, i nie musi to być konkretny wynik, może to być postać sezonu i domyślam się, kogo wskażesz.
4: Wbrew pozorom można by tutaj dyskutować, ale wskażę Klaudię Kazimierską, bo to zakończenie było naprawdę imponujące. Srebro Mistrzostw Europy było jej pierwszym medalem w karierze i wydawało się sukcesem, a patrząc na kolejne tygodnie, można się zastanawiać, czy naprawdę sukcesem było, bo kolejne tygodnie były jeszcze lepsze. Klaudia Kazimierska kolejno wygrała diamentową ligę, finał diamentowej ligi, a tydzień później wygrała Ultimate Championship. Taka nowa impreza, powiedzmy, że nazwałbym ją po polsku Mistrzostwa Mistrzów. Takie zawody z udziałem samych najlepszych lekkoatletów. I jeszcze na dodatek w piątek wygrała bieg na mile w Londynie. Więc trzy takie biegi w krótkim czasie z udziałem właściwie całej światowej czołówki, wygrane w imponującym stylu przez Polkę. No nie było tego dawno.
0: No dobrze, czyli co, Klaudia Kazimierska najlepszą polską lekkoatletką sezonu 2026 bez podziału na płeć?
4: Uważam, że tak, chociaż trzeba pamiętać, że były też takie momenty w 2026 roku, kiedy i inni mieli swoje 5 minut. Na przykład warto pamiętać, było to już ładnych parę miesięcy temu, ale o mistrzostwie, halowym mistrzostwie świata Jakuba Szymańskiego w Toruniu. Polski sport ma troszkę problemy z wygrywaniem, ze złotymi medalami, prawda? Może powiedzmy poza Olą Mirosa we wspinaczce, to my zmagamy się trochę z tym, że mało Polaków wygrywa. Zdarza nam się gdzieś te jakieś brązy, srebra na igrzyskach na przykład wyrywać, ale tego złota jest ostatnio mało, a w polskiej lekkoatletyce na Mistrzostwach Europy nie było żadnego, ale tak patrząc z perspektywy całego roku, to kilka imprez udało się naszym rodakom wygrać.
0: Obok Klaudii Kazimierskiej, kogo wyróżniłbyś wskazując, no powiedziałeś o zwycięstwie naszego płotkarza, ale jeszcze, bo domagam się od ciebie wskazań, bo inaczej, ty się kierujesz, Tomaszu, przede wszystkim bezwzględnymi liczbami, wynikami, jakie osiągają lekkoatleci czasami, jakie udaje im się zmierzyć. Natomiast no, jest jeszcze coś nieuchwytnego, albo nawet do dyskusji publicystycznego, jakich rywalki mają polscy lekkoatleci, jak mocno obsadzona jest dana konkurencja, jaki jest kontekst poszczególnych wydarzeń, kto startuje kiedy, czy nie odpuszcza startów, w związku z czym czyni rywalizację mocniejszą lub słabszą i tak dalej, i tak dalej.
4: To prawda, ja mam wrażenie, że w ogóle patrząc współcześnie na lekkoatletykę, często kibice nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ta konkurencja, z którą zmagają się dzisiaj polscy lekkoatleci, jest po prostu dużo liczniejsza i dużo mocniejsza niż przed laty. Lekkoatletyka się bardzo upowszechniła i to właściwie mam na myśli wszystkie konkurencje, zarówno biegowe, jak i techniczne. Jest tak, że powiedzmy 20 czy 30 lat temu, jak był jakiś zdolny nigeryjski oszczepnik, to on właściwie nie miał jak tego oszczepu trenować i gdzieś przepadał. Może był mistrzem Nigerii, rzucił oszczepem i tyle go widziano, a dzisiaj i dzięki temu, że jest internet i to szkolenie jest jak gdyby dużo łatwiejsze na odległość, jest dużo możliwości wyjazdu na przykład na studia do na zawody NCAA do Stanów i tam szkolenie nie tylko Amerykanów. Ta konkurencja naprawdę jest globalna. Ale odpowiadając na pytanie o konkretne przykłady, na pewno wyróżniłbym jeszcze na przykład Piję Skrzeszowską. Podejrzewam, że część słuchaczy pamięta, że na Mistrzostwach Europy przegrała o 0,001 sekundy złoty medal z Holenderką Nadine Wieser. No to jest 11 milimetrów, czyli naprawdę bardzo niewiele. Dużo było takich momentów tak naprawdę, które gdzieś zapadają w pamięć. Był na przykład złoty medal Anastazji Kuś na Mistrzostwach Świata U20. Trochę krytyki widzę na przykład pod adresem Natalii Bukowieckiej, a tak naprawdę mimo różnych problemów zdrowotnych głównie, to też nie był zły rok. Halowe wicemistrzostwo świata, potem bardzo dobry World Lace. Sezon letni był trudny, ale srebrny medal mistrzostw Europy to też jest osiągnięcie. Mhm.
0: Pójdźmy, a właściwie wróćmy do tego, co było w piątek miniony. I Maciej Wyderka, który popisał się trzecim rezultatem w historii polskich 800 metrów.
4: Tak. To był taki trochę oczekiwany bieg, bo Wyderka z powodu kontuzji, kolejne słowo, które można by tutaj przytaczać wielokrotnie, opisując lekką atletykę i polską, i światową w tym roku, mam wrażenie. Z powodu kontuzji on zaczął trochę później sezon, więc ta forma miała prawo przyjść troszeczkę później. Ten bieg był o tyle interesujący, że Wyderka uzyskał swój rekord życiowy, wygrał wyraźnie ten bieg. To w historii polskiej lekkoatletyki jest trzeci wynik, ale mogło być jeszcze lepiej, bo troszkę mu na końcówce zabrakło mocy, prawdę powiedziawszy. Tego typu wyników jest bardzo dużo takich, które wdzierają się gdzieś tam na czoło polskich tabel historycznych, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem o tej większej konkurencji ze strony całego świata, to porównując wyniki polskie historyczne, to też trzeba brać pod uwagę, że w biegach nowoczesne obuwie karbonowe troszkę pomaga i te czasy po prostu relatywnie znaczą mniej na świecie, nie tylko z powodu tej większej konkurencji, ale także tych po prostu lepszych warunków, jeśli chodzi o obuwie.
0: Diamentowa Liga, bo chciałbym przejść do tego formatu, w tym sezonie obrodziła nam, bo była najlepsza od czasów Piotra Małachowskiego, który regularnie niegdyś zgarniał diamentowe trofea.
4: Tak. To jest tak, że do tego roku jedynie Piotr Małachowski w ogóle wygrał kiedykolwiek klasyfikację generalną Diamentowej Ligi. Ta formuła się zmieniała, bo to kiedyś było takie bardziej zbieranie punktów przez cały sezon. Obecnie to jest tak, że o lokacie końcowej decydują po prostu zawody finałowe. Ale w historii kilkunastoletniej Małachowski wygrał czterokrotnie. A w tym roku, co było dużą niespodzianką, dwoje Polaków zwyciężyło, bo oprócz Klaudii Kazimierskiej, co było niespodzianką, to sensacyjnie wygrał skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Ten wynik może 2,28, zwłaszcza dla osób, które nie pamiętają skoki Artura Partyki, może wydawać się przeciętny, ale raz, że pogoda była umiarkowana, a dwa, że w sporcie chodzi o to, żeby wygrywać, nie zawsze rezultat jest kwestią kluczową.
0: Mm-hmm. To widzisz, przechodzimy teraz do kolejnego formatu, ale całkiem nowego, już o nim wspominałeś, Ultimate Championship. Trzydniowe zmagania rozgrywane w Budapeszcie, gdzie o obsadzie poszczególnych konkurencji decydowały realne trofea zdobywane przez zawodniczki i zawodników w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, także pozycje rankingowe, więc tam nie było uznaniowości bądź też menedżerskiego lobby. I teraz pytanie, czy to dobry format konkurujący z Mistrzostwami Świata, czy nie? Bo miałem wrażenie, że w poszczególnych konkurencjach, tam gdzie nie było pacemakerów przy tych długich biegach, to rzecz idzie o lokaty, a nie o czas. I pytanie, czy to nie był jedyny mankament tego Ultimate Championship?
4: Zalet tej imprezy mam wrażenie, że było dużo. Pula nagród na pewno pomogła i w zaangażowaniu startujących, i w tym, żeby na starcie pojawiły się praktycznie wszystkie gwiazdy światowej lekkiej atletyki. Ale o mankamentach niestety można powiedzieć. Dla mnie głównym mankamentem było to, że zdecydowano się na imprezę trzydniową z trzema takimi trzygodzinnymi sesjami finałowymi właściwie tylko, co spowodowało, że połowę właściwie konkurencji lokacyjnych wykreślono z programu. Mi się zawsze takie dzielenie na lepszych i gorszych nie podoba, bo czemu właściwie sprinterzy mają mieć tą szansę na gigantyczne pieniądze, splendor i tak dalej, a na przykład dyskobole już nie i oni musieli skończyć sezon wcześniej i nie uczestniczyć w tych zawodach. Innym mankamentem, takim już powiedzmy realizacyjnym, było to sam pomysł, żeby pokazywać faworytów w ten sposób, że pokazuje się na ekranie w realizacji telewizyjnej, które ktoś zajmie miejsce według statystyk, jakie ma szanse na wygraną procentową, jest uważam interesujące, ale wykonanie bardzo zawiodło. Na przykład w biegu na 1500 metrów Joshowi Kerowi prorokowano 13 pozycję, podczas gdy na starcie stanęło 12 zawodników, a Josh Kerr był w rzeczywistości faworytem i ten bieg wygrał.
0: Ale wiesz, przepraszam, wejdę w słowo. Dla mnie te predykcje jako absolutna nowość w świecie lekkoatletyki były ciekawe, a dla widzów, podejrzewam, bardzo istotne w rozpoznaniu, kto jakim jest zawodnikiem, zawodniczką, czytaj faworytem, na kogo zwrócić uwagę na poszczególnych torach i tak dalej, i tak dalej.
4: Na poziomie idei absolutnie się z tym zgadzam. Zawiodło, mówię, wykonanie tego, no bo i te procenty nie odpowiadały do końca rzeczywistości i te osoby być może powinny być czasami inne, wskazywane. Oczywiście napisanie odpowiedniego algorytmu, który przypisałby tym osobom, co trzeba, te prorokowane miejsca, to oczywiście jest jakiś wysiłek, ale być może po prostu powinna być jakaś współpraca sztucznej inteligencji i żywego człowieka, który poprawiałby ewentualne niedostatki, ale generalnie odbiór kibiców tego eventu był całkiem pozytywny. Wciąż nie ogłoszono to bodajże w listopadzie. Ma być ogłoszony gospodarz kolejnej edycji, bo to była pierwsza inauguracyjna edycja w Budapeszcie. W tym roku ten kalendarz był pod tym względem sprzyjający, no bo nie mieliśmy Igrzysk Olimpijskich, nie mieliśmy Mistrzostw Świata stadionowych i było takie miejsce w kalendarzu. Za dwa lata pomysł jest taki, żeby to było na koniec sezonu. Igrzyska są stosunkowo wcześnie, też pewnie część kibiców wie, że lekkoatletyka jest wyjątkowo w pierwszym tygodniu igrzysk, więc jest czas właściwie, żeby na koniec sezonu też takie mistrzostwa mistrzów przeprowadzić. Sam jestem ciekaw, czy to się utrzyma na dłużej. Mi się to podobało, ale trochę tych wad do poprawki widziałem.
0: To jeszcze jedna sprawa. Czy mógłbyś wskazać potencjalne, nie chcę powiedzieć gwiazdy, bo to niesie pewien jakiś ciężar oczekiwań, ale polskich młodych lekkoatletów, na których będziemy spoglądać z wyjątkową uważnością w 2027 roku?
4: To zawsze jest jeszcze pytanie, co rozumiemy przez młodych, prawda? Bo to jest tak, że za ten wiek odnoszenia sukcesów w lekkoatletyce się mocno przesuwa, tak? Kiedyś te kariery były trochę krótsze, kończono je w wieku powiedzmy około 30-32 lat, teraz to się troszkę zmienia. No już wspomniałem o Anastazji Kuś, złoty medal mistrzostw świata juniorów jest taką nadnaturalną przepustką do tego, żeby w świecie seniorów istotną rolę odgrywać. Pamiętajmy o tym, że jednym z bohaterów tego sezonu miał być Hubert Trościanka, ale zaczął ten sezon od bardzo poważnej kontuzji zerwanego Achillesa. Prawdopodobnie w 2027 wróci do rywalizacji. Nie wiem, czy to będzie od razu taki poziom, że on będzie startował na poziomie światowej czołówki, bo właściwie już w 2026 różne statystyki wskazywały, że tak być może, ale należy na pewno o takim nazwisku pamiętać. Generalnie ja widzę wśród tych młodych wiele utalentowanych osób, nawet bym nie chciał aż tak bardzo nazwiskami rzucać, bo jeszcze ci pominięci gdzieś tam się poczują urażeni. Na pewno na przykład bardzo dobry sezon miała Wiktoria Gajosz, to jest biegaczka na 200 metrów, która w tym roku biegała bardziej 100 i 200, z tego co wiem w przyszłym roku może być to bardziej 200 i 400. My też zawsze spoglądamy na to 400 metrów z dużą uwagą, no bo przyzwyczailiśmy się, że polskie sztafety 4x400 metrów liczą się w świecie, prawda? Więc każde takie nazwisko nowe, nie dość, że ma szanse jakieś indywidualne, to też wzmacnia siłę całego polskiego zespołu.
0: No to ciekawe. Jakie imprezy w 2027 roku będą przykuwać naszą uwagę?
4: No to jest tak, że ten kalendarz jak gdyby po tych zawirowaniach covidowych, które nawet długo po pandemii jeszcze skutkowały zmianami różnymi w kalendarzu, bo trzeba było odrobić te imprezy, niektóre zawody były przesunięte, już w końcu zyskał ten taki normalny kształt, czyli skoro mamy rok nieparzysty, to są halowe mistrzostwa Europy, potem są drużynowe mistrzostwa Europy, na koniec sezonu są mistrzostwa świata, tym razem w Pekinie. Myślę, że to są najważniejsze imprezy, ale też bardzo dużo polskich mityngów jest w cyklach typu, tak jak oraz Kolimowskie w Diamentowej Lidze, czy Kopernikus ma tą najwyższą kategorię halową, więc tak naprawdę tych okazji do oglądania czołowych lekkoatletów polscy kibice nie tylko w telewizji będą mieli sporo.
0: Bardzo Ci dziękuję za poświęcony nam czas. Tomasz Nedops Spodenkiewicz, a więc statystyk lekkoatletyczny, udzielający się także w takich oficjalnych formułach, między innymi Diamentowej Ligi, bo byłeś tym, który odegrał tam znaczącą rolę, podkreślał zresztą ją Marcin Rosengarten, który był szefem tego przedsięwzięcia. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś z nami, kłaniam się i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Psst, zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
2: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wie. Wielka sprawa!
9: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Sąd ma dziś rozpatrywać wniosek o areszt dla sprawcy śmiertelnego ataku w Jarosławiu. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. Chiński przywódca zasugerował, że w tym roku jeszcze 2 razy spotka się z prezydentem USA. W informacjach również sport. To z Francją zagrają dziś Polacy w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. Minęła 7:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura nie przesłuchała wczoraj Ichora M., sprawcy ataku w opactwie w Jarosławiu. Biegli rozpoznali u niego objawy choroby psychicznej. Kilka dni temu ukraiński obywatel zaatakował nożem 5 ludzi na terenie klasztoru. Jeden z duchownych zmarł, reszta trafiła do szpitali. Zdaniem biegłych stan zatrzymanego uniemożliwiał przesłuchanie. U Ichora M. zdiagnozowano ostry epizod psychotyczny. Eksperci zastrzegają, że to ocena bieżąca, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
10: Mimo braku zarzutów, sąd w Jarosławiu ma dziś rozpatrywać wniosek śledczych o areszt dla 31-latka. Biegli wskazują na konieczność leczenia psychiatrycznego. Prokuratura chce umieszczenia podejrzanego w areszcie o charakterze szpitalnym. Chiński przywódca Xi Jinping po zakończeniu swojej 3-dniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych zasugerował, że może jeszcze 2-krotnie spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w tym roku. Chodzi o listopadowe spotkanie przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen oraz na szczycie G20 w Miami w grudniu. W czasie zakończonej już wizyty w USA Xi Jinping i Donald Trump rozmawiali m.in. o rozwoju sztucznej inteligencji, sytuacji Tajwanu oraz wojnach w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Jak twierdzi Xi Jinping, udało się osiągnąć porozumienie w wielu kwestiach, a Donald Trump dodał, że z wizyty będą zadowoleni amerykańscy rolnicy, co sugeruje zwiększone zakupy amerykańskich produktów rolnych przez Chiny. Kredytobiorcom może zajrzeć w oczy widmo wyższych rat i to już wkrótce. Przez rozpędzającą się inflację Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek RPP Ludwik Kotecki. Jak mówił w TOK FM, lekcje z poprzedniego kryzysu inflacyjnego każą nam myśleć już dzisiaj o tym, co może się wydarzyć za kilka miesięcy.
12: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać. Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
13: Podnieść stopy
12: procentowe. Stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
10: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Teraz czas na sport. To Francja zmierzy się dziś z Polską w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. Francuzi pokonali wczoraj Finlandię 3-1. Wcześniej awans do finału zapewnili sobie Polacy, którzy wygrali w Mediolanie ze Słowenią 3-0.
13: Wielka rzecz, bo trochę mieliśmy takie, mam wrażenie, tąpnięcie w tych Mistrzostwach Europy. Przegraliśmy mecz z Bułgarią, trochę gdzieś tam to w pewnym momencie rzuciło trochę piachu w szprychy, ale z drugiej strony też mnie się zmotywowało na te kolejne spotkania, także bardzo się cieszymy, że jesteśmy w finale.
10: Mówił libero reprezentacji Polski. Biało-czerwoni bronią tytułu. 3 lata temu w Rzymie wygrali w finale z Włochami, a finałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy rozpocznie się o 21:00. I zostajemy przy sporcie. Polska bezbramkowo zremisowała wczoraj na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją, 2 października podejmą Rumunię, a 3 dni później zmierzą się ponownie z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Fazę grupową dokończą w listopadzie. 30 kilometrów nowej drogi połączy teren budowy elektrowni atomowej w pomorskiej gminie Choczewo z ekspresową 6. To kluczowa inwestycja towarzysząca, którą wizytowali wczoraj ministrowie infrastruktury i energii. Tak zwaną ostatnią milę do elektrowni obejrzał też reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
14: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
14: Przejmiona ruch związany z budową, dodaje szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
16: I nie będą musiały przejeżdżać właśnie drogami lokalnymi, powiatowymi, nie niszcząc ich.
14: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
17: To dzisiaj widać, dokładnie się spina, nie będzie żadnych opóźnień, wszystko będzie w czasie, infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać pracę, które będą przy elektrowni.
14: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Z Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 7:20. Dzień w większości kraju zapowiada się słoneczny. Więcej chmur będzie jedynie na północnym wschodzie i tam powada przelotny deszcz. Rano uważajcie na gęste mgły. Na termometrach dziś od 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 18 w centrum i 21 na ziemi lubuskiej.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: To jest sobotni poranek TOK FM, na zegarze 7:06. Witamy się z Państwem w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Jana Cech, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Spójrzmy, co dziś przed nami w poranku. Zaczniemy tradycyjnie od tygodniowego przeglądu prasy zagranicznej. O 7:20 o tym, co przywódca Chin Xi Jinping załatwił w Waszyngtonie na spotkaniu z Donaldem Trumpem. O 7:40 o pielgrzymce papieża Amerykanina Leona XIV do Francji, jak mówił do najstarszej córki kościoła. Tuż po 8:00 komentarze do wydarzeń w polskiej polityce, a o 8:20 astronomiczny początek jesieni, czyli równonoc. Porozmawiamy o tym, co się wtedy dzieje w przyrodzie, w ogrodach i w naszych głowach. A teraz zapraszam już na cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Zaczynam od Financial Times, który w komentarzu odredakcyjnym opisuje, jak Rosja stworzyła mechanizm obchodzenia sankcji. Jak wynika z dochodzenia brytyjskiego dziennika, 4 lata po odcięciu głównych rosyjskich banków od systemu finansowego, Rosja stworzyła system fałszowania dokumentów, który pozwolił takiej firmie fintechowej wspieranej przez Kreml w ciągu zaledwie 9 miesięcy przetransferować ponad 6,9 miliarda dolarów przez globalny system bankowy, omijając sankcje. Część środków Rosja przeznaczyła na zakup materiałów wojskowych o kluczowym znaczeniu. Złą wiadomością jest to, pisze redakcja FT, że Rosji udało się obejść sankcje dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod prania pieniędzy. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że nie zdołała ona stworzyć żadnej realnej alternatywy dla tradycyjnego systemu płatności transgranicznych. Jednym z kluczowych wniosków śledztwa jest to, że mimo wieloletniego zaostrzania przepisów przeciwko praniu pieniędzy, system bankowości jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwa. Opiera się na założeniu, że każdy bank przeprowadza należytą weryfikację klientów. Przepuszczając płatności przez kraje takie jak Kirgistan, rosyjska firma w praktyce stworzyła tylne wejście do wielkich banków takich jak Standard Chartered, Citigroup czy JP Morgan Chase. FT podsumowuje. Fakt, że Rosja znalazła sposoby na obejście sankcji, nie oznacza, że są one bezcelowe. Przeciwnie. Konieczność stosowania przez Rosję kosztownych rozwiązań zastępczych świadczy o tym, że sankcje spełniają swoje zadanie. Zakłócają funkcjonowanie gospodarki wojennej. I przenosimy się za ocean. New York Times komentuje wizytę chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie i jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Tytuł analizy: dla Chin rozejm z Trumpem to kupowanie cennego czasu. Dla Chin i ich przywódcy Xi Jinpinga łagodzenie napięć z Waszyngtonem to dodatkowy czas na poradzenie sobie z krachem na rynku nieruchomości, który pozbawił oszczędności dziesiątki milionów chińskich rodzin. To czas na rozwiązanie problemów samorządów, które borykają się z załamaniem dochodów z tytułu użytkowania gruntów. To też czas na uczynienie Chin jeszcze bardziej odpornymi na presję gospodarczą ze strony Stanów Zjednoczonych. I być może co najważniejsze, czas na przygotowania do odbywającego się co pięć lat zjazdu Komunistycznej Partii Chin, a następny zaplanowany jest już na przyszłą jesień. Jak przypomina autor analizy, to właśnie wtedy wyłoniony zostanie nowy skład kierownictwa, który będzie współpracować z Xi Jinpingiem. Dzięki stabilizacji relacji z USA Chiny mogą lepiej skupić się na własnych priorytetach, stwierdził badacz zajmujący się problematyką amerykańską na Uniwersytecie w Szanghaju. I jeszcze jeden komentarz, także z New York Timesa. Jak zauważa Peter Baker, główny polityczny komentator gazety, w Białym Domu Trumpa chiński dyktator jest mile widziany. Amerykańskie media już mniej. Donald Trump zakazał wstępu dla niektórych mediów do Białego Domu, a doszło do tego w momencie, gdy przyjmował właśnie prezydenta Chin, przywódcę kraju, który jest jednym z najbardziej represyjnych dla mediów na świecie. Prezydent USA zablokował wstęp amerykańskim dziennikarzom, uznając ich za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a jednocześnie przyjął z otwartymi ramionami, pisze New York Times, przedstawicieli mediów z Chin, posłusznych komunistycznej dyktaturze. W tym samym tygodniu prezydent z jednej strony emituje opłacane przez rząd reklamy telewizyjne, w których obiecuje nie dopuścić do przekształcenia USA w kraj socjalistyczny czy komunistyczny, a z drugiej spotyka się w przyjaznej atmosferze z socjalistycznym burmistrzem Nowego Jorku, ale też dosłownie rozwija czerwony dywan dla komunistycznego przywódcy Chin. To ten sam prezydent, który prowadzi wojnę gospodarczą z premierem Kanady, a jednocześnie zaprasza prezydenta Rosji na swoje pole golfowe na Florydzie. Peter Baker podsumowuje: w starciu między demokracją a autokracją Donald Trump od dawna sprawia wrażenie, jakby opowiadał się po drugiej stronie. Ja tylko przypomnę od siebie, że prezydent będzie musiał zwrócić dziennikarzom CNN, MS Now oraz Politico akredytację do Białego Domu, bo tak zdecydował w tym tygodniu Sąd Federalny w Waszyngtonie. I przechodzimy do niemieckiego dziennika Die Welt. Tu też komentarz po szczycie w Waszyngtonie. Tytuł: 1-0 dla Xi Jinpinga. Po cichu rozegrał Donalda Trumpa na jego własnym podwórku. Wizyta chińskiego przywódcy miała wzmocnić wizerunek Donalda Trumpa jako negocjatora. Jednak spotkanie nie tylko nie przyniosło przełomów, ale też pokazało, że Pekin nie przejmuje się zbytnio USA. Xi Jinping może być zadowolony, pisze autor w Die Welt. Sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił przedłużenie zawieszenia ceł na Chiny. W kwestii sztucznej inteligencji utworzona zostanie jedynie gorąca linia dotycząca incydentów, więc Xi może być zadowolony z tej wizyty, podsumowuje gazeta. Udało mu się utwierdzić Trumpa w poczuciu szczerej przyjaźni. To powinno powstrzymać prezydenta USA przed konfrontacyjnymi działaniami, które mogłyby zaszkodzić Chinom. Trump z kolei miał swoje pompatyczne wydarzenie, tylko że większość Amerykanów tego nie widziała, komentuje Die Welt. I wracamy do Europy. Francuski Le Monde dużo miejsca poświęca wizycie apostolskiej papieża Leona XIV we Francji. W przemówieniu wygłoszonym pierwszego dnia, czyli wczoraj w Paryżu, papież ostrzegł przed zagrożeniami płynącymi z rozwoju sztucznej inteligencji i innych technologii. ostrzegał przed utratą człowieczeństwa, tu cytat, w raju maszyn. Papież powiedział też, że autentyczna świeckość nie powinna wykluczać religii. Wezwania papieża do Francuzów wybrzmiewają szczególnie mocno 7 miesięcy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Jak przypomina Le Monde, skrajna prawica upatruje w swojej największej szansy na przejęcie władzy na antyemigranckiej kampanii. W ostatnich latach politycy powoływali się na francuski model świeckiego państwa, aby uzasadnić zakazy eksponowania symboli religijnych, w tym noszenia strojów przez muzułmanki w przestrzeni publicznej oraz w szkołach. Papież Leon, którego babka urodziła się we Francji, wezwał ten kraj, by pozostał niestrudzonym orędownikiem pokoju na świecie, gdy pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wkracza w piąty rok. Więcej o papieskiej pielgrzymce tuż po 7:40. Naszym gościem będzie Jacek Połasiński, wieloletni korespondent Watykania. I jeszcze zostaje przy Le Monde, który omawia wywiad prezydenta Macrona. Prezydent powiedział, że Francja może stać się atakiem, celem ataku i dodał, Rosja postrzega Europę jako zaplecze strategiczne Ukrainy. Skoro Europejczycy pomagają Ukrainie, Europa też może stać się celem. Macron przypomniał, że w 2020 roku Rosja ogłosiła specjalną operację i zapowiedziała, że w ciągu 3 tygodni zajmie Ukrainę. Minęło już 4,5 roku, ale tak się nie stało. Ukraińcy przeprowadzili znakomitą kontrofensywę i już od 4 lat linia frontu pozostaje w zasadzie stabilna, przypomniał Macron. Postanowił również przypomnieć swoją propozycję, aby Ukraina i Rosja zgodziły

0: Dąży on teraz do destabilizacji Europy. Autorka przypomina, że i prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk w Polsce mówią o tym zagrożeniu jednym głosem. Jak pisze Le Monde, polski premier Tusk działa na pierwszej linii wojny w Ukrainie, podczas gdy prezydent Francji stoi na czele kraju oddalanego od codziennych ataków w Ukrainie. Kaufman zauważa, że w odstępie zaledwie jednej doby, 17 i 18 września, obaj przywódcy starali się mocno uświadomić swoim obywatelom coraz bardziej namacalne zagrożenie ze strony Rosji. Jak pisze francuska komentatorka, podobnie jak mieszkańcy państw bałtyckich, Polacy nie potrzebują prezentacji w PowerPoincie, by zrozumieć takie ostrzeżenie. Następnego dnia, 18 września, Macron zwołał w Pałacu Elizejskim nadzwyczajne spotkanie z liderami francuskich partii politycznych i szczegółowo poinformował ich o sprawach dotyczących bezpieczeństwa kraju. I co ujawniają te dwa zdarzenia w Polsce i we Francji? Po pierwsze, pisze Kaufman, to co je łączy, wyraźna eskalacja Rosji w obliczu fiaska strategii podboju Ukrainy. Putin nie zmienia kursu, lecz wręcz przyspiesza działania. Kolejny wniosek to różnica w gotowości państw europejskich. W dużej mierze wynika ona ze sposobu postrzegania zagrożenia. Zrozumiałe jest, że Litwa jest tak dobrze przygotowana, pisze Kaufman, iż jej plany awaryjne przewidują nawet ewakuację osób starszych, a każdy Fin trzyma w domu zestaw przetrwania. Tymczasem w Europie Zachodniej termin wojna hybrydowa pozwala na wypieranie rzeczywistości. Musimy nazwać wojnę wojną, kończy Sylwii Kaufman. Niezależnie od tego, czy jest to wojna informacyjna, cybernetyczna, hybrydowa, tajna, czy toczona poniżej progu otwartego konfliktu, jakby jej nie nazwać, musimy zmierzyć się z kluczowym pytaniem, jak mamy się bronić. Dziś prezydent Rosji nie pozostawia żadnych wątpliwości co do swoich zamiarów. Niedowierzanie części Europejczyków, czy to szczere, czy też celowe, doskonale służy jego interesom. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej, a za chwilę komentarze do głównych wydarzeń na świecie. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
1: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 7.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus, podaje Wall Street Journal, powołując się na amerykańskich urzędników. Trump odrzucił propozycję, o której wcześniej mówił szef MSZ-u Iranu Abbas Araghchi. Oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za

0: zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał też, że Trump ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach. Potężna burza ma uderzyć w weekend w północno-wschodnie Stany, paraliżując pracę lotnisk i imprezy plenerowe. Meteorolodzy ostrzegają, że przyniesie porywisty wiatr, ulewne deszcze, powodzie i prądy wsteczne na obszarach wzdłuż wschodniego wybrzeża od Maine po Waszyngton. Nor'easter to gwałtowna nawałnica, która charakteryzuje się silnymi wiatrami z północnego wschodu. Może wpłynąć również na rozkłady lotów w czasie, gdy światowi przywódcy opuszczają Nowy Jork po dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pięcioro migrantów zginęło podczas próby przekroczenia rzeki granicznej między Chorwacją i Słowenią, poinformował portal Index. Do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Severin na Kupi na zachodzie Chorwacji, gdy grupa 20 migrantów próbowała przeprawić się na stronę słoweńską. Funkcjonariusz policji wskoczył do rzeki i wraz z kolegą, przy pomocy mieszkańców uratował 5 cudzoziemców. Pozostałym migrantom udało się przedostać na stronę Słowenii. Chorwacja leży na tak zwanym szlaku bałkańskim, którym przemieszczają się migranci, próbując dotrzeć z południa do Europy Zachodniej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska, jest już 21 minut po siódmej. Dużo się działo w tym tygodniu w polityce międzynarodowej. W Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym światowi liderzy próbowali doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni lub to pokoju i w Iranie, i w Ukrainie. Do USA w tym tygodniu przyjechał przywódca Chin, Xi Jinping. No i Trump przyjmował go jak najbliższego przyjaciela, ale czy obaj przywódcy rozwiązali kwestie sporne? O to wszystko zapytam Bartłomieja Kota, dyrektora warszawskiego biura Aspen Institute, analityka zajmującego się strategią polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Widzieliśmy w telewizji, jak Xi Jinping przeszedł przez czerwony dywan, witany bardzo z wielką pompą na płycie lotniska przez Donalda Trumpa, co właściwie jest precedensem, który potem też ostentacyjnie podkreślał bardzo dobre relacje z liderem Chińskiej Partii Komunistycznej. Ale pod powierzchnią tej pompy i dyplomacji główne sporne kwestie to warunki handlu, rozwój i regulacje AI i sprawa niepodległości Tajwanu. Co w tych wszystkich kwestiach udało się załatwić w trakcie tej wizyty?
3: No niewiele niestety. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia takiego stricte wizerunkowego, no to pierwsza wizyta od 10 lat, czerwony dywan, próba odpłacenia się trochę ze strony amerykańskiej za przyjęcie Trumpa w Pekinie ostatnio, ale też oczywiście pokazania przez Amerykanów, że tutaj jedno imperium podejmuje drugie imperium. To jednak z punktu widzenia też jakby kontekstu tego, że Zgromadzenie Ogólne ONZ, wszyscy fokusujemy się na tej światowej polityce, to gdzieś to wydarzenie, ta wizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych trochę pokazywała, gdzie tak naprawdę prawdziwa światowa polityka jest i gdzie dwóch mocarzy światowych rozmawia i jakie wątki ich zajmują. Mamy przedłużenie tego rozejmu handlowego.
2: Dosyć krótkie.
3: Tak, no ale pozwalające być może na to, żeby realnie dojść do jakiegoś kompromisu. To też pewnie nie ostatnie przedłużenie, bądźmy też szczerzy, ale powstały w międzyczasie też takie gremia współpracy ze strony pomiędzy Ameryką czy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które pracują na co dzień, tak? Jeżeli chodzi o układanie tego, które rzeczy powinny podlegać cłom, w jaki sposób rozsądzać kwestie też dostępu do tego, co też dla Amerykanów jest kluczowe, czyli chociażby rafinacji metali ziem rzadkich. Czy tutaj zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone, każdy ma swoją przewagę w jakimś zakresie, dlatego te negocjacje są tak istotne, ale też tak skomplikowane. Też jeżeli popatrzymy na to, gdzie o czym w ogóle rozmawiano, to jest dla mnie dość ciekawe, tak? No bo z drugiej strony regulacja sztucznej inteligencji, też taki nawet sposób myślenia, który jest przykładany do sztucznej inteligencji, czy jakby chciał Trump super inteligencji, to jest taki mindset trochę jak kiedyś z proliferacją broni masowego rażenia. Czyli tak, oba mocarstwa mają świadomość tego, że dostęp do tej technologii, do przełomowych aspektów tej technologii, rozwijanie ich, no ale też być może ograniczanie dostępu do tych najnowszych osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji dla innych państw będzie mechanizmem zapewniania sobie tej przewagi w przyszłości i zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
2: To już widzimy zresztą. Biały Dom zakazał w pewnym momencie udostępnienia w filmie Anthropic najnowszych modeli za granicą, poza Stanami Zjednoczonymi. Z naszego punktu widzenia, takiego europejskiego, może nawet polskiego, chyba najważniejsze było to, czego nie było widać w czasie tego spotkania przywódców, bo Trump nie zdołał chyba przekonać Chin, żeby zmieniły stanowisko i nie pomagały Putinowi i nie wspierały Iranu w wojnie z USA.
3: Na pewno dla Donalda Trumpa kwestia irańska jest dzisiaj wiodąca także z punktu widzenia polityki wewnętrznej amerykańskiej. Też popatrzmy na to, co mówił Trump chociażby także na zgromadzeniu ogólnym ONZ. On jeżeli... że to było przemówienie dotyczące oczywiście polityki zagranicznej, no ale dość jasno pokazujące, które wątki są istotne z punktu widzenia polityki wewnętrznej amerykańskiej. I dzisiaj zakończenie wojny w Iranie, ale także oczywiście to zachęcanie Ukrainy oraz Rosji do tego, żeby nie niszczyły infrastruktury, która jest odpowiedzialna za chociażby eksport ropy po stronie rosyjskiej, czyli jakby zabronienie Ukraińcom czy ograniczenie ukraińskich zdolności dotyczących rosyjskiego eksportu. Niszczenia potencjału rosyjskiego eksportu jest kluczowe, dlatego że ceny ropy, w szczególności ropy na rynkach światowych są dzisiaj wyznacznikiem tego, co Amerykanie postrzegają także za rosnące koszty życia. A to jest znowu polityka wewnętrzna amerykańska, wybory połówkowe, które się zbliżają w Stanach Zjednoczonych. Trump jest przede wszystkim zainteresowany w tym całym ambarasie osiągnięciem sukcesu z punktu widzenia polityki wewnętrznej. A kwestia rozstrzygnięcia wojny w Iranie, kwestia szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie, to są narzędzia, które wpływają na rezultat w polityce wewnętrznej. No rzeczywiście jest też tak, że musimy mieć świadomość, że relacje amerykańsko-chińskie na pewno mają wpływ na to, co jest bliższe nam, czyli nie tylko i wyłącznie ceny ropy wynikające z wojny w Iranie, ale także wojna w Ukrainie. Mam takie przeświadczenie, że bardzo rzadko o tym dyskutujemy, a widzimy już na przestrzeni czasu i tej wojny, że ten wpływ Chin na Rosję w pewnym momencie zapobiegał też eskalacji Rosji w stosunku do Europy. I być może tu jest też jakiś pies pogrzebany, że właśnie włączenie Chińczyków w te działania deeskalacyjne mogą mieć kluczowy wpływ na rezultat wojny.
2: To było podsumowanie krótkie wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach w tym tygodniu jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. W Nowym Jorku sesja zgromadzenia ogólnego ONZ, światowi przywódcy, w tym Trump też się oczywiście pojawił. I bardzo dużo o bezpieczeństwie, bardzo dużo o stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Były apele o zakończenie wojny w Ukrainie, były propozycje zmiany w Radzie Bezpieczeństwa. Było właśnie wystąpienie Donalda Trumpa, było wystąpienie prezydenta Nawrockiego, było wystąpienie Radosława Sikorskiego. Co dla pana było najważniejsze w czasie tej sesji zgromadzenia?
3: Wydaje mi się, że z polskiego punktu widzenia oczywiście wszystko to, co dotyczyło Ukrainy i dyskusji wokół zakończenia czy negocjacji dążących do zakończenia wojny w Ukrainie. No, na to musimy zwracać uwagę, bo to jest dla nas po prostu najistotniejsze w naszej przestrzeni geograficznej. Widzimy z jednej strony, że oczywiście zgromadzenie ogólne podkreśla, nadal odwołuje się do prawa, które reguluje oczywiście zarówno samostanowienie narodów, jak i ochronę tej integralności międzynarodowo uznanych granic Ukrainy. No i to jest dobre, że niezależnie od podziałów politycznych i różnych interesów różnych państw, jakby ten konsensus się utrzymuje, że trzeba o tym mówić. Natomiast ONZ na pewno nie jest sprawczy. Nawet jeżeli popatrzymy na klucz tych dyskusji, to one odbywały się na poziomie bilateralnym w zasadzie. I mamy tutaj odwołałbym się do tego przemówienia Trumpa, bo ono dość jasno pokazuje że z jednej strony Amerykanie mają ograniczone zaufanie do tego systemu multilateralnego, w szczególności Trump określa go jako ten, powiedzmy, kosztochłonny, no, bardzo negatywnie mówił chociażby o Międzynarodowym Trybunale Karnym, zachęcając państwa do wychodzenia z tego gremium. Chociaż też akceptowalny, znaczy akceptuje fakt tego, że to istnieje, że ONZ istnieje. Powiedział nawet w pewnym momencie, że to jest organizacja, która ma jakiś potencjał, tylko go nie wykorzystuje. Ale z drugiej strony wszelkie istotne dla siebie kwestie, jak chociażby wojna w Iranie czy wojna w Ukrainie, przerzuca na załatwienie ich drogą relacji bilateralnych albo multilateralnych w obrębie tak zwanego koncertu mocarstw. Mhm. Więc jakieś takie rozumienie przyszłości tego, w jaki sposób będą zapadać strefy wpływu, w jaki sposób będzie się oczywiście doprowadzać do rezultatu tych wojen. Raczej coraz częściej jest tak, że te mocarstwa postrzegają go w relacjach pomiędzy sobą, a nie za pośrednictwem ONZ. No i to jest trend, który no jest na pewno odejściem, tak, od wszystkiego tego, co zostało zbudowane po 1945 roku, ale wynika także no, z pewnej indolencji Rady Bezpieczeństwa i niemożności załatwienia pewnych spraw za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykanie no, angażują się oczywiście w rozstrzygnięcie wojny w Ukrainie także, no ale ja podkreślam to, jakby Trump to robi, bo uważa, że jest w tym jego interes.
2: Pośrednio wpływa to również na ceny paliw. To prawda. Radosław Sikorski po już swoim wystąpieniu, bardzo zresztą mocnym, które skierował bezpośrednio do przedstawicielki Rosji, ale też apelował bezpośrednio do Ławrowa, powiedział potem, że co prawda Trump nie poświęcił Ukrainie wiele miejsca w swoim przemówieniu, ale sama zapowiedź użycia nowych sankcji, które właśnie przegłosował Kongres, no są ważne. Te sankcje to będzie to nowe narzędzie nacisku na Rosję i jej sojuszników?
3: A na pewno Amerykanie sobie wyprodukowali narzędzie nacisku. Pytanie, czy z niego skorzystają, bo do tego jest jeszcze daleka droga po podpisaniu przez Trumpa w ogóle takich, że ten mechanizm wszedł w życie, do jego zastosowania. No tutaj jest ta kwestia tej chęci do tego, żeby presję polityczną zacząć wywierać na Rosję bardziej. Natomiast no, pamiętajmy o kilku rzeczach. No, jakby te sankcje na pewno, ten mechanizm sankcyjny jest dużo bardziej szczelny i dużo bardziej problematyczny dla Rosji, dlatego że on każe także państwa, które handlują z Rosją. To jest, pamiętamy, z początku wojny w Ukrainie, Ukraińcy w pewnym momencie postulowali, żeby Amerykanie uznali Rosję za państwo terrorystyczne. To się pojawiało bardzo często, to też w przekazie medialnym. To nie był tylko wyłącznie szlagwort polityczny, ale ten mechanizm istniał w prawie amerykańskim. I gdyby tak było wówczas, to rzeczywiście to był mechanizm pokrewny do tego, o którym teraz rozmawiamy, czyli karanie innych państw za handlowanie z Rosją, za handlowanie z osobami na listach sankcyjnych. Natomiast widzimy też poprzez kontakty Witkowa i Kushnera, które są z Rosjanami, ale także nawet tą wizytę Radcliffe'a, że jest próba nie tylko i wyłącznie kija, ale także i marchewki.
2: Czyli wznowienia w ogóle jakiejś współpracy gospodarczej.
3: Pokazywanie Rosjanom, że jeżeli oni zakończą eskalację, no to wtedy mogą przejść z powrotem powrócą do przestrzeni handlu z państwami Zachodu, co też jest problematyczne dla nas. Ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy na to gotowi. Znaczy Europa nie ma tego konceptu przepracowanego. Co by było, gdyby nagle Amerykanie na przykład znieśli te sankcje?
2: To prawda. Ursula von der Leyen mówiła w stanie Unii o tym, że wręcz należy zacisnąć ten pas sankcji i że to jest dobra metoda, że ona działa. Natomiast nic nie mówiła o ewentualności przeciwnej. Zostawmy na chwilę Nowy Jork i może, chociaż nie, ostatnie zdanie o sesji Zgromadzenia Ogólnego. Trump mówił o Iranie, dużo mówił o Iranie. Najpierw oczywiście mówił o marchewce, czyli wspaniałej odbudowie irańskiej gospodarki, szybkiego powrotu do normalności, gdyby doszło do jakiegoś porozumienia, ale z drugiej strony mówił, że czy mam ich wysłać do piekła, bez szans na przeżycie, bez nadziei na przyszłą wielkość. Czy Trump ma jeszcze w ogóle szansę zakończenie tej wojny przed wyborami połówkowymi w listopadzie?
3: Wydaje mi się, że sam Donald Trump nie wierzy w to. Powiedział, że Irańczycy chcą mnie tak naprawdę na czas, chcą ze mną na czas wygrać. Natomiast muszą pamiętać, że po wyborach połówkowych ja nadal będę prezydentem. Wydaje mi się, że Donald Trump zaakceptował, że polityczne mleko się rozlało i że nie ma możliwości szybkiego zakończenia tej wojny i też nie ma zbyt wielu mechanizmów wyjścia z niej. Znaczy, problem polega na tym, że o ile oczywiście Amerykanie posiadają nadal przewagę wojskową, bo posiadają w stosunku do Iranu, to nie są w stanie rozstrzygnąć tej wojny w sposób polityczny. Mogliby nadal eskalować przeciwko Iranowi, ale to oznaczałoby tylko podwyższanie kosztów bez szybkiego rozstrzygnięcia, czyli taki trochę kazus wojny wietnamskiej. Mam wrażenie, że nikt nie jest na to gotowy politycznie ze strony amerykańskiej.
2: To zostało nam jeszcze dosłownie kilka minut. Przenieśmy się do Europy. Niemcy po wyborach. Kanclerz Merz mówi o katastrofie. Czy my obserwujemy dzisiaj, patrząc na te wybory landowe, zresztą kolejne będą w przyszłym roku, jakiś rozpad politycznego centrum w Niemczech i co to oznacza dla niemieckiej sceny politycznej?
3: No, wydaje mi się, że należy przestać ograniczać nasze myślenie dotyczące sukcesu AfD tylko i wyłącznie do sytuacji w landach wschodnich. To znaczy oczywiście jest to tam dość jasno pokazane. No, jak w szkiełku się to skupia, soczewki, wszystkie problemy wewnętrzne tej części Niemiec, także polityczne, nierozstrzygnięte pomiędzy, znaczy napięcia takie polityczno-społeczne pomiędzy wschodem i zachodem, o tym jest tona literatury. Natomiast widzimy, że AfD, pomimo tego, że te wybory miały miejsce w landach wschodnich, w sondażach ogólnokrajowych także zyskuje ogromną przewagę, w zasadzie wygrywa z CDU. Jedyne co powstrzymuje AfD przed przejęciem władzy w Niemczech, no jest ten mur, zakaz jakiś wewnętrzny, moralny innych partii przed wchodzeniem w koalicję z AfD. Więc na pewno jest to upadek pewnego systemu polityczno-społecznego Niemiec, który znamy od 1989 roku. I nie mam przekonania, że Merz czy polityczne centrum, bo to nawet nie chodzi tylko o CDU. No, jeżeli CDU i SPD to w zasadzie jest każdy rząd, który rządzi w Niemczech od dekad, no to wyborcy, którzy poszukują alternatywy, przestali mieć chęć do żonglowania pomiędzy tymi dwiema partiami. I niestety na tym AfD zyskuje. I nie ma, ja nie widzę po stronie niemieckich polityków szybkiego wyjścia z tej sytuacji, bo jednak to jest, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, kazus problemów jakby systemowych.
2: Problemy systemowe w Niemczech, sukcesy AfD, ale też skrajnej lewicy. To było podsumowanie tygodnia na świecie. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
3: Dziękuję bardzo.
2: A za chwilę o pielgrzymce papieża Amerykanina do zeświadczonej Francji. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
1: Autopromocja.
4: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
5: Powiemy dwa słowa o kinie dla młodych widzów, zajrzymy na festiwal Młode Horyzonty.
4: Sprawdzimy, czy do Japonii warto wybrać się także jesienią.
5: I zgodnie ze staropolską tradycją wybierzemy się na grzybobranie.
4: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy w sobotę o 10.
5: Do usłyszenia.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak?
13: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 7.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś ulicami Jarosławia ma przejść Marsz Milczenia. Kilka dni temu ukraiński obywatel Ihor M. zaatakował nożem pięcioro ludzi na terenie klasztoru. Jeden z duchownych zmarł, reszta trafiła do szpitali. Zgłoszenie o spontanicznym zgromadzeniu wpłynęło od osoby prywatnej. W marszu ma wziąć udział około 300 osób, które przejdą z jarosławskiego rynku do klasztoru, w którym rozegrała się tragedia. Niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną na czas wyborów parlamentarnych na Łotwie. Maszyny są już w bazie wojskowej niedaleko Rygi. W tym roku myśliwce NATO patrolujące w ramach misji Baltic Air Policing przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich dwukrotnie zestrzeliły obce drony wojskowe, które wtargnęły na terytorium Łotwy. W tym drugim przypadku oficjalnie podano, że bezzałogowiec należał do sił ukraińskich i na skutek stosowanych przez Rosję metod walki elektronicznej zboczył z pierwotnie obranego kursu. Władze Łotwy, w której co czwarty mieszkaniec jest rosyjskojęzyczny, przestrzegły przed możliwą ingerencją w wybory, które odbędą się za tydzień. Zaapelowały też do obywateli o zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych działań. Biały Dom odmówił reporterowi CNN możliwości podróżowania wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem samolotem Air Force One. To kolejna odsłona sporu administracji Trumpa z częścią mediów. W ubiegłym tygodniu CNN, MS Now i Politico zostały pozbawione dostępu do Białego Domu. Amerykański prezydent stwierdził, że rozpowszechniają fake newsy. W czwartek sąd federalny nakazał jednak tymczasowe przywrócenie ich akredytacji prasowych, bo cofnięcie uprawnień było bez zachowania należnej procedury.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Na zegarze już 7.42. Trwa pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji. Dziś rano papież odwiedzi w Paryżu centrum pomagające migrantom, a potem po południu odprawi mszę. Francuskie media podkreślają, że to swego rodzaju powrót do korzeni dla urodzonego w Chicago papieża. O tym, jakie ma przesłanie dla zeświadczonej Francji, o tym wszystkim porozmawiam z Jackiem Pałasińskim, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, wieloletnim korespondentem w Watykanie, autorem programu Allegro Non Troppo, Ma Non Troppo na YouTubie, na portalu natemat.pl. Dzień dobry, Jacku.
15: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Powiedz, dlaczego ta wizyta papieska jest określana mianem powrotu do korzeni, bo przecież papież urodził się w Chicago. Dlaczego? Jakie są jego związki z Francją?
15: Papież trochę dementował w samolocie wobec dziennikarzy tę pogłoskę o powrocie do korzeni, ponieważ no, rzeczywiście wśród swoich przodków ma jakichś Francuzów i ponieważ był ojcem przełożonym zakonu augustynianów, to jeździł po całym świecie, więc musiał się uczyć języków, jest zresztą świetnym poligrotą, więc trochę francuski zna. Więc ktoś go zaczepił w samolocie, któryś z kolegów dziennikarzy, żeby zapytać, czy dalej korzysta z Duolingu, żeby się uczyć francuskiego. Powiedział, że nie, że teraz już nie, ale że sobie daje radę, chociaż raczej mało prawdopodobne, żeby był fluent speaker.
2: Mm-hmm. Czyli ma jakieś związki, ale dosyć odległe.
15: Luźne. Dementował, znaczy trochę się wyśmiewał z tych swoich korzeni, bo one są dość rzeczywiście dalekie. No, mm-hmm. Bardziej kreolsko-amerykańskie.
2: No dobrze, no to zastanówmy się, papież Amerykanin, tak, przyjeżdża do Francji, jak oni sami o sobie mówią, najstarszej córki kościoła, ale właściwie do jakiej Francji on przyjeżdża? Czy bardzo mocno świeckiej, sekularyzowanej?
15: Więc tutaj mamy dwa aspekty zupełnie przeciwstawne. Tak, Francja jest krajem zdecydowanie no, ojczyzną laicite, czyli świeckości. Świeckość jest wpisana w konstytucję, we wszystkie prawa, ale to jest kraj, w którym w ciągu ostatnich 45 lat liczba księży spadła o 68%, to znaczy było 39 tysięcy zaledwie księży, a obecnie jest 12,5 tysiąca, a to oznacza, że połowa parafii stoi pusta, mimo że się zgłaszają coraz to nowi kandydaci na wiernych. Liczba czynnych parafii skurczyła się o 72% w ciągu tego samego okresu. Wiele kościołów na prowincji stoi po prostu pustych, przerabiane są na inne, do innych celów, no jest skonsekrowanych, po prostu nie ma ich kim obsadzać. Liczba dzieci ochrzczonych spada z ponad 500 000 rocznie do niespełna 186 tysięcy. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jest fala chrztu dorosłych. I tutaj mamy też bardzo charakterystyczne dane. To znaczy mamy taką dynamikę, że ludzie w wieku od 18 do 24 lat w 2016 roku, którzy przystąpili do chrztu z własnej woli, 4100. W 2025 10 384, w 2026 w samą tylko Wielkanoc łącznie z nastolatkami, znaczy od 15 do 18 lat, to jest 21 400 osób. Więc mamy do czynienia ze zjawiskiem socjologicznym niezwykle interesującym, o którym warto rzeczywiście rozmawiać. No i rzeczywiście jest to temat dyskursu politycznego i medialnego przede wszystkim.
2: Tak, no szczególnie przed wyborami. Zastanawiam się, komu słowa papieża i jego pielgrzymka, jego też gesty się spodobają we Francji, a komu nie. Bo on pojedzie do Saint-Denis, gdzie... Był w Saint-Denis i tam, jak wiemy, wokół Saint-Denis to jest w ogóle dzielnica migrantów, tak? To
15: jest... No tak, ale Saint-Denis jest też Stade de France. Oczywiście. I na tym stadionie rzeczywiście zgromadził niemal komplet, 78 tysięcy ludzi, ale nie to było zaskoczeniem dla organizatorów tej podróży, tylko te 300 tysięcy osób wzdłuż ulic.
2: Kiedy jechał Papa Mobile.
15: Co prawda, ja pamiętam oczywiście 96 może, jak Jan Paweł II pojechał do Francji, były bardzo podobne polemiki, że Francja jest laicka, Francja jest świecka, że tam nikogo kościół religia nie obchodzi. Na Longchamp, na wielkim stadionie do wyścigów konnych pod Paryżem, zgromadziło się 1,5 miliona ludzi, przeważnie młodych. Więc to też był taki fenomen. Nic z tego potem nie wynikło, bo jak mówię, no kościoły są w dalszym ciągu puste. Liczba chrztów wśród ludzi dorosłych rośnie, ale liczba chrztów generalnie jest żałośnie niska.
2: Wiesz, ja zastanawiam się o tym jego przesłaniu dotyczącym multikulturowości, dlatego że dzisiejsza prawica i Le Pen i wiele skrajnych polityków prawicowych no chce zbudować i wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie na właśnie tej polaryzacji i wykluczaniu migrantów. Natomiast papież podkreśla, po pierwsze, był w tym centrum dla migrantów, po drugie, mówi o takiej dialogu międzyreligijnym, spotka się zresztą z przywódcami różnych religii we Francji i mówi o jedności, więc nie wiem, czy prawica polubi to, co on mówi, czy w ogóle będzie się z nim zgadzała.
15: Prawica będzie robiła dobrą minę do złej gry, dlatego że dla prawicy to odkrycie na nowo przez tysiące młodych ludzi katolicyzmu, przystępowanie do chrztu i tak dalej, to jest świadectwo powrotu do tożsamości narodowej, walkę o tożsamość narodową, jakby rodzaju ruchu oporu przeciwko temu, co oni nazywają islamizacją. Ale tu trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze biskup, który prezentował wczoraj papieża, przedstawiał na Stade de France, powiedział, że bardzo się cieszę, że przyprowadziliście tutaj swoich przyjaciół muzułmanów, Żydów, hinduistów i tak dalej. A to był biskup Saint-Étienne, Julien de Saint-Denis. Tak, właśnie biskup, przepraszam, biskup Saint-Denis, który ma na imię Étienne, a na nazwisko Guillet. I papież właściwie też powtórzył: dajcie świadectwo prawdzie miłości świata w obliczu hipokryzji. Zapraszajcie tutaj swoich żydowskich, muzułmańskich, hinduistycznych przyjaciół. Warto zwrócić uwagę, że nie ma oficjalnych danych, ponieważ Kościół ich bardzo broni ze względów zrozumiałych, ale szacuje się na podstawie danych kościelnych, że wśród tych młodych ludzi, którzy przystępują do chrztu, od 5 do 7% to są ludzie, którzy porzucili islam na rzecz katolicyzmu.
2: Bardzo ciekawe, nie wiedziałam. W Le Monde znalazłam takie zdanie, że papież również pozostał, jak cytuję, niestrudzonym orędownikiem pokoju na świecie i wspomniał, nawoływał Francuzów, żeby wspierali Ukrainę. W czasie, gdy pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wkracza w piąty rok, no to też jest takie wyzwanie, które się nie spodoba Marine Le Pen, bo ona z kolei deklaruje, że nie chce pomagać Ukrainie.
15: No, jakby to powiedzieć, z jednej strony Marine Le Pen i Jean Bardella powołują się bez przerwy, tak jak wszyscy skrajnie prawicowi politycy europejscy, na korzenie chrześcijańskie, a z drugiej strony no, nie ma nic mniej chrześcijańskiego niż właśnie ci ludzie i ich praktyka polityczna i ich retoryka, więc nic dziwnego, no, ale jak mówię, no, oni są rzeczywiście na musiku, bo jak wystąpił przeciwko papieżowi, no zresztą to już było przy okazji wizyty papieża Franciszka w Marsylii, mieście, które jest niewiarygodnie zislamizowane, właściwie całe centrum tego wielkiego i pięknego miasta jest już w dużej mierze islamskie. Francuzi mieszkają raczej na obrzeżach tego miasta, więc tam też były tego rodzaju polemiki, no ale potem były wybory. No i w Marsylii, tej zislamizowanej, nie wygrał Front Narodowy, tylko wygrała lewica i z całą pewnością w tej chwili prawica, lewica socjalistyczna, z całą pewnością w tej chwili prawica analizuje te wydarzenia, zostawiając jednak na taką retorykę stricte antyislamską, się daleko nie zajeżdża. No, część elektoratu się pozyskuje, ale ani kroku więcej.
2: Jasne. Na koniec chciałam jeszcze zwrócić na jeden element tej wizyty papieża we Francji, a mianowicie na jego słowa, właściwie bardzo mocne przesłanie dotyczące nowych technologii, sztucznej inteligencji. On znowu mówi to, co napisał w encyklice Magnifica Humanitas, że technologia nie może być tylko dla najbogatszych, że technologia nie może być narzędziem nowego kolonializmu. On wydaje się, że tak dla mnie przynajmniej, że Kościół, który jest jednak instytucją, która ma 2000 lat ponad, nagle jednak mówi o rzeczach istotnych dla każdego, nie tylko dla wiernych.
15: Nie, tutaj rzeczywiście aspektów tej sytuacji jest wiele. Jednym z nich jest, że żaden polityk na świecie, lewicowy, prawicowy, centrowy, nie mówi tak pięknie jak papieże. Jak ostatni trzej, no,
2: i Benedykt, powiedzmy sobie,
15: nie ma tyle odwagi. Ale słowa zarówno Jana Pawła II były porywające, jak i papieża Franciszka, jak i te słowa, które wypowiada obecnie Leon XIV, są po prostu porywające. I Leon XIV ma jeszcze taką bezpośredniość obycia, która niezwykle przemawia do młodych ludzi. Innymi słowy, no, nawet zacietrzewieni agnostycy nie tylko go akceptują, ale go po prostu lubią za to, co mówi, za stanowiska, jakie zajmuje. Więc on rzeczywiście zajmuje takie stanowiska, jakby to powiedzieć, na antypodach trumpizmu, na antypodach MAGA. I to też czyni z niego postać polityczną. On się przed tą polityką broni, ale jak napisał we wczorajszej Wyborczej Piotr Moszyński, znakomity felietonista, pisarz, który mieszka we Francji, był korespondentem RFI. Wyborczej, tak. W Radio France Internationale pracował przez wiele, wiele lat. Teraz jest na emeryturze, ale to niczego nie ujmuje jego inteligencji i bystrości, że papież papież tam występuje w dwóch rolach, polityka i człowieka kościoła. I wyraźnie te role rozdziela. Więc jako polityk przemawia w UNESCO, jako polityk spotyka się z Emmanuelem Macronem i mówi mu właśnie między innymi o sztucznej inteligencji, ale o wojnie, o świeckim charakterze państwa. No i tutaj też jest taki zgrzyt, który się wszystkim wielbicielom Leona, związanym z, jakby to powiedzieć, z postępem i z humanizmem, nie bardzo zgodzą, no bo on jednak bardzo mocno podkreślił swoją obiekcję, swoją opozycję wobec eutanazji. Mhm. Nie można zaplanować, oferować zaplanowanej śmierci ludziom, twierdzi, tak jak wszyscy poprzedni papieże.
2: Jasne. Ja tylko przypomnę, że on powiedział i ostrzegał przed właśnie zagrożeniami płynącymi z rozwoju sztucznej inteligencji i innych technologii. Ostrzegał przed utratą człowieczeństwa, tu cytat, w raju maszyn. On rzeczywiście mówi o tym bardzo dosadnie i chyba wpisuje się w obawy młodych ludzi, którzy po prostu boją się na przykład utraty pracy.
15: Ja nie wiem, czy w obawy, ale w sposób bycia młodych ludzi bez wątpienia na Stade de France do tych 80 tysięcy ludzi tam zgromadzonych, młodych ludzi, mówił, nie możecie żyć dla lajków. To jest droga donikąd, to jest droga do samotności.
2: Niekiedy krytycy papieża Leona XIV mówią, że to jest papież lewacki, zbyt lewicowy, że troszczy się o migrantów, że troszczy się o ubogich, że właśnie powstrzymuje postęp technologii, że wchodzi w krytykę ruchu MAGA i samego prezydenta Trumpa. Jak ty byś go określił?
15: Ja bym go określił przede wszystkim jako przyzwoitego człowieka. No, kapłana bez wątpienia z, jakby to powiedzieć, dużym przywiązaniem do doktryny chrześcijańskiej, tej, na temat której od dekad, jeśli nie od stuleci, dyskutują politycy i społeczeństwa, krytykując te doktryny, niektóre aspekty doktryny, zwłaszcza te doktryny moralnej. Nie sądzę, żeby oskarżenie o to, że papież jest politykiem, lewakiem, miał jakiekolwiek uzasadnienie. To jest po prostu świetny kapłan, który, podobnie jak jego poprzednik Franciszek, chce w pewnej mierze sprawić, by Kościół powrócił do źródeł. No i tutaj właśnie jest kwestia tego, że on z jednej strony chce powrotu do źródeł, z drugiej strony ma do czynienia z gigantyczną opozycją i z perspektywą dramatycznej schizmy, podziału Kościoła na Kościół taki jak Kościół w Polsce, czyli tradycyjny, zaprzański, konserwatywny, pełen przemocy werbalnej, i Kościół Chrystusowy po prostu, nacechowany miłością.
2: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Jacek Pałasiński, Allegro Manon Troppo na portalu Na Temat. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję.
2: A za chwilę Polska Polityka. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
11: Autopromocja. Psst, zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
16: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
11: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
20: 3,17,40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
23: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
25: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
24: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda. Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Zbrodnia nie ma narodowości. Eksperci przestrzegają przed antyukraińską nagonką po dramatycznych wydarzeniach w Jarosławiu. W sieci już jest, niedługo trafi do M obywatela. MSWiA przygotowało instrukcje, jak reagować na zagrożenia. Do kogo trafią złote lwy? Dziś poznamy laureata Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Prawie minuta po ósmej, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Zbrodnia jest zbrodnią, brutalną i okrutną, ale nie ma narodowości, mówią nam aktywiści działający na rzecz praw człowieka, którzy przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił jedną osobę, a cztery kolejne ranił nożem, mówią zastępczyni RPO Anna Błaszczak-Banasiak, ministra do spraw równości Katarzyna Kotula i Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania.
28: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
29: No niestety te przypadki, wszystkie przemocy będą rozgrywane politycznie. Faszyzm już tu jest. Dzisiaj nosi białe marynarki, czarne marynarki, białe koszule, czarne koszule. Nosi też garsonki, czerwone pomadki i rośnie w siłę, dlatego że widzi, że w Europie takie siły też rosną.
30: W mediach społecznościowych rozpoczyna się taka nagonka antyukraińska. Już wiemy o wielu i prowokacjach. Pojawiają się informacje, jak to jest w gruncie rzeczy sterowane, jeśli chodzi o nastroje społeczne. Dlatego myślę, że trzeba będzie bardzo precyzyjnie i bardzo stanowczo też reagować. W naszych lokalnych społecznościach też.
0: 31-letni Ukrainiec jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów. Lekarze orzekli, że jego stan psychiczny na dziś na to nie pozwala. Polska uczy się reagować na zagrożenia atakiem z powietrza. MSWiA wydało specjalną instrukcję. Można ją znaleźć w sieci, a niedługo trafi też do M obywatela. Znajdziemy tam wskazówki, gdzie się ukryć w razie ewentualnego nalotu. Ważne, żeby wybrać pokój oddalony od ścian zewnętrznych i okien, bez przeszkleń lub butli z gazem, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
31: To są takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy.
0: Warto też taki pokój w domu zawczasu przygotować, na przykład zabierające z niego wszystkie łatwopalne substancje i przedmioty, które mogą się stłuc lub zablokować wyjście. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza jest rozszerzeniem rządowego poradnika bezpieczeństwa, który już jest dostępny w M-Obywatelu. To najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, żeby nabrać odporności. Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
32: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
0: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta. Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się przeciw COVID. Rozczarowanie, tak jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina. W piłkarskiej Lidze Narodów spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
33: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
34: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
33: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska. boiska z kontuzją.
1: Chyba obie drużyny gdzieś nie stwarzały za dużo w tym meczu. My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze strzały, z których też bramkarz Bosi się popisał. Także zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać, tam przechylić na swoją stronę, bo te momenty mieliśmy lepsze w tym meczu.
33: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Na naszych siatkarzy natomiast nie ma na razie mocnych. Polacy idą przez Mistrzostwa Europy jak burza. Po zwycięstwie 3-0 nad Słowenią biało-czerwoni awansowali do wielkiego finału. Zapewnili już sobie medal, a do tego pokonali drużynę, która wysoko zawiesiła poprzeczkę. Wynik 3-0 nie do końca oddaje postawę Słoweńców, przyznaje libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
2: Jesteśmy w takim momencie turnieju, że już są najlepsi z najlepszych, więc z nikim łatwo nie będzie. Na pewno bardzo cieszy wynik. Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
0: O złoto zmierzą się dziś z Francją, która pokonała 3-1 Finlandię. Mecz o złoto rozpocznie się o 21:00. Widzowie na festiwalu w Gdyni poruszeni filmem Czas, który nie nadszedł, debiutantki Julii Rogowskiej. To opowieść o świecie, w którym starość jest piętnowana. Ludzie poddają się kuracji antygeriatrycznej, żeby zapewnić sobie młodość, a ci, którzy tego nie zrobią, trafiają do miejsc odosobnienia. Główną rolę Sary, która buntuje się przeciwko systemowi, gra Agata Kulesza. Mam nadzieję, że nasz film przyniesie widzom refleksję nad upływem czasu, mówi aktorka.
5: To, że stracimy młodość, to jest naturalne, więc myślę, że to jest fajne, żeby ktoś pomyślał, dobra, nie mogę się tego bać, tylko próbować zobaczyć, co się dzieje tego dnia i tego dnia, nie ciągle myśleć o tym, czy ja umrę i czy będę stary. Tak, będziesz stary i umrzesz, ale nie można każdego dnia tylko o tym myśleć, tylko myślę, że fajnie, że świeci słońce, pada deszcz i kwitną kwiaty i spadają kasztany i możesz umrzeć. Szkoda jest z powodu tego strachu psuć sobie każdy dzień.
0: Czas, który nie nadszedł na festiwalu w Gdyni, walczy o Złote Lwy, a gala wręczenia nagród zaczyna się w Teatrze Muzycznym dziś o 19:30.
6: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
0: Dziś maksymalna temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Najmocniej będzie się dziś chmurzyć na północnym wschodzie i tam może przelotnie popadać. Rano jeszcze gdzieniegdzie miejscami możemy natrafić na gęste mgły.
6: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sobotni poranek, TOK FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze 8:07. W polskiej polityce, jak chyba co tydzień, bardzo ciekawe wydarzenia, dużo się działo i skomentuje je ze mną wicenaczelny tygodnika Newsweek Polska, Dariusz Ćwiklek. Dzień dobry, Darku.
9: Dzień dobry.
8: Czy to będzie jesień pod hasłem przyspieszeń i rozliczeń? Króciutko.
9: Tak, to znaczy już właściwie mamy taki schyłek lata pod tym hasłem. Jesień właściwie astronomiczna to chyba...
8: Była w środę.
9: Była, tak.
8: A równo noc,
9: teraz będziemy... Można powiedzieć, że tak, że jesień też będzie pod tym znakiem, bo no w sprawach takich jak choćby zonda krypto, to jest chyba najboleśniejsza rzecz, która w tej chwili uderza w prawicę, nie tylko w PiS, ale w całą prawicę. Bo na razie najbardziej w PiS, bo tutaj mamy osoby konkretnie wskazane, które się kontaktowały z Przemysławem Kralem, a niespecjalnie się tym chwaliły. Natomiast jeszcze podejrzewam, że przyjdzie też i czas na Konfederację, bo tam też mamy
8: związki
9: i ludzi, którzy dla Krala pracowali i brali za to pieniądze.
8: No dobrze, okazało się w tym tygodniu, że poseł PiS, Michał Moskal, konsultował poprawki do ustawy o kryptowalutach właśnie z szefem zonda Krypto Kralem. Powiedz, kim jest poseł Michał Moskal i jak on jest w ogóle ważny politycznie?
9: No to nie jest byle poseł, to jest tak zwana pani Basia Nowa kiedyś.
8: Czyli?
9: No pani Basia to była legendarna sekretarka, właściwie nawet więcej niż sekretarka. To była...
8: To tumfacka.
9: To była osoba, która strzegła bram Nowogrodzkiej. No,
8: zaufana osoba Jarosława Kaczyńskiego.
9: Bardzo zaufana osoba, która prowadziła jego kalendarz i chyba nie tylko, to znaczy no, naprawdę zajmowała się tym prezesem PiS w każdym możliwym wymiarze takim, no, ogarniała go życiowo, mam wrażenie, ale przede wszystkim strzegła dostępu do niego i była rzeczywiście w tym PiSie, ona nie była w PiSie, ale była w tym PiSie najważniejszą osobą.
8: I jej miejsce zajął...
9: Przypomnijmy, że imieniny pani Basi co roku, czy urodziny, już nie pamiętam, no w każdym razie te wszystkie urodziny, te wszystkie imprezy, które się obchodzi tradycyjnie w Polsce, były powodem do tego, że tam się ustawiały kolejki do niej.
8: Z prezentami. Czyli rzeczywiście taka szara eminencja. I jej miejsce zajął młody Michał Moskal, który zresztą był szefem gabinetu Kaczyńskiego, szefem gabinetu wicepremiera Morawieckiego bodajże.
9: A tego już nie pamiętam. W każdym razie no, to był młody, rzutki człowiek, który chyba najbardziej w czasach PiS-u sławił się tym, że wziął ślub w kopalni w Bogdance. No i specjalnie po to, czy to nawet nie był ślub, czy to były zaręczyny. No, w każdym razie z jakiegoś takiego dość błahego powodu wstrzymano pracę w kopalni, żeby młody działacz PiS-u mógł tam celebrować, zrobić to, co chciał zrobić ze swoją narzeczoną.
8: Dobra, no to wiemy, że poseł Michał Moskal był ważną osobą w PiS-ie. Dziś już się zawiesił, co też świadczy o tym, że zarzuty są poważne.
9: I istotne jest to, że on się sam zawiesił, a nie partia go zawiesiła.
8: Być może zmuszono go do zawieszenia się. Co chciał zrobić Moskal? Jakie poprawki w sprawie kryptowalut chciał wprowadzić?
9: Na pewno były to poprawki, już dokładnie nie pamiętam, czego one dotyczyły, ale na pewno chodziło o to, żeby osłabić rolę nadzoru nad rynkami kryptowalutowymi, co było na rękę Przemysłowi Kralowi.
8: Te poprawki łagodziły sankcje karne. One precyzowały definicje na potrzeby podatkowe, aby uniknąć odpodatkowania kapitału zamiast dochodu, ale także wprowadzały zachęty dla inwestorów długoterminowych. Czyli to wszystkie te poprawki były na korzyść Zonda Krypto, a nie
9: to,
8: na korzyść...
9: Żeby wybić zęby tej ustawie, którą promował rząd. I oczywiście no, to się robi nie jakimiś gwałtownymi ruchami, tylko czasami wystarczy jakieś drobne przepisy albo usunąć, albo przeformułować. No i istotne jest to, że poseł Moskal, o którym już wiedzieliśmy, że pojechał na Ibizę na spotkanie z Przemysławem Kralem i że prawdopodobnie, znaczy on twierdzi, że zwrócił pieniądze Arturowi Chodzińskiemu, czyli prawej ręce wówczas Krala, która zapewniała mu dostęp do tego prawicowego środowiska. Twierdził, że zwrócił w gotówce pieniądze za ten wyjazd, ale to akurat pieniądze za ten wyjazd to jest, umówmy się, na te trzy tysiące czy ileś, to nie są duże pieniądze, no ale nie było ich w rejestrze korzyści, że ktoś mu zasponsorował ten wyjazd. Więc już się zrobiło to ślisko, ale potem istotne jest to, co poseł Moskal twierdził. On twierdził, że spotkał się rzeczywiście, przyznał.
8: Z ciekawości.
9: Ale potem już nic. Że to jest człowiek niewarty kontaktów dalszych. Z tym, że okazało się, że być może nie bezpośrednio z samym Kralem, ale poprzez Artura Chodzińskiego konsultował te poprawki. No i podejrzewam, że takich kłamstewek może być więcej, bo no na razie wiemy tyle.
8: Są też, jeśli chodzi o Zonda Krypto, w tym tygodniu kolejne zatrzymania. RMF poinformował, że wśród zatrzymanych znalazł się też policjant. Były naczelnik Wydziału do Spraw Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, więc ja jak słyszę te informacje, widać, że ta afera Zonda Krypto rzeczywiście była taką polską ośmiornicą, to znaczy ona sięgała najwyższych funkcjonariuszy w polityce, ale też posłów i tak dalej, ale też policji, ale też mediów prawicowych.
9: Tak, ona bardzo dobrze wypełnia kryteria takiej przestępczości bardzo dobrze zorganizowanej, powiem. Bo ludzie tworzący, prowadzący tę giełdę mieli bardzo dobre przełożenie właśnie, po pierwsze, na, tak jak mówisz, ostatnio na media prawicowe.
8: I zastraszali media inne, znaczy media głównego nurtu.
9: Tak, to jest jeszcze kolejny wątek, o którym też, tylko nie pamiętam, czy w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu pisała Wirtualna Polska i TVN24 o tym, jak zastraszano dziennikarza TVN24, który pisał, robił program od samego początku o giełdzie BitBay jeszcze, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. I kiedy zaczął się tam dość blisko dokopywać do korzeni tej giełdy, że tam mieli udział podejrzani biznesmeni, powiedzmy tak oględnie ze względów procesowych, podejrzani biznesmeni ze Śląska, to się okazało, że najpierw miał dostać propozycję korupcyjną.
8: Najpierw go chcieli przekupić.
9: Chcieli go przekupić, kiedy odmówił i próbował zorganizować prowokację policyjną.
8: To chcieli go zastraszyć.
9: To chcieli go zastraszyć i co więcej, wtedy był problem z tym, żeby... Tu już wchodzi kwestia odpowiedzialności prokuratury, bo nie chciano tej prowokacji zorganizować.
8: To prawda. Mieliśmy też serię podejrzanych, dosyć niewytłumaczonych umorzeń w tej sprawie. W czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, dziś...
9: A prokuratorem krajowym był Bogdan Święczkowski. I wtedy, tak. I wtedy nastąpiła seria, chociaż Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę, że BitBay jest... podmiotem podejrzanym, niewiarygodnym i wpisała go nawet na listę ostrzeżeń i chciała podjąć idące za tym dalsze kroki, znaczy zgłosiła do prokuratury, że jest taki podejrzany podmiot, to nic się z tym nie

0: w jakiś sposób, że za późno rozpracowano zonda krypto, zanim ludzie nie stracili pieniędzy.
1: No tak, ale to jest, wiesz, pomysł z gatunku takich, jak kilka tygodni temu posłanka Zalewska tutaj po sąsiedzku w Radiu Z tłumaczyła, że nikt nie może być narażany, naprawdę cytuję słowa pani poseł, europoseł, nikt nie może być narażany na przyjmowanie łapówek tak jak Zbigniew Ziobro. Znaczy, że on był w takiej podbramkowej sytuacji, że musiał wziąć te pieniądze od Przemysława Krala, od zonda krypto. No,
0: biedaczek.
1: Znaczy, to są tego typu tłumaczenia.
0: Kuszenie Ziobry.
1: I one oczywiście pewnie na jakąś część tego, w cudzysłowie, betonowego elektoratu mogą zadziałać, ale nie sądzę, by na wszystko.
0: Do komentarzy politycznych jeszcze pewnie wrócimy w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i gratuluję 25-lecia Newsweek Polska w naszym kraju.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze przez kilka dni jest dostępne wydanie jubileuszowe z okładką Andrzeja Pongowskiego i tam w środku jest naprawdę mnóstwo ciekawych rozmów i tekstów, także zapraszam.
0: Bardzo dziękuję za moment w studiu o równonocy jesiennej i o tym, co w tym czasie dzieje się w naszych głowach i w ogrodach. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko.
4: No właśnie, jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
3: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców. Dziś po 13:00.
4: Ula Malko,
3: Krzysztof Horwat.
2: Czas na weekend w Stok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert dalej masz.
2: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 8:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Uwaga na niebezpieczne zjawiska w Tatrach. Prognozowane jest znaczne ocieplenie, które może spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Ostrzega TOPR. W górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk. Potężna burza może uderzyć w weekend w północno-wschodnie Stany, paraliżując pracę lotnisk. Niebezpieczne zjawiska spodziewane są także na Hawajach. Nad wyspę nadciąga huragan Nolo. Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej, zmobilizowały ponad 230 członków Gwardii Narodowej i zamknęły część szkół. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi powodziami, osuwiskami oraz wysokimi falami na Big Island.

0: Nie można wykluczyć ataków na dobra kultury w ramach wojny hybrydowej, przestrzega prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Michał Laszczkowski. Naszym muzeom i obiektom zabytkowym może nie grożą ataki rakietowe, ale już podpalenia są prawdopodobne, dodał ekspert. W jego ocenie niezwykle ważne są szkolenia administratorów, by wiedzieli, jak chronić się przed sabotażem.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Sobotni poranek Tok FM, 8:21 na zegarze. Drodzy Państwo, oficjalnie lato już za nami. W tym tygodniu, w środę, miała miejsce równonoc jesienna. Od tego momentu dni stają się krótsze i to bardzo szybko się skracają, bo w ciągu jednego tygodnia dzień staje się krótszy o blisko 30 minut. Pomyślałam, że w dzisiejszym świecie, który pędzi coraz szybciej, w którym każdy z nas jest bombardowany informacjami, powiadomieniami, kontaktami, warto się na chwilę zatrzymać i zauważyć zmianę pół roku. A przecież równonoc jesienna od tysiącleci była takim jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu ludzi. Łączyła w sobie takie symboliczne pożegnanie światła i nadchodzenie ciemności zimy. Może warto sobie uzmysłowić, że mimo kolejnych fal rewolucji technologicznej nadal jesteśmy bardzo głęboko zakorzenieni w przyrodzie, w naturze i jej cyklach, ale żeby o tym porozmawiać, zaprosiłam do studia dwie wspaniałe ekspertki, Mariannę Otmianowską, dyrektorkę Muzeum Łazienki Królewskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Monikę Młodecką, edukatorkę, przewodniczkę w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, ogrodniczkę z SGGW. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Drugie panie, czy wy same lubicie jesień, czy raczej myśl o nadchodzącej zimie jest dla was trudna? Marianna Otmianowska.
3: Ja powiem szczerze, że od kiedy pracuję w Łazienkach Królewskich, od 2018 roku, to nie ma pory roku, której bym nie lubiła i która by mnie nie zachwycała na tych przestrzeniach 74 hektarów zabytkowych ogrodów w centrum naszej stolicy.
2: Pani Monika.
4: Tak, jesień jest piękną porą roku, niedocenianą, bo tutaj mierzymy się właśnie z tą opinią chłodu, wilgoci, ale przecież ostatnio jesień zachwyca nas swoją złotą odsłoną, kiedy pięknie przebarwiają się drzewa, krzewy, możemy obserwować zwierzęta mniej ukryte w liściach, które już opadają.
2: Łazienki Królewskie, chyba najsłynniejszy ogród w Polsce, na pewno przygotowuje się mocno na jesień i zimę. Co w tym czasie robią ogrodnicy, pani dyrektor?
3: Pierwsze, co znika z naszych oczu niestety, a jest efektem ciężkiej pracy ogrodników, to cudowne drzewka oranżeryjne i oliwne, które widzimy w ogrodach. I to jest taka nostalgiczna chwila, zresztą w ogóle jak jesień, do czego chętnie wspomnę, bo przecież nawet Wyspiański w nocy listopadowej o tym pisał niezwykle symbolicznie. Także jak znikają wszystkie drzewka, rośliny kubełkowe, to już jest ten moment, że następny czas, no to dopiero po zimnych ogrodnikach w maju, kiedy one wrócą i zawsze się tego bardzo trzymamy, bo przyroda bardzo tego pilnuje. Kolejna kwestia, no to są przecież takie porządki dość oczywiste, czyli wygrabianie liści z alejek, więc to jest niezwykle intensywny też taki fizyczny czas, dlatego że tych liści jest po prostu mnóstwo. Jakkolwiek kierownictwo naszych ogrodów naprawdę dba o taką bioróżnorodność i pilnuje, żeby też ta część liści pozostawała w odpowiednich miejscach. One tworzą naturalne przestrzenie dla jeży, myszek, innych zwierząt, które żyją. I faktycznie jest to naprawdę bardzo zdrowe. To jest taka naturalna ściółka, która po procesie rozkładu staje się naturalną substancją organiczną i wzbogaca siedliska w naszym ogrodzie. Oczywiście zapraszamy po kasztany. Mhm. I to jest, proszę Państwa, jedna z przyjemniejszych chwil tego czasu, kiedy idąc między spotkaniem a oprowadzaniem, wizytą ważnych gości, spotkaniem wewnętrznym, znajduje się te kolejne kasztany. Ja mam pełne kieszenie kasztanów. Oczywiście najbardziej lubię te, które spadną jeszcze w łupince.
2: No tak, ja też mam pełną torbę.
3: To jest ogromny urok. No i też przecież są to przygotowania takie w ujęciu powiedzmy całorocznym, czyli przygotowywane są kwietniki do nasadzeń roślin cebulowych, tulipany i żonkile.
2: Już na wiosnę.
3: Nie, właśnie one teraz będą sadzone cebulę.
2: Ale rozkwitną na wiosnę.
3: A oczywiście, tak. Czyli też proszę pomyśleć właśnie, jaką ogrodnicy wkładają pracę teraz w przemyślenie przygotowania sadzenia, po to, żeby zaplanować ten układ kolorystyczny, później już tylko dosadzanie właśnie wiosną. Odtwarzane są nasadzenia roślinności okrywowej, bylin w ogrodzie, jest regenerowanie trawników, też z czasem jest chowanie niektórych elementów naszego komfortu, takich jak ławki, które są po prostu częściowo chowane w sezonie zimowym ze względu na rodzaj drewna, z którego są zrobione.
2: Czyli dużo porządków, grabienie liści, usuwanie resztek chorych roślin przekwitniętych, ale nie do końca, żeby tam zwierzaki miały schronienie i żeby to wszystko było naturalne i zdrowe. Monika Młodecka, jak to wygląda w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk, jak ogród funkcjonuje w tym okresie?
4: W Ogrodzie Botanicznym w Powsinie mamy kolekcję. Jesteśmy też właśnie jednostką, która zachowuje tą bioróżnorodność, dlatego opiekunowie poszczególnych kolekcji zbierają w tym czasie nasiona, aby przechowywać część z tych nasion w banku nasion, a część właśnie przygotować do wysiewu na wiosnę. W kolekcji roślin sadowniczych i warzywnych też jest bardzo dużo pracy, ponieważ też opiekunowie tych kolekcji zbierają nasiona w części warzywniczej. Są usuwane już te rośliny, które zakończyły swoją wegetację. I te poletka są przygotowywane na kolejną wiosnę. Ale też ze względu na to, że ogród botaniczny w Powsinie ma bardzo dużą powierzchnię, to są też, jest też taka możliwość, żeby w części ogrodu zostawić właśnie opadłe liście czy gałęzie. Robimy też liściowniki, kompostowniki, żeby ta materia organiczna nie zniknęła, ale właśnie dała schronienie zwierzętom, czy też dała miejsce do rozwoju grzybów czy śluzowców, gdzie będą mogły się skryć owady, płazy.
2: Pani Monika wspomniała o zwierzętach, a zwierzęta, wiem, bo rozmawiałyśmy wiosną, pełnią bardzo ważną rolę w ogrodzie w Łazienkach Królewskich. Jak one funkcjonują w tym okresie? Wszyscy oczywiście obserwujemy cały rok wiewiórki. Jak o nie dbacie na jesień i przed zimą?
3: Myślę, że ważne jest to, czego uczą nasi przyrodnicy w Łazienkach Królewskich, a nasz zespół jest... Naprawdę jestem dumna z tego zespołu, dlatego że zarówno osoby, jeśli chodzi te, które dbają o ogród, jak i te, które dbają o zwierzęta, a dość wspomnieć, że tylko w ostatnim tygodniu dr Agata Beliniak z naszego zespołu otrzymała nagrodę prezydenta miasta Warszawy za pracę doktorską dotyczącą właśnie wiewiórek w Łazienkach Królewskich i badań wokół nich.
2: Gratulujemy.
3: Zaczęła tak z nami współpracę, jest związana ze ZGGW, jak również u nas prowadzi zespół przyrodniczy. Czy to jest naprawdę bardzo cenna kompetencja i podkreślają wprost, że są to zwierzęta dziko żyjące, że to są zwierzęta, które potrzebują same funkcjonować i odnajdywać się w tej rzeczywistości, w zmianach temperatury, w skrajnych upałach, ale też teraz jak jest jesień, zima. A my je tylko wspieramy i wtedy, kiedy jest potrzeba, to zaczynamy wdrażać dodatkowe środki, tak jak zaczyna się skrajna zima i trzeba szczególnie je dokarmiać. A póki one sobie same radzą, to powinny absolutnie same to regulować i myślę, że to jest bardzo istotne. Też mówię to w charakterze jednak apelu i prośby, żeby rozsądnie dokarmiać. My w wielu miejscach informujemy, czym można, czym absolutnie nie wolno, bo po prostu zaszkodzimy zwierzętom.
2: Pani dyrektor, ale mówimy o wiórach. No i oczywiście one tam buszują teraz bardzo mocno przed zimą, kopią coś.
3: Zapasy tak robią. One, proszę Państwa, regularnie chowają orzeszki.
2: No dobrze, ale mamy też ptaki, mamy kaczki oczywiście, mamy pawie. Ja sama osobiście widziałam parę razy lisa w łazienkach. Są oczywiście ryby, karpie chyba. I słyszałam, że jest borsuk.
3: Tak, i jest borsuk, a nawet rodzina borsucza.
2: O.
3: Pięknie regulują się między sobą te zwierzęta, jeśli chodzi o to, gdzie mają swoje nory borsuki względem lisów i jak funkcjonują. Jest to dość niezwykłe. Też proszę zrozumieć się taką właśnie naszą troskę ze strony Łazienek Królewskich, żeby nie nagłaśniać tych tematów, żeby one mogły, w sensie tematów, gdzie one mieszkają, gdzie one żyją, żeby one mogły funkcjonować po swojemu. Mhm. My obserwujemy też w kontakcie, będąc z różnymi specjalistami ze SGGW, że tych lisów jest sporo w Warszawie, w różnych miejscach. One mają swoje nory, one są nomadyczne, więc one zmieniają miejsca swoich siedlisk, ale też tego, gdzie pojawia się ich potomstwo. I one świetnie funkcjonują po swojemu. Jest to też oczywisty łańcuch pokarmowy i musimy mieć tego świadomość. Sama byłam świadkiem lisa, który polował wśród bluszczu, czyli hedery, na maleńką myszkę i robił to w sposób niezwykły i podziwiam wszystkich twórców kreskówek, którzy odtwarzają później, jak funkcjonują zwierzęta, bo widzieć tego lisa w akcji, a później porównać z jakimś rewelacyjnym filmem, animacją, rzeczywiście jest to dość niezwykłe. Zresztą obserwacja w ogóle zachowań zwierzęcych to jest to, co w bajkach La Fontaine'a już dawno było opisane. Ale z kolei ostatnio mieliśmy wiadomość, że u naszych sąsiadów jedna z pawic właśnie złożyła jajo. Złożyła je u sąsiadów, nie u nas, co oznacza, że właśnie ma to poczucie bezpieczeństwa, swobody, czuje się przyjęta w szerokim otoczeniu.
2: W centrum miasta.
3: Tak, dokładnie tych pawi jest naprawdę ponad 30 białych, kolorowych, mieszanych. Oczywiście my dbamy o to, żeby one miały co jeść. One też mają gdzie się chować, jak robi się już chłodno i bardzo zimno, mają specjalnie przygotowaną wolierę. Natomiast no, takie są wzruszające momenty, jak już jest tak mroczno, czasem deszczowo. Ta wilgoć unosi się w powietrzu, nawet tak jak dzisiaj. One się tak przytulają do ścian budynków i tworzą po prostu takie naturalne wzory zoomorficzne na naszym piaskowcu.
2: Pani dyrektor jest też historyczką sztuki, jak słychać. Dobrze, co się dzieje w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk? Czy też macie zwierzęta?
4: Tak, mamy też wiewiórki swoje, ale nie są tak oswojone jak te wiewiórki z Łazienek Królewskich. Może to też dobrze, bo ogród w Powsinie sąsiaduje z Lasem Kapackim, z rezerwatem i te zwierzęta właśnie przenikają się między tymi dwoma środowiskami. Oczywiście musieliśmy ograniczyć ten przepływ, jeśli chodzi o dziki.
2: Tak, bo teraz jest
4: ale
2: problem.
4: Jeśli chodzi o ptaki i te mniejsze właśnie stworzenia, to jak najbardziej zapraszamy je do swojego ogrodu. Też sprawiają wiele radości, kiedy na wycieczce dzieci mogą zaobserwować taką wiewiórkę czy sójkę, która zbiera właśnie zapasy na zimę, żołędzie czy kasztany. Też w zeszłej zimy, kiedy właśnie była taka śnieżna atmosfera, można było zaobserwować wiele małych stópek myszy i innych gryzoniów, gryzoni, więc one też są, nie pokazują się tak jak chociażby ptaki, ale
2: pojawiają się.
4: Mamy tego świadomość, że ogród jest bogaty w tą
2: faunę. Pani też prowadzi, jest pani przewodniczką, prowadzi pani grupy czy osoby poprzez ogród, ale ja na przykład nie wiedziałam, że organizujecie państwo spacery po nocnym ogrodzie. Co taka noc w ogrodzie oznacza?
4: Tak, tutaj odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Nie każdy może sobie pozwolić na spacer w ciągu dnia, ale ten spacer nocny też daje możliwość odkrywania tego ogrodu innymi zmysłami. Wtedy, kiedy nie mamy napływu tego sztucznego światła i musimy zacząć poruszać się w ciemnościach po omacku, trochę wracamy do tego czasu, kiedy nasi przodkowie musieli sobie dawać radę w tym, w tej przestrzeni właśnie leśnej.
5: O której godzinie można pójść do ogrodu?
4: Te spacery są organizowane co jakiś czas, wtedy, kiedy są jakieś wydarzenia. Na przykład w sierpniu były Perseidy, w czerwcu oglądaliśmy świetliki i te spacery zaczynają się około 18-19.
5: Dobrze, to zaraz do ogrodów jeszcze wrócimy, drodzy Państwo, a pewnie, jeżeli byście chcieli pójść w nocy do ogrodu, trzeba obserwować stronę internetową i media społecznościowe Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Drodzy Państwo, w studiu Marianna Otmianowska i Monika Młodecka. Wracamy do rozmowy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8:40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Stany Zjednoczone i Chiny utworzą kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane ze sztuczną inteligencją, poinformował Biały Dom. Temat sztucznej inteligencji był jednym z głównych tematów zakończonej wczoraj wizyty przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Chiny i USA są pod coraz większą presją w związku z AI po kilku incydentach, które wzbudziły obawy, że może ona wymknąć się spod kontroli twórców. Na poniedziałek zaplanowano 14 lot Starship firmy SpaceX. Ma on zostać po raz pierwszy umieszczony na orbicie na wysokości 275 km i sześciokrotnie okrążyć Ziemię. Umieści przy tym w przestrzeni serię nowych satelitów Starlink. Polacy zmieniają destynacje na zimowe wyjazdy. Turyści chcący wyjechać na ferie zimowe za granicę coraz częściej interesują się egzotycznymi kierunkami, takimi jak Tajlandia, Kenia czy Wietnam. Tak wynika z danych branży turystycznej. Osoby rezerwujące wyjazdy przy pomocy serwisów pośredniczących wybierają głównie ciepłe kraje. Internetowe biuro podróży sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów tej firmy kierunkiem na ferie pozostaje jednak Egipt.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska, 8:41 w studio. Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskiej. Jeszcze raz dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I Monika Młodecka, edukatorka z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry jeszcze raz.
11: Dzień dobry.
9: Rozmawiamy o jesieni, o tym, jak zmieniają się ogrody, o tym, jakie prace ogrodnicze się teraz wykonuje. Ale chciałabym też zapytać trochę o to, jak wy widzicie ludzi, którzy przychodzą teraz do waszych ogrodów. Czy ruch taki turystyczny dramatycznie spadł, Marianna Otmianowska?
10: Nie. Powiem państwu, że sezon w Łazienkach Królewskich trwa absolutnie cały rok. Możemy go tylko dzielić na wysoki i niski, ale nawet nie niski, tylko niższy po prostu. Dlatego, że ta świadomość wchodzenia do wnętrz w Łazienkach Królewskich naprawdę bardzo rośnie. Zawsze to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że w piątki wnętrza wszystkiej wystawy zwiedza się u nas zupełnie bezpłatnie. A jest to ważna informacja, dlatego że po pierwsze chodzić i spacerować wszystkim to bardzo polecam. Jak najwięcej, bo budujemy w ten sposób swoją odporność. I to jest doskonała okazja, żeby wtedy wejść i zobaczyć, co nowego we wnętrzach. Jaki obraz pojawił się w kolekcji, ale może jaka wystawa czasowa.
9: No właśnie, jaka wystawa czasowa?
10: I tak, w budynku pod chorążówki wystawa nabistów. Genialnie. Ruch artystyczny końca XIX wieku. Wszyscy najbardziej zachwycamy się impresjonistami, ale to nabiści wprowadzili te odważne kroki. Początki wzornictwa przemysłowego, niezwykłej typografii. Zapraszam, bo mamy pracę z Musée d'Orsay, innych kolekcji, Pierre Bonnard, Xavier Roussel, Félix Vallotton. Te obrazy, które wiszą na plakacie na mieście, te wizerunki, przypominają nam cudowny ogród wiosenny, więc jak już państwo zachwycą się jesiennym, to po zachwyt nad wiosennym zapraszam
9: do środka, do
10: podchorążówki. Wystawa trwa do połowy listopada. I to jest ważne, ponieważ cały listopad w 4 rezydencjach królewskich w Polsce jest darmowy, czyli wszystkie wnętrza zwiedzają państwo bezpłatnie. A jest to też o tyle istotne, że listopad zaraz będzie nam się kojarzył ze słynną sztuką teatralną Stanisława Wyspiańskiego, Noc listopadowa. I też z tymi akcentami zapraszam, by się u nas spotykać. Co roku organizujemy spacery związane nie tylko z powstaniem listopadowym, ale właśnie z nocą listopadową. Badamy reinterpretację Stanisława Wyspiańskiego. No i muszę wspomnieć o tym słynnym cytacie, o tym fragmencie dialogu między Makrotem a Wielkim Książę, jak pada to słowo listopad, to dla Polski niebezpieczna pora. Jeśli książę przypomnieć raczy w listopadzie, listopad to dla Polski niebezpieczna pora. Znaczące, tak, teraz jest listopad, więc baczne mam słuchy, jest to pora, gdy idą między żywych duchy i razem się bratają. I tak. Te duchy, proszę Państwa, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, żyją, ożywają, można o nich dyskutować i dialogować. No i lalka. A jak mówiła Izabela Łęcka, łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko.
9: No, czyli może właśnie jesienią. No dobrze, a jak z tymi odwiedzającymi w ogrodzie botanicznym w Powsinie? Czy rzeczywiście namawiałaby pani Moniko, żeby zabrać dzieciaki i pojechać do ogrodu nawet teraz jesienią?
11: Tak, jak najbardziej. Teraz w ogrodzie jest wiele do odkrycia, ponieważ właśnie drzewa, krzewy, byliny wydają owoce, nasiona. Można obserwować, jak ten ogród się zmienia. Ale też jesienią zapraszamy grupy szkolne. Można zapisać się przez adres edukacja@pan.pl. Organizujemy wtedy spacery dedykowane dla różnych grup wiekowych. Opowiadamy właśnie o fazach życia, jak ten ogród jesienią przygotowuje się już do spoczynku, ale też mamy dodatkowe sprzęty, na przykład mikroskopy kieszonkowe, żeby można było podejrzeć to, co nie jest dostępne, co nie jest widoczne gołym okiem. To jest naprawdę masa ochów, achów, zachwytów i rozbudza właśnie tą ciekawość dzieci. A zimą również nie zamykamy się dla odwiedzających. W oranżerii mamy kolekcję roślin egzotycznych. Też prowadzimy wtedy warsztaty dla dzieci. Spędzamy więcej czasu właśnie w tej przestrzeni zamkniętej.
9: Dobrze, ale nie tylko w zamkniętej, bo słuchajcie, ja jestem wielką zwolenniczką jednak wychodzenia na spacery dobrze ubranymi. Skandynawowie mówią, nie ma złej pogody, jest tylko zły strój. Marianna Otmianowska, jak będą, na co byś pani dyrektor zaprosiła w tym okresie już jesienno-zimowym? Po co warto jeszcze pójść do ogrodu?
10: Po odprężenie, po budowanie odporności, po znajdowanie tych elementów, które w ogrodzie się zmieniają i powodują, że czujemy się elementem tego wielkiego mechanizmu, jakim jest świat, pory roku. Coś się kończy, coś się zaczyna. To jest, myślę, że piękne. Kiedy zaczyna się już popołudnie, włączane są te piękne kolorowe lampy przed pałacem na wyspie, to jest niezwykle kojące. W grudniu zaprosimy Aleją Chińską na spacery wzdłuż oświetlonej alei pięknymi figurami nawiązującymi do dwudziestolecia międzywojennego. I staramy się, by były to wprowadzone takie oświetlenia, żeby one nie ingerowały za bardzo, żeby one też nie drażniły zwierząt i nie były w całych ogrodach. Ale bardzo ważne jest to, co powiedziała pani redaktor o tym stroju. Zdecydowanie jest to nasza zasada, zwłaszcza osób pracujących w łazienkach, które często muszą być jednocześnie eleganckie, a często bardzo praktyczne, więc tych par butów mamy rzeczywiście kilka i zawsze kalosze. Ale przy placu zabaw, proszę pamiętać, od ulicy Parkowej jest budynek toaletowy, zaznaczam budynek, ponieważ tam jest też przestrzeń, gdzie można zadzwonić domofonem i można sobie podgrzać jedzenie, odprężyć się, chwilę odpocząć, przebrać dziecko, nakarmić dziecko, a zaraz obok skorzystać z toalety. To powoduje, że w ramach spacerów można zaplanować ten czas, kiedy można się ogrzać, a z potrzebującymi małymi dziećmi czy innymi osobami wejść na chwilę i też nawet coś zjeść czy się przebrać.
9: Dzisiaj rozmawiamy o tym, że zmienia się pora roku i zmieniają się nasze ogrody, że tam jest właśnie taki moment bardzo dużej pracy ogrodniczej, zbieranie plonów, porządki, grabienie liści, sadzenie już sadzonek i kwiatów cebulowych, ale też dbanie o trawniki, ale chyba też ochrona przed mrozem. No tak jak pani dyrektor powiedziała, te drzewka są chowane do oranżerii. Zastanawiam się, czy panie by poleciły nam pójście jesienią, która jest, wydaje się, za chwilę już, jak spadną liście i nie będzie już nawet owoców, no te ogrody są takie gołe, one się robią smutne. Czasem one są trochę zabłocone, trochę mokre. Czy rzeczywiście warto nadal chodzić na spacery? Bo jak mówią niektórzy lekarze, to jest takie doświadczenie imersyjne, kiedy zanurzamy się bardzo głęboko w naturze. A Michał Książek, autor jednej z moich ulubionych książek, czyli Atlas dziur i szczelin, pisze, że w taką podróż ogrodniczą, w taką biopodróż można się wybrać właściwie zawsze i wszędzie, nawet w centrum miasta. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Monika Młodecka.
11: Tak, oczywiście. To jest właśnie taki czas większej uważności, kiedy nie widzimy wszechobecnych kolorów, ale możemy się pochylić nad butwiejącym drewnem i dostrzec tam właśnie kolorowe grzyby, czy śluzowce, czy właśnie wędrujące tam jeszcze owady, które nie zdążyły się skryć przed zimą. W stercie liści możemy też właśnie dostrzec to życie, albo kiedy jest słoneczna pogoda, możemy po prostu poszeleścić tymi liśćmi, pobawić się nimi, zachęcić dzieci, żeby dotykały właśnie czy liście, czy posłuchać szumiących traw, których teraz w przestrzeni miejskiej i w naszym ogrodzie jest wiele. Mamy też swój ogród zmysłów, gdzie właśnie zachęcamy do tego, żeby nie bać się dotknąć, usłyszeć, zabrudzić, tylko odczuć każdym swoim właśnie zmysłem. I no nie ma właśnie złej pogody. Trzeba dostosować tylko swój ubiór, wziąć ciepłą herbatę do kubka i odkrywać tą przestrzeń. A w mieście również możemy znaleźć to życie w każdej szczelinie. Rośliny są niesamowite, potrafią w najmniejszym miejscu znaleźć przestrzeń do życia.
10: Mariana Odmianowska. Nawet jest to właśnie tym ciekawszy czas, ponieważ jest mniej bodźców. Aha. Mniej elementów skupia nasz wzrok czy emocje. Nie ma tak wielu zapachów, nie ma tak wielu kwiatów, nie ma tak wielu kolorów. I dobre ubranie, ciepła herbata w kubku termicznym powoduje, że ten nasz wzrok skupia się na przykład na tych kolejnych metrach suchych gałęzi, ale nasze myśli wtedy mogą pójść zupełnie gdzie indziej i się inaczej ukoić. A czy Łazienki Królewskie, czy ogród botaniczny u pani Moniki ma to do siebie, że nawet kiedy drzewa gubią liście, to całe otoczenie budzi nastrój. Za każdym razem inny, za każdym razem nowy. Tak jak wspomniałam na początku, każda pora roku mnie w Łazienkach zachwyca i każda ma swój właściwy urok, bo chodząc po Łazienkach Królewskich okresem jesienno-zimowym, bardziej zwracamy uwagę na rzeźby, na architekturę. Zapraszam, by podchodzić do odrestaurowanego amfiteatru i w sposób zupełnie nowy odkrywać te wspaniałe przestrzenie. Także tutaj zdecydowanie inne bodźce, ja wiem, czy mniej, czy więcej, to już pozostawiam indywidualnej ocenie, ale na pewno ocenię, bo im częściej państwo u nas są, to my jesteśmy bardziej szczęśliwi, bo muzeum bez gości nie istnieje.
9: Mówimy o tym, jak zmienia się teraz przyroda, o tym, że w miastach warto wybierać się do ogrodów i też dbać o swoje zdrowie psychiczne, ale też dzieciaki odrywać od telefonów, od smartfonów, od technologii, bo przyroda zawsze jest ciekawa. Proszę jeszcze powiedzieć, co ciekawego można robić jesienią i zimą, bo tak naprawdę ten sezon, no to się zaczyna dopiero zimowy, tak? Więc wystawy, iluminacje, co jeszcze?
10: Wystawy, iluminacje, ale warsztaty, na które często w okresie jesienno-zimowym zaczynamy mieć więcej czasu. Warsztaty, wykłady, różne spotkania dyskusyjne. I tutaj zapraszam na naszą stronę internetową www.lazienki-królewskie.pl. Oczywiście Facebook, Instagram to są miejsca, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje, zależnie od tego, kto woli którą przestrzeń. Zapraszamy, by zapisywać się do newslettera, wtedy obiecujemy co tydzień porcję wiadomości, ale także prosimy, by wstępować do klubu przyjaciół Muzeum Łazienki Królewskie, dlatego, że jest to miejsce i grupa, która zaprasza do tego, by odkrywać łazienki w sposób nowy, często zindywidualizowany, ale także w zupełnie nieznanych przestrzeniach, jak na przykład kulisy Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii. Kiedy o tym mówimy, to nie wspomniałam jeszcze, że aktualnie w różnych wnętrzach mogą Państwo oglądać stroje zaprojektowane do filmowej Lalki przez Tomasza Osolińskiego, Katarzynę Lewińską, buty Wandy Nowak, dlatego że Łazienki Królewskie stały się planem filmowym, zarówno we wnętrzach, jak i w ogrodach. I mogą Państwo później porównywać fotosy, wspomnienia z kina i tę rzeczywistość Łazienek Królewskich.
9: Czyli można się przenieść w czasie i poczuć jak Izabela Łęcka. Proszę powiedzieć, pani Moniko, na co jeszcze możecie zaprosić w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie?
11: Dzisiaj zapraszamy serdecznie na Dzień Jabłoni. Będzie ciekawy wykład opiekuna tej kolekcji roślin sadowniczych Ryszarda Rawskiego. Jest to założyciel właśnie tej kolekcji. Możemy się też pochwalić właśnie tą kolekcją starych odmian jabłoni i zachowanie tych odmian, które pamiętają nasze babcie i my z dzieciństwa, tak? Malinówka czy kosztela, to są no niesamowite smaki.
10: Szara ryneta do szarlotki,
11: tak. Dzisiaj będziemy mogli spróbować tych odmian u nas w Ogrodzie Botanicznym, a za chwilę będzie Dzień Dyni i konkurs na największą dynię. A również jestem społecznikiem na Psiej Górce na Ursynowie i jutro zapraszam na taki jesienny spacer Butwiejące drewno, życie ukryte w rozkładzie.
9: Drodzy Państwo, na pewno jest masa do roboty w ogrodach jesiennych i bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie. Dziękuję.
10: Dziękuję i zapraszam.
9: I Monika Młodecka, edukatorka, przewodniczka w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
9: A ja za chwilę, zanim się Państwem pożegnam, zaproszę jeszcze na Wybory w Toku, które w tym tygodniu prowadzi Dominika Wielowiejska. Dominiko, dzień dobry. Co dzisiaj
12: dobry.
9: W programie?
12: Mnóstwo tematów. Mam nadzieję, że wszystko zdążymy przerobić, choć nie jest to pewne. Przede wszystkim zagrożenie ze strony Rosji, sesja ONZ w Nowym Jorku. No, do tego musimy dodać plany stałej bazy amerykańskiej w Polsce, ale są i tematy krajowe, bo i Trybunał Konstytucyjny i interpretacja ministra finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie małżeństw jednopłciowych. No, ostatnie doniesienia na temat posła Moskala, więc naprawdę jest całkiem sporo tematów.
9: To była Dominika Wielowiejska, która zaprasza na Wybory w Toku, które za chwilę, a my się już z Państwem żegnamy. Program przygotowali dla Państwa Magdalena Sikoń, wydawczyni Jana Cech, realizatorka i Aleksandra Karasińska przed mikrofonem i żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
13: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
14: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Cend Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Cend Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
26: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl. Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minuta po 9:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy zwiększającej sądową kontrolę nad służbami była zaskakująca, powiedział w TOK FM Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Zdaniem prawnika i eksperta w zakresie nadzoru państwa nad obywatelami ustawa zwiększa uprawnienia sędziów i jest bezpośrednią konsekwencją tzw. afery Pegasusa, czyli wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego przez rząd Zjednoczonej Prawicy do inwigilowania przeciwników politycznych, ale też prokuratorki i dziennikarzy. Dotychczas, jak mówi Wojciech Klicki z Panoptykonu, przepisy nakazywały służbom uzyskanie zgody sądu na założenie podsłuchu, ale na tym rola sędziego się kończyła.
30: Teraz jest tak, że sędzia teoretycznie w dowolnym momencie trwania podsłuchu, on może trwać do 3 miesięcy, może zażądać od służb informacji na temat tego, co wy tam robicie, jakie informacje pozyskaliście. Bo na przykład na etapie wniosku, na etapie wyrażania zgody nie wiedział, służby też mogły tego nie wiedzieć, że podsłuchiwany jest adwokat, podsłuchiwany jest dziennikarz albo opozycjonista i wtedy sędzia może powiedzieć: hej, musicie przerwać.
8: Według eksperta sędziom będzie jednak brakowało czasu na takie działania kontrolne, ale ustawa powinna zadziałać mrożąco. Bez przełomu po rozmowach Trump-Xi Jinping w sprawie AI w Waszyngtonie. Prezydent USA i przywódca Chin zachwalali wprawdzie efekty ostatniej wizyty. Mocarstwa mają utworzyć kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane ze sztuczną inteligencją. Jednak zdaniem ekspertów z Chin wizyta, czyli ten szczyt, wręcz ujawnił rozdźwięk w podejściu do sztucznej inteligencji. Oba mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie sztuczną inteligencją z myślą o wspólnym dobro oraz zapewnienie, by jej rozwój pozostawał przez cały czas pod kontrolą człowieka, tak powiedział chiński przywódca, natomiast Donald Trump oświadczył z kolei, że chciałby utrzymać regulacje na poziomie obecnym. Papież Leon XIV w drugim dniu wizyty we Francji odwiedzi rano paryski ośrodek pomocy dla migrantów i odprawi mszę na placu de la Concorde, na której oczekiwanych jest kilka tysięcy osób. Wieczorem przybędzie do Lourdes, jednego z największych ośrodków kultu maryjnego na świecie. Dzień w większości kraju będzie dość pogodny, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam może popadać przelotny deszcz. Na termometrach 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 18 w centrum i 21 stopni na ziemi lubuskiej.
29: Autopromocja.
3: Zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
4: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
5: Autopromocja.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów. Spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku, a w studiu Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry,
10: witam Państwa.
9: Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, witam.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Mirosław Suchoń, Klub Unia Centrum, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
9: Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
13: Dzień dobry.
9: Oraz Joanna Wicha, Nowa Lewica.
14: Dzień dobry.
9: Chciałam rozpocząć naszą rozmowę od kwestii zagrożenia ze strony Rosji, bo z jednej strony rząd przestrzega, iż rzeczywiście ataki się nasilają także blisko granicy polsko-ukraińskiej i możemy się spodziewać rozmaitych prowokacji, czy też takiej wojny hybrydowej. Premier Donald Tusk powiedział oczywiście, że nikt nie spodziewa się inwazji, ale to, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone przez rozmaite akcje dywersyjne, raczej jest oczywistością. No, niemniej słyszałam takie głosy opozycji, że z jednej strony mówiono, że specjalnie Tusk panikuje, ponieważ chce jakoś przestraszyć społeczeństwo, ale z drugiej strony też było słychać takie sygnały, że faktycznie zagrożenie jest. Więc chciałam podsumować tę kwestię, trochę łączyć ją także ze sprawą stałej bazy amerykańskiej w Polsce, bo co prawda zostało odwołane spotkanie sekretarza wojny Pita Hegseta z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale mamy nadzieję, że do tego spotkania dojdzie i że decyzja o stałej bazie w zasadzie zapadła. No i te kwestie chciałam dzisiaj z Państwem skomentować. I może zacznę od pana profesora Karola Karskiego. Czy rzeczywiście słuszne jest zarzucanie rządowi, że sieje panikę, skoro faktycznie te ataki są bardzo blisko polskiej granicy?
11: Czy Polska jest w konkretnym miejscu na mapie świata, na mapie Europy z geopolitycznego punktu widzenia? No, jesteśmy w regionie podatnym na różnego rodzaju zagrożenia. Jeśli cokolwiek dzieje się w Europie, to tu armie przechodzą ze wschodu na zachód bądź z zachodu na wschód. I powinniśmy o tym pamiętać. Z drugiej strony powinniśmy też wiedzieć, że Rosja jest zagrożeniem dla swoich sąsiadów. Rosja jest państwem, które rozwiązuje spory międzynarodowe za pomocą swoich sił zbrojnych. Odwołuje się do agresji, naruszeń prawa międzynarodowego, zbrodni. Natomiast w chwili obecnej Rosja nie jest w stanie wyprowadzić jakby pełnoskalowego ataku na jakiekolwiek inne państwo, ponieważ jej siły są związane walką z Ukrainą. To nie powinno nas oczywiście uspokajać, ponieważ cały czas mamy do czynienia z zagrożeniami, które tymi poniżej progu agresji. Mówimy umownie, wojna hybrydowa, no, ale to są działania nieprzyjazne różnego rodzaju, czasami także kinetyczne, tak jak wysyłanie, prawda, tych dronów.
9: Panie profesorze, ja tylko przypomnę, że jednak duży niepokój wywołała wypowiedź Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony narodowej w rządzie PiS, który powiedział, że w zasadzie Polska nie pomoże krajom bałtyckim w momencie, gdyby zostały zaatakowane przez Rosję.
11: Nie powiedział w ten sposób. Zapytany o
9: Nie, raczej powiedzmy, wycofał się ze swoich słów później.
11: Powiem w ten sposób, bo oczywiście nikt z nas nie zna treści planów ewentualnościowych, natomiast no, logika podpowiada i te wszystkie informacje, a także późniejsze nawet oświadczenia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, że w ramach tych planów ewentualnościowych, jakby to powiedzieć, użycie polskich wojsk w sytuacji ataku Rosji na państwa bałtyckie nie jest przewidziane. I myślę, że tak jak wszyscy nie znamy te treści planów ewentualnościowych, to jest po prostu odzwierciedlenie tego. Minister Błaszczak, ale i też potem minister Kosiniak-Kamysz mówili o tym, że Polska będzie się bronić, że wojsko polskie zostanie użyte w ramach tutaj procedur natowskich, ale jednocześnie ani jeden, ani drugi nie wskazali, że polscy żołnierze będą walczyć za granicą, bo jak mi się skromnie wydaje i potwierdza to jakby szereg innych okoliczności znanych publicznie, że użycie polskich wojsk w sytuacji zagrożenia państw bałtyckich nie jest przewidziane w planach ewentualnościowych. To. Jednocześnie na jedno tylko chcę jeszcze zwrócić uwagę, że widzimy zagrożenie ze strony Rosji. Ono jest stałe, z różnym natężeniem w różnych momentach, natomiast musimy też zwrócić uwagę na treść doktryny Gierasimowa. To jest tak, że Rosja zawsze chce znaczyć więcej niż jej potencjał na to wskazuje. W związku z tym Rosja będzie nas straszyć poprzez swoją agenturę, także agenturę w innych krajach, w tym także w Polsce, będzie nas przekonywać o zagrożeniu. Zagrożeniu zawsze realnym, ale jej jakby polityka zakłada, że zawsze będą się starać straszyć innych, wzniecać
9: to właśnie. To pytanie do pana posła Jaskulskiego z Koalicji Obywatelskiej, bo opozycja, słyszałam takie głosy polityków opozycji, że specjalnie Donald Tusk straszy, ponieważ liczy na efekt flagi, czyli takiego solidarności, lojalności wobec obecnej władzy, to co wpłynie na notowania Koalicji Obywatelskiej. Jakby pan odpowiedział na ten zarzut?
10: Ja myślę, że przede wszystkim premier polskiego rządu w obliczu zagrożenia, nasilenia się różnego rodzaju aktów wojny hybrydowej musi być odpowiedzialny. Musi przedstawiać społeczeństwu rzetelną informację. Ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby głos w sprawie tego, co się dzieje w kwestii bezpieczeństwa, brzmiał dokładnie tak jak głos profesora Karskiego, czyli był bardziej wyważony niż polityków Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Dlatego, że dziś potrzebujemy wyjąć ze sporu politycznego kwestię bezpieczeństwa, bo to zagrożenie jest realne. Wszyscy widzimy, obserwujemy to, że Putin próbuje wszelkimi środkami zmęczyć i złamać de facto naród polski, który od początku staje na wysokości zadania, który na początku przekazał niezbędny sprzęt, który dziś też ma swoje problemy i też koncentruje się na tym, aby jednak budować tą odporność, którą powinniśmy budować razem, ponad podziałami. I tu ubolewam, że niestety nie wszyscy politycy w Polsce zdają egzamin z odpowiedzialności. Zagrożenie jest realne. Widzimy różnego rodzaju akty dywersji, akty też próby badania możliwości obronnych reakcji. Praktycznie nie ma takiego tygodnia, żeby polskie wojsko nie podrywało polskich myśliwców, które patrolują polskie niebo. Nie chcę tutaj budować atmosfery napięcia, ale zagrożenie jest realne, więc potrzebujemy odpowiedzialnego rządu, potrzebujemy odpowiedzialnej informacji, rzetelnej informacji. Przypominam, że zagrożenie było także realne, dochodziło także do aktów wojny hybrydowej za rządów pana Błaszczaka, ale poprzedni rząd stawiał na brak informacji. Ja osobiście uważam, że my, budując odporność, musimy być uczciwi względem społeczeństwa. To jeżeli pytanie... są informacje wywiadowcze, które napływają, jeżeli są informacje, które posiadają polskie służby i premier wie o tym i widzimy to tak naprawdę po słowach premiera, które przez opozycję zostały bardzo źle przyjęte, widzimy, że dochodzi do różnego rodzaju aktów wrogich względem państwa polskiego. Naruszenie przestrzeni powietrznej i dron z Bałtyku, podpalenie Starlinków, inne incydenty, do których dochodzi, pokazują nam, że to zagrożenie jest realne. A jeżeli dołożymy do tego to, co się dzieje na arenie polityki międzynarodowej, to widzimy, że jest to scenariusz, który rysuje Władimir Putin, który chce zasiać niepokój, zwątpienie. w sens pomocy dalszej.
9: Pytanie do pana posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji, bo to jest tak, że słychać ze środowiska Konfederacji Grzegorza Brauna, że to nie nasza wojna, że za bardzo Polska się angażuje w pomoc Ukrainie, no ale trudno uznać, że to nie nasza wojna właśnie ze względu na te incydenty, o których mówił pan poseł przed chwilą, bo rzeczywiście mamy podpalenia, mamy ataki przy polskiej granicy. Widać po prostu, że Władimir Putin testuje naszą odporność.
12: Hasło to jest Grzegorza Brauna. Ja się z nim nie zgadzam. Znaczy, jesteśmy ewidentnie w stanie jakiejś tam wojny pośredniej z Rosją poprzez wspieranie Ukrainy, więc trudno mówić, że nie jest to całkowicie nasza wojna. Natomiast no i te akty, te zaczepki rozmaite ze strony Rosji też o tym świadczą. Natomiast te liczne oświadczenia, że żyjemy w czasach przedwojennych i tak dalej, które do tej pory były formułowane, no nic za nimi nie szło i obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować. Bo za dużo tego typu oskarżeń, tego typu ostrzeżeń zostało formułowanych w bardzo kategorycznym tonie w przyszłości, żeby za każdym razem, zwłaszcza, że nic za tym nie idzie, bo jeśli mamy takie ostrzeżenie, jest ono wysyłane do społeczeństwa, to co w związku z tym? Ono jest wysyłane po to, żebyśmy co zrobili. Nie mamy żadnych informacji, żeby były przygotowane w związku z tym, żeby jakieś oczekiwania były wobec społeczeństwa, żeby było coś ruszyło się w sprawie schronów, w sprawie organizacji obrony cywilnej, w sprawie szkoleń i tak dalej. No ciągle jesteśmy, właśnie no, otrzymujemy te ostrzeżenia i nic za tym nie idzie. Ani nie widać, żeby państwo się do tego jakoś specjalnie przygotowywało, bo jak wojna wewnętrzna trwała, bo jak ja bym rzeczywiście miałbym na poważnie potraktować scenariusz, że jesteśmy w czasach przedwojennych i szykujemy się na jakąś dużą konfrontację, to oczekiwałbym, że spory wewnętrzne będą wygaszane w związku z tym. No, trudno sobie wyobrazić kraj, który będzie prowadził skutecznie wojnę, jak tutaj są parę instytucji, które się w ogóle nawzajem nie uznają. Tak jak mamy tak głęboko posunięty spór polityczny, że jedni i drugich przedstawiają jako wojnę ze złem po prostu. Tak szykuje się, jak rozumiem, hasło na kolejną kampanię, że to będzie wojna ze złem teraz w wykonaniu obozu rządzącego. Tak? No to jeśli się walczy ze złem, no to już nie ma czasu walczyć z Rosją, tak? Więc ja nie widzę, żeby to państwo traktowało poważnie te ostrzeżenia samo. W związku z tym one nie są też pewnie wiarygodne specjalnie dla

0: Z drugiej strony jest martwiąca z punktu widzenia kraju, który miałby teraz realnie stanąć ramię w ramię wszyscy i mieli
1: się bronić. O tych wątkach będziemy jeszcze rozmawiać. Mam pytanie do Joanny Wichy z Nowej Lewicy. W takim razie, czy rzeczywiście koalicja rządząca, państwo jest przygotowane na takie zagrożenia i czy faktycznie obywatele mogą myśleć, że tutaj jakieś działania zostały podjęte?
2: Jako jednym zdaniem do tego straszenia jakoby przez premiera. Ja tylko chciałam przypomnieć tutaj państwu, że jak ostatnio pan premier w Sejmie miał przemówienie i mówił o tych zagrożeniach i o tym, co się dzieje w naszej przestrzeni powietrznej chociażby i o tych różnych atakach hybrydowych też na infrastrukturę krytyczną w różnych innych tam miejscach, to muszę powiedzieć, że byłam pod wrażeniem ciszy, jaka zapadła w ławkach również po prawej stronie i naprawdę pierwszy raz w skupieniu Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja wysłuchały tego przemówienia. Dopiero pod koniec tam ktoś oczywiście rzucił jakimś żarcikiem, jak to zwykle bywa przy wystąpieniach pana premiera. I wyglądało na to, że jakoś tak niekoniecznie wszystkim jest do śmiechu. Więc mówienie o tym, że to jest jakaś gra polityczna, czy chęć straszenia przez premiera społeczeństwa przez właśnie tymi słowami, to jest jakiś rodzaj niesamowitej absolutnie perfidii, żeby w ten sposób mówić. Ja się w ogóle nie zgadzam na taką retorykę, bo dlatego, że w momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, albo gdyby państwo nic nie robiło i nie ostrzegało choćby tymi alertami, to opozycja by zaraz mówiła: no ale jak to? Przecież premier nie ostrzegł, nie ma żadnych alarmów, nie ma żadnych alertów. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane. Zresztą wiem o tym, że są dopracowywane, żeby ten komunikat był bardziej czytelny dla osób, które dostają te komunikaty. Tak samo jeśli chodzi o właśnie słowa premiera, to wydaje mi się, że naprawdę granie w taki sposób politycznie jest, no tak jak już powiedziałam, to jest niesmaczne i perfidne, ja się z tym nie zgadzam. A wracając do pytania, to jeśli chodzi o obronę cywilną, to ja przypomnę, że i bezpieczeństwo, to ja przypomnę, o czym już wiele razy tutaj wszędzie podkreślaliśmy, że akurat ustawa o obronie ojczyzny wykreśliła obronę cywilną z ustawy. Tak?
1: No, ale zniknęła rozumiem, obrona że teraz cywilna. Już te przepisy...
2: Tak jest, ale chcę przypomnieć, że przez 30 lat w Polsce nie było żadnych w ogóle rozwiązań wprowadzanych dotyczących obrony cywilnej, obronności kraju jako takiej, jeśli chodzi o cywili. I teraz oczywiście... Tutaj kolega z Konfederacji może powiedzieć, no nic nie robiliśmy. I też ma bardzo wygodną pozycję, bo nie rządzili, więc nawet nie można zarzucić, że też nie zrobili, tak? Kolega, pan profesor z Prawa i Sprawiedliwości też może powiedzieć, no już 3 lata rządzicie. Tylko schronów nie buduje się przez 3 lata. A przez te 3 lata my jako Lewica zaczęliśmy od małej ustawy schronowej, kiedy ja byłam akurat pomysłodawczynią tego projektu i prowadziłam ten projekt, zaczęła w ogóle być mowa na temat schronów pierwszy raz i dopiero pojawiły się wtedy statystyki w 23 roku, koniec 23, początek 24, statystyki dotyczące tego, dobrze, jak to wygląda.
1: Ale teraz pan poseł
2: To tak, tylko ostatnie zdanie. I nie jest tak, że nic nie robimy, dlatego że są rozpisane kontrakty na schrony, są szkolenia, jeśli chodzi o ewakuację i o to, jak się zachowywać. Samorządowcy się szkolą, nauczyciele się szkolą, firmy się szkolą. Także nie jest prawdą, że nic nie robimy w tej kwestii.
1: Pan poseł Mirosław Suchoń, Unia Centrum, bo chciałabym jednak wrócić do tego wątku stałej bazy amerykańskiej. Rozumiem, że może chciałby się pan odnieść do wypowiedzi poprzedników, ale żebyśmy także o tym powiedzieli. Jakie są szanse, czy ten wpis Donalda Trumpa rzeczywiście gwarantuje to, że do końca roku takie decyzje ostatecznie zapadną?
3: No oczywiście wpis Trumpa to jest jakiś tam początek. Też warto zauważyć, że w tym tygodniu w Waszyngtonie był pan minister Zalewski, była pani minister Sobkowiak, którzy w takich, powiedziałbym, operacyjnych formatach rozmawiali o tych projektach, które wspólnie realizujemy z Amerykanami. To pokazuje naszą determinację i taką drogę do tego, żeby rzeczywiście ta obecność amerykańska w Polsce była gwarantem bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że dzięki tej obecności, dzięki współpracy Polska jest państwem bardziej bezpiecznym niż była wczoraj. I to są realne działania.

0: Konkretne działania, które w mojej ocenie przełożą się w przyszłości na jeszcze lepsze bezpieczeństwo naszego państwa, bo oczywiście dzisiaj trudno mówić, że jesteśmy państwem całkowicie bezpiecznym. Są dwie grupy, które bagatelizują zagrożenie ze strony Rosji, to jest opozycja i bardzo dobrze pan profesor zdystansował się od słów przewodniczącego Błaszczaka, bo to pokazuje jakąś refleksję, nawet zdystansował się, ale nie ma tego, nie ma, panie profesorze, zrobił pan naprawdę dobrze ja naprawdę to cenię. Mamy też drugą grupę, to są ci, którzy sprzyjają Rosji i mówią, że ach, to jest nie nasza wojna. No niestety taka jest w Polsce opozycja. Natomiast my robimy to, co należy do rządu. Po pierwsze, pan premier jest bardzo otwarty w tych informacjach na tyle, ile oczywiście jest to możliwe i przekazuje najważniejsze informacje obywatelom po to, żeby obywatele mieli świadomość sytuacyjną, jak to naprawdę wygląda. Po drugie, nasze służby bardzo ściśle współpracują ze służbami państw partnerskich. Jesteśmy w gronie państw najbardziej zaufanych, gdzie ta współpraca jest najbardziej efektywna. My przekazujemy sobie wzajemnie informacje, wiemy, jak Rosjanie dzisiaj działają, co planują. Po trzecie, prowadzimy potężne inwestycje w naszą obronę, także w ten komponent obrony cywilnej. Przypomnę, w tym budżecie ponad 200 miliardów złotych. To jest realne zaangażowanie w nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo obywateli. Przyjęliśmy ustawę o obronie cywilnej, przekazaliśmy na obronę cywilną kolejne miliardy złotych. To nie jest tylko na schrony i na miejsca ukrycia, ale to jest także wyposażenie na przykład samorządów, ochotniczych straży pożarnych, które w tym komponencie cywilnym będą pełniły kluczową rolę.
1: To jest taka wątpliwość się pojawia, że ostatnimi czasy było tak dużo alarmów. Zresztą nie wszyscy Polacy ten przewodnik przeczytali, ten, który został rozsyłany, bezpieczeństwa, ale że jest tyle alarmów, że ludzie jakby już przestają na to reagować.
0: Ale to jest, pani redaktor, szanowni państwo, to jest normalna sytuacja. Jeżeli coś staje się stałym elementem życia, to nasza taka ludzka wrażliwość, ona stopniowo gdzieś tam zmienia swoje oblicze. Natomiast to, co jest ważne, to na pewno każdy z nas powinien znaleźć to najbliższe miejsce w ukrycia, zwłaszcza osoby mieszkające w miastach. To jest codzienna higiena bezpieczeństwa. Rosja nie ma cienkiej, czerwonej linii, którą jak przekroczy, to nie wiadomo, co się stanie. Nie. Rosja ma drabinkę eskalacyjną i w zależności od przebiegu wojny w Ukrainie, stosuje kolejne kroki, kolejne szczeble na tej drabince eskalacyjnej. Dlatego nasze wschodnie przejścia są teraz bardziej zagrożone niż były jeszcze miesiąc temu, dlatego że oni przeszli na szczebelek wyżej. Jeszcze jedna rzecz, którą warto sprostować, która tutaj padła, to nie jest prawda, że Rosja nie przygotowuje się do większego zaangażowania na Zachodzie, dlatego że oprócz prowadzenia tej zbrodniczej wojny w Ukrainie, cały czas rozbudowuje i zmienia układ swoich sił zbrojnych na Zachodzie, czyli blisko naszej granicy. To jest powołanie nowych okręgów wojskowych, to jest szkolenie rekrutów, to jest wyposażanie cały czas sił, to jest zmiana.
1: No, ja się odnosiłam tylko do słów premiera Tuska, który powiedział, że nie jesteśmy zagrożeni bezpośrednią inwazją na terytorium Polski.
0: I to jest oczywiście dzisiaj fakt, natomiast widzimy wyraźnie, że Rosja rozbudowuje swój potencjał.
1: Proszę państwa,
0: jest zagrożenie, na które my musimy być gotowi i jako koalicja 15 października postępujemy właśnie tak, żebyśmy byli gotowi, a nawet wyprzedzali rosyjskie działania, tak żeby im nigdy nie przyszło do głowy zaatakowanie naszego
1: państwa. Chciałam rozpocząć nowy temat, ponieważ rzeczywiście jest bardzo duże zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja może pokrótce przypomnę, co się dzieje, a mianowicie pięcioro sędziów nie mogło złożyć ślubowania w obecności prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki odmówił, czworo z nich złożyło to ślubowanie i przysłało do kancelarii prezydenta. Maciej Berek czeka na wyznaczenie daty, ale wiele wskazuje na to, że prezydent nie będzie chciał odebrać od niego ślubowania. I jednocześnie mamy sytuację, w której prokuratura chce postawić zarzuty szefowi Straży Marszałkowskiej i szefowej Kancelarii Trybunału ze względu na to, iż podejrzewa, że złamali prawo, nie dopuszczając czy blokując tej czwórce sędziów dostęp do orzekania. A z drugiej strony na zasadzie odwetu Bogdan Święczkowski, który jest zarządza Trybunałem, postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec trojga sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu, właśnie w związku z tym, że domagają się oni dopuszczenia do orzekania tych innych sędziów. No i bardzo duże zamieszanie, rzeczywiście wiele wskazuje na to, że być może dojdzie do przesilenia i próby odsunięcia Bogdana Święczkowskiego od orzekania. Panie profesorze, jak to jest, że prezydent Andrzej Duda mówi, że głowa państwa, prezydent RP jest zobowiązany odebrać ślubowanie. Pańscy byli koledzy, na przykład Krzysztof Szczucki, też to mówią, wielu konstytucjonalistów, a tymczasem cały czas państwo utrzymują, że prezydent może sobie wybierać osoby, od których przyjmie ślubowanie.
2: Czy Krzysztof Szczucki jest nadal moim kolegą, bo jesteśmy profesorami na Wydziale
1: Prawa Administracji. Nie, mówię o byłym kolegą partyjnym.
2: No to. Tak brzmi lepiej, inaczej, natomiast z pewnością jakby międzyludzkie kontakty nie rozwiązują się w takich sytuacjach.
1: Ale prezydent właśnie wybrany przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, wskazany przez obóz Sprawiedliwości, Andrzej Duda, mówi, prezydent jest zobowiązany odebrać ślubowanie.
2: Znaczy, mamy do czynienia z sytuacją, w której przepisy konstytucji, przepisy ustaw trzeba czytać całościowo. Mamy przepis konstytucyjny mówiący o tym, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Mamy przepis artykułu 197 Konstytucji, który w sprawach organizacji, czyli też składu Trybunału, odsyła do ustaw. Ustawy mówią o ślubowaniu składanym wobec prezydenta. Wobec, czyli to jest skrót od jakby formuły w obecności.
1: I też składa przysięgę wobec narodu i cały naród nie jest obecny na sali.
2: Znaczy składa przed Zgromadzeniem Narodowym i tak stanowi konstytucja, natomiast rota przysięgi w jednym i w drugim przypadku właśnie tutaj wskazuje naród, czy też mówi o tym, że osoba składająca ślubowanie ma pewne zobowiązania wobec narodu. Wreszcie przepis konstytucyjny mówiący o tym, że prezydent jest strażnikiem konstytucji, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w tym także z czasów prezydencji Andrzeja Rzeplińskiego. Znaczy nie, ilekroć byście państwo nie powtórzyli tych formuł wszystkich, one nie staną się jakby odzwierciedleniem stanu faktycznego, stanu prawnego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której formuła jest taka, zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami, zgodnie z orzeczeniem K34/15 Trybunału Konstytucyjnego 2015 roku, prezydent co do zasady ma obowiązek przyjąć ślubowanie. Nawet mówi, tam jest mowa o odebraniu ślubowania i że jest to kompetencja w orzeczeniu K34/15 Trybunału Konstytucyjnego.
1: Panie profesorze.
2: Natomiast w pewnych sytuacjach Trybunał Konstytucyjny stwierdził wówczas, że prezydent ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek powstrzymać się od odebrania ślubowania. Mowa jest tam o wyważeniu pewnych wartości.
1: Panie profesorze, to są przypadki, kiedy sędzia pomiędzy wyborem popełnił przestępstwo i na przykład został złapany na gorącym uczynku. Naprawdę, niech pan mi wskaże przepis, który daje prezydentowi prawo wyboru dwóch sędziów z sześciorka wybranych przez Sejm. Gdzie jest ten przepis?
2: Powiem w ten sposób. Akurat w tym tygodniu byłem na wydziale, spotkałem profesora Ryszarda Piotrowskiego. I on mi to bardzo dokładnie wytłumaczył. Po prostu. Artykuł 4 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której w przypadku tej czwórki sędziów przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisł spór kompetencyjny. I w trakcie sporu kompetencyjnego, zgodnie z przepisami konstytucji, a także ustaw, ani prezydent nie może odbierać ślubowania, ani jakikolwiek inny organ, bo toczy się ten spór, a także sami sędziowie powinni powstrzymać się od jakichkolwiek
1: działań. Nie, panie profesorze, wszystko to, co pan mówi, jest sprzeczne z tym, co mówi
2: polemizuje pani redaktor z konstytucją. No co ja poradzę na to? Co ja na to poradzę?
1: Pan polemizuje z prezydentem.
3: argumentami wybranymi przez obóz.
2: Ale oni mówią wprost, tak, prezydent jest zobowiązany odebrać ślubowanie, ale w pewnych sytuacjach jest nie tylko uprawniony, ale wręcz zobowiązany do powstrzymania się od odebrania.
4: Zacznijmy od tego, żeby uporządkować tą dyskusję, bo faktycznie tutaj trochę niezręcznie profesor Karski tak próbował żonglować tymi różnymi przepisami.
2: Prawo nie jest proste.
4: Ale jest proste, jeżeli chodzi o konstytucję, i konstytucja mówi to wprost. Artykuł 194, na który pan się powołuje, mówi wprost. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na kadencję 9-letnią. Ale ten sam artykuł w ustępie 2 mówi, że prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego jest powoływany przez prezydenta. Prezydent ma możliwość kreacji w przypadku wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale nie ma możliwości kompetencji kreacyjnych, jeżeli chodzi o wybór składu. I z czym mamy dzisiaj do czynienia? Mamy do czynienia z naruszeniem właśnie konstytucji przez strażnika konstytucji. I przed podobnymi dylematami, czy przyjąć ślubowanie, czy nie przyjąć ślubowanie, stawali kolejni prezydenci. Ten sam dylemat miał Lech Kaczyński, ten sam dylemat miał Andrzej Duda, który ostatnio podzielił się także tą jedyną możliwą interpretacją prawną. Pan odsyła do ustawy, która jest
2: 9 lat nie przyjmował
4: ślubowania z zapisami
2: konstytucji. Ponieważ miał wątpliwość co do tego, czy zostali wybrani.
4: Ale tych wątpliwości nie powinien pan mieć. Pan jest też prawnikiem i pan doskonale wie o tym, że stąpa po cienkim lodzie. Pan doskonale wie, że broni narracji politycznej, która nie ma uprawnienia. I powiedzmy sobie to szczerze, trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe zgodnie z przepisami prawa, aby dać możliwość pracy wylegalnie, prawidłowo wybranym
2: panie
4: sędziom
2: pośle, ja nie Trybunału Konstytucyjnego. Ad personam, natomiast
1: Panie profesorze, pozwoli pan, że coś powie. Naprawdę solidaryzujemy się z panem w takim bólu, że pan jako profesor prawa musi uzasadniać to, co robi prezydent Nawrocki. I naprawdę panu współczujemy. Ale
4: czujemy tą niezręczność też.
1: Chciałabym przejść jednak do innego wątku, bo tutaj pojawia się taka koncepcja. Panie profesorze, niech pan pozwoli.
2: Solidaryzuje się też pani z profesorem Ryszardem Piotrowskim. Solidaryzuje się pani z profesorem Zaleśnym.
1: Bardzo proszę,
2: solidaryzuje się pani z innymi wybitnymi profesorami. Ja tutaj się bez wybitności wyłączam akurat, ale jest wielu wybitnych polskich konstytucjonalistów, którzy mają takie same zdanie jak ja.
1: Panie profesorze.
2: Albo nawet dalej idące.
1: Panie profesorze, profesor Piotrowski twierdził, że łamiecie konstytucję, powołując w taki, a nie inny sposób Krajową Radę Sądownictwa i wtedy go nie słuchaliście, więc zostawmy to na chwilę. Teraz mi chodzi o coś innego.
2: Dlatego nie można mu zarzucić, że postępuje koniunkturalnie.
1: Pytanie do pani posłanki.
2: Nie zasiada w żadnej Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, nie zasiada w żadnej komisji.
1: To jest prawda.
2: Przy ministrze sprawiedliwości płatnej. On akurat
1: panie
2: wypowiada się
1: bardzo
2: w sposób neutralny. Panie
1: profesorze, bardzo przepraszam, ja prowadzę ten program i pozwoli pan, że zadam pytanie.
2: Tutaj z punktu widzenia pana posła Jasulskiego, no
1: panie,
2: co ja poradzę?
1: Panie profesorze, pan miał naprawdę dużo czasu na wypowiedź. Pytanie do pani poseł. Dlatego, że tutaj pojawiają się takie doniesienia, że faktycznie w związku z tym, że Bogdan Święczkowski łamie prawo, nie dopuszczając tych sędziów do orzekania i prokuratura prawdopodobnie postawi mu zarzuty i będzie wniosek o uchylenie immunitetu, to oczywiście pojawiają się takie doniesienia, że być może będzie decyzja, nie wiem, o jakimś siłowym rozwiązaniu, wprowadzeniu policji do Trybunału, żeby odsunąć Bogdana Święczkowskiego od orzekania. No i to oczywiście budzi olbrzymie emocje.
5: Ja powiem tak. Nie wydaje mi się, żeby trzeba się było posuwać aż do tak radykalnych kroków, ale oczywiście nie wiadomo, co się dalej z tą całą sytuacją wydarzy. Natomiast na pewno trzeba przywrócić w Trybunale Konstytucyjnym, który ma stanowić o naszym prawie, prawo, bo teraz tam tego prawa nie ma. Bo jeżeli pan Święczkowski traktuje Trybunał Konstytucyjny jak, nie wiem, jakąś prywatną własność, już nie chcę mówić folwark, ale takie określenia też się pojawiają, no to nie możemy trwać w takim jakimś pacie, żeby nie mieć Trybunału Konstytucyjnego, do którego są odsyłane na przykład przez pana prezydenta ustawy, co do których on ma jakieś wątpliwości i kto ma orzekać o tych wątpliwościach, kto ma je rozwiewać. I to są na przykład ustawy, na które czeka społeczeństwo, no choćby ostatnio Lex Szarlatan. Poszło, czy też ustawa dotycząca dotycząca paliw, zdaje się, też poszła do Trybunału Konstytucyjnego.
2: To publikujcie wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
5: I nie możemy trwać, i nie możemy trwać w takim zawieszeniu. I ja się absolutnie nie zgadzam z tym, żeby sędziowie Trybunału...
1: Pani poseł, ja sobie radzę.
5: Ja sobie radzę.
1: Panie profesorze, bardzo proszę. Teraz pani poseł.
5: Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego... Ja jakby nie dyskutujemy teraz o ich kompetencjach, niekompetencjach, kto kogo lubi, tylko jeżeli Sejm wybrał sędziów, to znaczy, że są oni legalnie wybrani. I rolą prezydenta jest przyjąć ślubowanie. I tu nie ma o czym w ogóle dyskutować. I jeżeli tego nie robi, to oznacza, że łamie konstytucję.
1: Nie, to już jest odpowiedzialność Sejmu. To jest dosyć jasne, panie profesorze. Proszę państwa, oczywiście nie można sprawy sprowadzać do absurdu. Jest oczywiste, powtórzę jeszcze raz, jeżeli sędzia po wyborze popełni przestępstwo ścigane z urzędu, zostanie złapany na gorącym uczynku, to oczywiście taki dylemat się pojawia, ale w każdym innym przypadku naprawdę prezydent musi odebrać ślubowania.
2: Konstytucja mówi jasno. Sejm jest związany ustawami.
6: Sejm przede wszystkim jest związany konstytucją i Sejm musi zrobić wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny został oddany obywatelom.
1: Panie profesorze, bardzo proszę.
6: Jest równowaga władzy, jeżeli mogę powiedzieć.
1: Panie pośle, ale to
6: władzy,
1: za chwileczkę, bo teraz jest kolej. Pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji się wypowie w tej sprawie. Ja chcę tylko powiedzieć, że w momencie, gdyby sędzia nie złożył ślubowania, tak mówi przepis, to znaczy, że się zrzeka swojej funkcji. Więc sędziowie, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, nie mieli innego wyjścia, jak złożyć to ślubowanie korespondencyjnie, bo oni się nie chcieli zrzekać. Ale panie profesorze, teraz kolej. Pan Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
7: PiS robi to, co przez 8 lat wcześniej robiła obecnie rządząca koalicja, czyli uzurpowała sobie prawo do oceniania ustaleń pewnych instytucji, które to prawo im nigdzie nie przysługuje. Tak zresztą robi to do dzisiaj. PiS po prostu... To oceniam krytycznie, ale zaczął twórczo rozwijać te myśli, że na przykład, nie wiem, marszałek Sejmu może oceniać, która izba, do której izby sobie coś tam złoży w Trybunale Konstytucyjnym, że rząd może oceniać, czy publikować wyroki Trybunału, czy nie, czy jakieś wyroki są legalne, czy nie są legalne, czy... Pani przed chwilą powiedziała, że jeśli Sejm wybrał jakichś sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to zamyka sprawę, widocznie są legalnie wybrani.
5: Przecież
7: przez 8 lat mówiliście coś innego, że są sędziowie dublerzy i są nielegalni. To przecież głowa pęka. Przez 8 lat właśnie o tym rozmawiamy. Przez 8 lat uzurpowaliście sobie prawo delegitymizowania nawet mając mniejsze uprawnienia niż prezydent co do tego.
4: W tym sporze to uporządkujmy. Chodzi o to, że prezydent...
7: Ja rozumiem, o co chodzi. Ja bardzo dobrze rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, że każdy uważa...
4: Musimy się wyjść, aby oddać...
7: A teraz czy ja pana przekrzykiwałem, miejsca, jak pan mówił, czy pan, a pan, panią przekrzykiwałem?
1: Proszę państwa, teraz Dobromir Sośnierz. Po prostu mnie tylko dziwi, że Krzysztof Bosak w jednej stacji radiowych najpierw powiedział, że prezydent musi odebrać ślubowanie, a potem, nie wiem, chyba ktoś z kancelarii prezydenta do niego zadzwonił i zmienił zdanie, więc to jest zabawne, przyzna pan.
7: No. Też tego nie rozumiem.
1: Okej. Okay. Dobrze.
7: Cały czas zajmuje konsekwencje samosądnictwo. Oczywiście, że prezydent powinien obowiązywać powszechne domniemanie legalności działań instytucji, dopóki kompetentna, wyraźnie przewidziana do tego instytucja tej legalności nie podważy. W związku z tym na przykład Trybunały Europejskie nie są wyraźnie umocowane nigdzie w polskiej konstytucji do oceniania legalności działań. I przez 8 lat mówiłem to w waszą stronę.
1: Panie Dobromirze.
7: Nie, nie są.
1: Są. Proszę, dlatego, że konstytucja mówi o tym, że jeżeli państwo polskie zawiera umowy międzynarodowe, to trzeba je respektować.
7: Ale to nie jest umowa. Umowa międzynarodowa nie przekazała Trybunałowi, to proszę pokazać tę umowę, która przekazała Trybunałowi Trybunałowi Europejskiemu
2: akurat działał kompetencje poza zakresem kompetencji przekazanych na mocy konstytucji.
1: Może pan mówić, że Trybunał przekroczył kompetencje.
7: Tak samo ultra vires działa teraz prezydent.
1: To są dwie ważne argumenty.
7: oczywiście jest którą adresowałem przez 8 lat, a nawet do dzisiaj adresuję w tej sprawie do obozu rządzącego, teraz adresuję do pana i do pana obozu. Prezydent działa poza zakresem wyraźnie ustanowionych dla niego kompetencji. Powinien przyjąć, ponieważ jest domniemanie legalności
2: Trybunał
7: działań.
2: Trybunał Konstytucyjny 2002
1: roku. Panie profesorze, pan się wypowiadał, teraz Mirosław Suchoń, Unia Centrum.
6: Bardzo prawdziwa.
1: Proszę. Panie pośle, bardzo proszę, dziękuję. Mirosław Suchoń.
0: Mamy prezydenta liberum veto ze wszystkimi tego konsekwencjami. Karol Nawrocki zachowuje się dokładnie tak, jak za demokracji szlacheckiej, czym może doprowadzić dokładnie do tych samych skutków i warto, żeby wszyscy sobie zdali z tego sprawę, że to nie jest taka, powiedziałbym, prosta polityka i prosta rozgrywka polityczna, tylko wetując ustawy, sabotując działalność Trybunału Konstytucyjnego, prezydent Nawrocki de facto szkodzi Polsce. I to jest element, już wchodząc w sam Trybunał, to jest element takiej gry, która ma doprowadzić w 2027 roku, oni na to liczą, że wygrają wybory i pojawią się puste, nieobsadzone miejsca w Trybunale Konstytucyjnym i będą mogli znowu obsadzić swoimi funkcjonariuszami, czy to PiS-u, pewnie Konfederacji, bo
1: ale koalicja rządząca jest... też straciła takie prawo, powiedzmy, moralne, żeby o tym mówić, skoro jest wybrany Maciej Berek. Ale panie pośle...
0: Pani redaktor, no, tu jednak jest zasadnicza różnica, dlatego że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny decyzją nominatów PiS nie działa. Znaczy, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że chcemy, czy też opozycja,
2: ministra Berka,
0: że większość,
1: bardzo proszę,
0: profesor Safra, że większość, panie profesorze, ale ja panu...
1: Panie profesorze, teraz Mirosław, ja to panu dokładnie
0: wytłumaczę. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny nie działa. Nie trzeba Święczkowskiego odsuwać od działalności, od orzekania, bo on po prostu nie orzeka, nie zwołuje posiedzeń.
2: Ale spór o Trybunał Konstytucyjny to jest taka metoda, zaczął się wtedy, kiedy Platforma Obywatelska
0: panie
2: wybrała
0: nadmiarowy sędziów.
1: Panie profesorze, ja muszę panu przerwać, naprawdę, ponieważ ja prowadzę ten program i nie dałam panu głosu.
0: To jest taka stara
1: ostatnie
0: metoda.
1: Zdanie pan poseł Suchoń.
0: Zagłuszania...
2: Stosowałem się do standardu generalnie.
0: Stara metoda zagłuszania niewygodnej prawdy.
6: Trybunał
0: Konstytucyjny Święczkowski, oni nie są w stanie uchwalić propozycji budżetu.
1: Ale panie pośle, bo tutaj się pojawia problem, który no, oznaczałby odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od orzekania. I to budzi bardzo duże kontrowersje.
0: Ale pani redaktor,
1: od kierowania Trybunału. Może nie od orzekania, ale od kierowania Trybunału.
0: No, pytanie, czy kieruje, bo jak na razie robi wszystko, żeby ten Trybunał nie działał. Nie, to jest kwestia wybranych, legalnie, prawidłowo wybranych
2: sądów. Rząd grozi sądowi konstytucyjnemu policją.
1: Bardzo proszę.
2: To jest standard państwa demokratycznego.
0: Nikomu nie grozi.
1: Bardzo proszę, panie profesorze.
0: Muszę powiedzieć, że ja przez 8 lat pomiędzy 2015 a 2023 obserwowałem z bliska na sali plenarnej, w jaki sposób PiS obsadzał Trybunał Konstytucyjny i to było obrzydliwe, oburzające i szkodliwe dla państwa, a przede wszystkim uderzające w obywateli, dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest takim bezpiecznikiem państwa, które ma chronić obywateli przed zakusami
1: proszę
0: władzy.
1: Państwa, proszę
0: i to,
1: państwa.
0: I chcę panu powiedzieć,
2: pierwszy
0: że jest zasadnicza różnica.
1: Nie, bardzo proszę, panie profesorze, to jest ostatnie zdanie, panie pośle.
0: Jeżeli prezydent powołuje się na jakieś przepisy, to bardzo byśmy chcieli, żeby pokazał opinii publicznej te przepisy, na podstawie których może nie odebrać ślubowania. Dzisiaj konstytucja mówi jasno, że sędziów powołuje Sejm. Kropka.
1: I na tym zatrzymajmy. Proszę państwa, panie profesorze, pozwolić mi prowadzić, panie redaktorze, ale ja to muszę powiedzieć,
0: że prezydent próbuje wyłączyć Sejm z konstytucyjnych uprawnień.
1: Bardzo
0: i to jest
1: proszę.
0: Po prostu niedopuszczalne
1: tak jest.
0: I skandaliczne.
1: I
0: powiedziałbym, że
1: proszę.
0: To jest, to jest bliskie,
1: Panowie, zostało nam mało czasu do końca części radiowej. My zapraszamy oczywiście na ciąg dalszej dyskusji na YouTubie, ale teraz bardzo bym prosiła o krótką wypowiedź na temat decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który zdecydował, że przyjmie nową interpretację podatkową, która dotyczy małżeństw jednopłciowych. Wprowadza naprawdę duże zmiany w tym sensie, że po prostu te małżeństwa, które zostały zarejestrowane w innym kraju Unii Europejskiej, na mocy też wyroków sądów krajowych zostały zarejestrowane w naszym systemie i w takim razie mają te same przywileje podatkowe co małżeństwa. Joanna Wicha, Nowa Lewica.
5: Ja mogę tylko powiedzieć, że nareszcie. Bardzo dobrze, że tak się stało. Bardzo chciałam podziękować panu ministrowi. Powiem szczerze, że pierwszy raz podałam dalej tweeta pana ministra finansów, kiedy napisał jakby argumentację, dlaczego to zrobił, i słyszałam też wypowiedź, i tam padły słowa między innymi o godności. I to jest coś, co ja uważam za taką podstawę tej decyzji, dlatego że nie widzę powodu, żeby dwoje ludzi, którzy ze sobą są, którzy są małżeństwem, takim jak każde inne małżeństwo, musieli szukać jakichś kruczków prawnych po to, żeby w Polsce, po to, żeby móc żyć w taki sam sposób, jak każde inne małżeństwo.
1: Kropka. Pani proszę pana,
5: dlatego, że...
1: Ja przypomnę, że ciąg dalszy dyskusji może być na YouTubie. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Bardzo krótko, proszę.
7: Ciekawa interpretacja, że ludzie, którzy nie rozliczają się razem, są pozbawieni godności.
5: Akurat mówiliśmy o rozliczaniu, ale jest wiele innych jeszcze punktów tego.
7: Argumentacja absurdalna, nie ma to w ogóle nic wspólnego z żadną godnością. Ale no, kto bogatemu zabroni, prawda, skoro sytuacja budżetu jest tak znakomita, że no, że uderza w państwo, skoro...
5: rozliczanie ulgę, się z podatków uderza w państwo?
7: Ulgę podatkową przydziela kolejnym osobom, które jej do tej pory nie miały. To oczywiście, że ma to skutki finansowe, ale no, jak mówię, no, skoro sytuacja budżetu jest tak wyśmienita, że już nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi robić, w którą tam szczelinę je wepchnąć.
2: Teraz wiemy, dlaczego benzyna jest.
7: No to teraz...
1: O tym też porozmawiamy, panie profesorze, bo tu mamy weto prezydenta.
7: Ostrzegaliśmy o tym, że ta transkrypcja skończy się wprowadzeniem tej instytucji po prostu nielegalnie do polskiego porządku prawnego wbrew konstytucji po raz kolejny, tak? I właśnie to się dzieje, tak? No konsekwencje tego wtedy państwo mówiliście, że nie, bo przecież to jak argumentowaliście z związkami partnerskimi, że przecież to będzie coś zupełnie innego, bo to nie ma prawa rozliczania się.
1: No ale taki jest argument
7: to
1: premiera.
7: Teraz ma. To właśnie
1: tutaj
7: teraz ma.
1: Właśnie zwracam się do pana Dobromira Sośnierza. Taki jest argument premiera. Można było przyjąć ustawę, która regulowała te kwestie.
7: A to by nic nie zmieniło przecież.
1: Zmieniłoby.
7: No nie,
1: zmieniłoby,
7: bo przecież właśnie... nadal jeśli konsekwencją transkrypcji
1: jeżeli jest polskie
7: jest uznanie,
1: prawo, które no szkodzi, reguluje te kwestie, to wtedy ono
7: ale
1: jest
7: nadrzędne. To nie jest ta sama kwestia, bo no, przecież sami mówiliście, że to nie są małżeństwa i to by nie były małżeństwa.
5: Tak
7: to by w niczym...
5: Że nie są małżeństwa.
7: Że związki partnerskie nie są małżeństwami.
5: No, ale
7: a tutaj mamy transkrypcję
5: małżeństw. Jeżeli nie przyjęliśmy poprzednich zapisów dotyczących związków partnerskich,
7: więc
5: no to teraz mamy małżeństwa.
7: Nie zmieniło obowiązku Polski wdrożenia tej dyrektywy.
1: Teraz Mirosław Suchoń, potem pan profesor Karski i pan Patryk Jaskulski. Bardzo proszę,
0: to
1: króciutko.
0: To jest jakby konsekwencja i decyzja, która zmienia tę sytuację. Moim zdaniem w ogóle, jeżeli no szkoda, że prezydent i to jest kolejny skandal, zawetował ustawę o osobie najbliższej, tak bo przecież skorzystaliby na tym wszyscy obywatele.
1: Ale gdyby ta ustawa weszła w życie, to wtedy nie byłoby takiej interpretacji podatkowej?
0: Ale to nie ma znaczenia. No, decyzja zapadła i to jest moim zdaniem, tak jak pani redaktor mówi, decyzja godnościowa, więc raczej bym...
1: Pani poseł użyła tego.
0: Czy pani poseł, tak. Dokładnie. Uważam, że to jest... Natomiast bardzo żałuję i uważam to za absolutny skandal, że prezydent Nawrocki, to jest kolejna ustawa, którą uderzył w ludzi po prostu, wetując tę ustawę, tak jak wetując o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, tak jak wetując
1: o
0: transporcie publicznym.
1: To tutaj, panie pośle, postawmy
0: tego,
1: kropkę.
0: Możemy tego pan więcej.
1: Profesor Karski, no ustawa została zawetowana, bo jak powiedział szef gabinetu prezydenta, chcieli zablokować działalność Homo Commando. No jednak to jest... trochę takie
2: to była ustawa
1: przesadzone, to mało
2: nową instytucję prawa rodzinnego, związek partnerski. Tam nie było słowa, ale był słowo związek i tam została nowa instytucja ukształtowana. Jej przyjęcie powodowałoby, że wpisując się to także w przepisy prawa unijnego, które nie wymagają od nas jakby legalizacji tego typu związków wprost, ale powołanie takiego związku partnerskiego w polskim systemie prawnym prowadziłoby, że zostałby wyposażony we wszystkie, nie tylko przewidziane w tej ustawie, ale we wszystkie przewidziane prawem europejskim uprawnienia małżeństwa. Między innymi prawo do adoptowania dzieci.
5: Nie było tam ani słowa o
2: adopcji. Tam nie było, ale w innych miejscach
5: doskonale zna prawo,
2: ale w innych miejscach
5: sam pan wybiórczo traktuje prawo.
2: Ale w innych miejscach jakby określają uprawnienia małżeństwa, rodziny, związku partnerskiego. Taka formuła była przewidziana. I to by
1: a pan zapowiada w imieniu PiS-u oczywiście, że gdy PiS dojdzie do władzy, to wszystkie te przepisy wycofa i będzie działać sprzecznie z wyrokami polskich sądów.
2: Minister Domański wydał interpretację kontra legem. Jest to działanie wprost odmienne od treści obowiązujących w Polsce aktów prawnych, sprzeczne z konstytucją, sprzeczne z ustawą Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, sprzeczne z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, sprzeczne z przepisami dotyczącymi finansów publicznych.
1: I postawmy kropkę. Panie profesorze, postawmy kropkę.
0: Blokowanie działalności Trybunału
1: bardzo
0: Konstytucyjnego
1: teraz,
0: przez prezydenta jest zgodne z prawem.
1: Bardzo proszę, panie pośle, bo teraz
6: chciałbym zaznaczyć,
2: przepraszam, panowie,
1: ja bardzo chciała prowadzić ten program.
2: Które po prostu
1: bardzo chciałabym prowadzić ten program. Bardzo proszę, żeby panowie zamilkli. Bardzo proszę, żeby panowie zamilkli, ponieważ ja prowadzę ten program i musimy jasno powiedzieć słuchaczom, że wszystkie decyzje związane z implementacją tego wyroku sądu unijnego dotyczącego małżeństw jest potwierdzone przez sądy powszechne polskie.
2: Trybunał
1: tak samo
2: unijny,
1: jak i inne decyzje CUE są potwierdzane przez sądy polskie.
2: Nawet wypowiadał się poza zakresem swojej kompetencji, to nawet Trybunał
1: polskie
2: unijny
1: sądy uważają
2: odnosił
1: inaczej
2: się wyłącznie do związków małżeńskich zawartych przez
5: raz
2: osoby
5: pan, posiadające
2: stałe
5: prawo pasuje, a innym razem
2: pobytu
5: panu nie
1: proszę
5: pasuje.
1: Panie,
5: teraz panu
2: mówię,
5: proszę
2: mówię, że po pierwsze jest to poza zakresem kognicji CUE,
1: sądy polskie
2: a po
1: mówią
2: drugie,
1: inaczej
2: że nawet CUE nie powiedział tego, co państwo
1: panie profesorze, sądy polskie zdecydowały inaczej. Bardzo proszę, Patryk Jaskółski.
2: Przepraszam bardzo, ale jest inaczej.
1: Nie, no tak, sądy
6: jeżeli
1: potwierdzają.
6: Jeżeli pan profesor Karski pozwoli.
2: W jednostkowych sytuacjach.
6: Bo widzę, że jakoś bardzo mocno
1: rozentuzjazmowany
6: jest.
1: Koalicja Obywatelska.
6: Szanowni państwo, przede wszystkim to jest kwestia przestrzegania przez Polskę praw człowieka. My jako posłowie, ale także prezydent jest powoływany przez naród do tego, żeby służyć obywatelom, aby ułatwiać im życie na co dzień. I tu jest sprawa dosyć prosta. Te interpretacje
2: ale
6: przepisów
2: nie
6: przez ministra Domańskiego są konsekwencją
1: proszę, teraz
6: weta pana prezydenta, ale także odrzucenia tego weta przez parlament. Było zero refleksji po prawej stronie, kiedy chcieliśmy przegłosować weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. I powiem, że najlepiej to podsumowuje pewien cynizm, który widzieliśmy po tym przegranym przez koalicję rządową głosowaniu, kiedy dwóch uśmiechniętych panów z kancelarii prezydenta, pan Bogucki, pan Szefernaker, cieszyli się, że polski Sejm odrzuca po prostu prawa człowieka, jest do których ja przestrzegania nakazują nas prawa, polskie sądy oraz europejskie trybunały. Tym? Koniec, kropka. Służymy temu, aby w Polsce życie było
2: jakie
6: sprawiedliwe. Służymy
2: to
6: temu, tak aby ułatwiać życie obywatelom. Jeżeli żeby ktoś
2: facet
6: chce mieć związek partnerski,
2: to jest prawo człowieka,
6: chce mieć dostęp do informacji publicznych, jeżeli chce razem rozliczać się z podatku, korzystać z
1: ulg,
6: ma do tego prawo i pan jest powoływany przez obywateli, żeby ludziom ułatwiać życie. I od tego
1: bardzo
6: jesteśmy.
1: Proszę, panie pośle, zwracam się do Patryka Jaskulskiego i do Dobromira Sośnierza. Bardzo proszę,
6: ja tylko korzystam z mojego prawa głosu. Panie
1: tak redaktor. Wiem, tak wiem. Ostatnie było zdanie, bo musimy
2: ale na
1: kończyć.
2: Pani
1: jeszcze na antenie.
2: Nie krzyczała tak jak na mnie.
1: Bo krzyczę na wszystkich, którzy mówią jednocześnie. Proszę panów.
2: W chwilach gniewu pani redaktor potrafi być straszna.
1: Ostatnie pytanie na antenie i musimy kończyć. Michał Moskal okazał się, że wysyłał poprawki dotyczące ustawy o kryptowalutach do Artura Chodzińskiego, który pracował dla Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto. Panie profesorze, pan jest rzecznikiem dyscypliny partyjnej, prawda? W Prawie i Sprawiedliwości. Pan poseł zrezygnował z członkostwa w klubie, ale nadal jest członkiem partii. Chciałam zapytać, czy pan będzie wszczynał postępowanie w sprawie posła Moskala, niegdyś bardzo bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego.
2: Czy akurat w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskwal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka klubu parlamentarnego. Uznał, że tak będzie lepiej w tej sytuacji.
1: Po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, tak, więc tak, raczej tak. Była ta decyzja wymuszona.
2: Sam zaproponował jakby tę formułę. Natomiast także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie tej sprawy i z zainteresowaniem jakby kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości czeka na to.
1: Że już złożył, po prostu wysłał Chodzińskiemu te poprawki. No takie są.
2: Znaczy, tego ani pani nie wie, ani ja nie
1: ale
2: wie.
1: Ale on sam przyznał to.
6: Ale jedno Janusz wiemy, Kowalski, pani redaktor, że Zbigniew Ziobro wziął pieniądze, więc ja się też pytam, jeżeli mam okazję zapytać się rzecznika dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości, co z wiceprzewodniczącym partii, Zbigniewem Ziobro, który przyznał się i którego zachowanie, lekko mówiąc, delikatnie
2: określają. A ja mam pytanie, co wy zrobicie z Donaldem Tuskiem, członkiem Koalicji Obywatelskiej,
1: jak
2: nie uczestniczył w Europejskim Kongresie Gospodarczym, finansowanym przez Zonda Krypto. To był element kampanii.
1: Panie profesorze, panie pośle, musimy skończyć. Dyskusja przeniesie
0: Tuska. Rzeczywiście tu się przychylam do stanowiska.
1: Ale proszę państwa, ciąg dalszej dyskusji nastąpi na YouTubie. Serdecznie zapraszamy. A dyskutowali Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska, Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Suchoń, Unia Centrum,
2: Dobromirza Śmieszka, Konfederacja
1: i Joanna Wichanowa, Lewica. A teraz już informacje TOK FM.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
13: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
14: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
16: To co, przekonałem cię? A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: I jeszcze przeceny na urodziny, Marian. To podwójny powód do kupowania.
20: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rośnie zagrożenie ze strony Rosji. To kraj, który chce znaczyć więcej niż w rzeczywistości znaczy, komentują politycy w wyborach w toku. USA uruchomiły pomoc dla Ukrainy. W pakiecie nie będzie rakiet Patriot. To jest dobry czas, by zaszczepić się przeciwko grypie. Nadciąga sezon infekcji. Minęła 10. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja zawsze chce znaczyć więcej niż rzeczywiście znaczy, bo taka jest doktryna, którą się kieruje. Przekonywał w programie Wybory w toku Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Według gościa audycji Dominiki Wielowiejskiej Rosja nie jest wystarczająco silna, by zaatakować kraj NATO, dlatego będzie nasilała prowokacje i akty dywersji.
2: Widzimy zagrożenie ze strony Rosji. Ono jest stałe, z różnym natężeniem w różnych momentach, natomiast musimy też zwrócić uwagę na treść doktryny Gerasimowa. To jest tak, że Rosja zawsze chce znaczyć więcej niż jej potencjał na to wskazuje.
3: Dobromir Sośnierz z Konfederacji zwraca uwagę na duże natężenie formułowanych przez rząd ostrzeżeń i alertów.
4: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować, bo za dużo tego typu ostrzeżeń zostało formułowanych w bardzo kategorycznym tonie w przyszłości.
3: Zagrożenie ze strony Rosji było realne także za rządów Zjednoczonej Prawicy, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
21: Poprzedni rząd stawiał na brak informacji. Ja osobiście uważam, że my, budując odporność, musimy być uczciwi.
23: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, państwo nic nie robiło i nie ostrzegało, choćby tymi alertami, to opozycja by zaraz mówiła: no ale jak to? Przecież premier nie ostrzegł, nie ma żadnych alarmów, nie ma żadnych alertów. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane. Zresztą wiem o tym, że są dopracowywane.
3: Według duńskiej służby wywiadu wojskowego i bezpieczeństwa Rosja może w nadchodzących miesiącach przeprowadzić ograniczoną operację wojskową przeciwko jednemu z krajów NATO. To był oczywiście cytat z raportu. W ocenie służby ryzyko scenariusza pozostaje niskie, ale rośnie. USA zaczęły realizować dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Pakiet jednak, jak poinformowała agencja Reutera, prawdopodobnie nie obejmie pocisków do zestawów Patriot, o które wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki na infrastrukturę energetyczną. Amerykańskie zapasy pocisków tego typu zostały w znacznym stopniu zużyte w związku z wojną USA i Izraela przeciw Iranowi. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Organizatorzy liczby podpisów nie chcą zdradzać. W poniedziałek zaniosą je do komisarza wyborczego. Więcej na ten temat opowie Błażej Kulesza.
24: Pytani przeze mnie warszawiacy do całej akcji referendalnej są raczej sceptyczni.
25: Absolutnie żadne referendum nie jest potrzebne.
26: Szkoda pieniędzy, żeby wydać tylko na to, co prawdopodobnie i tak będzie nieważne.
27: Ciężko każdemu dogodzić.
24: Mimo to licznik podpisów dawno przekroczył już 100 tysięcy. Potrzeba jeszcze 32 tysięcy, ale takich podpisów, których nie zakwestionuje komisarz wyborczy.
28: W wielu punktach będziemy dostępni dla warszawiaków, nawet do późnych godzin wieczornych.
24: Mówi Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej.
28: Też w zależności od tego, ile tych podpisów finalnie będzie, no to też z różnym poziomem ufności będziemy mogli już planować kampanię referendalną.
24: W poniedziałek po południu głosy mają trafić do komisarza wyborczego. Wówczas mamy poznać wyniki 8-tygodniowej zbiórki podpisów. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, apelują lekarze i zachęcają do szczepień. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, żeby nabrać odporności. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
29: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
3: Szczepienia, nawet jeśli zachorujemy, łagodzą przebieg infekcji. Lekarze podkreślają, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się przeciw COVID-19. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy do zera zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie oglądało się z trudem.
0: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
1: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest to poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
5: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
6: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
3: Kolejnymi rywalami Polaków w poniedziałek będą Szwedzi, którzy swój mecz wygrali. 2-1 pokonali Rumunię. Moc natomiast pokazali po raz kolejny nasi siatkarze. Wczorajsze zwycięstwo 3-0 nad Słowenią dało biało-czerwonym awans do finału Mistrzostw Europy. Drugi z rzędu. Mamy w drużynie wielkie indywidualności, ale przede wszystkim mamy wielką drużynę, mówi rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda.
7: Jestem bardzo dumny, każdy tutaj dokłada cegiełkę. Jak ktoś wejdzie, to pomoże, a nawet ci zawodnicy, co nie wejdą, to po prostu są bardzo dobrym duchem drużyny, więc jesteśmy w finale, mamy medal, natomiast chcemy więcej, chcemy zdobyć złoto.
3: Reprezentacja Polski, która broni w Mediolanie trofeum wywalczonego przed 3 laty w Rzymie, zagra o złoto z Francją. Trójkolorowi pokonali w półfinale 3-1 Finlandię. Wielki finał dziś o 21:00. 15 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Około 18 będzie w centrum, a 21 stopni na ziemi lubuskiej. Najmocniej będzie się chmurzyć na północnym wschodzie i tam może przelotnie popadać. Na pozostałym obszarze kraju sporo rozpogodzeń.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry Państwu, to jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Nisko się kłaniamy w Światowym Dniu Królika. A z królikiem, jak wiadomo, chodzi o to, żeby gonić go, więc naszą pogoń dzisiaj rozpoczniemy. Gonić? Od grzybobrania.
9: Tak, gonić najlepiej po lesie. Dzień dobry. W tej rozmowie dotyczącej grzybobrania, czyli takiego polskiego sportu narodowego, który rozpoczyna się jesienią, będzie nam towarzyszyć pani Izabela Urbanowicz z Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, autorka książki Pogrzyba. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Pani Izabelo, czy my jesteśmy społeczeństwem mykofilnym?
10: Tak się mówi o nas. Generalnie nie tylko Polacy, ale kilka narodów w Europie ma podobne zamiłowania, ale raczej dotyczy to mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast na północy, czyli cała Skandynawia, tam gdzie grzybów jest wbród, akurat mniej fanów tego grzybobrania można znaleźć.
9: Mhm. Fanów to jedno, ale są też kraje, w których to jest wręcz zabronione. Chyba w Belgii jest dosyć dużo obostrzeń, jeśli chodzi o zbieranie grzybów. W Holandii
8: też, w Szwajcarii, zdaje się. Ostatnio była depesza o tym, że biedni Włosi zapłacili chyba 100 euro mandatu, bo nazbierali za dużo grzybów.
10: Jest coś na rzeczy. Mamy to szczęście, że mamy w miarę otwarte lasy dla grzybiarzy i możemy sobie uprawiać grzybiarstwo, bo tak to można nazwać, praktycznie w dowolnym momencie roku, zbierać grzyby w dowolnych ilościach. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, podczas gdy w innych krajach Europy wygląda to zupełnie inaczej. Albo lasy są prywatne, albo są pozamykane, albo trzeba kupić specjalną koncesję. Tak było w Polsce przed wojną. Że trzeba było dostać od gajowego takie zezwolenie na zbiór grzybów w lesie. Bez takiego zezwolenia, no to była normalna kradzież. W tej chwili w taki sposób traktuje się tylko drewno. Grzyby runoleśne jest dostępne dla każdego chętnego, kto miałby ochotę pozbierać sobie grzyby. Można je nawet sprzedawać, zbierając z lasu, tak ludzie robią, zbierają też jagody, ale zazwyczaj zbieramy je na własny użytek i dla przyjemności, to jest mega ważne.
8: To dlaczego, pani Izabelo, jest tak, że mimo, nie wiem czy setek, ale dziesiątek bez wątpienia jadalnych gatunków grzybów w Polsce, w takiej powszechnej świadomości funkcjonuje tylko kilka? Borowik, kurka, koźlarz, no za chwilę będą moje ulubione grzyby, być może już są. Opieńki. Co stoi na przeszkodzie tego, że nie zbieramy tych mniej znanych grzybów? Mało tego, ich w ogóle nie poznajemy.
10: Do końca końca nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, bo świat grzybów jest mega fascynujący i wystarczy się na chwilę pochylić nad nim, trochę popatrzeć, przyjrzeć się grzybom i one wciągają bez reszty. Przynajmniej znam wiele osób, które w ten sposób zareagowały, poznając pierwszego, drugiego czy piątego grzyba. Grzybów, gatunków grzybów w lasach naszych, to nie są setki, to już mówimy o tysiącach. Mhm. I faktycznie jest w czym wybierać. Ale dlaczego jest tak, że ludzie zbierają tylko wybrane gatunki? Pewnie z powodów bezpieczeństwa, bo to jest bardzo istotne, żeby zbierać te grzyby, które są znane. Dobrze znane i dobrze je potrafimy określić, ponieważ te grzyby są, niektóre gatunki są bliźniacze do siebie podobne i w tych gatunkach, których hymenofor, czyli to, co mają grzyby pod kapeluszem, te grzyby, które zbieramy, to są takie blaszki albo gąbki, albo czasami to są jakieś takie sopelki. Różne kształty mają te hymenofory, dlatego trzeba najpierw rozróżnić jakby spód grzybka, zobaczyć, co jest pod nim i wtedy można taką prostą eliminację zrobić, czyli nie zbieramy blaszek, a zbieramy na przykład grzybki z takimi rurkami, gąbkami, bo wśród nich nie ma niebezpiecznie trujących grzybów. Ten strach się bierze z tego, myślę, że po prostu grzyby, niektóre gatunki potrafią zawierać naprawdę bardzo niebezpieczne toksyny. Toksyny, które są bezwzględnymi mordercami, tak właściwie można je określić. I mamy kilka takich niebezpiecznych gatunków w naszych lasach, z których najbardziej groźny jest muchomor zielonawy. I faktycznie wśród blaszkowych grzybów jest niewielu tak silnych morderców jak muchomor zielonawy. I myślę, że z tego strachu, z tego, że on jest właściwie łatwy do pomylenia z kilkoma innymi gatunkami,
9: czy to jest ten muchomor bierze się ten respekt. Do kani?
10: Niektórym się może pomylić z kanią, niektórzy mylą go na przykład z gąską zielonką. Mhm. On dla znawców, jeżeli ktoś się bardzo dobrze już zorientuje w grzybach, w tych kilku podstawowych, bo naprawdę wystarczy znać kilka gatunków, żeby śmiało wkroczyć do lasu i zbierać grzyby z dużą pewnością tego, że są bezpieczne. Ale wśród znawców pomylenie kani z muchomorem zielonawym, no wydaje się niemożliwe. Tylko paradoks polega na tym, że spory odsetek ludzi, którzy lądują w szpitalach po zatruciu muchomorem zielonawym, no to znawcy właśnie. To ludzie, którzy z dużą brawurą wchodzą i z dużą brawurą zbierają, nie przyglądając się szczegółom różnych grzybów. I tutaj kłania się odwieczny dylemat wycinać czy wykręcać.
9: O właśnie, to miało być moje kolejne pytanie. Ja myślę, że to podsumujmy tę część wypowiedzi tak, że jednak ta zasada nie znam, nie zbieram, to powinna być chyba taka złota zasada przy zbieraniu grzybów. No ale właśnie rozstrzygnijmy ten odwieczny spór, czy wycinać, czy wykręcać.
10: Z perspektywy grzyba znaczenie to ma, praktycznie nie ma znaczenia, o tak. Czy grzybiarz grzyba wykręci, czy go odetnie, to trzeba traktować trochę tak, jak zrywanie owoców z gałęzi. Czyli robimy wszystko, żeby zerwać owoc w całości, natomiast nie uszkodzić przy okazji drzewa. Grzyby, które zbieramy, to są owocniki grzybni. I ta grzybnia jest tym odpowiednikiem właśnie gałęzi czy drzewa, tylko że ona jest schowana pod ziemią. Dlatego wykręcając grzyba, trzeba bardzo ostrożnie traktować to, co mieszka i żyje cały czas pod ziemią, w ściółce. Czyli nie rozrywamy, nie wyrywamy, nie rozkopujemy, nie zostawiamy tego rozgrzebanego. Ostrożnie wykręcamy, przytrzymując przy ziemi owocnik grzyba i wtedy możemy wyciągnąć takiego grzyba w całości i dokładnie mu się przyjrzeć. Natomiast jeżeli wycinamy, no to też nie ma to większego znaczenia dla grzybni, natomiast dla zbieracza może mieć, ponieważ można odciąć bardzo istotne elementy takie, po których można grzyba rozpoznać. I w przypadku muchomora zielonawego ten grzyb wyrasta jakby z takiej skarpety, takich pozostałości osłonki, z której wychodzi trzonek i na nim dopiero kapelusz. Jeżeli odetnie się grzyba nad ziemią, to ta skarpeta zostaje po prostu schowana w ściółce leśnej. W
11: przypadku Czubajki Kani czegoś takiego nie ma. Jest bulwa oczywiście na dole trzonu, ale tam nie ma żadnych fruwajek, skarpetek, pochewek, jak zwał, tak zwał. Nic takiego w środku nie ma. Więc odcinając, nie widzimy dokładnie tego, jak, z czego grzyb wyrasta. A druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i też przy odcinaniu, wykręcaniu, w ogóle przy zbieraniu grzybów, zwłaszcza tych blaszkowych, no to jest pierścień. I pierścień w przypadku muchomora zielonawego, on jest przyrośnięty, ale bardzo często bywa tak, że on zanika zwyczajnie, bo grzyb rośnie, tam się dzieją w lesie różne rzeczy. To nie jest tak, że tylko grzybiarze przechodzą. Tam też są i sarny, jakieś drobne owady, deszcz, hula, wiatr, no różnie. W każdym razie ten pierścień jest bardzo delikatny i on łatwo niszczeje. Podobnie zresztą jest u Kani, która ma pierścień ruchomy, ale ten pierścień może też jej spaść zwyczajnie. I jakby ten element rozpoznawczy już dla grzybiarza przepada.
8: Pani Izabelo, bo ja bym chciał, możemy o tych grzybach, o każdym z gatunków mówić. Dobrze, bardzo dziękujemy, że pani zwróciła uwagę na to, jak poznać tego okrutnego zabójcę. Natomiast ja bym chciał na zakończenie już naszej rozmowy zapytać panią no właśnie o tę naszą miłość do grzybobrania, o tę naszą mykofilność, o której tutaj redaktor Ania powiedziała. Ponieważ jest takie powiedzenie, że emocje jak na grzybobraniu, prawda? Czyli brak emocji de facto, żadnych emocji. Ja tak sobie myślę, że może ten brak skrajnych negatywnych emocji podczas tej czynności jest właśnie czymś takim, co nas w grzybobraniu najbardziej pociąga, jak pani sądzi?
11: Ja myślę, że to jest spokój lasu i to jest coś takiego bardzo uniwersalnego.

0: ludzi, którzy są biedni, ale też i bogatych. No, to nie ma żadnej, to jest bardzo takie inkluzywne wejście do lasu i można się tym bardzo cieszyć i myślę, że my jako naród doceniamy tę sytuację i doceniamy też to, że możemy do tych lasów wchodzić swobodnie, że nie ma żadnych limitów, że nie ma ograniczeń takich, no poza oczywistymi, że nie zbieramy w parkach narodowych, nie zbieramy
1: i oby tak, Pani Izabelo, zostało. Musimy niestety kończyć, czas nas goni. Tak, bardzo dziękujemy i życzymy udanego grzybobrania, nie tylko Pani, bo wiemy, że Pani jest miłośniczką, ale także słuchaczom.
2: Za chwilkę po informacjach Radia Tok FM przeniesiemy się do Japonii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Co najmniej 11 osób nie żyje, a 24 zostały ranne na skutek przewrócenia się autobusu w środkowej części Iranu, poinformowała agencja AP, powołując się na irańskie media państwowe. Do wypadku doszło na autostradzie położonej na południowy zachód od Teheranu. Według przedstawicieli lokalnej policji przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy w trakcie jazdy. Liczba ofiar wypadków drogowych w Iranie jest jedną z najwyższych na świecie. Ginie w nich ponad 17 tysięcy ludzi rocznie. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają też uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. Na koniec dobre informacje dla turystów. Poprawiły się warunki na beskidzkich szlakach turystycznych. Zdaniem GoProwców dobre są, a nawet bardzo dobre. Rano w górach było dość chłodno, 8 stopni w Szczyrku, 5 na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej. Było jednak słonecznie i bezwietrznie, widoczność jest bardzo dobra. Dobre warunki dla pieszych wędrówek są też w Karkonoszach. Gorzej jest w Tatrach, gdzie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Audycja Wspólna Sobota, przy mikrofonach Anna Sobańta i Rafał Turowski. Byliśmy na wycieczce w lesie, zbieraliśmy grzyby, a teraz udamy się trochę dalej.
1: Do Japonii. Zofia Jurczak, kulturoznawczyni, autorka książki Japonia, kraj i możliwości. Dzień dobry, Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo nam miło. No Japonia oczywiście kraj kwitnącej wiśni. W związku z powyższym Japonia jest najbardziej popularna wśród turystów wiosną. A powiedz, czy to jest dobry kierunek na jesienne wakacje?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ale ja paradoksalnie powiem, że moją ulubioną parą roku w Japonii jest zima. Natomiast jesień jest jak najbardziej bardzo dobrym momentem, żeby się tam wybrać. Kończy się lato. Lato japońskie jest ekstremalnie gorące, jest bardzo wilgotne. Jest duża zmienność pogody, więc no nie jest to najlepszy moment, żeby poznawać ten kraj, intensywnie go zwiedzać. Temperatury spadają. Teraz już pod koniec września faktycznie tam jest nadal bardzo przyjemnie ciepło, powyżej 20 stopni, ale już nie ma tych okropnych upałów, nie ma tak częstych opadów deszczu, nie ma tej wilgotności. No i powolutku zaczyna się przeobrażenie przyrody i się pojawiają złote liście.
0: A jeśli chodzi o święta, bo niedawno skończył się Silver Week w Japonii i czytałam, że to jest taki moment, w którym no niezbyt dobrze po tym kraju się podróżuje, ponieważ wszyscy Japończycy wtedy podróżują.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo słuszna uwaga. Jest nie tylko Silver Week, ale jest również Golden Week, który wypada mniej więcej w tym samym czasie, kiedy nasza majówka. I w Japonii faktycznie tak jest, że chociaż Japończycy jakby mają bardzo mało płatnego urlopu, mają całkiem sporo dni wolnych od pracy w ciągu roku. I ja zawsze każdemu, kto mnie pyta, kiedy jechać do Japonii, ja mówię, zanim wybierzesz daty, sprawdź, czy tam akurat nie ma jakichś wolnych dni. Średnio 1-2 w miesiącu wypadają jakieś wolne dni i to trochę komplikuje planowanie podróży. Chodzi mi o to, że wtedy faktycznie jest większy problem ze znalezieniem miejsc noclegowych, szybciej się rozchodzą bilety na pociągi, na samoloty również, jeżeli planujemy wewnętrzne transfery w ten sposób. No więc to nam trochę komplikuje życie.
1: Japonia jest bardzo popularna. Myślę, że od jakichś 3 lat, od kiedy jen zaczął być słabszą walutą. W związku z powyższym, no, Japonia została dotknięta overturyzmem, do czego Japończycy, jak się wydaje, nie są do końca przygotowani. Jest wyraźnie więcej turystów w Japonii, prawda, Zosiu, teraz?
2: Tak, tak. Bez porównania więcej, ja tak się składa, że po raz pierwszy w Japonii byłam w 2017 roku i gdy byłam w tym roku na wiosnę, tak sobie myślałam, rany, ale jestem szczęściarą, że zdążyłam zobaczyć Tokio, zdążyłam zobaczyć Kyoto, Osakę, czyli te najpopularniejsze miasta, które odwiedzają turyści, zanim one się zrobiły tak bardzo zatłoczone przez turystów. To prawda, Japonia zrobiła się szalenie popularna wśród turystów. Przede wszystkim z Chin, ale także z Indii. To są, jak można powiedzieć, dwie najbardziej, że tak powiem, widoczne nacje, ale również Europejczycy i Amerykanie też bardzo chętnie odwiedzają Japonię, więc w tych najpopularniejszych miejscach no bywa tłoczno, nawet bardzo tłoczno.
0: To gdzie w takim razie pojechać, żeby takiego tłoku uniknąć, jeśli chcemy zobaczyć taką prawdziwą Japonię, a nie zależy nam może na tych takich...
1: No ale jak to nie, być w Japonii? Góry nie zobaczyć?
0: No można tak powiedzmy odhaczyć to w jeden dzień, a potem cieszyć się Japonią bez tłumów turystów, to gdzie?
2: A propos góry Fuji, to tak jeszcze zanim powiem, gdzie jakby jest trochę mniej turystów. Góra Fuji jest tak średnio 50 dni w roku widoczna. Czy 60 dni w roku. I uwaga, większe szanse są na tą zimą niż w pozostałe pory roku. Więc jadąc do Japonii z założeniem, że muszę zobaczyć górę Fuji, może to jest proszenie się o rozczarowanie. Trzeba raczej tak pomyśleć o tym, że jak zobaczę górę Fuji, to będzie super. Natomiast gdzie będzie mniej turystów? Ja jestem wielką wielbicielką wyspy Kyushu. Japonia ma 4 główne wyspy i Kyushu jest jedną z nich. Ona jest jakby tak na południowy zachód położona od tej głównej wyspy Honshu. To jest wyspa, na której jest między innymi miasto Nagasaki, które jest bardzo interesującym miastem, bardzo pięknym miastem, chociaż kojarzy się, wiadomo, z bombą zrzuconą przez Amerykanów, ale to jest tylko jeden bardzo, że tak powiem, niewielki fragment tego miasta. Kyushu ma też swój wulkan bardzo aktywny, który się Aso nazywa. Ma również plantację herbaty, ma bardzo dużo pięknej przyrody, ma sporo ciekawych miast, ma Beppu, to jest miasto, które słynie z największej liczby gorących źródeł, czyli onsenów. Naprawdę jest tam co robić, a jednocześnie nie jest to wyspa aż tak popularna wśród turystów, ale nawet na wyspie Honshu są prefektury, które odwiedza mało turystów.
1: Mhm. A Tokio? Tokio to jest piękne miasto, to jest takie miasto, które musimy zobaczyć, żeby poznać Japonię.
0: Czy
1: można sobie darować? Na przykład zostając tylko w Japonii, w Kyoto, które... No Kyoto chyba robi za Kraków, tak możemy powiedzieć.
2: Tak, zdecydowanie Kyoto to jest taki odpowiednik Krakowa w Japonii. Ja, szczerze mówiąc, nie jestem wielką fanką Tokio. W sensie, ja jestem tym miastem bardzo zmęczona, spędziłam nim bardzo dużo czasu i ono jest bardzo przebodźcowujące, bardzo męczące, także przez to, że są tam ogromne odległości, mimo tego, że transport jest naprawdę doskonale zorganizowany, to mimo to odległości i przejścia zajmują masę czasu. Jest to bardzo męczące miasto, ale uważam też, że jeżeli jedzie się pierwszy raz w życiu do Japonii, no to jednak no, trzeba to zobaczyć. Trzeba zrozumieć to gigantyczne megapolis, ponieważ Tokio razem z aglomeracją, tym samym obwarzankiem miejscowości i miast, jest w zasadzie największy megapolis na świecie. Tam 37 milionów ludzi mieszka. To tyle, ile w Polsce, w aglomeracji tokijskiej. Więc trudno sobie to wyobrazić i warto to zobaczyć, warto się o tym przekonać. Warto też jakby po zmroku zobaczyć Tokio, zwłaszcza dzielnicę Shinjuku. Przy czym, jeżeli ktoś się nastawia, że w Tokio odpocznie, odpowiedź brzmi nie, zdecydowanie nie.
0: Przecież podróżuje się nie po to, żeby odpoczywać. Zosiu, a powiedz, czym najlepiej podróżować po Japonii? Czy tam faktycznie ten transport zbiorowy jest tak perfekcyjny, że w pełni wystarczy? Czy na przykład ma sens wynajmowanie własnego auta?
2: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ odpowiem jak prawnik, to zależy. Zależy, gdzie jesteśmy w Japonii. Jeżeli zwiedzamy wyspę Honshu, zwiedzamy wyspę Kyushu, no to tam myślę, że możemy się w zupełności opierać na transporcie publicznym, zwłaszcza na transporcie kolejowym, który faktycznie jest no, wspaniały. Chociaż też nie wszędzie pociągi dojeżdżają, ale często są wspomagane autobusami, więc da się to zorganizować. Są też oczywiście stateczki i promy, no bo Japonia ma tysiące wysp, wiele z nich jest zamieszkanych i trzeba się na nie jakoś dostawać. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się zwiedzać Okinawę, czyli te najbardziej na południowy zachód wysunięte wyspy japońskie, takie już tropikalne, albo inne mniejsze, które są wokół Okinawy, to jest archipelag wyspy Ryukyu, wyspy Yayama, no to tam już niestety trzeba wynająć auto. W ogóle nie ma innej opcji, żeby się opierać na transporcie publicznym. No na tej Okinawie no to jeszcze ewentualnie z dużą dozą samozaparcia. Natomiast na mniejszych wyspach absolutnie nie trzeba mieć wynajęte auto.
1: Mhm. Zosiu, kiedy mówimy o Japonii, to zwykle ten kontrast tradycji z nowoczesnością to jest taki najpopularniejszy pryzmat, przez jaki patrzy się na ten kraj. No i pomyślałem sobie, że może warto byłoby zaproponować jakiś inny, czy ten jest wystarczająco ciekawy twoim zdaniem?
2: Czy to jest trochę coś takiego, przez co faktycznie bardzo często się interpretuje Japonię? Japończycy też dużo robią, no oni są naprawdę świetni w PR własne, powiedziałabym, żeby faktycznie ich kraj opowiadać właśnie z perspektywy, jak to tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jest to bardzo wygodny klucz, przy czym gdy się jedzie do Japonii, zwłaszcza po raz pierwszy, to można się zdziwić, że ta nowoczesność w bardzo wielu aspektach jest taka, jakby to powiedzieć, dobrze zużyta. W sensie, nie, może to źle zabrzmiało. Chodzi mi o to, że widać ten kryzys gospodarczy, który jakby trawi Japonię już od lat, objawia się właśnie tym, że tam jest bardzo wiele wysłużonych rzeczy, miejsc mało nowoczesnych. W sensie one były nowoczesne ileś lat temu, teraz nadal działają, nadal są bardzo zadbane, czyste i tak dalej.
1: Ale czyli widać, ładnie że się taka, starzeją, innymi słowy.
2: Ładnie tak się starzeją, że to już jest taka nowoczesność trochę przechodzona, bym powiedziała. My teraz w Polsce mamy faktycznie taki moment takiego boomu gospodarczego, że u nas wszystko jest nowe. Natomiast w Japonii nowe to było już jakiś czas temu, a teraz jest takie trochę bardziej spatynowane i zużyte. I to jest coś, co naprawdę bardzo się rzuca w oczy, ponieważ człowiek ma jednak wdrukowane w głowę, że jedzie do hipernowoczesnego kraju. No i on jest pod wieloma względami hipernowoczesny, ale jednak jak się tak patrzy na to z perspektywy turysty, dużo się jakby jeździ po kraju i się to ogląda, to się nagle okazuje, że to jest wszystko już takie trochę zużyte. Jeszcze wracając do pociągów. W Japonii są pociągi, które mają po 50-60 lat i nadal są używane. Nadal wyglądają bardzo dobrze. Widać, że mają taki trochę przestarzały design, niemodny, ale są super czyste. Widać, że te wnętrza są regularnie remontowane. I tak, służą cały czas jak najbardziej. No więc tak, tak to wygląda.
0: Ale rozumiem, że ta tradycja to jest jednak, bo Rafał zapytał o to łączenie, ten styk tradycji z nowoczesnością. Że się, o ile no, ta nowoczesność jest lekko zużyta, to te tradycje, one jednak potrafią, tak jak sama powiedziałaś, ładnie sprzedawać też turystom.
1: No i one są pasjonujące, interesujące, tak zupełnie inne niż u nas, prawda?
2: Tak, to prawda. Bardzo dobrze ujęłaś to, że tradycje dobrze potrafią sprzedawać. Oczywiście jakby w Japonii hołduje się bardzo wielu tradycyjnym zwyczajom, ale znowu pewne rzeczy, które są bardzo popularne wśród turystów, weźmy na to gejsze, no to jest skansen. To jest totalny skansen. To jest zupełnie rzecz jakby, która ma marginalne znaczenie w Japonii. Jest czymś, co faktycznie w głównej mierze fascynuje turystów. I też mamy trochę takie wyobrażenie, że Japończycy tak bardzo żyją tradycją, że oni tam na przykład tą maczę piją 3 razy dziennie. Nieprawda. Ja wręcz mam wrażenie, że teraz my jesteśmy bardziej maczowi niż Japończycy. To u nas panuje teraz szał na maczę i na ramen, natomiast w Japonii no macza jest maczą, jest jednym z rodzajów herbaty, którą się pije i nie piją wszyscy i nagminnie i w 100 wersjach w żadnym razie. Natomiast ramen jest z kolei no, takim tanim daniem dla robotników stworzonym, z myślą o robotnikach, tanią miską gorącej zupy, którą mamy się najeść szybko i nie wydając na to dużo pieniędzy, a teraz nałóżmy sobie to na cenę ramenu w Polsce.
0: Mhm. No nie jest to danie dla robotników. No
1: ja tam bardzo lubię. Nie jestem mykofilem, co prawda, ale ramen mykofilem jak najbardziej. Zosia, tak na zakończenie, ponieważ no, byłaś w tej Japonii kilkukrotnie, można powiedzieć, jesteś znawczynią tego kraju, To było jakieś takie wydarzenie, które wywołało w tobie prawdziwy tak zwany szok kulturowy?
2: Tak. Ja przeżyłam szok kulturowy. Ja akurat jestem kulturoznawcą z wykształcenia i uczyłam się o szoku kulturowym na zajęciach, na studiach, ale oczywiście to była czysta teoria. Po czym po raz pierwszy pojechałam do Japonii. To było no, w 2017 roku i przeżyłam szok kulturowy. Czy mi się wydawało, że ja już wiem wszystko o tym kraju, skoro przeczytałam tyle książek, obejrzałam tyle filmów, czy seriali, już jestem naprawdę przygotowana na tą wizytę w Japonii. Tymczasem okazało się, że nie. Przede wszystkim, co mnie szokowało w Japonii, to, że to jest kraj zasad i że faktycznie tam się do różnych zasad, że tak powiem, one są z wielką powagą traktowane. Nie tak jak w Polsce, że zasady są, ale w sumie to możemy trochę je ponaginać i być elastyczni. Nie, Japończycy po prostu przestrzegają zasad i koniec, kropka. To była jedna rzecz. Ale druga rzecz, która mnie absolutnie zszokowała, to było to, że Tokio no, nie jest pięknym miastem. W sensie ja musiałam przez kilka dni przytrawić estetykę Tokio, zanim się pogodziłam z tym, że po prostu japońskie miasta tak wyglądają, że to jest zupełnie co innego niż miasta europejskie. To był w ogóle mój pierwszy wyjazd poza Europę, więc trochę się nie wiedziałam, czego spodziewać. I Tokio potrafi być naprawdę fascynujące i piękne, mieć niesamowicie piękne miejsca, ale większość miasta jest po prostu przerażająco nieestetyczna, z zwojami kabli zwisającymi nisko nad ulicą, z bardzo wąskimi uliczkami, z domami, które no, nic nie mają wspólnego z słynnym japońskim designem i tą sławną umiłowaniem do estetyki, tylko po prostu mają być, mają stać, mają wytrzymywać trzęsienia ziemi i tajfuny, a niekoniecznie cieszyć oko swoją elewacją i tak dalej.
1: Pomyślałem, że powiesz o tym, że szok kulturowy w tobie wywołały japońskie toalety, a ponieważ nie mamy już czasu, żeby o tych toaletach japońskich
0: wszyscy
1: rozmawiać, bo musimy kończyć.
0: W internecie.
1: Tak, więc polecamy twoją książkę Japonia, kraj i możliwości. Zofia Jurczak, kulturoznawczyni i autorka tejże książki. Dziś nam o Japonii opowiadała. Dziękujemy, Zosiu, za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Po informacjach TOK FM porozmawiamy o nietypowych pomnikach.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Mój tani weekend, moje Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
3: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
15: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 10:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Arabia Saudyjska nie wyklucza programu budowy broni jądrowej, poinformował dziennik New York Times, powołując się na dane z amerykańskiego wywiadu. Latem oba kraje zawarły porozumienie, które da Riadowi możliwość wzbogacania uranu na potrzeby cywilnego programu nuklearnego. W 2008 roku następca saudyjskiego tronu w rozmowie z amerykańską stacją CBS oświadczył, że Riad nie chce posiadać bomby atomowej, ale jeśli Iran stworzy broń nuklearną, bez wątpienia pójdziemy w jego ślady tak szybko jak to możliwe, mówił książę. Grupa amerykańskich senatorów z demokratów i republikanów wezwała prezydenta USA Donalda Trumpa, by wycofał zaproszenie dla przywódcy Rosji Władimira Putina na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie, poinformował o tym dziennik Washington Post.
18: W liście podkreślono, że zarówno Putin, jak i minister finansów Rosji, Antonow Syłanow i inni członkowie rosyjskiej delegacji są objęci amerykańskimi sankcjami za udział w działaniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a bez odizolowania Putina od reszty społeczności międzynarodowej może mieć on niewielką motywację, by zgodzić się na zawieszenie broni. Łódź po raz kolejny stała się wielką galerią pod gołym niebem, a najsłynniejsze budynki tego miasta ożyły wieczorem za sprawą światła. Do jutra potrwa tam 16. edycja Light Movie Festival, która w tym roku odbywa się pod hasłem Marzenia. W centrum miasta można podziwiać trójwymiarowe mappingi, iluminacje i instalacje świetlne.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota, za 18 minut 10, Anna Soba, 11, Anna Soba i Rafał Turowski. Powstał, jak wiemy, niedawno wybudowany ogromny pomnik w naszym kraju, który to pomnik wzbudził bardzo wiele kontrowersji. Pomyśleliśmy, że to jest dobry pretekst, żeby o polskich pomnikach dzisiaj porozmawiać.
0: Tak, a z nami jest Anna Cymer, historyczka architektury. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja zacznę może od takiego pytania, że wydawało mi się, że wraz z zminięciem tych czasów słusznie minionych, przeminięciem, w których jakby odgórnie narzucano nam oddawanie czci, hołdu różnym dziwnym postaciom, moda na pomniki minie. Tymczasem okazuje się, że niekoniecznie. My nadal lubimy pomniki, nadal powstają nowe. Co takiego jest w pomnikach? Czy może po co one w ogóle są nam potrzebne?
19: No właśnie od razu nie mogę się zgodzić z taką tezą, że te czasy PRL-u były jakoś bardziej, kładły większy nacisk na pomniki, ponieważ mam wrażenie, że pomniki są bardzo ważną częścią tożsamości ludzi i przestrzeni miast, jakby takim stałym elementem przestrzeni miast, niezależnie od systemu politycznego. W każdym systemie politycznym one istnieją i one są bardzo ważne i są bardzo potrzebne. Tyle tylko, że ja bym może troszkę rozszerzyła to pojęcie pomnika, czy też jakby bałabym się, żeby nie skojarzyć tego słowa pomnik z panem na koniu albo popiersiem na cokole, bo w słowie pomnik mieści się dużo, dużo więcej form i również my w naszych dziejach sztuki, historii sztuki w Polsce mamy fenomenalną tradycję budowania pomników, które nie są tylko realistycznym przedstawieniem jakiejś tam osoby, która w danym momencie wydaje się ważna, a często po jakimś czasie trzeba ją sprzątnąć z przestrzeni miasta, bo się przestaje dobrze kojarzyć. Więc tutaj bym bardzo, bardzo bym broniła pomników jako takich w ogóle, przy czym trochę właśnie patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, jeśli tak mogę potocznie powiedzieć, w tej branży, to raczej zdefiniowałabym tutaj taki trochę mamy kryzys tej sztuki pomnikowej i gdzieś żeśmy zapomnieli o tych tradycjach i zapomnieliśmy chyba o tych możliwościach, jakie sztuka rzeźbiarska nam daje. Czyli mamy te pomniki, nie wiem, w samej Warszawie, pewnie tam ostatniej dekady powstało kilka nowych pomników i są to właśnie takie bardzo, bardzo proste, tradycyjne przedstawienia panów, zazwyczaj realistyczne przedstawienia po prostu panów ważnych w historii. A za mało mamy chyba, brakuje nam jakiejś takiej fantazji, czy też takiego spojrzenia szerszego na tą rzeźbę pomnikową jako po prostu przestrzeń sztuki.
1: I to ja się tego, teraz z panią chyba, z panią nie zgodzę, pani Anno, dlatego że, proszę bardzo, mamy w Krakowie no nie tylko tego smoka głównego, ale mamy cały szlak wyznaczany przez rzeźby smoków. Mamy we Wrocławiu krasnale. Mamy w Łodzi postaci z kreskówek. I to są wszystko rzeźby, przy których szczególnie turyści bardzo chętnie robią sobie zdjęcia i poznają właśnie miasto przez ten bardzo interesujący pryzmat jednak.
19: To prawda, sama się fotografowałam w objęciach szpiega z krainy deszczowców w Bielsku Białej, więc tak, potwierdzam, to jest fenomenalny pomysł, ale znaczy to nie stoi w sprzeczności z tym, co powiedziałam. To znaczy oczywiście mi by się marzyło trochę więcej rzeźb pomnikowych, które wymagają od widza troszkę więcej intelektualnego wysiłku, bo tego moim zdaniem nam troszkę brakuje. Natomiast co do umieszczania jakby no takich właśnie no figurek rozmaitych w miastach, jestem też bardzo wielką zwolenniczką tego i one właśnie, pokazują, one potwierdzają tą tezę, od której zaczęliśmy rozmowę, że jak to fantastycznie działa, jak to jest bardzo potrzebne i jak to bardzo aktywizuje jakby w taki pozytywny sposób zarówno mieszkańców, jak i turystów. Jakoś tak współtworzy po prostu tożsamość miasta. Więc takie rzeźby są potrzebne, ale pewnie moglibyśmy, tak jak mówię, troszkę jeszcze szerzej na to patrzeć i nie tylko koncentrować się albo na takich tradycyjnych pomnikach, albo właśnie na tych, nie wiem, ławeczkach z zasłużonymi postaciami, czy krasnalach we Wrocławiu, ale też brakuje mi, tak jak mówię, powtórzę to, brakuje mi troszkę takiego spojrzenia bardziej artystycznego, którego w dawniejszych latach, w XX wieku na przykład w sztuce pomnikowej mieliśmy znacznie więcej.
0: To proszę może nam podać przykład takich pomników pani ulubionych, które, no, które nie są takim prostym odzwierciedleniem postaci i wymagają gdzieś jakiegoś chociaż drobnego wysiłku intelektualnego od odwiedzających.
19: No, wydaje mi się, że no, nie będę w sobotę, może w sobotni poranek przytaczać założeń pomnikowych na terenach dawnych obozów zagłady, które uważam za jedną z takich właśnie realizacji o niezwykle wielkich wartościach artystycznych. Ale w trochę bardziej radosnym może nastroju, żeby ten dzień zacząć, no zdecydowanie tutaj wychodzi na pierwszy plan Elbląg, który w latach 60. był miejscem Biennale Sztuk Przestrzennych i owocem tego Biennale były rzeźby, które znajdują się w przestrzeni miasta, na placach, ulicach, podwórkach, w różnych miejscach Elbląga są porozstawione. Są to rzeźby abstrakcyjne. One czasami się odwołują, czy to do jakiejś postaci, czy to do jakichś zdarzeń. Czasami są po prostu kompozycją jakby właśnie przestrzenną, taką artystyczną, nie opowiadającą żadnej historii. Natomiast po latach takiego trochę zapomnienia Elbląg na nowo odkrył wartość tego zestawu rzeźb, nazwijmy to. No i niezwykle się wokół tego koncentruje w tej chwili jakby jako właśnie rodzaj takiego znaku charakterystycznego, czegoś, co jest wielką, wielką wartością dla tego miasta. A w drugą stronę patrząc, to też przychodzi mi na myśl to bardzo ciekawy przykład, bo właśnie wydarza się w tej chwili taki trochę pomost do dzisiejszych czasów tego przedsięwzięcia, mianowicie Gdańskie Osiedle Żabianka. Takie absolutnie klasyczne blokowisko, wielkopłytowe, ogromne, ogromne bloki z wielkiej płyty, przy czym bardzo dobrze zaprojektowane, z gigantycznymi takimi terenami zielonymi, dużą ilością przestrzeni takiej zielonej, publicznej między blokami. I tam w momencie, kiedy to osiedle było budowane w latach 70., od razu w przestrzeń tego osiedla wkomponowano rozmaite prace plastyczne, rzeźby, ale też takie kompozycje ceramiczne. Tam akurat właśnie położono nacisk na ceramikę, co też pokazuje właśnie, jak rzeźba, czy też różnego rodzaju właśnie prace plastyczne pojawiające się w miastach, mogą być wykonywane z różnych materiałów. To nie musi być odlew z brązu, jak często właśnie z pomnikiem nam się kojarzy. I tam na Żabiance istnieją do dzisiaj rozmaite takie ceramiczne kompozycje, no właśnie takie wprowadzone w przestrzeń tego osiedla na różne sposoby, również jako takie wolno stojące rzeźby. I w tej chwili odbywa się w Gdańsku Festiwal Narracji, w ramach którego pani Jurek, czyli Magda Jurek, taka współczesna artystka posługująca się ceramiką, projektantka takich kompozycji ceramicznych, tworzy nową kompozycję ceramiczną dla tego osiedla, czyli tak jakby można powiedzieć ta idea gdzieś tam wymyślona w latach 70. jest w tej chwili rozwijana. I to też jest swego rodzaju pomnik. Oczywiście on no nie opowiada jakby o jakichś spektakularnych zdarzeniach historycznych, natomiast myślę, że też jest elementem tej naszej opowieści o naszych czasach, jakimś takim zostawieniem śladu w formie plastycznej, zostawieniem czasu o naszych śladach. Jestem przekonana, że gdybyśmy mieli takich prac więcej, realizowanych było więcej takich prac, albo gdybyśmy się, nie wiem, jakoś starali o to, żeby ich przybywało, to też i te, trochę inaczej pewnie byśmy rozmawiali również o przedsięwzięciach w rodzaju figury Jezusa ze Świebodzina, czy tej figury Maryi z Konotopia, które tutaj, jak rozumiem, były pretekstem naszej dzisiejszej rozmowy, bo na takie przedstawienia też jest miejsce w Polsce i ja nie jestem przeciwniczką tego typu realizacji. Po prostu każda z tych prac osobno, i krasnale z Wrocławia, i każda inna praca tego typu myślę, że właśnie w bardzo ciekawy sposób i taki plastyczny, i taki bardzo intrygujący mieszkańców i turystów, po prostu użytkowników przestrzeni miejskich, w bardzo ciekawy sposób, myślę, że może właśnie współtworzyć tą przestrzeń, w której żyjemy. Jest miejsce, Polska to jest duży kraj, jest miejsce na różnego rodzaju przedstawienia rzeźbiarskie i mi by się marzyło, żeby było ich więcej.
1: To pani Anno, porozmawiajmy teraz o może trochę mniej oczywistych pomnikach w Radomiu, w którym, nie wiem czy w dalszym ciągu, ale kiedyś bardzo istotną rolę odgrywał przemysł obuwniczy, skórzany. Jest pomnik buta, jest pomnik maszyny do szycia. Takich pamiątek na cześć tych przemysłów, które były kiedyś wiodące dla danych miast, jest znacznie więcej. Niektóre są całkiem fajne.
19: Tak, tak, z całą pewnością. I no znowu muszę się powtórzyć. Strasznie fajnie, że takie rzeczy powstają, bo chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że jeżeli wędrujemy przez jakieś miasta w Polsce i trafimy na tego typu przedstawienia, no nie sposób się nie uśmiechnąć i myślę, że cały czas nam też trochę mamy taki deficyt jakichś takich pozytywnych komunikatów płynących ze świata nas otaczającego. Jakoś tak się nam wylosowało, że ogólnie jest trochę mniej wesoło dookoła i jeżeli coś takiego się pojawi, nie wiem, pomnik kaloryfera, czy pomnik ziemniaka.
1: A ten pomnik, pomnik konserwy to w Szczecinie jest, tak?
0: Tak, tak, papryka szczecińska.
19: I pomnik, tak, i pomnik paprykarza szczecińskiego. No, nie trzeba, znaczy, może nie są to prace, które wymagają bardzo wysublimowanego poczucia humoru, ale no nie wierzę, że są ludzie, którzy nie uśmiechają się na widok tego typu pracy. I taki element trochę kiczowaty, może trochę taki nawet obciachowy, by powiedzieć, też fajnie, jeżeli może się pojawić.
0: A w którym momencie pomniki zeszły z tych cokołów i usiadły na ławeczkach? Bo mam wrażenie, że był taki moment, w którym no teraz mamy duży wysyp ławeczek ze znanymi postaciami, które właśnie zamiast na tych wielkich cokołach siedzą bliżej.
1: W momencie pojawienia się Instagrama oczywiście.
0: No wierzę, że to jednak inny był cel niż tak miejsca pod instafotki.
1: Ale coś w tym jest, prawda, pani Anno?
19: Oczywiście, że tak. Na pewno media pseudospołecznościowe bardzo pomagają w promowaniu tego typu realizacji, ale w przypadku ławeczek mam wrażenie, że to nastąpiło trochę wcześniej i tutaj znowu pewnie można by się odwołać do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ja mam wrażenie, że to była trochę forma odreagowania tych PRL-owskich pomników, takich, które nas trochę przytłaczały, czyli tych takich masywnych, znaczących i takich bardzo narzucających się swoim komunikatem ustawiania właśnie jakichś różnych znamienitych postaci na cokołach. Mam wrażenie, że to było wtedy. Chyba te ławeczki pierwsze przecież, które się pojawiły w Łodzi, gdzie Artur Rubinstein. Za fortepianem i Julian Tuwim na ławeczce, to chyba były pierwsze tego typu realizacje. Mam wrażenie, że to były jeszcze jakieś takie, nie wiem, późne lata 90. czy początek 2000., kiedy właśnie chyba brakowało nam takiego, jak to można tak wieloznacznie może zabrzmieć, zbliżenia się z pomnikiem, czyli tego, żebyśmy przestali właśnie traktować niektóre przynajmniej historyczne postacie jako te takie cokołowe, niedostępne, a bardziej skierowali się w stronę tego, że są w naszych dziejach również ludzie, do których można się przysiąść i z którymi wejść w jakąś bliższą interakcję. To chyba właśnie, ja bym to widziała jako właśnie formę taką odreagowania tych pomników, przy których każdy człowiek czuje się malutki i nieistotny.
1: A który pomnik, pani Anno, gdyby miała pani taką moc, zdemontowałaby pani natychmiast? Polski.
19: Ja jestem wielką przeciwniczką w ogóle demontowania pomników. Wydaje mi się, że nawet te pomniki, które no może nie w 100%, no pewnie niektóre jednak wypadało na różnych etapach historii zlikwidować.
1: Tak, ale mówię pod względem natomiast architektonicznym, a już nawet nie historycznym, że są po prostu tak szpetne, że nie można patrzeć.
19: No więc tutaj też bym trochę była ostrożna, bo niestety, ale również szpetota jest jakąś formą opowieści o historii. Nawet brzydki pomnik, to brzydki też, no co to znaczy? W jednych czasach coś jest brzydkie, w innych potem za 20 lat okazuje się super modne, nie przymierzając 20 lat temu czy 30 architekturę PRL-u, wszyscy chcieli rozbierać całą, a teraz trudno o bardziej modne miejsca na właśnie sesje instagramowe niż pawilony z lat 60. albo i nawet bloki z kolejnej dekady, więc tutaj z tą estetyką też bym była ostrożna. Każda z takich realizacji jest jakąś opowieścią o czasach, w których powstała. I myślę, że jeżeli myślimy o tym w ten sposób, że też chcielibyśmy albo wypadałoby coś zostawić kolejnym pokoleniom, żeby te za 100 lat pokolenia również mogły się czegoś na temat estetyki swoich przodków dowiedzieć, to tutaj też bym uwzględniała takie wartości, walory, jakby byłabym bardziej otwarta na walory estetyczne również pod tym względem, żeby po prostu coś zostało dla przyszłych pokoleń, niech oni to też ocenią. Może też uznają to za brzydkie. No, może
0: zawsze można sobie urządzić wycieczkę po mieście. Tak, szlakiem najbrzydszych pomników.
1: Tak, albo przenieść ten pomnik, niech sobie się stoi tam pod Lublinem w tym Muzeum Pomników i czeka na lepsze czasy na przykład.
19: To też jest metoda, oczywiście tak.
1: Anna Cymer, historyczka architektury, była dzisiaj naszym gościem. Pięknie dziękujemy za tę rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
0: A już po informacjach TOK FM zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Osiecką.
20: Reklama.
21: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
23: Czyta lektor AI.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jeszcze dziś sąd może zdecydować o areszcie dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta w Kraśniku. Jarosław, wstrząśnięty po ataku na żołnierza w Opactwie, dziś przez miasto przejdzie Marsz Ciszy. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych na Ostatniej Prostej. Minuta po 11. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. W samo południe sąd zdecyduje o areszcie tymczasowym dla mężczyzny, który w czwartek śmiertelnie postrzelił policjanta podczas akcji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Lekarzom nie udało się uratować życia 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Wczoraj wieczorem komenda w Bolesławcu poinformowała o jego śmierci. Nieoficjalnie decyzja sądu o tymczasowym areszcie dla 33-latka to formalność. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa.
12: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
11: Mówiła prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Do śmiertelnego w konsekwencji postrzelenia doszło na jednej z posesji w Kraśniku Dolnym. Policja weszła tam, żeby zatrzymać podejrzewanego o kradzieże 33-latka. Ten zaczął strzelać do nich z pistoletu. Jeden z policjantów został postrzelony w głowę. Sierżant Natan Sieroń był policjantem pionu kryminalnego od niespełna 2 lat. 33-latek był natomiast wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w Opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza w stronę Opactwa, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
13: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
11: W marszu wezmą też udział parafianie Opactwa, którzy dobrze znali zaataakowanych księży.
14: Tragedia straszna, ale co zrobić?
15: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
14: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
11: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej nie tylko ze względu na Marsz Ciszy, ale też przez zapowiadane na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. W czwartek 31-letni obywatel Ukrainy wtargnął do Opactwa i zaatakował nożem 5 osób. Jedna osoba zmarła. Podejrzany nie usłyszał zarzutów. Biegli uznali, że jego stan psychiczny na to nie pozwala. Rząd przygotował rozszerzenie do poradnika bezpieczeństwa. Tym razem MSWiA wydało instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Zawiera ona wskazówki dotyczące tego, gdzie się ukryć w razie alarmu, mówi wiceszefowa resortu Magdalena Roguska.
16: Przede wszystkim wybieramy kondygnację, która jest najniżej położona. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów, które w sytuacji sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
11: Instrukcja jest dostępna na stronie rządowej. Niedługo pojawi się też w M-Obywatelu. Niebezpiecznie w Tatrach, chociaż niebo jest bezchmurne, to Opr odradza wchodzenie powyżej schronisk. Na szlakach jest od kilku do nawet kilkudziesięciu centymetrów śniegu po ostatnich opadach, ale rośnie też temperatura. Na Kasprowym Wierchu po południu ma być 9 stopni, śnieg się topi i mogą schodzić małe lawiny, ostrzega Adrian Koźbiał z centrali Topr.
9: To jest główny problem. Ten śnieg może kogoś wytrącić z równowagi, może gdzieś tam wtrącić w eksponowany teren.
11: Szczególnie po północnej stronie występują oblodzenia. Śniegu jest za mało, żeby chodzić w rakach, dlatego lepiej wstrzymać się z wyprawami w wysokie góry i poczekać na poprawę warunków. W Tatrach od kilku dni obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. I na koniec Gdynia. Dziś poznamy laureatów Złotych Lwów, a pierwsze nagrody, między innymi dla młodych twórców, przyznano już wczoraj podczas tak zwanej Młodej Gali. Jury doceniło między innymi Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, Exotic, Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, Fluidy, Marii Wider oraz Kobietę Stanu Wolnego, Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. Najwięcej nagród powędrowało na konto filmu Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Obraz otrzymał aż 4 wyróżnienia, w tym między innymi Nagrodę Dziennikarzy. To oparta na faktach historia stalinowskich więźniów, którzy poznali się na Rakowieckiej dzięki alfabetowi Morsa. Opowiadamy o sile miłości, mówi reżyser.
17: Ja myślę o takiej miłości, która daje nam taką szansę na przetrwanie. I taka miłość mnie interesowała i o takiej miłości opowiadamy.
11: Przez ścianę walczy o Złote Lwy wraz z 15 innymi produkcjami. Czy jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego podzieli opinię dziennikarzy? Tego dowiemy się wieczorem. Gala w Teatrze Muzycznym zaczyna się o 19:30. Historię ludzkości piszą ci, którzy uruchamiają procesy pokojowe, powiedział papież Leon XIV w drugim dniu pobytu we Francji. Odwiedził on kościelny ośrodek pomocy dla migrantów w Paryżu. Gdy przyjrzymy się uważniej dziejom Kościoła i ludzkości, zobaczymy, że nie piszą ich ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, narzucając swoją wolę i zajmując przestrzeń, lecz ci, którzy robią miejsce innym, uruchamiając procesy pokojowe i budząc zaufanie i wspierając życie, powiedział papież. W domu Maison Bakity przyjmowane są tam, gdzie był papież Leon XIV, przyjmowane są wszystkie osoby, niezależnie od ich statusu prawnego czy administracyjnego. Placówka realizuje zasadę bezwarunkowego wsparcia. Dziś na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez 18 w centrum do 21 na ziemi lubuskiej. Jutro sporo słońca, więcej niż dziś i jeszcze cieplej. Maksymalnie od 18 do 22 stopni, miejscami nad morzem i na Podhalu chłodniej do 17.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Jest godzina 11:06. Słuchacie Państwo audycji Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski, a z nami w studio niezwykła artystka.
19: Ewa Telega, aktorka i reżyserka spektaklu
20: Osiecka. Reżyserka od niedawna. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
20: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze premiery nie było. Jak mnie wyrzucą przed premierą?
19: No, drodzy Państwo, jest taka teoria mówiąca, że na tydzień przed premierą do reżysera się nie podchodzi. My jednak zaryzykujemy. Ewa, zacznę może trochę od tyłu. Ty nie chciałaś tego zagrać?
20: Ja nie umiem śpiewać dobrze.
19: No weź przestań.
20: Pewnie, żebym chciała zagrać Osiecką, ale wiesz, ja sobie tak robię, że na przykład właśnie robiąc salony poezji i jak na przykład nie mogę tego zaśpiewać, a uwielbiam na przykład Sztuczny miód, to sobie go daję i czytam. Mhm. A Kaśka śpiewa. Także ja sobie robię wiele takich salonów, które bardzo bym chciała kiedyś zaśpiewać, a wiem, że ich nie zaśpiewam, więc na przykład robię Starszych Panów, gdzie sobie czytam to, co bym na przykład butem, knutem, znęcaj się nad ciałem, bym zepsutem. Nie zaśpiewam. Śpiewam, ale sobie przeczytam.
19: Katarzyna Łochowska będzie na scenie.
20: Katarzyna Łochowska będzie
19: w recitalu.
20: Tylko ważna rzecz, żeby wszyscy wiedzieli. Katarzyna Łochowska będzie grała kobietę, którą Osiecka stworzyła. Tytuł jest Osiecka, może być mylny, dlatego o tym mówię, że Kasia nie gra Osieckiej. Osiecka zostawiła po sobie kobiety. Takie cząstki siebie, całości siebie. I te kobiety właściwie stały się już takim symbolem, wszyscy je znają. I tak jak mówię, to nie jest Osiecka, to jest kobieta, która nam Osiecka po sobie zostawiła. Mhm.
18: Czy jest coś takiego jak język Osieckiej? Czy możemy
20: mieć
18: taki znak rozpoznawczy, który ona zostawia
20: Oczywiście.
18: W swoich tekstach?
20: Oczywiście. To jest coś takiego, że kiedy ja zaczęłam robić te salony i zaczęłam to nie tylko słuchać, ale czytać i też poezję, nie tylko piosenki, to po prostu uznałam, że to jest jedna z największych polskich poetek. Ona mnie zadziwia i teraz jak to nie jest recital to, co robimy, tylko to jest jakby taki, można nazwać to monodramem muzycznym. I tam jest mniej więcej 1/3 są różne teksty, a 2/3 to są piosenki. I ta 1/3, ja musiałam przekopać wszystkie dzienniki, żeby wybrać trochę tych słów, bo ta kobieta się nam w ten sposób rysuje, że ona jest na zakręcie i jej życie się kolebie niczym balia. I to jest taki wieczór w pustym barze z muzykiem, który jest również jej partnerem i teraz właśnie o tym mówię. I są te zdania przeróżne, które tam padają i w zasadzie trochę tak jak z Czechowem, że jak się kończy grać Czechowa, to jest dziwne porównanie, może, ale nie do końca. Jak się kończy grać Czechowa, to zostają zdania i się bardzo nimi mówi długo. I one już przechodzą tak, że my nawet już nie gra tego Czechowa, a dalej się mówi typu na przykład nie ma nic gorszego niż inteligentna kobieta. Inteligentna kobieta i bez zajęcia. To są takie, i to są takie rzeczy, albo na przykład jak umiera Platonow, oni pytają się, co robić doktorze? On mówi, grzebać umarłych, reperować żywych. I tego jest mnóstwo. I tak samo jest z Osiecką. Ona ma na przykład takie zdanie na koniec, które kocham. Ono brzmi o mężczyznach, mówi, nie boli to, że odchodzą, tylko że odchodzą tak zwyczajnie. Mhm. I ona stwarza, ona ma bardzo dużą łatwość puenty. To jest fantastyczne, że jej się nie leją słowa. Ona w bardzo krótkich zdaniach mówi to, co chce. Na przykład ma takie zdanie, które wszystko mówi, suche słowa mi się sypią. Po prostu to jest tak piękne.
1: Piękne.
20: I tego jest mnóstwo. Albo ktoś wygasił mi oczy, jak reflektory w teatrze. Usta się śmieją, serce cierpi. Takich niby takie trochę złote myśli, ale jak to się wszystko włożyło, i tutaj trochę jestem z siebie bardzo zadowolona. Dobra, dobry zbitka, trochę bardzo, że jak ułożyłam najpierw piosenki, potem powkładałam te teksty, to już mi parę osób powiedziało, że to wygląda jakby to był scenariusz Osieckiej. Jakby ona stworzyła ten scenariusz do swoich piosenek. I to mnie bardzo cieszy, że one się tak przeszyły.
1: Bardzo ładny komplement. Tak.
20: Sama sobie powiedziałam. Ale ja jestem baranem, więc
19: Osiecka
20: tak mam.
19: Osiecka napisała, jak się szacuje, około 2,5 tysiąca piosenek.
20: Wiem.
19: Tekstów. Ilu z nich musiałaś posłuchać, czy chciałaś posłuchać, żeby móc stworzyć ten spektakl?
20: Nie słuchałam, ponieważ ja mniej więcej wiedziałam, też już miałam wybrane fragmenty. Mhm. I ja już wiedziałam, czego szukam w piosenkach. Ja nie musiałam słuchać 2,5 tysiąca, tylko po prostu, poza tym, jak wszyscy wiemy z rejsu, wszyscy lubimy piosenki, które znamy. W związku z tym są hity. Są hity, ale są też nie hity. I to, wiecie, to też było tak, że ja dzwoniłam do Kasi, mówię, Kasiu, co byś ty chciała zaśpiewać? I ona mi na przykład podała piosenkę, którą w żaden sposób nie byłam w stanie upchnąć. Ale upchnęłam. I teraz jest to jedna z najciekawsze przejście. Tak szukałam tekstów, tak długo szukałam, aż tą piosenkę upchnęłam. I po prostu ja jakby byłam nastawiona na część piosenek, część Kasia powiedziała mi, które chce zaśpiewać. I w zasadzie piosenki powstały bardzo szybko. I ja nie słuchałam piosenek, tylko czytałam. Czytałam, wybierałam. I na końcu jeszcze jest fajne, bo doszło teraz, Kochany Misiu, taka książka wyszła o alkoholu i tak dalej. I ona wyszła w czerwcu. Ja myślę, że pani Agnieszka Osiecka w niebie nade mną czuwała, bo ja to natychmiast kupiłam i scenariusz uległ dość drastycznej zmianie, bo ja tam z tego wybrałam kolejne 8 czy 7 stron i tam wyrzucałam, dodawałam i tak naprawdę jeszcze w lipcu ten scenariusz się zupełnie zmienił.
19: No, ale poczekaj, to będzie 4,5 godziny z przerwą?
20: Godzina 15. Co 20.
1: No, zwięźle, tak? Tak jak Osiecka.
20: Nie, bo jak mówię, słuchajcie, tego jest, piosenek jest 16, to jest godzinka, a tekstów jest może 55 minut, a tekstów jest jakby 1/3 tego. Mhm. To ja dużo przeczytałam, ale ja mało wybrałam.
1: Ewa, a dlaczego w ogóle Osiecka?
20: To był troszkę przypadek. Znaczy ja zawsze kochałam Osiecką. Teraz jakby bardzo inaczej o niej myślę. Ja zawsze o niej myślałam jako takim ptaku kolorowym, niezwykłym. Ta jej choroba na końcu, czyli to uzależnienie od alkoholu, to wszystko było tak jakby, tak sobie o niej myślałam. A teraz nie potrafię tego, nie mogę powiedzieć tego, że jej współczuję, ale jest mi jakoś jej żal. Teraz. Jak to wszystko przeczytałam, bo ona nawet mówi, czasem zazdroszczę takim ludziom, którzy mogą sobie normalnie żyć, patrzeć przez okno. Ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, nawet sobie. I jest w tym coś, że ja jej gdzieś teraz, tak mi jest jej żal, ale to jest teraz. Natomiast to się pojawiło tak, że ja w ogóle nie miałam w głowie, żeby coś reżyserować. Mi było dobrze jako aktorce, nic mi tam tego nie chodziło po głowie i po prostu poszłam do dyrektora prywatnie i poprosiłam, żeby dał recital Kasi Łochowskiej, bo tak pięknie śpiewa. A dyrektor powiedział, oczywiście, tylko mówi, ja jej pomogę, wiesz, poustawiam. On mówi, nie, no to wyreżyseruj. I ja, ta Osiecka mi wpadła, bo Kasia, akurat wtedy śpiewałyśmy Osiecką w Salonie Poezji. I ja mówię, to Osiecka. On mówi, świetnie, to nazwiemy to Osiecka. Mówi, ja mówię, ale to w takim razie to ja bym nie robiła recital. Mogę scenariusz napisać? A on powiedział, napisz i mi przyślij. No i dalej wiemy.
19: Premiera tego spektaklu 3 października w Teatrze Ateneum. A powiedz, jaka jest twoja ulubiona piosenka albo ulubiony tekst?
20: Sztuczny miód.
19: Sztuczny miód.
20: Kocham. I Zakręt.
19: Bo ja jestem, proszę pana, na Zakręcie.
20: Ale Zakręt jest po prostu, znaczy on jest jakby osią naszego spektaklu. Bo on się pojawia i też jest bardzo ważne, że na przykład jest zakręt, który jak wiemy genialnie wykonała Krystyna Janda, więc myśmy się zupełnie inną stronę ruszyły, ale też ja wkładam teksty między zwrotki. Więc zakręt jest o tyle, że nagle zakręt idzie i nagle mówi, a dlaczego powiedziałeś mi, żebym wyjechała? Także przechodzi między zwrotkami tekst i wraca. Więc ten zakręt jest zupełnie inny, ale on jest w ogóle osią. Właśnie dlatego mówię, że ona... Mężczyźni nie będą chyba lubić tego spektaklu. Ona jest bardzo przeciwko mężczyznom, bo ona po prostu wyszła od faceta, weszła do pustego baru, czeka, aż on zadzwoni, on już nie dzwoni. Ona mówi, telefon milczy i opowiada różne rzeczy. Ja żartuję oczywiście, ale to jest jednak, myślę, że już parę kobiet płakało na próbach.
1: Czyli dla tych odważnych mężczyzn.
19: Ja jestem pewien, że faceci będą, choćby z powodu Mateusza Dębskiego, który zajął się stroną muzyczną tego przedstawienia.
20: Tak, ale ja chciałam powiedzieć tylko, że oni nie są pianistami. Oni grają, oni mają teksty. Nasz pianista jest przyjacielem, nie tylko grajkiem.
1: Osiecka. Zapraszamy serdecznie w Teatrze Ateneum. Już niebawem premiera. Nie tylko dla fanów Agnieszki Osieckiej i dla odważnych mężczyzn, jak Ewa Telega nam tutaj zareklamowała.
19: Która ten spektakl reżyseruje. Pięknie ci dziękujemy.
20: Ja również dziękuję.
19: Aha, dobrze.
0: Autopromocja.
21: Znacie to? Małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko.
22: No właśnie, jak to jest z tym dojrzewaniem? Czy to rzeczywiście jest aż tak trudny okres?
21: Porozmawiamy o tym w czasie rodziców. Dziś po 13:00.
22: Ula Malko,
21: Krzysztof Chorwat.
10: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay.

0: pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
11: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 11.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Francuzi będą rywalami polskich siatkarzy w dzisiejszym finale Mistrzostw Europy. Trójkolorowi, którzy w tym sezonie grają w mocno przebudowanym składzie, mają prosty plan na rywali. Zasiać w nich wątpliwości. Francja w półfinale pokonała sensację tegorocznych mistrzostw Finlandię 3-1. Na naszych siatkarzy również nie ma na razie mocnych. Polacy idą przez Mistrzostwa Europy jak burza. Wczoraj na ostatniej prostej do finału pokonali 3-0 Słowenię. Kilkadziesiąt martwych młodych waleni południowych znaleziono od czerwca na plażach półwyspu Valdez w Argentynie. Nie znaleziono dotąd dowodów wskazujących na to, że do śmierci zwierząt przyczynili się ludzie, choć koncepcja ta nie została jeszcze całkowicie wykluczona. Za tajemniczym zjawiskiem może najpewniej kryć się jednak infekcja bakteryjna, przekazały władze regionu. 18 koni pobiegnie jutro na Służewców w Wielkiej Warszawskiej. To najbardziej rozpoznawalna i prestiżowa gonitwa w polskim kalendarzu wyścigowym, a gra toczy się o puchar prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dystans gonitwy dla 3-letnich i starszych koni to 2600 metrów.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota, 22 minuty po 11. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Raz jeszcze witamy. Wczoraj wystartował festiwal Tauron Młode Horyzonty. I dwa słowa na temat tego festiwalu właśnie teraz. Naszą gościnią jest programerka imprezy Hania Wereszczyńska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć Haniu. Haniu, powiedz, czy... bo rozumiem, że ten festiwal to jest jednak takie kino bardziej artystyczne. Czy dzieci wychowane na platformach streamingowych będą zainteresowane takimi filmami?
17: Myślę, że tak. Mam ogromną nadzieję, że tak. My prezentujemy oczywiście kino festiwalowe, takie kino mniej dostępne, które właśnie na co dzień no nie jest dostępne w telewizji, na platformach streamingowych czy w większych sieciach kin, ale to kino artystyczne to jest coś, czego nie trzeba się bać, szczególnie jak się jest młodym widzem, dlatego że kino dla młodego widza to jest przede wszystkim rozrywka. My wierzymy, że to jest rozrywka, która też może czegoś uczyć, może być sposobem na odkrywanie

0: świata, na dowiadywanie się różnych rzeczy, punktem wyjścia do rozmowy z rówieśnikami czy z opiekunem o różnych ważnych dla młodych osób tematach, ale to kino, to wyjście do kina dla młodej osoby ma być też przede wszystkim po prostu czymś przyjemnym i ma być rozrywką, więc absolutnie to właśnie kino bardziej niezależne, festiwalowe, to nie jest coś, co... wiem, że to może brzmieć trochę strasznie, tak właśnie bardzo ambitnie, bardzo nietypowo, ale absolutnie nie jest tak, jakby nie jesteśmy tutaj straszni. I nie zawsze, oczywiście, że to jest kino, które podejmuje. My staramy się prezentować filmy, które podejmują ważne, aktualne tematy, zwłaszcza te propozycje dla nastolatków. No to zależy nam, żeby one rezonowały z tym młodym pokoleniem, żeby podejmowały te tematy, które są właśnie dla nich ważne, o których oni chcą słuchać, chcą rozmawiać, ale też zależy nam, żeby to kino właśnie było dostępne dla wielu grup wiekowych, dla dzieci o różnych zainteresowaniach, więc i filmy animowane, i dokumentalne, i aktorskie, i filmy przygodowe, i dramaty, i filmy coming of age, i naprawdę szereg rozmaitych propozycji prezentujemy, bo wczoraj na otwarciu naszego festiwalu nasza dyrektorka programowa Agnieszka Śnicka powiedziała bardzo piękną rzecz, że nie ma jednego młodego widza. Myślę, że często w mediach się traktuje właśnie dzieci i nastolatki jako taką jednorodną grupę, tak? Że są właśnie media dla dzieci i dla nastolatków, no a każde dziecko ma swoje gdzieś własne pasje, zainteresowania, więc my się staramy po prostu na tą różnorodność tej grupy odpowiadać.
1: I że każdy znajdzie coś dla siebie. A gusta dzieci nadzieję. Warto kształtować już teraz, jeśli chodzi o te wybory właśnie kinowe czy serialowe.
2: Tak, no, największym sztosem tego festiwalu, przepraszam, że użyję tego sformułowania, co do najbardziej pożądanego, że tak powiem, filmu, to na który byś wskazała uwagę? Że to jest coś, czego absolutnie nie wolno przegapić.
0: To jest najgorsze pytanie do mnie, dlatego że w programie jest 175 filmów pełno- i krótkometrażowych dla różnych grup wiekowych, więc jeden tytuł to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko wybrać. Dla mnie osobiście takim tytułem najważniejszym w tym roku jest film z konkursu filmowych odkryć, Look Back, Hirokazu Koredy. Japoński film na podstawie mangi. Film, który był pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. My mamy przyjemność mieć polską premierę tego filmu. I pokazujemy go w konkursie filmowych odkryć, czyli właśnie takim konkursie, który prezentuje kino artystyczne dla młodego widza, kino bardziej niezależne, bardziej offowe, nietypowe. Więc dla mnie to jest taki tytuł, którego nie można przegapić właśnie zarówno jako widz nastoletni, jako widz dorosły, ale dla najmłodszych to dzisiaj akurat rozpoczęliśmy dzień o 10.30 seansem Nowych Przygód Basi. Basia, humor w paski mam i to jest prezentowane też z przedpremierowym odcinkiem serii Kocia Szajka. I to jest coś takiego, co myślę, że no najmłodsi widzowie tego nie mogą przegapić. Mieliśmy pełną salę małych fanek i fanów Basi i Kociej Szajki. I to jest coś takiego, na co chyba nasi widzowie czekają najbardziej. I jeszcze takie top 3 w takim razie, jeśli mogę zrobić, no to też film z konkursu głównego, którego moim zdaniem nie można przegapić. To jest najnowsza animacja od studia Cartoon Saloon, której w ogóle prezentujemy całą retrospektywę w tym roku. I to jest film Kim jest Julian. Będzie też z nami reżyserka tego filmu w drugi weekend festiwalu, więc będzie można się z nią spotkać, porozmawiać, zadać jej różne pytania. I to jest taki film, który moim zdaniem powinien obejrzeć przede wszystkim każdy mały chłopiec i rodzice każdego małego chłopca, ale w ogóle myślę, że każde dziecko i każdy rodzic powinien obejrzeć ten film, bo to jest absolutnie przepiękna animacja o międzypokoleniowych relacjach, o wspólnym zrozumieniu, poszukiwaniu właśnie tych więzi rodzinnych, swojej tożsamości, kreatywności i takiej magii dzieciństwa. Więc tak, to Juliana każdy też powinien zobaczyć, zwłaszcza właśnie rodzice i dzieci.
1: Wspomniałaś, że tych filmów jest bardzo dużo. Rozumiem, że w takim nawigowaniu po całym festiwalu pomagają sekcje, na które są te filmy podzielone. Powiedz, ich też jest dużo.
0: Tak, sekcji mamy 16 w tym roku. 3 konkursy, które są no, takimi naszymi najważniejszymi sekcjami, czyli właśnie konkurs główny, prezentujący kino takie bardziej głównonurtowe, przygodowe. Konkurs filmowych odkryć, czyli to kino właśnie bardziej niezależne, tutaj premiery z festiwali w Berlinie, w Cannes, w Wenecji, w Annecy. Konkurs filmów dokumentalnych. A poza tym mamy jeszcze 14 sekcji tematycznych. W tym roku między innymi właśnie retrospektywa irlandzkiego studia animacji Cartoon Saloon. Sekcja tematyczna o tańcu, gdzie będzie pokazywane między innymi Billy Elliot czy Footloose. Sekcja o przyrodzie ekologiczna. Fokusy narodowe, w tym roku Norwegia i Dania. Sekcja coming of age dla nastolatków. Sekcje z klasyką, to jest taka nasza nowość. Od zeszłego roku pokazujemy właśnie więcej tej klasyki. Tutaj jedna z tych sekcji jest współtworzona z zaprzyjaźnionym festiwalem Timeless. I to jest taka sekcja ponadczasowe historie, gdzie pokazujemy właśnie klasykę kina familijnego.
1: Co pokazujecie w tym roku w tej sekcji?
0: Kiwi Pończoszankę. Absolutny hit. Pokazujemy też Czarnoksiężnika z Krainy Oz, tego z lat 30. Pokazujemy też, jak co roku, filmy nieme z muzyką na żywo, Charlie'ego Chaplina i Bustera Keatona. I pokazujemy jeszcze troszeczkę nowszy, ale taki współczesny klasyk, gdzie mieszkają dzikie stwory. Spike'a Jonesy. I druga nasza sekcja z klasykami w tym roku to są klasyki coming of age, więc takie propozycje bardziej dla nastolatków, czyli między innymi Mała Miss, Juno, dzisiaj gramy Lady Bird w kinie Muranów. Tak, więc jest tego bardzo, bardzo dużo i bardzo różnorodnie, mam nadzieję.
2: Ponieważ festiwal odbywa się po raz kolejny, więc można powiedzieć, że ma swoją historię. Jesteś w stanie powiedzieć, biorąc pod uwagę tę historię festiwalu, czy moda na to, o czym się opowiada w kinie młodym widzom, również się zmienia?
0: Mhm. Na pewno. Myślę, że ja w ogóle, tak, jeśli mogę personalnie od siebie osobiście powiedzieć, ja dorastałam z tym festiwalem, bo ja w tym momencie pracuję właśnie jako programerka na festiwalu, ale te 13 lat temu, podczas tych pierwszych edycji, ja byłam jeszcze widzką festiwalu jako nastolatka. Później byłam wolontariuszką na Nowych Horyzontach, na American Film Festival i parę lat później zaczęłam pracę w stowarzyszeniu, więc to jest też dla mnie taka osobista podróż po prostu, że to jest faktycznie wydarzenie, z którym ja dorastałam i też właśnie dlatego z własnego doświadczenia wiem, jak ważne dla młodych widzów potrafi być to kino i jak ważna jest ta edukacja filmowa. Jeśli chodzi o to, co się zmieniło na przestrzeni lat, to właśnie program mamy dużo szerszy, tych produkcji powstaje znacznie więcej, powstaje ich też bardzo dużo w Polsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mamy też taki cross-sekcyjny konkurs właśnie polskich produkcji od tego roku imienia pani Kasi Stoparczyk, gdzie właśnie chcemy wspierać i docenić te polskie produkcje i animowane, i aktorskie, i dokumentalne dla młodej widowni. Jeśli chodzi o to, o czym się mówi i jak się mówi, no to czuję naprawdę, że ten młody widz jest traktowany w kinie poważnie. Też mamy część branżową festiwalu, gdzie spotykamy się z twórcami tego kina dziecięcego. I to są naprawdę twórcy, którzy się różnią od tych twórców kina dla dorosłych, kina takiego bardziej mainstreamowego, bo po prostu widać, że każda z tych osób ma w sobie to swoje wewnętrzne dziecko, które bardzo pielęgnuje.
2: Ale może też dlatego, że ten młody widz, przepraszam, że ci wejdę w słowo,
0: jest po prostu
2: znacznie bardziej wymagający. Ponieważ ten młody widz po prostu nie kupi ściemy. Którą dorosły może kupić.
0: To prawda. Ja też dlatego uwielbiam rozmowy z naszą widownią po seansie, bo nasza widownia, ta młoda, ma to do siebie, że właśnie jest szalenie szczera. I mówi, jak coś im się nie podoba, zadaje pytania, czasami których się nie spodziewają twórcy. Każde Q&A po seansie u nas to jest taka wielka niespodzianka, tak? O co właśnie młodzi widzowie zapytają, czego się będą chcieli dowiedzieć. I tak zdecydowanie nie kupują ściemy. No a jeśli chodzi o to kino, takie najbardziej, powiedzmy, społeczne, czyli to kino dla nastolatków, to ono faktycznie, to współczesne, bardzo stara się nadążać za tematami, które są ważne w tym momencie dla tego dorastającego pokolenia, no, które nie ma łatwo w tym momencie. I my też właśnie staramy się wybierać takie produkcje, które będą dla nich istotne, z którymi będą się mogli utożsamić i które też będą mogły być punktem wyjścia właśnie do dyskusji na te rozmaite tematy. Też mamy przyjemność współpracować z rozmaitymi organizacjami, fundacjami edukacyjnymi, czy to właśnie z Fundacją Dajmy Dzieciom Siłę, czy z Sexed, czy z Młodymi Głowami, gdzie właśnie edukatorzy, edukatorki z tych miejsc rozmawiają z naszą widownią po seansach i
1: po pomagają. Po każdym seansie jest taka dyskusja?
0: Nie po każdym, niestety. Chcielibyśmy, żeby było po każdym, ale na przykład będziemy pokazywać w kinie Illusion film Sad Girls z sekcji Coming of Age, no i tam właśnie będzie dyskusja z seksuolożką, edukatorką z Sexed po seansie, gdzie właśnie będziemy rozmawiać o trudnych tematach, ale bardzo istotnych dla zwłaszcza zwłaszcza dla młodych dziewczyn, czyli właśnie o świadomej zgodzie, o wyznaczaniu granic, o wspieraniu takim siostrzeńskim się nawzajem, bo też o tym ten film opowiada. Więc też chcemy, no, żeby to było tak naprawdę merytorycznie zaopiekowane, żeby wspierać to naszą widownię od każdej strony.
1: Bardzo fajnie to brzmi. Haniu, powiedz, bo teraz jest ta część, podczas której można film oglądać w kinie, ale później będzie je można też oglądać w domu. Kiedy i jak to wygląda?
0: Tak, od 8 do 25 października przez 3 tygodnie jesteśmy dostępni właśnie w tej formule online na naszej platformie festiwalowej, gdzie można wykupić sobie zarówno karnet na obejrzenie kilku filmów, jak i dostępy do pojedynczego tytułu. Ta część online to jest coś, co oczywiście urodziło się w pandemii, kiedy festiwale filmowe nie mogły się odbywać stacjonarnie. Wiele festiwali widzę, że zaczyna powoli od tych części online odchodzić. My się staramy bardzo, żeby ją utrzymać, dlatego że wiemy, że ten nasz młody widz jest nie tylko w Warszawie, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko tam, gdzie mamy w tym roku festiwal w kinach sieci Helios, ale to są też widzowie w całej Polsce, którzy na przykład nie mają kina w swoim mieście albo po prostu nie mają czasu. Tak zapracowani rodzice często właśnie, czy też dzieci chorują w tym czasie bardzo dużo, więc nie każdy ma czas po prostu do tego kina przyjść w trakcie trwania festiwalu. Dlatego no, ta formuła online jest właśnie po to, żeby móc te filmy obejrzeć w domu, wygodnie, z kanapy i cieszyć się po prostu tym festiwalem właśnie nie tylko w trakcie wydarzenia, ale też we własnym zaciszu domowym.
2: No to a propos rodziców, czy festiwal Tauron Młode Horyzonty ma również propozycje dla nich?
0: Mamy, jak najbardziej. Bardzo wiele, bo my się też nie ograniczamy do tej widowni dziecięcej czy nastoletniej. Bardzo wiele, my się posługujemy kategoriami wiekowymi przy każdym tytule i bardzo wiele z tych filmów nie ma tej górnej granicy, czyli dajemy tam znak nieskończoności, że to jest film właśnie, który może obejrzeć zarówno dziecko 6-letnie, ale też może to obejrzeć osoba kilkunastoletnia, jak i dorosły. Niekoniecznie rodzic w ogóle. Mamy też na przykład na sekcję anime. To przychodzi właśnie do nas bardzo dużo młodych dorosłych, czy nastolatków i osób właśnie, które może niekoniecznie tym kinem dla tej dziecięcej widowni są zainteresowani, ale właśnie na klasyki, na anime przychodzi bardzo dużo dorosłych osób. A jeśli chodzi o te rzeczy stricte dla rodziców, no to tutaj już akurat jest po tym, ale w tym roku w ramach Biforu festiwalowego pokazywaliśmy film Rodzina, który też jest z festiwalu w Berlinie. To jest film akurat o rozpadzie tej rodziny, o separacji rodziców i dwójce dzieci, które się z tym muszą mierzyć. I tam właśnie też po seansie spotkaliśmy się z dwoma psycholożkami, z Martą Niedźwiecką i Ulą Malko, i gdzie właśnie dziewczyny rozmawiały z naszą widownią o tym, jak tworzyć taką rodzinę patchworkową, jak rozmawiać z dziećmi o takiej sytuacji. Więc też tutaj rodzicami też staramy się zaopiekować i coś im zaproponować.
1: Wspólne oglądanie filmów, zwłaszcza o takich trudnych tematach, a potem dyskutowanie o tym, to jest najlepszy sposób na oswajanie tych tematów, myślę sobie.
0: Też tak myślę.
1: Bardzo ci dziękujemy. Festiwal Tauron Młode Horyzonty właśnie się zaczął, będzie trwał do 4 października, a później w opcji online również filmy do oglądania. Hania Wereszczyńska była naszą gościnią.
2: Dzień. A po informacjach Radio Tok FM, Polaków portret własny, portret, dodajmy, genetyczny.

0: Autopromocja.
1: Psst, zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
2: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 11:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawdopodobnie bez zestawów Patriot, ale ruszyły dostawy amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. O pociski wielokrotnie apelował od strony amerykańskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować około 300 sztuk, by móc odpierać ataki na infrastrukturę energetyczną. Tymczasem amerykańskie zapasy w tym zakresie zostały w znacznym stopniu zużyte w związku z wojną USA i Izraela przeciw Iranowi. Do 14 wzrosła liczba żołnierzy, którzy zginęli podczas ćwiczeń na Morzu Kaspijskim, poinformowały władze Kazachstanu. W związku z tragedią piątek był w kraju dniem żałoby narodowej. W ramach śledztwa zatrzymano 5 wojskowych. 17 żołnierzy zostało porwanych przez falę, 3 udało się uratować, a pozostali zginęli. Państwowa Inspekcja Pracy, mając nowe uprawnienia, nie wysadziła w powietrze polskiej gospodarki, powiedział główny inspektor pracy Janusz Krasoń. Do tej pory wszystkie polecenia inspektorów dotyczące przekształcenia umów są wykonywane. Przypomnę, że od 8 lipca tego roku Państwowa Inspekcja może może w drodze decyzji administracyjnej stwierdzić istnienie stosunku pracy, jeśli umowa cywilnoprawna lub B2B w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Inspektor Krasoń poinformował, że wydano dotąd 355 poleceń w tej sprawie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycja Wspólna Sobota. Mówią do Państwa Anna Sobańta i Rafał Turowski. Teraz przyjrzymy się, kim w ogóle jesteśmy.
14: Pani Paula Dobosz, genetyk, specjalistka medycyny genomowej jest z nami. Dzień dobry.
20: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
14: Cała przyjemność po naszej stronie. Pani Paulo, no wystarczy spojrzeć na mapę Europy. Byliśmy zawsze i jesteśmy w takim miejscu, które jest właściwie skrzyżowaniem. Ciekawi jesteśmy, czy nasze polskie DNA faktycznie opowiada o tym skrzyżowaniu, o tej historii wędrówek, najazdów, przesiedleń. To widać w genach?
20: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim ja chyba nie lubię określenia nasze polskie DNA, więc od razu postaram się je zdementować, dlatego że faktycznie jesteśmy wszyscy bardziej Europejczykami niż dałoby się nas do jakiegoś jednego kraju przyczepić pod względem genetycznym. Faktycznie jesteśmy miksem. Znajdziemy w tym naszym DNA odzwierciedlenie bardzo wielu różnych kultur, wielu różnych populacji, które przez wieki się przez terytorium dzisiejszej Polski przetaczały. No rzeczywiście, znajdziemy po kawałku wszystkiego. Więc tak naprawdę, gdybyśmy dowolną osobę na świecie sprawdzili pod tym kątem, to znajdziemy jakąś domieszkę innych populacji również. Także chyba nie ma czegoś takiego jak czy gen, czy DNA polskie, typowo polskie. Raczej będziemy miksami wszystkiego tego, co się działo tutaj dookoła.
3: A czy jest coś, co w tych naszych polskich genach się jakoś tak szczególnie wybija? Były takie momenty, gdzie się pojawiały takie sensacyjne informacje, że mamy w genach geny Wikingów, Mongołów, nie wiem, kogo tam jeszcze, ale czy to faktycznie widać?
20: Rzeczywiście, chyba wszystkich po kolei. Nawet Neandertalczyków, nawet Denisowian, takich populacji wcześniejszych. Więc rzeczywiście jesteśmy absolutnym miksem tych wszystkich populacji, z którymi nasi przodkowie mieli kontakt. Ale rzeczywiście dla każdej populacji, czy to europejskiej, czy to innej na świecie, będą pewne charakterystyczne warianty. Będą warianty, które są częstsze w danej populacji niż w innych. Na przykład dlatego, że kiedyś podróże nie były aż tak popularne i raczej częściej krzyżowaliśmy się gdzieś tam w obrębie własnych regionów niż podróżowaliśmy bardzo daleko. No i tak na przykład w naszej populacji więcej mamy trochę łysych niż w innych, czyli mamy większą, zwłaszcza mężczyźni mają większą skłonność do łysienia. Mamy też na przykład częstszą taką mutację, która jest związana z zespołem Nijmegen, taką dosyć rzadką chorobą genetyczną. No i pewnie słyszeliście też Państwo o genach BRCA1, BRCA2. Rzeczywiście pewne warianty genetyczne będą częstsze w naszej populacji niż w innych, ale przez słowo częstsze rozumiemy naprawdę promile i naprawdę maleńkie wartości niż na przykład 50% częściej niż w innej populacji. Tak nie jest. To no są raczej właśnie, naprawdę drobne zmiany.
14: Bo chciałem dopytać, jeśli pani pozwoli, czy na podstawie samego DNA, bez zaglądania do paszportu czy dowodu osobistego, genetyk jest w stanie odróżnić na przykład Polaka od Fina albo Czecha od, no nie wiem, Hiszpana?
20: Nie, w żadnym wypadku. Możemy z pewnym prawdopodobieństwem podać, z jakiego regionu ta osoba pochodzi, ale tak naprawdę współcześnie możemy się już bardzo, bardzo na tym przejechać, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że spójrzmy na takie wielkie aglomeracje jak Londyn, Meksyk albo Nowy Jork. Przecież mieszkają tam ludzie z całego świata. Więc mając DNA takiej osoby, ja mogę powiedzieć, że jej pochodzenie z dużym prawdopodobieństwem będzie z takiego i takiego regionu świata, ale nie powiem, w jakim miejscu ona w tej chwili mieszka. Więc na pewno, jeżeli chodzi o granice administracyjne krajów, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś jest Polakiem, Niemcem, Rosjaninem czy Finem. Absolutnie nie. Możemy jedynie pokusić się o stwierdzenie, z jakiego regionu najprawdopodobniej ta osoba pochodzi. Bo tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Genetyka nie jest deterministyczna, jest zawsze probabilistyczna. Czyli my operujemy prawdopodobieństwem, że coś się zdarzy lub nie, ale nie mówimy na 100%. Właściwie nigdy nic nie jest na 100% w genetyce ani w medycynie.
3: Dużo się mówi ostatnio o tym, że te badania genetyczne takie indywidualne są istotne, no głównie z punktu widzenia takiego zdrowotnego, tam szukania korzeni i tak dalej. A w jakim celu bada się geny całej społeczności, czyli na przykład w tym wypadku geny Polaków? Do czego nam się takie badania mogą przydać?
20: Na przykład właśnie w klinice do oszacowania, z jakimi wariantami genetycznymi, jeżeli chodzi o różne choroby, mamy do czynienia. Jakie warianty będą częstsze w danej populacji niż w innych. Przydaje się to przede wszystkim w gabinecie, na przykład genetykom klinicznym, którzy będą wiedzieli, na jakie warianty zwrócić szczególnie uwagę, z jakimi chorobami mogą mieć częściej do czynienia w danej populacji względem innych populacji. To się niestety staje coraz trudniejsze właśnie w związku z globalizacją i w związku z tym, że bardzo chętnie i często się przemieszczamy w tej chwili. Niemniej jednak takie bazy danych właśnie przydają się dokładnie w tym celu. Przydają się też historycznie, żebyśmy mogli na przykład prześledzić właśnie, jak zmieniały się historycznie, jak różne populacje przemieszczały się na mapach świata.
14: Pani już wspomniała o takich dwóch chorobach, na które jesteśmy genetycznie narażeni, więc ja chciałem dopytać, czy są jeszcze jakieś dolegliwości, do których jesteśmy genetycznie przysposobieni, że tak powiem, i czy te dolegliwości mają jakieś takie zasadnicze znaczenie z punktu widzenia lekarza, medycyny?
20: Wspomniałam już o dwóch elementach. Wspomniałam o genach BRCA1, BRCA2, w których faktycznie, jak wykazał pan profesor Lubiński już ponad 25 lat temu, tam jest przynajmniej 6 takich mutacji, nazywamy je mutacjami założycielskimi, które faktycznie są częstsze w naszej populacji, może nie tylko polskiej, co tutaj region, w którym w tej chwili mamy granice administracyjne Polski. Rzeczywiście występują troszkę częściej, są związane z występowaniem wielu nowotworów, na przykład raka piersi, raka trzustki. Potem wspominałam również o takim zespole Nijmegen. On jest generalnie dosyć rzadki, jak duża część chorób genetycznych. To są raczej rzadkie zespoły. Natomiast w naszej populacji faktycznie mutacje w tym genie, który powoduje ten zespół, są troszeczkę częstsze niż w innych populacjach. Jest również taka choroba, zespół Smitha-Lemniego-Opica. Ona również jest troszkę częstsza u nas niż względem innych populacji. Ale przez słowo częstsza naprawdę rozumiemy troszeczkę częściej niż w innych, żebyśmy zaraz nie zaczęli szukać po swojej rodzinie, po swoich sąsiadach, czy przypadkiem ktoś nie ma akurat tego.
14: Nie, bardziej pani Paulo,
20: raczej tak nie będzie.
14: Bardziej interesowało mnie to, czy na przykład jesteśmy w jakiś sposób bardziej genetycznie przysposobieni, nie wiem, do jakiegoś typu nowotworu na przykład, do zawału serca, do takich chorób, z którymi spotykamy się no niestety na co dzień.
20: Tutaj raczej większe znaczenie będzie miało środowisko. Względem innych krajów tak zwanych zachodnich w tym momencie jesteśmy cały czas troszkę do tyłu, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie, jeżeli chodzi o dbanie o siebie. Cały czas jest tak, że bardziej dbamy o to, na przykład w kwestii diety, żeby było taniej, niż żeby było zdrowiej, niż żeby było lepiej dla nas. Cały czas, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, wydaje nam się to jakąś dodatkową fanaberią w życiu, na którą może mamy czas, a może nie mamy czasu, niż takim super ważnym elementem naszego zdrowia i życia. No bo czy chcemy, czy nie chcemy, wszyscy jesteśmy zwierzętami, jesteśmy bardzo przystosowani do ruchu i nasz organizm tego ruchu od nas wymaga. Więc w tym wypadku, jeżeli w ten sposób mogłabym odpowiedzieć, to raczej środowisko będzie miało o wiele większe znaczenie niż to, co mamy w naszych genach. Mhm.
3: A czy w tym badaniu badane było coś, co tak w takiej potocznej mowie mówi się, że Polacy mają coś w genach? No, jest kilka takich cech, które rzekomo mamy w genach. Czy coś takiego wyszło w tym badaniu?
14: I ciekawe, co sądzi genetyk na temat takiego powiedzenia mieć coś w genach, tak.
20: Znaczy, domyślam się, że mówimy tutaj o badaniu projekt Nasze Genomy, ten sprzed 5 czy 6 lat, który wykonaliśmy. Tak, upewniam się. Na pewno wyszło to, o czym już wspominałam, o tych chorobach. Na pewno wyszło to, że jesteśmy zdecydowanie Europejczykami, a nie Wikingami, Sarmatami czy kimkolwiek innym, ponieważ takie pomysły rzeczywiście też były. Na pewno mamy większe szanse na blond włosy. No, to jeszcze taka ciekawostka, która wyszła z tych badań. Blond włosy i bodajże piegi również były częstsze w naszej populacji.
3: Czyli słowiańska uroda, tak zwana.
20: Dokładnie tak, słowiańska uroda, czyli cały czas mamy jakby tych jaśniejszych genów, tutaj mówiąc bardzo, bardzo, bardzo upraszczając, więcej w naszej populacji. Tam chyba jeszcze było coś ciekawego o alkoholu, ponieważ często w Polsce uważamy, że Polacy mogą więcej wypić. Okazało się, że absolutnie tak nie jest, że to raczej niechlubnie wynika właśnie z tego, brzydko powiem, treningu, aniżeli z naszych genów.
3: Czyli nie mamy genetycznie mocników. Tak?
20: Nie, absolutnie nie. Nie ma tutaj takiej opcji. Natomiast zapytali Państwo o to, że coś mam w genach. Tutaj chyba najczęściej tego sformułowania używają osoby otyłe, które bardzo chętnie zrzucają swoją otyłość na, no właśnie, że coś mają w genach, że genetycznie, że one nie potrafią. Najczęściej tak nie jest. Najczęściej są to po prostu błędy wynikające z naszego stylu życia, z odżywiania się czy z braku ruchu, aniżeli z tego, co faktycznie mamy w genach.
14: Coraz popularniejsze są testy komercyjne DNA. Otrzymujemy na skrzynki mailowe oferty rozmaite. Zbadaj się, to dowiesz się, ile w tobie jest Eskimosa, a ile tam, no nie wiem, Tatara na przykład. A tak mówiąc zupełnie poważnie, czego możemy się dowiedzieć z takiego testu komercyjnego o swoim pochodzeniu, a czego absolutnie nie da się z nich, albo nie można, albo nie powinniśmy wywnioskowywać?
20: Takich testów i takich firm rzeczywiście jest bardzo dużo i trzeba na to bardzo uważać, ponieważ nie wszystkie one są rzetelne. Nie wszystkie rzeczywiście na przykład dostarczają faktycznie informacji, które deklarują, że dostarczą. No i warto się też zainteresować ochroną danych osobowych, ponieważ nasze dane genetyczne, dane genomowe to są dane szczególnie wrażliwe i warto się zainteresować, co się z tym zadzieje później, ponieważ duża część tych firm zarabia tak naprawdę na handlu naszymi danymi i dlatego te testy mogą, zwłaszcza te w internecie, mogą być szalenie tanie i wydawać nam się niesamowitą okazją, ofertą, ale tak naprawdę mogą stanowić dla nas niezłe zagrożenie.
14: A jakie?
20: Że jeżeli już decydowalibyśmy się na tego typu testy, to warto zwrócić uwagę na to, kto, gdzie, jak będzie te dane przetwarzał czy wykorzystywał.
14: A jakie jest zagrożenie, bo to ciekawe bardzo?
20: Zagrożenia mogą być na przykład typu, proszę sobie wyobrazić firmę ubezpieczeniową. Chce pan się ubezpieczyć na życie, chce pan się ubezpieczyć od różnych zdarzeń, które mogą się w pana zdrowiu przytrafić. No i nagle ubezpieczyciel stwierdza, że okej, ale dostanie pan 500% wyższą stawkę, ponieważ okazuje się, że ma pan wyższe prawdopodobieństwo, nieznacznie wyższe, zachorowania na choroby nowotworowe. W tej chwili obowiązuje nas jeszcze memorandum na coś takiego, więc firmy ubezpieczeniowe absolutnie nie mogą wykorzystywać tego typu danych. Całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, bo Unia nam takie przepisy stworzyła. Natomiast co będzie później, nie mam pojęcia. Więc mam nadzieję, że zostanie to utrzymane i że rzeczywiście te nasze dane genomowe będą chronione, będą wykorzystywane do celów klinicznych, do tego, żeby nam pomóc, a nie do celów bardziej, nazwijmy to, komercyjnych.
3: Czyli na to musimy bardzo uważać. Bardzo dziękujemy Pani Paulu. Pani Paula Dobosz, genetyk, specjalistka medycyny genomowej, była naszą gościnią. Dzięki temu wiemy, że jesteśmy Europejczykami, a nie Wikingami.
14: Pięknie dziękujemy.
20: Dziękuję również.
14: Po informacjach Radia Tok FM zapraszamy na audycję przy stole. Tomasz Fęska jest autorem tejże audycji. Dzień dobry, Tomku.
3: Jest
14: witamy.
3: Jest nami w studiu. Cześć.
1: Dzień dobry.
3: Opowiedz, co tam, czego możemy się spodziewać?
1: No, dzisiaj moja rozmowa z profesorem Rymwidasem Laurzykasem, bardzo piękne, wdzięczne i dźwięczne nazwisko, pan profesor z Uniwersytetu Wileńskiego, z którym rozmawiam o tym, nad czym pracuje Litwa, mianowicie nad strategią turystyki kulinarnej na najbliższą dekadę. Brzmi to bardzo poważnie. Chodzi o to, żeby poprawić jakby wizerunek i pozycję Litwy, jeśli chodzi o rozpoznawalność Litwy, jeśli chodzi o jej kuchnię w Europie. A to wszystko ma bardzo ciekawy kontekst, no bo mimo wszystko, wszystko się dzieje dzisiaj w kontekście zagrożenia ze strony Rosji.
14: Widziałem lokomotywę w kolorze chłodnika litewskiego, tak.
1: I to jest pewnie element tego działania, o którym też z panem profesorem Rymwidasem Laurzykasem po godzinie 12.20 rozmawiam, a po godzinie 12 oczywiście rozpoczyna się program krótkim wstępem moim.
14: Jana Cech, Adam Brzeziński, Magdalena Sikonia, Anna Sobańda i Rafał Turowski przygotowali i zrealizowali dla Państwa wspólną sobotę. Pięknego popołudnia, dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
12: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
11: O, wielka sprawa.
12: Największa.
13: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Partia czeka na wyjaśnienia od Michała Moskala po tym, jak wczoraj zawiesił swoje członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek kończy się termin zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Prawie minuta po 12:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Tak decyzja o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala, komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS-ie Karol Karski. Moskal przyznał, że podjął taką decyzję po rozmowie z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Media szeroko opisywały jego spotkania na Ibizie z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, z którym według Onetu poseł PiS-u miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski mówi, że inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiS-u.
2: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie.
1: I partia na te wyjaśnienia czeka, jak mówi Karski. W sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. W poniedziałek kończy się termin zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta, a godziny zbiórki podpisów w wielu miejscach w ten weekend zostały wydłużone. Organizatorzy liczby podpisów nie chcą zdradzać, a pytani przez nas mieszkańcy Warszawy do sprawy podchodzą sceptycznie.
3: Absolutnie żadne referendum nie jest potrzebne.
4: Szkoda pieniędzy, żeby wydać tylko na to, co prawdopodobnie i tak będzie nieważne.
5: Ciężko każdemu dogodzić.
1: Mimo to licznik podpisów dawno już przekroczył 100 tysięcy. Potrzeba jeszcze 32, ale takich podpisów, których nie zakwestionuje komisarz wyborczy, mówi Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej.
6: Też w zależności od tego, ile tych podpisów finalnie będzie, no to też z różnym poziomem ufności będziemy mogli już planować kampanię referendalną.
1: W poniedziałek po południu głosy trafią do komisarza wyborczego. Wówczas mamy poznać wyniki 8-tygodniowej zbiórki podpisów. I zostajemy w stolicy. Kierowcy, omijajcie jutro centrum Warszawy i przyległe dzielnice. O 9:00 startuje maraton warszawski. Weźmie w nim udział kilkanaście tysięcy osób. Już teraz są objazdy, zamknięte ulice, komunikacja jedzie objazdami. A największe utrudnienia jutro będą w Śródmieściu, na Starym Mieście, na Pradze Północ, na Pradze Południe, na Woli, Bemowie i na Żoliborzu. I wszystko potrwa do około 18:00. To największy mobilny szpital w Polsce. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił ambulans ewakuacyjny. O nowym pojeździe mówią marszałek województwa Joanna Skrzydlewska i producent Piotr Zeszuta.
7: Jest to mobilne centrum ratowania życia. Jest to ambulans, który ma kilka stanowisk medycznych, który jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, którego celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.
8: Możemy jechać do 90 lub do 110, jeżeli jest taka możliwość, natomiast to jest już indywidualna decyzja kierowcy. On jest w pełni uprzywilejowany, możemy jechać tak, jakbyśmy jechali karetką.
9: To urządzenie zakładam, że nie będzie służyło tylko województwu łódzkiemu, dla którego jest przeznaczone w głównej mierze. Mieliśmy przykład, który w ostatnim okresie zaistniał na Węgrzech. Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: I tu na końcu dodał dyrektor pogotowia Bogusław Tyka. Pojazd ma być gotowy do pracy za 3 tygodnie. Wtedy mają być też gotowe procedury określające, w jakich sytuacjach będzie używane. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Kluczowa inwestycja towarzysząca budowie jest już w trakcie realizacji. Wczoraj podczas wizytowania jej przez przedstawicieli rządu można było zapoznać się z zaawansowaniem prac i nazwą, w którą droga pojawi się na mapie. Paweł Radzewicz.
10: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
10: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
12: To dzisiaj widać, dokładnie się spina. Nie będzie żadnych opóźnień. Wszystko będzie w czasie. Infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
10: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Z Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Blisko, coraz bliżej jest polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale jutro ma nastąpić zdecydowany przełom w pogodzie. Będzie więcej słońca i będzie cieplej i tak ma być niemal w całej Polsce przez najbliższe dni, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: No i jeśli te prognozy by się o tym ociepleniu sprawdziły, to jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
1: Optymistyczna wersja zakłada, że babie lato utrzyma się nawet do 8 października. A za chwilę kilka słów o pogodzie na najbliższe godziny. Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie będzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Jutro sporo słońca i wreszcie cieplej. Maksymalnie od 18 do 22 stopni, miejscami nad morzem i na Podhalu chłodniej 17.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest program Przy Stole, a ja nazywam się Tomasz Fęskę i spędzimy razem czas do 13. W zeszłym tygodniu wraz z moim gościem przybliżałem Państwu fascynującą historię polskiego dania, które każdy chyba zna ze swojego domu, historię bigosu, która jest o wiele bardziej złożona i starsza niż może się wydawać. Ta audycja jest do odsłuchania w podcastach Tok FM w naszej radiowej aplikacji. Dziś też będzie o daniu bardzo tradycyjnym, bardzo emblematycznym, ale przede wszystkim dla kuchni litewskiej, choć przede wszystkim, jednak nie tylko. Mowa o chłodniku litewskim, nazywanym przez Litwinów Šaltibarščiai. Tych z Państwa, których dziwi audycja o chłodniku pod koniec września, uspokajam. Jest do tego całkiem dobry, ciekawy powód, mianowicie taki, że nasz sąsiad Litwa rozpoczęła pracę nad swoją pierwszą krajową strategią turystyki kulinarnej na najbliższych 10 lat. Plan jest ambitny, wzmocnić pozycję Litwy na mapie kulinarnej Europy i biorąc pod uwagę sukces ostatnich inicjatyw, takich jak odbywający się w Wilnie na przełomie maja i czerwca Pink Soup Festival, czyli festiwal różowej zupy, chłodnika litewskiego, jest to przedsięwzięcie, które może się udać. O tej inicjatywie i o samym chłodniku opowie Państwu mój znakomity gość, profesor Uniwersytetu Wileńskiego Rimvydas Laužikas, więc już gorąco zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy po informacjach o 12.20, ponieważ lwia jej część poświęcona jest temu, czym jest kuchnia i tradycja kulinarna, tradycja stołu dla nowoczesnego państwa i dlaczego litewska strategia gastronomiczna to świetny pomysł na to, jak zwiększyć swoje szanse w przypadku potencjalnego zagrożenia konfliktem z Rosją. Kluczowy jest tutaj amerykański termin soft power, czyli powiedzielibyśmy po polsku taka miękka zdolność oddziaływania. A kuchnia, charakterystyczne dla danego narodu czy regionu potrawy, mogą oddziaływać absolutnie potężnie i realnie wpływać na wizerunek danego kraju, ale też wywoływać równie realne spory czy konflikty. Wszystko dlatego, że w toczonych mniej lub bardziej na serio bataliach o kuchnię czy o pochodzenie tego lub innego dania nigdy nie chodzi tylko o historię, ale przede wszystkim o współczesne, bardzo wymierne korzyści. Ostatnie lata przyniosły nasilenie takich sporów, czy to na tle zabiegów o ochronę wyłącznego prawa do wytwarzania produktów pod pewną nazwą na określonym obszarze, czy wpisywania niektórych tradycji na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czy też wokół standaryzacji produkcji rozmaitych wyrobów, do czego zaraz wrócimy. Nie zawsze to, czemu dane danie czy dana kuchnia zawdzięcza swoją siłę i popularność, jest oczywiste. Na przykład pierwszy z brzegu, pizza. Skojarzenie jest bezwarunkowe, oczywiście Włochy, Italia. Ale brytyjski historyk John Dickey w swojej książce Delicja o historii włoskiego jedzenia zauważa, że aż do XIX wieku pizza poza Neapolem uparcie nie chciała się przyjąć. Słowo pizzeria pojawiło się w słowniku mowy Dantego dopiero w 1918 roku. Jeszcze w latach 40., krótko po wojnie, kiedy neapolitański dziennikarz opisywał swoje miasto międzynarodowej publiczności, używał tego słowa w cudzysłowie. No, niepewny, czy ludzie w ogóle wiedzą, o co chodzi. A placek, pizza, zyskała szerszą popularność dopiero na przestrzeni lat 60. i 70. Włoski historyk gastronomii Luca Cesari drażni swoich rodaków, regularnie przypominając im, że włoska kuchnia w ogólności, a pizza szczególnie, no, szeroką promocję na świecie zawdzięcza włoskim migrantom do Ameryki, no i w konsekwencji Amerykanom. Niestety efektem ubocznym było wynalezienie bardzo ciężkiej, grubej i takiej obscenicznie serowej wersji pizzy. UNESCO stara się nie wchodzić w międzynarodowe czy wręcz transkontynentalne spory. Na listę dziedzictwa niematerialnego 9 lat temu wpisało więc nie tyle sam bardzo materialny przecież placek, co kulturę neapolitańskich pizzajoli. O tym, że rozpoznawalna kuchnia to siła, świetnie wiedzą na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie. W 2014 roku Armenia doprowadziła do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO tradycji przygotowywania lawasza, tego cienkiego chlebka, którego wypiek trwa czasem zaledwie 30 sekund. No, jako formę ekspresji ormiańskiej kultury. Nie obyło się jednak bez ciężkich dyplomatycznych sporów, bo przeciwko uznaniu lawasza za rzecz ściśle związaną z Armenią zaprotestowały Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Turcja, a także Iran. Z prostego powodu. Nawet jeśli nie wszędzie tam robi się lawasza, to przygotowuje się coś bardzo podobnego. UNESCO przyjęło iście salomonową strategię. Pozytywnie rozpatrzyło wniosek Armenii o wpisanie tradycji przygotowywania lawasza na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale zaznaczyło, że Armenia wyłączności na wypiekanie lawasza nie ma. A dwa lata później spór został jako tako zażegnany dzięki wpisaniu na tę listę również wielonarodowej kultury przygotowywania i wypieku płaskich chlebów o różnych nazwach i krajach pochodzenia. No i tu już nie mówimy tylko o lawaszu, ale też o katyrmie, jupce, jówce, czyli wypiekach, o których zapewne w Polsce mało kto słyszał, ale których znaczenie i tradycja powstawania jest dla wspomnianych wcześniej krajów sprawą fundamentalnej rangi. W 2008 roku libański biznesmen Fadi Abboud rozważał pozew przeciwko Izraelowi za okradanie Libańczyków z ich narodowej kuchni. Brytyjski The Guardian opisywał wtedy nową wojnę pomiędzy Libanem i Izraelem. Dziś pewnie ten żart byłby zdecydowanie nie na miejscu. Wojnę nie o terytorium, a o humus, czy humus, jak to pięknie wymawiają ludzie na Bliskim Wschodzie, czy szerzej o ciecierzycę i o bób, ale też o tradycyjnie kojarzone z Libanem takie dania jak tabuleh. Niemal równo 6 lat temu Koreańczycy starli się na słowa i dyplomatyczne zabiegi z Chińczykami o kimchi. Wszystko przez błędny anglojęzyczny tekst chińskiego serwisu Global Times, który sugerował, że Chiny ustanowiły międzynarodowy standard ISO dla kimchi. Południowo-koreańskie Ministerstwo Rolnictwa musiało wydać oświadczenie, że chodziło jednak o paosai, czyli inny rodzaj kiszonek, bardzo popularny w Chinach właśnie, no ale jednak różny od koreańskiego wyrobu. Część ekspertów sugerowała jednak wtedy, że ta pomyłka chińskiego portalu wcale nie była taka przypadkiem, a Chiny ostrzą sobie zęby na, jak to ujęła jedna z komentujących sprawę ekspertek, zasoby kulturowe otaczających je narodów. O podobnych utarczkach posłuchają Państwo także w mojej rozmowie z profesorem Laužikasem o wysiłkach Litwy, by uczynić swoją kuchnię bardziej rozpoznawalną i pożądaną w Europie. Będzie o ostrej reakcji Rosji na ukraińskie zabiegi dotyczące barszczu. Będzie też o komicznym, moim zdaniem, zatargu o chłodnik litewski z powodu dość niefortunnego, a w każdym razie niefrasobliwego artykułu w New York Timesie. I na zakończenie sezonu letniego będzie także o tym, że ta nieskomplikowana przecież zupa, jaką jest chłodnik litewski, ma liczne tajemnice i fascynującą, a nieznaną w Polsce szerzej historię. A profesor Laužikas, ekspert od chłodnika, zdradzi Państwu, jak przygotowuje go dla siebie, więc można zrobić notatki, które przydadzą się za kilka miesięcy. Zostańcie Państwo z nami z audycją Przy Stole. Wracamy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Istny pałac zaczarowany, zachwyca się prasa warszawska. Jest i winda kryształowa, i oranżeria z papugami, podłogi marmurowe, meble angielskie oraz aż 20 pokojów z łazienką. Wówczas, na początku wieku XX, zaświadczających o najwyższym standardzie obiektu. Hotel Bristol, powiew luksusu i wielkiego świata, w nową epokę komunistyczną wszedł niemal nienaruszony. 79 lat temu został znacjonalizowany.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 12.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Polsce potrzebne są setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki, powiedział dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu Armia w Stalowej Woli. Mówił też o rozbudowie wojska, obronie cywilnej i przemyśle zbrojeniowym. Opowiedział się za utrzymaniem dotychczasowej roli NATO. Uwaga, kierowcy, są poważne utrudnienia na drodze krajowej 94 w Opolskiem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciągnika rolniczego pod Pawłowem. Droga jest zablokowana, jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na łączniku Opole i Brzeg. Blokada będzie co najmniej przez 2 godziny. Dobry miesiąc dla zakopiańskiej branży turystycznej. Gości we wrześniu przyciągają ceny noclegów niższe nawet o 30% niż w wakacje oraz ruch konferencyjny. Ocenił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ostatnie tygodnie wyróżniły się dużym udziałem pobytów rezerwowanych z wyprzedzeniem sięgającym nawet 90 dni, często dłuższym niż w przypadku wyjazdów wakacyjnych.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dzień dobry, kłaniam się Państwu w sobotnie popołudnie. Nazywam się Tomasz Fęska, a to jest program Przy stole, w którym dziś goszczę pana profesora Uniwersytetu w Wilnie, Rymwidasa Laurzykisa. Dobrze wymówiłem?
13: Laurzykasa.
12: Panie profesorze, tak w ogóle na otwarcie, to pan często robi chłodnik albo często jada?
13: No, w naszej rodzinie to jest, i w wielu rodzinach litewskich to jest bardzo zwykła potrawa przez lato. Nasze rodziny to kilkadziesiąt razy robimy, to bardzo popularne.
12: Wyjaśniam, dlaczego właśnie to pytanie na dzień dobry, bo rozmawiamy w Toruniu, nagrywamy tę rozmowę przy okazji Toruńskiego Festiwalu Smaków, gdzie pan profesor Laurzykas przyjechał opowiedzieć chłodnika litewskiego historię prawdziwą. Pół żartem, ale też pół serio zapytam, czy to znaczy, że ta historia jest zakłamana?
13: Nie, to tutaj no, mówimy o tych dwóch rzeczach chyba. Jedno to jest potrawy narodowe, a druga to jest przepisy prawdziwe.
12: I to się różni?
13: No to się różni, bo w ogóle to nie mamy prawdziwych przepisów, bo przez ten sam czas, w tym samym przestrzeniu znajdowało ile różnych przepisów na tę samą potrawę. I na przykład teraz też, kiedy ja robię takie wydarzenie z chłodnikami, to ja zapytam ludzi, kto robi na domu biały chłodnik. Bo zwykle na Litwie teraz chłodnik to jest różowy, no, czerwony. I wiele ludzi pokazuje, że tak, my robimy, moje babcie, i tak. To prawdziwych przepisów nie ma, tylko to jest takie nasze...
12: Dziękuję. Dziękujemy bardzo za kawkę.
13: Jest takie nasze żądanie znaleźć jaki to standard jednego prawdziwego przepisu, a potem już odwrócić inne przepisy jako takie nieprawdziwe. Gastronomia albo niematerialne dziedzictwo tak nie pracuje, tak w ogóle nie ma. A druga rzecz to już jest potrawy narodowe, które w ogóle zaczyna od pierwszej połowy XIX wieku, od tych czasów romantyzmu, kiedy no, w ogóle oświęcone ludzie znaleźli chłopów. I powiedziała się, że te chłopy są różne, bo szlachta to

0: Mówiła... Niemożliwe.
1: No tak, niemożliwe. Bo Szlachta w Rzeczpospolitej mówiła na języku polskim, miała takie tożsamość kulturowe, ale ta jedna tożsamość była więcej związana z zachodnioeuropejskiej kultury, jedna z sarmatyzmem, a tamten litewska, czy albo polskość, to była już taka obywatelska, że to obywatel Wielkiego Księstwa czy Korony. A chłopy mówią na różnych językach, ma różną odzież, jada różne potrawy i z tego wychodzi idea kuchni narodowej, ale historia w sensie UNESCO to nie jest pierwsza zmianka źródła historycznych, a to jest przedanie tej tradycji z pokolenia do pokolenia.
0: Czyli taka trwałość.
1: Przez kilka pokoleń. I druga to jest, czy ludzie z tej wspólnoty, narodu, miasta zrozumieją to potrawę jako część tożsamości tego regionu.
0: To do tego wrócimy, do chłodnika wrócimy, bo interesuje mnie inny temat, który się trochę z tym wiąże. To znaczy, no właśnie to, że Litwa rozpoczęła pracę nad państwową strategią turystyki gastronomicznej. O co chodzi w tej inicjatywie?
1: Są kilka rzeczy, które, no ja myślę, są ważne do litewskiej tradycji. Dziedzictwo niematerialne to jest proces ewolucji. I ta ewolucja na Litwie była przetrwana przez czasy sowieckie, bo tam ten był standard obszepitu, produktów nie było.
0: Znamy to z Polski, ocet na półkach i tyle.
1: No tak, no dodajcie tam kwadratem to, co było w Polsce. No to tam, tak. I potem już po niepodległości to ten proces jak wróci do tej naturalnej ewolucji, ale ten proces jest taki jak no, recovery in English, no po angielsku to...
0: Takie, odzyskiwanie takie...
1: Odzyskiwanie takich no, rzeczy, które są, mogą być przyznane jak część tożsamości, jak część turystyki, bo turyst, który jedzie do Litwy, to chce spróbować potrawy litewskie. On szuka gastronomii litewskiej. I to same ludzie, które żyją na Litwie, to też takie jest pytanie związane z tożsamością, co jest potrawy litewskie, bo w ten czas sowiecki był zrobiony taki list potraw litewskich z cepelinami, z babką ziemniczaną, tam bylinami albo plackami ziemniczanymi, ale te potrawy, one nie były typowe do Litwy przed II wojną światową. To znaczy, to takie było trochę ideologicznie i tak zrobiony ten list. Ale też no, wielu ludzi myślą na Litwie, że to jest tylko no, trzy albo cztery potrawy, które są w ogóle prawdziwe litewskie i to wszystkie są ziemniaków. To ja nie mam nic przeciw ziemniaku, ale ta kuchnia litewska...
0: Jest bogatsza.
1: Tak, jest bardziej bogatsza.
0: Zaciekawiły mnie dane Litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, że prawie 4 na 5 turystów wskazuje chęć spróbowania litewskich potraw i napojów jako jeden z ważnych powodów wyboru Litwy. I to jest więcej niż wskazania dotyczące przyrody czy kultury. Więc czy to jest trochę tak, że od tego, co zjemy, jak zjemy, zależy to, jak zapamiętamy miejsce, które odwiedzamy?
1: No tak. I to ja myślę, że to jest takie... trend taki typowy do wszystkich turystów wokół świata, bo teraz ludzie szukają lokalne produkty, szukają lokalne takie no, potrawy, lokalne restauracje, żeby spróbować smak tego regionu, albo smak tego państwa, tego kraju, mieć tam takie konkurencje ze Włochami, albo ze Francją, no to jest niemożliwe, bo to już przez setki lat już to jest komunikowano, że jako bardzo, bardzo takie ważne dziedzictwo. Ta konkurencja, no to oczywiście do ludzi, które są takimi profesjonalami albo tam architektury, albo sztuki, to jest ciekawe, ale do turyzmu masowego to chyba ta gastronomia, kulinaria, to jest jeden z dróg, jak powołać ludzi jechać do Litwy, bo to jest kuchnia, która różni się od innych krajów i dlaczego nie?
0: Bo mnie zafascynowało, że Litwa w ogóle pracuje nad taką strategią, nad taką polityką. Pomyślałem sobie za pierwszym razem, jak o tym usłyszałem, aż zaklaskałem w ręce, mówię, jaki to jest świetny pomysł, że wreszcie ktoś potraktował w Europie Środkowej, Europie Wschodniej jedzenie, gastronomię poważnie. Włosi to rozumieją, Francuzi to rozumieją, Amerykanie, Meksykanie. No my w Europie Środkowo-Wschodniej mam wrażenie, że tą kuchnię to tak jeszcze dopiero zaczynamy rozumieć, że warto promować.
1: No tak, ale ja myślę, że w Polsce to też rozumiem o tym. Kiedy ja patrzę na przykład do polskiej tej dyplomacji kulinarnej, to ta dyplomacja jest. A na Litwie nie mamy, no w ogóle nie mamy, nie są takie jest prywatne inicjatywy związane z tym. To jest bardzo dobre, że państwo zrozumiało, że to jest ważne. I teraz już musimy tylko zrobić, bo na przykład, kiedy jest tam ratingi różnych kuchni narodowych, tak?
0: Taste Atlas.
1: No tam Taste Atlas albo tam inne, to jest ciekawe, że na przykład, no, kuchnia polska, litewska jest bardzo, bardzo związana i bardzo podobna jedna do innego. Kuchnia polska to już teraz jest między miejscem 10, 12, 15. Litwa 35, 36, tam w czwartym dziesiątku. I dlaczego? Dlatego, że nie ma komunikacji. Z jednej strony to nie ma takiego zrozumienia, a co w ogóle to jest kuchnia litewska, no jak taki produkt. Kiedy ja podróżuję po Polsce, to ja znajdę w każdym mieście kuchnię polską. To może być lepiej, to może być nie tak dobra kuchnia zrobiona, ale ta marka tożsama, że my sprzedajemy kuchnię polską, to ona jest. Teraz, kiedy podróżujemy po Litwie, to żonko znajdziesz miejsce, gdzie tak jest no, pozycjonowane, że to jest restauracja kuchni litewskiej. No, na przykład tam w Wilnie są kilka restauracji, które tak, oni komunikują, że to jest kuchnia litewska. To, ale niewielka ilość tego.
0: A co chce promować Litwa? Bo w ciągu kilku lat Wilno zrobiło kawał dobrej roboty. Wydawałoby się, że tak z niczego stworzyło bardzo barwny, radosny festiwal Święto Chłodnika, Pink Soup Fest. No to Chłodnik świat już chyba zna i poznał i pokochał za kolor, za tą taką radosną atmosferę, otoczkę, za lato. A sam pan wspomniał, że sami Litwini często kojarzą kilka przepisów jako te tradycyjne, a nie jest to litewska kuchnia prawdziwa. To co jest prawdziwe?
1: My mieli takie period w historii Litwy, to też zostawiło coś do tożsamości, no to tak bywa. To nie musimy odwrócić to, że nie, cepelina to w ogóle nie litewska, no ludzie
0: robią i lubią.
1: Lubią, ale też już ta kultura kartofla, kultura ziemniaku na Litwie już idzie do dolu trochę, bo na przykład przed niezależnością Litwa była jedna z liderów w świecie po konsumpcji ziemniaków przez kilogramy przez obywatele. To było chyba 150-140 kilogramów. Teraz już my jesteśmy na poziomie krajów śródziemnomorskich, to 45-50, to ta kultura mieni się, ale ja myślę, że to takie są różne źródła inspiracji do tego. I jedno źródło to oczywiście jest kuchnia historyczna, to zaczynając od tej kuchni mojej babci albo mojej prababci, bo co znaczy babcia, prababcia, to znaczy czasy międzywojenne. Kiedy kuchnia była różniła bardzo, bardzo różniła od tej ziemniakowej kuchni czasów sowieckich. I kończąc już tymi przepisami historycznymi, bo też taka była bardzo ciekawa inicjatywa w Wilnie, kiedy 700 lat od pierwszej zmianki Wilna w źródłach historycznych, to był 2023 rok, to była taka inicjatywa Wilna Kulinarnego, w którym restauracje i też historyki, ja też trochę pracował nad tym projektem, my dzielili się przepisami, które są albo były historyczne, typowe do Wilna. No tam na przykład takie szeltonosy były typowe do Wilna, jakie, no, tam takie, no jak pierogi, to tam takie szczupak na żółto, tam z tym sosem szafranowym, no takie były typowe do Wilna, których my znajdujemy w wielu źródłach. I ta inicjatywa była dlatego, żeby restauracje mogli znaleźć takie inspiracje z tej historii, ale nie z historii mojej babci albo probabci, ale z historii z XI, XVIII albo XVI wieku do przepisów z czasów teraźniejszych. Litwa przez cały czas to była taka wielokulturowa. To Tatarzowie, Karaimy, Żydzi, tam, no, Polacy, Białorusini, Niemcy, to tych są bardzo, bardzo wiele przepisów. I na przykład z polską wspólnotą na Litwie to też tam są ludzie, które robią, tam jest restauracja polska, pan Tadeusz, ta szefowa kuchni tej restauracji zedytowała książki o tych potrawach, taka, no i ta książka taka ciekawa, te potrawy takie staroświeckie tam, no z XIX wieku, takie typowe do tej kuchni, to też taka inspiracja. No i potem to są te kuchnie regionalne, bo to jest ciekawe, że Litwa to taki mały kraj, no tam z porównaniem z Polską albo innymi krajami, ale to są takie bardzo, bardzo takie regiony, no na przykład kuchnia żmudzka to ma takie bardzo archaiczne rzeczy, no tam takie, no też taka wersja chłodnika, już nie chłodnika, ale taka uboga wersja, która no historycznie to robili z kości, ogonu i z głowy śledzia.
0: No teraz... Takie ubogie zupy to my też w Polsce znamy, bo Śląsk ma na przykład wodzionkę, taką bardzo chudą zupę, też czosnkową.
1: No tak, a tam cebulowa zupa, no to ten ogon, kości, głowa, śledzia burzyli w piecu, przerabiali na mąkę i na tą mąkę dolewali wody, octu i dodawali cebuli.
0: Pan to jadł?
1: Ja to jadł, bo to jest popularne na Żmudzie i na przykład są kilka restauracji w tam, no, centrum Żmudzi, teraz jest miasto Telšiai. W Telšiai jest możliwość spróbować to jadłem z...
0: Jak to smakuje?
1: No taki jako kwaskowaty kwas, ale to smaczne, z chlebem, z ziemniakami, to możliwe zjeść, możliwe sprzedać do ludzi teraźniejszych. Bo,
0: jako ciekawostka.
1: No, jako ciekawostka, ale po smaku, bo my zrozumiemy, że część tych potraw dawnych, to po smaku my nie możemy sprzedać do ludzi teraźniejszych, bo nie będą jadać. No tam, no dobrze, ten wszystkie te zupy z krwi.
0: Polewki, u nas czernina.
1: No czernina, wszystko. No ja nie wiem, ile ludzi teraz będzie kupować te zupy w restauracji i jeść. No dobrze, tam kaszanka, no tak, ale te zupy, to nie. To są takie rzeczy i też jest takie źródło inspiracji. I oczywiście ja myślę, że myślę o tej strategii, to z jednej strony to jest taka ewolucja, inspiracja, ten recovery, procesy.
0: Powrót do swojej tradycji.
1: No tak, powrót do swojej tradycji, a potem z drugiej strony to musi pracować też profesjonalny, no kucharze, szefowie, tam historyki, tam ludzie z turystyki. To musimy zrobić tak już, no profesjonalnie, tam, no nie wiem.
0: Brzydko to brzmi, ale żeby to był gotowy produkt.
1: No tak, gotowy produkt, tam jakie to list potraw litewskich, albo tam jakie list regionalny, który związany jest z historią tego kraju.
0: To tu...
1: Chyba będzie sukces.
0: To tu postawimy przecinek i na chwilę oddalimy się od stołu, bo czas na porcję informacji w Radiu Tok FM, a po informacjach wrócimy do litewskiego strategicznego podejścia do jedzenia. Porozmawiamy o tym, że rozpoznawalna kuchnia to siła i zapytam pana profesora, jak zrobić najlepszy, najprawdziwszy chłodnik. Zostańcie państwo z nami.
2: Ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
3: Raczej każdy ma z angielskiego, chyba dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
4: Da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
5: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
6: No, ja mam taką aplikację i mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
7: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
4: Czyli szkoła staje na wysokości.
7: Tak, akurat staje. No.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek Tok FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
19: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 12.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Zaproszenie Putina przez Donalda Trumpa podzieliło Europę. O wycofanie zaproszenia dla rosyjskiego przywódcy zaapelowała do prezydenta Trumpa grupa amerykańskich senatorów z Demokratów i Republikanów. W 130 punktach na Podlasiu można się dziś dowiedzieć, jak reagować na sygnały alarmowe. W ramach specjalnych treningów reagowania w całym województwie można poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą m.in. alarmów związanych z atakiem z powietrza czy komunikatów ostrzegawczych. Edukatorami są strażacy. Akcja potrwa kilka godzin. Punkty zorganizowane są w większości przy komendach zawodowej Straży Pożarnej i remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w regionie, ale na przykład w Białymstoku taki punkt zorganizowany wspólnie przez strażaków Straż Miejską, Podlaski Urząd Wojewódzki i lokalny samorząd jest również w jednej z galerii handlowych w centrum miasta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać dziś o 23 i potrwa do 9 w niedzielę. Widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Wracamy po informacjach. To jest program Przy Stole w TOK FM. Ja nazywam się Tomasz Węskę. No i wracamy do rozmowy z naszym gościem, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, panem Rymwidasem Laužikasem, z którym zaczęliśmy audycję od, a jakże, pytania o chłodnik litewski. I obiecuję, że jeszcze do tego pysznego tematu wrócimy. Ale rozmawialiśmy też o tworzonej właśnie przez władze Litwy państwowej czy narodowej strategii turystyki gastronomicznej. I tak się zastanawiam, czy kuchnia może być taką soft power. Spotkałem się kiedyś z taką dość interesującą interpretacją tego, dlaczego to właśnie kilka lat temu zaistniał festiwal chłodnika w Wilnie. No i skracając bardzo, chodzi o to, żeby zachodniemu światu, państwom odległym od Bałtyku, na drugim krańcu Europy, czy może nawet za oceanem, no Litwa, proszę mi wybaczyć to spostrzeżenie, niewielki przecież kraj, żeby ta Litwa zaczęła się mocno i pozytywnie kojarzyć. Żeby w razie zagrożenia ze strony Rosji na przykład powstała taka oddolna presja ze strony ludzi, hej, to jest ten fantastyczny kraj, który robi różową zupę, musimy coś zrobić, musimy reagować, tak?
1: No oczywiście to może być, bo możemy przypomnieć konflikt między Rosją i Ukrainą, kiedy Ukraina podała te dokumenty do listu UNESCO z barszczem, to tam był bardzo taka agresywna reakcja Rosji.
2: Zupa wywołuje konflikt państwowy.
1: No, zupa wywołuje. No, oczywiście my wiemy, kiedy konflikt o dziedzictwie niematerialnym to nie jest konflikt o dziedzictwie niematerialnym, bo to jest głębsze. Co jest ważne w tym przypadku? Jest ważne, że ten element, który jest proponowany jako, nie wiem, taki symbol turystyki albo symbol tej soft power, żeby on był oczywiście zrozumiany przez ludzi tego kraju jako element ważny do tych ludzi. Bo tam, nie wiem, tam możemy proponować jakie to pieczone ślimaki jako potrawa litewska. Ale ktoś w Litwie zrozumie pieczone ślimaki jak potrawy litewskie. No to jest jedna rzecz, to bardzo ważne, że ludzie zrozumieli. To potem już możemy pokazywać. I z tym chłodnikiem to tak jest, że przed COVID-em ta taka agencja Travel Lithuania zrobiła takie badanie o tożsamościach kulinarnych litewskich i sformułowali liście 50 potraw litewskich. No tam na poziomie ekspertów. Jakie potrawy eksperty rozumieją jako litewskie. I potem było głosowanie. Głosowało więcej niż 10 tysięcy ludzi. Co dla Litwy do 3 milionów populacji to jest bardzo, bardzo...
2: Duża próba.
1: Bardzo duża próba. Oczywiście chłodnik zajął pierwsze miejsce. 84% Litwinów rozumie chłodnik jako część tożsamości litewskiej. To w ogóle bardzo dobra potrawa do tego. No potem już tam kolor chłodniku, który jest wyjątkowy. No niewiele w świecie potraw z takim kolorem.
2: No właśnie rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy tą rozmowę w drodze tutaj do kawiarni, że chłodnik ma kolor Barbie.
1: No tak, i to kolor Barbie, to możesz zdobyć wszystkie tam różne odzież, tam nie okularzy, czapki, co. No potem to jest taki bardzo łatwy przepis. Każdy może zrobić chłodnik, to nie jest taki sofist...
2: skomplikowany,
1: że tylko dla szefa w kuchni. To jest taki przepis, który bardzo łatwo przerobić. No na przykład jest łatwo zrobić, nie wiem, chłodnik wegański.
2: Powiem panu szczerze, że jak byłem na festiwalu chłodnika w Wilnie, chłodnik wegański smakował mi chyba bardziej niż niewegański. To chyba było na mleku owsianym, zagęszczonym jakoś. Pyszne.
1: No tak, tak. I też ważne, że chłodnik bardzo łatwo spróbować na Litwie. To taki był bardzo dobry wybór, a potem już to jest komunikacja. Ale ta komunikacja musi mieć podstawę, to tożsamość, to ja łatwość i różne rzeczy. I kiedy już mówimy o tej soft power, to zwykle takie małe kraje jak Litwa, no one nie ma nijakiej asocjacji. No zapytaj, nie wiem, w Paragwaju czy w Afryce Południowej o Litwie, no to takie puste miasto do wielu ludzi w świecie, to dobrze. Jeśli to będzie chłodnik litewski, różowy kolor, to tak. A druga rzecz to jest taka, no, kiedy mamy takie konflikty, no, które, no my mieszkamy w Europie, w świecie takim, który jest teraz, to w konfliktach, no, ludzie wybiera stronę. I te takie sentymenty, albo takie, no, turystyczne, dobre takie wzmianki o tym kraju, no, jaki to związek z tym krajem, to on też może pomóc, w jakim to konflikcie ludzie wybierą nasze strony. Tak, te rzeczy, które zaczyna od takich bardzo, bardzo banalnych rzeczy, jako potrawa, jako kuchnia, one mogą kończyć takim bardzo ważnym wspieraniem w konfliktach, bo te ludzie czują sentyment do tego kraju, że to tam, nie wiem, to takie
2: sympatyczne, warte obrony.
1: To była, nie wiem, taka bardzo przyjemna podróż do mnie i to podobnie. To tak pracuje ta soft power.
2: To wróćmy do przyjemniejszych tematów, czyli samego chłodnika. Bo ja kiedy jechałem do Wilna na Pink Soup Festival, to spotkałem się z pytaniami: to w Wilnie chłodnik jakoś inaczej smakuje? Jakoś Litwini robią go inaczej niż Polacy?
1: No to jest różne, ale co ja lubię w Polsce, to że możliwe, że w jakiej karczmie znajdziesz chłodnik litewski, który był bardzo podobny do XIX wieku niż teraz. Bo teraz chłodnik litewski, on jest robiony, no, zwykle na podstawie kefiru. No my wszyscy rozumiemy, że przed II wojną światową kefir to nie był popularny produkt w krajach, no, naszych krajach. i tam na przykład w niektórych regionach Polski albo w niektórych karczmach jest możliwe znaleźć chłodnik litewski z XIX wieku. To różnie od chłodniku litewskiego teraźniejszego, ale to jest bardzo przyjemne i bardzo ciekawe.
2: A ten z XIX wieku to na czym jest, skoro nie na kefirze?
1: No na przykład to może być na takim zakwasu i dodane śmietany.
2: Pan mówił, że nie ma jednego przepisu na chłodnik, każdy robi go inaczej. To też jest takie bardzo symptomatyczne dla kuchni takiej domowej, narodowej, że właśnie co dom, to przepis. Ale chłodnik się wydaje z drugiej strony taki mocno usankcjonowany. Że to jest zawsze ten kefir, że to jest zawsze botwina, pewnie koperek.
1: No to też jest taka trochę dziedziniec czasów sowieckich, bo w czasy sowieckie to był taki list standardowych potraw do tej gastronomii publicznej, do jadalni, do restauracji, no wszystkie musieli robić po tym samym przepisem, po tych samych kartkach technologicznych. I ta standardyzacja, ona zrobiła swoje stare przepisy na chłodnik. Część tych przepisów już mamy tylko w materiałach etnograficznych, już nic nie gotuje w domu. I teraz wielu ludzi robią ten chłodnik typowo z kefirem, z korzeniami czerwonego buraku, ogórkiem i cebulą.
2: Ale pan mówił mi jeszcze, jak szliśmy tutaj na kawę, o chłodniku na mięsie, na rakach?
1: To był typowy chłodnik litewski z pierwszej połowy XIX wieku. No to oczywiście to był taki, jak zakwas i śmietana, albo jakieś siedle mleko, jak to do podstawy. Potem różne warzywa. Typowe to ogórek. Ktoś lubi kwaśniego ogórku, nie tylko świeżego ogórku. To cebulia, to mogli być też kalafiory, szparagi. Ale do tego dodawali szyjki rakowe.
2: Wow!
1: I mięso. I mięso, ale nie tłuste mięso, to wołowina, cielęcina.
2: To ja rozumiem, że szyjki rakowe takiej słodyczy dodawały pewnie.
1: To musiało dodać, no to taki smak, taki słodko, kwaszno, mleczny, to chyba tak było. Ale teraz ludzie szukają inne przepisy. I na przykład taki jest przepis z północnej części Litwy, w którym dodaje śledzie. Spierw ludzie patrzyli na to, no śledzie...
2: Oj, ja bym zjadł.
1: Tam wygląda, ale potem już możecie tam dać ten przepis na ten chłodnik, bo było bardzo smaczne.
2: Powiem panu, że dla mnie Polaka urodzonego nad Wisłą na ziemi chełmińskiej, czyli z grubsza tu, gdzie rozmawiamy, no było dla mnie jednak małym zaskoczeniem, że Litwini często do chłodnika dają ziemniaka w różnych postaciach. Pieczony, puree. A ja jestem przyzwyczajony do jajka i ziemniak mnie zaskoczył, ale to jest świetne połączenie.
1: Nie, no tak, to bardzo typowe jest ziemniak do chłodnika litewskiego, ale ta tradycja już jest nie tylko z czasów sowieckich, to już przed II wojną światową to była typowa dodać ziemniak do tej chłodnej zupy, do tej chłodnej potrawy. No i oczywiście musimy zrozumieć, że ten chłodnik w języku litewskim szaltibarszy, w języku polskim to chłodnik litewski, ale to nie jest jakie to wyjątkowo litewskie, co podobnego, że to była potrawa bardzo podobna do tej przestrzeni rzeczu litwojego narodów. Tam Białoruś, Polska, Litwa, chyba na Ukrainie mniej, bo na Ukrainie ten już barszcz.
2: Na ciepło.
1: Na ciepło. No i potem, no na przykład tam pierwsza zmianka, no dwie pierwsze zmianki. Jedna pierwsza zmianka jest z Prusa Wschodnich na języku litewskim, tam już z XVIII wieku. Druga zmianka jest u takiego Remigiusza Landowskiego, tam taka książka o florie Polski i tam on pisze, że Litwini z buraków robią tam takie zimne zupy i to podobne. A chłodnik litewski wymyślał chyba Adam Mickiewicz, bo po raz pierwszy to, że ta potrawa jest litewska, my mamy w panie Tadeusza Adama Mickiewicza i potem już ta nazwa chłodnik litewski jest bardzo popularna, ale to nie znaczy, że ten chłodnik litewski jest tam jakim wyjątkowo litewski, nie jest typowy do Białorusi, Łotwy, Polski, o innych krajach. Bo kiedy mówisz o dziedzictwie, ludzie bardzo często myślą, no jak o dziedzictwie materialnym. Bo jeżeli ja dam do pana coś, no nie wiem, ten kubek, to ja tracę ten kubek, ja już nie mam. A dziedzictwo niematerialne, one pracuje przez, jak mówiliście, przez historię, z pokolenia do pokolenia i przez tożsamość. I już inny kraj, inna wspólnota, inny, nie wiem, region ma też historię tego. To jest bardzo dobry poziom do współpracy, bo my jesteśmy częścią tej samej sieci. Bo my jesteśmy związani przez historię, przez tożsamość. To bardzo ciekawe, to nie musimy...
2: No i piękne. A zapytam jeszcze, czy dla Litwinów Saltibarščiai to jest taka świętość może, tak samo jak dla Włochów, nie wiem, taka prawdziwa carbonara, prawda? Albo dla Francuzów foie gras, że to jest takie nienaruszalne, wręcz zapisane w kamieniu, że to jest ta potrawa i wara od niej nie ruszać, nie zmieniać? Czy właśnie jest to podejście takie otwarte, taka ciekawość?
1: Podejście otwarte? Bo no, tam, kiedy ja mówię o tym różnych przepisach wkładników, to nic nie było przeciwnie, że to nie, to jak ty mówisz o tych różnych przepisach, tylko jest jeden przepis. Tylko no, jest ciekawa rzecz z tym, jak ja mówiłem o tym wyjątkowo litewskim. No to ta rzecz już jest tak na kamieniu. I tam to była ciekawa też taka przypadek, kiedy New York Times, tam taki był artykuł o tym, że chłodnik litewski jest najlepsza polska zupa. I co się stało potem, to tam do ambasady litewskiej doszło. taka śmieszna rzecz, bo ludzie nie zrozumie tej wartości związków przez dziedziniec niematerialny i oni myślą, że...
2: Zabraliśmy Litwinom zupę.
1: No tak.
2: Nawet nie my, tylko New York Times.
1: nie, potem już... New York Times reagował, że to jest najlepsza letnia zupa w Polsce, ale to jest też popularny na Litwie. No to coś takiego. No, tak.
2: Dyplomatycznie.
1: To już.
2: Panie profesorze, to tak mocą pana autorytetu. Jak zrobić porządny chłodnik litewski? Co by pan zrobił, gdyby pan robił dla siebie?
1: No tak, kiedy robimy w naszej rodzinie, to jest podstawa, no niekie firmy, to jest podstawa siedle mleko, ale na Litwie jest taka, no chłodnik pracuje już jak taka marka targowa i jest siedle mleko do Šaltibarščių.
2: Osobne?
1: Tak, Šaltibarščių kefiras i to jest dodatkiem śmietany. 7-8% tłuszczu w tym. Potem jest czerwone buraczki marynowane. To też jest takie czerwone buraczki, które nazywa się czerwone buraczki do Šaltibarščių. Ale one są smaczne, bo marynowane naturalnie w soku jabłkowym. To takie daje przysmak kwaskości. To takie. A potem cebula i ogórki i koperek. I wszystko.
2: Ziemniak czy jajko?
1: Ziemniak, nie.
2: I jajko?
1: Jajko do Šaltibarščių, a ziemniak...
2: Osobno?
1: Osobno.
2: A liście botwinki też pan wykorzystuje, czy nie?
1: Nie, teraz nie. Ale to było bardzo typowe historycznie. Chłodnikach litewskich z pierwszej połowy XIX wieku, to korzenie czerwonego buraku to była nietypowa składnik, a to składało się z liści białego buraku albo boczwiny.
2: A to wtedy musiał być biały ten chłodnik?
1: Biały chłodnik. I potem już z tych prac etnografów też mamy wiedzę, że Litwini robili chłodnik już z liścią.
2: A Polacy co na to?
1: Glogar pisze, że Polacy robią z korzeni czerwonego buraku już.
2: Dziwili się?
1: Wtedy nie, ale w XVI, XVII, XVIII wiekach to ta szlachta polska to dziwiła się, że Litwini jadą boczwiny. Ale to też taka była ciekawa rzecz, że te boczwiny, te chłodniki jadli nie tylko chłopy, ale jadli aż do Magdaterii. Na przykład mamy chłodnik na stole Radziwiłłów, Józef Frank, który był doktorem w Uniwersytecie Wileńskim, on podróżował do Radziwiłłów, tam ugościli jego tym chłodnikiem. No to było bardzo popularne z tym boczwinią, ale do polskiej szlachty to było dziwne, bo w Polsce tej boczwinie on kormili świnie. No to było ciekawe, że dziwnie, jak Radziwiłł może jeść taki chłodnik, który jest w Polsce do świnie.
2: A pan jak robi chłodnik dla siebie, to woli taki kwaśniejszy, czy łagodniejszy, słodszy?
1: Głośniejszy.
2: To mamy podobne smaki.
1: No tak, i ja oczywiście ja lubię taki gęsty chłodnik.
2: Ciepłe dni lata mamy już w zasadzie za sobą, powiedzmy sobie szczerze. O młodą botwinę też będzie trudno, ale no w domach mamy ciepło. Jeść chłodnik przez cały rok?
1: Nie.
2: Sezonowo?
1: To bardzo sezonowo. To we wrześniu już skończy się, no to przejdźmy do innych potraw, które są gorące.
2: Będzie na co czekać na wiosnę.
1: Tak.
2: Gościem audycji przy stole był profesor Rimvydas Laužikas z Uniwersytetu Wileńskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 13, a po nich audycja Czas Rodziców, na którą zapraszają Ula Malko i Krzysztof Chorwat, na którą gorąco zapraszam. A w audycji przy stole słyszymy się znów już za tydzień o 12. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: Psst, zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory. A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
21: Autopromocja.
6: Reklama.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Propozycje o nieatakowaniu infrastruktury energetycznej nie działają po żadnej ze stron. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjską rafinerię w Ilsku w kraju krasnodarskim. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. OpenAI przyznała się, że jej boty ingerowały w witryny i systemy. Minuta po 13. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Bezzałogowce należące do ukraińskiej armii przeprowadziły atak na rafinerię w Ilsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji. Poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Na terenie rafinerii doszło do wybuchu pożaru. Zginęły 3 osoby, a 2 zostały ranne. Jak podkreśla strona ukraińska, rafineria jest jedną z największych w regionie. Ma zdolność do przetwarzania około 6 milionów ton ropy naftowej rocznie, a jej produkcja jest przeznaczona również na potrzeby rosyjskiej armii prowadzącej działania przeciwko Ukrainie. Ponadto, jak poinformował ukraiński sztab generalny, w nocy zniszczono także inne ważne cele. Rosyjski skład amunicji w okupowanym Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim oraz stację radiolokacyjną PM-18 na okupowanych terenach obwodu donieckiego. Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że jest gotów powstrzymać się od tego rodzaju ataków, jeśli Moskwa zrobi to samo. Po stronie rosyjskiej takiej gotowości nie było. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zatwierdziła od stycznia ubiegłego roku do września tego roku sprzedaż broni i sprzętu wojskowego dla Izraela o wartości ponad 21 miliardów dolarów, informuje katarski portal New Arab. Wynika to z informacji przesłanych Kongresowi oraz danych Departamentu Stanu. Najnowszy pakiet przygotowywany przez administrację Trumpa ma wartość prawie 3 miliardów dolarów i obejmuje m.in. 40 tysięcy bomb o masie około 900 kilogramów. Mimo sprzeciwu demokratów umowa, podobnie jak poprzednie, zostanie prawdopodobnie zatwierdzona w trybie nadzwyczajnym. Mieszkańcy podkarpackiego Jarosławia wyjdą dziś wieczorem na ulicę w Marszu Ciszy, by oddać hołd zamordowanemu w opactwie księdzu i wesprzeć rannych w czwartkowej tragedii. Wydarzenie będzie ściśle zabezpieczane przez policję, gdyż w tym samym czasie swój udział zapowiedziały grupy kiboli. Marcin Starzec.
14: Marsz Ciszy ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza w stronę opactwa. Wezmą w nim udział mieszkańcy miasta, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
15: Tragedia straszna, ale co zrobić?
16: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
15: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
14: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. W czwartek 31-letni obywatel Ukrainy wtargnął do opactwa i zaatakował nożem 5 osób. Jedna zmarła. Podejrzany nie usłyszał zarzutów. Biegli uznali, że jego stan psychiczny na to nie pozwala. Marcin Starzec, TOK FM.
13: Teraz Wielkopolska to będzie na razie jedyne takie miejsce w kraju, w gminie Pobiedziska pod Poznaniem. Przy szkole podstawowej w Wierzykowie powstaje podziemne miejsce schronienia, nad którym będzie funkcjonowało boisko sportowe. Na co dzień podziemia będą pełniły rolę szatni dla zawodników, mówi wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabi-Szulc.
11: Na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Ja rozmawiałam z ministrem sportu, który jest bardzo zainteresowany właśnie, żeby pod Orlikami takie dual use, czyli miejsca, które będą spełniały podwójne zastosowanie, powstawały.
13: Miejsce schronienia pomieści około 100 osób i będzie samowystarczalne dzięki agregatom prądu i stałym dostępie do wody pitnej oraz do internetu. Budowa obiektu zakończy się za miesiąc, co oznacza, że od momentu podpisania umowy z wykonawcą cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem w Teatrze Muzycznym. W tym roku o Złote Lwy walczy 16 produkcji, które oceniało jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser nie kryje, że kierowanie takim gremium nie jest zadaniem łatwym. To funkcja dyplomatyczna, podkreśla.
17: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody, to nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
13: Gala zaczyna się o 19.30. Transmisja będzie w TVP Kultura. Korporacja OpenAI przyznała, że jej boty AI dokonywały nieuprawnionych ingerencji w witryny i systemy dziesiątek globalnych instytucji, w tym agencji rządowych USA i Australii, informuje portal BBC, powołując się na komunikat firmy umieszczony w serwisie X. Ujawnienie informacji o incydentach wpisuje się w rosnącą liczbę przypadków, w których systemy AI firm takich jak OpenAI, Anthropic, Meta czy Google zachowywały się w sposób niepożądany, dokonując włamań lub próbując naruszyć zabezpieczenia firmy i instytucji. W niektórych sytuacjach ataki AI kończyły się powodzeniem, w innych nie. W informacjach to wszystko. Za chwilę kilka słów o prognozie pogody na najbliższe godziny.
18: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
13: 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam możliwy deszcz. Jutro sporo słońca i cieplej, maksymalnie od 18 do 22 stopni, miejscami nad morzem i na Podhalu chłodniej, do 17.
18: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
20: Ula Malko.
19: Krzysztof Chorwat, Olga Tanajewska, jak zwykle audycję wydaje. No i przypomnijmy od razu adres, możecie do nas pisać na adres rodzice@tok.fm. Możecie też nas znaleźć na portalach społecznościowych, czemu nie? Tam też można zadawać pytania, do czego zachęcamy.
20: A dziś porozmawiamy o dojrzewaniu, temacie, który kiedyś dotyczył nas wszystkich, ale gdy zostajemy rodzicami, okazuje się, że nie zawsze wiemy, jak rozmawiać o nim z własnymi dziećmi.
19: W studiu serdecznie witamy Ewę Pietruszczak i Kasię Jabłońską-Kuśmierek z Fundacji Munka.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: Witajcie. Co właściwie jest to dojrzewanie w takim razie, albo okres dojrzewania, niektórzy mówią, co to jest?
21: Super, że powiedzieliście, że kiedyś nas to wszystkich dotyczyło i potem jest taka wielka dziura i jakbyśmy zapomnieli i potem mamy dzieci i okazuje się, że trzeba do tego natychmiast wrócić, ale jest zupełnie inaczej. I okres dojrzewania to jest, bo ta perspektywa, my tutaj głównie mówimy o rodzicach i chciałabym do niej nawiązać, więc najpierw to jest wielka czarna dziura i przerażenie, no bo o tym trzeba zacząć rozmawiać z dziećmi. Okres dojrzewania to jest super naturalny czas, który wszyscy przechodziliśmy i wszyscy będziemy przechodzić i jest to po prostu czas ogromnych zmian. Te zmiany zachodzą w fizyczności i psychiczności, ale to, co chcemy zawsze tu podkreślać w Munce, jest super naturalne i byłoby wspaniale, gdybyśmy podchodzili do tego z miłością, czułością i wielkim, wielkim, wielkim zrozumieniem i empatią dla dzieci, ale też dla nas samych.
19: To, co nas dorosłych wydaje mi się często gubi, to to, że my myślimy, że skoro my coś przeszliśmy w ten sposób, no to moje dziecko musi dokładnie tak samo to przejść. Więc o, nie będzie tak źle, bo u mnie przecież nie było tak źle. No ale też czasy są inne, ludzie są oczywiście inni, każdy jest inny. No i tu się zaczynają schody, bo trzeba znaleźć jakiś wspólny język pewnie.
21: I pytanie, czy rzeczywiście nie było tak źle? Czy nie byliśmy, przeżyliśmy to, ale czy teraz chodzi o to, że mamy to przeżyć, czy żeby przeżyć to po prostu dobrze?
19: Coś z tego wyciągnąć.
21: Tak. Mi się wydaje, że jesteśmy tu w podobnym wieku i to doświadczenie pokoleniowe może być podobne, że mało z nami rozmawiano o tym. No i to jest właśnie związane z tym, że my trochę nie wiemy, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu.
0: Myślę, że też, że nie do końca nie rozumiemy dojrzewania albo jakby postrzeganie dojrzewania podczas naszego okresu przechodzenia przez ten czas było zupełnie inne niż teraz, chociaż cały czas mam wrażenie, że w tak zwanym szerokiej narracji w Polsce cały czas pokutuje takie postrzeganie wąskie dojrzewania przez okres zmian biologicznych. A jak pytasz, czym jest dojrzewanie, no to trochę odpowiedź zależy, kogo zapytamy, inaczej na to pytanie odpowie seksuolożka, inaczej neurobiolożka, inaczej psycholog. My patrzymy w Munce tak bardzo całościowo, czyli dla nas to jest etap, w którym zmienia się ciało, w którym zmienia się mózg, w którym zmieniają się funkcje poznawcze i funkcje społeczne. I jakby te wszystkie elementy są ważne. Myślę sobie, że czasami może nam się wydawać, że dojrzewanie to jest trochę jak ząbkowanie. Że coś widać, że się coś tam się wykluwa i że tak jak z zębami, no wiadomo, że to jest coraz większe i trochę może bolesne, ale i potem ten ząb urośnie i to koniec, no to z dojrzewaniem dokładnie tak nie jest. Po pierwsze, nie widać, po drugie, to nie rośnie liniowo, po trzecie, do końca nie wiadomo, co wyrośnie, po czwarte, to nie jest tylko fizyczność.
19: Ale to nie ma takiego momentu, żeby rozpoznać, że to już, gdy był rodzicem nastolatka, jeszcze nie jestem, mam młodsze dzieci, to mogę się zastanawiać, kiedy to się zacznie, a że słyszę tylko gdzieś tam wokół, że to się zaczyna coraz szybciej, to myślę, czy to już, czy jak?
21: Nie, oczywiście są fizyczne takie jaskółki, które przynoszą nam wiedzę i czujnik, okej, teraz to jest dobry moment, ale i zaraz o tym opowiem, ale jak powiedziałeś, że masz małe dzieci i że nie wiemy, kiedy do końca to się zacznie, to od razu chcę powiedzieć, że warto z dziećmi rozmawiać od małego o dojrzewaniu, przygotowywać je na to i normalizować rozmowę o zmianach, które są super naturalne, dotyczą nas wszystkich. I jeszcze z tym a propos ząbkowania, jest też tak, że dużo zmian jest, które dotyczą dojrzewania, które się dzieją u chłopców i u dziewczynek, są różne. Dla jednego taki wzrost jest w tym momencie okej, dla innego 5 centymetrów wyżej jest też okej. I trzeba po prostu, spektrum zmian jest bardzo, bardzo duże. No ale jeśli pytacie o konkrety, no to tak, no, dziewczynki zazwyczaj generalnie dojrzewają troszeczkę wcześniej, już właściwie od 7 roku życia, to jest naprawdę wcześnie, tak? To są dzieci, które idą do pierwszej klasy. Można zacząć obserwować pierwsze zmiany, bardzo delikatne.
19: I fizyczne, psychiczne?
21: Jedne i drugie, niestety. Nie jest to takie proste. Pierwsza miesiączka u dziewczyny, która jest takim największym tematem w dojrzewaniu dziewczynek, wcale nie jest pierwszą oznaką dojrzewania, bo dużo, dużo wcześniej, rok czy pół roku, to właśnie zależy od dziewczynki i wszystko jest normalne, pojawia się wydzielina. I ona świadczy o tym, że być może za pół roku czy rok pojawi się pierwsza miesiączka. Więc pojawiają się pierwsze bolesne takie bolesne bóle w piersiach, tak? Zaczynają nam rosnąć piersi, ale jeszcze nie widać zmian, ale córka nam może powiedzieć: słuchaj, mamo, albo tato, bo przecież może mieć super relację i mówi po prostu o swoim ciele: bolą mnie piersi. O co tu chodzi? No i to jest już taki, a może mieć 8 lat. A do tej pierwszej miesiączki jeszcze 2 lata na przykład, prawda? Więc pierwsze zmiany są, trzeba, byśmy zawsze tutaj jakoś zachęcamy do takiej czujności na dzieci, bo one w bardzo naturalny sposób przyjdą i powiedzą: coś tu się tam dzieje. O co tu chodzi?
20: Myślę, że to jest super ważne, o czym mówisz, Kasiu, żeby to normalizować. Bo ja bardzo dużo słyszę od dzieci niepokoju, że... Ale kiedy będzie to dojrzewanie? I co to w ogóle jest to dojrzewanie? I rodzice też to mówią, tak? O, najgorzej to będzie, jak zacznie dojrzewać. To zobaczysz dopiero.
19: Małe dzieci.
20: Tak. To. I że ja myślę o tym, że to sprawia, że wokół tego tematu powstaje coraz więcej lęków, niepokoju i tabu też siłą rzeczy, tak? A gdyby to rzeczywiście wyobrazić sobie, że od zawsze o tym jakoś rozmawiamy w kontekście naszego ciała, co się z nami dzieje, jak nasze ciało się też zmienia, przez jakie etapy przechodzimy, to wydaje mi się, że to może być łatwiejsze potem też dla tych dzieciaków, żeby to...
21: Tak, zdecydowanie. I miesiączka, pozostając przy dziewczynkach i małych dzieciach, jest, bo nie tylko dziewczynkach, bo przecież mamy też chłopców w domu, jest świetnym przykładem. Przecież mamy miesiączkują, starsze siostry miesiączkują i dzieci w naturalny sposób pytają, po pierwsze, co to jest ta podpaska czy ten tampon, bo mamy przecież wspólne przestrzenie w łazience, co to jest. Po drugie, mama co jakiś czas się gorzej czuje, albo mówi: kurczę, dzisiaj nie idę na ten basen znowu, bo mam miesiączkę. Dzieci w naturalny sposób, właśnie jeszcze nie obciążone lękami, pytają. I to jest najlepszy moment. Najlepszy moment, żeby w taki bardzo bezpieczny sposób powiedzieć: słuchaj, raz w miesiącu jest tak, że mam miesiączkę. Miesiączka od miesiąca. I to jest też ciekawe, że dzieci zwracają na takie rzeczy uwagę. To jest moje prywatne doświadczenie z moimi synami, że ich to miesiączka, co to jest w ogóle za słowo? No i to jest super taki zwrot w akcji, w opowiadaniu, że można od tego zacząć.
19: Ja sobie wyobrażam, jak u mnie z kolei czasami pada pytanie, co to jest ten dezodorant, co to właściwie jest. To też rzeczywiście super okazja do tego, żeby porozmawiać o ciele. Ale o tym w ogóle, jak też z chłopcami rozmawiać, porozmawiamy za chwilę. Są z nami w czasie rodziców Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek.
1: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
2: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
22: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
12: FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
12: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
25: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
24: Spotkajmy się w Biedrze.

Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
1: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Po ataku ukraińskich dronów w ogniu stanęła rafineria w Ilsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji, poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. To jeden z największych tego typu zakładów w regionie, który ma zdolność przetwarzania około 6 milionów ton ropy rocznie. Inżynier Magdalena Machacka z Politechniki Opolskiej zajęła 5. miejsce w międzynarodowym konkursie AI, w którym uczestniczyło 560 młodych naukowców z całego świata. Konkurs organizowany był pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zadanie, przed którym stanęli uczestnicy konkursu, polegało na znalezieniu i unieszkodliwieniu w modelu AI umieszczonej w nim celowo trucizny, w wyniku której model błędnie rozpoznawał obiekty na zdjęciach wykonanych przez teleskopy. Za ponad 21 milionów złotych zmodernizowany zostanie ortopedyczno-rehabilitacyjny szpital kliniczny imienia Degi w Poznaniu. Przebudowany będzie oddział dziennego pobytu. Obiekt dostosowany zostanie do funkcji infrastruktury podwójnego zastosowania, czyli przydatnej również w sytuacjach kryzysowych. Inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie w wysokości blisko 15 milionów złotych. Zakończenie projektu zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Witajcie ponownie w Czasie Rodziców. Ula Malko.
8: Krzysztof Horwat.
7: A są z nami Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Rozmawiamy o dojrzewaniu.
8: Jak rozmawiamy o dojrzewaniu, to ja sobie przypomniałam, jak się okazało, że mam dwóch synów i oni się zbliżają do tego okresu, to wydawało mi się to takie, nie no chłopcy, to przecież to jest łatwizna. Że my, dziewczyny, to dopiero mamy trudno. No i zdałam sobie sprawę, że to jest nieprawda i jakie to jest umniejszające doświadczenie chłopców. I też czytając wasz raport o chłopcach, zdałam sobie sprawę z tego, że to jest rzeczywiście jakoś duży temat, że ci chłopcy są pomijani w temacie dojrzewania.
9: Tak. Jak pytałeś też, o czym się pozna, że jakby to dojrzewanie to już, no to można powiedzieć, że z dziewczynkami jest trochę łatwiej, bo rosną im piersi i wcześniej czy później to się widzi, a potem mają pierwszą miesiączkę i też trudno tego nie zauważyć. Natomiast z chłopcami no nie ma takich jasnych dla wszystkich znaków, bo u nich pierwszymi objawami dojrzewania są powiększające się jądra. Więc dosyć trudno rzeczywiście to zauważyć u dziecka, które ma 12-13 lat na przykład, czy 10, no i raczej myje się sam. A potem te wszystkie inne rzeczy, jak nie wiem, polucje albo erekcje, to też są takie rzeczy, o których się nie mówi. I summa summarum, to dojrzewanie chłopców jest pomijane. I to, co się dzieje niedobrego, to jest to, że chłopcy jakby sami zaczynają deprecjonować swoje dojrzewanie. I my to widzimy w Munce i to jest mocno poruszające, ponieważ jak prowadzimy projekty, to ja teraz do projektów zadaję dzieciom takie pytanie w ankietach, żeby ustosunkowały się do takiego stwierdzenia, dojrzewanie chłopców jest tak samo ważne jak dojrzewanie dziewczynek. I to są ankiety, które robiłyśmy w klasach 5, 6, 7 w dwóch miastach i wyniki są bardzo podobne. No i jak myślicie, czy dojrzewanie chłopców jest tak samo ważne jak dojrzewanie dziewczynek?
10: Dla chłopców.
9: I dla dziewczynek też.
8: Obawiam się, że nie. Znaczy, że jakoś deprecjonują mocno.
9: Bardzo. I dziewczynki, i chłopcy. Ponieważ o tym się nie mówi, tak? Wchodzi edukacja menstruacyjna do szkół. Mamy też taki przykład jednej szkoły.

0: podstawowej, która prosiła nas o wsparcie dla takiej akcji, którą dziewczynki wymyśliły, czy grono wymyśliło, że będziemy teraz wprowadzać podpaski do szkół.
1: Te różowe skrzyneczki, wszystkie tak, takie tak. różne akcje. Rzeczywiście jest ich sporo, jeśli chodzi o dziewczęta.
0: Prawda? I to uczennice jakby same chciały. I po pewnym czasie wprowadzania tej akcji okazało się, że chłopcy zrobili mały bunt, czy jakiś taki, a dla nas co? I to jest błogosławieństwo, tak? Że chłopcy sami zareagowali, że no właśnie, a my? Ale to jest jakiś bardzo rzadki przypadek, bo zwykle chłopcy albo po prostu się buntują i rozlepiają te podpaski na korytarzach, żeby jakoś może też pokazać, że oni też są. No są totalnie odsuwani, tak? Są totalnie odsuwani.
1: I jak rozwiązać taką sytuację? Powiedzieć w szkole, zajmijcie się chłopcami? W jaki sposób?
2: Trochę tak. Trochę tak powstała na przykład jedyna w Polsce taka oficjalna praca, metoda pracy sztama z chłopcami i ona dokładnie powstała w ten sposób, że dziewczynki miały warsztaty, a chłopcy siedzieli w bibliotece. Bo szkoła miała pomysł, jak zagospodarować dziewczynki. To były warsztaty z samoobrony, a chłopcy nie dostali nic w ramach tych zajęć pozalekcyjnych. I tak powstała sztama, która pracuje tylko z chłopakami. I dokładnie jest tak w temacie dojrzewania. I to jest świetna wiadomość, że są skrzyneczki, że temat menstruacyjny jest w przestrzeni publicznej zagospodarowany i dużo się o tym mówi. Ale my chcemy widzieć całość. I są chłopcy, którzy po pierwsze wcale o miesiączce, mimo tak dużej dyskusji i podejmowanych tematów edukacyjnych, wcale dużo nie wiedzą, a po drugie zaniedbaliśmy, mówię tu my jako dorośli, też edukatorzy, kwestie chłopców. Więc ten brak właśnie wynika z, to ich poczucie takiej niesprawiedliwości wynika z tego, że nikt ich nie widzi tak wyraźnie jak dziewcząt.
0: Na dodatek robimy jeszcze jedną rzecz, która jest zupełnie bez sensu, czyli dzielimy i my to też zrobiłyśmy na początku w Mundce, tak? Czyli mamy książkę o dojrzewaniu dziewczynek dla dziewczynek i książkę dla chłopców, jakby z różnych powodów, ale cały czas też mówimy dziewczynki, chłopcy. Jakoś bardzo bliski jest mi tutaj Korczak, który kiedyś mówił, że nie ma dzieci, są po prostu ludzie, tak? I dla nas ważne jest to, że patrzymy na to, że po prostu dzieci przechodzą przez okres dojrzewania i ten okres dojrzewania jest u każdego dziecka inny, u różnych chłopców różnie wygląda, u różnych dziewczynek wygląda różnie. Dziewczynki powinny wiedzieć, jak wygląda okres dojrzewania kolegów, z którymi spędzają większość czasu, a chłopcy powinni wiedzieć, jak wygląda okres dojrzewania dziewczynek.
1: Trochę ta edukacja zdrowotna się też kłania.
0: Tak, ale tutaj bardzo potrzebujemy większego wkładu mężczyzn, bo pamiętając o tym, że polska edukacja jest feminizowana. Ja wiem naprawdę niewiele na temat tego, jak to mogłam się nauczyć, ale mam zielone pojęcie, jak to jest, jak się ma polucję, ale jak mam dojrzewanie, mam jakby doświadczenie pierwszej miesiączki, nie mam pojęcia. I tak i dopiero tak długo, jak mężczyźni dorośli nie zaczną o tym mówić, to my też o tym nie będziemy wiedzieć. A mężczyźni, jak nie będą się dzielić z chłopcami i nie będą im mówić, hej, dasz radę, to się dzieje tak, to się dzieje, no to nie damy rady tych chłopców ogarnąć.
1: I jeszcze pomyślałem o tych dwóch książkach. Pewnie też pierwsza zaczęła powstawać o dziewczynkach.
2: Oczywiście.
1: No właśnie. Więcej źródeł, więcej uwagi tak. Pewnie też. I tak to się stąd wzięło. Natomiast o tym, jeszcze co jeszcze robimy chłopcom, mi się wydaje, że jest tak, że właśnie ośmieszanie, bagatelizowanie i do tego mówienie, bardzo rzadko usłyszy chłopak, dasz radę, jestem z tobą, tylko raczej nie masz się bez przesady. No przecież to jest tylko okres dojrzewania, to jest tylko tak. Jakiś tam okres, dasz sobie radę, przecież to nie jest...
2: Świetnie, że o tym mówisz. Bardzo ci za to dziękuję, bo to jest jakoś ostatnio dla mnie zatrzymało mnie też, mając tych synów, jak łatwo nam przychodzi, nawet w przestrzeni wydawałoby się bezpiecznej, typu niedzielny obiad u babci czy u kogoś, obśmiać mutację. Że to jest takie oczywiste, że te głosy zmiany u chłopców to jest taki bardzo łatwy temat do żartów. Nikt, mam nadzieję, że już nie zwracamy uwagi na miesiączkę w taki bardzo niedobry sposób, obśmiewający, natomiast, czy powodujący jakieś żarty i żarciki, natomiast ci chłopcy nadal pozostają w strefie żartów i tak samo nocne polucje, czy po prostu erekcje niekontrolowane, których chłopiec nie przeżył tego w szkole.
1: No ale też związki, prawda? To już od małego, która to tam twoja dziewczyna?
2: Tak.
1: To będzie twoja żona.
2: Czy on już ma sympatię? Właśnie. Tak. A to jest tak bardzo ważne, żeby nie obśmiewać przyjaźni między chłopakami a dziewczynami, bo mamy badania, Uniwersytet Gdański to zrobił, zespół od Equamena, zajmują się równością między chłopakami a dziewczynami, równością płci w ogóle, i jedno z badań pokazuje, chłopcy, którzy przyjaźnili się z dziewczynami, mają znacznie większą otwartość na wszelkie działania i doświadczenia wokół płci, nie tylko wokół równości skierowanych do dziewcząt, ale także do chłopców.
0: Mhm. Ja mam też takie doświadczenie, że w tym wieku dojrzewania chłopcy często przyjaźnią się też ze sobą, takie mają bardzo mocne męskie przyjaźnie, co też niestety jest obśmiewane. Takie, czy teraz jesteś pewien, że nie jesteś gejem, a może to jednak jest twój chłopak? To jest okrutne i dużo o tym myślałam, o co to chodzi, że tak trudno nam brać na poważnie i się pochylić nad tym, co się dzieje z tymi dzieciakami. Bo myślałam, że to jest o jakimś naszym nieprzerobionym też temacie dojrzewania i zmian w ciele, i że jak chłopcom czy dziewczynkom zaczynają rosnąć włosy pod pachami, to też są z tego powodu żarty. I że jakoś brakuje nam języka, to po pierwsze język polski jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o nazewnictwo zmian.
2: Nie jest też sprzyjający.
0: I nie jest sprzyjający.
2: Nie są ładne słowa.
0: Tak, i że też trudno właśnie tak zostać przy tym i z tego napięcia chyba reagujemy takimi właśnie, tak sobie myślę, żartami i takim
1: ocenami,
0: bagatelizowaniem tematu, który ani nie musi być straszny. Dla wielu dzieci, szczególnie jak sobie myślę o dziewczynkach, które mają 8-9 lat, to jest coś nieprzyjemnego, ale też na początku naprawdę nie jest takim wielkim tematem, zaraz będziesz mogła mieć dzieci, bo przecież to w ogóle... Gdzie to jest, 9-latce.
2: Tak, a przecież wracając do tematu miesiączki, tak często się pojawia, że pierwsza miesiączka to stajesz się już kobietą. No i co to znaczy, jak dziewczynka, która ma 9 lat, czy nawet 12, czy 15, co to znaczy, że ona już jest kobietą? To znaczy, że jest w pełnej gotowości do czego? Tak? Też słowa mają ogromną moc, a to łączenie pierwszej miesiączki z tą jesteś kobietą, czy stawanie się kobietą, jest mnie zatrzymało, szczerze mówiąc, dopiero tutaj w pracy w fundacji, bo też jak silna jest ta kalka w głowie, którą słyszymy i nie wnosi nic.
0: Ja chciałam do języka jeszcze nawiązać, bo ja nie wiem, czy nasze słowa jakoś nie są ładne, czy są jakieś... Mam wrażenie, że one są po prostu nieoswojone, bo idąc tutaj jakoś wpadła mi w rękę książka o ciele i tak przejrzałam ją dla takich maluchów. No i tam było ucho, płuca, ale nie wiem, nie było waginy, nie było jąder, w ogóle nie ma, więc ponieważ... To są takie słowa, które nie pojawiają się na co dzień, to one, po prostu my jesteśmy z nimi nieoswojeni, więc jak mówimy łokieć i nikt nie robi z tego wielkiej rzeczy, to tutaj masz łechtaczka, to jakby modelujemy. A przypominam sobie bardzo dawno temu, kiedy na rynek polski wchodziły antyperspiranty i wtedy pokazywało się pachy. Pamiętam naprawdę wielką falę, że po pierwsze to obrzydliwe pokazywać pachę, a po drugie, co to jest za słowo pacha? Więc minęło sporo lat i myślę sobie, że być może, jeżeli jakieś koncerny wprowadzą teraz, czego sobie nie życzę, produkty, które sprawią, że będą eksponowane inne sfery, to może w ten sposób byśmy je normalizowali, a inaczej po prostu to my musimy się edukować i uczyć mówić różne
1: rzeczy. Z drugiej strony koncerny bardzo przychętnie reklamują rzeczy do depilowania, nie? Do depilowania czego w takim razie? No nikt już nie nazywa, no ale każdy może się domyślić, nawet myślę dziecko, co można depilować. A wracając jeszcze do chłopców, tak chyba będziemy bardzo... Przez to, że mamy synów, może, ale też dlatego, że same wywołałyście temat, że mało jest o chłopackim dojrzewaniu, bo powiedzieliśmy, że 7 lat mniej więcej to może już dziewczynka, tak, zacząć dojrzewać. To ile w takim razie ci chłopcy, kiedy?
2: Generalnie troszeczkę później. Przyjmujemy takie 9 lat za początek, ale przecież są chłopcy, którzy mogą wcześniej zacząć dojrzewać. To jest też właśnie super ważne dla rodziców, że te granice są bardzo płynne w dojrzewaniu. Dlatego tak ważna jest ta uważność na dziecko, bo też między rodzeństwem mogą być różnice. Mamy dwóch chłopców i jednak oni mogą, to się może zdarzyć, że mogą w różnym wieku zacząć dojrzewać, ale takie 9 lat to już jest naprawdę taka gotowość, że mogą zacząć się zmiany po prostu w fizyczności. Na pewno dzieci zaczynają rosnąć i na przykład rosną najpierw nam stopy. To jest ten problem wiecznie, że ciągle
1: za buty.
2: Cały czas. Jak to jest możliwe, że ciągle mamy za małe buty? Więc na przykład stopy i ręce rosną. I w ogóle taka nieporadność ciała. I to na przykład, że się potykamy o coś, chłopcy, dziewczęta, no właśnie wynika z tego, że to ciało zaczyna szybko rosnąć i jest przez jakiś czas nieproporcjonalne.
1: To ja proponuję zaraz wrócić jeszcze do rozmowy o cielesności właśnie, bo to bardzo ciekawy i szeroki też temat, łatwy do wychwycenia i do zbudowania potem pewnie rozmowy wokół tego. Wracamy w czasie rodziców za chwilę po informacjach TOK FM, a z nami są dzisiaj Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek.
3: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
4: TOK FM. Na każdy temat.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Farm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 13.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Jest areszt dla 33-letniego mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa policjanta. Sąd rejonowy w Bolesławcu zdecydował, że mężczyzna spędzi za kratami 3 miesiące. Prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. 29-letni funkcjonariusz został w czwartek postrzelony w głowę. Wczoraj zmarł w szpitalu. Kolejny wyciek danych medycznych, tym razem poinformowało o tym Centrum Medyczne NLMED. O incydencie zawiadomiono już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Co dalej zamierza zrobić firma, w której wyciekły dane? Na razie nie jest znana skala naruszenia danych medycznych. W sierpniu doszło do wycieku kilkunastu milionów z bazy MyDoctor, poza imionami i nazwiskami także numery PESEL, adresy i historie choroby. Kontrolę już zapowiedział Urząd Ochrony Danych Osobowych, a Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada zmiany prawa tak, by bazy medyczne danych wrażliwych informacji były mniejsze. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, który tydzień temu wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico, dojechał do mety. Polak wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W Kordobie na mecie był witany przez kibiców, przedstawicieli lokalnych władz i argentyńską Polonię.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Witajcie ponownie w Czasie Rodziców. Ula Malko.
20: Krzysztof Horwat.
19: Dzisiaj rozmawiamy o dojrzewaniu, a pomagają nam przedrzeć się przez meandry różne i bardzo też zawiłe tych wszystkich procesów Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Immunka.
20: Słuchajcie, to powiedzcie, jak to jest z tymi zmianami w
3: ciele, bo tak się zastanawiałam, jak w ogóle z dzieciakami o tym rozmawiać, jak już się na przykład pojawia pot albo no jakoś zaczyna to być temat towarzyszący nam w takiej zwykłej codzienności. Jak to zrobić?
20: Ze mną zawsze, we mnie zawsze te, pojedynek gigantów powiedzieć najprościej, ale bardzo wprost, tak jak to jest. Po prostu pojawia się pot, on jest bardzo uciążliwy dla innych, bo jest taki jeszcze haczyk, że możesz nie czuć swojego potu. I musisz po prostu wtedy komuś zaufać. Super, jak to jest ktoś bliski i masz pewność, że po prostu mówi ci to z dobrą intencją. A drugi gigant mówi, o, patul to w pluszową narrację i bądź taka wspierająca. Więc myślę, że nie jestem jedynym rodzicem na świecie, każdemu bliżej do któregoś z tych. No, ja, powiem wam uczciwie, ze swoim 14-letnim synem wybrałam prosto, bardzo wprost, ale też zbudowaliśmy tą relację lata, 14 lat ją budowaliśmy i mogłam sobie pozwolić na to, że miałam pewność, że on jest, wie, że to, co usłyszy, jest w pełnej miłości do niego i powiedziałam mu wprost, że musi używać dezodorantu w pewnym momencie, tak jak jego koledzy. I no i tyle. No, są po prostu rzeczy, które musimy powiedzieć najprościej. Ale wybieram też, rozumiem, że opatulenie w pluszową narrację też jest niektórym dzieciom potrzebne, niektórym rodzicom jest potrzebne. Chciałam powiedzieć, że my też w dojrzewaniu właśnie skupiamy się na takich dużych zmianach w ciele, a często jest tak, obserwujemy to, że zapominamy o przyziemnych. Typu dziewczynki są zaskoczone tym, że miesiączka jest w cyklach. Że pierwsza miesiączka i na przykład, i to już była pierwsza i co, że druga ma się pojawić? Ale przecież miała być pierwsza. No, bo nikt z nas, dorosłych, w ogóle nie pomyślał, że to nie jest oczywiste, że miesiączka pojawia się co miesiąc. Oczywiście na początku może być to troszeczkę zaburzone, ale jednak dążymy do tego, żeby raz w miesiącu wydarzyła się miesiączka właśnie. Tak samo jak z higieną. Zaraz wrócę do chłopaków. Z higieną menstruacyjną. Skąd dziewczyna ma wiedzieć, że musi zmienić podpaskę na przykład co 4 godziny na pewno, nawet jeśli nie jest bardzo zakrwawiona? Po prostu to są rzeczy, które nam się wydają oczywiste, nie są wcale oczywiste dla dzieci, które dopiero wskakują i to naprawdę na głęboką wodę w czas dojrzewania.
19: Zwłaszcza, że nawet samych metod tych menstruacyjnych jest coraz więcej, prawda? Są różne sposoby, po prostu środki, o których no, ja na przykład się dowiaduję jakoś tam gdzieś też po czasie, się okazuje, że to no, jest normalne już, że tak właśnie jest. Już tampony teraz to pewnie przeżytek.
20: To jest super w ogóle początek, żeby zobaczyć, czasem pójść do drogerii i powiedzieć, słuchaj, co tutaj się w ogóle na tej półce dzieje, jak mama wybiera swoje środki. Też można po prostu powiedzieć, ja wybieram takie, bo jest mi łatwiej, no, ja wybieram podpaski, bo po prostu jestem do nich przyzwyczajona, po prostu to jest jakiś mój komfort, ale nie musi tak być. Tutaj masz takie i takie rozwiązania. To z dziewczynami, z chłopakami.
3: To ja jeszcze bym dodała tylko do dziewczyn taki kawałek związany z tym, że wiele dziewczynek jest pierwszych w swojej grupie. Tak, są jakieś dziewczynki, które są pierwsze. I to jest też często dla nich trudne, dużo trudniejsze niż sam okres. Tak, czyli to, że jako jedyne nie idą na basen w wakacje z koleżankami albo w szkole z grupą, że są niedysponowane na WF-ie i trzeba to jakoś powiedzieć albo podać panu, pani to usprawiedliwienie, że chodzą w tej szkole i do toalety i zmieniają tą podpaskę tam jako jedyne na przykład w klasie. I wiele dziewczynek opowiada o tym, że to jest dla nich najtrudniejsze, a wcale nie ta fizyczna, że ten dyskomfort, czy ta krew, no że to jest jakiś też element trudny, ale ta społeczna osnowa jest tym, co jest trudne i myślę, jak ważne jest to, żeby z nimi o tym rozmawiać, bo dla nas często pozostajemy na technikaliach i mówimy, słuchaj, no to właśnie to weź ze sobą, miej tą kosmetyczkę, a one nie chcą w szkole zmienić. I że to załatwi wszystko, a one w szkole na przykład mówią, nie chcę iść do toalety tam zmieniać, bo ta toaleta jest beznadziejna, a poza tym musiałabym wtedy powiedzieć, Tak, i że to jest o takim też tym drugim dnie, trochę tak jak z chłopcami, jest tak, że oni na przykład nie chcą w jakimś sporcie brać udziału, bo są jedyni najniżsi albo jedyni, którzy jeszcze nie mają włosów pod pachami. Nagle to jest temat, bo odstają.
1: Mi to uruchamia takie przyznanie trudności, ale też jak myślę o tej rozmowie o dojrzewaniu, dla mnie to jest po prostu rozmowa o zmianach w ciele. To nie jest, wydaje mi się, że też jakoś sobie robimy trudno tym, że dzieci zaczną dojrzewać i trzeba z nimi o tym porozmawiać. Że finalnie, przepraszam za prosty język, ale wszyscy okresowo śmierdzimy, tak? I to nie jest coś, że dziecko, które zaczyna dojrzewać, nagle ma problem z potem. Więc to jest coś, co można przecież, jakby jest normalnym tematem. Słuchaj, ale się spociłam, po prostu wezmę prysznic, bo chyba śmierdzę, tak? I to jest potem też takie normalizujące, że dzieciaku, chyba tu trzeba, bo wiesz co, jeszcze jest tak, że w tym okresie tutaj jeszcze hormony są i to naprawdę robi trudną mieszankę. To brzmi zupełnie inaczej niż dziecko. Rozmawiajmy o dojrzewaniu, co się dzieje z twoim ciałem. I tak samo jak mówiliśmy o ośrodkach do depilacji, no to wyobrażam sobie, że reklamy są doskonałym momentem do rozmowy o dojrzewaniu, zanim ono nastąpi. Czyli oglądamy z maluchem 7-8-letnim i mówimy, słuchaj, zobacz, kurczę, co tu się... W ogóle rozumiesz, po co to jest i co to jest. I to jest super pretekst do rozmawiania, gdzie te włosy rosną, dlaczego tutaj jest jakiś pomysł, żeby je usuwać, po co się je usuwa i w ogóle, czy to jest potrzebne. I to też jakby bardzo ułatwia...
19: Jeśli się wie, po co? Bo jeszcze to jest pytanie, skąd brać wiedzę jako rodzic?
1: Skąd? Tak, to za chwileczkę, ale jak mówisz o takich rzeczach bardzo niekomfortowych, to też wiemy, że dla dzieci jest mocno niekomfortowe, jak nagle im coś wyrasta, tak? Zwykle. Również dlatego, że nie mamy takiej kultury, nie wiem, saunowania, czy chodzenia na basen, gdzie można, nie chcę powiedzieć, że można pooglądać, no ale zderza się człowiek z różnymi ciałami. Dzieci się zderzają w tej chwili z ciałami w jednym tylko miejscu i nie jest to dobre miejsce. I skutkiem tego jest, że my mamy taką grę o gadaniu, o dorastaniu i tam są takie karty, które też ułatwiają rozmowy i kiedy prowadziliśmy ostatnio warsztaty z chłopcami, to chłopcy, osobno z chłopcami, osobno z dziewczynkami, chłopcy w piątej klasie byli mega zdziwieni, że dziewczynki mają włosy łonowe albo że w ogóle dziewczynkom rosną włosy. I no to też dużo mówi o tym...
19: przestrzeni naszej medialnej na przykład.
20: I ta wiedza połączy wasze dwa pytania, bo to, co mnie tak zatrzymało, jak Ula opowiedziałaś o takim doświadczeniu dziewczynek, które przywołałaś, doświadczenie tych dziewczynek, no to mi po prostu tutaj edukacja. Wszyscy tam musi być w tej szkole wspierający dorosły, który mówi, słuchaj, to jest okej, chodź, możesz spóźnić się na tą lekcję, nic się nie wydarzy, możemy być razem w tej łazience. Oczywiście ja wiem, że mówię o utopijnym świecie, ale jednak chcę wierzyć i wszystkie moje działania jakoś w tym kierunku do tego dążą, wspierający dorosłe. I do twojego pytania wracam. Skąd dorośli mają czerpać wiedzę, bo bez tych wspierających, takich dorosłych, którzy też wiedzą, bo to, że nie wiedzą, to jest niczyja wina, tak? Bo się nie dowiedzieli, bo mają inne zainteresowania, bo minął czas, bo rodzicielstwo ich zaskoczyło. 1000 powodów, wszystkie okej. Natomiast są książki, naszym problemem jest za dużo wiedzy. To jest problem dzisiejszego rodzica.
19: Tak, nie wiadomo gdzie.
20: Tak. Więc ja uważam, że trzeba wybrać sobie jedną książkę z wydawnictwa, któremu się ufa, albo autorki, autora, któremu się ufa.
19: Albo jedną fundację.
20: Albo fundację, tak, na pewno się polecamy. Też jest blog, tam są treści ogólnodostępne i właśnie dla dorosłych, bo książki są skierowane dla tych najmłodszych chłopców i dziewczyn. I po prostu wziąć tą wiedzę, ale przede wszystkim zbudować w sobie taką gotowość i zobaczyć tego dzieciaka naszego, który czeka na raczej bycie blisko i wysłuchanie i zrozumienie, niż na taką wiedzę. I jeszcze odniosę się do tego, co ty, Ewa, mówisz, bo mi się przypomniało, że zawsze mówisz, że koncepcja porozmawiajmy o dojrzewaniu, to jest w ogóle jakaś bardzo przestarzała koncepcja i należy już ją pożegnać raz na zawsze. I zakręcamy piękne koło w naszej dyskusji, że od początku po prostu normalizujmy rozmowy o dojrzewaniu, rozmowy o zmianach w ciele. Nasze ciało jako dorosłych też się zmienia, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że bardzo często niestety nachodzą trudne rzeczy w jednym domu, czyli mamy nastolatka, ale mamy też perimenopauzę, menopauzę i andropauzę. I wszyscy przeżywamy trudne momenty i nasze ciała również się zmieniają.
2: Kocioł.
3: Ja pomyślałam o takim dobrym przejściu, jak tu jako dorosłe możemy zachęcić dzieci do rozmawiania. Jak ten temat się w ogóle nie pojawił, przypomniał mi się taki moment, jak no właśnie moje dzieci zaczęły dojrzewać i ja jako kobieta trochę byłam jednak niezorientowana w temacie. I pamiętam, że kupiłam waszą książkę i też jeszcze ze dwie. I po prostu sama z nimi usiadłam na kanapie. No i moi synowie się zaciekawili, co ja tam czytam, co ja robię. No i ja powiedziałam, wiecie co, no potrzebuję sobie przypomnieć i w ogóle się dowiedzieć, jak to jest z tym dojrzewaniem u chłopaków, bo i z tymi zmianami, no bo ja jestem kobietą, nigdy chłopcem nie byłam, więc z chęcią o tym poczytam. I oni, którzy byli ogólnie tacy, no myśmy już trochę w ogóle mieli o tym w szkole i nie chce nam się o tym, a poza tym już wszystko wiemy, to siedli koło mnie i no zaglądali mi przez ramię, a potem dopytywali o różne rzeczy, więc to też jest tak, się dzielę, że to też czasem jest sposób na to, jak można zacząć rozmowę, która może nie jest tylko o dojrzewaniu, bo myśmy o ciele zawsze jakoś rozmawiali, ale o tych zmianach, które po prostu przez całe życie się wydarzają.
1: Tak, my zawsze obejmujemy też jakby opieką dorosłych, dlatego polecamy, jeśli ktoś kupuje naszą książkę, w sensie dla dzieci, że najpierw, żeby ją przeczytał, a poza tym ma do pobrania taki PDF, który jest specjalnie przygotowany dla rodziców, których dzieci zaraz będą czytały tą książkę, po to, żeby rodziców też jakoś ułagodzić tym, że to nie jest nic strasznego, że jakby wszystko jest proste, ludzkie i dadzą sobie radę.
2: Umówmy się na kolejne spotkanie, bo jak słyszycie, rozmawiać można w różny sposób o różnych rzeczach, a jeszcze mnóstwo tematów mamy nieporuszonych, więc myślę, że będziemy mieli pytania, ale zachęcamy też was do pisania do nas, na przykład na rodzicemałpa.fm.
1: Wspaniale.
20: My też jesteśmy ciekawi, o czym myślą rodzice i o co by chcieli zapytać.
2: I czego się boją, bo to też
20: czego boją się rodzice.
2: Często się pojawia ten strach przy okazji okresu dojrzewania. A w ten świat dojrzewania wprowadzały nas dzisiaj Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Bardzo wam dziękujemy.
20: Dziękujemy za zaproszenie.
2: I do tematu dojrzewania wrócimy z naszymi gościniami za tydzień, w sobotę po 13:00. Dziś już się żegnamy. Ula Malko i Krzysztof Chorwat. Audycję wydawała Olga Tanajewska, a za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i audycja Żyjmy Dłużej.
21: Dlaczego Robert Lewandowski podchwycił pańskie słowa i odniósł się do nich na konferencji prasowej? Pytam Bartosza Molika, profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
22: Dane tragiczne. 6% dzieci i młodzieży w Polsce posiada kompetencje ruchowe.
21: Tylko 6%?
22: Tylko 6%.
21: Jaka to jest prognoza na przyszłość?
22: Będziemy prawdopodobnie żyli krócej, coraz więcej chorób cywilizacyjnych, będziemy coraz mniej zdrowi.
21: Czy właśnie za sprawą Roberta Lewandowskiego i innych sportowych autorytetów chce pan przemówić do głów i sumień nauczycieli, rodziców i samych młodych ludzi?
22: Tak, zdecydowanie powinniśmy wszyscy się ruszyć, słuchać naszych autorytetów i się ruszać.
21: O tym mówić będziemy w audycji Żyjmy Dłużej już po informacjach TOK FM.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
5: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
6: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Reklama.
25: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
26: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
25: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
28: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
27: TravistoFast i Travisto.
28: Aflofarm.
29: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
30: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
31: Desnoran?
30: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
31: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
32: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
31: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
33: Po Desnoranie znika chrapanie.
32: Aflofarm.
34: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
35: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
34: A, no to w Media Expert.
36: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
37: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
38: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
37: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
38: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
24: Reklama.
39: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: Jest 3-miesięczny areszt dla Mariusza G., który podczas policyjnej akcji śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Czy poseł PiSu działał na rzecz zonda krypto? Partia PiS czeka na wyjaśnienia na piśmie od posła Michała Moskala, który wczoraj zrezygnował z członkostwa w klubie. Ukraiński prezydent apeluje do prezydenta Trumpa o realizację ustawy autorstwa senatora Lindsey'a Grahama. Minęła 14. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 33-latka Mariusza G., który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Doszło do tego na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policja weszła tam, żeby zatrzymać podejrzewanego o kradzieże 33-letniego mężczyznę. Ten oddał strzały. Jeden z policjantów został postrzelony w głowę. O życie 29-letniego sierżanta Natana Sieronia lekarze walczyli ponad dobę. Wczoraj o jego śmierci poinformowała komenda w Bolesławcu. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa. Mariusz G. nie ma pozwolenia na broń, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej prokuratury.
0: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
40: Sierżant Nathan Sieroń był policjantem pionu kryminalnego od niespełna 2 lat. Mariusz G. przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Tak decyzję o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS-ie Karol Karski. Poseł Moskal przyznał, że podjął decyzję po rozmowie z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Media szeroko opisywały jego spotkanie na Ibizie z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, z którym według Onetu poseł PiS-u miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom, o czym teraz więcej Tomasz Fęska.
1: Na platformie X Moskal napisał, że zawiesza członkostwo w partii w związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość i że robi to do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, ale jak zapewnia rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiS-u.
2: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie.
1: I partia na te wyjaśnienia, jak mówi Karski, czeka. Sam Moskal twierdzi, że ma podejrzenia dotyczące źródeł i mechanizmu przypisania mu odpowiedzialności za kształt poprawek do ustawy o kryptoaktywach. W sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. Tomasz Fęskę, TOK FM.
40: 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych na skutek rosyjskich nocnych ataków. 2 osoby, które zginęły, mieszkały w Zaporożu. Atakowane były też cywilne budynki w Kijowie, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Prezydent Zełenski zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Ukraiński prezydent podkreślił też i powiedział do prezydenta USA Donalda Trumpa, poprosił go o realizację ustawy autorstwa senatora Lindseya Grahama dotyczącej wzmocnienia sankcji na Rosję oraz do liderów Unii Europejskiej o wprowadzenie dodatkowych europejskich sankcji. 4 osoby zginęły, a 2 są uznane za zaginione w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w wyniku eksplozji w turystycznej dzielnicy Centrum Aten, poinformował lokalny portal. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, jednak podejrzewa się, że miała ona związek z infrastrukturą gazową. Takie informacje przekazała agencja Reutera. Eksplozja uszkodziła pobliskie domy, sklepy i samochody. Ułamki szkła i gruz znajdowano w odległości 3 przecznic. Ekipy ratunkowe przeszukiwały od wczoraj 6 osób starszego małżeństwa, które mieszkało w jednym z mieszkań oraz 4 turystów przebywających w 2 mieszkaniu. Dziś znaleziono ciała mężczyzny i młodej kobiety. 4 turystów, 2 amerykańskie pary. Miała wczoraj po południu wylecieć z Aten, ale nie pojawiła się na lotnisku. Takie informacje podała agencja Reutera za policyjnym źródłem. Wierni zapełniają pola elizejskie przed papieską mszą na Placu Zgody. Wszystko odgrodzone jest metalowymi barierkami, a pierwsi wierni pojawiali się już tam od 6 rano. Przyszli nie tylko po to, by wejść na mszę, ale w nadziei na zobaczenie z bliska Leona XIV podczas przejazdu Papa Mobile na plac. Do zapewnienia bezpieczeństwa zmobilizowano prawie 12 tysięcy policjantów i żandarmów oraz wojskowych. Dziennik La Figaro podał, że są wśród nich snajperzy, którzy zajęli pozycję na dachu gmachu niższej izby parlamentu Zgromadzenia Narodowego. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień robi się cieplej. Tłumaczy w rozmowie ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
3: Temperatura powoduje, że ten śnieg staje się ciężki, będzie chciał po prostu zjeżdżać, może kogoś wytrącić z równowagi. To jest główne zagrożenie, a oprócz tego twardniejący śnieg w godzinach porannych może być śliski.
7: A tu też jeszcze chyba nie są takie warunki na pełny zimowy sprzęt, nie? Raki, czekan, za mało z kolei tego śniegu.
3: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
40: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjścia w góry. Ratownicy radzą jednak, żeby poczekać, aż śnieg się roztopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. A tymczasem IMGW wydał ostrzeżenie 1 stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać dziś o 23 i potrwa do 9 w niedzielę. Widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów. Jutro Jutro do kraju wróci trochę ciepła. Rano w wielu miejscach będą gęste mgły, ale później będzie się rozpogadzać i będzie cieplej niż dziś, maksymalnie od 18 do 22 stopni. Miejscami nad morzem i na Podhalu chłodniej do 17.
39: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Żyjmy dłużej, jak co sobota. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Wydawcą tego programu jest Jakub Paś, realizatorem dźwięku Adam Brzeziński, a my dziś dyskutować będziemy z profesorem Bartoszem Molikiem, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Panie profesorze i szanowni państwo, nie będzie to, nie wiem, o nowych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, a takim jest między innymi długowieczność i o tym za kilka tygodni też pomówimy z opiekunem tego kierunku. Nie będziemy mówili o tym, jak sprawna jest młodzież, która idzie na studia związane z wychowaniem fizycznym, sportem szeroko pojętym, ale powiemy o tym, albo inaczej wyjdziemy od tego, o czym pan, panie profesorze, powiedział w magazynie Food Truck, co przetoczyło się przez polskie media jak dotychczas żadna inna treść, która dotyczy sprawności Polaków. Ja za długowieczność pojmuję, podejrzewam, że większość także, również sprawność w wykonaniu elementarnych zadań dnia codziennego. Pan też, panie profesorze, w ten sposób na to patrzy?
5: Tak jest. Ja akurat jestem z zawodu fizjoterapeutą, aczkolwiek mam też papiery trenera koszykówki, więc wiążę sport i fizjoterapię i dla mnie rzeczywiście ten sport traktowany jest przede wszystkim w aspekcie zdrowia i faktycznie musimy na niego zupełnie inaczej spojrzeć niż pokazują to media, pokazują to przekazy telewizyjne, bo chyba niestety mamy wieloletni błędny stereotyp myślenia, że sport jest tylko dla wybranych, sport jest tylko dla najlepszych, sport jest wyjątkowy dla sportowców elitarnych, wyczynowych, a tak naprawdę nie dla wszystkich.
4: My sport jest rywalizacją też.
5: Sport jest rywalizacją. Ta rywalizacja akurat jest, powiedziałbym, kontrolowana, jest pozytywnym aspektem i ona też jest potrzebna w moim przekonaniu, nawet w tych klasach 1-3 i w podstawówce, ale tak naprawdę my musimy uświadomić, bo tego nam zabrakło przez ostatnie kilkadziesiąt lat i to nie jest kwestia 10-20, a kilkudziesięciu lat, że zapomnieliśmy tego prawdziwego hasła, że sport to zdrowie. Teraz jak mówimy sport to zdrowie, to oczywiście my jako fizjoterapeuci zaczynamy lekko się podśmiewywać, bo rzeczywiście wśród sportowców wyczynowych ten sport wiąże się dosyć często z licznymi kontuzjami, natomiast my powinniśmy traktować ten sport jako zdrowie, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, podchodzić do aktywności fizycznej w sposób taki holistyczny, a nie tylko pod kątem zdrowia fizycznego i mówić, o, będę biegał, to będę sprawniejszy, będę szybszy. Tu mamy wiele innych dodatkowych uwarunkowań.
4: Panie profesorze, kiedy w magazynie Food Truck, jeszcze raz podkreślę to źródło, w którym padły pańskie alarmujące słowa, właściwie dane. Wypowiadał się pan o tym, jak czarno widzi pan przyszłość polskiej obecnej młodzieży, bądź też dzieci w przyszłości, kiedy staną się już w pełni dorosłymi, dojrzałymi ludźmi. No to wielu otworzyło szeroko oczy, także Robert Lewandowski, który odniósł się do tego na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji Polski, które właśnie trwa. Wczoraj Robert Lewandowski gola nie strzelił 0-0 z Bośnią i Hercegowiną, ale to tak zupełnie na marginesie. Pan spodziewał się, że rezonans pańskich słów będzie aż tak mocny? Za chwilkę przejdziemy do konkretów, żeby nasi słuchacze też o tych alarmujących danych usłyszeli.
5: Powiem szczerze, że nie. I tak naprawdę idąc do Food Trucka traktowałem to jako kolejne medium, do którego możemy dotrzeć. My nie ukrywam, że w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nazwie WF za WF staramy się przybijać gdziekolwiek, jakkolwiek tylko możemy do mediów. No i była to trochę dla nas niespodzianka. Rzeczywiście spotkał się to z tak szerokim odzewem. Co ciekawe, spotkał się to z bardzo dużym odzewem, też feedbackiem ze strony młodzieży. Bo młodzież też zaczęła do mnie osobiście pisać i pisać informacje. Była ciekawa dodatkowych informacji, zresztą cały czas jest. Oczywiście Robert Lewandowski podbił całą sytuację, znaczy dziennikarz, którego zapytał o całą sytuację. Rzeczywiście Robert miał tą kilkuminutową wypowiedź, która myślę, że odbiła się szerokim echem. No i teraz mam nadzieję, że to nie będzie tak jak takich boom po igrzyskach, że zawsze po igrzyskach siadamy i mówimy, o, jest źle, trzeba coś zrobić i za chwilę po 2-3 tygodniach wszyscy zapominamy. Co igrzyska mamy to samo. Mówimy, że mamy kryzys, że trzeba coś zrobić. Ministerstwo jedno, drugie zaczyna dosyć szeroko o tym mówić, szykuje jakiś plan naprawczy, po czym mijają 2-3 tygodnie i dziennikarze i resort zapominają wykonywać pewne działania. I tego nam brakuje. Nam brakuje decyzyjności i ta decyzyjność, myślę, że tu jest konieczna. Super, że Robert to podbił. Super, że mamy taką, a nie inną sytuację i media rzeczywiście korzystają z naszych wyników badań, bo to jest bardzo ważne. Natomiast zależy nam na tym, żeby tak naprawdę w tej chwili te wyniki one docierają, dla nas są ważniejsze jeszcze rekomendacje. My mamy rekomendacje, mamy wdrożenia i mamy nadzieję, że tak naprawdę będziemy słyszalni i resorty będą korzystać z naszych nie tylko bad newsów, bo one są ważne, ale przede wszystkim z rozwiązań.
4: Dobrze, ja nie chcę trzymać naszych słuchaczy w niepewności, nie chcę też popełniać warsztatowego błędu, że mówimy trochę o abstrakcyjnej rzeczywistości. Proszę, by pan, panie profesorze, w taki sam sposób wyartykułował te dane, z którymi wyszedł pan do innego rodzaju odbiorcy. Myślę też o tych młodych ludziach, tak, o których pan przed chwilą powiedział. Co takiego niepokoi pana w kontekście przyszłości Polaków, którzy chcieliby żyć długo i zdrowo?
5: Znaczy, najprościej, jakbym miał ująć to w jednym zdaniu, stajemy się coraz mniej zdrowym społeczeństwem.
4: Mimo dobrobytu, mimo rosnących wskaźników gospodarczych, mimo większej świadomości?
5: Tak, to właśnie chyba ten dobrobyt, bo tak naprawdę może zacząć od początku. Skąd w ogóle zaczął się kryzys, o którym my mówimy? To jest kryzys lat 90. i to jest moment, kiedy przede wszystkim mieliśmy zmiany ustrojowe w kraju, czy właśnie przyszedł ten dobrobyt. To jest moment, kiedy pojawiły się telefony komórkowe, komputery, później laptopy. I tak naprawdę zmieniliśmy jako rodzice i jako dzieci swój sposób funkcjonowania. Z chowu podwórkowego, w cudzysłowie, czy z młodzieży takiej jak my, która grała w piłkę na podwórku, biegała, spędzała czas na trzepakach i tak dalej, zostaliśmy w domu. I zaczęliśmy zajmować się korzyściami tak naprawdę technologii, które mamy, czyli oczywiście komputery, telefony i tak dalej. Zaczęliśmy się izolować społecznie, bo telefony między innymi i wszystkie social media do tego też służą, że w jaki sposób izolujemy się od społeczeństwa, czy nie ma tej interakcji, nie ma ruchu. Jesteśmy tak zwanym społeczeństwem, którym dominuje jednak hipokinezja, czyli brak ruchu. Efektem tych przemian lat 90. już było to, że właśnie w latach 90. pogorszyła się kondycja fizyczna dzieci i młodzieży. Głównie chodziło o wydolność krążeniowo-oddechową i to pogorszenie to było mniej więcej 10-15%. I to systematycznie się pogarszało. Nikt na to nie zwracał uwagi. Co dodatkowo, nie mieliśmy żadnych dobrych przekazów medialnych. Co więcej, wizerunek nauczyciela WF-u i generalnie sportu nie był najlepszy. Dziecko dostawało mnóstwo różnych ofert typu dodatkowe zajęcia języka angielskiego, matematyki i tak dalej. Więc jego ten work-life balance, bym powiedział, jak teraz się popularnie mówi, mocno się skracał. I on tak naprawdę nie wykorzystywał go na aktywność fizyczną. To spowodowało, że już od 10 lat mniej więcej tylko 20% dzieci i młodzieży w Polsce spełnia normy aktywności fizycznej wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia, czy to jest minimum godzina ruchu dziennie. I to nie musi być bieg, to nie musi być skakanie, to może być nawet marsz. Co piąte dziecko tylko spełnia tą normę, 4 dzieci na 5 tej normy nie spełniają, czy tak naprawdę są nieaktywne ruchowo. I to wszystko się nawarstwia. Dodatkowo, wracając do tych badań z lat 90., podobne badania robiliśmy co 10 lat i w 2021 roku porównaliśmy dzieciaki z 2021 do dzieci i młodzieży z roku 2010. Okazało się, że nastąpił kolejny spadek wydolności krążeniowo-oddechowej o mniej więcej 10-15%. Czyli możemy powiedzieć, że w tej chwili młodzież ze szkoły podstawowej z lat 2000, aktualnie teraz, jest mniej więcej o 20-30% mniej wydolna niż ja, kiedy byłem w latach 80. w szkole podstawowej. I to rzeczywiście jest dramat, bo przepaść 20-30% To jest olbrzymi spadek i to oczywiście ma swoje przełożenie na wiele chorób cywilizacyjnych. No i, no i można powiedzieć, że mamy coraz mniej zdrowe społeczeństwo. Do tego dochodzą inne dane typu otyłość, która jest w zależności od różnych badań wynosi mniej więcej 25-35% procent u dzieci. To te 80% dzieci nieaktywnych. No i chyba takie najbardziej rzucające się w mediach informacje, które daliśmy, to był moment, kiedy poza samą analizą sprawności fizycznej zaczęliśmy analizować tak zwane fundamentalne umiejętności ruchowe. Bo sprawność fizyczną my ją badamy od kilkudziesięciu lat przez naszych profesorów z AWF-u warszawskiego. Natomiast zaczęliśmy analizować nie tylko sprawność, bo sprawność nam mówi, czy biegam szybko, czy jestem wytrzymały, czy wysoko skaczę i tak dalej. Natomiast zaczęliśmy jakościowo oceniać tak zwane kompetencje ruchowe. Czy wykonuję podstawowe działania takie jak bieganie, skakanie, przewrót przód, chwytanie piłki, kopanie piłki. Okazało się, że pierwsze badania, które wykonaliśmy w 2022 roku, pokazało, że 94% dzieci i młodzieży nie posiada tych kompetencji ruchowych. I to jest rzeczywiście liczba dramatyczna. Czyli tak naprawdę 6% dzieci podlega, spełnia normy.
4: Tak, czym są te podstawowe kompetencje ruchowe? Powiemy już po informacjach TOK FM, na które Państwa teraz zapraszam. To jest audycja Żyjmy Dłużej. W sobotę naszym gościem, wykorzystując lukę w swoim gęsto usianym kalendarzu, mamy w końcu inaugurację roku akademickiego. Jest z nami profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, który w sposób alarmujący przekazał to środowisku piłkarskiemu, a teraz Państwu, drodzy słuchacze, jak ta skorupka nasiąka za młodu, a jak na starość trąci i nie są to optymistyczne wizje. Proszę, pozostańcie Państwo z nami.
6: Autopromocja.
8: Istny pałac zaczarowany. Zachwyca się prasa warszawska. Jest i winda kryształowa, i oranżeria z papugami, podłogi marmurowe, meble angielskie oraz aż 20 pokojów z łazienką. Wówczas, na początku wieku XX, zaświadczających o najwyższym standardzie obiektu. Hotel Bristol, powiew luksusu i wielkiego świata, w nową epokę komunistyczną wszedł niemal nienaruszony. 79 lat temu został znacjonalizowany.
6: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
11: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła właśnie 14.20, przy mikrofonie Emil Górny. Czas na informacje TOK FM. Dzień dobry. A na początek, dwie osoby zginęły, 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji przeciwko Ukrainie, poinformował prezydent Wołodymyr Załański. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Cztery osoby zginęły, a dwie zostały uznane za zaginione w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w wyniku eksplozji w turystycznej dzielnicy centrum Aten w Grecji. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, jednak podejrzewa się, że miała ona związek z infrastrukturą gazową, przekazała takie informacje agencja Reutera. Ułamki szkła i gruz znajdowano w odległości trzech przecznic. Ekipy ratunkowe poszukiwały sześciu osób, starszego małżeństwa, które mieszkało w jednym mieszkaniu, oraz czworga turystów przybywających w drugim. Sąd rejonowy w Bolesławcu aresztował na 3 miesiące 33-letniego mężczyznę, któremu prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. W piątek zmarł w szpitalu. Podejrzany przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Korporacja OpenAI przyznała, że jej boty dokonywały nieuprawnionych ingerencji w witryny i systemy dziesiątek globalnych instytucji, w tym agencji rządowych USA i Australii. Informował portal BBC, który powołuje się na komunikat firmy. OpenAI przekazała, że latem agenci AI próbowali uzyskać informacje od rządów, uniwersytetów, agencji publicznych i innych instytucji, w tym od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i giełd. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Wracamy do naszej audycji Żyjmy Dłużej. Dziś naszym gościem jest profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze.
7: Cieszę się, że pan przybył do naszego studia. Wykorzystując taką lukę między 13 a 15.30 w tych poszczególnych inauguracjach roku akademickiego, bo też takim przywilejem rektorów jest to, że oni odwiedzają siebie wzajemnie też, w zależności od uczelni, ale nie o tym my dyskutujemy. Pan kilka dni temu, goszcząc w magazynie Food Truck, poświęconym piłce nożnej, opowiedział o danych, które zwaliły z nóg większość społeczeństwa, do których jeszcze te dane wcześniej nie docierały. Odniósł się do nich Robert Lewandowski. Gdybym miał panu przytoczyć właśnie za sprawą kapitana naszej reprezentacji cytowalność pańskich słów, no to sięgnęły one kilku milionów, a są to dane mówiące o tym, jak polska młodzież, polskie dzieci nie mają zasobu podstawowych umiejętności ruchowych. Jeszcze jedno, bo pan odniósł się również do, w pierwszej części naszego programu, do tego, do tej niewydolności krążeniowo-oddechowej. No, z podstaw fizjologii wiadomo, że im wcześniej zbudujemy ten fundament wydolnościowy, tym lepiej przejdziemy przez życie. Później, rozpoczynając jakąkolwiek formę ruchu już w dorosłym życiu, trudniej jest zbudować, porównajmy to do budowy domu, ten fundament, który utrzymałby całą konstrukcję. Mało kto zdaje sobie z tego w ogóle sprawę.
8: Tak, i to jest chyba problem, że jakby no, człowiek z natury jest istotą leniwą, to muszę się zgodzić, ja też. I faktycznie to jest tak, że nam się wydaje, że no, możemy sobie tak naprawdę przejść w jakiś sposób swoje młode życie i w wieku 40, 50, 60 lat sobie nadrobimy stratę.
7: I zabierzemy się za trening.
8: Tak, i zabierzemy się za trening. To jest słynny kryzys 40-latków, gdzie nagle zaczynają biegać maratony, chodzić na siłownię i tak dalej, co też jest dobre, bo przynajmniej się ruszają, bo gorzej było, jakby byli zaniedbani przez pierwsze 4 dekady i potem zaczęli i dalej nic nie robili. Ale tak naprawdę to bazę buduje się od samego początku, czy tak naprawdę tą wydolność krążeniowo-oddechową również, jeżeli ktoś ćwiczy i dba o tak zwaną całożyciową aktywność, bo my mamy takie pojęcie całożyciowej aktywności. Tu chodzi o to, żeby tak

0: naprawdę być regularnie aktywnym. Czego nam brakuje w społeczeństwie polskim, to właśnie nawyku regularnej aktywności fizycznej. Tego nam brakuje w relacji do kilku innych, powiedziałbym, topowych państw, takich jak Kanada, jak kraje skandynawskie, czy chociażby regularnie powtarzana przeze mnie Słowenia. Tam ten nawyk regularnej aktywności jest. Tam ćwiczą całe rodziny i to robią dla satysfakcji, dla zdrowia, dla zabawy i tak naprawdę dla tej całożyciowej aktywności i dla długowieczności, bo to chodzi o tą długowieczność, tak? Mamy zupełnie inną jakość życia, ten well-being, bo tych nazw jest bardzo dużo. Ta regularna aktywność fizyczna pomaga nam w zdrowiu fizycznym, pomaga też w zdrowiu psychicznym, wzmacnia nasze relacje interpersonalne, stanowi pewną dyscyplinę też życiową, bo my też musimy zwrócić uwagę, że sport, aktywność fizyczna to też jest pewien rodzaj dyscypliny życiowej. No i wracam do siebie. Ja też jestem leniwy, jak każdy z nas, ale mimo to tak naprawdę regularnie w dni powszednie, poza niedzielą, a czasami sobotą, jednak piąta rano ja wychodzę, ja albo biegam, albo jeżdżę na rowerze, uprawiam jakieś tabaty, ćwiczenia. To te 60 minut porannych ćwiczeń naprawdę daje mi takiego mocnego kopa zdrowotnego i nie tylko na zasadzie zdrowia fizycznego, ale też psychicznego, bo człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje i myśli. My to też cały czas powtarzamy, że próbujemy w społeczeństwie łamać trochę stereotyp, że tego WF-u, czy zajęć od fikołków, jak to się do tej pory regularnie mówiło, tych zajęć, w których mamy te zajęcia na macie. Chodzi o to, żeby zmienić trochę myślenie. WF przede wszystkim jest przedmiotem ukierunkowanym na zdrowie. To nie jest przedmiot, który selekcjonuje najlepsze dzieci do uprawiania sportu. Bo i tak wiadomo, że te 10-20% najzdolniejszych ruchowo dzieci, ono i tak pójdzie do sportu, będzie uprawiać sport w różnych klubach. WF i nauczyciel WF-u nastawiony jest przede wszystkim na pozostałe dzieci, łącznie z dziećmi z niepełnosprawnością, bo tu mówimy o edukacji włączającej. I on ma tworzyć, szczególnie w klasach 1-3, gdzie tak naprawdę w Polsce nie ma nauczyciela WF-u w tej chwili w większości szkół, on ma stworzyć pewien nawyk tej regularnej aktywności fizycznej. On ma dać poczucie zadowolenia i satysfakcji, niezależnie czy ktoś jest niższy czy wyższy, czy ktoś jest mniej szczupły albo bardziej szczupły i tak dalej. Każdy może się w aktywności fizycznej odnaleźć. Każdy może ma jakieś silne i słabsze strony i nawet ten, w cudzysłowie, nieco bardziej otyły Janek, on też, jeżeli nie znajdzie się, odnajdzie się w skoku z wyż i w biegach sprinterskich, to być może odnajdzie się w takich zajęciach jak rugby, judo, bądź jeszcze inne. Dla każdego jest miejsce w aktywności fizycznej i o tym musimy pamiętać. O tym pamiętają też nauczyciele WF-u. I właśnie ten wiek 6-12 lat to jest taki najbardziej chyba istotny wiek, kiedy my powinniśmy motywować nasze młode społeczeństwo do poczucia tej regularnej aktywności fizycznej. My próbujemy zrobić coś takiego, co było jeszcze 100 lat temu. My próbujemy z aktywnością fizyczną zrobić coś takiego jak z myciem zębów. Kiedyś też 100 lat temu próbowano jakby wdrożyć do społeczeństwa, że koniecznie musimy myć zęby po jedzeniu, przed jedzeniem i tak dalej, przynajmniej rano i wieczorem. I ten nawyk został wdrożony. My to samo powinniśmy zrobić teraz z aktywnością fizyczną, co nie jest łatwe, bo niestety jakbyśmy przeanalizowali nawet współczesne filmy polskie dotyczące, gdzie mamy nauczyciela WF-u, to ten nauczyciel WF-u to jest dresiarz, to jest mniej powiedziałbym zdolny intelektualnie nauczyciel, to jest ten gorszy, albo nawet czarny charakter. Więc w mediach dosyć często ten WF i sport nie był traktowany poważnie. Jeszcze w szkole WF też nie jest traktowany poważnie, co podkreślają wielokrotnie nasi nauczyciele WF-u, że to jest jednak ten dodatkowy przedmiot, jak trzeba gdzieś zrobić apel, trzeba gdzieś zwolnić klasę z jakichś zajęć, no to jest WF w pierwszej kolejności.
1: No bardzo często też lokowany na końcu zajęć. Planu dnia,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zdecydowanie, wręcz powinno być odwrotnie, bo to też kolejny wątek. My to też bardzo mocno podkreślamy. Najlepiej, kiedy zajęcia WF-u są na początku. Ja daję tu regularnie przykład mojego syna, jak ja wykładałem w Stanach Zjednoczonych, mój syn był wtedy w pierwszej klasie podstawówki, ja miałem obowiązek go dowieźć na godzinę 8:10 do szkoły, albo wcześniej wprowadzić go do żółtego autobusu, który go właśnie do tej szkoły dowoził. No i tam było 20 minut, na sztywno, codziennie, niezależnie od pogody, było 20 minut aktywności fizycznej, ruchowej na świeżym powietrzu. Dodam jeszcze, że to była Montana, więc to jest taki dosyć, no, stan dosyć surowy, jeżeli chodzi o pogodę. Więc tam był śnieg, było minus 15 stopni, minus 10. Dzieciaki dostawały piłki, skakanki, różne inne przybory do ćwiczeń i po prostu biegały po boisku szkolnym. Nie miały prawa wejść do szkoły. Jedyna szansa, żeby wejść do szkoły podczas tych 20 minut, to była w momencie, kiedy temperatura schodziła poniżej 21 stopni. A tak cały czas 20 minut dzieciaki były na świeżym powietrzu. No i mamy tego efekt. Efektem są też badania amerykańskie, które my w ramach WFZWF próbujemy teraz zweryfikować w Polsce. Okazuje się, że dzieci, które rano ćwiczą, mają pierwsze zajęcia wychowania fizycznego albo inne formy aktywności ruchowej, one w testach wiedzy wypadają mniej więcej od 8 do 15% lepiej niż dzieci niećwiczące z rana. To jest jasny dokument, jasny dowód, przepraszam, że aktywność fizyczna wpływa też na myślenie, wpływa na naszą koncentrację, na przyswajanie wiedzy.
1: Mhm. Przejdźmy do tych fundamentalnych umiejętności ruchowych. Mhm. Co tam jest niepokojącego? Co powinno teraz naszych słuchaczy postawić na baczność, jeśli są rodzicami, dziadkami, a być może młodymi ludźmi, którzy sami zaniedbali pierwszą część swojego życia, jeśli chodzi o aktywność fizyczną? Mhm.
0: No tak, zacząłem od sprawności fizycznej, czyli biegamy szybko, wolno i tak dalej, coś, co mierzymy ilościowo. Kompetencje ruchowe, czy fundamentalne umiejętności ruchowe mierzymy jakościowo, czyli weryfikujemy, czy dziecko potrafi wykonywać daną czynność. Nie to, czy biegnie szybko, ale czy w ogóle potrafi biegać. I dla przykładu mamy 6 fundamentalnych umiejętności ruchowych, które rozkładamy i weryfikujemy pod kątem jakości. Czy na przykład patrzymy, czy dziecko umie biegać, na przykład czy jest faza lotu, czy jest naprzemienna praca kończyn górnych. I to są elementy, które weryfikujemy. Weryfikujemy oczywiście przez teraz zweryfikowane analizy. Na szczęście i tutaj sztuczna inteligencja nam pomogła, ponieważ mamy aplikację na telefon, gdzie nawet nauczyciel nie musi sam weryfikować, a mamy jasne też, że nauczyciel nagrywając dziecko przez telefon komórkowy daną czynność, od razu otrzymuje wartość punktową od 0 do 5. No, okazało się, że właśnie ta słynna liczba 94%, że 94% dzieci i młodzieży w Polsce nie ma tych podstawowych umiejętności ruchowych.
1: 94.
0: Czyli nie umie biegać, nie umie skakać, nie umie chwytać. To, co między innymi Lewandowski też otrzymał, że 88% z tego, co pamiętam, dzieci nie potrafi chwycić piłki odbitej od ściany. No to jest rzeczywiście dramat. Ja powiem szczerze, bo to nie wiem, czy to też mówiłem, profesor Makaru, który bezpośrednio prowadził te testy, on mówił, że w szkołach podstawowych dosyć często, jak dzieci dostawały skakankę, to nie wiedział, co to jest. Dzieci nie miało pojęcia, co zrobić z tym sznurkiem, więc musieliśmy edukować najpierw, czym jest skakanka i co się z nią robi. Więc to rzeczywiście jest przepaść w relacji do tego, czym skakanka była dla nas. No i teraz wracając do tych fundamentalnych umiejętności ruchowych, to jest chyba bardzo ważne. To są umiejętności, które są zapisane w podstawie programowej. To nie jest tak, że grupa zespół badawczy profesora Makaruka wymyślił jakieś nowe, trudne elementy, które trzeba pokonać. To są elementy, które są jasno zapisane w podstawie programowej. No i one nie są spełniane. No ja za każdym razem, chyba w każdym wywiadzie daję taki przykład, co by się działo, gdyby nagle okazało się, że dzieci nie spełniają tak zwanych kompetencji matematycznych. Mamy kompetencje matematyczne, kompetencje językowe i są też kompetencje ruchowe. Teraz wyobraźcie sobie państwo, że mamy klasę trzecią podstawówki dla przykładu i nauczycielka mówi do klasy, do rodziców, szanowni państwo, 94% państwa dzieci nie spełnia kompetencji matematycznych, czyli nie umie dodawać, mnożyć i dzielić. No to byłaby awantura. Myślę, że i w klasie, i w szkole, i tak naprawdę no, nauczycielka miałaby potężne problemy. W momencie, kiedy mówimy, że 94% państwa dzieci, czy tak naprawdę no być może jedno dziecko w państwa klasie spełnia kompetencje ruchowe, a reszta nie, w zasadzie nic się nie dzieje. Sprawa jest załatwiona, każdy przechodzi dalej do przodu.
1: Tak, ale panie profesorze, bo może lepiej komunikować to, że nie 94% nie ma tych podstawowych kompetencji, tylko że zaledwie 6% ma, bo to chyba bardziej przemawia do wyobraźni. 6%, szanowni państwo, no wyobraźmy sobie klasę, nie wiem, 30-osobową, 20-osobową nawet, tak? No to jest nieprawdopodobna historia.
0: Tak, no to już forma przekazu, to formę przekazu oddaję mediom, czyli ekspertom, tak jak pan redaktor. Być może faktycznie trzeba mówić, że to już tylko 6% spełnia kompetencji ruchowe jest sprawnych, a 94% w zasadzie dzieci jest niesprawnych. Trudno powiedzieć, bo nie chcę tutaj mówić, że niezdrowych, ale niesprawnych tak naprawdę i wymaga...
1: Wie pan, bo ja rozumiem i podejrzewam, że większość słuchaczy również, sprawność jest elementem zdrowia.
0: Tak, zdecydowanie. Mamy zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne. Tak mówię, ta niesprawność dzieci będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Zresztą statystyki mówią w Polsce, że nasze pokolenie naszych dzieci będzie żyło krócej niż my. Średnia wieku ma być krótsza. No między innymi to jest związane z tymi wynikami. My sami jakby potwierdzamy to, co przewidują statystyki i sami wchodzimy w ten niestety błędny trend, w którym nie ruszamy się, jesteśmy coraz mniej aktywni, źle się odżywiamy, dodatkowo dochodzi zła jakość snu i tak naprawdę sami wpadamy w ten niestety nurt, który spowoduje, że ta średnia wieku będzie faktycznie niższa. Do tego w momencie, kiedy dojdzie demografia, która wskazuje, że mamy coraz mniejszą liczbę urodzeń, to naprawdę demograficznie nie będziemy wyglądać najlepiej za te 10-15 lat.
1: A to jest trend wyłącznie Polski, czy dotyczą całej Europy, jeśli konfrontuje pan wyniki tych badań, no bo przecież w innych krajach też są prowadzone.
0: To znaczy tych kompetencji ruchowych, które używa zespół profesora Makaruka, nie używamy w całej Europie, ale badamy niektóre kraje europejskie, to się w większości krajów potwierdza. Ten trend niestety jest negatywny nie tylko w Polsce, ale my nie staramy się porównywać do innych krajów, mówiąc, jakby dając sobie satysfakcję, no już skoro w innych krajach jest lepiej, tak podobnie źle jak u nas, to nic nie róbmy. Myślę, że musimy patrzeć na siebie i tak naprawdę generalnie trend jest podobny w całej Europie. Natomiast są kraje, które są krajami wyjątkowymi. No takim krajem przede wszystkim jest Słowenia. Są kraje skandynawskie. Zresztą to widać też po sporcie, bo to bardzo dobrze widać w sporcie. Chyba Norwegia, Finlandia to są te kraje, które nagle nam wyskakują poza tą sferę sportów zimowych, dyscyplin zimowych. Okazuje się, że nagle osiągają super wyniki w lekkiej atletyce. Teraz widzimy w piłce siatkowej i one są coraz lepsze w dyscyplinach letnich, do których wcześniej nie były predysponowane w cudzysłowie, bo niby to były kraje, które preferowały dyscypliny zimowe. Chodzi o to, że tam dba się bardzo mocno o ten fundament i te fundamentalne umiejętności ruchowe, o tą bazę. My w momencie, kiedy nie będziemy mieli zdrowej podstawy, czy zdrowej bazy, czy zdrowych dzieci, zdrowej populacji, że ten procent 94 nam nie zejdzie do 50 albo 60, to będziemy mieli sytuację coraz gorszą. W Skandynawii wielokrotnie tam powtarzano, że nam nie chodzi im o wyniki sportowe. Tam przede wszystkim zadbano o tą wieloletnią podstawę. Mamy zdrowe społeczeństwo i dopiero z tego zdrowego społeczeństwa mamy dużą liczbę wybitnych sportowców. U nas tego nie ma.
1: Mamy chcemy coraz odwrotnie. Mniejszą. Chcemy mieć wybitnych sportowców, niezależnie od tego, jak niesprawne jest nasze społeczeństwo. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę, bo ja mam do pana, panie profesorze, takie pytanie, ale to już po informacjach. Nakładając na te dane polskie, ale nie tylko polskie, filtry dotyczące, nie wiem, charakterystyki, specyfiki kulturowej, także wskaźniki ekonomiczne. Czy dopatrzymy się tutaj jakichś znaczących korelacji, o których warto powiedzieć? Czy też nie? Czy też sprawność bądź niesprawność fizyczna jest niezależna od portfela, klimatu, języka i tak dalej? Ale to już po informacjach. To jest audycja Żyjmy Dłużej w TOK FM. Teraz informacje TOK FM.
2: Autopromocja.
3: To był przełom w myśleniu o państwie. Nagle wstrzymana została potężna machina wojenna, a cesarz zaczął umacniać rozległe granice. Drewniana palisada, bardziej symbol niż militarna zapora, stanęła w Germanii, zaś północną Brytanię od wschodu do zachodu przeciął kamienny mur, wał Hadriana. Był to władca, który skończył z filozofią imperium bez końca.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.41. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Bezzałogowce należące do ukraińskiej armii przeprowadziły atak na rafinerię w Ilsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji, poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Według informacji przekazanych przez władze rosyjskiego regionu, na które powołuje się agencja Reutera, na skutek ataków dronów w kraju krasnodarskim zginęły 3 osoby, a 2 zostały ranne. Jak podkreśla strona ukraińska, rafineria w Ilsku jest jedną z największych w regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać od godziny 23 i potrwa do 9 rano jutro. Alert pierwszego stopnia został wydany dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wrzesień okazuje się bardzo dobrym miesiącem dla zakopiańskiej branży turystycznej. Gości przyciągają ceny noclegów niższe nawet o 30% niż wakacje oraz ruch konferencyjny. Tegoroczny wrzesień wyróżnia się dużym udziałem pobytów rezerwowych z wyprzedzeniem sięgającym nawet 90 dni. Kolejne informacje o 15.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: No, fascynująco, szanowni państwo, rozwija się ta rozmowa w audycji Żyjmy Dłużej z profesorem Bartoszem Molikiem, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, witam was jeszcze.
11: Kasandryczne wieści pan przekazuje naszym słuchaczom, a dotyczą one niezdolności Polaków do ruchu, do aktywności fizycznej. Te podstawowe kompetencje ruchowe posiadło zaledwie 6% młodych ludzi. Odwracam, w zgodzie z tym, o co apelowałem. Nie 94% nie ma ich, tylko zaledwie 6% je ma. I może to przemówi do państwa wyobraźnia. Też poprosiłem pana przed informacjami, żeby pan, panie profesorze, odniósł się też do innych krajów, dostrzegł pewien trend, czy to jest charakterystyka tylko Polska, czy nie. I czy wreszcie także przyjmując inne kryteria ekonomiczne, kulturowe, klimatyczne, ekonomiczne, możemy dopatrzeć się jakiejś prawidłowości, że społeczeństwa szybko bogacące się mają coraz gorsze wyniki, jeśli chodzi o kompetencje ruchowe. A może tak w ogóle nie jest, bo im bogatsze społeczeństwo, tym wyższa świadomość, a co za tym idzie, większa chęć do tego, by te umiejętności nabywać, bądź przekazywać je naszym dzieciom. Jakbyśmy tutaj spróbowali porozmawiać.
12: To znaczy tak, przez lata mieliśmy informację, że w zasadzie jest ścisła korelacja między poziomem aktywności fizycznej, a wykształceniem i statusem ekonomicznym. O tym się wielokrotnie mówiło, że im wyższe wykształcenie, im wyższy status ekonomiczny, tym ta grupa jest bardziej aktywna fizycznie.
8: Ale przepraszam, ale, dygresję, pozwolę tak. sobie. Pan wybaczy, że tak wchodzę w zdanie. Z drugiej strony, wśród tych najmniej zamożnych, na ogół byli to przynajmniej przed laty ludzie, którzy wykonywali zawody fizyczne. Więc ich codzienne jestestwo opierało się na aktywności w wysiłku fizycznym, prawda?
12: Zgadza się. Co więcej, tak jakbyśmy zaczęli analizować tych wybitnych sportowców, albo nawet tenisistów, to oni też dosyć często powtarzają, że oni wywodzą się, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć, że z nizin, ale bardzo wielu, wiele przykładów mamy wybitnych sportowców, którzy wychodzi z nizin tak naprawdę.
8: Z ośrodków ludowych związków sportowych na przykład.
12: Ja nie mówię o Polsce akurat, ale mówię na przykład o piłkarzach brazylijskich. Oni dosyć często powtarzają, że oni wywodzą się z różnych, no powiedzmy, nie no, tak...
8: Największe kariery rodziły się w fawelach, no
12: tak,
8: mówmy
12: tak, otwartym
8: tekstem.
12: Dokładnie o to chodzi. Natomiast dlatego ja zacząłem od tego statusu ekonomicznego i od wykształcenia, bo to nam się powtarza, natomiast ja nie chcę do tego docierać, ponieważ nie mam takich wyników najnowszych. To myślę, że grupa profesora Lenartowicza by się lepiej na ten temat wypowiedziała, bo to jest jeden z moich zespołów badawczych. Natomiast to, co oni też podkreślają i to, co nasze zespoły badawcze jasno podkreślają, to jest bardzo ścisła korelacja rodzic dziecko. Najprościej aktywny rodzic równa się aktywne dziecko. Rodzic kanapowiec równa się dziecko kanapowiec. Rodzic nieotyły równa się dziecko nieotyłe. Czyli tutaj są bardzo istotne, silne korelacje między rodzicem a dzieckiem. Co więcej, aktywny rodzic to jest ten rodzic dosyć często, który ma już tak zwaną nabytą aktywność fizyczną, czyli spędzał tą aktywność fizyczną w sposób ten międzypokoleniowy. Czyli weekendy spędzane na rowerze, na spacerach, na nartach, na pływaniu, na aktywności fizycznej, to potęguje i przychodzi z pokolenia na pokolenie. Niestety właśnie mamy to, że w tej chwili najmłodsi nasi rodzice to jest to pokolenie lat 90. Czyli już to pokolenie, nie chcę powiedzieć, że stracone, ale to pokolenie, które już weszło w tą grupę ryzyka, nad którymi trzeba bardzo mocno dbać, więc my bardzo mocno podkreślamy, niekoniecznie musimy dbać tylko i wyłącznie o dzieci i młodzież, ale musimy dbać też o naszych rodziców, bo to oni są przykładem dla naszych dzieci. A u nas w Polsce niestety jest psychologia. Czyli jak my rozmawiamy z różnymi grupami, to każdy rzuca na kogoś innego. Rodzice rzucają na nauczyciela WF-u, bo on jest zły, on jest niedobry, on każe skakać przez kozła. Co więcej, jeszcze rodzic ma w pamięci, że on pamięta swój WF, jak tam nauczyciel kazał skakać, to było dla niego traumą. Nauczyciel WF rzuca dosyć często na rodziców, że oni nie są zainteresowani WF-em, nie zależy im na aktywności, ciągle są zwolnienia z WF-u. Wina jest rzucana na uczelnię, że źle kształci nauczycieli wychowania fizycznego. Wina idzie też na resorty, bo oni też nie wykonują pewnych działań systemowych. Tak naprawdę wina należy do wszystkich i my wszyscy powinniśmy zakasać rękawy i wszyscy podjąć konkretne działania. Od dolnej te na poziomie resortów.
8: Panie profesorze, to ja teraz prowokacyjnie spróbuję pana zdenerwować trochę.
12: Dobra, jak lubię to.
8: No bo dla mojego pokolenia, ponieważ dla większości z nas rodzice no, byli swego rodzaju inspiracją, przewodnikami przez życie, ale nie w aspekcie ruchowym, bo tutaj to zaufanie przenosiło się na kluby sportowe i trenerów, którzy tam funkcjonowali, bądź też na nauczycieli wychowania fizycznego, którzy, śmiem twierdzić, nie wiem, w moich szkolnych czasach, czyli w latach 80., na początku lat 90., no, mieli pewien szacunek także ze względu na to, co potrafią, co umieją, w sensie przekazywania wiedzy, tłumaczenia jej, także w obrębie wychowania fizycznego. A może, panie profesorze, kształci pan... Tak personalnie się do pana zwracam, nie dość kompetentnych nauczycieli wychowania fizycznego u siebie w uczelni, ale mówię o wszystkich uczelniach Akademii Wychowania Fizycznego. Może powinni to być ludzie, którzy nie tylko potrafią, ale mają także talent do tego, by tą aktywnością fizyczną zarażać, inspirować, żeby dzieciaki, krótko mówiąc, w nauczycielkę, w nauczyciela wychowania fizycznego wpatrzeni byli jak w obrazek.
12: Tak, od razu dodam, że bardzo mocno rolę nauczyciela podkreśla zespół doktora Firka. Wiesław Firek bardzo mocno podkreśla, tak naprawdę głównym kluczem do zwycięstwa i sukcesem jest sam nauczyciel WF-u. Dobry nauczyciel WF-u, niezależnie czy on ma salę gimnastyczną, czy ma lepsze czy gorsze warunki, jest w stanie odpowiednio zaangażować dzieci do aktywności fizycznej i stworzyć ten nawyk regularnej aktywności fizycznej. I tak, nauczyciel, ta jego postawa jest tak kluczowa. No wracając, tak jak powiedziałem, ja się nie uchylam odpowiedzialności. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za cały stan i być może faktycznie nie zawsze kształcenie nauczycieli WF-u we wszystkich szkołach jest jest odpowiednie. Ja tylko dodam, że my działamy, bo my jako Akademia Wychowania Fizycznego, podobnie jak AKF Kraków, podobnie jak Gdańsk, podobnie jak Katowice, bardzo mocno przemeblowaliśmy studia kształcenia na kierunku wychowania fizycznego, bo przeszliśmy między innymi tak najprościej z systemu 3 plus 2 na jednolite magisterskie pięcioletnie studia, więc mamy teraz jedne ciągłe studia pięcioletnie, bardzo mocno przebudowane.
8: Od tego roku akademickiego.
12: Od tego roku akademickiego. Zdecydowaliśmy się bardzo mocno też pójść, koncentrować się na nauczaniu w klasach 1-3, bo przypomnę, od kilkunastu lat nie ma nauczycieli WF-u systemowo w klasach 1-3. My teraz tych nauczycieli już przygotowujemy, licząc, że w końcu taka decyzja nastąpi. I te pięcioletnie studia mają zupełnie inną jakość niż do tej pory. Jakby biorąc na klatkę to, że faktycznie wszyscy są współwinni, ale z jednej strony wszyscy powinniśmy coś robić. My jako WF podjęliśmy konkretne działania i chcemy kształcić naprawdę nauczycieli wychowania fizycznego na jeszcze lepszym poziomie, skupiając się nie tylko na te czynniki biologiczne, bo kształcenie na kierunku WF jest specyficzne. Dosyć często powtarzam, może trochę odejdę od tematu, że chyba nie ma tak szeroko wykształconego człowieka jak nauczyciel wychowania fizycznego, ponieważ on ma i na przedmioty biologiczne, jak anatomia, fizjologia, fizjologia wysiłku, biologia i tak dalej. On ma przedmioty związane z psychologią, gdzie jest psychologia, filozofia, pedagogika, ale ma też kierunki związane z zarządzaniem, tak jak właśnie zarządzanie w sporcie. Mamy bardzo szerokie kształcenie i nauczyciele wychowania fizycznego naprawdę są bardzo dobrze przygotowanymi ekspertami. No i tak naprawdę, no i do tego dochodzą oczywiście przedmioty sprawnościowe. I jest to naprawdę dobrze wykształcona grupa, a teraz będzie jeszcze lepiej. Ale oczywiście bierzemy pod uwagę to, że oni cały czas musimy się doskonalić i cały czas ten program weryfikujemy. I to, co dr Filek podkreśla, bo od tego zacząłem, postawa nauczyciela WF-u jest kluczowa. On potrafi zaangażować grupę i zainteresować, niezależnie od tego, czy są dobre, czy gorsze warunki WF-u. Ja może jeszcze na koniec tej wypowiedzi dodam, że takim dla mnie świetnym wypowiedzią była Ula Włodarczyk, nasza lekkoatletka, jednocześnie była szefowa Instytutu Sportu, która powiedziała, że ona, mając zajęcia z WF-u, będąc nauczycielem z WF-u, nigdy w swojej historii nie spotkała się ze zwolnieniem z WF-u. Żadne dziecko z jej klasy nigdy nie przyniosło zwolnienia z WF-u. Co więcej, potem się okazało po latach, że dzieciaki chowały te zwolnienia w plecaku i mimo karteczki ze zwolnieniem, one ćwiczyły, bo one chciały ćwiczyć. Postawa Uli była tak świetna, tak dobra, dzieci tak chętnie uczestniczyły, że nawet jak miały zwolnienie lekarskie, to i tak sobie nie pokazywały, bo chciały ćwiczyć. Więc to rzeczywiście, postawa nauczyciela WF-u to jest bardzo ważny element tworzenia tego nawyku regularnej aktywności fizycznej, tej całożyciowej aktywności.
8: Tak, ponieważ nie jest pan Harrym Potterem.
12: No nie.
8: Albo innym czarodziejem. To też odwrócenie trendu jest sprawą rozłożoną w czasie, odłożoną w czasie, a nie przychodzi od tak. Ile lat musi minąć, a może dekad? Gdyby teraz przyjąć, że mamy punkt zero, nauczyciele są świetnie wyedukowani, rodzice są super uświadomieni, co grozi ich dzieciom, jeśli nie będą podejmowali aktywności fizycznej. Same dzieciaki zdadzą sobie sprawę z tego, jak istotna jest aktywność fizyczna. To kiedy przyjdą efekty w takim procesie?
12: Odwrócenie trendu wydaje mi się bardzo możliwe i bardzo szybkie w okresie kilku lat, ale w momencie, kiedy wszyscy podejmiemy konkretne systemowe działania. I to jest sprawa prosta. My jesteśmy też, warto zaznaczyć, takim społeczeństwem akcyjnym. W momencie, kiedy rzeczywiście zaczęlibyśmy głośno o tym mówić i działać, myślę, że ta mobilizacja by nastąpiła. Myślę, że problemem byłoby potem utrzymanie tego trendu, bo to mamy taki trochę słomiany zapał dosyć często, ale myślę, że efekty byłyby bardzo szybkie w okresie kilku lat. Natomiast takie rzeczywiste, twarde odwrócenie tego trendu i poprawa kondycji fizycznej i zdrowia dzieci i młodzieży, myślę, że to jest kwestia dekady.
8: No, bo, wie pan, bo tak się zastanawiam. Im bardziej my też podejmujemy, jesteśmy bardziej aktywni, kiedy słyszymy te alarmujące dane. Pan też miał na celu, i tutaj idziemy do punktu wyjścia, przestraszyć trochę społeczeństwa, że będzie żyło krócej, to w nawiązaniu do tytułu naszej audycji, i w dużo mniejszym komforcie niż mogłoby, gdyby tę aktywność fizyczną podejmowało.
12: Tak, nie ukrywam, że chcieliśmy zacząć, no w każdym zespole, każdy mój zespół z 8 zespołów badawczych zaczyna od diagnozy, potem tworzymy narzędzie, a potem dajemy rekomendacje. I faktycznie liczyliśmy na to, że będzie diagnoza, która pokaże nie najlepszy stan. Nie spodziewaliśmy się, że ten stan kondycji fizycznej, zdrowia dzieci, młodzieży będzie tragiczny, bo nie ukrywam, że to są dane alarmujące. Trochę nas niepokoi, bo my od tych alarmujących danych mówimy od kilku lat i cały czas nie potrafimy się przebić do końca z rekomendacjami. To znaczy mówimy, ta słynna liczba 94%, ona już krąży mniej więcej od 3 lat, skakanka i tak dalej, my o tym cały czas mówimy, ale nie do końca jesteśmy słyszalni i możemy się przebić z rekomendacjami. Media jednak zdecydowanie wolą usłyszeć coś złego, tak jak w przypadku Lewandowskiego, bo to rzeczywiście ruszyło. W momencie, kiedy Lewandowski mówiłby o wdrożeniach pewnie systemowych, to pewnie niewielkie zainteresowanie. W momencie, kiedy on otrzymał tego bad newsa, no to ruszyło społeczeństwo. Teraz pytanie, czy pójdziemy krok dalej i zareagujemy. A ja mówię, my rozmawiając na przykład z resortami, dosyć często to jest niepokojące, słyszymy o finansowaniu. Mówimy, że pewna zmiana jest związana z pewnymi kosztami. My już w tej chwili, nawet pomijając te rozwiązania kosztowne albo kosztogenne, tworzymy też rozwiązania, które są kompletnie bezkosztowe, które są bardzo proste, a pokazują, że możemy osiągnąć sukces, już nie mówię tu o kilku latach, 3 miesiące. Bo takim najprostszym przykładem, my szukamy rozwiązań naprawdę, które pozwolą wdrożyć coś bardzo szybko. Takim najprostszym rozwiązaniem jest wdrożenie takiego zestawu ćwiczeń, to jest nieszczęsna nazwa, ale HIIT do szkół podstawowych. To nie jest ten HIIT z poprzedniej
8: historii i teraźniejszość.
12: Historia i teraźniejszość, tylko to jest taki element, powiedziałbym, tabaty dla dzieci. Nasz zespół badawczy profesora Tomaszewskiego o rok temu wykonał badania, gdzie okazało się, że 10-tygodniowa tabata, gdzie nie trzeba żadnych kosztów na początku zajęć wychowania fizycznego, pierwsze 12-15 minut zajęć, poświęcamy tym ćwiczeniom trochę o charakterze takim submaksymalnym, czy dosyć intensywnym. Okazuje się, że po 10 tygodniach dzieciaki poprawiają swoją wydolność krążeniowo-oddechową o 22%. No to jest niewiarygodna poprawa. Z drugiej strony to świadczy, jak niski poziom wydolności jest dzieci, skoro one poprawiają swój poziom o 20%.
8: Czyli chce pan powiedzieć, że na ugorze zawsze coś urośnie.
12: Tak, ale z drugiej strony w 10 tygodni mamy sukces, o którym mówimy, że przez 30 lat pogorszyliśmy się o 20-30%, tutaj 20% w 10 tygodni. Znaczy, że jest naprawdę olbrzymi potencjał, nie trzeba żadnych kosztów, wystarczy zalecić nauczycielom, proszę, zróbcie to i to. Po jednym semestrze, jednym, 3 miesiącach jest konkretny efekt.
8: Dziś w audycji Żyjmy Dłużej alarmował, uwrażliwiał, kierował Państwa uważność na problem braku aktywności fizycznej i podstawowych kompetencji ruchowych profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przy okazji też rehabilitant.
12: Fizjoterapeuta.
8: Fizjoterapeuta, przepraszam.
12: Ale kiedyś byłem rehabilitantem, taka była nazwa naszego zawodu, teraz fizjoterapeuta.
8: Fizjoterapeuta, tak, który jest zawodem medycznym, prawda?
12: Tak jest.
8: Bardzo panu dziękuję.
12: Dziękuję, zapraszam do ruchu wszystkich.
8: Za poświęcony nam czas, no właśnie. Program przygotowali Jakub Paś, który był wydawcą, Adam Brzeziński, który był realizatorem dźwięku. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, usłyszę się z Państwem za tydzień o godzinie 14 w audycji Żyjmy Dłużej. A po informacjach TOK FM, na które Państwa teraz zapraszam, pisarki i pisarze Mikołaj Lizut.
13: Autopromocja.
14: Zaraz cisza wyborcza, bo w Krakowie wybory.
15: A w TOK FM i na tokfm.pl już w niedzielę wieczór wyborczy. Kraków. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę o 21:00.
13: Autopromocja.
16: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze. I ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Trawisto.
20: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
25: O, wielka sprawa!
24: Największa!
26: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
27: Zobacz, Stasiu, sokół.
28: Gdzie? Nie widzę.
27: No tam, patrz.
28: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
27: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
29: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
28: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
29: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Kolejne ofiary i ranni po nocnym ataku Rosji na Ukrainę, celem m.in. Kijów. U nas także wielkie sportowe emocje. Polscy siatkarze powalczą o tytuł mistrzów Europy. A minutę temu minęła 15. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. Na okres 3 miesięcy zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W jego wyniku zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
33: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
32: Na piątek prokuratura przedstawiła zarzuty wobec napastnika. 31-latek może odpowiedzieć za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych po nocnych atakach Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były m.in. cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Pierwsze w kraju miejsce schronienia pod boiskiem sportowym powstaje przy szkole podstawowej w Wielkopolsce. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska pod Poznaniem trwa budowa schronu na 100 osób, nad którym powstanie też orlik piłkarski. Będą dwa wejścia do schronu, mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Rządkowiak.
0: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
32: Dodaje, że schron będzie miał własne agregaty prądotwórcze, stały dostęp do pitnej wody i internet. Znajdzie się też przestrzeń na stołówkę i tymczasowe przedszkola, aby w sytuacji zagrożenia zmniejszyć się stres u ukrywających się tam dzieci. Schron powstanie w sumie w niespełna pół roku, bo koniec budowy jest zaplanowany na 27 dzień października. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze około 2 tygodnie, aby nabrać odporność. Bartosz Kędziołka.
1: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
1: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
3: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
1: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się na COVID. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
32: Setki tysięcy osób przywitały entuzjastycznie papieża Leona XIV przed mszą na Placu Zgody w Paryżu. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile i w rejonie placu zapanował ogromny entuzjazm. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi barwami, a to pierwsza w historii msza odprawiana na Placu Zgody. Po zwycięstwie naszych siatkarzy nad Słowenią i awansie do finału Mistrzostw Europy, dumny z reprezentacji Polski jest bardzo Sebastian Świderski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej docenia pracę drużyny i jej trenera Nikoli Grbicia na przestrzeni ostatnich 4 lat i liczy, że biało-czerwoni postawią dziś w wielkim finale z Francją kropkę nad i.
4: Cieszymy się, 10. turniej, 10. medal, bo już o tym trzeba głośno powiedzieć, natomiast turniej się jeszcze nie skończył. Przed nami najważniejszy mecz tego sezonu, mecz o awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wielka koncentracja, wielkie brawa, ale wiemy jeszcze doskonale, że jeden krok trzeba zrobić.
32: Na mecz o złoto z Francją o 21:00, wcześniej pojedynek o brąz Finlandia-Słowenia. Gdynia będzie dziś błyszczeć niczym Cannes. Trwają ostatnie przygotowania do gali wręczenia nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Już za 2 godziny zacznie się ceremonia czerwonego dywanu, po którym z hotelu do Teatru Muzycznego przejdą ekipy wszystkich filmów konkursowych. To bardzo ważny moment, mówi rzeczniczka festiwalu Katarzyna Wejher-Siedkiewicz.
5: Bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz mogą się pokazać, pojawić, świętować, celebrować. To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
32: A w tym roku o Złote Lwy walczy 16 produkcji, które oceniał jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. A początek gali o 19:30. Kolejne informacje w TOK FM natomiast wcześniej, bo o 15:20 na bieżąco na TOGFM.pl piszemy o wszystkich najważniejszych tematach, a teraz pogoda. Pod wieczór zachmurzenie małe i umiarkowanie, jedynie miejscami na wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod wieczór miejscami na północy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 19 stopni, cieplej miejscami na zachodzie od 20 do 22.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, witam w programie Pisarki i Pisarze. A dzisiaj gośćmi są politycy. Hanna Gill-Piątek, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I Bartłomiej Sienkiewicz.
8: Także dzień dobry.
6: Dzień dobry. No właśnie, wśród polityków pisarze zdarzają się rzadko, odkąd na przykład Mario Vargas Llosa umarł, czy powiedzmy Václav Havel, to mam wrażenie, że te przypadki są coraz rzadsze. A my spotykamy się z okazji premiery waszej książki Naród do zadań specjalnych. Bardzo ciekawej publikacji, która łączy w sobie pewien nerw publicystyczny z refleksją historyczną, a także socjologiczną. Jakoś wpisuje się w taki cykl rozmów w moim programie na temat polskości i próbie uchwycenia tego, czym ta polskość właściwie jest. Więc ciekaw jestem, jak wy odpowiadacie na to pytanie. Polak, czyli kto?
7: No, po pierwsze, bardzo dziękuję ci za takie podniesienie poprzeczki, do której się nie da doskoczyć, bo mówienie o tym, że od czasów Vargelosi już właściwie nie ma polityków, pisarzy, no to już trudno było sobie wybrać bardziej dramatyczną poprzeczkę.
6: Wiesz, Bartku, ty masz rodzinne tradycje, więc
7: ale
6: musisz
7: trzymać poziom. One się nie przenoszą. Ja tylko chcę powiedzieć, że no można powiedzieć, że to jest sposób publicystyczny. To jest no po prostu publicystyczna książka polityków, którzy się mierzą z pytaniami, o których przed chwilą powiedziałeś. Nasza odpowiedź na to pytanie sprowadza się do jednej rzeczy, a mianowicie do tego, że może to najprościej będzie wytłumaczyć w ten sposób. Istnieje takie pojęcie w ekonomii, w gospodarce, w tym całym menadżerskim świecie, zwinne zarządzanie. Ono się urodziło na Zachodzie, jak wiele innych podobnych terminów, i ono określa zdolność dostosowawczą, taki spryt w dostosowaniu się do rzeczywistości, omijanie trudności takim innym sposobem, generalnie taką łatwość takiego zwinnego życia.
6: Jest to polskie słowo, charakterystyczne i nieprzetłumaczalne. I kombinowanie.
7: Zaraz do tego dojdziemy, a ja chcę powiedzieć, że ten termin jest właściwie rodzajem szczeniaczka w porównaniu z tym polskim psem. Ponieważ my jesteśmy narodem 38 milionów prezesów spółek ze zwinnym zarządzaniem. I to jest coś, czego się nauczyliśmy historycznie, i to jest coś, co definiuje ostatnie trzy pokolenia Polaków. I to jest coś, co nam dało przez 35 lat największą dynamikę gospodarczą i cywilizacyjną w Europie, jaka się nie zdarzyła według profesorów Oxfordu od 500 lat, czyli przez całą nowożytność. My jesteśmy narodem, który ze swojej zdolności do zwinnego zarządzania uczynił swoją tożsamość, i problem polega na tym, że nie jesteśmy jej świadomi.
6: No właśnie, Haniu, bo tutaj też naszym słuchaczom należy się pewne wyjaśnienie. Wasze polityczne backgroundy, to jest oczywiście obrzydliwe słowo, ale cóż, są nieco inne. Chociaż właściwie wylądowaliście w tym samym ugrupowaniu, ale no, twoja proweniencja jest lewicowa właściwie. I czy to jest różnica w ogóle w waszym spojrzeniu, w waszej publicystyce na temat polskości?
8: Są dwa skutki tego. Po pierwsze, dużo się kłóciliśmy przy tej książce.
6: To dobrze.
8: Powstawało. Ale też te rozmowy dzięki temu były ciekawe i wydaje mi się, że efekt, który nie jest dwugłosem w tej książce, bo my się bardzo staraliśmy, żeby to było wszystko zszyte, szybkie, jednym ciągiem do łatwego czytania, też takie przyjemne do czytania. Ale ta książka powstała z rozmów, a z drugiej strony wiele osób, które czytały już tę książkę, mówi, że próbowało zakwalifikować jej tezę pod jakąś polityczną ramkę i że ona się wymyka tak naprawdę tym wszystkim określeniom. Zresztą my tam piszemy, że wszelkie republikanizmy, tam liberalizmy i tak dalej są jakby kompletnie bezradne i nieużyteczne na opis tego, o czym my piszemy. Bo my piszemy o takim o takim podskórnym nerwie Polaków, który pchał nas przez ostatnie dziesięciolecia, kiedy trzeba było coś zrobić, ale to nie powstanie. Nie Solidarność, chociaż też o niej piszemy, ale coś takiego konkretnego dla nas. Jak na przykład, nie wiem, prąd, internet, telefon. To my potrafiliśmy działać wspólnie bardzo szybko i naprawdę z taką rakietową energią. No problem w tym, i o tym też piszemy, że szybko o tym zapominamy i nie uważamy tego za naszą unikalną cechę. Jesteśmy wpatrzeni w wielkie potęgi Zachodu, mówimy, że Polska ma być drugą Japonią, Irlandią i czym tam jeszcze, a nie widzimy, że tak naprawdę to jest nasz rodzimy ogromny potencjał i że możemy być pierwszą Polską, wcale nie opierając się o tę, nie wiem, historyczną politykę, tylko właśnie czego w podręcznikach historii zwykle nie ma. My trochę piszemy taką historię współczesną wszystkich Polaków.
6: No właśnie, ale wspomniałaś o tych przedsięwzięciach, które właściwie wynikały z naszej zaradności, z tego, że po prostu potrafimy się zorganizować. Podajecie zresztą w swojej książce przykład historyczny, który muszę przyznać, że zrobił na mnie wrażenie, bo w ogóle nie miałem takiej świadomości. Chodzi o elektryfikację Polski. To są lata 50., czyli najciemniejsza noc stalinizmu polskiego.
8: Już jeszcze 40.
6: Zaczyna się jeszcze w 40., tak, ale trwa jeszcze tam w 50. roku. Rzecz w zasadzie, można powiedzieć, nieopisana. To znaczy to, jak ludzie na wsi, na prowincji organizowali się w sprawie elektryfikacji Polski zupełnie jakby obok systemu państwowo-politycznego. Ten system przynajmniej na początku nie przeszkadzał i to jest rzeczywiście ciekawa refleksja, bo w ogóle z waszej książki przebija się taka teza, że jeśli państwo, jeśli jego struktury nie przeszkadzają nam, to rzeczywiście ta oddolna organizacja, ten niezwykły niezwierzęca żywotność społeczna, no jakby wychodzi na wierzch.
8: A i ona się dobrze sprawdza. On organizuje nam rzeczywistość przez moment, a później, no, później jest tak, jak było. Mhm. Tylko że w tym magicznym momencie, i to też mówimy o pomocy Ukrainie, to też był taki właściwie jednorazowy zryw, kiedy no, my wytworzyliśmy system szybciej niż państwo, posługując się dostępnymi narzędziami, tak, no, nie wiem, portalami społecznościowymi, telefonami, jakąś własną infrastrukturą. No, zbudowaliśmy bardzo szybko całą ramę pomocy uchodźcom, która była unikalna na skalę światową. My nie mieliśmy obozów.
6: Ale wiesz, to jest kontrowersyjna teza w ustach polityka.
8: No, ale tak było. No, państwo wtedy spóźniło się, nie zdążyło, nie wiem, spało.
7: Znaczy,
8: i tak dalej.
7: Kontrowersję ciągniemy dalej. Znaczy, uważamy, że wszystkie ustawienia fabryczne państwa polskiego są nastawione na represję tej naturalnej zdolności Polaków. I że jeśli przychodzi taki czas, w którym radykalnie zmienia się system gospodarczy i cały system ekonomiczny, a przede wszystkim konstruowanie postępu technologicznego, który z niekończących się kilometrów działów badań i rozwoju zmienia się w startupy i garażowe rozwiązania. Następuje gwałtowna demokratyzacja postępu technologicznego. Ona zarówno dotyczy pojedynczych osób, jak i narodów i geografii, że dawne potęgi zaczynają tracić swoje umiejętności wobec tej demokratyzacji w skali globu. To jest unikalny czas dla Polaków, którzy posiadają takie umiejętności tych magicznych mocy, tego zwinnego zarządzania i wspólnego działania. I jeśli nie skorzystamy z tego w tej chwili, jeśli państwo będzie i polityka będzie to nadal represjonowała, to przegapimy swój moment na to, żeby zgodnie z słynną sentencją Leki Cudzoziemskiej, która mówi maszeruj albo giń, maszerować dalej, ale nie maszerować dalej jako jeden z kątów Europy, tylko jako przyszła potęga technologiczna, ale technologii, którą nie posiada państwo, tylko społeczeństwo technologiczne.
6: Wrócimy do polskich magicznych mocy. Tak zresztą nazywa się jeden z rozdziałów waszej książki. Hanna Gill-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz są gośćmi programu. Posłuchajmy informacji po których zaraz wracamy do naszej rozmowy.
31: Autopromocja.
9: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
15: Farm.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.

0: 6.20 to są informacje do KFM. Emil Górny, zapraszam. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Amerykański wywiad ocenia, że Arabia Saudyjska nie wyklucza programu budowy broni jądrowej, poinformował dziennik New York Times. Latem oba kraje zawarły porozumienie, które da Riyadowi możliwość wzbogacenia uranu na potrzeby cywilnego programu nuklearnego. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dar młodzieży, wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się m.in. grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W programie Hanna Gil-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz, politycy, autorzy książki Naród do zadań specjalnych. I właśnie mówiliśmy o magicznych polskich mocach. Jedną z tych mocy pokazujecie w swojej książce właśnie w czasach stalinizmu, czyli w momencie elektryfikacji Polski, która dokonała się w sposób zupełnie niezwykły, to znaczy pan pięcioletni, sześcioletni zakładał, jak rozumiem, elektryfikację, ale ona się odbyła po prostu oddolnie.
3: Przez przekonywanie sąsiadów.
4: To się stało zupełnie inaczej. Nie było żadnego planu. Nie było żadnego planu.
2: Ceremonię ciekawą opisujecie.
4: Nie było żadnego planu. To znaczy, to był masowy zryw wsi, która chciała uczestniczyć w nowoczesności. I komitety powstawały niezależnie od państwa. W pewnym momencie państwo się zorientowało komunistyczne, że coś takiego jest i zgadzało się pokryć tam 1/4 kosztów tego. Całą resztę robiły gromady. Gromady to były właściwie bardzo takie stare jednostki terytorialne, grupujące mieszkańców. Tam one same sobie wybierały szefa projektu, same wykonywały pracę, same zbierały pieniądze poprzez festyny i zbiórki, a na końcu się zgłaszały, że są gotowe do podłączenia.
2: Właśnie, jako reporter jestem wrażliwy na obrazki, więc przytaczacie taką ceremonię w swojej książce na zakończenie tej elektryfikacji. Otóż ta ceremonia wyglądała tak, że przy transformatorze zbierali się ludzie, mieszkańcy. Rytualnie rozbijano lampę naftową właśnie o ten transformator. Całą sprawę kropił ksiądz. I no to rzeczywiście jest piękny obrazek z lat stalinowskich.
4: I państwo komunistyczne, tak, tylko dodajmy jedną rzecz, bez której te opowieści i obrazki, bez której one nie będą miały znaczenia. Dosłownie w 5 lat Polska w ten sposób zelektryfikowała 27% wsi całego kraju. Przy 8%, na jakie stać było drugą Rzeczpospolitą, no właśnie, czyli państwo międzywojenne.
2: Przytaczacie tę skalę, 8%.
4: Czyli zobaczcie, jaki to był zryw społeczny. I w pewnym momencie Stalinizm postanowił zrobić z tego swój triumf. I w momencie, kiedy się za to zabrał, to znaczy nastąpiła absolutna katastrofa. Opóźnienia, bzdury, kretynizmy gospodarki centralnie sterowanej, zlikwidowana jakąkolwiek autonomię społeczną tego, już nie gromada wybierała swojego lidera projektu, tylko musiał to być nadany człowiek partyjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się to katastrofą, w wyniku której ten cały proces uległ przedłużenia i ciągnął się jeszcze przez 20 lat. To jest tak naprawdę istota tego obrazka. I niestety to, co teraz mówię o tym, jeśli państwo zaczyna, to nie chodzi o komunizm, to chodzi w ogóle o odruch państwa, który do tej pory trwa. I mamy też na to przykłady w tej książce. Znaczy, jeśli państwo się wtrąca w tego rodzaju sprawy, a nie potrafi z nich korzystać, to się to kończy zawsze katastrofą. Ale też mamy przykłady dokładnie odwrotne. Kiedy państwo rozumie, że ta siła sprawcza tkwi w ludziach, a nie w urzędnikach, i puszcza pewien proces na żywioł, skutki są natychmiastowe. Mówimy o elektryfikacji.
2: No właśnie.
4: A przecież myśmy dokonali takiego samego zrywu, kładąc sieci szkieletowe w Polsce w tempie w ogóle niewyobrażalnym.
2: Ciekawy przykład i rzeczywiście bliższy naszym czasom, czyli ten wielki boom internetowy w Polsce. Także historia, którą opisujecie, która właściwie odbyła

0: się podobnie. To znaczy ten obrazek, ten reporterski obrazek wygląda rzeczywiście dosyć podobnie. Otóż w bloku przy trzepaku spotykają się mieszkańcy. Mówią, że fajnie by było tutaj założyć właśnie jakiś router, jakiś coś tam, jakieś światłowody, żeby mieć internet.
1: No bo zobacz, z czym to się spotykało na początku. To mamy rok 96, kiedy wchodzą komórki, tak, wchodzi Neostrada, internet wydawał się wtedy mediom czymś, taką nowinką, która tam no, jest nieprzydatna i w sumie droga i bez sensu. I w ciągu 3-4 lat my już mamy 8 milionów użytkowników tego internetu w Polsce. Znaczy, to była eksplozja. I my to sobie sami zrobiliśmy. Zanim państwo się pokapowało, że coś tutaj trzeba uregulować tak naprawdę. To znaczy ta popularność internetu...
0: Często będąc w awangardzie, na przykład do serwisów rządowych, właśnie tak, do stron internetowych,
1: w ogóle
0: różnych rządowych instytucji.
1: Do jakich serwisów rządowych? Znaczy no, w 2000 to jest kryzys dotkomów na świecie dopiero, a serwisy rządowe to jeszcze daleko, daleko. Natomiast to, że właśnie skrzykiwała się grupa pasjonatów bardzo często na osiedlu, stawiając serwer, który jakby obsługiwał całą sieć zrobioną kompletnie chałupniczo za pomocą switchy, skrętek, wiszących przewodów, jakichś routerów i tak dalej, co rozprowadzało internet po osiedlu, to się powoli zaczęło profesjonalizować, zamieniać w małe firmy, aż doszliśmy do etapu, gdzie kładliśmy sobie światłowody i tam jest taki przykład tam kuzynki wujka z koparką, który ten światłowód z petkiem tam pod światłowód kopie ten rowek. Natomiast tak wyglądał ten postęp polskiego internetu. Państwo było wtedy na szczęście daleko z tyłu jeszcze, to znaczy nie zdawało sobie długo sprawy z tego fenomenu, aż w końcu oczywiście zderzyło się z tym, że no Polacy używają internetu, nie wiadomo skąd go mają, ale tak. I zaczęło próbować to regulować. Przy czym, no oczywiście do akcji wkroczyły wielkie telekomy, które chciały zmonopolizować ten rynek i my tutaj, bo my bardzo rzadko używamy nazwisk w tej książce, ale mamy takie pozytywne duchy. Mówimy między innymi o minister Strężyńskiej, która wtedy była w rządzie, zajmowała się Urzędem do spraw kontroli cyfryzacji, tak? Czy dobrze przytaczam nazwę
2: tego? Regulacji.
1: Regulacji, tak. I to była osoba, która jakby stanęła na drodze tej monopolizacji polskiego internetu i miała rację. To znaczy my mamy jedną z najlepszych sieci internetowych w całej Europie, najbardziej odpornych i dobrych, dlatego że no właśnie, państwo przynajmniej nie przeszkadzało. No,
2: co więcej, państwo puściło to właśnie na ten polski żywioł i natychmiast wszyscy odnieśli sukces.
0: Ale politycznie czy przez przypadek?
2: Nie, no, absolutnie świadomie to zrobiła Strażyńska. Strażyńska właśnie była tym, puśćmy to na żywioł, nie dawajmy tego koncernom zagranicznym, ponieważ efekt będzie tego taki, że one będą układały światłowody zgodnie z własnym rachunkiem kosztów i zysków. Czyli będziemy tak naprawdę znowu zapóźnieni w tej sprawie. Dajmy to zrobić Polakom. Od premiera Tuska, przez Sejm, przez urzędy marszałkowskie znalazły się pieniądze pod jednym warunkiem. Dajecie to wszystkim, którzy potrafią to zrobić. Na końcu kuzyn szwagierki wójta z koparką, z pecikiem i disco polo w kabince układał sieci światłowodowe w tempie, które były nieosiągalne dla wielkich koncernów. Na tym polegał ten skok. I to jest przykładem, że państwo, jeśli korzysta z tych magicznych mocy Polaków, z tego zwinnego zarządzania, z tego, co nazywamy w tej książce perfekcyjną partyzantką, to osiągamy wspólnie wielki sukces. Jeśli je represjonuje, jak w przypadku na przykład paneli fotowoltaicznych i tego, co robią w tej chwili polskie czebole, czyli spółki energetyczne, które zwalczają tak naprawdę posumenckość w Polsce, ponosimy wszyscy klęskę. Naszą tezą jest to, mamy potężną siłę, unikalną w skali świata, która nas może wynieść wyżej. Jeśli nie przeprofilujemy państwa pod to, to będziemy się osuwać w postępie, będziemy się osuwać w tym skoku cywilizacyjnym.
0: Piszecie we wstępie, w prologu do swojej książki, no tak zamieszczacie taką rekapitulację ostatnich politycznych lat w Polsce od 2015 roku. To jest chyba słuszna cezura. Ciekaw jestem, jaka jest wasza teza, znaczy skąd w Polsce, ale zresztą nie tylko w Polsce, wielki sukces alt-prawicy i wielka fala populizmu.
2: Znaczy, bardzo powszechna teza, która jest na poziomie banału, brzmi, że ludźmi zaczyna rządzić strach. I ona jest prawdziwa w sytuacji zagrożenia, szuka się silnych tożsamości, łatwych recept, twardych przywódców i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tę tezę trochę, nie odrzucałbym ją, ale jak każde wielkie zjawisko społeczne nigdy nie ma jednej przyczyny. W tym wypadku decydują jeszcze dwie kwestie, o które są pomijane. Po pierwsze, zdolność nazywania rzeczy po imieniu. I monopolem i triumfem altprawicy w Polsce jest mówienie językiem, który dla elit jest nie do zniesienia, faktycznych problemów, które w tym mainstreamie są zagłaskiwane. Bardzo prosty przykład uchodźcy, prawda? Konsekwencje uchodźcze. Przecież to altprawica, trzeba mówić, słuchajcie, ludzie mają pewną wyporność swoją, jeśli ona zostanie przekroczona, to będzie problem. To nie jest tak, że każdy, kto chce zamieszkać w globie na zachodzie, powinien tu przybyć, bo tak sobie nie damy rady. Zostało potraktowane to jako język rasistowski, co tylko i wyłącznie zekstremalizowało całą tą rozmowę. No a skutek widzimy, AfD w Niemczech, prawda? Mhm. I drugi element. My zapominamy, że za każdym tego rodzaju odruchem są jakieś interesy społeczne.
1: Właśnie, to może bo to ja ty tak to słucham, bo jak ty to opowiadasz, ale to moim zdaniem właśnie, to my ja nie, ciebie, nie o tym piszemy. No.
2: Na końcu mamy twarde interesy społeczne.
0: Jako przedstawicielki lewicy, bo no, ja jestem, pochodzę z tej generacji, myśmy głęboko wierzyli, że właśnie motorem postępu w Europie jest lewica. Ona z jakichś przyczyn przestała
1: odpowiadać
0: nim, nim być.
1: My tam nie stawiamy takich tez, ale jeżeli państwo uważają, że jest to książka taka kanoniczna o polityce, że jest polityczna nawalanka, że ci są dobrzy tam na prawo czy na lewo, to będzie zrobić.
0: Nie, bardziej mi chodzi, pytam o proces historyczny.
1: Okej, proces historyczny. My opisujemy tam, znaczy staramy się przede wszystkim w tej książce mówić faktami, przez co czasami jest tak, że dostaje się, że tak powiem, wszystkim, jednym i drugim. Mówimy o tym...
2: I nam też.
1: Nie no, nam przede wszystkim. No, bo to, sami maczaliśmy w tym palce. Więc to jest... Zaczynamy tam od 2015 roku i kiedy od diagnozy społecznej profesora Czapińskiego, która pokazuje wszystkim Polakom wtedy, że jest super, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, a potem przychodzą te wybory, kiedy nagle...
0: I kubeł zimnej wody.
1: Jedne, drugie, tak? Znaczy najpierw prezydenckie przegrane, potem diagnoza, później przegrane parlamentarne. I jeżeli szukasz tutaj lewicowego wątku, no czy takiego, który gdzieś tam mógłby rodowodowo sięgać lewicy, to piszemy o tym strukturalnie, to znaczy piszemy o tym, co się działo z dużą grupą młodych osób, które były wypchnięte wtedy poza system i właściwie jedynym ich ujściem dla wypowiedzenia swojej racji, tak, był Marsz Niepodległości, co znowu zostawało wrzucone w brunatną ramkę i no wiadomo, wszyscy się tego baliśmy, protestowaliśmy przeciwko temu, ale było tam coś jeszcze, tak? To znaczy to było całe pokolenie, które było de facto odcięte od systemów państwa, czyli od ubezpieczeń, od ochrony pracowniczej, skazane na emigrację i tak dalej, i tak dalej. To głosy tych młodych, przypomnę, zaowocowały właśnie przegranymi wyborami.
0: Ale wydawałoby się, że właśnie lewica właściwie od zarania...
1: Ja tam przypominam, że lewica nie weszła wtedy do Sejmu.
0: No właśnie, powinna mieć jakieś remedium na te bolączki, to znaczy, no to lewica głosi równość, to lewica postuluje prawa pracownicze, to lewica tak naprawdę...
2: Przepraszam, czy ja mogę przerwać tą miłą lewicową rozmowę między dwoma? To jako to ja stary, tylko, konserwatywny
1: ja
2: liberał.
1: Ja tylko skończę, jeżeli pozwolisz.
2: Jednak uważam, że teza jest trochę dziwna, ponieważ lewica w Europie zanika i w tej sytuacji jej odpowiedź jest jeszcze więcej tego, co powoduje, że zanikamy. Mhm. W związku z tym ja to widzę w Parlamencie Europejskim na co dzień. Ja widzę to absolutne rozmijanie się tego klasycznego kanonu lewicowego z rzeczywistością i upór, który już jest uporem wbrew faktom.
1: Ja sobie zdaję sprawę, że stanę pod pręgierzem moich przyszłych przyjaciół i towarzyszy z tego powodu, że stawiamy tam dosyć ostrą tezę. To znaczy, że lewica tak naprawdę porzuciła swój elektorat. To znaczy, ci ludzie, którzy mają stosunkowo najwięcej ryzyk na sobie noszą, tak? Takich presji społecznych, presji fiskalnej. I to oni są tak naprawdę... no można powiedzieć, nowym proletariatem.
0: No właśnie, to jest bardzo dobry moment.
1: Są u Brauna i stanowią kor jego elektoratu. I to są, uwaga, drobni przedsiębiorcy.
0: To jest bardzo dobry moment, żeby zacząć kolejną część naszego programu. Posłuchajmy teraz informacji, po których wrócimy do pisarek i pisarzy. Dzisiaj Hanna Gill-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz są gośćmi programu.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Jednak prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot, poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. 5 migrantów zginęło podczas próby przekroczenia rzeki granicznej między Chorwacją i Słowenią, poinformował portal Index. Trwa postępowanie wyjaśniające, w ramach którego policja ustala wszelkie okoliczności tej tragedii. Brytyjczyk George Russell, zespół Mercedes, najszybszy w piątkowych klasyfikacjach samochodowych mistrzostw świata Formuły 1, wygrał wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu na torze w Baku. 15. rundę cyklu, a Russell prowadził wyścigu od startu do mety. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Hanna Gil-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz. Rozmawiamy o książce Naród do zadań specjalnych, niezwykle ciekawej publicystyki na temat polityki, polityczności Polski, polskiego zwierzęcego witalizmu, sprytu. Ty to nazwałeś, Bartku, jeszcze ciekawiej, że to jest pewna zwinność.
17: Zwinność i to jest perfekcyjna partyzantka.
18: O, tak to nazywamy.
17: Nazywamy to perfekcyjną partyzantką.
16: Bardzo dobre i celne chyba. Ale właśnie, chciałbym jeszcze na moment wrócić do tego, co powiedziałaś, Haniu, na temat lewicy i jej porzucenia elektoratu. Mnie cały czas nurtuje to, próbowałem zresztą znaleźć w waszej książce odpowiedź na to pytanie, dlaczego właśnie ten elektorat znajduje odpowiedzi w altprawicy. To się wydaje absurdalne, ponieważ to takie przeświadczenie znacznej części tej oferty politycznej, które mówi, że jak czegoś nie masz, to jest to twoja wina. My to przecież doskonale pamiętamy, prawda, z początku lat 90. To jest, wydaje mi się, wydawałoby się, że to jest odpowiedź fatalna dla tego elektoratu.
18: Słuchaj, my tam staramy się unikać mitologizowania. Zarówno tego sprytu, który czasami ma ciemną stronę i tutaj akurat w postaci takiej niepokory ma, jak i co do elektoratu Brauna, rozbieramy go na zimno. Patrzymy przez badania CBOS-u, widzimy, że to są raczej ludzie ze średnich miast i wsi, ale nadreprezentacja przedsiębiorców, gdzie w ogóle społeczeństwa jest ich 13%, ubrał na 27%, o ile dobrze pamiętam, jest ponad dwukrotna.
16: Ciekawe.
17: To jest elektorat dawnej Platformy Obywatelskiej.
18: Który z niewiadomych powodów poszedł właśnie do faceta, który rzuca się z gaśnicą tak na świecznik hanukowy i wykrzykuje antysemickie hasła. Nie romantyzujemy tego, bo to są zachowania, które prowadzą do przemocy na ulicach. No ale jednak co 16 wyborca na niego głosował w wyborach prezydenckich. Zastanawiamy się, gdzie jest ta banda orgów, skoro no, jest ona dosyć duża, można powiedzieć. I skąd bierze się to niezadowolenie? Pokazujemy to w naszej książce i pokazujemy ewentualny skutek, bo my właściwie, i to niestety nie jest miła refleksja, jesteśmy mniej więcej na tej ścieżce, na której byliśmy w 2015, bo jesteśmy już po przegranych wyborach prezydenckich. Widzimy, że świetnie nam idzie, jesteśmy w biedę 20 i tak dalej, ale w tej opowieści coś nam się nie mieści, coś nam się wymyka. Skoro ci ludzie, którzy głosują na Brauna, no są aż tak liczni. I teraz stawiamy tam taką tezę, że to niekoniecznie są osoby, które są przekonane, nie wiem, jakieś szury tak z Ciemnogrodu, tylko oni są tak wściekli na państwo, że chcą się zemścić na nim za wszelką cenę. I gościa, który robi rozróbę, pokochali nie dlatego, że on ma takie, a nie inne poglądy, czego chciałby Braun oczywiście.
16: To jest taka teza socjologiczna, która się powtarza w Polsce. Pamiętacie czasy Lepera? Też ona się pojawiała tak publicystycznie, że wybierzemy wam Lepera i wtedy jękniecie.
17: Tak, ale chciałem dorzucić do tego bardziej taki bieżący kontekst. Znaczy, jeśli ktoś w Polsce sądzi, że wszyscy głosujący na AfD to są po prostu ukryte dzieci członków NSDAP, albo że to są po prostu prusacy, którzy marzą o powrocie silnej władzy i faszyści, no to ja chciałbym wyprowadzić z błędu. To jest podobnie z tym dwoma trzecimi elektoratu Brauna. Znaczy ludzie zdesperowani szukają rozwiązań, które im gwarantuje, a przynajmniej mają nadzieję na gwarancję, że będzie zupełnie inaczej. My piszemy tam bardzo dużo o instytucjach pośredniczących. Czyli państwo komunikuje się ze swoimi obywatelami za pomocą codziennych instytucji, które nas obsługują. Samorząd, Poczta Polska, kolej i mnóstwo innych podobnych. I jeśli tu się zaczyna sypać zaufanie do państwa, to ono się potem przenosi, lokalny urząd skarbowy w przypadku przedsiębiorców, to potem na każdym rachunku za prąd jest właściwie twarz każdego rządu. A to, co się odbywa w urzędach skarbowych, jest właściwie adresowane wprost do aktualnego premiera. I zaczyna się problem, w którym ta desperacja przechodzi w chęć zniszczenia. I można oczywiście do tego zastosować klasyczną metodę, że istnieje pewna klasa, która nie jest w stanie społeczna, to jest klasa społeczna, która nie znajduje reprezentacji swoich interesów. No, jest to o tyle uprawnione, że przypominam, że Polacy w 2/3 identyfikują się jako klasa średnia. Jeśli mamy na 70% liczoną klasę średnią według autodetyfy, to znaczy, że nie mamy żadnych innych klas społecznych. To jeśli wolno mi powiedzieć na końcu...
16: To jest takie aspiracyjne chyba.
17: To jest absolutnie aspiracyjne, ale tak naprawdę to powoduje, że...
18: Bo się ześlizgnęliśmy tutaj z czegoś ważnego.
17: Że mamy wojnę kulturową, okay. Prawda? No bo jak się nie ma własnego interesu, to na końcu jest taka nakładka wojen kulturowych. Kiedyś pisała o tym, że to Hannah Arendt. Więc... Myśmy na zimno zobaczyli podobieństwo między 2015 rokiem, a tym, co się w tej chwili dzieje. I wiemy, że historia się nie powtarza, raczej się rymuje. Ale sensem tego spostrzeżenia jest coś innego. Jeśli się nie widzi zagrożeń, to się nie widzi szans. Mhm. To, co nas w tej książce interesuje, to nie zagrożenia, tylko szanse.
16: Tak, to się powtarza, ale ciekaw jestem, czy z tej waszej publikacji płyną jakieś rady, które powinien przeczytać wasz kolega Donald Tusk?
18: unikaliśmy recept w tej książce i staraliśmy się ją pisać, zresztą adresujemy to. W pewnym momencie było takie zdanie w tej książce, które wyrzuciliśmy, że tak adresujemy, piszemy do klasy. Nie, nie, my piszemy do ludzi i staramy się zresztą...
9: Do perfekcyjnych partyzantów.
18: Perfekcyjnych partyzantów.
9: To jest o nich opowieść, to jest dla nich laurka.
18: Ja wiem, to może wydawać się dziwne, ale... Jeżeli w tej książce odnajdzie się wyborca, który, nie wiem, nie głosuje na liberalne ugrupowania, to jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, tak? Mm-hmm. Natomiast recept w tej książce nie ma. Są podpowiedzi, może są.
16: Ale są też ostrzeżenia, pomysły, więc są ostrzeżenia. Dlatego pytam o recepty.
18: To jest raczej asumpt do dyskusji. Dlatego, że staraliśmy się przede wszystkim to, co założyliśmy od początku, to, że nie narzekamy, a trochę psioczenia musi być, no bo to jest taka nasz narodowy obowiązek oczywiście. Bez psioczenia na państwo nie byłoby dobrej opowieści, ale to psioczenie zaczyna się dopiero od rozdziału trzeciego. I zajmuje mniej niż 1/5 książki, więc naprawdę staraliśmy się to ograniczać. I ta książka niesie poważny grzech, jeżeli chodzi o polską kulturę pisania o polityce, czyli jest optymistyczna. Znaczy, my pokazujemy, że naprawdę moglibyśmy zobaczyć pewne rzeczy w sobie, których nie widzimy jako własnej historii, wykorzystać je trochę bardziej... wzmocnić, tak, żeby to nie były takie, nie wiem, eksplozje jak z fotowoltaiką, internetem, żeby to nie było wbrew państwu, tylko trochę razem z nim, żeby państwo nie podstawiało nogę, ale podstawiało odrobinę do tego i że to może się zdarzyć.
16: No właśnie, ciekawi mnie, na ile ten wasz optymizm jest trochę autoterapią, no, znając na przykład Bartka, który raczej jest pesymistą, właśnie trochę tak to przeczytałem, że to jest rodzaj pewnego autoterapeutycznego zabiegu.
9: Wiesz co, muszę cię rozczarować. To nie jest autoterapia. Ja zresztą nie prowadzę własnych autoterapii, ani za pomocą innych ludzi, ani własnego mózgu. Natomiast jestem zmęczony dystopiami. Mhm. I uważam, że w sytuacji, kiedy wszystko się wali dookoła i mamy poczucie, że żyjemy w świecie pogrążającym się w coraz większy chaos, rozwiązaniem nie jest lęk. Jest opowieść o przyszłości. I im jest gorzej, tym bardziej trzeba szukać dróg wyjścia z tego, a te drogi wyjścia leżą w przyszłości, a nie w teraźniejszości i nie w przeszłości. I broń Boże, autoterapia. To jest po prostu wezwanie do tego, żeby stanąć wobec tego czasu obecnego razem, szukając tego, co możemy zrobić, a nie tego, gdzie się mamy schować. I to jest istota tej książki.
16: Piszecie o polskich takich niezwykłych umiejętnościach społecznych. Jak w takim razie je wykorzystać? No bo jak rozumiem, tutaj tkwi jakaś rada dla rządzących wszelkiej proweniencji.
9: No, mamy doświadczenie pomocy uchodźcom ukraińskim, gdzie zastąpiliśmy państwo, powołaliśmy tysiące instytucji do rzeczy właściwie niemożliwej na świecie, czyli przyjęliśmy w szczycie 2 miliony osób, w 90% kobiety i dzieci. Zajęliśmy się z nimi w ten sposób, że byli bezpieczni, nakarmieni i mieli opiekę społeczną. Co daliśmy czas państwu, żeby się zorganizowało później. Po czym nastąpiła kolejna groźba, że będziemy następni. I piszemy podręcznik rządowy na wypadek kryzysu i wojny, który mówi o plecaku ewakuacyjnym. Czyli jak coś się złego dzieje, to samotnie masz ubrać plecak i gdzieś pójść, czy coś ze sobą zrobić.
18: Poradnik.
9: I pomijamy jednym słowem to, co jest najistotniejsze. Przecież po tym zrywie właściwie społeczeństwo pokazało, jak powinno się zachowywać w sytuacji kryzysu. W związku z tym podstawą jakiejkolwiek rozmowy o kryzysie jest rozmowa, słuchajcie, w kryzysie musicie być wspólnotą, bloku, kamienicy, najbliższych domów jednorodzinnych. To jest podstawa działania, żebyście sobie mogli pomóc. Przecież potraficie to robić. Nie będzie telefonu, zastąpcie to czymś innym. Nie będzie światła, zobaczcie, kto nie ma światła. Zajmijcie się osobami starymi i schorowanymi. Pilnujcie dzieci, ponieważ one psychicznie znoszą to o wiele gorzej niż wy. To wszystko jest zresztą w podręczniku, który wydał jeden z samorządów w Polsce. Ale nikt nie pisał tam o plecaku ewakuacyjnym, który jest symbolem samotności wobec kryzysu.
18: No dobra, mogę ja? To ja ci brutalnie odpowiem jedną historią, dobra? To, nawiązując do dokładnie tego przypadku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, przyjmowaliśmy na Dworcu Zachodnim, to był naprawdę chyba główny węzeł, gdzie przewalały się tysiące ludzi z walizkami. Ja tam byłam wolontariuszką i była tam toaleta, która była bardzo potrzebna, bo tam koczowali ludzie z dziećmi, ogromne ilości ludzi, na tym starym takim dworcu autobusowym. I ta toaleta była płatna. I otworzenie tej toalety, tak żeby ona była bezpłatna, wymagało interwencji poselskiej, wiesz, u dwóch wiceministrów, jednego wicewojewody i jednego prezydenta, wiceprezydenta Warszawy. A i tak finalnie...
16: To brzmi jak jakiś ponury absurd.
18: Poczekaj, i tak finalnie cię dowiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie stanąć na wskroś wolnego rynku, bo to jest agent jakiejś tam agencji podspółki dworców dworca, rozumiesz? Więc... ja bym chciała tylko jednego, żeby państwo przygotowało się na to, że ta toaleta powinna być otwarta w 15 minut w razie takiego kryzysu, tak? Bo już resztę zrobią ludzie.
16: Odsyłam państwa do książki Naród do zadań specjalnych. Hanna Gil-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz byli gośćmi Pisarek i Pisarzy. Bardzo wam dziękuję. Program przygotowała Katarzyna Kozak. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
18: Dzięki bardzo.
9: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11-miesięczne dziecko wśród rannych po rosyjskim ataku na Sumy. Są dwie kolejne ofiary. Kolejny wyciek danych z firmy medycznej. W informacjach pytamy o bezpieczeństwo w sieci. Jak zachować się w przypadku zagrożenia? Są już kolejne szkolenia. U nas konkretne porady. Minęła 16. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Dwie osoby nie żyją, a 6 zostało rannych po ataku Rosji na Sumy na Ukrainie. Wojska agresora użyły kierowanych bomb lotniczych. Uszkodzeniu uległy budynek administracji, bloki mieszkalne oraz nieczynne kawiarnie na terenie parku. Wśród rannych jest 11-miesięczne dziecko, które trafiło do szpitala. Trwa ustalanie szczegółów dotyczących skutków tego ataku. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak ekspert od bezpieczeństwa informatycznego komentuje kolejne wycieki danych z serwisów medycznych. O incydencie bezpieczeństwa i naruszeniu poufności danych poinformowała spółka Enelmed. Wcześniej hakerzy zaatakowali m.in. oprogramowanie MyDR. Atak na ten ostatni uchodzi dotąd za największy, obejmujący dane około 19 milionów osób. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada kolejną kontrolę, o czym więcej Tomasz Węskę.
18: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
19: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
18: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem rozwojem sztucznej inteligencji NASK-u wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
0: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
18: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy. Tomasz Fenske, TOK FM.
17: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada kolejne szkolenia dla ludności w weekendy w różnych miejscach w Polsce. Chodzi o bycie przygotowanym na różne scenariusze, w tym na zagrożenie atakiem z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi krótko: każdy z nas musi być przygotowany, by nie mówić potem: nie wiedziałem, co zrobić, czy jak się zachować. Stąd kolejne szkolenia dla ludności.
12: Niektóre osoby nie doczytały, nie wiedziały, powiedziały: a my byśmy przyszli, tylko jakbyśmy chwilę wcześniej wiedzieli, więc wychodzimy z ofertą kolejny raz ćwiczeń. W każdym tygodniu kolejne dwa województwa będziemy dodawali do tych ćwiczeń reagowania.
11: To o tyle ważne, że często nie znamy podstawowych zasad, mówi ekspert Hubert Trusiuk i jako przykład podaje Ukrainę czy Izrael w chwili ataku.
20: Tam ruch na ulicach zamiera w momencie usłyszenia syreny, więc wszyscy się chowają, nikt nie wybiega wtedy z domu, nie szuka tej syreny. Takie miejsce powinniśmy sobie znaleźć najbezpieczniejsze we własnym mieszkaniu. Przede wszystkim to zasada dwóch ścian. Jest to z reguły toaleta, łazienka czy korytarz. Jeśli nie możemy takiej zasady zapewnić, no to na pewno dobrze by było, żeby to było jakieś pomieszczenie bez okien. Jeżeli są okna, no to to okno odpowiednio zabezpieczone, żeby po prostu odłamki, które w wyniku fali uderzeniowej mogą nas porazić, żeby nas nie poraziły.
11: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Kluczowa inwestycja towarzysząca budowie jest już w trakcie realizacji. Jak to ma w szczegółach wyglądać, nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
21: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
22: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lębor.
21: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za dwa lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
23: To dzisiaj widać, dokładnie się spina, nie będzie żadnych opóźnień, wszystko będzie w czasie, infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
21: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Skoczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
17: Czas na sport. Rozczarowanie, tak jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
24: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania. Oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
25: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
24: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
26: Chyba obie drużyny gdzieś nie stwarzały za dużo w tym meczu. My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje. Moim zdaniem lepsze strzały, z których też bramkarz Bosi się popisał. Także zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać, tam przechylić na swoją stronę, bo te momenty mieliśmy lepsze w tym meczu.
24: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
17: Na kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Już teraz czas na pogodę. Jutro mało chmur w całym kraju, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 21 stopni, cieplej miejscami na krańcach zachodnich, tam 23. Chłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni w całym kraju, na ogół wiatr będzie słaby.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie festiwalowe, bo wciąż trwa Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni i w konkursie głównym, między innymi, film Powiedz mi, co czujesz, i w studio reżyser tego filmu, pan Łukasz Ronduda. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
17: Przykro mi, że mamy tylko ten czas, bo tutaj wątków w tym filmie jest cała masa. Próbowałem sobie to wszystko ułożyć w głowie. Spróbuję. Film można oglądać. On od 18 września jest dostępny na ekranach, więc można się wybrać. I pewnie wypadałoby chyba rozpocząć od historii Patryka Różyckiego, który był inspiracją dla tego filmu.
27: Tak, tutaj właśnie inspiracją było moje spotkanie z Patrykiem. młodym artystą, dwudziestokilkuletnim, który jeszcze wtedy nie był tym znanym artystą z sukcesem, którego dzisiaj możemy obserwować, który sprzedaje swoje prace. Tylko to był taki bardzo kruchy młody człowiek, który dopiero co przyjechał do Warszawy. W ogóle nie wiedział, jaka będzie jego przyszłość. Przyjechał z bardzo trudnego, wywodził się z bardzo trudnego kontekstu, z biedy, ze wsi. I starał się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości artystycznej, mimo że zupełnie nie miał żadnych wzorców w swoim bezpośrednim otoczeniu, do tworzenia sztuki postanowił właśnie pójść w tą stronę wrażliwości, być artystą. I co mnie tutaj uderzyło, to takie poczucie, że on jest właśnie, pochodzi z takiej bardzo brutalnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość dla młodych ludzi współcześnie jest bardzo bezlitosna. Jest tak jakby zagraża po prostu ich rozwojowi na bardzo wielu poziomach, tak jakby już poczynając od tej polaryzacji, od wielu różnych konfliktów, od powiedzmy mediów społecznościowych, które manipulują tymi emocjami młodych ludzi od najmłodszych lat. I ta brutalność po prostu jest... I tak jakby są różne odpowiedzi na tę brutalność. I Patryk odpowiedział na tą brutalność, jak wiele osób z jego pokolenia, właśnie taką czułością, autentycznością. Chęcią właśnie jednak otwarcia się na bliskość. Chęcią poznania, otworzenia się na drugiego człowieka, jakąś wiarę w to, że w ogóle te czulsze, bardziej otwarte na wrażliwość rejestry mają jakąś szansę w zderzeniu z tą brutalnością. No i tutaj właśnie zauważyłem taki temat na film po prostu, że jest jakieś pokolenie młodych ludzi, które szuka zupełnie innych sposobów komunikowania właśnie emocjonalnego niż na przykład moje pokolenie, które było bardzo nastawione na takie chęć bezpośredniej walki z rzeczywistością i zmiany jej poprzez jakąś interwencję, jakiś konflikt.
1: Czyli gdybyśmy zestawili film Wszystkie nasze strachy i znowu artystę ze wsi Daniela Rycharskiego i Patryka Różyckiego, to pokolenie decyduje o tym, w jaki sposób artysta, czy też wrażliwa osoba pochodząca ze wsi, gdyby negocjuje swoją przygodę w karierze i w dojrzałym świecie? I w wielkim świecie?
27: Myślę, że w znacznej mierze tak, bowiem to najmłodsze pokolenie jest zanurzone z jednej strony właśnie od najmłodszych lat w mediach społecznościowych, w internecie, a z drugiej strony w kulturze terapeutycznej. To jest pokolenie, które zostało zamknięte w czasie pandemii, kiedy właśnie było jeszcze w takim okresie formowania się na przykład relacji społecznych i tak jakby którym chciało się mierzyć właśnie z tym, że z bardzo dużą ilością pewnych nie powiem zaburzeń, ale tak jakby problemów psychicznych. I tak jakby z jednej strony ten język terapeutyczny jest bardzo emancypacyjny w tym kontekście, daje bardzo dużo narzędzi, żeby właśnie poznać siebie, poznać swoją wrażliwość, być autentycznym, co jest z takim wyznacznikiem zdrowia psychicznego. A z drugiej strony ten język terapeutyczny może bardzo też uprościć relacje. Ja jednak w swoim filmie wierzę, że ci młodzi ludzie, którzy używają tego języka terapii, wykorzystują go po to, żeby uczynić tą komunikację bardziej autentyczną i żeby było więcej tej bliskości.
1: A czy w czasie pracy nad tym filmem, czy w czasie przygotowania do filmu pojawili się też terapeuci, którzy ostrzegali może przed takim zbytnim udomowieniem tego? Bo podejrzewam, że byli tacy, którzy mówili, nie, terapia to jest rzecz dla ekspertów. To nie jest tak, że każdy sobie może zrobić w domu terapię albo koledze, koleżance.
27: No niestety tutaj już się mleko rozlało. Jesteśmy wszyscy zanurzeni w tej kulturze. Język terapii wszedł w naszą mowę codzienną. wszędzie słyszymy takie słowa właśnie, że jest jakiś toksyczny związek, to się z narcyzem. No właśnie te bez przerwy, tak jakby tłumaczymy rzeczywistość, nasze problemy na przykład w związkach odniesieniem do rodziców, do naszych jakichś pierwszych wzorców bliskości. Znaczy już ten język, operujemy nim, on już jest bardzo obecny. No i bohaterką mojego filmu jest osoba, która ma taką ksywkę, że jest terapiarą. Czyli jest terapiarą, czyli osobą zafascynowaną terapią. Jest z najmłodszego pokolenia, jest przedstawicielką takiej uprzywilejowanej, młodej grupy artystów, którzy właśnie są zainteresowani takim zdrowiem psychicznym, rozszyfrowywaniem emocji, diagnozowaniem siebie. Ale to jest tak jakby bardzo ograniczone do pewnej uprzywilejowanej właśnie grupy. No i ten film jest bardziej o tym, że ten język terapii jest nie dla wszystkich, nie jest dostępny. Jest to też bardzo klasowa sytuacja. Także bohaterką jest terapiara, a nie terapeutka, co też jest bardzo ważną różnicą, bo gdyby była terapeutka, to byśmy mogli ją jakoś podciągać do jakiejś odpowiedzialności, właśnie zastanawiać się, dlaczego ten proces terapii jest taki nieortodoksyjny. A w tym filmie mamy dwoje młodych ludzi, którzy po prostu używają tego języka, żeby być bliżej po prostu. Celem jest tak jakby bycie bliżej z drugim człowiekiem i oni używają też oprócz terapii sztuki również jako narzędzia. To są różne narzędzia.
1: Ciekawe było w tym takie podejście, no właśnie, to jest film o miłości, filmów o miłości widzieliśmy już setki i tysiące. I zawsze, kiedy jest jakiś konflikt, zastanawiamy się, czy ta miłość przetrwa i cóż by miało spajać, albo cóż by miało naprawiać, jeżeli się rozsypie. A tutaj już na początku mamy, powiedz mi o swoich traumach, ja ci powiem o swoich i zobaczymy, czy to się jakoś da ze sobą skleić.
27: Tak, tak, to mnie uderzyło właśnie. Tym, jak obserwowałem właśnie to najmłodsze pokolenie, jak oni rozmawiają, będąc bardzo młodymi osobami, na przykład 22 lata, jak główny bohater, jak też aktor, który grał główną rolę u mnie, Janek Sałasiński, że już od wielu lat takie osoby, mimo młodego wieku, są już w terapii i bardzo dobrze operują tym językiem, właśnie analizując swoje emocje. I jak się zakochują, to od razu są w jakimś sensie, pojawia się emocja i pojawia się refleksja nad tą emocją. Taka refleksja używająca tego języka terapii. No i tak jakby tutaj w dobrym tonie jest właśnie, bo w momencie, kiedy pojawi się to uczucie, kiedy się w kimś zakochują, siąść naprzeciwko siebie i uczciwie porozmawiać o tym, jakie wzorce bliskości wnosimy, ja i ty, do tej relacji, jakie mamy traumy, czego się boimy, czy jesteśmy w stanie w tym związku to przekroczyć. I często moje pokolenie na przykład szło...
1: Odwracało kotogonę, to znaczy to terapia i opowiadanie o swoich traumach było na samym końcu relacji, kiedy tak, już tak. Ta relacja się ledwo co trzymała, prawda?
27: Dokładnie. Wtedy się zastanawialiśmy, wtedy się szło na terapię, żeby ratować związek. Czyli to też pokazuje, jak to młode pokolenie jest... Myślę, że w ciekawszej pozycji w jakiejś, bo może sobie oszczędzić jakiegoś zbędnego bólu. I to też jest ciekawe, że to pokolenie nie boi się rozstań. Asertywność też jest związana ze zdrowiem psychicznym i z tą świadomością emocjonalną. I tak jak u mnie w filmie też jest to, że patrzy się na związki teraz inaczej, że one są po to, nie po to, żeby być ze sobą na całe życie, tak jak powiedzmy pokolenie naszych rodziców i może jeszcze nasze, ten mit tej dwóch połówek, które się stykają, żeby stworzyć całość, że ten mit już nie istnieje w tym młodym pokoleniu, że chodzi wciąż o stworzenie relacji, ludzie chcą być ze sobą, też raczej w monogamicznych związkach, ale chcą zdrowych relacji i że to, że na przykład ktoś z kimś się okaże, że już go kocham, to nie mogę być z nim ze względu na jakieś toksyczne mechanizmy. to pokolenie ma znacznie większą odwagę, żeby się rozstać, żeby wyjść z tego.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, to już za chwilę o 16.20. Gościem jest pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz, ten film w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
28: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
29: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
28: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
30: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
31: Marian, a po całym tygodniu pracy?
32: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
31: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
33: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 16.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam.

0: o 16.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Studio pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz i kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
3: Dokładnie.
2: Co też jest ważne, bo rozumiem, że praca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pozwala spotykać wielu młodych ludzi, wielu młodych artystów i trochę przez nich filtrować tę rzeczywistość, taka jak ona jest no, w tym pokoleniu, o którym trochę też traktuje ten film. Ale zanim na tym pokoleniu się skoncentrujemy, bo o nim głównie jest film, to pojawiają się tutaj rodzice. I mówiąc rodzice, mam na myśli rodziców jako takie trochę archetypy, jako takie punkty odniesienia. To są, oczywiście dowiadujemy się o tych rodzicach trochę, ale nie poznajemy na przykład ich imion. Zdaje się, więc oni są takimi rodzicami, których każdy z nas może mieć. I ja w tych rodzicach też odnalazłem swoich w takim sensie, że no właśnie, skoro temu najmłodszemu pokoleniu jest już dużo łatwiej porozmawiać, jest już dużo łatwiej odsłonić się, pokazać swoją nagość przenośną i dosłowną i powiedzieć o swoich traumach i powiedzieć, proszę bardzo, oto ja w całej swej nagości, to wciąż bardzo trudno jest czasem, mnie na pewno tak, porozmawiać z rodzicami. Powiedzieć, dobrze, jest cała masa tego, użyję fachowego terminu, syfu, który się nagromadził przez lata. Chciałbym, i trochę nasz bohater próbuje to zrobić, oczekując, że jak zaadresuje temat, to matka powie, no tak, dobra, synku, to siadamy i teraz czyścimy te naleciałości tych lat. Więc ja to oglądałem też, wow, w ogóle świetnie.
3: Tak, super, że o tym powiedziałeś, bo to był też jeden z punktów w ogóle wyjścia do zrobienia tego filmu. Jak właśnie Patek Różycki, artysta, który był inspiracją do stworzenia postaci głównego bohatera, jak się dowiedziałem o tym, właśnie jak on zwraca, będąc artystą w wielkim mieście, ale nie mogąc sobie w jakimś sensie ułożyć życia emocjonalnego, jak on wraca do swoich rodziców po to, żeby właśnie nauczyć się mówić im, że ich kocha, że właśnie i jakoś odtwarza tą stara się nawiązać z nimi jakąś taką bliską więź, której nie mieli w dzieciństwie, bo ta rodzina była za bardzo przejęta przetrwaniem po prostu i przez taką surową, jakąś materialną sytuację i nie było tam tej bliskości emocjonalnej. I tak jakby w wielu rodzinach tego nie było, ze względu na jakąś nieumiejętność, w ogóle jakąś kulturę taką też relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, która teraz się zmieniła o 180 stopni. Ale dla mnie to, że on tam jeździł i mówił do swojej mamy, starał się po prostu, co też było, związało się z jakimiś uczuciami przełamywania jakiegoś wstydu, jakiegoś zażenowania, mówić, jak bardzo ich kocha, no to było dla mnie takim aktem odwagi, paradoksalnym, takim właśnie tej nowej odwagi, właśnie tego młodego pokolenia, które właśnie nie walczy tak otwarcie o zmianę świata, tylko właśnie ta zmiana może się dokonać przez to, że pojedziemy do naszej mamy, która zupełnie jest z innej strony na przykład też politycznej barykady i powiemy, jak bardzo ją kochamy, mimo różnic. I to może być początek jakiejś rozmowy, która zmieni na pewno kształt relacji w rodzinie, ale też może zmienić kształt spolaryzowanego społeczeństwa. I to mi się wydało też w sensie takim nawet politycznym, radykalne, że właśnie to nastawienie na autentyczność tutaj wydaje mi się jest w tym młodym pokoleniu no jest czymś niesamowitym. No ja też dzięki zanurzeniu się w tym świecie też zacząłem mówić swojej mamie, że ją kocham. To też było bardzo dużo, nie było to łatwe, ale to jest niesamowite, że takie rzeczy, które się wydają najbardziej podstawowe, sprawiają nam nawet więcej trudności. I to jest też, ten film też jest o tym, że tak naprawdę powinniśmy się najpierw zmierzyć sami ze sobą i z tymi rzeczami, których się wstydzimy, niepotrzebnie się wstydzimy. Bo to jest naprawdę w jakiś sposób przerażające, że że jakąś rzeczą wstydliwą jest powiedzenie najbliższej osobie, że się ją

0: kocha w taki autentyczny, szczery sposób.
1: No to jest chyba jedna z kategorii, która tam jest reprezentowana w tym filmie, czyli wstyd, tak? Wstydzimy się emocji, wstydzimy się traum, wstydzimy się niedoskonałości, czy też rzeczy, które uważamy za niedoskonałość w naszym ciele, wyglądzie, sposobie komunikowania się, ale wstydzimy się też statusu materialnego. Czyli jeżeli pochodzimy, kolokwialnie mówiąc, z biedy, to się tego wstydzimy. A jeżeli nam się uda wybić z biedy i przejść do zamożności albo jakiegoś dostatku, to przestajemy się wstydzić, a zaczynamy się lękać. Wtedy lękamy się, że to stracimy.
0: Tak, tak. I to jest ten podstawowy podział teraz, który chyba zastępuje tą starą polaryzację. Ten podział, powiedzmy, na ważniaków i ciemniaków. Nie wiem, czy dobrze to określiłem, ale ten poprzedni podział na dwie Polski. A teraz jest ten właśnie podział na ludzi, którzy się boją tracić swój status i ludzi, którzy się wstydzą, że jeszcze nie mają tego statusu. I to są emocje oczywiście. Żyjemy w kapitalizmie i to jest bardzo brutalny system, który dzieli ludzi, dzieli właśnie pod kątem finansowym. Wstyd jest tą emocją, która jest bardzo toksyczna, bo właśnie wynika z tych podziałów. Wstydzimy się, że jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy. Ktoś nas zawstydza, dając nam odczuć, że właśnie nie należymy jeszcze do tej grupy, która się jakoś izoluje. Chroni swój przywilej. I wstyd jest emocją, która oddziela nas od innych ludzi po prostu. Dlatego właśnie ta odwaga moich bohaterów, młodych ludzi, żeby tą emocję zwalczyć, jest heroiczna.
1: Ona jest heroiczna, ale to też dla mnie to była ciekawa obserwacja, że w filmie mamy jakieś sposoby w małych grupach lub w troszeczkę większych grupach przezwyciężenia wstydu, czy też ośmielenia drugiej osoby, żeby z tego swojego wstydu wyszedł, ale są ludzie, którzy, chyba trzeba powiedzieć, padają ofiarą politycznych rozgrywek, kiedy zamiast terapii, zamiast rozmowy, zamiast innego spojrzenia oferuje im się polityczne rozwiązanie. Proszę bardzo, nasza partia pokaże ci, że już nie musisz się wstydzić. My pokażemy tamtym, że nasz wstyd to jest siła.
0: Dokładnie. I to jest bardzo ważne. Współcześnie rządzi, ten rządzi dlatego, że rozszyfrował jakoś emocje społeczne i głównie te emocje, czego się ludzie lękają i czego się wstydzą. I ten bohater, o którym opowiadam, właśnie chłopak, młody mężczyzna, bo ten film tak naprawdę jest o młodej takiej męskości, o którą toczy się walka tak naprawdę teraz polityczna też bardzo mocno. Ci młodzi mężczyźni właśnie z takich zmarginalizowanych ekonomicznie rejonów, tak jak nasz bohater, oni w przeciwieństwie do niego, w przeważającej większości, nie wybierają wrażliwości, tak jak on wybrał wrażliwość, nie bycie artystą, to jest heroizmem. Ci młodzi mężczyźni wybierają raczej siłę, bo wydaje mi się, że ta brutalna rzeczywistość nie daje im innego wyboru. Oni muszą jakoś jej sprostać, muszą się jakoś w niej odnaleźć, jakoś przetrwać i idą właśnie w autorytarne jakieś fascynacje, w siłę, w męskość, która jest oparta na toksycznych wzorcach coraz bardziej, bo wydaje mi się, że te wzorce tradycyjne, one mogą tutaj zrestytuować tylko dać im jakąś szansę. A tak naprawdę to się dzieje kosztem ich wrażliwości, która jest głęboko pod spodem, jest wyparta, bo oczywiście każdy człowiek jest wrażliwy, a ta siła jest, ich zainteresowanie siłą jest tak naprawdę właśnie jakimś wyrazem bezsilności. Ale tak naprawdę właśnie ten film jest o tym, żeby wspierać takich mężczyzn jak główny bohater, młodych, którzy mimo tego ciężkiego kontekstu ekonomicznego, tej brutalności, której doświadczyli oni i ich rodzina, żeby jednak walczyć o to, żeby wybierać wrażliwość.
1: Wybierać wrażliwość. O tej wrażliwości za chwilę porozmawiamy, ale będąc kuratorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, znasz doskonale ten świat artystyczny. I zdaje mi się, że też jest tam pewien komentarz, gdzie jeden z bohaterów, przyglądając się twórczości, pracą głównego bohatera, mówi, no dobra, ale to jest takie strasznie toporne, bezpośrednie, tak brakuje tu trochę finezji. Krótko mówiąc, nie nadajesz się do tej naszej warszawskiej banieczki, którą definiuje, tu już dodaję od siebie, WGW i inne tego typu inicjatywy. Jeszcze jak gdyby za dużo słomy w twych artystycznych butach.
0: Tak, tak. Ten film, tematem tego filmu jest również te nierówności, podziały ekonomiczne, polaryzacja przechodząca przez sam świat sztuki. Że jednak jest to świat, który no, bardzo rządzi się takim koniecznością znajomości jednak pewnego kodu, pewnego języka. Przez to jest dostęp do niego dość ograniczony. Oczywiście ja na przykład robię swoje filmy po to, żeby spopularyzować ten świat, żeby ludzie mieli większe, lepsze dojście do niego przez emocje właśnie. Wydaje mi się, że takie działania są konieczne, ale tak jakby w filmie przedstawiam osobę, która chce wejść do tego świata, ale też jednocześnie boi się, że straci kontakt ze światem swoich rodziców, którzy właśnie są ze wsi, nie operują tymi kodami i on się decyduje właśnie posługiwać taką bardzo prostą, realistyczną, narracyjną sztuką. Żeby oni rozumieli, żeby to jednocześnie była sztuka współczesna i jednocześnie, żeby ci rodzice pogodzić te dwie sfery chcą. I, no i zostaje w jakimś sensie odrzucony, bowiem no często też jest tak, że ludzie właśnie, którzy trzymają te klucze do świata sztuki współczesnej, też się boją utraty swojego statusu. Że to, że oni znają ten język, czyni ich wyjątkowym. Ja oczywiście jestem taką też osobą. Też przez wiele lat pławiłem się w tej wyjątkowości, którą dostarczała mi znajomość kodów. Historia awangardy, przemian postkonceptualnych w sztuce i wiem, jaką to daje też przyjemność, że po prostu ja coś rozumiem, to mi daje jakąś rzeczywiście przez to lepszy, ważny
1: przywilej
0: i wydaje mi się, że ja sobie to uświadomiłem w jakimś momencie, że nie chcę, żeby sztuka służyła temu, żeby ktoś się czuł lepszy, żebym ja się czuł lepszy. Sztuka powinna służyć tworzeniu wspólnoty i raczej zdrowiu psychicznemu tej wspólnoty niż jakimś abstrakcyjnym kryterium estetycznym, które de facto właśnie służą jakiejś hierarchii społecznej. Także, no i o tym jest, to też jest ważna warstwa tego filmu.
1: Patrząc na te próby negocjowania, jakieś pozostawienia, negocjowania tożsamości głównego bohatera, myślałem o Sońce Karpowicza, czyli znowu o człowieku, który przyjechał do wielkiego miasta i trochę stał się jak gdyby zupełnie inną osobą. Gdzieś tam przy okazji przypadkowego spotkania jak gdyby zrzuca z siebie te wszystkie warstwy i zastanawiałem się też, to oczywiście być może będzie w drugiej części filmu, w drugim odcinku, ale to też jest pytanie właśnie o tożsamość, tak? Czy z jednej strony przywozimy z tymi wszystkimi swoimi traumami, problemami z komunikacją, wstydem, a jednak jakąś chęcią ekspresji artystycznej i zbudowania też normalnego życia, ale tak, żeby nie stracić tamtego. I teraz jak zbudować ten most? Jaką tożsamość zbudować? Jaką tożsamość przybrać? Tak? Bo w wielkim mieście czujemy, że wielki świat chętnie nas przyjmie, tylko mówi, proszę bardzo, ale musisz być taki. Mamy dla ciebie różne stroje, które też są ważne w tym filmie. Proszę bardzo, załóż nasz strój i bądź jednym z nas. A jak zachować ten swój? To też są bardzo, myślę, często trudne kwestie. Ale może do tego wątku powrócimy po informacjach TOK FM, bo te zbliżają się nieuchronnie. Gościem jest pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz i kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Film można oglądać oczywiście na festiwalu w Gdyni, ale można też go oglądać w kinach. Ciekawy dla młodego pokolenia, ciekawy dla każdego pokolenia, bo albo może z zaskoczeniem odkryje, co w ogóle się dzieje u tego najmłodszego pokolenia, o którym tyle czyta lub słyszy, a może to będzie taki moment przełamania się i powiedzenia, może porozmawiam z moimi rodzicami. No, Pamiętam, że film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta też był takim momentem, gdzie widzowie mówili, po tym filmie postanowiłem porozmawiać z moją matką. Może po tym filmie też będą podobne reakcje. Mam nadzieję. A my do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM o 16:40.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 16.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. 4 osoby zginęły, a 2 uznane są za zaginione w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w wyniku eksplozji w turystycznej dzielnicy Centrum Aten. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, jednak podejrzewa się, że miała ona związek z infrastrukturą gazową, przekazała agencja Reutera. Ułamki szkła i gruz znajdowano w odległości 3 przecznic. Korporacja OpenAI przyznała, że jej boty dokonywały nieuprawnionych ingerencji w witryny i systemy dziesiątek globalnych instytucji, w tym agencji rządowych USA i Australii, informuje portal BBC, powołując się na komunikat firmy. Natomiast kolejne informacje w TOK FM o 17, a już teraz raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Warto wybrać się na spacer, szczególnie, że pogoda nie jest taka zła. A kolejny raport smogowy już jutro w Tok FM o poranku.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W studio pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz. Film startuje w konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni, czyli czułość. Joachim Trier powiedział, że tenderness is the new punk, czyli czułość jest nowym punkiem. Tylko że ci, którzy pewnie punkowi się przyglądają, widzą, jak punk skończył trochę, czyli no, pewnie różne diagnozy mogą być, ale rozumiem, że ta punk jako narzędzie, które miało zmierzyć się z tym wszystkim, co bolało punkowców czy ludzi, którzy używali punka jako narzędzia, tak, to miało, nie wiem, rozwalić system, zmienić system, a oglądając ostatnie koncerty, nie wiem, Public Image Limited, trochę widzimy, że zostało to tylko jakąś komercyjną imprezą, wydarzeniem biletowanym, czy podobnie nie skończy czułość.
15: Musimy obserwować, oczywiście.
3: Bo już zauważmy, że
15: kontrolować.
3: Że nawet samo słowo już jest nadużywane.
15: Tak. Czułość to nowy punk, Joachim Trier, też uważam, że to słowo jest trochę nadużywane. Oczywiście musimy to operować pewnym uproszczeniem, żeby się komunikować w ogóle. Mi się wydaje, że też takim słowem jest autentyczność, która może być tutaj. To jest oczywiście jedno z tych słów, które jest ważne dla młodego pokolenia. Czułość, autentyczność, bliskość. I ja na przykład wcześniej byłem właśnie zafascynowany takimi punkowymi artystami, którzy mierzą się z jakimś właśnie bólem rzeczywistości i chcą zmienić go przez jakąś emocję gniewu, jakiś otwarty konflikt. Wywodzę się z takiego dziedzictwa, powiedzmy, sztuki awangardowej, sztuki krytycznej i to są moje też korzenie. Ale też wydaje mi się, że ta formuła tego konfliktu się wyczerpała, zwłaszcza dzisiaj, widząc, jak te konflikty są napędzane przez algorytmy, przez polityków, że trudno tutaj rzeczywiście jakiś prawdziwy, autentyczny, rebeliancki, punkowy gniew, który nie byłby jakoś zmanipulowany. I dlatego te inne emocje, takie bardziej nastawione na właśnie tą introspekcję może, tą bycie autentycznym, to co też mówiłeś o tym, że jak przyjeżdżamy z tego małego miasta do większego miasta, jak te różne tożsamości, które są w nas, negocjować, jak w ogóle dojść do ładu z tymi różnymi częściami, które są w nas, naszej w ogóle osobowości, naszej tożsamości, jak je zintegrować. I wydaje się, że to jest bardzo ciekawe, że ci młodzi ludzie nastawiają się na takie autentyczne poznanie siebie, czyli właśnie kim ja jestem w ogóle tak naprawdę. Żeby też po tym odpowiedzi na to pytanie móc jakoś się zmierzyć z tym światem. I też się zastanowić nad tymi emocjami, które się pojawiają, trudnymi emocjami w nas, na jakieś zewnętrzne triggery, na przykład jak ten ból, powiedzmy, który jest w rzeczywistości, nas triggeruje, to też się możemy zastanowić, dlaczego. Bo mamy narzędzia, żeby rozszyfrować z jakich naszych czułych punktów, jakichś naszych wypartych, cienistych miejsc w naszej psychice bierze się taka reakcja, na przykład jakiegoś gniewu, jakiejś nienawiści w stosunku do czegoś. Także i możemy bardziej tym zarządzać, myślę, że i to jest, myślę, coś w rodzaju właśnie autentyczności, że taka prawda na temat nas, naszej tożsamości, mechanizmów, które nami rządzą i tym odważnym stawianiu czoła temu bólowi, który jest w nas, na przykład relacji z rodzicami, tak? Przed którą na przykład uciekamy całe życie, tak? Czy jakimś, bo zazwyczaj uciekamy przed rzeczami, które nas bolą. Takie mamy też mechanizmy obronne, a właśnie to najmłodsze pokolenie jest bardzo odważne, że tak wcześnie stawia im czoło. I to jest też stawienie czoła bólowi, tylko nie temu, który jest na zewnątrz, ale temu, który jest w nas.
3: Zwykle w historiach miłosnych mamy silnego faceta, takiego trochę brutala i słabą kobietę, która oczywiście go kocha bezgranicznie i to jest źródłem różnego rodzaju nieszczęść.
15: Perypetii.
3: I perypetii. A tutaj mamy inny wzorzec męskości, tak bym powiedział.
15: Tak, właśnie taki młodych mężczyzn, trochę wolnych już u tak jakby zarania, u swoich ustawieniach tych startowych, od tych toksycznych wzorców męskości. I to na przykład uosabiał ten aktor, którego znalazłem. Szukałem właśnie takiego aktora, który wyrazi w samej swojej obecności tą nową męskość. I
3: to się udało.
15: I to się udało, tak. Jan Sałasiński, właśnie młoda osoba, bardzo autentyczna, bardzo przejęta też tymi ideami tej autentycznej, szczerej komunikacji emocjonalnej, wnosząca też ją na plan, w naszą rozmowę. I też wierząca w jakąś zmianę, która się wiąże z tym rodzajem komunikacji. Młody mężczyzna, otwarty bardzo na swoje emocje, na konfrontowanie się też z tymi trudnymi rzeczami i też gotowy przyjąć jakieś odsłonięcie się innych ludzi. Nie ucieka przed nim, sam się odsłania. I taka bezbronność, kruchość w połączeniu z męskością bardzo mnie interesowała właśnie w kontraście do tego, jak obecnie wzrasta popularność takich toksycznych wzorców męskości, że tylko siła może dzisiaj pomóc nam przetrwać tą brutalną, kapitalistyczną rzeczywistość. Młodzi mężczyźni wybierają raczej tą brutalność, nie autentyczność i nie wrażliwość. A ja chciałem właśnie wybrać mężczyznę, który wybiera wrażliwość.
3: Tym trochę odsłonię, ale mam nadzieję, że nie za dużo. Bohaterka, czyli ta młoda dziewczyna z zamożnego domu, realizuje taki projekt artystyczny, który się nazywa Skup Łez i tym właśnie jest. I mam wrażenie, że to jest taki bardzo przewrotny eksperyment, no bo on pokazuje utowarowienie emocji, czyli czegoś, co jest najbardziej intymne, takie wydawałoby się nie na sprzedaż, a jednak. Czyli taki turbokapitalizm.
15: To jest metafora też sztuki zaangażowanej. Ona jednak wchodzi... To był prawdziwy projekt. Inspiracja prawdziwym projektem. Bardzo szlachetne idee były.
3: Czyli projekt Surowca i Rogalskiej.
15: Tak, tak. Że w takiej znajdującej się w jakimś kryzysie ekonomicznym dzielnicy Lublina umieścili ten Skup Łez właśnie w takiej ulicy Ostatniej Szansy, ulica Chwilówek, Lombardów, właśnie Skup Łez, tam gdzie ludzie chodzą w momencie, w którym już nie mają nic i muszą coś sprzedać, żeby czy się zadłużyć, żeby dalej móc, żeby przetrwać. I, no i to był projekt taki, który miał też uwidocznić tą nierówność ekonomiczną tych ludzi w kryzysie, dać im też jakąś pomoc, zrobić jakiś transfer pieniędzy, co jest szlachetne. I wejść tak odważnie, tak jak Maria, bohaterka filmu, która w filmie prowadzi ten projekt, wejść w to miejsce tego bólu społecznego, skonfrontować się z nim, bo uważam, że tak czy siak to jest lepsze niż unikanie bólu. I ona wchodzi z artystycznymi narzędziami w ten kontekst i właśnie oferuje tym ludziom, że kupi od nich ich łzy za pieniądze. I to jest taka ambiwalentna sytuacja. Niemniej jednak dla mnie to jest początek filmu. Tam się spotykają bohaterowie. I to określa pewną odwagę tej bohaterki. Że jednak ona chce się skonfrontować. I wymyśla taki mechanizm, żeby to Skup Łez, żeby wejść jednak, nie unikać tego bólu, tych biedy, ty właśnie też konfrontując się z lękiem swojej klasy przed degradacją, i też spotyka tam bohatera, który jest właśnie stamtąd, z tamtej rzeczywistości, tej biednej. I jest otwarta na niego i później no, tworzą razem związek.
3: Wyczułem tam pewną dychotomię, bo wprawdzie Maria sugeruje komuś, gdzieś to pada, że powinnaś zwrócić się o pomoc profesjonalną, tu dam ci jakiś namiar, więc jakby jest ta troska taka ludzka, ale z drugiej strony jest to projekt artystyczny, więc zakładam, że ma jakiś początek, jakiś koniec i po prostu na końcu tego projektu artystka zwinie się, zrobi wystawę i przejdzie do kolejnego projektu.
15: Tak, no jest to zresztą w filmie pokazane też, że te łzy trafiają do galerii. No ale tak właśnie działa sztuka, że trochę, żeby uwrażliwić też na sytuację ludzi zmarginalizowanych, no musi używać narzędzi artystycznych, które później pokazuje w polu sztuki, w galeriach. I tak działa też, no, sztuka krytyczna też tak działa. To jednak operuje pewnym językiem, który jest pokazywany w galeriach. No ale to jest pewna ambiwalencja oczywiście.
3: Pokazywanym w galeriach, do których czasami przychodzą ludzie, którzy nie mają aparatu poznawczego, żeby się z tym zmierzyć, jak na przykład rodzice Patryka.
15: Tak, tak. I mamy scenę piękną na ten temat.
3: Ale tej sceny już nie będziemy zdradzali, bo tę scenę już trzeba zobaczyć w filmie.
15: Dokładnie.
3: Bardzo dziękuję. I wspominaliśmy też o Danielu Rycharskim i o filmie Wszystkie nasze strachy. Ten film oczywiście powraca nie tylko na poziomie idei, wrażliwy chłopak ze wsi jedzie do miasta, ale też, no, zdaje się, strachy są chyba Daniela Rycharskiego tam na tej wystawie, która się pojawia. Oczywiście prace też wielu innych artystów, ale to ciekawe jest takie przenikanie się i takie jajka wielkanocne, to się chyba nazywa.
15: Matrioszki,
3: tak, wrzucanie do filmów. Bardzo, bardzo dziękuję. Film w kinach Powiedz mi, co czujesz, w reżyserii Łukasza Rondudy. Scenariusz Łukasz Ronduda i Agata Koszminer. Tak. Jan Sałasiński jako Patryk, Izabella Dudziak jako Maria. O Janie Sałasińskim wspominałeś, że to poszukiwałeś właśnie takiego człowieka. Rozumiem, że jak Maria się pojawiła na castingu, to już wiedziałeś, że to jest ta osoba?
15: Tak, tak, tak, wiedziałem. Wspaniała aktorka. Oczywiście też ważna była dla mnie chemia pomiędzy bohaterami, bo pomiędzy aktorami, no bo chciałem nakręcić film o miłości, takiej młodej miłości, pełnej właśnie takiej energii, charyzmy. No i energetyczność mnie interesowała, energia. No i między nimi się pojawiła ta, że to jest takie trudno uchwytne. Filmowcy mówią, że albo żre, albo nie żre.
3: Tutaj żre.
15: Zażarło.
3: Bardzo dziękuję. Łukasz Ronduda był gościem dzisiejszego programu. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
2: To jeden z najbardziej znanych hoteli w Polsce. Warszawa, róg krakowskiego przedmieścia i Karowej. Jednym z inwestorów był Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista. Późniejszy premier chciał zainwestować zgromadzony kapitał, a potem czerpać zyski. To tam zorganizowano bankiet na cześć Marii Skłodowskiej-Curie, kiedy przyjechała do Warszawy, żeby pomóc uruchomić pierwszą w mieście pracownię radiologiczną. To tam, w sali Malinowej, przemawiał Piłsudski, kiedy postanowił wycofać się do Sulejówka. A dlaczego hotel Bristol, bo o nim mowa, został nazwany Bristol? O tym tuż po informacjach o 17 w audycji Powrót do przeszłości. Karolina Lewicka, zapraszam.
16: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
22: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
16: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniej.
1: wcześniaka.
4: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
23: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
24: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
25: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
27: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
26: O, wielka sprawa.
27: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
28: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
29: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
30: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
31: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
30: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
32: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 60. 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
30: Sposób na twój dobry dzień?
31: Mamy to w Lewiatanie.
32: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
33: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
34: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Reklama.
4: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
5: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
4: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
6: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Ranni włoscy żołnierze po przypadkowym ostrzale w czasie manewrów na Łotwie. I kultura, gastronomia i rekreacja za połowę. Po weekendzie Bydgoszczy rozpoczyna się festiwal okazji. To są informacje tego FM. Emil Górny. Zapraszam. Jest decyzja o areszcie dla 31-letniego obywatela Ukrainy, który w czwartek zaatakował nożem osoby przebywające w opactwie w Jarosławiu. 5 osób zostało rannych, jedna z nich zmarła. Marcin Starzec.
9: Biegli uznali, że wymaga on leczenia przeciwpsychotycznego. Stwierdzili u niego objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Nie ma z nim logicznego kontaktu, dlatego obecnie nie można go przesłuchać ani przedstawić mu zarzutów, mówi Bożena Haraszewicz Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu.
9: Śledczy zamierzają zarzucić mu zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Za takie czyny grozi kara nawet dożywocia. Odpowiedzialność karna będzie jednak zależała między innymi od tego, czy w chwili ataku mężczyzna był poczytalny. To wymaga odrębnej opinii biegłych, ponieważ ta obecna dotyczy jego stanu psychicznego w tej chwili. Wśród rannych było 3 księży. Jeden z nich zmarł. Pamięć ofiary zostanie dziś uczczona podczas Marszu Milczenia, który przejdzie ulicami Jarosławia. Marcin Starzec, TOK FM.
8: A na ten temat także piszemy na portalu tokfm.pl. Ponad 90% mieszkańców Torunia korzystających z asystencji osobistej może stracić wsparcie w wyniku procedowanej właśnie przez parlament zmiany ustawy. Ostatnie poprawki Sejmu dla wielu oznaczają rozczarowanie, mówi wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
11: Po zmianie tej ustawy, gdyby ona przeszła w tym niezmienionym kształcie, będzie to bardzo problematyczne, żeby zapewnić tą usługę osobom, które do tej pory z niej korzystają. I teraz będzie nam ciężko wytłumaczyć mieszkańcom, że do tej pory korzystali z usługi przez kilka lat, tak, bo ta usługa była dla nich dostępna i nagle odcinamy to grubą kreską.
8: A według projektu ustawy z bezpłatnej pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat i tylko z najwyższą liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Projekt ustawy będzie teraz procedowany w Senacie. Samorządowcy liczą, że uda się jeszcze wprowadzić zmiany, a nowe przepisy miałyby wejść w życie w przyszłym roku. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych w przypadkowym ostrzale ich pojazdu podczas manewrów wojskowych na Łotwie. Włosi zostali natychmiast przewiezieni do szpitala w Rydze. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Salwa z broni maszynowej została wystrzelona z pojazdu typu Dardo i trafiła żołnierzy jadących pojazdem tego samego typu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale wszczęto śledztwo, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Od października na przystankach komunikacji miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się e-tablice z rozkładem jazdy. Pokażą rzeczywiste czasy odjazdów. O cyfrowej rewolucji Grzegorz Kozieł.
3: Tablice z rozkładem jazdy mają dać dostęp pasażerom do komunikatów i map, informuje Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu Metropolii.
12: W ramach tego pilotażu chcemy sprawdzić różne typy tablic. Niektóre mają przyciski i pasażer będzie sobie mógł wybrać, czy chce zobaczyć rozkład jazdy, czy chce zobaczyć komunikaty, czy chce zobaczyć na przykład najbliższą mapę okolicy przystanku. Będą one miały również zapowiedzi głosowe, będą oznaczone również w alfabecie Braille'a.
3: Ta technologia może kojarzyć się z wyświetlaczami na czytnikach e-booków.
12: Dzisiaj przy zmianach rozkładu jazdy, mamy ich kilka tysięcy rocznie, za każdym razem musimy wywieszać papierowy rozkład jazdy na przystanku, natomiast w przypadku e-papieru możemy robić to zdalnie.
3: Na razie w ramach pilotażu zostanie zamontowanych 5 e-papierowych tablic. Transport GZM działa na terenie 41 gmin metropolii oraz kilkunastu gmin sąsiednich. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Kultura, gastronomia i rekreacja za połowę ceny. Po weekendzie w Bydgoszczy rozpocznie się festiwal okazji. Metropolia za pół ceny to akcja, która co roku przyciąga tłumy mieszkańców. Agnieszka Wynarska.
13: Ponad 150 miejsc w Bydgoszczy oraz sąsiednich gminach należących do metropolii Bydgoszcz obniży ceny na swoje flagowe dania, biletowane wejściówki czy zabiegi, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
14: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
13: Na liście najwięcej jest restauracji i kawiarni, ale do akcji włączają się też obiekty kulturalne, dodaje Nikoletta Markowska z Adria Art.
15: Takie zniżki nie zdarzają się często, a w ofercie mamy spektakle teatralne, są to przede wszystkim komedie.
13: Akcja rozpocznie się w poniedziałek i potrwa tydzień do 4 października. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: Na kolejne informacje za niespełna godzinę. Teraz czas na prognozę pogody. Niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur niemal w całym kraju, nie będzie padać, a na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Nikt nie powinien być zaskoczony. Wszak nacjonalizację zapowiadał już literalnie manifest PKWN. Już po wojnie zaczęło się od przemysłu. Przejmowanie kopalni, gorzelni, cukrowni, hut żelaza, młynów, drukarni, po prostu fabryk wszelakich odbywało się, rzecz jasna, dla planowego odbudowania gospodarki narodowej, zapewnienia państwu suwerenności gospodarczej i podniesienia ogólnego dobrobytu. Rok później Hilary Minc ostro atakuje pozostały sektor prywatny. Mówi, że przechwytuje dochody należne państwu, a to grozi odrodzeniem się kapitalizmu i upadkiem władzy ludowej. Do tego dopuścić nie można, to się rozumie samo przez się. Minc postuluje więc upaństwowienie rynku. Władza rusza na bitwę o handel. Na państwową własność zostaje też przejęta nieruchomość przy krakowskim przedmieściu 42 przez 44. Hotel. Hotel Bristol. Przyjmował gości już od niemalże pół wieku. W niemal nienaruszonym stanie przetrwał wojenną zawieruchę. W trakcie obrony Warszawy w hotelu wprawdzie wybuchł pożar. Spadła też na budynek jedna bomba, ale to w zasadzie wszystko. Teraz szuka się wykonawcy, który nada wnętrzom nowy wystrój w stylu realizmu socjalistycznego. Salę malinową przemianowuje się na gospodę ludową. Czasy bowiem nastały nowe i w księdze pamiątkowej nowe wpisy. 5 lat temu zostałem aresztowany w Bristolu jako niebezpieczny komunista, a dziś jestem kierownikiem Bristolu. Edmund Felix, były kelner. Jest 26 września 1947 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Błażej Brzostek, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
17: Dzień dobry.
16: Kiedy po raz pierwszy pomyślałam o tym, żeby przygotować audycję o historii hotelu Bristol, to od razu przypomniały mi się dwie książki. To tak zwana literatura popularna, czyli Magdalena Samozwaniec, Kartki z pamiętnika młodej mężatki oraz Pamiętnik pani Hanki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Jeżeli chodzi o Kartki z pamiętnika młodej mężatki, to jest to historia panny Mimi, która postanawia pisać pamiętnik, żeby utrwalić swoje wrażenia pierwszych dni w Polsce po długoletnim pobycie w Paryżu. Zatrzymuje się w hotelu Bristol. Jest maj roku 26. Zamach majowy. Ona ten zamach majowy oczywiście z okien tego hotelu obserwuje. Może fragment "Zwyciężamy". Wciąż słyszę okrzyk na cześć naszych wodzów. Tłum ludzi przeszedł pod oknami Bristolu, śpiewając piękną pieśń. Nie damy ziemi, skąd nasz ród? O, nie damy, nie damy. Jest to wzniosłe i porywające. Przyłączyłam się w duchu do śpiewających. W dali słychać grzmot nieustanny armat, bomb i kartacze. Moja niesłychana odwaga wprost mnie przeraża. Natomiast jeżeli chodzi o drugą pozycję, to Bristol pojawia się w pamiętniku pani Hanki już na 13 stronie, bo potem to sprawdziłam, a potem wielokrotnie, bo jest jednym z ważnych miejsc akcji i też dla państwa fragment. Zaprosiłam ją na obiad do Bristolu. Na sali był niemożliwy tłok. Gdyby nie zarezerwowany stolik Tota, musielibyśmy odejść z kwitkiem. Znajomych mnóstwo, zwłaszcza ze wsi. Najniespodziewaniej zjawiła się w Bristolu Danka i to w towarzystwie narzeczonego jego siostry. Okazało się, że to tej jaskini hulaków, próżniaków i marnotrawców, gdzie nigdy nie powstałaby ani jedna z czterech nóg tej zakochanej pary, przyszli na skutek klęski żywiołowej. Mianowicie Danka była zaproszona na obiad do matki Stanisława, lecz ich kucharka dostała nagle okropnego zapalenia okostnej. W tych warunkach nie chciała słyszeć o przyrządzaniu obiadu i matka Stanisława wysłała swoją trójkę do Bristolu. Akcja pamiętnika pani Hanki toczy się w latach 30. XX wieku. Wtedy hotel Bristol, jak rozumiem, był jednym z czołowych hoteli w Polsce i czołowych hoteli w Warszawie.
17: No to nie było takie aż trudne, bo Warszawa nie była wyposażona w hotele na miarę wielkich stolic europejskich.
16: Konkurencją był hotel europejski.
17: Konkurencją był europejski, Polonia i to w zasadzie była ta trójca wielkich hoteli warszawskich. Większość tych warszawskich przybytków to były bardzo małe hotele, w których no, żadna osoba przywykła do komfortu nie chciałaby mieszkać. Czyli wąskie, strome schody, zimna woda często, brak łazienek w pokojach. Zresztą w Bristolu też łazienki były tylko w niektórych pokojach. Pluskwy i tak dalej. Brak na przykład restauracji porządnej, brak różnych usług. Większość hoteli warszawskich, przeważająca większość, to były hotele dla ludzi o małych wymaganiach. Warszawa nie była stolicą państwa europejskiego w wieku XIX, a wiek XIX to jest druga jego połowa, okres rozkwitu hotelarstwa. W każdej przyzwoitej stolicy musi być przynajmniej kilka ogromnych hoteli. Warszawa nie ma takich możliwości. To jest miasto zdegradowane po powstaniach narodowych do roli takiego miasta, jak to mówiono, gubernialnego. No i mowy tu nie ma o wielkim hotelarstwie. Więc pojawienie się takiego Bristolu to było tak jakby statek kosmiczny wylądował w Warszawie. No ale on wylądował z powodu pewnych potrzeb tego miasta, które rosło jak na drożdżach w XIX wieku.
16: Bo dużo się budowano, zwiększała się liczba ludności, no i też pojawiali się pod koniec wieku XIX jednak goście, którzy wymagali tego luksusu.
17: Owszem, to nie byli tacy goście, jakich wielu miał Wiedeń, albo jakich kipiał Paryż, albo jakich miał Rzym. No Warszawa nie przyciąga ani wspaniałymi zabytkami, tak jak Rzym, ani wielkim światem międzynarodowego towarzystwa, tak jak Paryż, Wiedeń, Petersburg. To nie jest miasto tej skali. To nie jest stolica, więc też nie przyciąga wielu dyplomatów, którzy potrzebują wygodnych warunków, tak jak Budapeszt albo Bukareszt. Warszawa przyciąga głównie wielkich kupców, potentatów finansowych, którzy interesują się miastem na drodze do Petersburga, do Moskwy, do Kijowa, no miastem takim właściwie granicznym, na dobrą sprawę Imperium Rosyjskiego, no i spędzają w Warszawie sobie 2-3 dni. To też nie jest miasto wielkiej prasy i wielkich wydarzeń politycznych, do których by ściągali dziennikarze międzynarodowi i siedzieli w tych hotelach. No więc jednym słowem Warszawa nie ma wielkich potrzeb, natomiast oczywiście istnieje grono ludzi, którzy się zatrzymują w Warszawie i tych ludzi trzeba zadowolić. Z tego wynika obecność najpierw hotelu europejskiego, to jest pierwszy wielki hotel Warszawy. Jego pierwsza część została otwarta w latach 50. XIX wieku i to jest hotel, który już w drugiej połowie stulecia miał bieżącą wodę, pod koniec wieku miał elektryczność, no miał różne takie, miał stację telegraficzną, miał wielką restaurację, to był przyzwoity hotel. No ale to jednak było trochę za mało. Jeśli się nie mylę, to hotel europejski miał około 100 pokojów. No to na miasto już, które ma 600 tysięcy mieszkańców i wielkie interesy się w nim toczą różne, linie kolejowe do niego dochodzą z trzech stron świata, no to nie jest to dużo. I dlatego właśnie powstała idea wielkiego hotelu Warszawy, największego, czyli Bristolu.
16: A skąd się w tej historii wziął Ignacy Jan Paderewski? Bo kiedy 22 kwietnia 1899 roku miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, to do Paderewskiego, który wtedy koncertował w Paryżu, wysłano telegram takiej treści. Założyliśmy dzisiaj kamień węgielny Bristolu. Pijemy zdrowie mistrza obywatela, zarząd i zgromadzenie. Jak to się stało, że pianista, muzyk, ówczesny celebryta, tak chyba moglibyśmy powiedzieć, bo jego sława była rzeczywiście spektakularna, postanowił pójść w biznes hotelarski.
17: No miał dużo dochodów i chciał je inwestować. To było bardzo naturalne. Człowiek, który już wtedy miał bogatą biografię, miał swoje upadki, miał nieszczęścia, które wielkie, które go spotkały osobiste. Był już obywatelem świata na przełomie wieków. To bardzo jest ważne. Obywatel świata to jest taka kategoria wtedy istotna. Byli ludzie, którzy byli wielkimi gwiazdami, przede wszystkim muzyki. No to jest świat jeszcze w zasadzie przedkinowy. Wielkie gwiazdy to są albo aktorzy teatralni, albo wielcy muzycy, kompozytorzy i wykonawcy. To są te dwie grupy w zasadzie, które odnoszą sukcesy na arenach świata. Natomiast wielka muzyka i wielki teatr. W związku z tym taki człowiek jak Paderewski, który osiąga ogromne sukcesy w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Ma już wtedy wielkie tournée, a kto ma sukcesy w Stanach wtedy, Stany to jest taki wznoszący się rynek kultury i sztuki, w którym jest mnóstwo pieniędzy. I ten amerykański biznes, który jest potężny, inwestuje w sztukę. Chce dorównać Europie. Więc po prostu Paderewski ma bardzo dużo różnych kapitałów, a wiadomo, że kapitałów się nie trzyma w skrzyni, tylko się je inwestuje, więc to jest człowiek,
16: żeby mieć zysk.
17: No tak, żeby mieć zysk, ale też żeby ich po prostu nie stracić jakoś przypadkiem przy okazji na przykład bankructwa banku. To są też czasy względnie spokojne politycznie, więc warto kupować grunta. On już kupił, nie pamiętam kiedy, pod koniec XIX wieku, kawałek placu przy krakowskim Przedmieściu. Tam stał taki stary pałac. Krakowskie Przedmieście w Warszawie to taka ulica, która rozwinęła się w XVII-XVIII wieku i to w zasadzie była ulica arystokratyczna. Po jednej i po drugiej stronie pałace wielkich rodzin magnackich, które do Warszawy przyjeżdżają na sejmy, mają takie oparcie w stolicy, blisko króla. No i jeden z tych pałaców, taki pomniejszy, który zmieniał właścicieli, to było parę rodzin magnackich, zbudowany w XVIII wieku. W wieku XIX to jest własność rodziny Tarnowskich i ten pałac jest użytkowany jako taki budynek mieszkalny, też mieszkania na wynajem i jest bardzo zaniedbany. Więc rozbiórka tego budynku, to jest chyba 1898, nie stanowi jakiegoś problemu. To jest początek też myśli takiej historyczno-konserwatorskiej. Wtedy się zaczynają interesować historycy sztuki Starym Miastem Warszawskim. Jacyś społecznicy próbują ratować stare kamienice przed degradacją. No ale rozbiórka 200-letniego pałacu, jak widać, nie była problemem. No i powstaje plac.
16: Pusty. No, można go
17: zbudować. Doskonała działka. No aż się prosi, żeby połączyć parę różnych kapitałów, no bo przecież to jeden Paderewski by nie wystarczył przy największych dochodach, żeby zbudować wielki hotel, więc on wnosi po prostu grunta i potem zostaje udziałowcem inwestycji, czerpie z niej z kolei dochody i ma zagwarantowany apartament w hotelu Bristol. I ambicja jest taka, żeby zbudować najwspanialszy hotel w Królestwie Polskim. No i to się właśnie udało.
16: Sprawdziłam dochody mistrza Paderewskiego. Czytam, że za jeden koncert w Londynie płacono nawet 1000 funtów, że na tych koncertach w Ameryce zarobił 180 tysięcy dolarów, i że od 1892 roku jego majątek wzrastał średnio o 100 tysięcy rubli rocznie. Sporo ostatnio dyskutujemy o lalce i pamiętamy z lalki, że Wokulski na wojnie zarobił 300 tysięcy rubli i to był gigantyczny majątek.
17: Tak. Natomiast z tego powodu właśnie obywatel świata Paderewski ma rozmaite nieruchomości. Jedną z jego takich dziedzin, taką domeną jego, była miejscowość w Szwajcarii, w pobliżu Morsz. I on tam długo mieszkał, długie lata. On mieszkał długie lata w Stanach, on mieszkał w Londynie. On wszędzie miał jakieś swoje miejsca, jakieś, gdzie mógł albo mieszkać w hotelu, albo miał wręcz jakiś kawałek dla siebie, coś co kupił. Właśnie tak było w Szwajcarii. I ten hotel jest w ogóle bardzo znamienny dla tamtego czasu, bo hotel w ogóle jako instytucja, to jest instytucja dość stara, ale prawdziwe hotele, jakie my znamy, to się narodziły w wieku XIX. I nazwa hotel w ogóle to jest hotel, to jest słowo francuskie, które oznacza mniej więcej do połowy XIX wieku taką miejską rezydencję arystokraty, który sobie może tam mieszkać przez jakąś część roku albo swoich gości tam zapraszać i oni tam mieszkają, więc z hotelem się wiąże taka sytuacja przyjazdu do miasta, gościny w mieście. I słowo hotel przemieszcza się, jego znaczenie, w kierunku instytucji, która za pieniądze pewnej kategorii ludzi udziela gościny.
16: Bo przyjeżdżają w sprawach towarzyskich, osobistych, politycznych,
17: najrozmaitszych,
16: handlowych.
17: Tak. Coś się też zmieniło w kulturze mieszczańskiej, ponieważ wcześniej, w wieku XVIII, było oczywiste, że jeżeli ktoś podróżuje, ktoś dobrze urodzony, no to ugości go jego krewny albo jego znajomy. Arystokraci mieszkają u siebie w swoich pałacach bardzo długo. Nie ma mowy w ogóle o żadnym ograniczaniu tego pobytu. Trochę polska szlachta się tak samo zachowywała, że można bez końca siedzieć w czyimś dworze i właściwie mieć wikto, pierunek. Natomiast mieszczaństwo wytwarza w XIX wieku kategorię intymności i nie chce dzielić swoich mieszkań miejskich, choćby bardzo dużych, z żadnymi gośćmi. W związku z tym jest naturalne, że jak goście przyjeżdżają do miasta, nawet zaproszeni przez kogoś imiennie na jakąś uroczystość rodzinną albo na ślub, no to mieszkają osobno. Mieszkają w pokojach hotelowych, które mają im dać poczucie zarazem bycia u siebie w domu, bo zapewniają im wszystko. To znaczy posiłki, opranie, wszystkie możliwe rzeczy, zabiegi rozmaite, atrakcje, salę koncertową. Oni się tam mają czuć jak u siebie w domu, no ale zarazem jest to instytucja.

0: odniósł kontuzję dłoni, która o mało nie zakończyła tej jego kariery, świetnie rozwijającej się zresztą. No i kiedy pan mówił, panie profesorze, że oczywiście te wielkie dochody Paderewskiego by nie wystarczyły, to Roszkowski no jeździ po Europie i szuka tych, którzy chcieliby zainwestować, ale jak się okazuje, ich wcale nie ma aż tak wielu. Tym bardziej, że wcześniejsze przedsięwzięcia Roszkowskiego były chybione, więc nie chciano mu zawierzyć. Trzeba było kredyty wziąć.
1: Oczywiście. No jak to w kapitalizmie, jeszcze powiedzmy sobie, Warszawa nie jest jakimś takim miejscem magnetycznym. Warszawa się kojarzy przez długie dziesiątki lat z jakimiś bardzo groźnymi zamieszkami, z kozakami na ulicach, ze stanem wyjątkowym. To jest opowieść o Polsce, o Królestwie Polskim z lat 60. To jest miejsce, z którego się ucieka. Paryż jest pełen polskich uchodźców politycznych i no, trudno zachęcić, trudno, żeby europejscy inwestorzy wpadli na to, że trzeba w Warszawie budować wielkie hotele. W związku z tym oczywiście wymagało to wysiłku. Związane było z tą sytuacją miasta, ale jednocześnie to jest miasto, jak mówiłem, rosnące, jak na drożdżach. To jest miasto przyszłości. I na tym tle oczywiście pojawia się pewna atrakcyjność Warszawy. Ona nie jest w ogóle porównywalna z atrakcyjnością Budapesztu na przykład. I zresztą hotel Bristol jest bardzo ubogim krewnym budapeszteńskiego hotelu Grand Hotel Royal, bo hotele mają albo nazwy francuskie, Grand Hotel Rome na przykład w ówczesnej, zapomniałem jak wtedy się nazywała Ryga, ale w Rydze, najstarszy, znaczy najbardziej luksusowy hotel. W każdym dużym mieście, które powiedzmy zbliża się do miliona, a już tym bardziej takich, które przekroczyły milion, powstają tego typu instytucje.
0: I a dlaczego hotel Bristol został nazwany hotelem
1: właśnie,
0: Bristol?
1: Właśnie, bo to było bardzo modne. Było bardzo wiele hoteli Bristol, tak samo jak było bardzo wiele grand hoteli rozmaitych, Blendidów, Majesticów i tak dalej. To wynikało z pewnej tradycji księcia Bristolu, który był słynnym podróżnikiem, mogę się pomylić, XVII-wiecznym, imieniem książęcym Bristol związało się wyobrażenie o wielkim luksusie. On mieszkał tylko w najwspanialszych pałacach, w związku z tym zbudujemy wam najwspanialszy pałac, jaki sobie możecie wyobrazić.
0: Sprawdziłam. Tak. XVIII-wieczny.
1: Przepraszam. No widzi pani. Od tego są historycy, żeby się mylić. W każdym razie Bristol był bardzo słynną osobą. Otóż nazywano hotele albo po francusku, albo po angielsku. To się wiązało z takimi XIX-wiecznymi modami i wielką rywalizacją między Londynem i Paryżem. Bo z tych miast płyną te najważniejsze wzory. No więc jeżeli w Paryżu są grand hotele, no to muszą być też w pomniejszych miastach. Na przykład Grand Hotel du Boulevard, tak się nazywał największy hotel w Bukareszcie. I on też nie był gorszy od Bristolu. Więc ten nasz warszawski Bristol to nie jest jakaś taka niesamowita rzecz. To jest po prostu przyzwoity europejski hotel końca XIX wieku. Takich hoteli w wielkich miastach Europy są no, dziesiątki. W Paryżu na pewno. W Wiedniu też. Potem w Budapeszcie jest ich kilka. W Warszawie są dwa. Ale
0: Bristol
1: stoją obok
0: i
1: siebie.
0: Europejski.
1: I w dodatku jeszcze projektowali ich fasady ojciec i syn. Bo Henryk Marconi zaprojektował hotel europejski, a jego syn Władysław przeprojektował projekt konkursowy, który przyjechał z Krakowa, o czym możemy też pomówić, i obok, naprzeciwko hotelu ojca zbudował swój.
0: No właśnie, dlaczego to przeprojektowanie, bo na konkurs wpłynęło 17 prac, została wyłoniona ta zwycięska i to miał być budynek secesyjny, a tymczasem został przerobiony. Fasada taka monumentalna, elewacja neorenesansowa.
1: Tak, elementy renesansu. Oczywiście to jest raczej jakiś taki rodzaj eklektyzmu, czyli łączy różne elementy z tą glorietą nasadzoną, z wspaniałą, czyli taką coś, co nie jest kupułą, tylko jest taką sterczącą formą, wspartą na kolumnach, okrągłą. Ale dlaczego przeprojektowano secesję? Otóż wyłoniono w konkursie, takim bardzo realnym, projekt dwóch krakowskich architektów, którzy tworzyli przez dziesiątki lat tandem projektowy, czyli Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego. Oni zaprojektowali w Krakowie całą masę różnych budynków i do dzisiaj mogę dwa wymienić bardzo ważne krakowskie budynki ich projektu. To jest Teatr Stary, który właśnie ma takie secesyjne fasady, i wspaniały dom pod Globusem. wokół tego ringu krakowskiego, który wtedy trochę na wzór Wiednia powstaje. Oni byli bardzo secesyjni wtedy. Potem oni zmienili trochę estetykę w latach 20. Dobrze, architekci umieli się dostosować do oczekiwań. Tylko w Krakowie, Kraków był pod tak samo jak Lwów, tak samo jak, no bo ja wiem, mnóstwo innych miast rumuńskich, węgierskich, pod

0: silnym wpływem Wiednia. Więc to, co w Wiedniu modne, promieniuje. I oczywiście Kraków bardzo chce być małym Wiedniem, tak się wręcz o nim mówi. Chce, nie chce, no bo jednak wiadomo, że to też jest zabór, ale to jest zabór ten najbardziej miękki, w którym się od lat 60. XIX wieku właściwie polskie życie kulturalne rozwija swobodnie. I to jest miasto bohemy też, to jest miasto, które też nazywane Wielkim Krakowem, jest plan Wielkiego Krakowa, początek XX wieku, zaczyna mieć ambicje metropolitalne. Oczywiście chyba trzykrotnie mniejsze od Warszawy wtedy, więc nie ma porównania. Warszawa jest największym miastem Polski i budzi respekt. Natomiast projekt przyjechał secesyjny, bo secesja jest bardzo modna w ogóle w Krakowie i w wielu miastach Europy pod różnymi nazwami wtedy ten styl triumfuje, jako Art Nouveau we Francji, jako modern na ziemiach rosyjskich, liczne budynki w Kijowie na przykład. Natomiast Warszawa nie lubi secesji.
1: A dlaczego?
0: Nie jest prawdą, że Warszawa była miastem bardzo secesyjnym. Owszem, trochę kamienic secesyjnych było, one przepadły w większości w czasie II wojny światowej, z tego wynika trochę taki mit Warszawy secesyjnej. Warszawa dość niechętnie secesję traktowała, z wielu powodów pewnie. No, ona nie była w takim bezpośrednim oddziaływaniu kultury wiedeńskiej i odnosiła się do niej raczej dość obojętnie, a politycznie wrogo. Elity polityczne Warszawy traktowały Galicję jako takie miejsce polskiego, rozbuchanego nacjonalizmu. A Warszawa jest miastem pod butem generał-gubernatora. W Warszawie się mówi w urzędach, w szkołach po rosyjsku, więc to, co płynie stamtąd, jest siłą rzeczy trochę podejrzane. Ale to chyba nie była główna motywacja. Motywacja była taka, że hotel ma budzić respekt, a secesja budzi niepokój. Secesja to jest styl rozwichrzony, to jest styl, w którym się nadużywa figur nagich kobiet.
1: No to dajmy styl monumentalny.
0: Właśnie.
1: Oczywiście.
0: Więc secesja mniej budzi takiego bankierskiego zaufania, a hotel warszawski Bristol
1: miał być solidny.
0: Miał być raczej dla ludzi pieniądza niż dla wielkich artystów i tak dalej, bo oni tak naprawdę to w Warszawie nie bardzo bywali. Wydaje mi się, że tu właśnie zwyciężył pieniądz ponad takim zmysłem artystycznym, który tam przyszedł z Krakowa. Przy czym wnętrza zachowały dekorację secesyjną wedle pierwotnego projektu, jeśli się nie mylę. Notabene projektanci byli Polakami z Krakowa, ale bardzo niewiele w tym hotelu było rzeczy polskich. Wszystko, co się dało, było importowane, począwszy od urządzeń technicznych, poprzez wszystkie armatury łazienkowe, które chyba były angielskie. Cukiernia była prowadzona przez niemieckiego cukiernika, który w Pradze funkcjonował. Windy, wszystko było łącznie z obsługą techniczną sprowadzone, to znaczy monterzy, inżynierowie, którzy się tym zajmowali. Wszystko było importowane. To pokazuje, że w Warszawie nie istniała technologia i to, co się nazywa know-how dzisiaj, zbudowania wielkiego hotelu. Zresztą to powracało w historii miasta, ponieważ dokładnie w ten sam sposób na przykład zbudowano w latach 70. XX wieku hotel Victoria. Tam też prawie kafelka polskiego nie było.
1: Profesor Błażej Brzostek jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit. 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja.
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Reklama.
24: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Błażej Brzostek, a rozmawiamy o historii hotelu Bristol. 16 listopada 1901 roku miało miejsce przyjęcie dla pracujących przy budowie hotelu. Następnego dnia poświęcenie pomieszczeń, jak żeby inaczej. I 19 listopada uroczyste powitanie pierwszego gościa. Mówił Pan, Panie Profesorze, wcześniej, że przed powstaniem hotelu europejskiego czy hotelu Bristol później, no to te hotele, które były dostępne dla gości przybywających do Warszawy, no to były niskiej jakości i tam pluskwy się zdarzały. To a propos właśnie tych insektów. Jednym z pierwszych gości hotelu Bristol był wielki norweski kompozytor, dyrygent, pianista Edvard Grieg, który przyjął zaproszenie Filharmonii Warszawskiej, ale przed przyjazdem do Polski na wszelki wypadek wysłał telegram do dyrektora Filharmonii o następującej treści. Przyjeżdżam. Upraszam o wyszukanie mi pokoju bez pluskiew. No i dyrektor Filharmonii, Aleksander Reichmann, zabrał go do Bristolu. Kiedy kompozytor zobaczył te marmurowe podłogi, kryształowe żyrandole, angielskie meble, miękkie dywany, to ponoć wymamrotał tylko: przepraszam, przepraszam. Czyli zrobił Bristol na nim wrażenie. Ale pewnie na tych wszystkich, którzy się w nim zatrzymywali, też, bo kiedy czytamy dziś opisy i to, co w środku było, no to nawet teraz brzmi to imponująco.
0: No brzmi, ale oni znali takie hotele. Takie hotele były w Ameryce, jeszcze bardziej luksusowe, z większą liczbą wind, z wspanialszymi łazienkami i tak dalej.
24: No ale jeżeli przyjechał do Warszawy bogacz z Poznania, to był zachwycony,
0: był,
24: czy nie?
0: No oczywiście, bo poza wszystkim, oczywiście nie było podobnego hotelu ani w Poznaniu, ani w Krakowie, ale działał tu przede wszystkim pewien efekt zaskoczenia, który Warszawa, no cóż, to jest jej taki, jak to mówią w sporcie, handicap. To znaczy, wszyscy się spodziewali czegoś najgorszego, jakiejś okropnej prowincji, ponurej i nękanej głodem, a okazuje się, że jest to wspaniały hotel. Oczywiście Zygmunt Mycielski napisze takie zdanie w latach 50. XX wieku, też kompozytor, szef Związku Kompozytorów, napisze: zawsze się wstydziłem Warszawy, ale przed wojną przynajmniej mogłem gości ukryć w hotelu Bristol. A teraz już i to nie jest możliwe. Więc Bristol stanowił taką, jest wiele na ten temat relacji międzywojennych, oazę pewnego komfortu na tle miasta, które ogólnie biorąc tego komfortu oferowało bardzo niewiele.
24: Wielki świat.
0: Taki wielki świat. Tym bardziej, że, no cóż, Polska międzywojenna jest nękana wieloma rozmaitymi problemami społecznymi. Państwo ma swoje własne cele i one są inne niż budowanie hoteli. To jest budowanie szkół, urzędów, gmachów publicznych, muzeów, Muzeum Narodowe w Warszawie i tak dalej. Państwo nie finansuje hoteli. Natomiast brakuje kapitału, który by chętnie hotele budował w Warszawie na przykład. No Warszawa jednak ma opinię miasta zawsze trochę zagrożonego, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Przecież są bez przerwy napięcia wokół Polski, zwłaszcza w latach 30. To nie jest dobre miejsce do lokowania kapitałów tego typu. W związku z tym w Warszawie się właściwie hoteli nie buduje w okresie międzywojennym, tylko się użytkuje te, które i remontuje te, które były wcześniej. No i to jest ta trójca, czyli najstarszy hotel europejski, najbardziej okazały hotel Bristol i zbudowany na początku XX wieku hotel Polonia. To są te trzy. I to w zasadzie musi wystarczyć dla tych potrzeb rosnących Warszawy, czyli jednak stolicy już. Ale to nie są hotele art dekowe, to nie są takie hotele, jakie się na przykład buduje wtedy w stolicach bałkańskich, w Bukareszcie. Warszawa nie ma takich hoteli wtedy. Nie ma ich za bardzo też gdzie postawić, bo została bardzo intensywnie zabudowana kamienicami czynszowymi w XIX wieku. To jest miąższ Warszawy. Wspomniała pani o Filharmonii. To są budynki, oprócz Teatru Narodowego, zniesionego wcześniej znacznie w epoce dużego liberalizmu politycznego, no to później nie ma przyzwolenia władz rosyjskich na budowanie w Warszawie wspaniałych gmachów. No właśnie gmach Filharmonii budowano ze składek społecznych i on był dość okazały, ale był, no nie dał się porównać z wielkimi teatrami, filharmoniami wielkich stolic Europy. To był stale pewien problem wizerunkowy miasta.
24: Co się dzieje z Bristolem w trakcie okupacji?
0: Której? Drugiej? W czasie II wojny światowej? No, całe krakowskie przedmieście zostało potraktowane przez Niemców jako strefa prestiżowa. Czyli taka,
24: czyli niemiecka.
0: Oczywiście. Przy krakowskim przedmieściu się otwiera Deutsches Haus. Tuż obok Bristolu, to jest Pałac Namiestnikowski, dzisiejszy Pałac Prezydencki. To był taki reprezentacyjny budynek, w którym goszczono różnych wysokich notabli niemieckich, a oni przyjeżdżali do Warszawy. Przypomnę, Warszawa nie była stolicą Generalnego Gubernatorstwa, był nią Kraków. W związku z tym nie miała też takiego stałej obecności tego gubernatora. Była miastem przez Niemców traktowanym bardzo użytkowo i bardzo negatywnie. Ale krakowskie przedmieście było taką niemiecką arterią Warszawy. Tam otwarto na przykład niemieckie sklepy spożywcze, niemiecką księgarnię, w której można było kupić Mein Kampf oczywiście i wszystkie dzieła sławiące Rzeszę. Deutsches Haus, hotel europejski został zarekwirowany, nazwany po niemiecku i był tylko dla Niemców. Hotel Bristol podobny los spotkał. To znaczy, to były hotele, w których nie mógł się zatrzymać nie Aryjczyk, czyli nie Niemiec. I one, to była taka strefa też bardzo pilnowana przez patrole, strefa reprezentacyjna Warszawy niemieckiej. Został w całości po prostu skonfiskowany.
24: Ale też budynkowi się udało, bo nie uległ zniszczeniu. Jeden pożar, jedna bomba, ale jak rozumiem, generalnie przetrwał.
0: Tak, przetrwał i nawet przez wiele powojennych lat na fasadach miał ślady kul, które dziwiły gości w latach późnych 50. No, jednak minęło ponad 10 lat. Przetrwał. Tak jak bardzo wiele budynków w okolicach krakowskiego, to też dlatego, że Niemcy siedzieli w tych budynkach do samego końca i w związku z tym ich nie wysadzili w powietrze. Został bardzo zniszczony sąsiedni hotel europejski, ale nie został odbudowany jako hotel. To jest też charakterystyczne. Został odbudowany na Wojskową Akademię Polityczną imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Więc ostał się jeden wielki hotel przedwojenny, drugi w najlepszym stanie, czyli Polonia. Polonia to jest skupisko życia towarzyskiego Warszawy lat 45-50, tam jest mnóstwo przedstawicielstw dyplomatycznych, tam każdy cudzoziemiec, który do Warszawy przyjedzie, a nie jest ich dużo, bo to jest miasto bardzo trudne do wytrzymania wtedy, całe w ruinach, no to tam mieszkają w Polonii. Natomiast Bristol był takim drugim adresem. Tu jeszcze jest inny problem, mianowicie on został w dużej mierze obsadzony przez radzieckich żołnierzy i radziecką właśnie misję wojskową, która tam się działa, a na parterze był po wojnie taki radziecki sklep spożywczy, który miał taki charakter trochę witryny Związku Radzieckiego, a trochę takiego konsumu właśnie dla obywateli radzieckich, którzy mieszkali wtedy w Warszawie, było ich bardzo wielu.
24: Ale też czytałam, że tuż po wojnie był ten budynek siedzibą różnych instytucji, na przykład Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Młyńskiego.
0: Oczywiście, no.
24: Bo nie było lokali.
0: Nie ma przestrzeni. Tam było zresztą bardzo długo, przez dziesiątki lat, mnóstwo pokoi, które były stale zarezerwowane dla pracowników różnych albo resortów, albo ambasad, bo tam były nawet przedstawicielstwa dyplomatyczne. Mamy takie zjawisko, że dekolonizacja powoduje pomnożenie się krajów, które mają samodzielne przedstawicielstwa dyplomatyczne i te kraje nie mają na ogół po prostu pieniędzy, żeby sobie budować albo kupować ambasady z prawdziwego zdarzenia i się lokują w hotelach. Więc wynajmują jeden pokój, który się nazywa przedstawicielstwo dyplomatyczne jakiegoś tam kraju, już nie będę mówił jakiego, bo nie pamiętam, które dokładnie były w Bristolu, ale to są lata 50-60. W Bristolu, który jest hotelem ulegającym bezustannej w PRL-u degradacji. To trzeba
24: aż
0: podkreślić.
24: W 73 roku stanie się hotelem drugiej kategorii.
0: Drugiej kategorii, traci tę kategorię orbisowską, czyli hotelu dla gości zagranicznych. Tu powiem od razu, że może co mało kto pamięta, że w latach 1950-56 w ogóle hotel nie funkcjonuje pod nazwą Bristol. Zostaje mu ona zabrana i wprowadzona hotel Orbis.
24: Bo w 52 roku przeszedł Bristol pod zarząd Orbisu.
0: Tak, ale on moim zdaniem już w 50 roku, od 50 roku on się nazywa Orbis.
24: Całkiem to jest... być może, bo w 47 został znacjonalizowany, właśnie, przejęty przez miasto.
0: Został przejęty, tak jak w ogóle hotelarstwo, agresywnie zostało przejęte w latach 47-48. I w związku z tym te hotele zmieniają swoją rolę. Tak naprawdę one przestają być hotelami otwartymi dla podróżnych, gdzie można przyjechać, zamówić sobie pokój albo z marszu dostać pokój. Nie. Trzeba o tym zapomnieć. Hotele służą w pierwszym rzędzie administracji państwowej, która potrzebuje dla siebie pokojów i przestrzeni dla ludzi, którzy podróżują, tak zwanych panów na delegacji. Więc tak naprawdę do połowy lat 50. większość miejsc w hotelach w ogóle w PRL to są stale zajęte przez jakichś panów, którzy mieszkają po dwóch, po trzech, śpią w jednym łóżku często. To są tego typu historie. Z drugiej strony te przedstawicielstwa państw obcych zajmują na trwałe powierzchnie. Z trzeciej strony na przykład Michel Foucault, słynny filozof i historyk francuski, słynny, wielki, miał przygodę w Warszawie, mianowicie był szefem takiego Centrum Francuskiej Cywilizacji na UW i wynajęto mu pokój w Bristolu, no bo to blisko, a jednak jakiś komfort jest. Lata 50. w Warszawie, no cóż, Francuz. I jeszcze idąc dalej, hotele są traktowane jako miejsce, gdzie można skupić wszystkich nielicznych cudzoziemców, zwłaszcza z Europy Zachodniej, przyjeżdżających
1: i ich obserwować.
0: I ich jakoś tam kontrolować. Oczywiście po wojnie zbudowano też nowe hotele w Warszawie. Hotel Warszawa, czyli w dawnym wieżowcu Prudentialu i hotel MDM. I one, i taki specjalny pensjonat Zgoda, który służył tylko dla cudzoziemców. I każdy pokój był wyposażony w pluskwę. Inną pluskwę niż taką, o której rozmawialiśmy, i jedną pluskwę podsłuchową. Więc to chodzi o kontrolę w dużej mierze, no ale też o to, no, żeby ci cudzoziemcy nie wyjechali z tej Warszawy z najgorszym zdaniem o Polsce Ludowej. Więc te hotele się jako tako utrzymuje, żeby oni byli po prostu dość zadowoleni. Żeby mieli na przykład ciepłą wodę stale, co w Warszawie nie jest oczywiste w latach 50.
24: W 1977 roku premier Jaroszewicz przekazał ten budynek Uniwersytetowi Warszawskiemu i planowano umieścić w tym budynku bibliotekę. W grudniu 80. na podstawie decyzji inspektora pracy hotel został zamknięty. Jednym z ostatnich gości tego hotelu był angielski historyk Timothy Garton Ash, który pisał tak. W pokoju dostrzegłem trzy podświetlone guziki. Portier, kelner, pucybut. Po kolei nacisnąłem wszystkie trzy. Cisza, nikogo. W wannie chrobotały karaluchy. Do jadalni przez szklane drzwi wciskał się wynęcniały kot.
0: No to jest bardzo sugestywny opis. Jeśli chodzi o te sprawy z Jaroszewiczem, to ja myślę, że to nie jest prawda. Że tu zostały zlepione różne elementy prawdy. Na pewno nie został przekazany UW, natomiast istotnie był taki plan, był taki zamysł, żeby tę bibliotekę, która po prostu się już nie mieściła w murach. Ten problem trwał dziesiątki lat i był projekt budowy biblioteki BUF przy Placu Zwycięstwa, czyli Placu Piłsudskiego dzisiejszym. Brakowało środków. Hotel Bristol się w zasadzie już nie nadawał do użytku, w każdym razie nie przynosił dewiz. Hotel miał sens w PRL-u wtedy, gdy dewizy płynęły przez ten hotel, prawda? A hotel Bristol jest już w takim stanie, że cudzoziemców tam nie można zakwaterować. W hotelu Victoria się ich kwateruje. To też był pewien paradoks. Buduje się nowy, przeszklony, wspaniały hotel, który budują Szwedzi. Natomiast nie ma żadnej mocy, która by pozwoliła uratować Bristol. Po prostu nie było w Polsce przedsiębiorstwa budowlanego w latach 70., które byłoby w stanie, miało moce przerobowe, materiały i tak dalej, do uratowania
24: Bristolu. Żeby postawić ten hotel na nogi.
0: Tak, bo to jest substancja już wtedy uważana za historyczną. Więc nie można go po prostu zburzyć. Notabene, w latach 80. Jerzy Urban, rzecznik rządu, proponuje jako felietonista zburzenie hotelu Bristol. To jest jedna z niegodziwych rzeczy, jakie ten człowiek zrobił, bo taka propozycja jest po prostu haniebna. Natomiast pamiętam, jak byłem dzieckiem, lata 80., krakowskie przedmieście i wielką, monumentalną ruderę hotelu Bristol, pełną zacieków na ścianach, taką przerażającą trochę, z takim daszkiem drewnianym, który ją otaczał, żeby spadająca sztukateria nikogo nie zabiła. I pamiętam, pytałem rodziców, co to jest? A oni mówią, to był wielki hotel. No i ta jakby monumentalna ruina Bristolu była takim znakiem Warszawy lat 80. I znakiem tego, że PRL nie umiał odbudować Zamek Królewski. Kilkaset metrów dalej. Wspaniała rzecz. A nie umiał uratować XIX-wiecznego hotelu. To była jedna z takich paradoksalnych cech tej gospodarki. Natomiast dzięki temu, po trosze, że ten hotel po wojnie tak podupadał i mało było w nim inwestycji, nie został zniszczony. No bo wielkie remonty, zwłaszcza w okresie PRL-u, oznaczały wielkie niszczenie, a chciałem przypomnieć, że architektura przełomu wieków, czyli architektura eklektyczna, neorenesansowa albo secesyjna, nie cieszyła się żadnym uznaniem. Mniej więcej w lat 70. dopiero odkrywanie piękna tej architektury, i to w skali Europy, to nie jest tylko problem PRL-u. To są lata 70. XX wieku.
24: No przecież kamienice secesyjne, które się ostały, zostały wyburzone.
0: Tak, i to nie wynikało wcale z tego, co się mówi często, że to była nienawiść do kapitalizmu i do spuścizny burżuazji. Nie, to była po prostu niechęć do tak zwanych secesyjnych gruchotów. No cóż, w Brukseli w latach 50. wyburzono mnóstwo domów secesyjnych, gdzie zbudowano ogromne szklane biurowce i gmachy publiczne. I nikt nie uważał tego za jakiś przejaw komunizmu.
24: Kończy się, a właściwie upada PRL, puka do drzwi trzecia RP. No i był remont, hotel został odrestaurowany i 17 kwietnia 1993 roku ponownie otwarty. Co ciekawe, w uroczystości uczestniczyła Margaret Thatcher, która dokonała oficjalnego otwarcia hotelu. To nie był jedyny remont, choć pierwszy zaraz po tym upadku Bristolu, bo kolejny rozpoczął się w 2012 roku.
0: I była kwestia, którą pamiętam, drobna i ciekawa, mianowicie dawny napis na fasadzie pochodzący z 1901 roku, Hotel Bristol, miał daszek nad O. Ponieważ pisano to po francusku, z powodów trochę pretensjonalnych, a trochę takich po prostu, to było słowo francuskie. W latach 90. odnowiono fasadę i ten daszek nie wrócił wtedy. I pamiętam dyskusję, jak to może być bez tego daszka. Ponieważ duch czasu już był taki, że jeżeli remontujemy taki hotel jak Bristol, to musimy to zrobić jak najdokładniej. Coś się zmieniło. Nie deformujemy, nie ostukamy z wszystkich tych dekoracji, tylko przeciwnie, z wielką pieczołowitością je odnowimy. I stąd awanturka o daszek nad O. Wydaje mi się, zresztą, znowu, trzeba było inwestycji zagranicznych, żeby hotel uratować. Zrobili to, jeśli się nie mylę, Austriacy, firmy austriackie. I jakby taki wymiar tego, co się dzieje w latach 90. w Polsce, swego rodzaju powtórzenie XIX wieku, takiej kapitalistycznej ekspansji hotelarskiej na przykład, ale te projekty hoteli, a zwłaszcza ich techniczne wykonanie, wszystko jest z importu. Bardzo długo nie ma takiej siły, żeby zmobilizować zasoby krajowe i przedsiębiorstwa post-PRL-owskie do pracy na takiej jakości technologiach, prawda? I dlatego też te hotele stają się znowu takimi eksterytorialnymi, jak gdyby wyspami luksusu w latach 90. No, każdy, kto pamięta krakowskie przedmieście lat 90., pamięta ten błyszczący, wspaniały Bristol z tym kawałkiem chodniczka gładkiego przed nim i potworne dziury, wyboje, brudy, asfalt pełen kolein rozklapywanych przez autobusy brudnej wody.
24: Zmodernizowana
0: koszmar.
24: Wyspa.
0: I nagle z dala widoczny ten Bristol, znowu trochę jak w wieku XIX, ta przerażająca Warszawa, ale można schować cudzoziemca w Bristolu. To dopiero trzeba było mniej więcej 20 lat, żeby ta otaczająca Bristol tkanka miejska nabrała charakteru pasującego do tego miejsca.
24: Ale myślę sobie, że chyba najważniejsze jest to, że hotel Bristol, przypomnijmy, który w 1901 roku po raz pierwszy przyjął gości, nadal tych gości przyjmuje w mieście o przerwanej historii.
0: Tak, to jest jedna z tych wysp, kapsuł czasu, wysp, na których przetrwały ślady dawnej Warszawy. Mieście generalnie odbudowanym, przebudowanym, w którym się niestety do niedawnych czasów niszczyło ciągle dawną substancję. Zresztą w mieście, w którym ona nadal niszczeje, to jest zupełnie inny temat. No to ten Bristol jest takim znakiem jednak trwałości tego miasta.
24: Profesor Błażej Brzostek, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, był moim Państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
24: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
1: Dzień dobry. Ewa Podolska. 19-25 września to tydzień nowotworów głowy i szyi. Skoro tak,
2: to rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem Wojciechem Golusińskim, ekspertem w tej materii. Zapraszam na program z cyklu U doktora.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
25: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
23: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
23: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co w sisy.
26: Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
27: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
28: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
29: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
28: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
30: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
31: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
32: Dobra, zdradź sekret.
31: Jaki sekret?
32: No, ten twój patent na zakupy.
31: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
32: Tylko w Modivo?
31: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
32: I co z tym cashbackiem?
31: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
32: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
33: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
34: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
35: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
36: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
35: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
37: Skoda.
38: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
39: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
40: Desnoran?
39: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
40: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
41: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
39: Jak?
40: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
42: Po Desnoranie znika chrapanie.
43: Aflofarm.
44: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
45: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który postrzelił śmiertelnie policjanta z Bolesławca. Ludzie w okupowanych Oleszkach głodują, nie przeżyją dzięki oświadczeniom o zaniepokojeniu. To apel ukraińskiego MSZ. U nas także tragiczne dane z przejazdów kolejowych. Katastrofy można jednak łatwo uniknąć. Minęła 18. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-latka Mariusza G., który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Doszło do tego na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policja weszła tam, by zatrzymać podejrzewanego o kradzieże 33-latka. Ten oddał strzały. Jeden z policjantów został postrzelony w głowę. O życie 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze walczyli ponad dobę. Wczoraj o jego śmierci poinformowała Komenda w Bolesławcu. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa. Mariusz G. nie ma pozwolenia na broń, mówi Ewa Weglardowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
3: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
2: Policjant pracował w pianie kryminalnym od niespełna 2 lat. Mariusz G. przyznał się do winy i grozi mu dożywocie. Ludzie w okupowanych Oleszkach głodują, nie przeżyją dzięki oświadczeniom o zaniepokojeniu, oświadczył szef ukraińskiego MSZ Andrii Stybicha, apelując do społeczności międzynarodowej o pilne działania i pomoc mieszkańcom uwięzionym w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Według dostępnych informacji ludność cywilna jest zmuszona do walki o przetrwanie, żywiąc się trawą i chwastami, podczas gdy dostęp do leków, czystej wody, elektryczności i pomocy medycznej stały się niemal niedostępne. Dotyczy to także dzieci, mówił szef ukraińskiej dyplomacji. 700 tysięcy osób uczestniczyło we mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, ale przybyli też Polacy z biało-czerwonymi barwami. Teraz tragiczne dane. Tylko w tym roku na przejazdach kolejowych w Polsce doszło do 130 wypadków, w których zginęły 34 osoby. To prawie zawsze wina kierowcy lekceważącego przepisy, podkreślają kolejarze. Jak uniknąć w prosty sposób takich tragedii, o tym Jakub Medek.
4: Podczas kilkudniowej policyjnej akcji Bezpieczny Przejazd podlascy policjanci, głównie za lekceważenie znaku stop na przejazdach niestrzeżonych, wypisali 400 mandatów, mówi Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: Pamiętajmy, że zignorowanie znaku stop może wiązać się z wypadkiem. No niestety samochód osobowy nie ma tak naprawdę żadnych szans z jadącym pociągiem.
4: Równocześnie, jak podkreśla Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych, jeśli już zostaniemy uwięzieni między opadającymi rogatkami na przejeździe kolejowym, powinniśmy działać szybko i zdecydowanie.
7: Praktycznie każda rogatka na przejeździe kolejowo-drogowym w Polsce, których jest łącznie 11 tysięcy, ale nadaje się do łatwego wyłamania. Zazwyczaj nie będzie nawet śladu na samochodzie.
4: Od kilku lat liczba wypadków na przejazdach kolejowych w Polsce sukcesywnie spada, ale nadal co roku traci w nich życie kilkadziesiąt osób. Jakub Medak, TVN.
2: Około 1000 m2 betonu i płyt zmieni się w zieleń. To gdański plan na rozpoczynającą się jesień. Miasto od zeszłego roku, gdy przyjęło kartę dla drzew, ruszyło z tak zwanymi rozbiórkami, czyli usuwaniem betonu z miejsc, gdzie jest go po prostu za dużo. Po okolicy Targów Gdańskich czy Alei Grunwaldzkiej przyszedł czas na Śródmieście, mówi Magdalena Kilian z Zarządu Zieleni.
8: W rejonie pomnika Lecha Bątkowskiego w Śródmieściu planujemy usunąć tam 100 m2 kostki brukowej i przekształcić ten teren w powierzchnię biologicznie czynną. Zaprojektowaliśmy w tym miejscu nasadzenia między innymi 5 klonów, ale też ponad 2000 krzewów.
2: No ale to nie tylko zmiana estetyczna miasta, ale także element dostosowywania się do zmian klimatu, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
9: Polityka miasta Gdańska dotycząca wody, właśnie odbrukowywania, budowania miejsc, w których kiedy pada, ta woda jest zatrzymywana, kiedy można ją właśnie przytrzymać na dłużej, powoduje, że w ten sposób chcemy się do tych gwałtownych zmian przygotować.
2: Na kolejne zielone oazy w mieście betonu jeszcze tej jesieni pojawią się w okolicy Jaśkowej Doliny i traktu Świętego Wojciecha. To miejsce połącza energię młodości z mądrością doświadczenia. W Toruniu rusza budowa nowoczesnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej. Pod jednym dachem znajdzie się przestrzeń dla dzieci i seniorów, sale warsztatowe, a nawet osiedlowa przychodnia, zapowiada wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
0: Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i dla placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
2: Na budowa potrwa rok, będzie kosztować prawie 8,5 miliona złotych, z czego 6 milionów 200 tysięcy to unijne dofinansowanie. Kolejne informacje w TOK FM o 18.20, już teraz prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
2: W nocy miejscami, zwłaszcza na północy kraju i w rejonach podgórskich, utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Jutro więcej słońca i mało chmur niemal w całym kraju. Nie będzie też padać, a na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
6: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, jak co roku we wrześniu, tak, zdążyłam jeszcze we wrześniu, udało się, robię audycję, w której rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi. I od kilku lat moim gościem jest pan profesor Wojciech Golusiński. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
11: Pan profesor jest kierownikiem katedry i kliniki chirurgii głowy i szyi, onkologii laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny Poznań. Spotkaliśmy się dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, państwo nas słyszą w sobotę, ale my jesteśmy tak zupełnie świeżo po konferencji, która się odbyła w związku z tym, że przecież w tym tygodniu, no dla państwa były 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Już 14. tydzień. Panie profesorze, z jednej strony to sukces, no bo nie tak łatwo kontynuować pewną ideę, wiele, czasem jest jedno wydanie, drugie, trzecia edycja.
12: I się kończy.
11: I się kończy. A tu jednak...
12: Nie, tu mozolna praca wiele, wiele lat. Tą pracę kontynuujemy w grupie europejskich ekspertów, którzy 14 lat temu zaczęli ten program europejski. Są to profesorowie z Amsterdamu, z Paryża, z Anglii, z Włoch, z Niemiec. I doszliśmy do wniosku, że naszym obowiązkiem jest coś zrobić, ponieważ dane epidemiologiczne były przerażające. Po pierwsze, wykonaliśmy taką ankietę na temat, co przeciętny Europejczyk wie na temat nowotworów głowy i szyi. Było 7 tysięcy respondentów i okazało się, że większość z nich kompletnie nie kojarzy nowotworów głowy i szyi, a na zadane pytanie odpowiadało, że to jest guz mózgu. A przecież nowotwory głowy i szyi to nie jest guz mózgu.
11: Tak, ale panie profesorze, z pewnego punktu widzenia można by na to spojrzeć optymistycznie. Jeżeli nie kojarzą, to znaczy, że nigdy nikogo nie spotkali z takim nowotworem. A to znaczy, że
12: nie,
11: to jest bardzo rzadki nowotwór.
12: Nie, to się z
11: panem
12: nie zgadza.
11: Ale rozumie pan mój tok rozmowania.
12: Tak, ale, no, ale ten, ja się tutaj z tym tokiem rozmowania nie zgadzam. Dlatego, ponieważ to nie są rzadkie nowotwory. W Polsce rocznie ich ponad 14 tysięcy i ta liczba sukcesywnie rośnie, więc to nie jest taki bagatelny problem, jeżeli chodzi o bym powiedział, zdrowie Polek i Polaków. Ale wracając do tej ankiety, poza tym ludzie kompletnie nie zdawali sobie sprawy, myśleli, że tak jak pani, że w Europie to około może 1000 osób choruje na te nowotwory głowy i szyi, a w Europie to już jest kilkadziesiąt tysięcy. I są to nowotwory, myślę, że warto tutaj przypomnieć słuchaczom, które dotyczą od obojczyka do góry wszystkiego. To znaczy cały obszar skóry, szyi i głowy, to są nowotwory głowy i szyi, nowotwory tarczycy, nowotwory części szyjnej przełyku, nowotwory krtani, nowotwory gardła dolnego, gardła środkowego, w którym są nasada języka i migdałki podniebienne, nowotwory jamy ustnej, język, dno jamy ustnej, nowotwory błony śluzowej policzka, nowotwory nosa, zatok przynosowych, podstawy czaszki, nowotwory oczodołu, nowotwory ucha, czyli jest bardzo wiele lokalizacji trudnych anatomicznie do spenetrowania i do diagnostyki.
11: Ale jak pan tak powymieniał, co to jest między obojczykiem, prawda, i wyżej, to ja pomyślałam, że to jakby wielu lekarzy się zajmuje, bo pan mówi tarczyca, no to ludzie chodzą do endokrynologa. Pan mówi gardło, to idą do laryngologa. Pan mówi...
12: Z tarczycą chodzą oczywiście do endokrynologa, ale endokrynolodzy zajmują się jakby metabolizmem tak. tarczycy i jakby oddziaływaniem hormonów tarczycy i metabolizmu na ustrój człowieka. Natomiast jeżeli rekomendują do operacji, to kiedyś historycznie ci chorzy głównie trafiali do chirurgów, a dzisiaj do chirurgów głowy i szyi. Dlatego, ponieważ no, tarczyca leży na szyi, dla nas ta anatomia jest bardzo dobrze znana. Te operacje są wykonywane tarczycy przez nas bardzo bezpiecznie, za oszczędzeniem nerwów krtaniowych wstecznych, nie ma powikłań, a jeżeli jest nowotwór tarczycy rdzeniasty, anaplastyczny, nacieka przełyk, tchawice, no to już w ogóle, tylko my.
11: Jak wygląda diagnozowanie tych nowotworów? Też pan powie, jak w wypadku wielu innych, że ludzie zgłaszają się za wcześnie?
12: Nie, w tym wypadku ludzie zgłaszają się za późno. Za późno,
11: znaczy,
12: za późno.
11: Przepraszam, ja chciałam powiedzieć za późno,
12: oczywiście, że za późno. Dlatego, bo te nowotwory, ta symptomatologia, czyli te wczesne objawy są dość niecharakterystyczne. Często towarzyszą banalnym infekcjom i są bagatelizowane przez nas samych, jak i przez lekarzy rodzinnych. A to jest 6 wyselekcjonowanych objawów przez grupę ekspertów i to jest przewlekła chrypka, ból gardła, dyskomfort podczas przełykania, guz na szyi, jednostronna niedrożność nosa, krwawienia jednostronne z nosa lub niegojące się owrzodzenia w obrębie jamy ustnej. To jest 6 podstawowych objawów. I złota zasada jest taka, jeżeli jeden z tych objawów trwa dłużej niż 3 tygodnie, zgłoś się do lekarza. Ja sobie zdaję sprawę, że często pacjenci zgłaszają się, a lekarze rodzinni to bagatelizują. Nie wolno. Wtedy się trzeba być na swoim, poprosić pana doktora o skierowanie do specjalisty i nie odpuszczać.
11: Dzisiaj w czasie tej konferencji było 4 pacjentów. No, w zasadzie w każdej z tych relacji pojawił się taki element. Poszedłem, zgłosiłem, mówiłem, miałem chrypkę. Leczono mnie na to odsyłano, chodziłem i tak dalej. I nagle się okazało, że już 3 stopień, już przerzuty. No porażająco to zabrzmiało.
12: To jest porażające i tutaj właśnie to tak pani też dobrze to odebrała, że w tym jest taki tragizm tych pacjentów, no. Nie? Że no byli z nami dzisiaj, czyli przeżyli, udało się, ale przeszli koszmarny proces samej diagnostyki, opóźnienia tego leczenia. Część z nich miała leczenie bardzo radykalne, a gdyby się zgłosili wcześniej, to leczenie mogłoby być ograniczone na przykład do jednej metody, czy do chirurgii, czy do radioterapii, a tak ci, którzy tutaj byli, wszyscy przeszli tak zwane pełne leczenie onkologiczne, czyli chirurgiczne z uzupełniającą radio albo radiochemioterapią. Czyli my co roku, każdy ten rok mamy swoje hasło kampanii. I mieliśmy zrozumieć nowotwory głowy i szyi, wczesne objawy, wczesna diagnoza, a dzisiaj mamy przede wszystkim właściwe leczenie we właściwym czasie. Czyli to, o czym mówiliśmy, krótki proces diagnostyczny, tak? Ale żeby był ten krótki proces diagnostyczny, to ten chory musi do nas trafić, do tego specjalisty. Czyli to pierwsze ogniwo, czyli ten lekarz rodzinny musi mieć tą świadomość, tak? Żeby go wysłać dalej.
11: No, czyli musi mieć to, co chyba się nazywa czujnością onkologiczną.
12: Czujnością onkologiczną, jak najbardziej, nie? A te nowotwory głowy i szyi, my mamy niestety bardzo złe wyniki na tle innych krajów europejskich, bo jeśli chodzi o śmiertelność, to jesteśmy na 2. miejscu w Europie po Bułgarii. Tak? Czyli to jest bardzo źle, nie?
11: Wszyscy znamy z tych tak zwanych dawnych demoludów, inni są lepsi.
12: Czesi są lepsi, Słowacy, Węgrzy są lepsi, nie? A my jesteśmy na drugim miejscu. I teraz jak to się ma? Niby mamy wszystko, mamy wytyczne, tak, jak leczyć onkologicznie, no. Mamy rekomendacje, a wyniki są niezadowalające. No, przede wszystkim późna zgłaszalność się do lekarza, który jest w stanie odpowiednio tym chorym pokierować i przeprowadzić leczenie.
11: Proszę Państwa, no między innymi takie audycje są robione w tym celu, by nas wyczulić właśnie na objawy, o których Pan wspomniał, i by ich nie lekceważyć, nawet jeśli otoczenie mówi, ale to palisz papierosy, to masz tam chrypkę, albo przedłuża się chrypka, bo byłeś przeziębiony. Ale zaraz wrócimy do tego, o czym Pan powiedział, dlaczego tak wysoka śmiertelność, powiedział Pan, późne zgłaszanie się do lekarza, ale to nie jest tylko jedyny tego powód. Zaraz do tego wrócimy po skrócie informacji.
13: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
14: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
15: Tak, nie mamy światła, nie ma prądów, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
13: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Nowy rok akademicki na wypasie?
23: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
22: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
23: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
24: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
26: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
27: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 18.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Bezzałogowcy należące do ukraińskiej armii przeprowadziły atak na rafinerię w Ilsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji, poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Według informacji przekazanych przez władze rosyjskiego regionu, na które powołuje się agencja Reutera, na skutek ataków dronów 3 osoby zginęły, a 2 zostały ranne. Jak podkreśla strona ukraińska, rafineria w Ilsku jest jedną z największych w regionie. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać od godziny 23 i potrwa do 9 rano jutro. Alert pierwszego stopnia został wydany dla województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego i dla części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wrzesień okazuje się bardzo dobrym miesiącem dla zakopiańskiej branży turystycznej. Gości przyciągają ceny noclegów niższe o nawet 30% niż w wakacje oraz ruch konferencyjny. Tegoroczny wrzesień wyróżnia się dużym udziałem pobytów rezerwowych z wyprzedzeniem sięgającym nawet 90 dni. Kolejne informacje w TOK FM o 18.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Ten tydzień to był 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Właśnie o nich rozmawiam z panem profesorem Wojciechem Golusińskim, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi, Onkologii, Laryngologii.

0: diagnostyki wczesnej i tych wczesnych
1: ale edukacji dla kogo? Dla pacjentów? Ale chyba i dla lekarzy też.
0: Ja mówię teraz o edukacji nie dla pacjentów.
1: Tylko lekarzy.
0: Tylko pacjenci to jest podniesienie świadomości, no tak. A edukacja to jest dla lekarzy. Mhm. Dla lekarzy pierwszego kontaktu, no. Ale również dla lekarzy specjalistów. Dla lekarzy specjalistów, bo...
1: No czy pan uważa, że laryngolodzy, czyli ludzie, którzy zajmują się tą częścią naszego ciała, co... Zbyt mała jest wiedza na temat nowotworów, diagnostyki i nie mają tej czujności onkologicznej.
0: Uważam, że część koleżanek i kolegów ma zbyt małą wiedzę w tym zakresie.
1: Za duża część.
0: Tak,
1: za duża część.
0: I zbyt małą czujność, tak?
1: No.
0: Przede wszystkim jak przychodzi pacjent, to powinniśmy mieć coś takiego. Muszę przede wszystkim wykluczyć chorobę onkologiczną. Mm. To powinno być pierwsze, jak podchodzimy do badania chorego. Pierwsza rzecz. A dopiero później, jeżeli to wykluczymy, przeprowadzimy solidne badanie laryngologiczne, uzupełnione o badania nazofibroskopem, dobrze zwizualizowane i stwierdzimy, nie, ja tu nic nie widzę, to jeszcze jest taka sprawa, że często oko ludzkie nie widzi tego, co już się dzieje na przykład.
1: Mhm.
0: Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, wówczas tego chorego powinniśmy skierować na badanie obrazowe, czyli na wykonanie na przykład tomografii komputerowej twarzy oczaczki. Bo może być taka sytuacja, że coś się, a oko tego ludzkie nie widzi.
1: Ale ja panu coś powiem. Ja też mam takie stanowisko jak pan. Najpierw wykluczyć nowotwór, ale z punktu widzenia zdrowia publicznego, pieniędzy, statystyk i tak dalej, to stanowisko zderza się z innym zdaniem. Na zasadzie takiej nie można do tego tak podchodzić, bo gdybyśmy u każdego najpierw chcieli wykluczać nowotwór, to by to wszystko za drogo kosztowało. W związku z tym w wielu chorobach, być może właśnie to jest ten wypadek, jest tak, że trochę taką metodą prób i błędów próbujemy leczyć. A dopiero jak to nie wychodzi, to wtedy zaczynamy myśleć o nowotworze. To jest na końcu, a nie na początku.
0: Ale to jest absolutnie błędne myślenie. Nie tylko z punktu widzenia medycznego, lekarskiego i takiej logistyki, tak, lekarskiej i czujności onkologicznej, ale również z punktu widzenia ekonomicznego. Dlatego, bo każda złotówka wydana na dobrze przeprowadzone badanie i na profilaktykę zwraca się trzykrotnie, tak, niż później to leczenie, które ten chory musi przejść. Mhm. Bo to są dopiero prawdziwe koszty.
1: No więc tak, inne szufladki.
0: No inne szufladki, ale mnie się wydaje, że my nie możemy być, oczywiście musimy zwracać na ten aspekt ekonomiczny, bo nie ma worka bez dna, ale bez przesady. W tym pierwszym okresie to są żadne koszty, tak? Wykonanie tomografii komputerowej to są żadne koszty w stosunku do tego całości leczenia onkologicznego.
1: A panie profesorze, podejmujecie decyzję o leczeniu. No, nowotwory, jak pan powiedział, są różne. Dla większości nas leczenie takiego nowotworu sprowadza się, że się wycina. Wycinamy. Czy to też jest taka pierwsza i podstawowa w tej chwili metoda leczenia? Wyciąć nowotwór, czy radioterapia, chemioterapia? Jak to wygląda współcześnie?
0: Znaczy, my mamy dzisiaj takie możliwości leczenia. Mamy następujące metody. Chirurgiczną, radioterapia, leczenie systemowe, czyli chemioterapia, prawda? I nowy immunoterapia. Immunoterapia w tej chwili nie będę mówił na ten temat, bo ona jest właściwie w Polsce niedostępna. Staramy się o to, ale pewnie ten proces taki wprowadzenia tej immunoterapii będzie dość długo trwał, a wielka szkoda, bo jest to w tej chwili rewolucja w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Natomiast my musimy ocenić tego chorego z chorobą nowotworową indywidualnie. Czyli to leczenie musi być spersonalizowane. Nie ma dwóch takich samych nowotworów u dwóch takich samych osób. Każdy ma inną biologię, inną lokalizację tego nowotworu. W związku z tym musimy, mając na podstawie wszystkie badania obrazowe, rezonans czy tomografię, badanie kliniczne, usiąść w gronie specjalistów, czyli laryngolog, chirurg głowy i szyi, radioterapeuta, onkolog kliniczny, psycholog, fizjoterapeuta, patomorfolog, ten, który rozpoznaje, tak, i potwierdza nam, tak, jest to nowotwór złośliwy, musimy usiąść i przedyskutować najlepszą linię leczenia dla tego chorego. Leczenie chirurgiczne ma jakby dwa aspekty. Jedno to jest tak zwane małoinwazyjne leczenie chirurgiczne, w tym pierwszym stopniu zaawansowania.

0: i wtedy możemy stosować to, wszystkie te, będą nowości technologiczne, techniczne, czyli laser, prawda, chirurgia robotowa. Ta chirurgia się często odbywa bez cięć zewnętrznych, tylko przez naturalne otwory, przez jamę ustną, przez nos, tak? Czyli ten chory właściwie po tym leczeniu chirurgicznym, zakłada się, że to leczenie chirurgiczne powinno być na tyle radykalne, żeby ten chory nie musiał mieć leczenia uzupełniającego w postaci radioterapii. I wychodzi zdrowy, bez szwanku, bez żadnych uszczerbków jakości życia. Natomiast jeżeli mamy ten zaawansowany nowotwór, no to już jest chirurgia otwarta, prawda? Czyli to są określone cięcia na skórze, czy twarzy, czy szyi. Zawsze ta blizna jest widoczna. Często są to operacje bardzo rozległe, z usunięciem żuchwy, z usunięciem języka, z usunięciem dna jamy ustnej, z usunięciem krtani, czyli podstawowych narządów mających wpływ na jakość naszego życia. My oczywiście mamy dzisiaj takie możliwości, że część z tych narządów możemy rekonstruować. I rekonstruujemy, używając tak zwane wolne płaty skórno-mięśniowe, naczyniowe. Czyli bierzemy na przykład płat z przedramienia albo na przykład z uda z odpowiednim naczyniem i go w miejsce resekcyjne, jak usunęliśmy na przykład język, wszywamy taki płat z uda i jakby zastępujemy tym płatem to, co usunęliśmy. I oczywiście ten efekt jest w większości przypadków bardzo dobry, ale nigdy już ten wszczepiona tkanka nie ma takich właściwości fizjologicznych, jak naturalny na przykład język. Nie?
1: Właśnie jechałam ostatnio taksówką i pan kierowca opowiadał, ja się często wdaję w takie rozmowy, że miał taką operację, gdzie miał rekonstrukcję kawałka języka. I mówił mi, że no tak, żona go wysłała w końcu do lekarza, bo coś się działo. No i był bardzo zadowolony z tego. Bardzo. Bardzo, no tak, wcześnie trafił.
0: No bo to jest wcześnie trafił, no. Czyli on musiał mieć taką resekcję na przykład jednej trzeciej, a dwóch trzecich, tak. Albo nawet połowy języka. I wtedy ta rekonstrukcja, rzeczywiście ten efekt taki jest bardzo dobry. Ale ja mówię o tych bardzo rozległych, kiedy trzeba zrobić całkowite usunięcie języka na przykład. Albo,
1: no i co, jak całkowite usunięcie języka, to całkowicie rekonstruujecie?
0: No całkowicie rekonstruujemy, ale my właściwie wszywamy taki płat skórno-mięśniowy. Aha. Nie ma ani zachowanej ruchomości później, czyli jest kłopot z połykaniem, kłopot z artykulacją. Mhm. Przecież język bardzo dużą rolę odgrywa w artykulacji, nie tylko krtań, nie? A więc to już są określone bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Dlatego walczymy o tych chorych z pierwszym stopniem, drugim stopniem zaawansowania, a to może uzyskać tylko poprzez zwiększenie świadomości nas, pacjentów i edukację pracowników ochrony zdrowia, od lekarza rodzinnego po specjalistów.
1: Proszę Państwa, moim gościem jest pan profesor Wojciech Golusiński, kierownik katedry i kliniki chirurgii głowy i szyi onkologii laryngologicznej z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Za chwileczkę wracamy na antenę.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7. Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Amerykański wywiad ocenia, że Arabia Saudyjska nie wyklucza programu budowy broni jądrowej, poinformował New York Times. Latem oba kraje zawarły porozumienie, które da Riadowi możliwość wzbogacania uranu na potrzeby cywilnego programu nuklearnego. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajdzie się m.in. grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Kolejne informacje w TOK FM o 19.00.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Jesteśmy z powrotem na antenie. Profesor Wojciech Golusiński jest z nami. Rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi. Panie profesorze, jak pan powiedział, że nie mamy dostępu do immunoterapii, to znaczy, że nasze leczenie odbiega od standardu europejskiego?
13: Tak, zgadza się, odbiega. Odbiega nie tylko od światowego, bo na czym ta immunoterapia polega? Dzisiaj w Polsce mamy dostępność immunoterapii w nowotworach głowy i szyi tylko w tak zwanych programach lekowych i one często dotyczą tego okresu już paliatywnego leczenia, prawda? Natomiast cały świat w tej chwili, jestem świeżo po konferencji w Australii, takie światowe forum właśnie Head and Neck, gdzie wprowadzała się immunoterapię w pierwszym okresie, czy przed na przykład leczeniem operacyjnym. Podaje się jeden albo dwa cykle tego leczenia i okazuje się, że jest doskonała odpowiedź na tą immunoterapię. Guz ulega ograniczeniu, tak? Czyli możemy później go operować, ten zakres operacji jest znacznie mniejszy. Możemy podczas operacji wziąć szerszy margines bezpieczeństwa, czyli margines bezpieczeństwa to jest ta tkanka, która jest między guzem a zdrową częścią, to zawsze, jeżeli ten margines jest szerszy, jest lepszy efekt leczenia i mniejsze prawdopodobieństwo wznowy tego procesu nowotworowego, więc to jest absolutnie rewolucja. Ja nie mam kompletnie pojęcia, kiedy ten proces będzie mógł być wprowadzony w Polsce, nie? Bo jest to po pierwsze pewien ekonomiczny, ale po drugie u nas są te procesy legislacyjne bardzo długie. Agencja Technologii Medycznej, później Narodowy Fundusz Zdrowia, to wszystko trwa, to wszystko bardzo długo trwa. Więc jedyną szansą dzisiaj dla naszych chorych w Polsce jest ewentualne, jeżeli jest badanie kliniczne i podawanie takiej immunoterapii w zakresie jakiegoś badania klinicznego.
12: To już mówimy o leczeniu, ale mamy narzędzie profilaktyczne, którym są szczepienia. Co ma szczepienie do nowotworu głowy i szyi? Bo to na ten temat chyba ogólna wiedza jest ciągle żadna.
13: Jest to, chciałem powiedzieć, że jednym z podstawowych czynników, jeżeli chodzi o nowotwory głowy i szyi, jest wirus brodawczaka ludzkiego. Mm-hmm. Czyli wirus HPV, określony szczep 16-18. To są tak zwane onkogenne szczepy. I teraz te nowotwory charakteryzują się tym, że występują u młodszych naszych pacjentów, lepiej rokują i lepiej odpowiadają na leczenie. Ale dzisiaj mamy lekarstwo na raka w tej grupie pacjentów, u których nowotwór się rozwija w związku z tym wirusem brodawczaka ludzkiego. To są szczepienia. Szczepienia przeciwko HPV. I ja w swojej praktyce klinicznej nie widziałem żadnego chorego z rakiem gardła środkowego po szczepieniu.
12: Ale to są te szczepienia, które są dla młodzieży także?
13: Dla młodzieży oczywiście. One są obowiązkowe w tej chwili.
12: No nie, nie są obowiązkowe. No,
13: nie są obowiązkowe, są rekomendowane. Dwa. Może tak.
12: Jedna trzecia tylko.
13: Tak, ale możemy powiedzieć, szczepi. Że możemy powiedzieć, że wyszczepialność jest bardzo słaba w Polsce. Mhm. Dzisiaj był wykład, dowiedzieliśmy się, że w granicach 18% jest tylko wyszczepialność w Polsce. Niestety są bardzo potężne.
12: Ale w grupie rocznik 2011, ten podstawowy, około 30 już.
13: No właśnie, ale już jest, no ale kraj skandynawski no. 90.
12: Nie, to trudno się porównywać.
13: To w ogóle my jesteśmy, no wiele, wiele jeszcze przed nami. Ale wynika to z tego, że te obawy są, te ruchy antyszczepionkowe, są nieprawdziwe historie, że nie warto się szczepić, bo można...
12: No tutaj rodzice decydują.
13: Tutaj rodzice, ale w ogóle w tym zakresie jest taka, bym powiedział, nie wiem, jakaś pewna zmowa, jak ja określam, pewne środowisk, które blokują te szczepienia, nie? A niepotrzebnie. Bo też chcę powiedzieć, że ja nie znam jakichś powikłań po szczepieniach przeciwko HPV. Są to wysokiej klasy szczepionki, wysoko oczyszczone.
12: Ale panie profesorze, szczepienia przeciwko HPV, dziewczynki, to troszkę ludzie wiedzą, że to zapobiegnie rakowi szyjki macicy, a chłopcy?
13: No ale chodzi o w ogóle o raka głowy i szyi, bo w tej chwili poprzez szczepienia przeciwko HPV Australia na przykład ogłosiła, że jest to kraj, który nie ma raka szyjki macicy. Proszę sobie wyobrazić. Jaki postęp, jaka otwartość, gdzie nam do tego, tak? A mamy to na stole.
12: A co to ma do nowotworu głowy i szyi?
13: No to
12: szyjka
13: ma
12: macicy. Szyjka macicy. Ten sam wirus.
13: Ten sam wirus i tu, no, kontakt, ryzykowne zachowania seksualne, prawda? No to jest tutaj te nowotwory głowy i szyi. To jest ten sposób głównego nadkażania się, nie? Więc, no ale te wyniki w tej Australii to są zdumiewające, nie? I niedługo będzie tak Skandynawia miała, więc...
12: Rozważa się już teraz, bo byłam na konferencji w piątek, gdzie był główny inspektor sanitarny, pan dr Paweł Grzesiowski i tak dalej. I wiem, że rozważana jest kwestia i padają te słowa, by to było obowiązkowe szczepienie.
13: No mam nadzieję, że tak się stanie. I to po prostu no, jest takie działanie, bym powiedział, bardzo profilaktyczne, nowoczesne, rozsądne, tak, zabezpieczające nasze dzieci przed problemami. Więc ja ze swojej strony, jako osoba, która zajmuje się już wiele, wiele lat nowotworami głowy i szyi, gorąco polecam i zachęcam.
12: Proszę państwa, moim gościem był pan profesor Wojciech Golusiński, kierownik katedry i kliniki chirurgii głowy i szyi, onkologii laryngologicznej w Poznaniu na Uniwersytecie Medycznym. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
13: Ja pani redaktor dziękuję, dziękuję słuchaczom.
12: To był program z cyklu U doktora, a ja zapraszam państwa na program Ani Wacławik.
9: Rozwiązanie jednego z milenijnych problemów matematycznych okazało się skandalem. Matematycy i nie tylko na całym świecie zastanawiali się, kto komu co ukradł, a zwykli zjadacze chleba zastanawiają się, co jeszcze chcemy oddać sztucznej inteligencji z naszych unikatowych kompetencji. ciekawy problem, nie tylko matematyczny, ale i etyczny, i filozoficzny. I będę go rozważać już po informacjach TOK FM o 19:00 z doktorem Tomaszem Millerem, fizykiem matematycznym, matematykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam na wywiad pogłębiony. Anna Wacławik, usłyszymy się za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Marsz ciszy w Jarosławiu po ataku na żownika, który zabił księdza i ranił 4 kolejne osoby. Michał Moskal zawiesił członkostwo w PiS, teraz będzie się tłumaczył, ale na piśmie. A w górach zagrożenie lawinowe, u nas ważne ostrzeżenia ratowników z Tatr. Minęła 19. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Ku pamięci zabitego księdza i pozostałych 4 rannych w wyniku ataku nożownika w opactwie rozpoczyna się Marsz Ciszy w Jarosławiu. Na miejscu jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co przed rozpoczęciem marszu powiedzieli ci uczestnicy tego wydarzenia?
15: Że to ogromna tragedia, która spotkała spokojne przecież dotąd miasteczko i że marsz ma w choć małym stopniu uczcić pamięcią zmarłego duchownego, a także 4 inne osoby, które zostały zaatakowane w ten czwartek.
16: Bestialstwo niesamowite, które się wydarzyło w tym miejscu świętym.
17: Nie wiadomo, co w czyjej głowie siedzi, co się stało. Tyle, co można powiedzieć.
15: Jak na razie na jarosławskim rynku zgromadziło się około kilkudziesięciu osób, które w ciszy przejdą pod opactwo, gdzie w czwartek doszło do ataku. Marsz jest zabezpieczany przez dodatkowe siły policji, bo w tym samym czasie w mieście ma odbyć się protest organizowany przez środowiska kibolskie. Z Jarosławia Marcin Starzec, TOK FM.
14: Na ten temat piszemy także więcej na tokfm.pl. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Tak, decyzję o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny w PiSie Karol Karski. Poseł Moskal przyznał, że podjął decyzję po rozmowie z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, a media szeroko opisywały jego spotkanie na Ibizie z szefem zonda kryptoprzemysłowym Kralem, z którym według Onetu poseł PiSu miał konsultować poprawki do ustawy o kryptowalutach. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom, o czym więcej opowie Tomasz Węsk.
18: Na platformie X Moskal napisał, że zawiesza członkostwo w partii w związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość i że robi to do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, ale jak zapewnia rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiSu.
19: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie.
18: I partia na te wyjaśnienia, jak mówi Karski, czeka. Sam Moskal Moskal twierdzi, że ma podejrzenia dotyczące źródeł i mechanizmu przypisania mu odpowiedzialności za kształt poprawek do ustawy o kryptoaktywach. W sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. Tomasz Fęskę, TOK FM.
14: Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach jest z dnia na dzień coraz cieplej, tłumaczy ratownik dyżurny TOP Adrian Koźbal.
2: Temperatura powoduje, że ten śnieg staje się ciężki, będzie chciał po prostu zjeżdżać, może kogoś wytrącić z równowagi. To jest główne zagrożenie, a oprócz tego twardniejący śnieg w godzinach porannych może być śliski.
20: A tu też jeszcze chyba nie są takie warunki na pełny zimowy sprzęt, nie? Raki, czekan, za mało z kolei tego śniegu.
2: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
14: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Po zwycięstwie naszych siatkarzy nad Słowenią i awansie do finału Mistrzostw Europy, dumny z reprezentacji Polski jest Sebastian Świderski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej docenia pracę drużyny i trenera Nikoli Grbicia na przestrzeni ostatnich 4 lat i liczy, że biało-czerwoni postawią dziś w wielkim finale z Francją kropkę na D.
21: Cieszymy się, 10. turniej, 10. medal, bo już o tym trzeba głośno powiedzieć. Natomiast turniej się jeszcze nie skończył. Przed nami najważniejszy mecz tego sezonu, mecz o awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wielka koncentracja, wielkie brawa, ale wiemy jeszcze doskonale, że jeden krok trzeba zrobić.
14: Na mecz o złoto z Francją o 21:00, wcześniej pojedynek o brąz Finlandia-Słowenia. Gdynia będzie dziś błyszczeć niczym Cannes, trwają już teraz początki gali wręczenia nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To bardzo ważny moment, mówi rzeczniczka festiwalu.
22: Bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz mogą się pokazać, pojawić, świętować, celebrować. To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf, albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
14: Mówiła Krystyna Wejher-Sitkiewicz, a w tym roku Złote Lwy walczy 16 produkcji, które oceniał jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a początek gali za niespełna pół godziny. A kolejne informacje w TOK FM o 19:20, a już teraz pogoda. W nocy miejscami, zwłaszcza na północy kraju i w rejonach podgórskich, utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Jutro więcej słońca i mało chmur niemal w całej Polsce. Nie będzie też padać. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Warszawie i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony. Anna Wacławik. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska. I zgodnie z zapowiedzią sprzed informacji TOK FM, teraz Państwa i moim gościem jest matematyk dr Tomasz Miller. Dobry wieczór.
24: Dobry wieczór.
23: Fizyk matematyczny, matematyk i popularyzator nauki, co nie bez znaczenia w dzisiejszej rozmowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję, że przyjechał Pan do studia. Uprzedzam lojalnie, że będzie Pan rozmawiał z tabula rasa matematyczną, czyli ze mną, ale to myślę, że w niczym nie szkodzi, bo popularyzacja nauki leży Panu na sercu, więc będę tutaj pewnie większość naszych słuchaczy reprezentować ze swoim poziomem wiedzy matematycznej. Trochę pułapkę na Pana zastawiłam, bo to będzie rozmowa etyczno-filozoficzno-matematyczno-fizyczno-matematyczna.
24: Takie czasy.
23: Takie czasy mamy, to prawda, że musiałam zaprosić Pana do studia po tym, gdy usłyszałam, że OpenAI we wrześniu tego roku, czyli teraz właściwie, rozwiązała jeden z 7 problemów milenijnych matematyki. I zanim zaczniemy się zastanawiać, co z tego wynika i czy to w ogóle prawda, bo jeszcze potrzeba 2 lat do weryfikacji, to najpierw może poproszę Pana o takie krótkie przybliżenie osobom nieprzyzwyczajonym do czegoś takiego jak milenijne problemy matematyki, opowiedzenie, co to właściwie jest.
24: Tak, więc problemy milenijne to jest 7 takich wielkich, już od dawna czekających na rozwiązanie problemów matematycznych, które zostało wybrane przez taką organizację non-profit amerykańską, która się nazywa Instytut Matematyczny Kleja. Oni stwierdzili w tym instytucie, też zatrudniając do konsultacji wybitnych matematyków, chcieli w ten sposób stymulować rozwój matematyki, żeby dać właśnie $1 000 000 za rozwiązanie każdego z tych 7 problemów. Poprosili matematyków o wyłonienie tych problemów, mając nadzieję, że próby udowodnienia tych problemów dostarczą nam nowego wglądu, nowych odkryć matematycznych, nowych metod, które później też znajdą zastosowania w innych dziedzinach wiedzy.
23: No właśnie, to od razu mam 4 dodatkowe pytania. Pierwsze, czy matematycy stanowią jakiś kolektyw myślowy połączony sieciami neurologicznymi wokół całego świata, że byli w stanie te dylematy sformułować?
24: Do pewnego stopnia tak. Matematyka jest przedsięwzięciem takim bardzo kolektywnym. Funkcjonuje w popularnym wyobrażeniu pewnie wciąż taki stereotyp, że matematyk to jest taki dziwak zamknięty w wieży z kości słoniowej, który z nikim się nie kontaktuje, interesuje go tylko matematyka i jak coś odkryje, no to wtedy schodzi z tej wieży i obwieszcza całemu światu. To zupełnie tak nie wygląda. Matematycy rzeczywiście spotykają się regularnie, wymieniają się swoimi pomysłami, ideami, jeżdżą na konferencje, dzielą się swoimi pomysłami, współpracują bardzo często i rzeczywiście jest coś takiego w tym świadku matematyków, jak właśnie taki folklor, czy taki wybór tych najważniejszych problemów, których rozwiązanie przyniosłoby korzyść nie tylko matematykom, ale ich zdaniem również całemu światu.
23: No właśnie, jakiego rodzaju to są problemy? Bo dla laika problem matematyczny to jest ile to jest 7 razy 8 mniej więcej, albo ile reszty dostał w sklepie i czy to się zgadza z tym, co powinien był zapłacić. Natomiast to jest tak skomplikowane dla osoby nieprzygotowanej do materii, że może przynajmniej jeden z nich uda się opowiedzieć w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, w jakim obszarze my się w ogóle poruszamy, zanim Jasne. Przejdziemy do tego, co można za pomocą tych rozwiązań rozwiązać.
24: Jasne. No, problemy milenijne też zostały wybrane tak, żeby właśnie mieć taki przekrój przez dużą część matematyki, oczywiście nie całą, więc znajdziemy tam zarówno problemy z fizyki matematycznej dotyczące mechaniki kwantowej, czyli ważne też dla fizyków, znajdziemy tam problem z informatyki teoretycznej, znajdziemy problemy takie już bardzo abstrakcyjne, o których nie będę tutaj mówił, no i znajdziemy też problem z matematyki stosowanej. Właśnie ten problem równań Naviera-Stokesa, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, więc za chwilę o nim jeszcze powiem więcej. No i pewnie też większość z Państwa słyszała kiedyś o hipotezie Riemanna. To jest taka hipoteza bodaj największa i najsłynniejsza z tych nierozwiązanych wielkich hipotez matematycznych. Ona już od ponad 150 lat czeka na swój dowód. Ona ma związek z rozkładem liczb pierwszych, o których też wszyscy w szkole się uczymy. No i ona znalazła się już na takiej pierwszej wersji tej listy problemów milenijnych, która została ogłoszona już tam w roku 1900 przez takiego wybitnego, ówczesnego matematyka Davida Hilberta. On wtedy podał listę 23 problemów, które tak w dużej mierze zdeterminowały, czy tak określiły, w którą stronę matematyka się rozwijała przez XX wiek. Więc tutaj Instytut Kleja, nawiązując do tej tradycji zapoczątkowanej przez Hilberta tymi swoimi 7 problemami, na których jest właśnie hipoteza Riemanna, która była też pierwotnie u Hilberta, też chce właśnie jakoś tutaj ukierunkować rozwój matematyki w bieżącym stuleciu.
23: No właśnie, i co? No weźmy to równanie Naviera-Stokesa, tak? Czyli to, co stało się przedmiotem w ogóle nawet pewnego rodzaju skandalu, można powiedzieć, albo przynajmniej dyskusji szerokiej. Co to jest za równanie? Czy to się da w ogóle wytłumaczyć komuś typu ja?
24: Myślę, że tak. Możemy spróbować. Równanie Naviera-Stokesa, albo równania, to czasem się mówi równanie, czasem równania, mniejsza z tym, to jest takie centralne równanie mechaniki płynów. Już sama nazwa wskazuje, że to jest coś stosowalnego. To jest równanie, które jest takim bardzo dobrym matematycznym modelem tego, jak zachowują się płyny, czyli ciecze, a także gazy. Jak ja tutaj dostałem szklankę wody, gdybym sobie tutaj paluszkiem pomieszał w tej szklance wody, wytworzyłby się taki wir w tej szklance, to z bardzo dobrym przybliżeniem można byłoby właśnie opisywać równaniem Naviera-Stokesa, czy też rozwiązaniem, jednym z rozwiązań takiego równania. I teraz ważne jest może, żeby wspomnieć, że gdy ja mówię o równaniu, to nie chodzi w tym wypadku o takie równania, z jakimi mamy do czynienia w szkole zwykle, że szukamy jakiegoś x-a, jakiegoś równania, w jakimś równaniu kwadratowym, więc mamy jakąś metodę, która pozwala nam wartość tej niewiadomej x obliczyć. Tutaj, gdy mówimy o równaniach, mamy na myśli tak zwane równania różniczkowe, cząstkowe. Jak matematyk słyszy równania różniczkowe, cząstkowe, to od razu wie, że to jest coś trudnego. To są równania, które się wszędzie pojawiają w fizyce. One opisują zmiany takie czasowe i przestrzenne w jakimś układzie. To równania różniczkowe opisują, no w tym wypadku właśnie, zachowanie płynów, no ale w fizyce też mamy takie równania, gdy chcemy opisać ruch jakiegoś ciała. No tutaj oczywiście jest dużo trudniej niż to jest właśnie na lekcjach z zasad dynamiki Newtona, no bo płyn jest czymś dużo bardziej skomplikowanym niż jakiś kamień po prostu rzucony przed siebie. W płynie mogą wytwarzać się wiry, mogą się wytwarzać jakieś turbulencje, mogą się wytwarzać jakieś fale uderzeniowe i to wszystko te równania w sobie zawierają. Problem milenijny wokół równań Navier-Stokesa nawet nie polegał na tym, żeby to równanie rozwiązać, bo ogólnego rozwiązania tutaj się nie da podać. Problem Navier-Stokesa polegał na pokazaniu, czy ten model matematyczny, jakim są te równania, jest w pewnym sensie, czy on się w jakimś sensie samokontroluje, czy zawsze posiada jakieś sensowne rozwiązania. Przez dekady wydawało się, że tak. Udało się rozwiązać prostszy wariant tego zagadnienia, gdy założono, że są tylko dwa wymiary przestrzenne, a przy trzech wymiarach przestrzennych, czyli tak jak w świecie rzeczywistym, to równanie przez dekady czekało właśnie na udowodnienie, że w ogóle rozwiązanie istnieje. No i to udało się dopiero właśnie sztucznej inteligencji. Przepraszam, to od razu też wspomnę, że to, że to udało się dopiero sztucznej inteligencji, no to też jest pewne uproszczenie. To nie jest tak, że nie było żadnego postępu. Na postępie wielu matematyków właśnie bazował ten sukces.
23: Tu już się powoli zaczynamy zbliżać do tego, dlaczego to jest w ogóle problem. I to nie mam na myśli bynajmniej problemu milenijnego, tylko problemu całkiem współczesnego rozwoju nauki i tego, do czego my właściwie doszliśmy. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę. Państwa i moim gościem jest dr Tomasz Miller, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński. Teraz informacje w TOK FM, teraz, czyli o 19.20. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
1: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 19.20, informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Minister spraw zagranicznych Niemiec spotkał się w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. To pierwsze od ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku spotkanie szefa MSZ Niemiec z Siergiejem Ławrowem, poinformował dziennik Die Welt. Spotkanie w Nowym Jorku, podkreśliła gazeta, odbyło się w kontekście nieustających starań o zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Donald Trump poinformował, że w jego rozmowach z Xi Jinpingiem pojawił się temat Tajwanu i dodał, że chiński przywódca rozumie jego stanowisko w sprawie tej wyspy. Zaznaczył jednak, że to nie był główny temat rozmów przywódców. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że Francja jest dumna z goszczenia papieża Leona XIV i z faktu, że w Paryżu odbyła się msza, którą określił jako ogromną. Szef państwa nie był na niej obecny. Watykan podał, że władze lokalne potwierdziły udział około 800 tysięcy osób. Na kolejne informacje w TOK FM o 19.40.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dobry wieczór Państwu, po raz drugi wywiad pogłębiony. Anna Wacławik i Państwa i mój gość dzisiaj, fizyk matematyczny, matematyk, dr Tomasz Miller, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński. I rozmawiamy o tym, że sztuczna inteligencja rozwiązała jeden z problemów milenijnych matematyki, czy też wiele wskazuje na to, że rozwiązała na pierwszy rzut oka. I żeby jeszcze, bo na pewno Państwo o tym słyszeli, że takie coś miało miejsce we wrześniu, żeby jeszcze troszkę ten obrazek rozbudować, to do tego rozwiązania, do tego zadania wyznaczonych, nie wiem, 10 tysięcy autonomicznych agentów AI, czyli cały system, po którego pracy podobno wyschło jedno jezioro na Ziemi mniej więcej. Wszystkie te systemy pracowały przez ileś dziesiątek godzin, zżerając nieprawdopodobne ilości prądu. Oraz wszystko to kosztowało podobno kilkanaście milionów dolarów.
6: Szef o 20 nawet.

0: myślę, że wciąż jeszcze matematycy nie otrząsnęli się i jeszcze nie do końca odnajdują się w tej sytuacji. Ja sam przechodzę takie fazy od umiarkowanego zachwytu po przerażenie. Do tego pewnie jeszcze wrócimy. Rzeczywiście sztucznej inteligencji OpenAI, takiemu niepublicznemu jeszcze modelowi językowemu, rozumującemu, udało się rozwiązać zadanie postawione przez Instytut Matematyczny Kleja i to rozwiązać negatywnie. Okazało się, że te równania Navier-Stokesa jednak czasami, jak mówią matematycy, wybuchają. Czasami rozwiązanie takie porządne nie istnieje. Czasami ten model się załamuje. Mimo, że przez dekady wydawało się raczej, że one są w tym sensie bezpieczne. To nie ma, jak chcę uspokoić też, że to nie ma jakichś katastrofalnych, inżynieryjnych teraz konsekwencji. Po prostu dowiedzieliśmy się czegoś bardzo istotnego, tak teoretycznie, o tych równaniach. Wiemy, że ten model czasami zawodzi i teraz będziemy mogli też na to brać poprawkę. Natomiast też, jak już wspomniałem przed przerwą, to nie jest tak, że przez te dekady nie było w tym zagadnieniu żadnych postępów. Matematycy wciąż nad tym pracowali i nie dalej jak 3 lata temu dwóch matematyków hiszpańskich, Diego Cordoba i jego uczeń Luis Martinez Zoroa, opracowali taką nową metodę, która właśnie, jak mieli nadzieję, doprowadzi do udowodnienia, że właśnie czasami ten model oparte o równania Navier-Stokesa się załamuje. To, co zrobił OpenAI, to można powiedzieć, doprowadził ich metodę do takiego logicznego końca, do logicznego końca tego programu badawczego, jaki oni nakreślili. To, co jest skandaliczne, to to, że w pierwotnej wersji artykułu czy dokumentu, który wygenerowała ta sztuczna inteligencja z dowodem tego rozwiązania, w ogóle zabrakło odniesienia się, zacytowania pracy Cordoby
1: dokonań
0: i Martineza
1: Zorowy.
0: Tak, tak. To znaczy, to natychmiast zostało poprawione, gdy tylko właśnie wybuchł skandal. I to jest tylko jeden aspekt tego skandalu, bo też pani nie wspomniała, że jak twierdzi OpenAI, gdy już rozwinęli ten swój najnowszy wewnętrzny model językowy, no to oni właśnie rzucili go na wszystkie otwarte problemy milenijne. Ale okazało się, że niezależnie od nich, również wykorzystując narzędzie AI, nad jednym z tych problemów, właśnie nad równaniami Navier-Stokesa, pracuje dwóch matematyków, Levental Poe, który jest pracownikiem firmy Anthropic, i Tristan Buckmaster, jeden ze specjalistów właśnie z równań Navier-Stokesa. Oni współpracowali ze sobą, a także wykorzystywali narzędzie AI i robili to tak w sekrecie, w tajemnicy, ale no przeciekły jakieś plotki, że chyba są blisko jakiegoś przełomu w tej sprawie. Przynajmniej tak wynika z oświadczenia samego Buckmastera. Gdy OpenAI się dowiedział o tych plotkach, no to stwierdzili, że dobra, to oni właśnie rzucają teraz wszystkie siły na ten problem Navier-Stokesa, skoro prawdopodobnie on może paść. No i można powiedzieć, że wyprzedzili Alpoego i Buckmastera na tej ostatniej mili, co... No, też...
1: Na dopingu, zrobili to na dopingu, można by powiedzieć, żeby to zwulgaryzować.
0: No, mieli w zasadzie nieograniczone środki do tego, żeby z tym problemem walczyć, no i rzeczywiście ich prześcignęli, co też jest w świadku matematyków, no jednak takie trochę skandaliczne, bo jednak taka niepisana zasada jest taka, że gdy jakaś grupa jest bliska rozwiązania, no to nie prześcigamy ich tak.
1: Nieuczciwie można powiedzieć, bo jednak jeżeli ma się takie narzędzie, tak błyskotliwe, tak szybkie, jak sztuczna inteligencja, to no nie ma żaden, nawet najgenialniejszy mózg matematyczny, szans z taką machiną, bo czasami musi spać na przykład.
0: No jest to rzeczywiście trochę deprymujące i rzeczywiście no, matematycy tutaj słusznie moim zdaniem podnoszą alert, że no to mimo oczywiście postępu w wiedzy matematycznej, i to jest dyskusyjne, postępu w matematyce, jaki osiągamy dzięki zamknięciu tego problemu milenijnego, no to właśnie wygląda to tak, jakbyśmy wchodzili w taką erę, gdy jakaś grupa matematyków będzie bliska dokonania jakiegoś przełomu, no to Ktoś inny, jakaś maszyna, czy jakikolwiek zespół, który dysponuje właśnie mocniejszym modelem, będzie im mógł sprzątnąć sprzed nosa ten też długo wypracowany sukces.
1: To jest bardzo ciekawa To jest bardzo ciekawy przypadek.

0: który powinien nas jednak zatrzymać na wielopoziomowej refleksji. Począwszy od tego, po co to w ogóle robić? To znaczy, wie pan, to pan mnie właściwie bardziej przeraził niż ja sama jestem przerażona, bo jeżeli matematyk z takim, można powiedzieć, no wiadomo, że z kompetencjami intelektualnymi, które wykraczają dalece ponad przeciętną, czyli jakby osoba ze świata, który na dorobek intelektualny ludzkości pracował on i jego poprzednicy, no to dorobek matematyki od setek lat. I dochodzimy do takiego momentu w dziejach rozwoju różnych nauk, w tym ścisłych, że pojawia się jakieś narzędzie, które jakby bazując na tych wszystkich dokonaniach, właściwie odbiera sens myśleniu.
1: Może nie byłbym aż tak kategoryczny tutaj, bo ja też nie chcę, żeby słuchacze zostali z wnioskiem, że w ogóle AI w matematyce trzeba zakazać i że to narzędzie jest groźne i bezużyteczne i nie ma w tym nic dobrego. Jak najbardziej jest miejsce na AI w matematyce. Ja sam go używam w codziennej pracy badawczej. Natomiast no, to, co niepokoi matematyków, to no, ten właśnie, tak jak pani powiedziała, tu jest wiele wątków, więc spróbujmy poruszyć po trochu każdy. Po pierwsze, no właśnie, ta dysproporcja zasobów, która niektóre zespoły tutaj ustawi w takiej no, nieproporcjonalnie bezkonkurencyjnej pozycji, czy nawet nie zespołów matematyków, tylko po prostu firmy, które
0: Stać na to, mają możliwości technologiczne.
1: Tak, i w tym momencie no też umówmy się, że mimo oczywiście tutaj górnolotnym deklaracjom OpenAI, że leży im na sercu rozwój nauki, no to przede wszystkim w tym momencie dowodzenie tych problemów milenijnych i tych różnych wielkich problemów matematycznych, to jest no przede wszystkim reklama. Pokazują w ten sposób, że po prostu są najpotężniejsi na rynku. Może warto, żeby też wybrzmiało, że takim celem matematyki jako takiej to nie jest tylko odpowiedź tak i nie, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, czy nie. Sam Instytut Kleja bardzo dobitnie to wyraża tutaj, gdy opisuje na swojej stronie te problemy milenijne, że nie chodzi o samą odpowiedź, ale o metody, idee i taki wgląd, który uzyskamy po drodze. Celem matematyki nie są dowody same w sobie i odpowiedzi same w sobie, tylko wiedza,
0: proces.
1: Tak, wiedza, którą uzyskujemy po drodze.
0: Szukając rozwiązania.
1: Tak, tak, bo specyfika badań podstawowych, badań matematycznych w szczególności, jest taka, że my nigdy nie wiemy, dokąd nas one doprowadzą i gdzie te pomysły, gdzie ten wgląd, który zdobędziemy po drodze, gdzie on jeszcze się nam przyda. A gdy zamiast nas będzie się tym zajmować sztuczna inteligencja, no to my nie tylko przestaniemy rozumieć matematykę, ale przestaniemy też wiedzieć, w którą stronę ją rozwijać i gdzie ją dalej stosować.
0: Ja też się zastanawiam nad poziomem jakiejś satysfakcji. No to jest trochę tak, jakby się zżynało na klasówce.
1: No trochę tak, chociaż oczywiście też można kontrargumentować, że... No,
0: że liczydło też nam pomogło w różnych sprawach.
1: To jedno, a drugie, że no... Jakby nie zatrudniamy matematyków po to, żeby oni mieli satysfakcję z pracy, tylko no, żeby rozwijali matematykę i jakieś zastosowania z tym związane. Więc no tutaj może, co oczywiście dla mnie osobiście, no to też jest ze szkodą, że gdy, taką osobistą szkodą, że gdy zamiast mnie jakiś dowód wygeneruje sztuczna inteligencja, no to czuję, że to nie jest takie do końca moje, mam mniejszą satysfakcję, nie czuję, że jestem dużo mądrzejszy. No ale jednocześnie nauka jako taka może się w ten sposób rozwijać, jeśli AI jest stosowane we właściwy sposób. O tym, co to znaczy stosować AI w matematyce czy w nauce we właściwy sposób, no to jest jedno z tych głębokich pytań, nad którymi teraz matematycy się poważnie zastanawiają.
0: Nie powiedzieliśmy jeszcze, ja będę pana o to prosić za chwilę, co wynika dla praktycznego życia, co wynika dla pani Zosi z Płońska, z rozwiązania tego problemu milenijnego.
1: Znaczy, no, dla pani Zosi z Płońska może tak bezpośrednio to niewiele, ale każdy wzrost wiedzy na temat, w tym wypadku, mechaniki płynów, on rzeczywiście ma tak długofalowo też przełożenie na jakieś zastosowania praktyczne. Równania Navier-Stokesa wykorzystuje się do modelowania, no jak już powiedziałem, modelowania zarówno cieczy, jak i gazów, więc sięgają po nie zarówno inżynierzy projektujący samochody czy samoloty. Modeluje się za pomocą tych równań nawet przepływ krwi w organizmie. Wykorzystuje się je w meteorologii, w innych naukach o Ziemi. Więc to, że okazuje się, że czasami te równania Navier-Stokesa zawodzą, że czasami rozwiązania nie istnieją, wybuchają, jak mówią matematycy, no to sprawia, że wiemy odrobinę więcej o tych równaniach, wiemy odrobinę więcej o ich ograniczeniach, no i być może pozwolą nam długofalowo też poprawić ten model. Więc będziemy lepiej rozumieć, jak zachowują się płyny. No a przede wszystkim zamysł, jak już mówiłem, tych problemów milenijnych, czy ogólnie matematyki, jest taki, że po drodze do rozwiązania tych wielkich problemów uczymy się rzeczy, których nawet byśmy się nie spodziewali i które mogą nas doprowadzić do zupełnie zaskakujące rejony, gdzie także jest potencjał aplikacyjny.
0: Że możemy w pewnym sensie przez przypadek zrobić jakieś epokowe odkrycia.
1: Tak, tak już bywało w rozwoju nauki nieraz.
0: Nie tylko matematyki. Właściwie wszystkie nauki są pełne przypadków tego rodzaju. Medycyna na przykład. Ale właśnie, nie wiem, czy zdążymy przed następnymi informacjami Tok FM, ale to może przynajmniej zdążę powiedzieć, że tak się zastanawiam nad tym, że gdyby tego rodzaju wysiłek, jaki został tu zaprzęgnięty przez OpenAI do rozwiązania tej zagadki milenijnej, gdyby taki wysiłek, gdybyśmy wiedzieli, że on jest, powiedzmy, skierowany teraz na całym świecie w to, żebyśmy się szybko nauczyli, jak leczyć nieuleczalne choroby, mieć szczepionki na wszystkie rodzaje nowotworów, lekarstwo na Alzheimera. No może gdyby tak OpenAI wydało całą tą dużą kwotę na rozważanie, co zrobić z ociepleniem klimatu, co zrobić, żeby w Sudanie nie toczyła się właśnie największa katastrofa humanitarna, o której zdaje się, że w ogóle nie pamiętamy, to może miałabym mniej wątpliwości co do tego, że mamy w rękach narzędzie, które nas przerasta. Przerasta. Przerasta nie tylko matematyków, przerasta lekarzy, naukowców, mikrobiologów, klimatologów i tak dalej, bo wiedzielibyśmy, czemu to ma służyć. Jakby tutaj nawet bym była skłonna się zgodzić na to, że wyschnie to jedno jezioro. A w przypadku, gdy mamy taki dorobek intelektualny właśnie, który jest no niesłychanie wysublimowany, który jest oparty na pracy mózgu osób wybitnie jakby utalentowanych w tych dziedzinach, które jakby życie spędzają na myśleniu i na takiej pracy badawczej, no na niesłychanie jakichś wysokich obrotach, to ja czuję wewnętrzny sprzeciw. No cóż, przepraszam za tę może nieco przydługą wypowiedź. Za chwilę wracamy do rozmowy z moim gościem, matematykiem, fizykiem matematycznym, doktorem Tomaszem Millerem, Uniwersytet Jagielloński. O 19.40 informacje w Tok FM.

0: ty.
1: Autopromocja.
2: To był przełom w myśleniu o państwie. Nagle wstrzymana została potężna machina wojenna, a cesarz zaczął umacniać rozległe granice. Drewniana palisada, bardziej symbol niż militarna zapora, stanęła w Germanii, zaś północną Brytanię od wschodu do zachodu przeciął kamienny mur, wał Hadriana. Był to władca, który skończył z filozofią imperium bez końca.
1: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 19:40, informacje Tok FM, Emil Górny zapraszam. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Jednak prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot, poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. 5 migrantów zginęło w czasie próby przekroczenia rzeki granicznej między Chorwacją i Słowenią, poinformował portal Index. Trwa postępowanie wyjaśniające, w ramach którego policja ustala wszelkie okoliczności tej tragedii. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes, najszybszy w klasyfikacji samochodów mistrzostw świata Formuły 1, wygrał wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu na torze w Baku, 15. rundę cyklu. Russell prowadził wyścig od startu do mety. Kolejne informacje w Tok FM o 20:00.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Trzecia część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik, dobry wieczór. Doktor Tomasz Miller, matematyk, fizyk matematyczny, Uniwersytet Jagielloński. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Przed informacjami Tok FM zakończyłam refleksją o pewnym sprzeciwie, który mi towarzyszy, gdy przyglądam się rozwojowi tej technologii, jej tempu i skutkom potencjalnym, które pozbawiają nas naszych unikalnych kompetencji.
7: Nie, ale to jeśli tutaj mogę coś dodać, to no też, żeby oddać sprawiedliwość, to nie jest tylko tak, że teraz nagle sztuczna inteligencja została zastosowana do celów naukowych. Już kilka lat temu mieliśmy przełom właśnie nawiązujący do medycyny czy mikrobiologii, kiedy firma DeepMind, już chyba wtedy była częścią Google'a, udało jej się stworzyć, to nie był jeszcze model językowy, no, ale to był taki zintegrowany zestaw algorytmów, które oni nazwali AlphaFold, któremu udało się rozwiązać problem zwijania białek. Za to nawet była Nagroda Nobla dla Demisa Hassabisa i jego współpracownika nazwiskiem Jumper, nie pamiętam w tym momencie imienia. Oni dostali właśnie Nagrodę Nobla za to, że opracowany przez ich zespół algorytm był w stanie rozwiązać też jeden z takich największych otwartych problemów mikrobiologii obliczeniowej, polegający na tym, że właśnie byli w stanie przewidzieć na podstawie samej listy aminokwasów, jak będzie wyglądało białko, jaką trójwymiarową strukturę będzie miało białko złożone z tych aminokwasów, a to jak najbardziej ma, czy będzie miało bardzo szybko przełożenie na możliwości projektowania leków, czy jakichś nowych też substancji, innych substancji medycznych. To, że teraz jest taki pęd na matematykę w tych największych laboratoriach AI, no to jest, myślę, związane z tym, że matematyka jest w pewnym sensie dla tych modeli najłatwiejsza. Tam jest jasne kryterium prawdziwości. Wspomniała pani, że algorytm OpenAI wypluł 150-stronicowy dowód. Ten dowód jeszcze nie został przetrawiony przez społeczność matematyków, ale jednak jesteśmy prawie pewni, że ten dowód jest poprawny. Dlaczego? Bo oprócz tego 150-stronicowego dowodu, algorytm wypluł też dowód w takiej sformalizowanej, zapisanej w języku maszynowym formie, której poprawność jesteśmy w stanie sprawdzić automatycznie. I ona rzeczywiście się kompiluje. Ona rzeczywiście nie ma tam żadnej logicznej przynajmniej pomyłki. No i matematyka jest pod tym względem szczególna, że tam takie niezależne sprawdzenie prawdziwości jest możliwe. Myślę, że po matematyce przyjdzie czas na fizykę teoretyczną i inne nauki ścisłe, gdzie ta sztuczna inteligencja będzie nam pomagać no, jak to będzie wyglądało, sam jestem ciekaw. I trochę, trochę okradać też, dlaczego, dlatego tak ważne jest i dobrze, że matematycy teraz się tak ostro wzięli do tego, żeby opracować też, czy przynajmniej doradzić jakieś etyczne standardy korzystania z tej technologii w nauce.
6: Matematycy pracują nad rozwiązaniami etycznymi. One są niezbędne w przypadku tego narzędzia, bo wydaje się, że jesteśmy w takim bardzo niebezpiecznym momencie, w którym nie tylko może to wszystko się nam wymknąć łatwo z rąk, no ale może też dlatego, że dosyć nieodpowiedzialne osoby rządzą światem, może tak to ujmę oględnie, i trudno wierzyć w to, że przyświecają im pobudki szlachetne, więc jeżeli jakieś grona są w stanie, czy też zdążą jeszcze w jakiś sposób próbować od strony normatywnej to uporządkować, to pewnie jest to działanie bardzo pożądane nie tylko w matematyce, ale we wszystkich dziedzinach, w których to narzędzie błyskotliwe jest wykorzystywane. No i powiedział pan, że w ogóle to, co się dzieje w związku z AI-em od kilku miesięcy w środowisku matematyków, powoduje szczególną kompilację przerażenia z umiarkowanym zachwytem.
7: Tak.
6: To co takiego się dzieje poza tym problemem milenijnym, od którego zaczęliśmy?
7: Tak, znaczy no, matematycy są zgodni, tak mi się wydaje, z tego co czytałem, wobec tego, że względem tego, że sztuczna inteligencja rzeczywiście przyspieszy rozwój matematyki i oferuje naprawdę ogromne możliwości, choćby dlatego, że no, żaden pojedynczy matematyk, czy nawet zespół matematyków nie zna całej matematyki, nie jest w stanie kojarzyć jakichś faktów z różnych dziedzin matematyki, a no, co najwyżej z kilku, prawda? Tymczasem no, sztuczna inteligencja ma taką możliwość i rzeczywiście potrafi czasem już właśnie dokonywać takich pięknych skojarzeń i pięknych nowych wyników dostarczać. To się zaczęło mniej więcej w maju, kiedy pierwszy taki ważny dla matematyków zajmujących się pewną dziedziną problem został przez sztuczną inteligencję rozwiązany, a potem już ruszyła taka lawina, której kulminacją teraz jest rozwiązanie problemu milenijnego z równaniami Navier-Stokesa. Ale już teraz, gdy rozmawiamy, to na stronie OpenAI można przeczytać, że oni już tym niepublicznym modelem, to już udało im się, mówią o setce jakichś też otwartych problemów matematycznych z różnych dziedzin, że udało im się już go rozwiązać i na razie wstrzymują się z ich publikacją, no bo nie chcą powtórki z tego skandalu.
6: Z tego skandalu.
7: Jak twierdzą sami ich matematycy zatrudnieni przez OpenAI, też aż są zdziwieni, jak szybko to idzie. No, te informacje też oczywiście trzeba tutaj brać pod uwagę, że mówią to pracownicy OpenAI, więc to też ma na pewno jakiś aspekt marketingowy w tym wszystkim. Natomiast no, przed matematykami stawia to całe mnóstwo pytań, bo samo uprawianie matematyki, sama struktura matematyki jako po prostu nauki, jako takiej akademickiej działalności będzie musiała ulec zmianie. Prosty przykład. Teraz już sztuczna inteligencja bez problemu potrafi napisać nawet nie tylko pracę domową, nie tylko licencjat, ale nawet doktoraty. W sytuacji, w której do tej pory napisanie doktoratu jednak zwykle było równoznaczne z tym, że mamy wytrenowanego doktora matematyki, tak teraz te dwie rzeczy się zupełnie rozjechały. Następuje taka niezgodność celów, taki misalignment, jak to się też mówi w branży. I nawet właśnie powstał taki list otwarty, podpisany przez bodajże 25 medalistów Fieldsa, czyli laureatów takiej najważniejszej nagrody matematycznej, odpowiednika mniej więcej Nagrody Nobla. A także podpisało się pod tym listem, jak ostatnio sprawdzałem, około 8 tysięcy innych matematyków, gdzie właśnie wzywają oni do zatrzymania się i takiego namysłu nad tym, że no właśnie cele tych wielkich firm AI-owych i cele matematyki jednak są dosyć rozbieżne i przydałoby się trochę uzgodnić.
6: Ja cały czas zostaję z pytaniem, po co to robić? To znaczy, gdzie jest koniec tego procesu?
7: Sam chciałbym wiedzieć. Ja jestem bardzo ciekaw tak poznawczo, jak będzie wyglądać jakiś nowy stan równowagi, który się wytworzy po tym całym fermencie, o ile w ogóle się wytworzy. Natomiast no trudno, żeby wszystko pozostało po staremu teraz, gdy ten dżin już z butelki wyszedł. I znowu, to tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt naukowy, czysto naukowy, zostawiając na boku kwestie socjologiczne, polityczne, nagromadzenie kapitału i tak dalej, pod tym względem czysto naukowym sztuczna inteligencja to jest ogromna szansa. Tu tkwią wielkie możliwości, które mogą się też przyczynić do czegoś dobrego, do rozwoju nauki, do rozwoju technologii, nawet do jakiejś takiej zwiększenia dostępności możliwości uprawiania nauki, o ile oczywiście za chwilę tokeny nie zdrożeją. Natomiast no, wiele rzeczy będzie musiało ulec zmianie. Może jeszcze taki przykład podam, czy taki scenariusz, który się właśnie realizuje. Uprawianie matematyki tak jako profesja, no to głównie polega na tym, że matematycy muszą publikować. Muszą publikować artykuły. To polega na tym, że taką napisaną pracę matematyczną wysyła się do recenzji. Recenzenci, którzy rekrutują się wolontaryjnie, po prostu ze świadka matematyków, czytają te prace, sprawdzają, czy tam nie ma jakichś poważnych błędów. Jeśli są poważne błędy, no to je odrzucają. Jeśli są błędy mniejszego kalibru, takie, które daje się poprawić, no to praca wraca do poprawki. I po kilku takich rundach wreszcie jest taka zrecenzowana praca, którą już traktuje się jako zaakceptowaną, jako właśnie wnoszącą tutaj cegiełkę do rozwoju nauki. No a dzisiaj, gdy taki artykuł sztucznej inteligencji jest w stanie wygenerować w kilka sekund, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, wszystko jedno, to nawet jeśli tam są błędy, chociaż błędów merytorycznych to już jest mało, ale nawet jeśli jest to źle napisane, jest pominięty jakiś wcześniejszy autor, który się też tymi rzeczami zajmował, nie jest odpowiednio zacytowany, to się niestety wciąż zdarza, no to sama liczba tych artykułów, które są teraz nadsyłane do recenzji, kompletnie blokuje ten system. On po prostu już wcześniej był niewydolny, a teraz już jest kompletnie zalany publikacjami wygenerowanymi przez AI, gdzie nie zawsze też autorzy się przyznają, że korzystali z tej sztucznej inteligencji. Więc nawet ten system będzie musiał jakąś zmianę przejść. Jaką, tego nie wiem.
6: Wie pan, jak się czuję, gdy tego słucham? Jakby na Ziemi wylądowała przedstawiciel obcej cywilizacji.
7: Trochę rzeczywiście tak jest, że realizuje się jakiś scenariusz rodem z science fiction, no ale no nie możemy stać z założonymi rękami, no musimy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, jak wykorzystać go jednak ku maksymalnej korzyści matematyki, nauki i ludzkości.
6: I ów przybysz, jak w filmie Marsjanie atakują, mówi "We came in peace", a później zaczynają się strzelanki. To jest oczywiście tutaj taka wycieczka do popkultury. Film jest stary, ale bardzo zabawny. Tym niemniej, bo ja rozumiem też ten umiarkowany zachwyt. To jest narzędzie szalenie błyskotliwe. Ono zostawia nas z pytaniem, kim my jesteśmy dla tego narzędzia, bo przecież nakarmione jest dorobkiem ludzkości. Wiedzę czerpie z tego, co my już wytworzyliśmy, ale czy nie nadejdzie taki moment, w którym przestaniemy wytwarzać te dobra intelektualne, bo jakby, no bo co miałoby nas motywować, skoro każdy doktorat może napisać sztuczna inteligencja z takich dziedzin? Rzeczywiście wyobrażam sobie, że to jest nawet łatwiejsze niż w humanistyce.
7: Tak, bo właśnie jest to takie jednoznaczne
6: dowodliwe
7: kryterium prawdy. Tak.
6: I to jest taka deprymująca świadomość dla człowieka nauki.
7: Tak, no i tutaj z różnymi wizjami przyszłości można się spotkać, jak się czyta właśnie przemyślenia matematyków na ten temat. No niektórzy mają nadzieję, ja też staram się mieć, że to może być wciąż jakiś taki nowy renesans tutaj, że nawet jeśli sztuczna inteligencja będzie generować nowe prawdy matematyczne, jakieś głębokie, piękne teorie, no to my będziemy w stanie to śledzić, będziemy w stanie też się po drodze uczyć. No, pytanie, jak będzie wyglądał zawód matematyka, czy będzie bardziej aktywny, czy bardziej pasywny. Taki medalista Fieldsa i jeden z najwybitniejszych żyjących matematyków, Terence Tao, on też dużo pisze na temat właśnie tego, co się dzieje w związku z eksplozją sztucznej inteligencji w matematyce. No to pisze na przykład, że no rola matematyków może ulec trochę zmianie, że teraz rolą matematyków może już nie będzie przede wszystkim generowanie dowodów, tylko raczej właśnie próba zrozumienia tych dowodów, przetłumaczenia na bardziej zrozumiały język, wybrania spośród tych nowych prawd matematycznych tych, które rzeczywiście są płodne i mogą zaprowadzić nas gdzieś dalej, a takich, które no nie są aż takie istotne, można je owszem gdzieś tam zostawić opublikowane, wydrukowane, ale no powiedzmy nie wiążą się z jakimiś tutaj przyszłościowymi kierunkami. Inny matematyk skomentował to w ten sposób, czy tak obrazowo skomentował to w ten sposób, że rola matematyków stanie się trochę taka jak kaznodziei, którzy zajmują się studiowaniem pism, w tym momencie wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i przekazują je dalej wiernym, w cudzysłowie. Przy czym potem te wizje ciągnie jeszcze dalej, mówiąc, że no w końcu te prawdy matematyczne staną się już tak głębokie, tak niepojmowalne dla ludzkiego umysłu, że pozostanie nam już tylko rola nawet właśnie nie kaznodziei, tylko zakonników, którzy mogą się jakoś tam próbować zanurzyć w tych tajemnicach objawianych przez sztuczną inteligencję, ale no nie są w stanie za nimi podążyć. To oczywiście już takie skrajne, można powiedzieć, wizje rodem też właśnie z takiego science fiction. No, jak mówiłem, nie wiemy jak będzie. Żyjemy rzeczywiście w czasach kryzysu, przy czym słowo kryzys rozumiałbym tutaj zgodnie z tym jego oryginalnym starogreckim znaczeniem, jako taki moment przełomowy, jako moment pewnego przesilenia, no jako moment taki, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co nas czeka po drugiej stronie.
6: No to właśnie mi pan odebrał ostatnie pytanie, bo byłam ciekawa, jak z czym pan żyje, jak pan widzi tę przyszłość, bo to jest rzeczywiście tak troszkę dystopijnie to wygląda.
7: No to jest nowe terytorium i nie mogę powiedzieć, żebym był przygotowany na to, co nas czeka. Mhm. Jak powiedziałem, jestem ciekaw poznawczo, jak matematyka będzie wyglądać za jakiś czas. Z jednej strony chcę być optymistą, że
6: ktoś się opamięta w tym szaleństwie.
7: Znaczy to jedno,
6: w tym
7: ale
6: wyścigu.
7: Mówię, zostawiając na boku te kwestie związane z pieniędzmi i wielką polityką, bo tutaj to rzeczywiście raczej moje nadzieje nie są zbyt duże, ale tak czysto poznawczo, czysto naukowo ja mam nadzieję, że rzeczywiście nauczymy się czegoś głębokiego i nowe piękne idee matematyczne czy fizyczne dzięki stosowaniu tego narzędzia tutaj się wyłonią. Inna rzecz, czy będzie miejsce dla matematyków jako po prostu przedstawiciele pewnej profesji. A jeśli tak, to na czym ta profesja będzie polegała? Bo raczej nie będzie polegała na tym, co teraz.
6: Jest to zagadka, patrzymy w zagadkę i to jest dopiero milenijny problem, bym powiedziała. Chociaż z innej trochę dziedziny. Sercem jestem z matematykami.
7: To moim zdaniem wciąż będą potrzebni, tylko po prostu charakter ich profesji się zmieni.
6: To na pewno. Dziennikarze też. W każdym razie już tylko w ramach żartu powiem, że OpenAI zrzekła się łaskawie miliona nagrody za to, że wywaliła 20 na rozwiązanie tego równania, tych równań, i bardzo miło z ich strony. Może przekażą go na jakiś fundusz, na jakieś szkoły.
7: Ale to też jeszcze dodam, że to też się staje ciekawą tradycją, bo jedyny rozwiązany wcześniej problem milenijny, tak zwana hipoteza Poincarego, rozwiązany
6: bez
7: jeszcze
6: bez udziału sztucznej inteligencji,
7: bo to było już dobre 20 ponad 20 lat temu przez rosyjskiego matematyka Grigorija Perelmana. On też odmówił tego miliona dolarów i gdy zapytano go, czy może w takim razie przekazać to na jakąś edukację, czy jakieś inne działania charytatywne, to nawet nie raczył odpowiedzieć.
6: I tym zakończymy dzisiejszy wywiad pogłębiony. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Państwa i moim gościem był dr Tomasz Miller, fizyk matematyczny, matematyk i popularyzator nauki Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
6: Anna Wacławik, na następny wywiad pogłębiony zapraszam za tydzień po 19:00. Będzie to cykl Maszeruj albo myśl i Joanna Tokarska-Bakir spotka się z państwem w studiu. Za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska. Dziękuję i zapraszam za tydzień.
0: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Proszę państwa, od 25 lat nie powstał żaden park narodowy. Czy jest szansa? Czy powstanie Park Narodowy Lasy Sobiborskie? O tym będziemy rozmawiać po 20:00.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Kolejne ofiary i ranni po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Celem m.in. był Kijów. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych to wnioski po szczycie w Niemczech. To są informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Igora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku tego zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
6: Na w piątek prokuratura przedstawiła zarzut wobec napastnika. 31-latek może odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. A o szczegółach piszemy także na portalu tok.fm.pl. 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Pierwsze w kraju miejsca schronienia pod boiskiem sportowym powstaje przy szkole podstawowej w Wielkopolsce. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska pod Poznaniem trwa budowa schronu na 100 osób, nad którym powstanie też orlik piłkarski. Będą 2 wejścia do schronu, mówi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Żantkowiak.
8: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
6: Dodaje, że schron będzie miał własne agregaty prądotwórcze, stały dostęp do pitnej wody i internet. Znajdzie się także przestrzeń na stołówkę i tymczasowe przedszkole, aby w sytuacji zagrożenia zmniejszyć stres ukrywających się tam dzieci. Schron powstanie w sumie w niespełna pół roku, bo koniec budowy jest zaplanowany na październik. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznych wspólnoty to wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. A w rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze około 2 tygodni, aby nabrać odporności. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
9: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
10: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
9: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
11: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
9: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się na COVID. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: 30 km nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Kluczowa inwestycja towarzysząca budowie jest już w trakcie realizacji. O szczegółach Paweł Radzewicz.
0: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
0: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
13: To dzisiaj widać, dokładnie się spina. Nie będzie żadnych opóźnień. Wszystko będzie w czasie. Infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
0: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Schoczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Na koniec sport. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Lidze Narodów. Mecz naszych siatkarzy na stadionie, piłkarzy na Stadionie Narodowym był bezbarwny, ale biało-czerwoni byli bliżej gola. Pod koniec meczu mógł go strzelić Piotr Zieliński.
14: Wydaje mi się, że wszystko dobrze zrobiłem. Strzał może troszkę do boku i bardziej po ziemi, albo pod samą ladę i może by weszło, ale na pewno niewiele zabrakło, ale szkoda.
6: Komentował swoją szansę piłkarz Interu. W poniedziałek Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją. A kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Już teraz przed nami pogoda. Niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur niemal w całym kraju. Nie będzie padać na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr na ogół będzie słaby.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, od czasu do czasu mówię o parkach narodowych, tych istniejących, i rezerwatach, też tych istniejących, ale także rezerwatach, które powstają w tej chwili. Jeśli idzie o kwestię powstawania Parku Narodowego, to są to audycje, które mówią o jakichś zamiarach, ale tak jak w przypadku Parku Dolnej Odry, niestety skończyło się na zamiarach stosowne. Prawo nie zostało podpisane przez pana prezydenta i na razie park nie powstał. Oczywiście przez wiele lat, chyba już kilkanaście, mówiłam o działaniach na rzecz powstania Turnickiego Parku Narodowego, który też nie powstał. A dzisiaj chcę rozmawiać też o działaniach na rzecz powstania Parku Narodowego Lasy Sobiborskie. Proszę Państwa, moimi rozmówcami w tym programie jest pani Magdalena Podziewska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Pani zajmuje się komunikacją społeczną w związku z działaniami na rzecz powstania Sobiborskiego Parku Narodowego z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A moim drugim gościem jest pan Krzysztof Gorczyca. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
15: Reprezentuje Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina, które od początku zaangażowane jest w pracę nad właśnie powołaniem Sobiborskiego Parku Narodowego. Ja Państwu powiem, z czym mnie skojarzyło się słowo Sobibór. Ono mi się kojarzy z pewnym filmem Ucieczka z Sobiboru, w którym gra nasza aktorka, nasza, no ona już od lat jest w Stanach, czyli Joanna Pacuła. Ja myślę, że takie skojarzenie miałoby, jeżeli w ogóle mieliby skojarzenie ludzie, których zapytalibyśmy na ulicy przeprowadzając sondę, to może by właśnie to miało, ale większość by powiedziała, że niewiele im to mówi. Niektórzy powiedzieli, że tam był obóz zagłady w czasie II wojny światowej, stąd właśnie Ucieczka z Sobiboru, ten film. I gdy pani Magdalena Podziewska mówiła mi, że jedzie właśnie tam w Lasy Sobiborskie, to przejęłam to na początku z jakimś zdziwieniem. To była dla mnie w każdym razie nowość. Propozycja zrobienia audycji na ten temat wyszła właśnie ze strony OTOP-u, konkretnie pani Magdy Podziewskiej. No więc zaczynajmy. Dlaczego tam miałby powstać Park Narodowy? Cóż to takiego jest tam w tych lasach cennego, że aż warto by objąć taką ochroną prawną, jaka przysługuje Parkowi Narodowemu?
16: Dla mnie to są puzzle. Powiem o tym, dlatego że nie jestem osobą z tamtych lasów czy z tamtego obszaru. Jestem turystką, która przyjechała tam po raz pierwszy rok temu i zobaczyła zupełnie inny świat. Zobaczyła przyrodę absolutnie inną od tej, którą znam. Ja mieszkam na co dzień na Górnym Śląsku. Część mojej rodziny pochodzi z Suwalszczyzny, więc znam lasy północno-wschodniej Polski, Puszczę Romińską, jeziora polodowcowe na Suwalszczyźnie. Znam Puszczę Białowieską oczywiście i znam Bieszczady. Natomiast ten krajobraz i te puzzle, o których powiedziałam, zobaczyłam po raz pierwszy. To znaczy to, że mam na jednym obszarze bory, olsy, bagna, torfowiska, śródleśne jeziora, że jest Bóg, który nadal jest dziką, pracującą rzeką, która zmienia swój bieg, swoje koryto. Dla mnie jako mieszkanki dorzecza Odry, która została absolutnie zmieniona, wyprostowana, zabetonowana, skanalizowana, jest tylko ten jeden mały fragment na granicy polsko-czeskiej, gdzie mamy meandry Odry i możemy sobie wyobrazić, jak ta rzeka była w momencie, w którym jadę tam i widzę Bóg, który pracuje. No to jest coś absolutnie niebywałego. To znaczy tam się czuję jak w trochę innym rejonie Europy. Myślę, że Krzysztof dopowie więcej, bo mieszka tam na co dzień.
17: Panie Krzysztofie?
18: Ja trochę może umiejscowię te lasy sobieborskie.
15: No właśnie, gdzie to właściwie jest?
18: Poza takim historycznym skojarzeniem, tragicznym, bolesnym, to jest Polesie. To jest fragment Polesia Lubelskiego. Polesie jest krainą, która zaczyna się na wschód od Lublina, a kończy gdzieś na pograniczu rosyjsko-białorusko-ukraińskim, czyli jest to teren znany głównie z tego, że jest mokradłowy, bagienny, że są tam dzikie rzeki i że jest to duże, ogromne pojezierze. Lasy sobieborskie są rzeczywiście kawałkiem tego Polesia. Są taką mozaiką, to jest las w dużym stopniu i to jest argument używany przeciwko ochronie tego terenu. Las w dużym stopniu o terenach porolnych. Tam po II wojnie światowej zmieniła się ludność, jest jej trochę jak w Bieszczadach, to jest taki znany bardziej case. Miejscowa ludność prawosławna, ukraińska w dużym stopniu, bo musiała stamtąd wyjechać i te grunty potem obsadzono lasami. Natomiast połowa tego terenu to są mokradła, to są torfowiska, to są jeziora, to są różne śródleśne, małe bagienka. No i to właściwie tworzy tą przyrodniczą całość, gdzie rzeczywiście kilkanaście typów siedlisk jest na małym terenie. Oprócz tego młodego lasu rzeczywiście są tam miejsca, rozległe trzcinowiska, są dzikie jeziora. Dla wielu gatunków z takim sztandarowym na czele żółwiem błotnym, który jest błotnym, jak sama nazwa wskazuje, jest to, mówi się, że jest to największa populacja europejska. No, na pewno jest to jedna z większych, choć w sąsiednim Polskim Parku Narodowym, jakby na skutek takiej bardzo intensywnej czynnej ochrony. Rzeczywiście tych żółwi tam ta ilość narasta. Nazwa tego terenu, nie wiem, czy jest to rzeczywiście frazeologia, czy jest to fakt, pierwotna była Sowibór od sów i rzeczywiście ta grupa ptaków jest tam też taką sztandarową, no, przebojem od kilku czy kilkunastu lat jest Puszczyk Mszarny, na którego jest to pierwsze miejsce, w którym w ogóle jakby w Polsce, w dzisiejszych granicach był obserwowany. Tych gatunków jest dobrze ponad setkę, które określamy jako rzadkie bądź zagrożone na tak małym terenie. Czy te walory już były dawno dostrzeżone i pomysł na ich ochronę też nie jest nowy.
15: Powiedział pan o ptakach, a jakie tam są jeszcze gatunki zwierząt, które są dla nas tak cenne?
18: No, jeśli chodzi o większe sztuki, nie ma tam niedźwiedzia i żubra, choć są pomysły, żeby w sąsiedztwie rzeczywiście żubr próbować wsiedlać, ale jest cała drabinka troficzna na czele z wilkiem i rysiem, który tam od kilkunastu lat jest obserwowany, jest tam stały, ma swoje terytoria. Jest komplet płazów, co w czasie bardzo gwałtownego spadku liczebności i występowania tej grupy zwierząt też jest ważne. No, na tych bagnach gdzieś się trzymają. Jest też z takich tajemniczych bardzo stworzeń strzebla błotna. Jest to ryba z bardzo archaiczna, która tam w dwóch rzeczkach uchowała się, taka przedlodowcowa, więc jakby pełna paleta, oczywiście też bardzo bogaty świat w związku z tą różnorodnością siedlisk bezkręgowców również.
15: A woda, bo tutaj pani Magda mówiła o Bugu, pan powiedział dwie rzeczki. Jak wygląda tutaj ten pejzaż z tego punktu widzenia wody i krajobraz Lasów Sobiborskich?
18: Woda jest czymś, co definiuje się blisko w ogóle ten teren. Przede wszystkim jest tam grupa 9 jezior, które w dużym stopniu są już teraz objęte ochroną rezerwatową oraz cała masa małych śródleśnych zbiorników wodnych, bądź też bagienek, spore obszary torfowisk, to jeśli chodzi o wody. Akurat sieć rzeczna poza Bugiem i tą Doliną Bugu nie jest tam jakaś bogata, są tam małe rzeczki, które są dosyć mocno przekształcane. Poza Włodawką, która rzeczywiście na pewnym fragmencie jest proponowana również do włączenia, gdzie na przykład dobrze przyjął się rak szlachetny w ostatnich latach i jest to miejsce, które poddaje się od wielu lat takiej samoistnej renaturyzacji.
16: Pani Magdalena.
17: Tak, Krzysztof mówi o wodzie, a rozmawialiście wcześniej o gatunkach i chciałam dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie jest taka perełka w Lasach Sobiborskich, tak naprawdę w trzech jeziorach, nazywa się Aldrawanda pęcherzykowata. Wyobraźcie sobie państwo pływającą rosiczkę, roślinę, która nie ma korzeni, pływa w jeziorze, i zajada owady, dokładnie tak. Aha. I to są trzy stanowiska. To jest roślina, która jest krytycznie zagrożona. My ją w Polsce jeszcze mamy, właśnie w Lasach Sobiborskich, w trzech jeziorach, w rezerwacie żółwiowego u Błota w Orchowym. Niezwykła roślina. To znaczy, to jest unikat naprawdę na skalę światową i taki trochę złoty graal. W Lasach Sobiborskich ona jest. I to też się wiąże trochę z wodą, o której mówimy, i z rzekami, oczywiście z tą wodą stojącą w jeziorach, ale nie zeutrofizowaną, czyli jeziora nie są zarośnięte. Ona tam jest. To jest rzecz absolutnie niezwykła. A druga taka perełeczka, tylko chyba jej już nie ma, to znaczy ciągle stawiamy znak zapytania, to jest karliczka, której lęgi... No to jest taki ptak z chruścieli. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnie lęgi karliczki w Polsce datowane były w 1858 roku.
19: No nie, to chyba już na pewno nie ma. Ja w ogóle pierwszy raz słyszę to słowo
17: było,
19: karliczka.
17: Karliczka była na Śląsku, a w Lasach Sobiborskich została stwierdzona u jednego z rolników i chyba go poznaliśmy nawet. Tak typujemy, który to rolników jest. Czy jest w tej chwili? Nie mamy pewności. Natomiast sam fakt stwierdzenia tego gatunku, no to też jest absolutnie unikatowa historia.
19: A czy ten teren nie jest już w pewien sposób chroniony? Jest tam Natura 2000 na przykład?
17: On jest chroniony, są rezerwaty, jest natura, są obszary chronionego krajobrazu, natomiast jak państwo pewnie wiedzą, te stopnie i poziomy ochrony mamy w Polsce bardzo różne. Od samorządu po te najwyższe formy, najwyższą formę, czyli Park Narodowy. Rezerwaty podlegają pod RDOŚ-ie. Tak naprawdę każda z gmin może powoływać użytki ekologiczne, pomniki przyrody. To wszystko tam jest. Natomiast chodzi o to, żeby stworzyć taki bezpieczny parasol dla tego terenu, czyli aby całością zajmowała się jedna instytucja, najlepiej na poziomie rządowym, tym najwyższym, dlatego że jest to tak unikatowy teren, że jeden sposób zarządzania na pewno byłby lepszy niż takie rozdrobnione formy poszatkowane.
19: Gdy mówimy o działaniach zmierzających do powstania Parku Narodowego, to często te działania, tak jak wspomniałam przy Turnickim Parku Narodowym, no, to ja opowiadam kilkanaście lat, ale te rzeczy zaczęły się dziać dużo wcześniej niż pojawiły się na antenie Radia Tok FM. A jak tutaj kwestia ta wygląda? czy to teraz, to jest kwestia ostatnich kilku lat, chęć pojawienia się i grup ludzi, którzy dążą do tego, by powstał tam Park Narodowy?
18: Pierwsze pomysły, propozycje, czy też nawet projekt parku powstał prawdopodobnie w latach 60. XX wieku, kiedy tego lasu jeszcze było tam sporo mniej, bo od tego czasu te obszary zalesione bardzo się rozrosły. I tutaj trzeba przywołać postać profesora Dominika Fijałkowskiego, botanika z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który jest ojcem, założycielem istniejących parków narodowych na Lubelszczyźnie, Roztoczeńskiego i Poleckiego oraz kilkudziesięciu rezerwatów, które udało mu się w tamtych czasach powołać. Soliborski Park Narodowy był jednym z tych projektów, które trafiły do szuflady wtedy. No i pojawiał się ten obszar w różnych opracowaniach wszelkich, które w ogóle wymieniały potencjalne parki, czy rozszerzenie obszarów chronionych w Polsce. Właściwie we wszystkich, w ślad za tym. Nasza propozycja, bo ja wolę mówić o składaniu propozycji miejscowym społecznościom czy samorządom, pojawiła się 3 lata temu mniej więcej. Takim momentem był taki szereg dyskusji lokalnych pod nazwą Debata Poleska, gdzie osoby mieszkające na terenie całego Polesia po analizie różnych wystąpień eksperckich, literatury, propozycji, dyskutowała zarówno o górnictwie węglowym na tym terenie, jak i o perspektywach ochrony przyrody, tego jak ten teren powinien się rozwijać. I ten Park Narodowy stał się jedną z rekomendacji tej debaty. To też był jakiś taki moment, który dał nam impuls, żeby taką propozycję postawić, czy też opracować, jak ona mogłaby w szczegółach wyglądać.
19: A co stało w zamierzeniach u podstaw tego, że zorganizowano te debaty? To właśnie, bo pan mówi my, czyli kto? I czy celem właśnie było jakby poznanie opinii ludzi, dostarczenie im wiedzy i no i wytłumaczenie, na czym miałoby to polegać, gdyby powstał Park Narodowy, bo pan tu też poruszył inne kwestie, tam wydobycie węgla i tak dalej. Jak to się stało, że te debaty się odbyły?
18: Znaczy, debata poleska to jest troszeczkę inne wydarzenie niż debaty, które były poświęcone, czy rozmowy, dialogi, które były poświęcone samej kwestii Parku Narodowego. Ona dotyczyła całego Polesia Lubelskiego i kierunku, w którym szukania pomysłu na kierunek, w którym ten region powinien się rozwijać, bo on z jednej strony rzeczywiście jest terenem zagłębia węglowego, które w planach ma rozwój też na nowe obszary, a z drugiej strony ma też potencjał gdzieniegdzie wykorzystywany, gdzieniegdzie nie, turystyczny również, rolniczy, więc te kierunki troszkę wzajemnie są ze sobą sprzeczne, trudno je byłoby pogodzić. Mhm. No i stąd taki proces takiej aktywnej partycypacji, w które włączyło się kilkadziesiąt osób do takiego otwartego naboru. Obszary chronione były jedną z takich rekomendacji, które tam się wtedy pojawiły na skutek tych rozmów.
19: Żeby dokładnie naszym słuchaczom wyjaśnić, bo może ja się też tu mylę, to nie jest element tego postępowania w wypadku tworzenia Parku Narodowego, gdy prawo wymaga konsultacji z gminami, prawda? To nie o to tu chodziło.
16: Nie o to tu chodziło. Tutaj jeszcze jesteśmy parę kroków wcześniej. Spotykaliśmy się z mieszkańcami 4 gmin tych, którym składamy propozycje, jak to Krzysztof bardzo dobrze ujmuje, powołania Sobiborskiego Parku Narodowego. Czyli mówimy o mieszkańcach Woli Uchruskiej, Hańska, Włodawy i Wyryk. I dialogi były prowadzone, można było po prostu na nie przyjść i porozmawiać sobie o tym, jak widzimy

0: ten taki aspekt zarobkowy. Bardzo ważnym tematem, przebijającym się też na każdym z tych spotkań, była woda i znaczenie mokradeł, torfowisk, retencji i tego, że przyszłość regionu bardzo mocno związana jest z wodą, ze zdolnością do zatrzymywania wody i ochrony krajobrazów bagiennych. No i trzeci punkt taki łącznikowy to to, że bardzo ważne jest to, by rozmawiać i wyjaśniać te wątpliwości, więc to nie były konsultacje społeczne, to było nasłuchiwanie mieszkańców, ich obaw, ich lęków, ich troski też o ten obszar. Jeszcze mówiliśmy o profesorze Dominiku Fijałkowskim, ale ja bardzo muszę przywołać doktora Marka Kellera, który zaczął badać te lasy pod koniec lat, 79 rok bodajże, a potem wrócił ze studentami po bodajże 2009. I ornitologicznie to są chyba jedne z najlepiej przebadanych lasów w Polsce. Studenci, którzy z doktorem Kellerem przyjeżdżali w Lasy Sobiborskie, bardzo mocno ciągną ten temat objęcia Lasów Sobiborskich ochroną. Z nami współpracuje dr Bartłomiej Woźniak i Grupa Badawcza Sobibór Patrycja Woźniak, autorzy opracowań przyrodniczych o tym regionie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Ja tutaj chcę wrócić do tych dialogów z mieszkańcami. No bo tu trzeba chwycić byka za rogi. Wiemy na przykład, że Białowieski Park Narodowy nie został powiększony dlatego, że gminy zgodnie z istniejącym prawem się na to nie zgodziły i nie zgadzają w dalszym ciągu, a więc takie ukonstytuowanie ich rola gmin powoduje, że przy całym, można powiedzieć, maksymalizacji działań wszystkich instytucji i ludzi, którzy przekonują, że park powinien powstać i tak dalej, to nic z tego nie wychodzi. Bo gminy, władze gmin powołują się na mieszkańców, czasami zjawiają się rzeczywiście mieszkańcy na takich spotkaniach, sama byłam świadkiem takich spotkań, gdzie mieszkańcy wyraźnie mówili o swoich obawach, delikatnie to powiedziane, żeby nie powiedzieć wręcz niechęci, i deklarowali sprzeciw wobec, tam chodziło o rozszerzenie parku, a tutaj, no bo państwo powiedzieli, niepokoje, lęki, wyjaśniamy i tak dalej, czego się ludzie boją najbardziej i czy słusznie się boją, bo pani zwróciła uwagę na to, że ludzie pracują w lesie. I argument jest taki, nie będzie można ścinać tego lasu, w związku z tym to się odbije na nas w sposób okrutny, potracimy naszą pracę.
12: No tutaj oczywiście sprzeciw taki wprost jest ogromny, jest bardzo silny. Ja bym się tutaj nie odnosił i nie ograniczał tylko do relacji z tych spotkań formalnych, dlatego że też sam osobiście mam takie doświadczenie bardzo intensywnego kontaktu ze społecznością. Raz, że funkcjonuje tam też na co dzień, prowadząc inne działania. Natomiast w tym okresie ostatnich miesięcy, wiosennych miesięcy, odwiedziliśmy kilka tysięcy osób. Chodząc od domu do domu z informatorem, ale też zagadując. I oczywiście nie wszyscy z nami rozmawiali, ale były to setki naprawdę czasami dosyć długich rozmów. No i to nie jest tak, że z tych rozmów wyłania się powszechny entuzjazm, ale też nie jest to obraz, który się pokrywa z obrazem tych oficjalnych spotkań organizowanych tutaj w gminach siedziby.

0: grupach, które jednak, tak jak w ogóle społeczności, są mocno zdominowane przez osoby, które tracą potencjalnie najwięcej na tym, ale nie jest to tożsame z interesem jakimś szerszym, ekonomicznym czy społecznym tej społeczności. No, mamy tu na myśli oczywiście z jednej strony przemysł drzewny, firmy, które pracują w lesie na rzecz nadleśnictwa. Samo nadleśnictwo jako grupę społeczną to jest też kilkadziesiąt osób, które no, ma w tym momencie duży wpływ na społeczność. Ma taką bardzo wysoką pozycję, wpływy wręcz polityczne, taki na jakby bardzo mocno jest to odczuwalne. No, trzecia grupa, bardzo często przenikająca są te grupy się, no to są myśliwi, którzy po prostu, dla których jest to teren, jest to łowisko, tak? Jakby jest to miejsce, na którym mogą uprawiać swoją, jak to mówią, pasję w sposób nieskrępowany. Park Narodowy, oczywiście te tereny, które weszłyby w park z uprawiania tej pasji, byłyby wyłączone. I to są grupy, szczególnie ta ostatnia, które w taki bardzo drastyczny, agresywny wręcz sposób no, wyrażają ten swój interes. Natomiast jakby z punktu widzenia szerszej grupy wygląda to zupełnie inaczej. Oczywiście, że ludzie boją się utraty pracy w lesie, ale tam nie jest tak, że w tym lesie przy gospodarce leśnej czy w jakikolwiek sposób zawodowo pracuje jakiś duży udział mieszkańców, mieszkanek, no bo są to miejsca pracy liczone w dziesiątkach i to takich, których ubywa. Więc jakby, jeśli chodzi o miejsca pracy, bo jest to teraz rzeczywiście bezrobocia. Wydaje się, że w Polsce nie ma bezrobocia. Tam akurat jest ono spore. Miejsca pracy, no to Park Narodowy stał swoim aparatem, obsługą, turystyką, która jest często pobudzana. To należy bilansować, wymyślać sposoby, żeby jak najlepiej to wykorzystać, ale jest to bardziej szansa niż zagrożenie. Natomiast rzeczywiście powszechnie ludzie są przyzwyczajeni do bycia w lesie, jakby korzystają z niego na inne sposoby. No też zbiory runa na przykład są czymś, co jest powszechne, czy to czysto hobbystycznie na własny użytek, czy też tak zarobkowo. Więc myśląc o tym parku, podstawowym takim faktorem, żeby no, jakoś godzić te interesy ochrony przyrody i interesy ludzkie, jest no, dokładnie takie wypracowanie go, żeby choćby te zbiory runa, czy też gospodarka leśna nie została całkowicie tam wyeliminowana, czy przekształcona, żeby ten las był dostępny do zbiorów. No i tam się ta zmiana, do której pewnie dojdziemy, czy ten obecny kształt, który proponujemy, idzie naprawdę na wprost tych oczekiwań i je realizuje po prostu.
1: No a kto reguluje? Na jakim poziomie jest uregulowana ta możliwość zbierania grzybów, jagód? Czy to jest odgórnie, tak samo jest we wszystkich parkach? Czy to może być zmienne, że sama dyrekcja tego parku to reguluje? I nie ma jeszcze dyrekcji, tak? Więc można powiedzieć, że jeszcze ludzie nie wiedzą, co dyrekcja wymyśli.
2: Tak, tutaj jest trochę inaczej niż w przypadku rezerwatów, które w momencie, w jakim są powoływane, otrzymujemy już katalog tego, co będzie można, czy nie będzie można. W przypadku Parku Narodowego najpierw zostaje powołany Park Narodowy, a dopiero potem dyrektor ustanawia warunki związane z dostępem do parku. W związku z czym
1: To trudno się dziwić, bo tak, ktoś mówi tak, no co ja mam tu się zgadzać na park, jak potem takie warunki, gdybym wiedział, że takie warunki będą, to bym był przeciw, prawda? Jeżeli to jest oczywiście taka kolejność.
2: Oczywiście i w tym momencie trochę też odpowiadamy sobie na pytanie, dlaczego od 25 lat w Polsce nie powstał żaden park narodowy. Także dlatego, że reguły na samym początku nie są jasne, prawda? Nikt nie lubi z nas tego, jak ktoś narzuca mu jakieś jakiekolwiek
1: ograniczenia. To może ta zasada powinna być zmieniona?
2: Na to nie mamy wpływu, obawiam się. Oczywiście byłoby super, gdyby te głosy, które zbieramy na samym początku, mogły trafiać i oczywiście możemy coś rekomendować, ale żeby były podstawą umowy społecznej, jaką zawieramy ze społecznością lokalną, z mieszkańcami, powołując Park Narodowy. Natomiast póki co niestety legislacja wygląda trochę inaczej, więc to, co robimy wcześniej, kiedy rozmawiamy z mieszkańcami, zbieramy opinie, weryfikujemy nasze wcześniejsze założenia do tego, aby one były jak najbliższe też tej koncepcji, która wypracowuje się w ramach dialogu. Krzysztof rzeczywiście przeszedł ten region na nogach, rozmawiając z mieszkańcami, przekazując informator specjalnie przygotowany, gdzie punkt po punkcie wyjaśniany jest cały proces powoływania parku, walory przyrodnicze, kulturowe, bo też pamiętajmy, że Park Narodowy ma znacznie szersze oddziaływanie niż tylko ochronę gatunków i siedlisk. On też dba bardzo o ten aspekt związany z wartościami lokalnymi, z dziedzictwem i przyrodniczym, i kulturowym. Więc słuchamy. To jest, właśnie może nawet nie tylko słuchamy, ale co słyszymy te głosy, bierzemy pod uwagę walory przyrodnicze, ale bardzo nam zależy, żeby zbudować taką perspektywę dla tego parku, żeby rzeczywiście stała się podstawą umowy społecznej.
1: A ja mam pytanie dotyczące czegoś innego, bo często jest taki argument, powstanie u was park narodowy, to będzie przyciągać ludzi, ludzie będą przyjeżdżać. Zauważmy, o jakim regionie mówimy. Mówimy o często o strefie nadgranicznej, różnymi ograniczeniami, no i tym, co się toczy za naszą granicą, tak? Czy to nie jest troszkę takie wciskanie ludziom ciemnoty? Bo ten, kto, chyba ludzie wiedzą, że to zresztą można było zauważyć, jak turystyka zmalała na wschodzie Polski, w rejonie Białowieży i tak dalej. Jak państwo to spostrzegają?
0: Nie byłoby uczciwe nazywanie tego wciskaniem ciemnoty. No, po pierwsze mówimy o rozwoju na dłużej niż najbliższa perspektywa i wykraczamy raczej dalszy czas, mam nadzieję, że niepokój, czy to sytuacja związana z kryzysem migracyjnym. Oczywiście tego typu sytuacje będą trwać, natomiast wychodząc z takiego punktu założenia, to w ogóle powinniśmy to pogranicze odpuścić, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, nie inwestować tam ani w drogi, ani w nic, bo to się nie opłaca. Jakby tych ludzi nie możemy zostawić samych sobie. Jeśli są obawy związane z byciem na tym terenie, czy z turystyką, to jakby tworzenie tam atrakcji, tworzenie tam czegoś, co tych ludzi zatrzyma, przyciąga, jest właśnie wychodzeniem naprzeciw tym obawom, niwelowaniem ich. No to raz, a dwa, że jeśli jakby zagrożenie potencjalne jakimś niepokojem większym, nie wiem, agresją, ale jakby nie dotyczy pasa 10 kilometrów od samej granicy, tylko całej wschodniej Polski, więc jakby ono tam nie jest jakoś wyraźnie większe. My też działamy trochę na to, żeby odczarować ten lęk przed byciem na pograniczu. Powinniśmy się po prostu oswoić z tym i spokojnie rozwijać tam turystykę, która nie jest i wiąże się z potężną infrastrukturą, z potężnymi inwestycjami, jest w miarę miękka, jest w miarę dostępna też dla osób, które tam mieszkają. Nie wymaga ogromnego kapitału. Wymaga wsparcia, wymaga wiedzy, wymaga umiejętności, ale jest jakby taka gałąź rozwoju, która jest dla tych terenów łatwiej dostępna niż choćby ciężki przemysł, IT, wysokie technologie. To się nagle tam nie zjawi. Jakby szans rozwoju gospodarczego innych tam nie ma, więc raczej widzę to jako wyjście naprzeciwko obawom i problemom, które tam występują, niż coś przeciwnego.
1: Niebagatelnym argumentem, tu chcę poruszyć inny wątek, jeśli idzie o zgodę gmin, i jest kwestia takiego zwyczajnego otrzymania przez nie środków pieniężnych. Jest to jak najbardziej możliwe, konkretnie policzalne i tak dalej. I jak tam to wygląda w tym rejonie? Tam są 4 gminy, zdaje się, tak? Czy 3?
2: 4.
1: 4.
2: 4. Są to Wyrykihańsk, Włodawa i Wola Uchruska. 4 miejscowości, przy czym jeszcze jest fragment Włodawy miasta. I oczywiście, że ekonomia jest bardzo, bardzo ważna, dlatego że został stworzony nowy mechanizm finansowy dla gmin, które powołują te najwyższe formy ochrony. I to jest taki ekstra pieniądz, który wpada do budżetu. Szacowaliśmy, że nawet dla tego wariantu, w którym Park Narodowy będzie miał powierzchnię 350 hektarów, to wpływ do budżetów gmin sięgałby 4,5 miliona złotych dodatkowo. To są pieniądze, których nie ma, a mogłyby być. Tak jak parku nie ma, a mogłyby być. Park przynosi dodatkowe korzyści właśnie dlatego, że musi rekompensować gminom, które decydują się powołać najwyższą formę ochrony, to, że spotkają się mieszkańcy z takimi, a nie innymi ograniczeniami. Nie? I szacowaliśmy, to więc wyryki otrzymałyby, to jest mniej więcej prawie 100 tysięcy złotych, Hańsk 660 tysięcy złotych, Włodawa ponad 1,5 miliona złotych rocznie, Wola Uchruska ponad 900 tysięcy złotych rocznie, powiat włodawski podobnie, no, jeszcze województwo lubelskie. Więc to jest taki pieniądz, który wpada do budżetu i radni decydują, na co go wydają. To jest jedna rzecz. A druga to są wszystkie te mechanizmy, które zostały stworzone tylko i wyłącznie dla gmin, które powołują parki narodowe bądź rezerwaty na swoim terenie. Teraz 1 października rusza nowy program NFOŚ-u Zielone Gminy, które stawiają na bioróżnorodność. I to jest program właśnie dla tych gmin, które zdecydują się powoływać nowe formy ochrony. Jest tego sporo. Pytanie, czy gminy będą chciały, prawda? Bo to jest dodatkowy zastrzyk gotówki. Rok w rok.
1: Zasadnicze pytanie, na jakim etapie jest teraz projekt tego Sobiborskiego Parku? Czy to jest dalej społeczna koncepcja organizacji przyrodniczych, które państwo reprezentują? Czy już to jest proces formalnie prowadzony przez państwo?
2: Przez państwo, czyli przez Rzeczpospolitą Polską. Więc nie, jesteśmy w rozmowach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ale przede wszystkim jesteśmy w rozmowach z gminami. Jesteśmy przed głosowaniami rad.
1: Pan Krzysztof Gorczyca.
0: No nie, jest to etap rozmowy czy propozycji. On jakby nie wyjdzie w momencie, kiedy nie na miejscu. No, taka jest konstrukcja prawna i też zaangażowanie rządu nie jest tak entuzjastyczne do momentu, kiedy oczywiście te nadzieje na konsensus się nie pojawią. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tej strony ekonomicznej, bo jakby nie mówimy tutaj tylko o finansach, które w postaci dotacji czy subwencji celowych do gmin, do kasy gmin trafiają. Park wzbudza obawy właśnie z tej strony ekonomicznej. Tutaj też jest najwięcej obaw i dezinformacji wprost. Kłamstw, które gdzieś tam w przestrzeni pojawiają się. No i warto o tym rozmawiać, tak jakby przyglądając się temu, jak działają parki narodowe. Jest ich 23 w tym momencie w Polsce. Padają obawy o zwiększenie bezrobocia, wyludnienie, łatwo takie skojarzenia dosyć drastyczne padają, natomiast nigdzie to do tej pory nie występuje, mimo że tych dopłat bezpośrednich nie było, że nie było takich linii dotacyjnych, również specjalnych dla tych gmin, to ekonomicznie jakby sam park też po prostu są pieniądze, które przychodzą do lokalnej gospodarki. To jest kilkadziesiąt miejsc pracy za każdym razem w całym parku, w jego zarządzie. To jest kilkadziesiąt milionów rocznie budżetu średniego, który jest w dużym stopniu, jak pokazują badania, inwestowany czy wydawany w postaci pensji, zamówień, usług, cateringu, pracy leśnych, prac budowlanych na lokalnym rynku. Co najmniej połowa tych pieniędzy zawsze ląduje w lokalnej gospodarce u lokalnych podwykonawców. To jest też ten impuls turystyczny, który jest na niebagatelny. W bardzo różnej atrakcyjności skojarzenia są parki, ale każdy jeden pobudza rozwój turystyki. Ten był już od kreatywności miejscowego społeczeństwa, miejscowych samorządów. Zależy, jak zostanie to wykorzystane, ale wszystkie właściwie parki do tej pory odróżniają się pod względem bezrobocia, pod względem powolności, czy spowolnienia stopnia wyludnienia, bo to nie powstrzymuje tego procesu, na tle obszarów sąsiednich. Poza tym zajmuje się nauka, jakby tych danych jest sporo, więc sama marka, sama instytucja jest tutaj dużą wartością dodaną. Nie mówimy tylko o tym, co bezpośrednio z budżetu państwa, czy ze środków europejskich przychodzi, więc w tym momencie mówimy o parku, który jest jedną trzecią powierzchnią tego, którego proponowaliśmy na początku, więc te środki bezpośrednie będą dużo mniejsze. Początkowo jakby no, przy tej pierwszej propozycji to było około 30% budżetu tych gmin. To naprawdę takie niebagatelne, ale no, jakby kierunek jest taki, że są obawy obejmowania tak dużej powierzchni, więc w tym momencie to trochę traci na znaczeniu. Natomiast jako impuls gospodarczy ten park pozostaje taki sam. Obejmuje mniej terenów. Mówiliśmy o tych grzybach, jagodach, zbieraniu borówek czy żurawin, który tam jest tak ważny. W tym momencie właściwie te tereny są poza parkiem w zdecydowanej większości. Natomiast no, gospodarczo ciągle ta marka, te cztery bramy, które proponujemy, te nowe instytucje, ci nowi ludzie, którzy przyjadą tutaj do, się osiedlić, to wszystko ciągle jest aktualne. Więc no, jakby kwestia zważenia interesów i takiej rozmowy naprawdę rzetelnej. Kiedy to przejdziemy, to myślę, że dopiero ten proces administracyjny będzie mógł naprawdę ruszyć.
2: Ja jeszcze odwodzę tego, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia. No zawsze są to dodatkowe fundusze, które wpływają do gminy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że żyjemy w kraju, w którym nowy park narodowy nie powstał od ponad 25 lat, więc ten, który będzie pierwszy, na pewno zbierze śmietankę ogromną. Po trzecie, tak jak Krzysztof mówił, podkreślał, i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, mówimy to za każdym razem. Chcemy czterech bram do parku, aby każda z tych gmin miała swój kawałek tematyczny i swoją opowieść, żeby uruchomić taką pętlę trochę między tymi czterema obszarami i czterema miejscowościami, aby dać ludziom powód i pretekst do tego, żeby zatrzymali się w tym rejonie dłużej, dlatego że on jest wart poznania właśnie ze względu na tę mozaikę, na te puzzle, o których mówiłam na samym początku. Jednym będzie się bardziej podobało to, drugim coś innego. Jedni będą rozglądać się za Aldrowandą, patrzeć w te jeziora, inni będą patrzeć za Puszczykiem Szarnym, jeszcze inni będą chodzić tropami wilków. To wszystko w tym regionie jest. Pytanie tylko, czy rzeczywiście będzie wola zbudowania takiej marki wokół Parku Narodowego, najwyższej, absolutnie najwyższej formy ochrony, jaką mamy w tym
1: ale
2: kraju.
1: Ale to ja zapytam wprost, czy ta wola teraz w ministerstwie jest? Czy państwo nie do końca wiedzą, przypuszczają?
2: W ministerstwie trudno jest nam powiedzieć, bo ministerstwo jest po zmianach. A ja tu nie mogę wypowiadać się w imieniu ministrów, osób odpowiedzialnych za...
1: Czyli teraz ruch do kogo należy? Jeszcze do was? Kto jest inicjatorem tego?
2: Teraz ruch należy do nas, do prowadzenia, do głosowania w radach.
1: A rozumiem. Czy trzeba wiedzieć, jakie jest stanowisko rad? I kiedy to głosowanie ma być?
2: Mamy nadzieję, że tej jesieni jeszcze.
1: Ważna rzecz. Bardzo ważna. Będziemy to śledzić. Proszę państwa, rozmawialiśmy o tym, dlaczego powinien powstać Park Narodowy. Ja może tu źle mówię, bo ja mówię tak. Park Narodowy Lasy Sobiborskie. Jaka nazwa tego parku?
2: Sobiborski Park Narodowy, dlatego że lasy są jednym z elementów tej układanki.
1: Czyli Sobiborski Park Narodowy. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego powinien powstać i na jakim etapie są działania zmierzające do tego, by powstał. A razem z nami byli pani Magdalena Podziewska, która zajmuje się komunikacją społeczną w związku z działaniami na rzecz powstania tegoż parku z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Oraz pan Krzysztof Gorczyca, reprezentujący Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina, które od początku zaangażowane jest w pracę nad powstaniem Sobiborskiego Parku Narodowego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam państwa na następne dwie godziny podróżnicze. Godzina 22 przenosimy się do Egiptu, a za moment przeniesiemy się po 21 do Botswany.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Marsz ciszy w Jarosławiu po ataku nożownika, który zabił księdza i ranił kolejne 4 osoby. Włoscy żołnierze ranni po przypadkowym ostrzale w czasie manewrów na Łotwie. Kultura, gastronomia i rekreacja za połowę ceny. Po weekendzie w Bydgoszczy rozpocznie się festiwal okazji. Minęła 21. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Około 200 osób modliło się dziś na placu klasztornym w opactwie benedyktynów w Jarosławiu. Wcześniej pochód przeszedł w zupełnym milczeniu przez miasto w Marszu Ciszy, który był wyrazem upamiętnienia tragicznie zamarłego kapłana, a także 4 rannych osób, które zostały zaatakowane w zeszły czwartek przez 31-letniego mężczyznę. Na linii już teraz Jarosław. W pochodzie brał udział reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co ci mówili uczestnicy?
10: Że marsz nie jest żadnym wyrazem agresji w stronę nożownika, a wyłącznie próbą upamiętnienia kapłana, który wiele dał lokalnej społeczności, mówiły mi przed marszem pani Ewa i pani Danuta.
11: To jest to światełko, które chcemy zapalić do tego kapłana, który nie żyje.
12: Ksiądz Stanisław był moim spowiednikiem. Wspaniały, cichy, pokorny, ciepły.
11: To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
10: Uczestnicy w zupełnej ciszy doszli na plac klasztorny, gdzie w czwartek rozegrały się te tragedie. Sceny. Na 10 października środowiska narodowe, które obok mieszkańców również były częścią tego marszu, zapowiedziały kolejną manifestację w mieście. Ta tym razem ma być głośnym sprzeciwem wobec, jak sami to określili, obecnej sytuacji w Polsce. Z Jarosławia Marcin Starzec, TOK FM.
9: A więcej na ten temat na TOK FM.pl. Teraz zmieniamy temat. 4 włoskich żołnierzy został rannych w przypadkowym ostrzale ich pojazdu podczas manewrów wojskowych na Łotwie. Włosi zostali natychmiast przewiezieni do szpitala w Rydze. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Jeżeli chodzi o salwę z broni maszynowej, to została ona wystrzelona z pojazdu typu dardo i trafiła w żołnierzy jadących pojazdem tego samego typu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformowały łotewskie siły zbrojne. Wszczęto śledztwo, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Będzie specustawa w sprawie szybkiego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformowała w TVN24 wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że taka baza mogłaby znajdować się na zachodzie Polski, a w grę wchodzą 2 lokalizacje. Baza mogłaby być w zachodniej Polsce, ponieważ region ten uznawany jest przez Amerykanów za bezpieczne miejsce. Rząd przygotował rozszerzenie do poradnika bezpieczeństwa. MSWiA wydał instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Zawiera wskazówki dotyczące tego, gdzie się ukryć w razie alarmu, mówi wiceszefowa resortu Magdalena Rogulska.
13: Przede wszystkim wybieramy kondygnację, która jest najniżej położona. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które 2 ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
9: Na instrukcja jest dostępna na stronie rządowej, niedługo pojawi się też w M-Obywatelu. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie walkę w finale Mistrzostw Europy. Naszym rywalem Francuzi, ale kibice są gotowi na doping.
14: W górę serca! Bo...
15: 0. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj wygrywamy i bruzujemy do białego rana.
16: Fajnie by było dla kibiców 3-2.
3: ale dla spokojności serca. Chłopaki są w dobrej formie.
9: Ale na wynik trzeba jeszcze poczekać, bo samo spotkanie się jeszcze nie rozpoczęło, a jego wynik oczywiście będzie podany w TOG FM. Od października na przystankach komunikacji miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się e-tablice z rozkładem jazdy. Pokażą rzeczywiste czasy odjazdów. O szczegółach cyfrowej rewolucji opowie Grzegorz Kozieł.
5: Tablice z rozkładem jazdy mają dać dostęp pasażerom do komunikatów i map, informuje Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu Metropolii.
15: W ramach tego pilotażu chcemy sprawdzić różne typy tablic. Niektóre mają przyciski i pasażer będzie sobie mógł wybrać, czy chce zobaczyć rozkład jazdy, czy chce zobaczyć komunikaty, czy chce zobaczyć na przykład najbliższą mapę okolicy przystanku. Będą one miały również zapowiedzi głosowe, będą oznaczone również w alfabecie Braille.
5: Ta technologia może kojarzyć się z wyświetlaczami na czytnikach e-booków.
15: Dzisiaj przy zmianach rozkładu jazdy mamy ich kilka tysięcy rocznie. Za każdym razem musimy wywieszać papierowy rozkład jazdy na przystanku, natomiast w przypadku e-papieru możemy robić to zdalnie.
5: Na razie w ramach pilotażu zostanie zamontowanych 5 e-papierowych tablic. Transport GZM działa na terenie 41 gmin metropolii oraz kilkunastu gmin sąsiednich. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
9: Kultura, gastronomia i rekreacja za połowę ceny. Po weekendzie w Bydgoszczy rozpoczyna się festiwal okazji. Jak działa? O tym Agnieszka Wenarska.
16: Ponad 150 miejsc w Bydgoszczy oraz sąsiednich gminach należących do metropolii Bydgoszcz obniży ceny na swoje flagowe dania, biletowane wejściówki czy zabiegi, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
17: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
16: Na liście najwięcej jest restauracji i kawiarni, ale do akcji włączają się też obiekty kulturalne, dodaje Nikoletta Markowska z Adria Art.
18: Takie zniżki nie zdarzają się często, a w ofercie mamy spektakle teatralne, są to przede wszystkim komedie.
16: Akcja rozpocznie się w poniedziałek i potrwa tydzień do 4 października. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Jutro więcej słońca, a na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Warszawie i Łodzi, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a wiatr będzie słaby.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Druga godzina naszego programu Zielono Mi. Proszę Państwa, z Lasów Sobiborskich przenosimy się do Botswany. Ale zanim to zrobimy, chcę Państwa zaprosić na trzecią godzinę mojego programu, tę, która rozpoczyna się po 22. Moim zamiarem była audycja, która miała mieć tytuł Maja wśród wielorybów. A tymczasem, no niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie i od Maji Zamenskiej, która miała być gościem, przypomnimy Państwu audycję Maja wśród żółwi. Co każdy z nas może zrobić dla żółwi? Ktoś powie nic. Dla żółwi, które pływają w Morzu Czerwonym, a jednak jeździmy do Egiptu i możemy wtedy coś zrobić. Ale to po godzinie 22. Powiedziałam to słowo Botswana. Botswana, czyli Afryka. Vis-a-vis mnie Krzysztof Kobus, fotograf, podróżnik, twórca portalu travelbotswana.pl.
20: Dzień dobry, witam słuchaczy.
19: Krzysiu, słuchacze znają cię z rozmaitych opowieści o dalekich stronach, także o tym, na co się trzeba zaszczepić, bo ty jako doświadczony podróżnik to w tym wiedzę masz w małym palcu. Z takich twoich, i to mi się zawsze bardzo podoba, takich poradników, takich ABC dla wybierających się. Ty powiedziałeś, to ty zaproponowałeś Botswanę ku mojej wielkiej radości, ponieważ akurat jest to kraj, w którym byłam. Choć powiem ci, wiele osób w ogóle, tak przypuszczam, powiem to brutalnie, nie wie, że jest taki kraj Botswana. Wiedzą, że jest Kenia, że jest Namibia. Są inne kraje Afryki o wiele bardziej znane niż Botswana. A ty jeszcze zrobiłeś portal, czyli portal ma namawiać, byśmy pojechali do Botswany.
20: No, portal. Razem z Anią napisaliśmy książkę i jedyna książka o Botswanie w Polsce. Sam napisałem...
19: Ania, olejko obu zadajmy.
20: Tak jest. Sam napisałem poradnik self-drive, czyli pożyczamy samochód z namiotami na dachu i ruszamy. Jesteśmy sami sobie przewodnikami, kucharzami. To jest dla mnie najfajniejsza forma właśnie podróżowania po południu Afryki. Wszystko zaczęło się od Namibii wspomnianej, ponieważ no to był ten kraj, który, w którym po prostu człowiek się zakochuje i jest, ale Namibia ma sąsiadkę. Sąsiadką jest Botswana. A Botswana ma jedną absolutnie niezwykłą rzecz, nie tylko w kategorii afrykańskiej, ale w ogóle światowej, Delta Okavango. W związku z tym coraz więcej osób w tej chwili ląduje w Windhoek, w stolicy Namibii, bierze samochód, bo tam jest więcej wypożyczalni, łatwiej po prostu wszystko sobie zorganizować. W 3 godziny Trans-Kalahari Highwayem dojeżdża do granicy z Botswaną i zaczyna botswańską przygodę. Delta Okavango to jest oczywiście ten numer jeden, ale ja postaram się może wybrać dzisiaj parę takich ciekawostek z Botswany. Nie będziemy opowiadać o całym kraju, bo kilka audycji by nam to zajęło. Natomiast zacznijmy może od tej najważniejszej.
19: Ale powiedz mi, jak zwykły człowiek może skorzystać na tym, co dostanie, jeżeli pojedzie tam, gdzie jest Delta Okavango? No bo my znamy ten widok z filmów, prawda? Stada zwierząt, rzeka, która ma rozliczne odgałęzienia, to właśnie czasem trudno powiedzieć, takie rozlewisko. No ale co, mam przyjechać? Proszę Państwa, ja się tak pytam, bo ja wiem, co można robić, jak się dotrze na Delta Okavango, bo tam byłam, ale nie mniej reprezentuję tych, którzy nie byli. No co, docieram, patrzę się, wynajmuję helikopter, latam, żeby podziwiać, czy może gdzieś płynę? Co mi daje ta Delta Okavango?
20: Delta Okavango, jeżeli chodzi o zwierzęta, to oczywiście daje no, praktycznie miłośnikom zwierząt wszystko, co tylko mogą sobie wymarzyć. Ja może podam taki przykład. Wspomniana Kenia, Tanzania, no, kraje ikoniczne, jeżeli chodzi o safari. No tak, tylko że to się zrobił przemysł turystyczny w złym tego słowa znaczeniu w tych krajach i Botswana przejmuje w różnego rodzaju plebiscytach numer jeden na safari na południu Afryki. Dlaczego? Ano dlatego, że często jest tak, że w takiej Kenii, Tanzanii jest drzewo. Na drzewie jest lampart. No i piękne zdjęcia zbliżenia. Ale kiedy weźmiemy szeroki kąt, cofniemy sobie troszeczkę się, żeby zobaczyć krajobraz, to zobaczymy co? Drzewo z lampartem otoczone 15 samochodami terenowymi, pełnymi turystów. Nie fajnie, nie tak wyobrażam sobie safari.
19: Żeby 15.
20: No, żeby 15,
19: bywa,
20: tak.
19: Więcej chyba.
20: Natomiast jeżeli chodzi o Botswanę, to dlaczego ona wygrywa te wszystkie plebiscyty na safari? Ponieważ na przykład na Central Kalahari Games Reserve przyjeżdżam na nocleg, rozkładam namiot dachowy, no to 5 minut i mam spanie. Robię kolację, siadam sobie przy stoliku, słońce właśnie już zaszło. Mam coś dobrego, chłodnego do picia wyciągniętego z samochodowej lodówki i nagle jakiś ruch, idą słonie. Ale jak? Przechodzą po prostu przez kemping, który jest nieogrodzony i uwaga, przechodzą 3-4 metry od naszego stolika, nie wpadamy w panikę, po prostu siedzimy, kontemplujemy i po prostu no, mamy w oczach te przysłowiowe wykrzykniki, że to niemożliwe, to się nie dzieje, to jest po prostu zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
19: A powiedz mi, dlaczego do Botswany jeździ o wiele mniej turystów? Czy to jest tak, że Botswana jeszcze jest na tym wcześniejszym rozwoju turystyki, czyli za 20-30 lat będzie podobnie jak w krajach, do których...
20: Jak w Namibii na przykład.
19: Będzie podobnie, czyli też będzie tam 30 samochodów otaczało stado lwów.
20: Być może tak, natomiast...
19: Jest coś takiego, co bardziej zniechęca, na przykład mniejsza ilość w tej chwili dróg asfaltowych, albo tam nie ma morza, na które możemy sobie pojechać.
20: Znaczy, drogi asfaltowe są główne. W Namibii mamy tak zwany gravel, czyli drogi, no można powiedzieć, polne, kamieniste. Czyli sobie jedziemy tam bez żadnego problemu, po kamykach. I największym wrogiem na to są kamyki, które przybijają opony i tak zwana tarka, która usiłuje rozkręcić nam samochód. Natomiast w Botswanie jest zupełnie inaczej. Większość kraju to jest pustynia Kalahari i jeździmy po piaskach. Po piaskach, które są absolutnie niezwykłe, bo jak wyjedziemy rano tylko po porannej kawie, żeby pooglądać sobie zwierzęta, które głupie nie są, i w południe, jak jest upał, to one wcale nie mają zamiaru nam się pokazywać, tylko mają ochotę schować się w cieniu i tyle ich widzieliśmy. Więc ruszamy sobie rano i ten piasek jest jeszcze w miarę, powiedzmy, dla samochodu twardy. Natomiast w miarę jak wzrasta temperatura, to ten piasek, to nie jest taki piasek jak u nas na plaży, jednorodny można powiedzieć, tylko on ma dużo różnych takich elementów ilastych, kryształków soli i on w momencie, kiedy dochodzi do niego upał, robi się jak mąka. Samochód zaczyna wyć na biegach terenowych, bo ledwie daje radę. I wtedy należy zjechać sobie gdzieś pod jakieś fajne, duże drzewo dające cień, zrobić śniadanie, a nie najpierw jeść śniadanie, a potem jechać, licząc, że może o godzinie 11 coś zobaczymy. Najczęściej nie zobaczymy. Więc największym problemem w Botswanie to jest jazda po piasku. Ktoś może powiedzieć, no dobra, a jak jest jakaś, nie wiem, początek pory deszczowej, deszcz popada, to ten piasek może będzie taki twardy, fajny, milusi, jak u nas na plaży. Nic bardziej mylnego. Ten piasek zamienia się w błoto. No i znowu mamy problem, tylko trochę inny. Więc zawsze sugeruję, że jeżeli zainteresowaliśmy się południem Afryki, jesteśmy niedoświadczonymi kierowcami, to najpierw zróbmy sobie kawałek Namibii, potem dopiero pojedźmy na piaszczyste drogi Botswany.
19: Proszę Państwa, ja mam przed sobą książkę Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus, Botswana przez Deltę Okawango i Piaski Kalahari, na okładce Surykatka. Widziałam. Książka pięknie wydana. Te zdjęcia fantastyczne, w pięknym papierze. To no, tak, gdyby ktoś chciał więcej się dowiedzieć.
20: Bardzo, bardzo dziękuję jako współautor. Natomiast może powiedzmy to, co pewnie wielu z Państwa interesuje, w ogóle podstawowe jakieś informacje o Botswanie.
19: Ale mnie jeszcze jedna rzecz najpierw interesuje, zanim to powiesz. Bo ty tak mówisz, jedziemy, namiot rozbijamy i tak dalej. Dla kogo taka samodzielna podróż, a dla kogo jednak z biurem podróży?
20: To
19: powiedz
20: znaczy,
19: mi, bo jak to wygląda? Chyba więcej osób jeździ z biurami podróży, gdzie przyjeżdżają, no co tu dużo powiedzieć, trochę tak na gotowe.
20: Tak, każdy, kto ma gen włóczęgi, powinien wybrać samochód właśnie typu pick-up z zabudową turystyczną, z namiotami na dachu i sobie samemu po prostu pojechać.
19: Ale musisz mieć jakieś doświadczenie, Krzysztofie, zgodzisz się w takich podróżach.
20: Tak. No. Ale mówię, ktoś, kto ma gen włóczęgi, czyli nie jest to pierwszy wyjazd dla niego.
19: No tak.
20: Natomiast biura podróży oczywiście robią Botswanę, przy czym sugeruję nie żadne jakieś w cudzysłowie objazdówki, tylko tak jak to robią najlepsze biura, czyli jeździmy, można powiedzieć, znowu samochodami terenowymi, ale z lokalną obsługą. My mamy maksimum czasu na obserwację zwierząt, na cieszenie się tym, że po prostu jesteśmy tam, a miejscowa obsługa robi nam posiłki, nie musimy myśleć nad logistyką, tylko po prostu sobie po tej Botswanie jeździmy. No i można powiedzieć, widzimy dokładnie to samo, co ja widzę jeżdżąc, w cudzysłowie, moim samochodem.
19: Ale powiedz mi, w tej chwili, gdyby spojrzeć na to i ująć to jakoś w procentach, to chyba większość ruchu, tak 70-80%, to są biura podróży, a nie indywidualni.
20: Ale tak jest zawsze, bo tych ludzi z genem włóczęgi nie ma aż tak bardzo dużo, natomiast w Botswanie akurat bardzo łatwo ich spotkać i naprawdę są to bardzo fajne spotkania. To znaczy, nie nie spotkałem nigdy kogoś, żebym żałował spotkania z nim na szlaku.
19: A powiedz mi, czy na teren Parku Narodowego, bo to człowiek się porusza od parku do parku, można wjechać bez miejscowego przewodnika? Czy nie,
20: oczywiście,
19: czy nie można?
20: Że
19: co
20: tak.
19: Mówi prawo?
20: My jesteśmy przewodnikami, natomiast trzeba mieć rezerwację noclegu.
19: No tak, to jest wymóg. Ja myślałam, że trzeba też, wymogiem jest wynajęcie miejscowego przewodnika.
20: Absolutnie nie. Natomiast oczywiście są takie miejsca, jak na przykład wzgórza Codillo Hills, gdzie warto wynająć przewodnika na 2 godziny, żeby zobaczyć te malunki naskalne, których być może byśmy sami nie odnaleźli, bo są gdzieś pod jakimś okapem skalnym i można przejść koło nich i nie zauważyć. A lokalny przewodnik nam pokaże, a później po tych 2 godzinach możemy ruszyć już na własne trekkingi, bo akurat ten teren jest bezpieczny, nie ma dużych drapieżników. I a propos bezpieczeństwa, bo to zawsze pada takie pytanie, Afryka, dzika, to czy Botswana jest krajem bezpiecznym? Tak. Bezpieczniejszym niż Polska, moim zdaniem. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze jest krajem bogatym, diamenty, o nich mam nadzieję jeszcze zdążymy potem poopowiadać, natomiast jest 2 razy większa od Polski, a mieszka tylko niecałe 3 miliony ludzi. No to jest niebywałe, tak? Nie mamy tego tłumu, plaża w Ustce, tak? Słynne zdjęcia. A dlaczego też jest krajem bezpiecznym? Z tego względu, że kiedy odzyskała niepodległość, to bardzo ważnym było, żeby była równość ras. Oni się napatrzyli po prostu na to, co się działo w RPA i w okolicznych sąsiadujących krajach i stwierdzili, że nie. Pierwszy prezydent był ożeniony z Angielką. No to nie mieli łatwo. Można powiedzieć, że przez swoich byli wyklęci, a Anglikom też się to nie za bardzo podobało, tak? Natomiast skończyło się tak, że kręcą o nich filmy i że jest to absolutnie niezwykły przykład, że może być pomimo różnic rasowych, może być normalnie, może być równość. Zresztą popatrzmy na kolory flagi Botswany. Kolor niebieski, absolutna podstawa w Botswanie, czyli woda. Pula, zresztą tak się nazywa waluta, a pula to deszcz. A pasy czarny i biały. Co to oznacza? Znowu nawiązanie do równości ras. Tu nie ma w ogóle mowy o jakimś apartheidzie, o jakimś, nie wiem, robieniu focha, ty masz inny kolor skóry. Co prowadzi do tego, że jak nie ma takich tarć, no to jednocześnie mamy po prostu normalne, zwykłe bezpieczeństwo. No zresztą nawet godło, herb Botswany ma zebry. No, zwierzęta biało-czarne albo czarno-białe, jak kto woli. Wizy nie są wymagane od Polaków, więc też jest miło. Nie musimy płacić dodatkowo. No i może powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o Botswanę jako kraj. No reszta Wikipedia, zapraszam, nie ma co tracić
19: czasu. A jak tam jest z porami roku?
20: Pory roku są takie, że oczywiście to jest półkula południowa, czyli naszym latem jest zima. Nie należy lecieć do Botswany podczas pory deszczowej, czyli styczeń, marzec, kwiecień. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat panowała susza i ludziom zaczęło się wydawać, że właściwie jak pojedziemy w lutym, to będzie super. W 2020 roku przez miesiąc byłem w lutym. Było super. Deszcze padały, owszem, ale gdzieś na horyzoncie. Generalnie nie było tak, że przez pół dnia jadę w deszczu. Albo, że nie mogę gdzieś dojechać, bo woda nagle jest po maskę samochodu i nie przejadę. Natomiast teraz to się zmieniło. No, pora deszczowa 2025-2026 była niebywała. Tam nawet kilka tysięcy osób z wiosek, które normalnie były na takich, powiedzmy, wysepkach wystających metr, pół metra nad okoliczny teren, ewakuowano, ponieważ weszła tam woda. To naprawdę było coś niesamowitego i to i w Namibii, i w Botswanie. Natomiast ciekawe jest, no bo wszyscy tutaj głównie nastawiają się na Deltę Okavango. Delta Okavango jest zasilana dwa razy w wodę. Bo najpierw padają sobie deszcze w Angolii, tak? Padają. Nasącza się taki teren źródliskowy i zaczyna woda płynąć w kierunku delty. Ale robi to powoli. No bo ma daleką drogę, mniej więcej 1000 kilometrów, więc trochę czasu zajmuje, żeby ta woda dopłynęła. Kiedy ona dopływa? No wtedy, kiedy normalnie powinna być pora sucha, tak? Czyli tej wody nie powinno być w delcie, a ona wtedy właśnie dopływa i deltę zaczyna wypełniać. Notabene największa śródlądowa delta rzeki.

0: No niestety nieprawda. W Angolii chcą zbudować trochę tam, żeby łapać wodę. I może być bardzo poważny problem, kiedy po prostu tej wody w delcie Okawango zabraknie. Poza tym zwierzęta utrzymują deltę Okawango, żeby ta woda no po prostu nie całkowicie gdzieś nie znikała, żeby ta delta była dostępna dla ludzi, na przykład pływając tradycyjnymi łodziami Mokoro. Kto robi takie fajne rzeczy? Słonie. Hipopotamy tworzą po prostu takie korytarze, którymi można potem sobie pływać właśnie łodzią i na przykład jest łączność pomiędzy wioskami, które są na jakichś wysepkach, które właśnie wystają, no nie wiem, powiedzmy metr nad niezwykle płaski teren. To trzeba jasno powiedzieć, że poza niektórymi miejscami Botswana jest płaska jak naleśnik.
1: Czy to prawda, że w Botswanie jest za dużo słoni? Co to znaczy za dużo? Jakie są pomysły na to?
0: Słoni afrykańskich w Botswanie to jest mniej więcej chyba 1/3 populacji w ogóle słoni w Afryce.
1: Czy nie było tam kłusownictwa takiego?
0: Kłusownictwo było bardzo mocno ograniczone.
1: To co, o kary były tępione?
0: Nie, no po prostu być może dlatego, że było stosunkowo mało ludzi i trudniej było jak gdyby dotrzeć do tych słoni i wywieźć, że tak powiem, kły, no bo to głównie o to chodziło. Tak. Natomiast tak naprawdę te słonie, jak poczuły przede wszystkim to, że ta Botswana jest zielona, mają co jeść, no jest ta delta Okawango wiecznie zielona, mają co jeść, no to nikt na nie nie poluje, no to trzeba zacząć się rozmnażać. No i niestety poszło to trochę w złą stronę, z tego względu, że tych słoni faktycznie jest za dużo. Jak popatrzymy teraz na brzeg rzeki Chobi, to zobaczymy mnóstwo połamanych drzew właśnie przez słonie i praktycznie drzewo w tej chwili nie ma czasu tam wyrosnąć, bo albo jest zjadane przez jakieś mniejsze zwierzęta roślinożerne, no a jak już jest nawet całkiem sporym, dużym drzewem, to słonie robią wszystko, żeby to drzewo po prostu przewrócić i no i jest generalnie o tyle niefajnie, że te drzewa naprawdę cierpią i cierpią też bardzo specyficzne drzewa. O jakich drzewach myślę?
1: O baobabach.
0: Oczywiście, że tak.
1: Aha, pięknych baobabach.
0: Botswana słynie z tego, że ma baobaby. Dwa takie niezwykłe miejsca, Baines Baobabs w Ngsaipan National Park. To są takie baobaby, które już były kiedyś portretowane właśnie podczas tych wędrówek XIX-wiecznych na odkrycie, jak te baobaby wyglądają. I może powiedzmy trochę więcej o tych baobabach. A do słoni jeszcze za chwilę na koniec wrócę przy okazji właśnie tych pięknych drzew. One są niezwykłe, bo taki baobab może mieć 9 metrów średnicy, ale wysokość ma raptem 2 razy większą, więc niski, krępy, niewywrotny. No,
1: niewywrotny... Baobaby nie wydawały mi się niskie.
0: Niskie. W stosunku do swojego pnia to jest naprawdę drzewo niskie, więc ono zawsze takie wygląda, że on jest taki, no właśnie niski i krępy.
1: Ja zaraz zaczęłam liczyć, skoro 9 metrów średnicy, to znaczy promień 4,5, zaczęłam liczyć, jaki ma obwód 2 pier chyba, o ile się nie mylę.
0: Natomiast bardzo ciekawie jest to, że... Dlaczego w ogóle te baobaby są i ludzie tam sobie, nie wiem, nawet wioska jest pod baobabem, ale ludzie nie są zainteresowani, żeby baobaby wycinać. Bardzo prosta sprawa. Poza korą, jakieś tam 15 centymetrów, 20 grubości, wnętrze to jest gąbka. To jest gąbka mokra. Nie ma czegoś takiego jak słoje. W związku z tym, nawet jeżeli byśmy ścieli baobab...
1: To inaczej wygląda ten przekrój.
0: Tak, nie, ale my byśmy nie policzyli tak jak na naszej sosence słoi i nie wiedzielibyśmy po prostu jak stare to drzewo jest. Żeby w ogóle... dowiedzieć się, jak stare są baobaby, wykorzystuje się datowanie radiowęglowe. No niebywałe, prawda? Żeby było ciekawiej, to ta gąbka jest mokra. W takim baobabie dużym może być nawet 100 tysięcy litrów wody uwięzione. No, baobab

0: trzyma w sobie. Coś niesamowitego i tu zaraz wrócimy do słoni. Natomiast, żeby było ciekawiej, to baobaby zakwitają w nocy. Piękne kwiaty, około 15 centymetrów długości. No i teraz jest pytanie, zaraz, to taki kwiat rozkwita w nocy, to kto go zapyla? No to ludzie zobaczyli...
1: Coś, co lata w nocy.
0: Coś, co lata. Aha. Co lata w nocy? Nietoperze. Są nietoperze, które są owocożerne. No i mają swoje kolonie właśnie w baobabach. Co ludzie wymyślili, nie sprawdzając bynajmniej, jaka jest prawda, o nietoperze zapylają baobaby. No i super było do momentu, kiedy nie otrzymano całkiem niedawno grantów na zrobienie prawdziwych badań, żeby sprawdzić, kto zapyla baobaby. No i okazało się, że te nietoperze, które mieszkają w baobabie, to one sobie lecą szukać jakichś owocków, tylko że w ogóle nie są zainteresowane baobabem.
1: Tylko mieszkanie tam mają, wykorzystują. To,
0: dokładnie, no nie będziemy zjadać mojego mieszkania.
1: A kto zapyla?
0: A kto zapyla? A zapylają ćmy. I to jest znowu no, coś absolutnie ciekawego, że tak bardzo niedawno, bo to jest kwestia ostatnich praktycznie dwóch, trzech lat, kiedy my wiemy tak naprawdę, kto zapyla baobaby. Natomiast jest Baobab Foundation, która generalnie fundacja z RPA, natomiast działa na terenie RPA i też w Botswanie. Ona bada w ogóle wszystko, co dotyczy baobabów. I między innymi ostatnio były takie dramatyczne artykuły prasowe. Baobaby umierają. Jedźcie szybko, zobaczcie, kochajcie te baobaby, bo za chwilę ich nie będzie. No więc okazało się, że no tak, 9 z najstarszych 13 baobabów już nie ma. 5 z 6 największych baobabów nie ma. I to się działo na przestrzeni ostatnich 12 lat. No ale żeby było ciekawiej, to naukowcy zaczęli sprawdzać, no ale moment, może jednak to nie jest tak, że nie wiem, no człowiek się do tego przyczynia, czy zmiana klimatu się do tego przyczynia. No więc najważniejsze jeszcze jest to, że nie ma śladu uszkodzeń na baobabach, które przewracają się i usychają. Bo oczywiście jest jeden szkodnik, który baobaby niestety niszczy i bynajmniej nie jest to człowiek, ponieważ baobaby bardzo chętnie są sadzone w wioskach po to, żeby dawały na przykład owocki, które wykorzystuje się na różne sposoby i medycyna ludowa, ale też do jedzenia, do robienia takiego kwaskowatego musu. Są też sprzedawane, można w sklepach eko kupić taki proszek z baobabu, który można sobie do jogurtu dosypywać i wtedy, no i wtedy mamy dobre jedzonko. Natomiast prawdopodobnie część baobabów po prostu dorosła do swojego wieku granicznego. To nie jest tak, że każdy baobab dorasta do 2000 lat.
1: No ale przepraszam bardzo, do wieku granicznego dorastały baobaby i 50 lat temu, i 100 lat temu, i 200 lat
0: ale
1: temu.
0: Ale nie było mediów. Nie mieliśmy...
1: Nie przyglądaliśmy się coś
0: Nie przyglądaliśmy się. A taki baobab, jak się przewróci, to bardzo szybko rozsypuje się w proch i go po prostu nie ma. Natomiast szkodnik jeden, słoń. No jak jest susza i jednak mamy węch i czujemy wodę, no to jak czujemy te 100 tysięcy litrów w baobabie, to próbujemy się do nich dostać. No i słonie po prostu nauczyły się w ten sposób, że kłami potrafiły wyrąbać taką dziurę w wielkim baobabie, że jak drzwi do garażu. I wyjadały tą gąbkę wilgotną, pyszną, no dla słonia raj. No ale dla baobabu nie. No i baobab, który jest pozbawiony tej gąbki, zostaje praktycznie sama kora, on właśnie obumiera. I słonie są największym problemem, ale też
1: Baobab
0: Foundation wymyśliło, co zrobić, żeby chronić baobaby. No bo kiedyś wymyślono tak, że jest baobab, to my go otoczymy wkopanymi słupami i wszystko będzie fajnie, bo będzie taki częstokół, to słoń nie da rady. Mhm, akurat, słoń nie da rady. Naiwność ludzka jest wielka. Oczywiście, że słoń da radę, najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci, już można wejść do środka. Natomiast oni wymyślili w fundacji, żeby baobaby owijać, uwaga, siatką ogrodzeniową. Niebywałe, no prosty, nie psujący krajobrazu, bo tej siatki po prostu z daleka w ogóle nie widać. Prosty pomysł. No oczywiście niedowiarkowie, głównie politycy. Nie damy wam pieniędzy, to wy nam udowodnicie. Dobra, były trzy baobaby, niedaleko drogi, bardzo popularny taki punkt też troszkę w krajobrazie widokowy. Dwa zostały otoczone siatką metalową, ogrodzeniową. A jeden nie. Co się stało? W 2024 roku straciliśmy ten jeden baobab. Słonie dobrały się do niego i go zniszczyły.
1: Ale to już postanowione, że będzie się to robić? Trochę wymaga to zachodu, pieniędzy,
0: więc Baobab Foundation zbiera pieniądze i już generalnie nie ma niedowiarków, tylko po prostu trzeba znaleźć pieniądze,
1: żeby
0: taki baobab no po prostu był chroniony, no bo okej, nie jest to dobrym takim jak, nie wiem, nasza sosna, z której robimy sobie deski i to jest cenne dla człowieka drzewo, więc jak przyjdzie szkodnik, to my walczymy z tym szkodnikiem i sosenka ma być zdrowa i cieszyć nas potem w formie blatu, biurka czy cokolwiek. Natomiast tutaj to niestety trzeba walczyć o to, żeby te baobaby po prostu były.
1: Gdy ty, Krzysztofie, porównywałeś Polskę i Botswanę, to ja pomyślałam o tym, że czegoś u nas brakuje. Diamentów.
0: No, diamentów brakuje. Ja rozumiem tutaj, że diament jest najlepszym przyjacielem kobiety.
1: Tak jest.
0: I uwaga, właśnie diamenty jubilerskie są wydobywane w Botswanie i to niezwykłe. A w ogóle to jest niezwykła historia odkrycia diamentów w Botswanie, ponieważ odkryto je rok po odzyskaniu niepodległości. Kiedy Botswana odzyskuje niepodległość, jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Dlaczego? Sól niska, czyli pozostałości po takim prajeziorze, no biała sól, pod spodem rzadkie błoto, które potrafi skutecznie uwięzić samochód. No oczywiście trochę tej pustyni Kalahari porośniętej buszem, zwierzęta, no i tyle tego było, tak? Natomiast odkryto kimberlit. To jest ten minerał, w którym są diamenty. One normalnie są, powiedzmy, 150-200 kilometrów pod powierzchnią Ziemi i nijak się do nich można dobrać. Ale płaszcz Ziemi pęka, robi się szczelina i kimberlit wystrzeliwuje ku powierzchni Ziemi. Przypomina, jakbyśmy popatrzyli sobie w przekroju, taką marchewkę na przykład 800 metrów w kilometr. W związku z tym kopalnia diamentów to jest mała dziura, ale nieprawdopodobnie głęboka. Kopie się dotąd, dopóki w tym kimberlicie cały czas pojawiają się diamenty. I uwaga, nie byle jakie, bo normalny diament, ja sobie spojrzę do mojej ściągawki, delikatny pierścionek zaręczynowy, kolczyk, to jest 0,2-0,3 karata, a karat to jest 0,2 grama, tak? No, najczęściej to jest pół karata do pół karata, to są takie najczęściej spotykane diamenciki w handlu w Europie. No i uwaga.
1: Tam wielkie jakieś.
0: Zacznę od takiego średniaczka. 813 karatów. Constellation. Oczywiście to jest diament zważony surowy. Potem trzeba go pociąć i mistrzowie decydują o tym, jak go pociąć, a potem jak oszlifować. I z takiego Constellation 813 karatów powstał jeden największy 313 karatów i mniejsze 102, 15, 10, 16. Natomiast popatrzmy, jakie diamenty znaleziono w Botswanie. Uwaga, rok 2024, czyli praktycznie ledwie wczoraj. 2500 karatów. Motswedi, największy diament w historii Botswany, jeden z największych kiedykolwiek znalezionych na świecie. To jest prawie półkilogramowy diament i jak się popatrzy, jak on spoczywa na dłoni, to jest tak jakby pączek z dobrej cukierni, taki solidny, położyć sobie na dłoni, to jest mniej więcej ta wielkość. Niebywałe. Oczywiście Botswana poszła po rozum do głowy, że jednak opieranie się na diamentach to nie jest, i tylko na diamentach, to nie jest dobry pomysł na sukces kraju, ponieważ już o 50% zredukowano oczekiwania wobec handlu diamentami, no bo po prostu wchodzą coraz lepsze diamenty syntetyczne, które już niewiele ustępują w ogóle tym diamentom naturalnym, jeżeli chodzi o wykorzystywanie na przykład biżuterii. Ale warunek jest jeden. Jeżeli diament jest syntetyczny, to biżuteria ma być jasno oznakowana. To jest syntetyczny diament. Koniec dyskusji.
1: Ale czy to stanowi istotny jakiś procent, jeśli idzie dochód narodowy?
0: No głównie tak? To ten. Wystarczy powiedzieć, że gdzie ja tutaj miałem ściągawkę, ja nie ukrywam, że tego wszystkiego tak od razu będę pamiętał. Natomiast chciałem powiedzieć na przykład jeden diament może kosztować ponad 60 milionów dolarów. No, niebywałe. Natomiast diamenty, no to jest głównie Orapa i okolice. Można zwiedzić kopalnie diamentów, tylko trzeba się odpowiednio wcześniej zgłosić, więc jak planujemy wyjazd do Botswany, chcemy zwiedzić kopalnie diamentów, to po prostu trzeba podać wszystkie swoje dane i zapisać na jakiś, że tak powiem, konkretny dzień. Nie zawsze będziemy mogli wziąć aparat fotograficzny ze sobą, natomiast no, możemy po prostu wtedy zobaczyć, jak to wygląda, a naprawdę wygląda fantastycznie. Z ciekawostek jeszcze, jak polityka potrafi wpływać na geografię? Most Kazungula, prawie czwórstek granic. To jest niebywała, bo jest rzeka Zambezi, tak? I ta rzeka Zambezi ma teoretycznie dawać dostęp do oceanu. No więc trzeba było, w momencie, kiedy dzielono w czasach kolonialnych, robiono granice, trzeba było do tej rzeki dać dostęp. Komu? Namibii. Okej. Dostali. Zambia. No tu akurat nie ma problemu. Zimbabwe. Też nie ma problemu. Problem był z Botswaną. No więc wymyślono tak, że Botswana z rzeką Zambezi, czyli de facto z Zambią, będzie miała, uwaga, 150 metrów granicy.
1: Ale będzie
0: miała. Więc mówię, tutaj jest prawie czwórstek granic, bo granice się nie stykają Namibii i Zimbabwe. Te dwa kraje, wbrew pozorom, przez te 150 metrów granicy Botswany nie stykają się w ogóle ze sobą. No i dobrze. I był prom, ale stwierdzono, robimy most między Botswaną i Zambią. Dlaczego? No bo jest na szlaku komunikacyjnym północ-południe od RPA na północ Afryki. No i zbudowano most, ale jak się tak ludzie patrzą na niego, to mówią, no ale moment, ale dlaczego ten most łukiem zbudowano? Polityka. Polityka, trochę też geologia, ale przede wszystkim polityka.
1: Znaczy no bo łukiem. Patrzy się na most i co widzi?
0: Jest łukiem.
1: Tak ukośnie, tak?
0: Nie ukośnie, tylko w ogóle jak rogal.
1: A, on jak tak rogal wygląda.
0: No i teraz pytanie, no ale po co? No przecież można było z Botswany do Zambii prostą linię puścić. Nie, nie można było, ponieważ w momencie, kiedy byłaby linia, ja przepraszam, się śmieję, ale to jest naprawdę niebywałe. Gdyby była linia prosta, to most wisiałby albo nad Zimbabwe, albo nad Namibią. I to już mógł być problem, bo no jak to, no cień rzuca most na mój kraj, to może trzeba płacić za to i tak dalej. Więc wymyślili, że most będzie szedł sobie łukiem, omijając Zimbabwe, omijając Namibię, bezpośrednio z Botswany do Zambii. No, a dlaczego też fajnie było geologicznie? Bo filary mostu są akurat posadowione tam, gdzie jest najlepsze, gdzie najlepiej, gdzie jest twardo i ten most nie jest niczym zagrożony. Natomiast no, jest kapitalną też, no, można powiedzieć, atrakcją turystyczną. Mają zamiar zrobić tam ścieżkę taką dla turystów pieszych, którzy przyjeżdżają z Botswany i chcą sobie dojść na środek Zambezi i popatrzeć na cztery kraje jednocześnie. To może jeszcze na koniec audycji opowiedzmy o czymś, co jest najwyżej w Botswanie i najniżej. Botswana przypomnę, jest płaska jak naleśnik, ale ma wzgórza, Sodilo Hills, na liście UNESCO.
1: A dlaczego aż na liście? Coś takiego cennego?
0: Wznoszą się około 400 metrów nad poziom otaczającej równiny i mają tysiące malowideł, z których najstarsze pochodzą sprzed 24 tysięcy lat. To jest Louvre pustyni. Tak Sodilo Hills są nazywane. Wzgórze są trzy, nazywane bardzo prosto. Męskie, żeńskie, dziecięce. Natomiast czwarte jest też, ale jest zdecydowanie mniejsze, bardziej odległe, więc nazwali wzgórzem wnuczka. Natomiast to jest święte miejsce, no ponieważ no, jak z równiny wyrasta coś takiego do nieba, no to musi być miejsce święte dla ludu San, czyli dla Bushmenów. I oni byli zawsze przekonani, do dzisiaj zresztą, ma znaczenie religijne, to te wzgórza, że tu przodkowie wstępowali do nieba po stworzeniu świata. Skąd w ogóle są te rysunki naskalne i dlaczego one w ogóle przetrwały tyle tysięcy lat? No, są robione dwoma minerałami. Czerwoną ochrą symbolizuje życie, krew, siłę, płodność i kolor biały, kaolin. Tu już wchodzimy w duchowość, śmierć, świat nadprzyrodzony. Co jest na tych rysunkach? No, głównie zwierzęta i oczywiście ludzie. Więc miejsce jest absolutnie niezwykłe. Tu polecam lokalnego przewodnika, żeby zobaczyć to, co najważniejsze i żeby nam to nie umknęło, a potem udanie się na jedną z czterech bodajże tras takich trekkingowych, gdzie sami po prostu idziemy, jest wyznakowana trasa, nie zgubimy się i jest super. Byliśmy na wzgórzach Sodilo, możemy zejść pod ziemię. Drodzki Caves to największe jaskinie Botswany, kandydat do listy UNESCO. No, odkryte dawno temu, ale tak naprawdę dla Europejczyków 1932 rok. Martinus Drodzki, taki rolnik, myśliwy, mieszkał niedaleko i właśnie przedstawiciele ludu San pokazali mu, że tutaj są takie dziury schodzące pod ziemię. Lud San nazywał to dziurą hieny. No i one znane były od tysiącleci, co potwierdziły później badania archeologiczne. Natomiast znowu jaskinie są w absolutnie niepozornych wzgórzach i naprawdę to, że tam się zejdzie do jakichś naprawdę super pustek pod ziemią, to jest no, coś niesamowitego. Bardziej jeszcze niesamowite jest to, że kiedy tam się dojeżdża i nocuje w pobliżu tych jaskiń, to jeżeli ustawimy sobie cyrkiel na mapie na promień 35 kilometrów, to w promieniu 35 kilometrów nie ma ani jednego człowieka. nie ma wioski, nie ma nic. Więc naprawdę tam możemy czuć się tak, jak ostatni ludzie na ziemi. A potem jest wioska Xai-Xai albo Xaxa, już niedaleko granicy z Namibią. I żeby było ciekawiej, te jaskinie to miały być, uwaga, jedną z największych atrakcji w ogóle turystycznych Botswany. Co zrobiono tam? No, miał być kemping, no, centrum turystyczne, oczywiście no, zwiedzanie z przewodnikami, prezydent przyjechał, wszystko było super, ale ktoś zapomniał o tym, że trzeba tam dojechać ponad 100 kilometrów przez piaski. W związku z tym, w momencie, kiedy przez miesiąc przyjeżdżali trzej, czterej turyści, no to stwierdzono, że okej, poddajemy się, ale uwaga, zostały stalowe schody, po których zszedł prezydent, żeby zobaczyć wnętrze. One są do dziś, można bezpiecznie do tych jaskiń zejść. Wewnątrz nie ma żadnych przepaści, progów skalnych, więc jest to super miejsce do zwiedzania. Tylko uwaga, jeżeli ktoś będzie patrzył na moje zdjęcia, takie jak turystyczna jaskinia powinna wyglądać, pełne kolorów, wow. To nie są światła, które tam są zainstalowane, to moje światła fotograficzne. Natomiast tak, no można zejść, zawsze należy pamiętać, żeby mieć ze sobą wodę i przynajmniej dwa źródła światła.
1: Mamy teraz co? Końcówkę września. Jesień to dobra pora, by planować nasze wyprawy, co? To może zacznijmy myśleć.
0: Świetna, więc
1: myślę... Czyli co, w kwietniu najwcześniej do Botswany? Czy jeszcze załapywać się na ostatnie miejsca?
0: Nie, no można, jeszcze jesienią? Można na majówkę, przy czym organizacja jest taka, że tak naprawdę lecimy sobie do Windhoek, do Namibii i tam, jeżeli lecimy sami, i tam po prostu pożyczamy samochód i jedziemy do Botswany i wracamy potem też przez Namibię. Natomiast jeżeli zbiorem podróży, no to nie ma problemu. Oferta jest całkiem spora.
1: Można wejść na twój portal travelbotswana.pl, prawda?
0: Młody portal.
1: I szukać kontaktu też z tobą zwyczajnie.
0: Ten namibijski znacznie potężniejszy, starszy, ale myślę, że niedługo też się tutaj rozhulamy, bo materiałów przybywa i no i tyle.
1: A jeśli mowa o Botswanie, proszę państwa, to mam przy sobą książkę. Ania Olej-Kobus i Krzysztof Kobus razem stworzyli książkę Botswana przez Deltę Okavango i piaski Kalahari. Namawiam do przeczytania, do wzięcia do ręki. O, już absolutnie jest to lektura obowiązkowa dla tych, którzy pomyśleli, że może się wybiorą do Botswany. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Krzysztof Kobus, fotograf, podróżnik, twórca portalu travelbotswana.pl, a także różnych innych rzeczy, był razem z nami. Proszę państwa, a teraz zmieniamy miejsce, do którego się udajemy i po informacjach znajdziemy się w Egipcie. Była mowa o słoniach, będzie teraz mowa o żółwiach. Maja Zamęcka działa w pewnej organizacji, która pomaga żółwiom. Opowie o tym już po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który postrzelił śmiertelnie policjanta z Bolesławca. Rosja coraz większym zagrożeniem. Władimir Putin chce znacznie więcej. Stąd prowokacje, mówią politycy, a u nas komentarze. U nas także tragiczne dane z przejazdów kolejowych. Katastrofy można jednak łatwo uniknąć. Minęła 22. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 33-latka Mariusza G., który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Doszło do tego na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policja weszła tam, żeby zatrzymać podejrzanego o kradzieże. 33-latka ten oddał strzały, jeden z policjantów został postrzelony w głowę. O życie 29-letniego sierżanta lekarze walczyli ponad dobę. Wczoraj o jego śmierci poinformowano. Komenda w Bolesławcu. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa. Mariusz G. nie miał pozwolenia na broń, mówi Ewa Węglerdowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
3: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
2: Sierżant Nathan Sieroń był policjantem pionu kryminalnego od niespełna 2 lat. Mariusz G. przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Rosja chce zawsze znacznie więcej niż rzeczywiście znaczy. Dlatego choć nie ma potencjału do zaatakowania kraju NATO, nasila prowokacje i akty dywersji, przekonywał w TOK FM Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. To komentarz do coraz liczniejszych ostrzeżeń o planowanych przez Moskwę w najbliższych miesiącach działaniach, które mają być wymierzone w jakiś z krajów sojuszu. Działania Rosji rodzą też pytanie o liczbę i treść otrzymywanych przez Polaków ostrzeżeń. Tomasz Węskę.
4: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
5: Natomiast musimy też zwrócić uwagę na treść doktryny Gierasimowa. Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
4: W obliczu rosnącej liczby prowokacji i domniemanych aktów dywersji rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
6: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
4: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
7: Poprzedni stawiał na brak informacji. Osobiście uważam, że my, budując odporność, musimy być uczciwi.
8: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
4: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności. Tomasz Pęska, TOK FM.
2: Ludzie w okupowanych Oleszkach głodują, nie przeżyją dzięki oświadczeniom o zaniepokojeniu, powiedział szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha, apelując do społeczności międzynarodowej o pilne działania i pomoc mieszkańcom uwięzionym w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Według dostępnych informacji ludność cywilna jest zmuszona do walki o przetrwanie, żywiąc się trawą i chwastami, podczas gdy dostęp do leków, czystej wody, elektryczności i pomocy medycznej stały się niemal niedostępne, a dotyczy to także dzieci, powiedział szef ukraińskiej dyplomacji. Teraz wracamy do kraju. Tu tragiczne dane. Tylko w tym roku na przejazdach kolejowych w Polsce doszło do 130 wypadków, w których zginęły 34 osoby. To prawie zawsze wina kierowcy lekceważącego przepisy, podkreślają kolejarze. O szczegółach Jakub Medek.
9: Podczas kilkudniowej policyjnej akcji Bezpieczny Przejazd podlascy policjanci, głównie za lekceważenie znaku stop na przejazdach niestrzeżonych, wypisali 400 mandatów, mówi Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji.
10: Pamiętajmy, że zignorowanie znaku stop może wiązać się z wypadkiem. No niestety samochód osobowy nie ma tak naprawdę żadnych szans z jadącym pociągiem.
9: Równocześnie, jak podkreśla Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych, jeśli już zostaniemy uwięzieni między opadającymi rogatkami na przejeździe kolejowym, powinniśmy działać szybko i zdecydowanie.
11: Praktycznie każda rogatka na przejeździe kolejowo-drogowym w Polsce, których jest łącznie 11 tysięcy, ale nadaje się do łatwego wyłamania, zazwyczaj nie będzie nawet śladu na samochodzie.
9: Od kilku lat liczba wypadków na przejeździe pojazdach kolejowych w Polsce sukcesywnie spada, ale nadal co roku traci w nich życie kilkadziesiąt osób. Jakub Medak, TOK FM.
2: Około 1000 m2 betonu i płyt zmieni się w zieleń. To gdański plan na rozpoczynającą się jesień. Miasto od zeszłego roku, gdy przyjęło karty dla drzew, ruszyło z tak zwanymi rozbiórkami, czyli usuwaniem betonu z miejsc, gdzie jest go za dużo. Po okolicy Targów Gdańskich, ale też przy Alei Grunwaldzkiej przyszedł czas na Śródmieście, mówi Magdalena Kilian z Zarządu Zieleni.
12: W rejonie pomnika Lecha Bątkowskiego w Śródmieściu planujemy usunąć tam 100 m2 kostki brukowej i przekształcić ten teren w powierzchnię biologicznie czynną. Zaprojektowaliśmy w tym miejscu nasadzenia między innymi 5 klonów, ale też ponad 2000 krzewów.
2: To nie tylko zmiana estetyczna miasta, ale także element dostosowywania się do zmian klimatu, dodaje Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka.
13: Polityka miasta Gdańska dotycząca wody, właśnie odbrukowywania, budowania miejsc, w których kiedy pada, ta woda jest zatrzymywana, kiedy można ją właśnie przytrzymać na dłużej, powoduje, że w ten sposób chcemy się do tych gwałtownych zmian przygotować.
2: Na kolejne zielone oazy w mieście betonu jeszcze tej jesieni pojawią się między innymi w Jaśkowej Dolinie i na trakcie Świętego Wojciecha. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę, teraz pogoda. Niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur. W całym kraju nie będzie padać. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a wiatr będzie słaby.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Egipt i żółwie. Maja Zamęcka, osoba, która skończyła oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim. Oceanografka, takie słowo istnieje. Dzień dobry, Maju.
15: Dzień dobry, istnieje jak najbardziej. Tylko chciałabym jeszcze doprecyzować, że żółwiami zajmuje się żółwiami morskimi.
14: A, żółwiami morskimi, bo ja tylko powiedziałam Egipt żółwie i ktoś pomyślałby, że to są takie żółwie, które żyją tylko na lądzie. Bo dla mnie to takie oczywiste było, że żółwie to woda. A dlatego to też było oczywiste, ponieważ nie wiem, czy Państwo pamiętają, jakiś czas temu, to Maja będzie pamiętała nawet lepiej, była audycja, w której łączyliśmy się z Tobą i z Twoją koleżanką. Wiał wtedy straszny wiatr i ona przez to technicznie kiepska ta audycja była. Ale ciekawa. I opowiadałyście, jak tam jest na miejscu i co robicie. Pamiętasz to?
15: Tak, tak, jak najbardziej. To było podczas mojego pierwszego wyjazdu do Egiptu. Pierwszego razu z tą organizacją, która zajmuje się tymi żółwiami morskimi, która nazywa się Turtle Watch Egypt. No a teraz właściwie już jest trzeci rok, kiedy z nimi współpracuję. Więc tak, jak najbardziej pamiętam naszą audycję i bardzo się cieszę, że ponownie mnie zaprosiłaś na spotkanie.
14: Maju, powiedz mi, jaka była ta twoja droga od skończenia, a może już wcześniej, a ja wiem, że już wcześniej przecież miałaś kontakt z żółwiami i być może z innymi zwierzętami morskimi i nie tylko. Jaka jest twoja droga do tego, że teraz po raz trzeci wyjeżdżasz tam, by zajmować się żółwiami, które pływają w Morzu Czerwonym?
15: No moja droga ze zwierzętami właściwie zaczęła się, tak jak mówisz, już przed rozpoczęciem studiów, bo już w liceum pojechałam na wolontariat do stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, gdzie zajmowałam się fokami. Tam jest wspaniałe fokarium, w którym naprawdę można się bardzo wiele nauczyć. Potem pojechałam na wolontariat do Grecji, do organizacji, która nazywa się Archelon, która już specjalizuje się właśnie w żółwiach morskich. Dokładnie w gatunku kareta, żółwiami kareta. A potem przyjechałam do nich jeszcze trzykrotnie, więc właściwie brałam udział w każdym typie projektu, który ta organizacja organizuje, bo typów projektów jest tak naprawdę trzy. Po raz pierwszy pojechałam tam i zajmowałam się takimi projektami plażowymi, podczas których po prostu patrolujemy plaże pod kątem obecności żółwi morskich, które na plażę wychodzą, żeby złożyć jaja. Następnie...
14: Czekaj, ja od razu zapytam. Patrolujemy plażę. No dobrze. Czyli co, widzicie, że tu są jaja na przykład złożone i co, oznaczać jakoś to miejsce? Chodzi o to, żeby ludzie tego nie zniszczyli. Na czym polega istota waszego udziału w tej ochronie?
15: No więc tak, znowu dzielimy ten projekt na takie dwie części. Są patrole nocne, kiedy po prostu wolontariusze przechadzają się po wybranych plażach i poszukują samic, które właśnie wychodzą w ciągu nocy na plażę. Jeżeli taką samicę zlokalizują, to oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju środki ostrożności, to znaczy zachowując odpowiednią odległość, wykorzystując odpowiednie czerwone światło, podchodzą do takiej żółwicy, mierzą ją, czekają, aż żółwica złoży jaja, wykopie gniazdo, złoży jaja, potem je zakopie, a potem wykonują różnego typu pomiary.
14: Przepraszam, pytanie, dlaczego czerwone światło?
15: Ponieważ światło zwykłych latarek po prostu takie żółwie stresuje. Natomiast czerwone światło już sprawdziliśmy, że no minimalnie wpływa na żółwie. Więc generalnie, jeżeli ktoś kiedyś zobaczy żółwia na plaży nocą, to bardzo, bardzo prosimy, żeby zachować odległość, nie hałasować i nie świecić latarkami. Najlepiej zgłosić to do jakiejś organizacji, która na danym terenie po prostu żółwiami się zajmuje, bo zwykle takie dane są po prostu bardzo cenne.
14: Widzimy, że jest żółwica zniosła jaja. Żółwica te jaja, rozumiem, przykryła piaskiem, tak? I wy jakoś to oznaczacie?
15: Tak, my to oznaczamy, zakładamy taką, powiedzmy, kratkę, żeby po prostu ludzie po tych gniazdach nie chodzili, nie rozkładali swoich leżaków, bo oczywiście jeżeli ktoś się na takim gnieździe położy wielokrotnie albo będzie po takim gnieździe skakać, to te jaja po prostu zostaną zgniecione.
14: A czy dajecie tam jakiś opis, że to jest to? Czy ludzie już po prostu wiedzą, że tutaj kratka, to należy nie kłaść się tam na przykład?
15: Generalnie zostawiamy przy wejściach do plaży informacje, że jeżeli są takie kratki, to trzeba ich nie przesuwać, nie dotykać i najlepiej zachować troszeczkę odległości, więc informujemy o tym. No i oczywiście my samodzielnie spisujemy dokładną lokalizację takiego gniazda i potem to gniazdo monitorujemy. Po złożeniu jaj oczywiście zajmuje parę tygodni, żeby żółwie dojrzały i żeby się wykluły, więc sprawdzamy, ile dni to zajmuje. Potem po wykluciu staramy się zliczyć na podstawie śladów, które widzimy na plaży, ile tych żółwi się wykluło. Potem po kolejnych dniach, kiedy już zakładamy, że wszystkie żółwie, które miały z tego gniazda wyjść, bo one nie wychodzą wszystkie naraz, tam jest około 100 jaj w jednym gnieździe, więc one nie wszystkie wykluwają się jednego dnia po prostu. I czekamy, aż te, co mają się wykluć, się wykluwają. Po jakimś tygodniu wygrzebujemy pozostałe skorupy i jaja z tego gniazda i zliczamy dokładnie, ile jaj było w danym gnieździe i jaki procent z tego się wykluł, a jaki procent się nie wykluł. Bo oczywiście to jest taka strategia rozrodcza żółwi, że bardzo dużo jaj żółwica składa w ciągu swojego życia. Nie wszystkie żółwie oczywiście się z tych jaj wyklują, a spośród tych, które się wyklują, nie wszystkie przetrwają do dorosłego wieku. Liczone jest, że około 1 na 1000 żółwi tylko przeżyje do dorosłości. One osiągają dojrzałość płciową dopiero po około 15-20 latach życia. Więc to jest naprawdę bardzo długi czas, kiedy taki mały żółwik jest narażony na masę niebezpieczeństw, dlatego tak mało z nich przeżywa.
14: No tak, ale na początku ich więcej ich jest, prawda, niż po tych 15 latach, powiedziałaś 1 na 1000. Czy są znane liczby, które mówią, ile z tych żółwi, które się, jaki procent się średnio wykluwa, a potem z tych, które się wykluły, ile dociera, bo ja zrozumiałam, że one potem wędrują do morza, tak? Bo mówi, że po śladach patrzymy się, ile ich jest. Jak to mniej więcej wygląda? Rząd wielkości.
15: Wiesz co, to już niestety bardzo zależy od danego miejsca. Jeżeli chodzi o Egipt, to takich danych po prostu nie ma. Dlatego, że większość żółwi w Egipcie, szczególnie od tej strony Morza Czerwonego, bo Egipt ma dostęp i do Morza Czerwonego, i do Morza Śródziemnego, mój projekt Dare to Watch Egypt skupia się na Morzu Czerwonym i po prostu większość żółwi wykluwa się tam na wyspach, na których nie ma wstępu dla przeciętnego człowieka, bo niestety, tak jak wiemy, Egipt jest kontrolowany przez wojsko i nie wszystkie dane po prostu możemy uzyskać.
14: No dobrze, ale ty coś wiesz, ty już coś wiesz, ponieważ tam byłaś, no to na przykład miałaś do czynienia z gniazdami, czyli tam wtedy liczyliście, prawda? Bo mówi mi, gdy złożyła te jaja, zakopała, to może wtedy nie wiecie, ale potem w pewnym momencie odkrywacie, widzicie, ile jaj zostało, widzicie, ile mniej więcej jest skorup, liczycie te ślady, to już jakąś wiedzę macie.
15: Mamy, ale to naprawdę zależy przede wszystkim od rejonu, w którym badania są prowadzone. Nie w każdym miejscu w ogóle te dane są zbierane, tak? Jeżeli chodzi o Morze Śródziemne, na przykład o...
14: Ale wasza organizacja, wy konkretnie tam. Bo tutaj, proszę państwa, uściślimy, bo tutaj mogło zajść nieporozumienie, ponieważ przeszłyśmy do kwestii Egiptu. To, o czym ty mówisz, Maju, czyli monitorowanie tych gniazd na plaży, to była ten czas, gdy ty byłaś jako wolontariuszka w Grecji.
15: Tak, jak najbardziej. W Grecji również byłam w takim projekcie szpitalnym.
14: No ale czy tam te doświadczenia z Grecji masz mniej więcej właśnie procentowo, jak to wygląda?
15: To zależy od plaży. Niektóre plaże są bardziej uczęszczane przez na przykład turystów i stamtąd niestety mamy takie dane, że mniej tych żółwi się wykluwa. Po prostu statystycznie jest to oczywiste, jeżeli jest dużo turystów, którzy po prostu cały czas chodzą, czasami znajdują takie żółwiki, które się dopiero co wykluły i chcąc pomóc, czasami wyrządzają jeszcze więcej szkód. W takich przypadkach oczywiście te liczby przeżytych żółwi są dużo niższe. Około 70% żółwi wykluwa się z takiego gniazda zwykle, ale to naprawdę bardzo zależy, bo zmiany klimatyczne też bardzo wpływają. Różnego typu ekstremalne zdarzenia, takie jak na przykład powodzie, powodują, że wszystkie gniazda są zalewane i żaden żółwik się na przykład nie wykluje. Więc to wszystko zależy. To wszystko zależy od bardzo konkretnego miejsca. Nie możemy tak generalizować na cały świat, bo po prostu każdy kraj ma inne sposoby zabezpieczania żółwi, inne projekty chroniące żółwie.
14: Nie, no mi chodziło o miejsca, w których ty byłaś. A drugi, następny rok, to już nie była praca, że tak powiem, na plaży, tylko to już dotyczyło żółwi w morzu.
15: Nie, kolejny raz byłam na wolontariacie w Grecji, znowu w szpitalu dla żółwi. Tam jest taki szpital przy Atenach, w którym po prostu wszystkie żółwie znalezione w Grecji i na wyspach i na stałym lądzie, po prostu wszystkie te żółwie są zwożone do tego szpitala. Tam grupa ekspertów, grupa po prostu bardzo doświadczonych i wolontariuszy, i stałych pracowników tymi żółwiami się zajmuje, aż one odzyskają pełną sprawność i aż można je z powrotem wypuścić do wody.
14: Bo ty powiedziałaś znalezione, ale nie to, że dostrzeżone i biorę żółwia i wiozę, tylko żółwia, któremu coś jest.
15: Dokładnie, jak najbardziej. Zanim oczywiście zacznie się jakąkolwiek akcję ratowania żółwia, trzeba się upewnić, co się dzieje i przede wszystkim zadzwonić do organizacji, która zajmuje się ochroną żółwi w danym rejonie i spytać się, jak należy postępować, bo to naprawdę bardzo zależy. Na przykład jeżeli znajdziemy żółwia zranionego w Grecji i zadzwonimy do organizacji Archelon, to ta organizacja poinformuje, jak tego żółwia, jak z tym żółwiem postępować, jak go przetransportować na przykład do szpitala i czy w ogóle ma to jakiś sens. Natomiast gdyby na przykład ktoś znalazł żółwia w Egipcie, zranionego żółwia morskiego w Egipcie, nie ma sensu go w żaden sposób dotykać i transportować, bo po prostu nie ma żadnego szpitala, żadnego centrum rehabilitacji dla żółwi morskich w całym rejonie. Jedyna pomoc, która tak naprawdę jest bardzo ceniona, to trzeba zrobić zdjęcia, filmiki, poobserwować takiego żółwia przez 15 minut, przez pół godziny, a potem zadzwonić albo napisać maila do organizacji Turtle Watch Egypt, w której też pracuję obecnie. I my po prostu będziemy takiego żółwia dalej monitorować, ale możemy go tylko monitorować, co jest też bardzo cenne, bo jak się okazuje, żółwie doskonale radzą sobie z własną rehabilitacją w środowisku morskim, jeżeli tylko mają odpowiednie warunki, to znaczy zapewniony spokój i jest duża szansa, że same jakoś z tego ciężkiego stanu wyjdą. To są naprawdę bardzo wytrwałe i bardzo silne zwierzęta.
14: Dobrze, ale co zagraża żółwiom? Dlaczego żółwie są poranione? I to już wróćmy do Egiptu z powrotem.
15: O tym można byłoby mówić godzinami, bo naprawdę zagrożeń jest co niemiara. Głównym...
14: A naturalnych wrogów mają?
15: Oczywiście, naturalnych wrogów mają masę. To znaczy od samego początku, od momentu, w którym jajo jest złożone do gniazda na plaży, od tego momentu żółwiki są narażone na ataki wszelkiego rodzaju drapieżników, ptaków, węży, szopów praczy, kotów, psów. Wszystkie te zwierzęta takie jaja po prostu bardzo chętnie zjadają. W momencie, w którym żółwiki się wykluwają i wychodzą na plażę, znowu są atakowane przez mewy, przez sowy. Jest taki gatunek sowy, który wyspecjalizował się w znajdowaniu, w nasłuchiwaniu i w wyszukiwaniu takich wykluwających się małych żółwików. A w momencie, w którym żółwik dotrze już do morza, no to oprócz ptaków morskich, które też mogą je nadal atakować z góry, to zaczynają je też atakować wszelkiego rodzaju ryby, rekiny. I właściwie żółwik jest już w stanie ciągłego narażenia, bo po prostu one są bardzo małymi organizmami. Taki żółw po narodzeniu jest mniejszy niż dłoń człowieka.
14: Gdy ciebie słucham, słuchacze też, no to myślimy, to w ogóle cóż, że żółwie istnieją, że przetrwały i że się rozmnażają.
15: Tak, jak najbardziej jest to cud, a do tego wszystkiego dochodzą obecnie zagrożenia związane z działalnością człowieka, których obecnie jest naprawdę multum. I tutaj możemy oczywiście zacząć od tych najbardziej oczywistych, typu zmiany klimatyczne, bo zmiany klimatyczne dotykają wszelkiego rodzaju gady bardzo dotkliwie. W przypadku żółwi wiąże się to z tym, że rodzi się coraz więcej samic, bo płeć narodzonego żółwia zależy od temperatury piasku, w którym takie jajo jest inkubowane. Im wyższa temperatura, i tutaj różnica 1 stopnia już jest wystarczająca, podwyższona temperatura powoduje, że rodzą się tylko i wyłącznie samice. I po prostu w którymś momencie będziemy mieć tylko samice żółwi. W tym momencie jest to oczywiście koniec dla takiego gatunku. No, kolejnym zagrożeniem oczywiście zanieczyszczenie. Zanieczyszczenie plastikiem może przede wszystkim spowodować, że żółwie się w plastik plączą, bo głównym zanieczyszczeniem w morzach i oceanach to niestety są zagubione sieci rybackie. I w takie sieci rybackie wszelkiego rodzaju zwierzęta morskie się po prostu zaplątują i umierają, bo nie są w stanie płynąć. Nie są w stanie oddychać, bo żółwie morskie, mimo że są morskie, to warto zawsze pamiętać, że oddychają powietrzem atmosferycznym. To znaczy raz na jakiś czas muszą wypłynąć i odetchnąć powietrzem. Jeżeli nie są w stanie, no to niestety umierają. Też niestety na torebki plastikowe i tego typu śmieci bardzo przypominają meduzy. A żółwie, niektóre gatunki żywią się meduzami i po prostu zjadają ten plastik. Wydaje im się, że są najedzone, bo mają żołądki wypchane plastikiem, a tak naprawdę umierają z głodu. Kolejnym zanieczyszczeniem są na przykład zanieczyszczenia farmaceutykami. Tutaj to był akurat temat mojej pracy magisterskiej, więc jest mi to temat bardzo bliski. I tak naprawdę nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie skutki mają te wszystkie leki, które stosujemy w naszym codziennym życiu, w hodowli zwierząt. To wszystko, proszę Państwa, trafia do mórz i oceanów, koniec końców. I powstaje taka mieszanka farmaceutyków, która tak naprawdę nadal jest niezbadana, a na pewno skutki będą dramatyczne.
14: A czy są różnice między tymi żółwiami, z którymi miałaś kontakt w Grecji? Powiedziałaś tam poraniony, coś mu się dzieje, osłabiony. Chodzi mi o te zagrożenia, a żółwiami w Egipcie. Bo jeszcze jedno sprecyzujmy, gdy mówimy o tych żółwiach morskich w Egipcie, one też w ten sposób się rozmnażają, że jajka znoszą na plażach, na lądzie.
15: Tak.
14: Czyli to jest tutaj akurat to samo.
15: Wszystkie gatunki żółwi morskich składają jaja na lądzie. I jest to jedyny moment, kiedy taki żółw, a raczej żółwica, bo tylko samice wychodzą i składają jaja, kiedy pojawiają się na lądzie. Poza tym całą resztę swojego życia spędzają w wodzie. Więc samce na przykład od razu, jak dotrą już do wody po wykluciu, już nigdy więcej nie wychodzą.

0: nie zagrażać żółwiom, szczególnie w tych miejscach, gdzie wiemy, że żółwie żerują, gdzie jest ich po prostu dużo. No bardzo, bardzo duży nacisk trzeba położyć na to, żeby pływać po prostu wolno, żeby się cały czas rozglądać w poszukiwaniu tych żółwi, które podpływają do brzegu, żeby odetchnąć, bo to jest ten moment, kiedy możemy takiego żółwia po prostu zabić. Jeżeli taka motorówka takiego żółwia wpłynie, to niestety bardzo często kończy się to dla żółwia tragicznie. Więc to bardzo musimy na to nałożyć duży nacisk. Poza tym, jeżeli chodzi o Egipt, to niestety bardzo dużo turystów nie do końca wie, w jaki sposób sobie z takimi żółwiami radzić. Mamy bardzo dużo takich nagrań, na których widzimy, jak na przykład 50 osób pływających, snorklujących w morzu podpływa do jednego żółwia i taki żółw nie jest w stanie wypłynąć, żeby wziąć ten oddech. I to się koniec końców może też bardzo źle skończyć. Oczywiście, jeżeli jest to kwestia paru minut, może nic się nie wydarzy. Natomiast jeżeli taki żółw nie odetchnie w tym momencie, to potem, kiedy pojawi się drapieżnik, na przykład rekin, może nie mieć już czasu, żeby taki oddech wziąć i może po prostu skończyć znowu tragicznie.
1: No dobrze, a jak to ułatwia żółwiowi w kontakcie z rekinem, że jest w dobrej formie, mógł zaczerpnąć oddech i tak dalej, czyli że jest silniejszy. Jak to pomaga?
0: No ma szansę po prostu na ucieczkę, jeżeli w międzyczasie...
1: Ale wiesz co, jak ty mówisz ucieczka, żółw, rekin, wiesz... Ja się uśmiecham, no bo my mamy pojęcie, coś jest żółwiowe tempo, prawda? Przepraszam, ryba porusza się szybko, żółw porusza się wolno. Jak żółw może uciec przed rekinem?
0: Ale to jest właśnie, proszę Państwa, ta różnica między żółwiami morskimi a żółwiami lądowymi. Żółwie lądowe rzeczywiście poruszają się może nie najszybciej, natomiast żółwie morskie w trakcie ewolucji musiały troszeczkę zmienić swoją strategię przetrwania. I pojawiły się u nich bardzo silne płetwy, którymi po prostu które działają jak silnik. Są w stanie bardzo duże prędkości osiągnąć i są w stanie uciec od takiego rekina. Mało tego, mają przecież skorupę. I jeżeli odpowiednio będą się wyginać, to taki rekin w większości nie jest w stanie po prostu ugryźć żółwia. Są niesamowite nagrania w internecie, więc jak najbardziej polecam, jak właśnie żółwie uciekają bardzo szybko od rekinów i czasami to się udaje. Nie zawsze, ale czasami się to udaje. Jeżeli chodzi o dorosłe żółwie morskie, to tak naprawdę jedynym zagrożeniem dla nich są rekiny i ewentualnie czasami orki.
1: Mhm. Maju, ty kilkakrotnie użyłaś nazwy organizacji, którą reprezentujesz, jeśli idzie o twoje wyjazdy do Egiptu, bo też mówiłaś o organizacji greckiej. Powiedz, kto tę organizację założył, bo to ja zrozumiałam, że to nie jest organizacja egipska.
0: Tak, tak. To jest organizacja włoska i obecnie główną osobą, która się tą organizacją zajmuje, jest Nicole Montagna, a organizacja nazywa się Turtle Watch Egypt. I bardzo polecam sprawdzić sobie w internecie, popatrzeć na naszą stronę, bo po prostu bardzo ciekawe rzeczy tam staramy się robić.
1: Gdybyś miała przetłumaczyć na język polski, to jakby brzmiała ta nazwa?
0: Egipska żółwiowa straż? Nie.
1: No coś takiego. Bo watch tutaj jako straż.
0: Jako obserwacja. Chodziło mi bardziej, że tacy strażnicy, tak? Bo tak. Po prostu staramy się te żółwie tam strzec.
1: Te dwa słowa są pisane razem w nazwie?
0: Tak, wszystko jest razem pisane.
1: To powtórz jeszcze raz.
0: turtlewatchegypt.net i bardzo polecam tam zajrzeć. I tak, organizacja teraz głównie opiera się na pracy Nicole Montagni, mojej szefowej. Pracuje tam jeszcze parę Włoszek. Czasami pomaga nam jeszcze jedna przemiła Niemka oraz partner Nicole Montagni, Abdallah Taher, który jest Egipcjaninem i po prostu pomaga nam od takiej strony wewnętrznej, bo w Egipcie troszeczkę inaczej wszystko trzeba załatwiać i dobrze jest mieć po prostu kogoś z lokalnej społeczności.
1: A jak tam trafiłaś? Bo to jest mała organizacja, rozumiem.
0: To jest malutka organizacja i trafiłam tam właściwie Właściwie tylko i wyłącznie przez takie szczęście, że mój chłopak jeździł tam od lat ze swoimi rodzicami. Po prostu

0: prostu poznał Mikol. I jakoś tak wyszło w rozmowie, że ona zaczęła szukać dodatkowego biologa do przyjęcia do swojego zespołu, a ja już miałam doświadczenie z żółwiami z Grecji, więc mój chłopak po prostu pomyślał, że może warto by nas skontaktować i tak to się wszystko zaczęło 3 lata temu.
1: Bo na początku tam byłaś wolontariuszką, a teraz już jesteś pracownikiem, czy jak to było?
0: Nie, od początku byłam przyjęta jako pracownik. No niestety obecnie sytuacja w naszej organizacji nie jest najlepsza, bo mamy finansowanie tylko do końca marca i nie za bardzo wiemy, co dalej z nami będzie. Byłoby naprawdę wielka szkoda, gdybyśmy przestali funkcjonować, bo taka ilość danych zbierana przez tak długi okres w miejscu, w którym naprawdę nie mamy zbyt dużo informacji, bo Morze Czerwone jest zaskakująco mało zbadanym akwenem. Dosyć ciężko uzyskać tam pozwolenia na prowadzenie badań. Oczywiście zależy jeszcze, z której strony Morza Czerwonego do tematu podejdziemy, natomiast generalnie jest to bardzo mało zbadany teren, a Morze Czerwone jest naprawdę niesamowitym regionem. Tam jest obłędna rafa koralowa. Obecnie słyszałam już wielokrotnie takie opinie, że rafa koralowa w Morzu Czerwonym wygląda teraz dużo lepiej niż wielka rafa koralowa w Australii, dlatego że wielka rafa koralowa w Australii jest jeszcze bardziej dotknięta zmianami klimatycznymi, ociepleniem klimatu. Ta rafa w Morzu Czerwonym jest troszeczkę bardziej wytrzymała, tam są gatunki, które są trochę bardziej przystosowane do wyższych temperatur, natomiast oczywiście tak samo jak rafa koralowa w Australii umiera. Wszystkie rafy koralowe na świecie obecnie umierają, to jest wywołane właśnie zmianami klimatycznymi. W przypadku koralowców różnica nawet niecałego stopnia to już jest bardzo duży problem i to niestety narasta, ten problem narasta.
1: Powiedziałaś, Maju, że zbieracie dane, zbieracie informacje, macie wiedzę na temat życia żółwi, zagrożeń, co jest dla nich dobre, co jest dla nich złe. Nie wiem, prowadzić jakieś statystyki, jeśli idzie o ilość żółwi, nie wiem tego dokładnie. Może później jeszcze powiesz, będzie czas. Ale powiedz mi, ta wiedza, ona powinna służyć konkretnym działaniom, które pomagają żółwiom. Czy jest na to szansa w Egipcie?
0: Oczywiście. Przede wszystkim ciężko jest coś chronić, jeżeli nie mamy wystarczającej ilości informacji na temat tego, co chronić chcemy. Nasza organizacja właściwie zajmuje się 2 sprawami. Przede wszystkim jest to monitoring żółwi, ale drugą częścią jest szkolenie. I szkolimy zarówno turystów, jak i społeczność lokalną. Tworzymy szkolenia, podczas których przedstawiamy, jak się zachowywać, żeby minimalizować nasze na zagrożenie, które stwarzamy dla żółwi. Więc jeżeli będziemy się stosować do tych zaleceń, które nie są aż tak trudne, przede wszystkim wiąże się to po prostu z szacunkiem do organizmów żywych, do wszystkich dzikich zwierząt.
1: A powiedz mi taką rzecz, czy jaja żółwi są tam jedzone?
0: Nie, w Egipcie nie jest to aż tak duży problem, chociaż generalnie kłusownictwo się zdarza, ale z tego co wiemy, nie jest to aż tak duży problem. Znowu, wynika to głównie z tego, że w Egipcie na publicznych plażach nie można przebywać po zmroku.
1: No dobrze, mówisz szkolenia. Jak wygląda taki kontakt z turystami? Jedziecie do hotelu, gdzie są, chodzicie po plaży, rozdajecie ulotki? Jak to praktycznie wygląda? I co mówicie turystom?
0: Ponieważ nasza organizacja działa tam już od lat ponad 12, to mamy taką grupę zaprzyjaźnionych, znajomych centrów nurkowych, bo większość jednak turystów, która wyjeżdża do Egiptu, to w jakiś sposób albo będzie nurkować, albo snorklować, no jakoś z tą wodą ma mieć do czynienia. I dogadujemy się po prostu z centrami nurkowymi. Mieliśmy dotychczas wystarczające środki finansowe, żeby organizować takie darmowe szkolenia. I dla centrów nurkowych jest to zwykle atrakcja, bo przyjeżdżamy, zapewniamy na godzinę, dwie po prostu rozrywkę dla ich gości. A to oczywiście zawsze dobrze wygląda i dla centrum nurkowego, a przede wszystkim powoduje to, że ci turyści potem chętnie wysyłają nam dane.
1: A no właśnie, bo o co wy ich prosicie? W ogóle to szkolenie dotyczy tej relacji, gdy nurkujący spotyka żółwia, rozumiem, tak? O co wy ich prosicie i jakie reguły chcecie w nich zaszczepić tego, jeśli idzie o ten kontakt?
0: Nurkujący, pływający, właściwie każdy, kto wchodzi do wody w Morzu Czerwonym, może się przyczynić do wzrostu naszej organizacji. To znaczy, jeżeli ktoś ma kamerę podwodną, aparat podwodny, GoPro, cokolwiek, to prosimy, żeby zrobił zdjęcie takiego żółwia. Co nas interesuje? Interesuje nas profile głowy, bo żółwie mają charakterystyczny układ łusek na każdej stronie głowy, po której po prostu jesteśmy w stanie stwierdzić, który dokładnie jest to żółw. Ponieważ my zbieramy te dane już od lat, to mamy żółwi w naszej bazie danych zapisanych już ponad 1000 i te liczby oczywiście cały czas rosną. Więc każdy może nam pomóc, każdy może się do tego jakoś tam dołożyć cegiełkę. To jest właśnie piękne w tego typu naukach obywatelskich, że każdy może wspierać przyrodę.
1: I co, i potem to po prostu wam wysyła?
0: I potem wysyła nam takie zdjęcia z opisem, kiedy zdjęcie zostało zrobione, gdzie prosimy też o takie dodatkowe informacje, jak ten żółw się zachowywał, co robił, czy jadł, czy pływał, czy oddychał. Jeżeli ktoś jest w stanie po prostu poobserwować takiego żółwia przez 5-10 minut z odpowiedniej odległości, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby żółwia nie zestresować. Więc zachować odległość, cały czas pamiętać o tym szacunku. Nigdy żółwi nie dotykamy. Generalnie to jest zasada dotycząca wszystkich dzikich zwierząt. Nie dotykamy, zachowujemy odległość.
1: Ale czy wy te żółwie później wprowadzacie do jakiejś ewidencji, to znaczy rozróżniacie jeden od drugiego, powiedziałeś, że każdy ma charakterystyczny układ łusek i co, i to jest numer 52, tu jest 53, a ten jest 154 i potem jak dopływają jakieś informacje, to możecie przyporządkować, o, ten turysta przysłał, to dotyczyło tego żółwia, a my tego żółwia tu mamy w naszych papierach, to jest właśnie ta samica albo ten samiec, nie wiem, czy imiona jakieś dajecie, czy numerki?
0: A no właśnie, imiona. Dajemy imiona. Osoba, która wyśle nam z zdjęcia nowego żółwia, jest proszona o wybranie imienia.
1: Więc ale ona nie wie, że to jest nowy żółw.
0: Ona nie wie, my sprawdzamy. Dostajemy zdjęcia tego żółwia, szukamy w naszej bazie danych, próbujemy dopasować to do już znanych nam wcześniej żółwi. Jeżeli dopasujemy, no to już wiemy, kto to jest. Dokładamy go informacje na temat tej obserwacji do folderu odnośnie tego danego konkretnego żółwia, a jeżeli jest to żółw nowy, no to dokładamy go jako nowy element do naszej bazy danych, prosimy taką osobę o wybranie imienia, więc mamy po prostu imion co niemiara, niektóre bardziej kreatywne, inne mniej, no ale zawsze jest to też taki fajny element. Poza tym teraz obecnie mamy też taką nową część programu, gdzie można takiego żółwika zaadoptować. Też na naszej stronie można łatwo to znaleźć w takiej specjalnej zakładce i też bardzo serdecznie polecam.
1: Dobrze, na czym to polega, że co miesiąc, nie wiem, płacę $5, bo na tego jakby, oczywiście nie na tego, no bo też wy nie dokarmiacie tych żółwi, a nie budujecie im domków konkretnie. Niemniej mam poczucie pewnej więzi z żółwiem, którego zaadoptowałem i wspieram waszą organizację. Czy dobrze myślę?
0: Jak najbardziej. Możesz wybrać, czy wspierasz ją przez miesiąc, przez dwa, przez trzy. Możesz wybrać, którego dokładnie żółwia tak jakby sponsorujesz. Mhm. No i dzięki temu nasza organizacja jakoś może dalej funkcjonować. Tak jak mówiłam, no finansowanie kończy się nam w marcu, więc obecnie naszą główną nadzieją jest no po prostu kontynuowanie tego typu aktywności. Też rozpoczęliśmy prowadzenie takich kursów, webinariów online dotyczących i żółwi, i rafy koralowej, i ryb, i delfinów z Morza Czerwonego, na które też bardzo zachęcamy, żeby się zapisać. No i tak, to po prostu umożliwi nam kontynuowanie funkcjonowania.
1: A kto do tej pory funkcjonował? Dzięki czyim pieniądzom organizacja tyle lat już funkcjonuje?
0: Tylko i wyłącznie prywatnych sponsorów.
1: A. Czyli tutaj żaden rząd na żadnego, to Włosi tutaj nie finansują, Egipt tym bardziej nie finansuje.
0: Egipt absolutnie nie finansuje, Włosi też nie. My próbowaliśmy zgłaszać się do projektów i unijnych, będziemy próbować dalej. Natomiast no, nie jest łatwo dostać finansowanie tego typu projektu w tym rejonie. To niestety nie jest taki łatwy rejon.
1: Maju, jak wygląda wobec tego taki twój dzień pracy, gdy jesteś na miejscu? A w ogóle ja mówię na miejscu, a gdzie to miejsce jest?
0: A no właśnie, to jest dobre pytanie, bo ja część roku obecnie spędzam w Egipcie, a pozostałą część na Islandii, bo mam obecnie dwie prace. Jeżeli chodzi o tą pracę w Egipcie, no to taki typowy dzień rozpoczyna się od szybkiej sesji w wodzie, to znaczy idziemy z zbieramy sprzęt, kamerę podwodną, idziemy do wody, pływamy, wybieramy sobie daną zatokę, którą będziemy tego dnia monitorować, szukamy tam żółwi, robimy takie transekty, to znaczy płyniemy po określonej ścieżce, tak żeby jak największą część zatoki po prostu sprawdzić.
1: Tak przeczesujecie po prostu.
0: Przeczesujemy, tak. I jeżeli żółwia znajdujemy, no to staramy się zrobić dobre zdjęcie profili. No po czym wracamy do biura, które znajduje się w Marsa Alam w Egipcie. Tam sprawdzamy zdjęcia, które wykonałyśmy. Próbujemy zaktualizować naszą bazę danych.
1: Proszę mówić po polsku.
0: Aktualizujemy naszą bazę danych i sprawdzamy skrzynkę pocztową, czy może ktoś nam wysłał jakieś inne swoje obserwacje z innych części egipskiego wybrzeża.
1: W to jeszcze wchodzi od czasu do czasu. To ten kontakt z turystami, rozumiem, i ten kontakt z tymi, którzy prowadzą łodzie.
0: Tak. Dodatkowo, ale to już nie każdego dnia, tylko no, zależy od momentu. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc organizujemy właśnie takie szkolenia w centrach nurkowych.
1: No to wtedy chyba tam spotykasz Polaków też, prawda?
0: Też, ale nie tylko. Bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Holendrów, bardzo dużo Włochów. Więc dosyć takie międzynarodowe towarzystwo. No plus kapitanów lokalnych, egipskich. I ich wszystkich po prostu staramy się szkolić.
1: Powiedz mi, czy czasami turyści cię zaskoczyli czymś? Czy to swoim zachowaniem, czy to swoim pytaniem? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia osoby, która jest z drugiej strony, która tam jest, zna rzeczywistość, nurkuje, no i zna tę przyrodę?
0: O, ja jestem wiecznie zaskoczona różnymi ciekawymi zachowaniami i pytaniami. Ale nie, generalnie większość osób jest bardzo, bardzo zainteresowana i chętna do współpracy z nami.
1: Ci nas nie interesują. Ja się pytam o tych, którzy cię zaskoczyli.
0: No mieliśmy na przykład kiedyś takie informacje i nagrania, na przykład pana, nie pamiętam już skąd, natomiast pana, który po prostu stał na skorupie takiego żółwia. Wyciągnął go sobie na plażę, potem na nim stał.
1: Taki... Po to by zdjęcie zrobić?
0: Tak, zrobić zdjęcie. Taki żółw oczywiście ma już w takim momencie uszkodzone organy wewnętrzne i najprawdopodobniej tego nie przeżył. Natomiast oczywiście zdjęcie super. Mieliśmy też takie nagrania, kiedy młody chłopak chciał pokazać mamie właśnie takiego małego żółwia, nie w pełni jeszcze dorosłego, i po prostu wyciągnął go z wody i zaczął nim machać nad głową. No więc takie rzeczy się zdarzają, ale na szczęście są to dosyć rzadkie przypadki. Większość ludzi jednak zdaje sobie sprawę, jak się zachowywać.
1: Tu użyłaś takiego określenia, że czasem ktoś chce pomóc, a może zaszkodzić. Nie wiem, czy to przy okazji, gdy była mowa o Grecji, czy o Egipcie, co miałaś na myśli?
0: Właściwie i Egipt, i Grecję. Najczęściej to dotyczy małych żółwi, tych po wykluciu. Bardzo często turyści znajdują tego typu małe żółwiki na plażach i chcą im pomóc, to znaczy przenoszą je prosto do wody. I w tym momencie, proszę Państwa, taki żółwik nie przetrwa. To jest tak, jakbyśmy go po prostu zabili. Żółwik mały musi samodzielnie przejść tą całą plażę, bo tylko w ten sposób jest w stanie wykształcić odpowiednie mięśnie, by potem w morzu po prostu radzić sobie z prądami. I jest to też jedyny sposób, żeby ich płuca przygotowały się na tą aktywność, którą później będą wykonywać. Więc niestety w ten sposób bardzo łatwo możemy przyczynić się do śmierci takich żółwików.
1: To bardzo ważne, co powiedziałaś, bo to rzeczywiście taki odruch, pomogę, prawda? Po co ma tyle iść, ja pomogę. Ktoś mu grozi, pomogę i zaniosę. A powiedz mi, na ile to jest sprawa sezonowa, klucie się małych żółwi? Jak to wygląda? Mamy teraz za moment luty. Jak to wygląda?
0: Tak, to jest jak najbardziej sezonowa sprawa, natomiast zmiany klimatyczne dotyczą bardzo dotykają do tej sezonowości i tak jak wcześniej na przykład w Egipcie, nigdy nie słyszeliśmy o tym, żeby żółwie wykluwały się w styczniu. Teraz jest to już trzeci rok, kiedy takie doniesienia mamy. Więc zmiany klimatyczne powodują, że ta sezonowość troszeczkę się zmienia.
1: Czyli mówisz, że w tym roku jest to przyspieszone. Normalnie to się dzieje kiedy? I czy to jest raz na rok? Kiedy następnym razem samica składa jaja?
0: Tak, żółwica składa jaja mniej więcej raz na rok, czasami raz na dwa lata. To zależy od po prostu stanu fizycznego takiej żółwicy. Bo oczywiście wykopanie gniazda, złożenie tych jaj wymaga od ogromnych nakładów energii. I póki żółwica nie odbuduje w sobie wystarczających sił, to nie będzie dalej po prostu kopulować, poczeka kolejny rok.
1: Rozumiem. Czyli normalnie jak ty zaczęłaś jeździć do Egiptu, to było kiedy? Luty, marzec, gdy się kluły? Gdy składała jaja, bo to też jeszcze później wymaga kilka tygodni, prawda? Powiedziałaś.
0: No właśnie. To warto doprecyzować. Nie, zwykle ten okres, kiedy żółwie się wykluwały w Egipcie, zaczynał się od kwietnia. Więc to, że teraz mieliśmy przypadki wyklucia już w styczniu, no jest naprawdę bardzo, bardzo dziwnym ewenementem.
1: I wcale nie najlepszym, prawdopodobnie.
0: Wcale nie najlepszym, wręcz bardzo, bardzo przerażającym, bo to się po prostu wszystko rozregulowuje. Cała nasza planeta, wszystkie przyrodnicze dotychczas takie zależności się zmieniają i nie wiemy, jakie będzie to miało konsekwencje.
1: No tak, a powiedzenie to żółwie też się dostosują, może być absolutnie błędne, zwłaszcza, że powiedziałaś, im cieplejszy piasek, tym mniej samców się wykluwa.
0: Jak najbardziej zwierzęta generalnie dostosowują się do zmian klimatycznych, o ile one nie następują tak szybko. A nigdy jeszcze nie następowały w takim tempie. Po prostu zwierzęta nie mają czasu dostosować się do innej sytuacji.
1: Przypomnij jeszcze, Maju, na koniec, gdzie można was znaleźć, wesprzeć, zaadoptować żółwia, gdzie tam na miejscu jesteście, gdyby ktoś szukał kontaktu, wybierając się do Egiptu.
0: To tak, nasza organizacja nazywa się Turtle Watch Egypt. Na strona w internecie turtlewatchegypt.net. A jeżeli ktoś jest w Egipcie, to bardzo prosimy o kontakt. A nasza siedziba znajduje się w Mars Alam.
1: Następnym razem porozmawiamy o tym, o czym już nie zdążyłyśmy, a mianowicie o twoich doświadczeniach i przeżyciach związanych z psami w Egipcie. Jakiś czas temu okazał się artykuł w Polityce na ten temat. No właśnie, była mowa. A wiem, że tu też masz wiele do powiedzenia i może będzie jeszcze okazja porozmawiać o tym, trochę o twojej drugiej pracy, czyli o wielorybach. To serdecznie cię zapraszam. A teraz bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę.
1: Naszym gościem była Maja Zamęcka, biolożka, oceanografka. Maja skończyła Uniwersytet Gdański, a ją poznałam wtedy, gdy się wahała, na jakie to studia pójść, ale dobrze wybrała. Dobrze wybrałaś, Maju?
0: Jak najbardziej, bardzo polecam.
2: To była audycja z cyklu Opowiedz mi swoją historię, a Państwa teraz zapraszam na audycję Los Polandos.

0: Ale jeszcze zanim audycja Los Polandos, to zgłosimy się my. Jest 22, prawie 50, my, czyli...
1: Przemysław Pozowski, dobry wieczór,
0: redakcja sportowa. I Maciej Głogowski. Nie redakcja sportowa, ale redakcja wielbiąca sport.
1: Są na to dowody.
0: Są na to dowody.
1: Jawne i niejawne.
0: Tak, zostawmy te niejawne, a jawne to te, że trwa spotkanie. Piękne spotkanie jest...
1: Nie no, i dlatego się tutaj zebraliśmy.
0: Dlatego,
1: tak,
0: się zebraliśmy.
1: Dlatego się zebraliśmy, bo tak się...
0: Nie dało się oglądać w domu.
1: Bo tak się zastanawialiśmy, jak to będzie, czy to się właśnie teraz będzie kończyć, no ale wiemy już też i możemy
0: ale może powiemy,
1: powiedzieć,
0: że...
1: tak, powiemy w ogóle o czym, powiemy, jakie powiemy to spotkanie. O czym, jakie to jest spotkanie, bo to nie chodzi o to, że ja i Maciej Głogowski się tutaj w studiu spotkaliśmy, prawda, tylko chodzi o pewne spotkanie, które się dzieje, tak troszkę by trzeba, nie wiem, samolotem tam się leci 2 godziny, ale generalnie mowa oczywiście o sporcie, no bo nie bez powodu właśnie tutaj przedstawiciel redakcji sportowej na chwilę sobie przywłaszczył ten mikrofon, no bo mamy dzisiaj finał Mistrzostw Europy w siatkówce i pomyśleliśmy sobie, że pewnie...
0: Ja wiem, że tak nie wolno, ale ja, jak już są te ostatnie mecze i to takie, i właśnie taki, to ja po prostu muszę, siatkóweczka, jesteśmy tu dla siatkóweczki.
1: Tak, i to nie jest też tak, że redaktor naczelny Maciej Głogowski powiedział: Pozowski, przyjeżdżaj do radia, mówimy tutaj o programie. Nie, to też jakby, to też po
0: nie,
1: prostu
0: nie, leży
1: nam na sercu.
0: Nie, Przemek sam zdecydował, tak. Tak, że trzeba nieprzymuszany
1: tutaj,
0: jest.
1: Tak, że trzeba tutaj jednak powiedzieć państwu parę słów, bo może nie wszyscy możecie akurat teraz siedzieć przed telewizorem i czekać. Czy nasi siatkarze będą tymi mistrzami Europy, czy nie będą? Czy zdobędą ten bilet do Los Angeles? To jest bilet do Los Angeles? Ty, Maciek, wiesz? Bilet do Los Angeles to jest, bo nie odpowiedziałeś od razu, co ci wchodzę w słowo. To jest ta nagroda za ewentualne wygranie finału. On trwa, tylko tyle zdradźmy. On trwa, on się jeszcze nie skończył.
0: Finał trwa i naprawdę my jeszcze nie wiemy, jak będzie, chociaż... I mnie by
1: mamy
0: kusiło.
1: Dobre przeczucie.
0: Mnie
1: mamy
0: by kusiło
1: przeczucie.
0: Powiedzieć, tyle możemy na przykład tym z państwa, którzy w tej chwili są gdzieś w samochodzie, powiedzieć, że to no, nie wygląda źle.
1: Tak, wynik jest dobry, ale my musimy strasznie denerwować tych słuchaczy teraz.
0: Dobra, może,
1: od 3 minut i mówimy, że im powiemy, jak jest.
0: Powiedz.
1: Jeszcze mecz trwa. Polska prowadzi 2-1 w finale Mistrzostw Europy z Francją, z prezentacją Francji się mierzymy, tak jak no, już prawie 20 lat temu. Było już nawet jeszcze lepiej i zaczęło się od wygranego seta 31-29, a więc było na przewagi. To mówimy do wszystkich tych państw oczywiście, którzy tego meczu właśnie nie oglądają, ale są żywotnie zainteresowani polskim sportem, polską siatkówką, kochają siatkówkę, kochają trenera Grbicza i jego drużynę. A było w tym pierwszym secie naprawdę bardzo ciekawie, bo w pewnym momencie wyświetlił się wynik 27...
0: Teraz uwaga, mówimy o pierwszym secie.
1: Tak, o pierwszym secie. W pierwszym secie się wyświetlił wynik 27-25. I cieszyli się Francuzi z jego wygrania. Ale potem ktoś z naszej ławki wyskoczył.
0: Ja wiem,
1: challenge.
0: Ten głos, który był, ja nie wiem, czy państwo słyszeli to na antenie, to ja tutaj trochę chyba krzesło zepsułem, bo ja po prostu musiałem poprawić się, żeby wsłuchać się w tę relację Przemka. Jeszcze raz przypominając, że my sobie trochę obserwujemy czwarty set, ale opowiadamy o pierwszym.
1: Tak, oczywiście, bo spotkanie trwałe, mówimy to, co się wydarzyło. To jest
0: możemy
1: oczywiste.
0: Możemy o tej historii, ona jest nieodległa, możemy państwu to opowiedzieć.
1: Jak najbardziej. I tam był taki moment, że bodaj nasz statystyk wyskoczył, że jednak jest challenge, czyli sprawdzamy, bo być może po ataku Polaków w aut piłka wprawdzie wyszła i to było aż nadto widoczne, ale być może któryś z Francuzów lekko dotknął siatki. Rzeczywiście to był tak zwany challenge successful. Krzysztof Woźniak, który realizuje ten program, też tutaj z nieprzymuszonej woli dzisiaj.
0: Też tutaj
1: było
0: jest.
1: Jasne. Też kocha sport.
0: No, tak,
1: też... I on kręci głową, bo on zaplanował, że wypuści piosenkę jeszcze może przed godziną 23. My tak gadamy, że nie wiem, czy mu damy tą piosenkę.
0: Krzysiu, chcesz tam piosenkę?
1: Nie, jeszcze jesteśmy teraz w trakcie...
0: To możemy zagrać, żeby państwu umilić i za chwilę jeszcze wrócić. O, może tak
1: to
0: zrobimy.
1: Może ja tylko powiem o tym challenge'u jeszcze do
0: Dobra,
1: końca.
0: Dokończ.
1: Challenge successful, a więc nie ma 27-25, jest 26-26. Jeszcze grają na przewagi nasi i wygrywają tego pierwszego seta 31-29. Drugi set też wygrany, bardzo pewnie 25-19. No i niestety, co nam popsuło humory. Tak, 25-20 dla Francuzów, trwa set numer 4 i już nie możemy o tym więcej mówić. Krzysztof chyba jest gotowy z piosenką, czy nie?
0: Nie, ale ja muszę tylko powiedzieć, że ja się tym... Właśnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Wrócimy jeszcze do państwa.
1: Piosenki też lubimy, nie tylko sport.
0: O siatkówce.

0: No i po tej muzycznej przerwie raz jeszcze wracamy do Państwa. Jest prawie godzina 23 i możemy powiedzieć, że mecz jeszcze się nie skończył. Polska-Francja.
1: Tak, 2 do 1 w setach cały czas.
0: Tak, 2 do 1 w setach. Możemy też powiedzieć, właściwie powtórzyć takie zdanie, które wypowiedzieliśmy przed utworem muzycznym, że nie wygląda to źle dla nas.
1: Nie, no wygląda dobrze, wygląda dobrze. Możemy też powiedzieć, przecież, jaki jest wynik w secie numer 15, 10, a właściwie nawet 16. 10, więc dużo wskazuje na to, że nie wiem, czy Państwo chcą, ale mam nadzieję, że będziemy się mogli wspólnie pocieszyć niebawem tym złotym medalem. Jeszcze trochę cierpliwości.
0: Ja myślę, że chcą, tak jak i my chcemy. O czwartym secie będziemy Państwu opowiadać już nieco później. Natomiast teraz posłuchamy informacji, które zbliżają się o godzinie 23.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Jak się zachować w przypadku zagrożenia? Są kolejne szkolenia, a u nas konkretne porady. A w górach zagrożenie lawinowe, u nas także ważne ostrzeżenie ratowników prosto z Tatr. Minęła 23, to są informacje TOG FM, Emil Górny, dobry wieczór. Mieszkańcy Jarosławia uczcili pamięć księdza, który zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku nożownika na terenie miejscowego opactwa. Ulicami miasta przeszedł Marsz Ciszy. Jego uczestnicy zebrali się na rynku, a następnie skierowali do świątyni, w której doszło do tragedii. Napastnikiem był 31-letni obywatel Ukrainy, u którego biegli zdiagnozowali ostre zaburzenia psychiczne.
6: Obowiązek powinien tu być. Uważam.
7: Ksiądz Stanisław był moim spowiednikiem. Wspaniały, cichy, pokorny, ciepły. Naprawdę wspaniały kapłan, ksiądz Marek. Pomagał każdemu, szczególnie właśnie
8: jak wojna wybuchła, to tutaj bardzo dużo Ukraińców przyjęli. Całe rodziny, dzieci. Naprawdę było...
7: Dzielił się wszystkim.
8: To nie jest z nienawiści. Nie chcemy, żeby to było traktowane, że to jest marsz nienawiści. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
5: W trakcie tego ataku rany odniosły 4 inne osoby. Decyzją sądu podejrzany trafił do 3-miesięcznego aresztu, który ze względu na jego stan psychiczny będzie odbywał w szpitalu. Obecnie jego zdrowie nie pozwala na przeprowadzenie przesłuchania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada kolejne szkolenia dla ludności w weekendy w różnych miastach kraju. Chodzi o bycie przygotowanym na różne scenariusze, w tym na zagrożenie atakiem z powietrza. Anna Gmiterek-Zabocka.
9: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi krótko, każdy z nas musi być przygotowany, by nie mówić potem nie wiedziałem, co zrobić, czy jak się zachować. Stąd kolejne szkolenia dla ludności.
10: Niektóre osoby nie doczytały, nie wiedziały, powiedziały, a my byśmy przyszli, tylko jakbyśmy chwilę wcześniej wiedzieli, więc wychodzimy z ofertą kolejny raz ćwiczeń. W każdym tygodniu kolejne 2 województwa będziemy dodawali do tych ćwiczeń reagowania.
9: To o tyle ważne, że często nie znamy podstawowych zasad, mówi ekspert Hubert Trusiuk i jako przykład podaje Ukrainę czy Izrael w chwili ataku.
11: Tam ruch na ulicach zamiera w momencie usłyszenia syreny, więc wszyscy się chowają, nikt nie wybiega wtedy z domu, nie szuka tej syreny. Takie miejsce powinniśmy sobie znaleźć najbezpieczniejsze we własnym mieszkaniu. Przede wszystkim to zasada 2 ścian. Jest to z reguły toaleta, łazienka czy korytarz. Jeśli nie możemy takiej zasady zapewnić, no to na pewno dobrze by było, żeby to było jakieś pomieszczenie bez okien. Jeżeli są okna, no to okno odpowiednio zabezpieczone, żeby po prostu odłamki, które w wyniku fali uderzeniowej mogą nas porazić, żeby nas nie poraziły.
9: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Czas na wielkie sportowe emocje. Polscy siatkarze prowadzą z Francuzami 2-1 w setach w finale Mistrzostw Europy, które odbywa się w Mediolanie. Pierwszą partię zawodnicy trenera Nicoli Grbicia wygrali 31-29, choć wcześniej bronili 3 set boli. W drugiej byli już wyraźnie lepsi, zwyciężając 25-19. A jeszcze przed spotkaniem nasi kibice byli przygotowani na doping.
12: W górę serca! Bo...
13: 3-0. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj wygrywamy i bruzujemy do białego rana.
14: Fajnie by było dla kibiców 3-2, ale dla spokojności serca. Chłopaki są w dobrej formie.
5: No 3-0 to już się nie uda, ale biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu, a w sumie walczą o 3. złoto Mistrzostw Europy. Ponad 90% mieszkańców Torunia korzystających z asystencji osobistej może stracić wsparcie w wyniku procedowanej właśnie przez parlament zmiany ustawy. Ostatnie poprawki Sejmu dla wielu oznaczają rozczarowanie, mówi wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
15: Po zmianie tej ustawy, gdyby ona przeszła w tym niezmienionym kształcie, będzie to bardzo problematyczne, żeby zapewnić tą usługę osobom, które do tej pory z niej korzystają. I teraz będzie nam ciężko wytłumaczyć mieszkańcom, że do tej pory korzystali z usługi przez kilka lat, tak, bo ta usługa była dla nich dostępna i nagle odcinamy to grubą kreską.
5: A według projektu ustawy z bezpłatnej pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 roku życia i to z najwyższą liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Projekt ustawy będzie procedowany w Senacie, a samorządowcy liczą, że uda się jeszcze wprowadzić zmiany. Nowe przepisy miałyby wejść w życie za 2 lata. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest coraz cieplej, tłumaczy ratownik dyżurny TOPR Adrian Koźbal.
16: Temperatura powoduje, że ten śnieg staje się ciężki, będzie chciał po prostu zjeżdżać, może kogoś wytrącić z równowagi, to jest główne zagrożenie, a oprócz tego twardniejący śnieg w godzinach porannych może być ślisk. To ani zima, ani lato, naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
5: A tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry, ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. To miejsce połączy energię młodości z mądrością doświadczenia. W Toruniu rusza budowa nowoczesnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej. Pod jednym dachem znajdzie się przestrzeń dla dzieci i seniorów, ale sale warsztatowe, a nawet osiedlowa przychodnia. A o tym mówi m.in. wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
15: Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i dla placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
5: A budowa potrwa rok, będzie kosztować prawie 8,5 miliona złotych, z czego 6 milionów 200 tysięcy to unijne dofinansowanie. A kolejne informacje już w nowy dzień o północy. Teraz czas na pogodę. A niedziela przyniesie nam więcej słońca, mało chmur w całym kraju, nie będzie też padać. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 21 to w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, ale wiatr będzie słaby.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dobry wieczór, Maciej Głogowski.
1: Przemysław Pozowski, redakcja sportowa TOK FM. Dobry wieczór.
0: I myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli już Państwa poinformować, jaki jest wynik tego finałowego meczu w siatkówkę Polska-Francja. Ale jeszcze opowiemy o tym tak króciutko, co dzisiaj albo w ostatnim czasie, może tak, w ostatnich godzinach się działo i o czym również w sporcie warto się pochwalić, opowiedzieć. Przemek?
1: Tak, oczywiście. To jest weekend. W każdy weekend się bardzo dużo w sporcie dzieje, ale to jest weekend też, w którym naprawdę działo się bardzo dużo w polskim sporcie takiego, z czego możemy się cieszyć. Po prostu były sukcesy, co tu dużo mówić. Może jeżeli chodzi o Żurze, albo o nim chcę powiedzieć, nie aż takie, do jakich przywykliśmy, bo przecież Bartosz Zmarzlik w Cuglach wygrywał już niejednokrotnie serię żużlowego. tego Grand Prix. W Toruniu okazało się jednak, że tym razem to będzie wicemistrzostwo świata.
0: Wicemistrzostwo tak. To też jest naprawdę nieźle.
1: Potwierdzenie klasy po prostu tego żużlowca, tego, że to jest też jeden z tych naszych sportów obok skoków narciarskich. No ale tutaj jednak dwa punkty za Robertem Lambertem ostatecznie, a przed Bradym Kurcem trzy punkty. Bardzo w ogóle była emocjonująca też ta końcówka żużlowego Grand Prix. No i mamy też medal w kolarstwie szosowym kobiet. Znowu polski sport jest kobietą, chociaż Maćku, czy my możemy powiedzieć, że jest dziś wieczorem nie tylko kobietą, ale także mężczyzną, a nawet kilkunastoma mężczyznami, którzy już mogą się cieszyć z medalu?
0: Myślę, że już chyba się wszyscy możemy cieszyć.
1: I to jest złoty medal. To jest złoty medal. To co? 3, 2, 1 i mówimy?
0: No mamy.
1: Mamy złoty medal Mistrzostw Europy. Mistrzostw Europy siatkarskich oczywiście, a więc reprezentacja Polski pokonała Francję nie w trzech, teraz ale co tam? To już jest zupełnie
0: istotne. To już naprawdę nie ma znaczenia. Broni tytułu. Były cztery, przeżyliśmy ten trzeci, o którym już teraz też możemy powiedzieć, chociaż nie wiem, czy warto go jeszcze wspominać. Gdy się do niego zabieraliśmy, to wydawało nam się, że może w trzecim. Dobrze, nie było w trzecim. Oglądaliśmy czwarty, ale przyznają państwo, jeśli nas słyszeli przed godziną 23, że spokojnie do tego podchodziliśmy.
1: Mieliśmy taką czutkę, jak powiedziałby jeden ze znanych sprawozdawców
0: sportowych. Tak, jakoś tak.
1: Takie przeczucie było.
0: Naprawdę siła spokoju tutaj panowała w tym studiu, podglądając sobie, co się dzieje. I tak właściwie, jak już teraz to zobaczyliśmy,
1: z tą siłą spokoju przy sporcie, to powiem ci, że chyba mogę bez żadnego trybu, to chyba nie aż tak na spokoju. Dobrze, były te emocje.
0: No ale przyznaj sam, były emocje, że towarzyszyło nam takie silne poczucie i przeczucie, że to się powinno udać i że to się musi udać, dlatego i ja nie wyczuwałem w tobie jakiegoś takiego zdenerwowania i nawet te kilka minut przed 23, gdy wspominaliśmy, co się wcześniej w tym meczu działo, trzymając państwa też w niepewności, co tutaj widać, no ale chodziło nam o to, by móc się pocieszyć właśnie teraz. Jakoś uważam, że naprawdę na dużym spokoju do tego podchodziliśmy. Pewnie, na pewno ten spokój u nas był dużo, dużo większy niż w porównaniu do naszych zawodników, którzy już w tych ostatnich minutach na pewno trochę się denerwowali, to nie wiem, czy to jest najlepsze określenie.
1: Wiesz co, zawsze są nerwy, jeżeli chodzi o tego typu mecze, jak mecz o złoto, czy to siatkarskich Mistrzostw Europy, czy jakichkolwiek innych, ale też trzeba powiedzieć, że samo spotkanie to...
0: I jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, ja myślę, że ci, którzy na co dzień interesują się sportem, siatkówką, to zdają sobie z tego sprawę, a ci, którzy może mniej, to też ciesząc się teraz, chcielibyśmy, byśmy wszyscy byli też świadomi, że to jest obrona naszego medalu, tego złota.
1: Oczywiście.
0: Z 23?
1: 2023 rok, też pamiętam, w TOK FM był wtedy program specjalny, też żeśmy to śledzili z wypiekami na twarzy. Może nie bezpośrednio po turnieju Padla, w którym też dzisiaj ekipa Radia TOK FM grała, ale to jest teraz absolutnie dygresja.
0: To jest zupełnie inna historia.
1: Myśmy ciągle nie powiedzieli wyniku, bo my możemy oficjalnie powiedzieć, jaki był wynik. 3-1, ale w setach 31-29, 25-19, 19-25 i to ci z państwa, którzy słuchali nas jeszcze przed 23 wiedzą, ale ci, którzy nie oglądali meczu, nas nie słuchali, to nie wiedzą, że ten ostatni i czwarty set
0: 25?
1: To był set ekspresowy do
0: 16.
1: 25. Bardzo wysoko, jak na siatkówkę, bardzo pewne, bardzo wysokie zwycięstwa.
0: Tak zwane naprawdę. Elegancko.
1: I w drugim i czwartym secie tutaj jakby nie było zagrożenia, że Francuzi nas dojdą. Największe emocje to już te wspominane w tym pierwszym secie, czyli challenge, który uratował nam tak naprawdę porażkę w pierwszym secie, bo tam już się wyświetliło w pewnym momencie 27-25, przypomnę, ale okazało się, że było dotknięcie siatki przez jednego z francuskich siatkarzy i stąd powtórka punktu, wyrównanie. No ale o tym opowiadałem. Więc jest powtórka sukcesu. Co ciekawe, też przecież finał tamtych Mistrzostw Europy, tych sprzed 3 lat, był rozgrywany na włoskiej ziemi. Tyle, że wtedy w hali w Rzymie to się wszystko wydarzyło. Zresztą w tym takim kompleksie w dzielnicy Eur, budowany jeszcze na Igrzyska Olimpijskie lat 60. i tam wtedy sięgali Polacy po złoto, wygrywając z reprezentacją Włoch. A teraz Francuzi. I, tak. I co ty sobie myślisz? Jak myślisz, że pokonujemy Francuzów, no to chyba skojarzenie jest oczywiste, prawda? Czy nie? No rewanż za Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
0: Wiesz, ja właśnie zastanawiałem się, czy cię nie namówić, by choć przez chwilę porozmawiać także o włoskiej, francuskiej drużynie. Nie wiem, dlaczego musiałem ich szybko w głowie odszukać. I pewnie jeszcze zdążymy w trakcie tych nadchodzących minut porozmawiać o Francuzach, którym dzisiaj się nie udało i jakoś się wybitnie nie będziemy o to martwić. Natomiast jak już wspominałeś o drużynie z Włoch, to wydaje mi się, że gdyby jednak ten finał się okazał z Włochami, to chyba jeszcze bardziej byśmy byli spokojni.
1: Nie. Myślę, że z Włochami mogło być dużo trudniej, bo...
0: Naprawdę?
1: Tak, bo ja zdążyłem powiedzieć o Rzymie, że 3 lata temu był Rzym. Państwo, jak śledzicie siatkówkę, to doskonale wiedzą, że te Mistrzostwa Europy były rozgrywane w kilku krajach, że myśmy zaczynali w Bułgarii, były te mecze w Sofii. To jest też tytuł Mistrza Europy. Maciek, teraz patrzę na ciebie, wiem, że ty spoglądasz też tam trochę na naszego realizatora, na Krzysztofa, który gdzieś tam już szuka numeru telefonu, bo my też chcemy tutaj parę telefonów wykonać. Może nie, to nie będzie 711 połączeń, na pewno tyle czasu nie ma. Proszę bardzo, próbujmy. Ale co chciałem powiedzieć, że turniej się zaczął w Bułgarii, myśmy nawet w Sofii z Bułgarią przegrali taki grupowy mecz, wtedy było przecież larum, tak? Czy to nie jest tak, że ci Bułgarzy, zaraz na nich trafimy w ćwierćfinale, to może my w ćwierćfinale jednak z tą Bułgarią przegramy, bo tutaj będzie jakiś czynnik psychologiczny. Bułgaria przegrała z Niemcami, więc myśmy grali ćwierćfinał z Niemcami. Potem byliśmy przekonani, że Włosi będą też w tej czwórce i że pewnie pokonają Francuzów i że pewnie będą grać o tytuł, bo to przed własną publicznością w Mediolanie, w tym Asago Forum, ono się teraz nazywa Unipol Forum, ale to jest ta sama hala, która gościła Igrzyska Olimpijskie ledwie w lutym tego roku. Tam było short track, tam były inne zawody. No i okazało się, że Włosi wyrzuceni z gry o złoto przez Finlandię, czy w ogóle z gry o medale przez Finlandię. Finlandia dzisiaj sensacyjnie przed meczem jeszcze Polski zdobyła brąz, pokonując Słoweńców. Też byś tego nie wymyślił, bo jak myślimy o Finach, to jednak myślimy, że to owszem, świetni zawodnicy, ale w sportach zimowych przede wszystkim. Wprawdzie w piłkę nożną też nas potrafili pokonać w Helsinkach. No ale jak zawsze, sport potrafił zaskakiwać, chociaż o Mistrzostwo Europy grały dwie drużyny, które się mierzyły, olimpijskie
0: złoto. Ale ten brąz dzisiaj też zaskoczył?
1: Finów? No oczywiście, że tak. Byłem przekonany, że jednak Słowenia. Ale uwaga, bo ja obiecałem, że będzie dzwonione, to jest dzwonione i mamy na linii jednego z gości. Mamy. Mediolan, Marcin Powideł, Radio Z. Dzień dobry, dobry wieczór.
17: Zgadza się, dobry wieczór. Bardzo dobry.
0: Marcin, najlepszy, powiedz najlepszy.
1: Jak to wyglądało z hali?
17: Mamy to złota. No, kapitalne widowisko dzisiaj, godne finału. Ten pierwszy set pokazał, że obie te drużyny zasłużyły na finał, bo ten pierwszy set był najbardziej zacięty, obie te drużyny były najbardziej zdeterminowane. Później ta przewaga Polaków była już widoczna w drugim secie, no ale Francuzi gdyby zdeterminowani tym, że mogą zakończyć ten mecz już po 3 setach, wygrali tę 4. partię i trzeba im oddać, że rzeczywiście w tej 4. partii dominowali od początku do końca, ale to było wszystko, co mogli dzisiaj postawić przeciw biało-czerwonym. Bo Polacy nie tylko zagrali znakomity dzisiaj finał, ale zagrali kapitalny turniej. Przypomnę, tylko jedna porażka ze współgospodarzem turnieju, Bułgarią. Bułgarzy zbili się wtedy na wyżyny swoich umiejętności i po zaciętym meczu pokonali biało-czerwonych, ale śmiem twierdzić, że Polacy w tym turnieju byli jedyną drużyną, która wychodziła na parkiet, wychodziła na boisko i brała to, co do nich należało, czyli zwycięstwo. W pełni zasłużone, tytuł Mistrza Europy, przypomnę, drugi z rzędu, a trzeci w historii.
1: Komu kibicowała dzisiaj hala? Komu kibicowało Unipol Forum? Czy tam było, nie wiem, 65-70% biało-czerwonych, czy jednak nie aż tak?
17: Wiesz, myślę, że nawet więcej. Było Polaków zdecydowanie więcej, ale przede wszystkim robili różnicę hałasem. naprawdę, kiedy Skipper wywoływał polskich kibiców, no to nie było co tutaj zbierać, naprawdę. Francuzi byli w zdecydowanej mniejszości i nasi siatkarze mieli dziś ten doping i to wsparcie z trybun olbrzymie. Zresztą w trakcie całego turnieju tutaj mnóstwo Polaków przyjechało po najbardziej odległych zakątkach świata jeżdżą kibice naszej reprezentacji za siatkarzami. No a siatkarze odwdzięczają się znakomitymi wynikami, no bo przecież wiesz dobrze, że to jest 10. turniej, taki duża impreza trenera Grbicia i 10. medal, do tego złote, no piękna historia.
1: Marcin, ostatnia rzecz, ja doskonale znam jakby rytm pracy przy takich imprezach i ty teraz prawdopodobnie czekasz, aż po kolei będą wychodzić któryś z naszych zawodników, czy już być może zaskoczysz i powiesz, że ktoś już się pojawił przed mikrofonem? Nie, jeszcze nie, prawda?
17: Nie, jeszcze jest za wcześnie, wiesz, że ustawę za chwilę formuje się jakaś dekoracja, będą wręczone medale.
1: A no właśnie, jeszcze przecież dekoracja, później. No tak.
17: A druga i dopiero rzecz, później pewnie ktoś do nas wyjdzie.
1: A przywitanie w Polsce jest już zaplanowane, prawda?
17: Siatkarze lądują w niedzielę, czyli jutro o godzinie 12.40 na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie i później jest przewidziana konferencja prasowa, oficjalne przywitanie naszych siatkarzy. No kibice pewnie pojawią się w hali przylotów, no bo będą witać mistrzów Europy.
0: Ja i będą sobie mieli rację.
1: Ja już sobie wyobrażam, jak ta hala przylotów może jutro wyglądać. Mam nadzieję, że oczywiście
17: siatkarze też wyjdą. Może się okazać, że to będzie hala odlotu.
1: A odlatywał z nami Marcin Powideł. Ja cię nie chcę też, Marcin, trzymać na linii, bo zaraz siatkarze przyjdą, zaraz Nikola Grbicz przyjdzie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Siatkarzy, wielkie dzięki.
17: Trzymajcie się, dobrego wieczoru.
1: Wysyłaj nam też potem oczywiście wszystko, co oni powiedzą i słuchaj uważnie, co tam mówią, jak się cieszą, bo to są piękne chwile, Dziękujemy ci za relację. Maciek jeszcze chce tutaj
0: Nie, dodać. Ja do tej relacji nic jeszcze nie chcę dodać, tylko przypomnieć, bo ale podejrzewam, że nie da się o tym w tej chwili nie pamiętać, ale może ktoś włączył się właśnie teraz. Mamy złoto, trzecie złoto, drugie z rzędu po 2023 roku w Rzymie, w 2009 pierwsze.
1: I pokonaliśmy wtedy Francuzów też, żeby było jeszcze
0: dzisiaj
1: ciekawiej.
0: Dzisiaj pokonaliśmy Francuzów i myślę, że to zdanie, które Marcin kilka minut temu wypowiedział, ono tutaj pewnie i od nas powinno paść od pierwszych minut tej dzisiejszej audycji.
1: Czego nie powiedzieliśmy?
0: Że to było piękne widowisko, to w całości, a nie tylko to dzisiejsze spotkanie. I że to była drużyna, która szła po to złoto i to było widać. I to była drużyna, która, i to jest drużyna polska, która w pełni zasłużyła na to złoto.
1: I jaka to była, mogę trochę, nie może nie defetyzmu, nie? Ale jaka to była odtrutka na tą Polskę z Bośnią i Hercegowiną wczoraj, prawda? Mówię to do ciebie jako wielkiego pana naszej piłkarskiej kadry też.
0: No tak, ja się wczoraj, nie wiem, czym wypada tak powiedzieć, trochę przemęczyłem, ale mam teraz duży problem, bo jeżeli wejdziemy w tę dyskusję o piłce nożnej, pozbawiając się trochę czasu,
1: nie
0: który jest właściwy na cieszenie się ze zwycięstwa i złota, które właśnie nasi siatkarze mają. Jak wejdziemy w te kolejny, to nie wiem, czy do północy stamtąd zawrócimy. Więc może tylko jednym zdaniem, odnosząc się do tego wczorajszego meczu, i mówię to bez złośliwości, no wiadomo, że bez, szukam dobrego słowa, satysfakcji. To było, postaram się tak najbardziej ogólnie, nudne widowisko. Ale jeszcze raz uwaga, bo żeby ktoś się nie pomylił, absolutnie nie mówimy teraz o siatkówce. To przez chwilę mówiliśmy o piłce nożnej.
1: I żeby może to jakoś tak przekuć w coś pozytywnego, może ci nasi piłkarze dzisiaj ten finał oglądali i może tak ich to natchnie, że oni pojadą do tego Sztokholmu. Przypomną sobie, że przegrali tam baraże i po prostu rozniosą.
0: Jak ja się cieszę, że używasz słowa może, bo to jest najbardziej bezpieczne słowo, które mamy w głowie przed tym poniedziałkiem.
1: A Krzysiek Woźniak, też realizator, gestykuluje, a ja tak w sumie pomyślałem, że może to jest też taki, moment, żeby, ale mamy jakiegoś Mediolańczyka, jakiegoś Włocha, wiesz, oni to we Włoszech wygrali, jakiś taki...
0: Nie, Krzysiu już zaplanował.
1: Lady Punk! No to na pewno nie jest Włoch, to Jan Borysewicz to Wrocław.
0: Krzysiek zaplanował utwór, zagrajmy.

0: podoba. Dobry wieczór raz jeszcze. 23:25 w studiu Przemysław Pozowski i Maciej Głogowski. Jesteśmy tu, by wspólnie z Państwem i dla Państwa cieszyć się z obronionego przez polskich siatkarzy Mistrzostwa Europy. Co w ogóle zresztą jest dla nas powodem do radości tu i teraz z tych zawodów, z tego turnieju, z tego sobotniego, wieczornego, zwycięskiego, pięknego meczu. Przemek ciągle mi tutaj tłumaczy, że no, żebym nie przesadzał w tym mówieniu, że nie było trochę stresu i obaw. Ja myślę, że no wiadomo, że jak jest sport, jak jest rywalizacja i jak jest trzymanie kciuków za polską drużynę, która fantastycznie sobie radzi, to ten mój spokój, który był i ta taka pewność, może dziecięca, była tutaj usprawiedliwiona. Ale my mamy jeszcze kolejny powód do tego, by dzisiaj się cieszyć, dlatego że to mistrzostwo, ten medal oznacza, że?
1: No właśnie. I może powiedzmy to słowami Wilfredo Leona, bo już takie słowa padły do kibiców.
0: To są jedne z pierwszych słów do kibiców.
1: Jeden z liderów biało-czerwonych, no świetny był Leon podczas tych mistrzostw. Też żeśmy drżeli o jego zdrowie, żeby było jasne, bo on tam przecież nie w każdym meczu grał tyle, ile by pewnie mógł, gdyby wszystko było okej. Okay. Trochę tutaj były trudne decyzje podejmowane przez Nicolę Grbicza. Ale co powiedział Wilfredo Leon? Dziękuję wszystkim kibicom za wasze wsparcie. To nie jest nic zaskakującego, bo to wsparcie było fantastyczne. Mówił Marcin Powideł z Radia Z, z którym się łączyliśmy, że ci kibice stanowili absolutną większość hali, która mieści kilkanaście tysięcy kibiców, jeśli dobrze pamiętam. Ale Leon też powiedział, mamy kwalifikację olimpijską i to wszystko dzięki wam. No i to właśnie jest to słowo klucz, bo to jest nie tylko złoto Mistrzostw Europy, które oczywiście może być celebrowane i ta nasza radość jest absolutnie tutaj uzasadniona. I to jest wyczyn sam w sobie, bo w żadnej chyba dyscyplinie aż tak regularnie nie trzaskamy tych medali jak w siatkówce w ostatnich latach, czy mówię tutaj o medalach też oczywiście Ligi Narodów, czy też Igrzysk Olimpijskich, Srebro, Paryż, przypomnijmy, ale to jest też bardzo ważne, bo wróciła ta furtka, tak, że nie trzeba brać udziału w kwalifikacjach olimpijskich, nie trzeba tej drogi przechodzić gdzieś tam, patrzeć się na ranking, po prostu jesteś mistrzem Europy, jedziesz na Igrzyska, musisz wygrać to Mistrzostwo Europy poprzedzające Igrzyska, jakie wygrywasz, to masz bilet w tym przypadku do LA, Los Angeles 2028 i my możemy już powiedzieć, że na pewno lato 2028 roku wszyscy, którzy kochają sport, siatkówkę...
0: Gdybym miał w sobie tyle odwagi, to bym dzisiaj tutaj śpiewał z tej radości, ale nie mam.
1: I ja już tak, bo wiesz co, tak...
0: Krzyczą mi z reżyserki, żebym śpiewał, ale nie zaśpiewam. Ja tam widzę Małgosię Waszkiewicz, którą może mi się uda namówić tak zdalnie przez szybkę, żeby przyszła ze mną zaśpiewać.
1: Bo tylko ty Maciek, to wejście zacząłeś od tego, że jest pięknie, bo jest Lady Punk i już mnie tak prowokowałeś do tego, że... Czy ty mnie prowokujesz do dyskusji o gustach muzycznych? Ja lubię Lady Punk, bo to jest fantastyczny polski zespół, oczywiście.
0: Nie idź tą drogą, nie rozmawiajmy teraz o muzyce.
1: Nie, dobrze.
0: Ja mam w ogóle taką propozycję.
1: Ale jakbyś śpiewał, to byś wybrał, gdybyś musiał, gdyby ktoś powiedział, Macieju Głogowski, musisz zaśpiewać, to wybierasz Lady Punk?
0: Tak,
1: właśnie.
0: To ja śpiewam Lady Punk.
1: Lady Punk, kurczę.
0: Ale ja mam taką propozycję. Może ktoś z Państwa, to tak jak to się mówi, rzucam. Może ktoś z Państwa będzie miał ochotę się z nami cieszyć. 22 44 44 044.
1: Czyli nasza audycja ewoluuje w mikrofon właśnie siatkarski. Doskonale.
0: No ale ja chciałbym...
1: Ja bym chciał też.
0: Ja bym chciał, żebyśmy mieli możliwość cieszenia się w szerszym gronie. Jeśli ktoś będzie miał ochotę pocieszyć się razem z nami, no bo nie sądzę, żeby się nie cieszyć, bo jak się nie cieszyć, to chyba nie ten moment, to zachęcamy 22 44 44 044. Nie zmuszamy, wiemy, że jest późno, ale może ktoś ma ochotę. My za chwilę Państwu będziemy opowiadać o wręczeniu medali, choć to jeszcze przed nami.
1: Tak, jeszcze są różne inne jakby te punkty takich, tych ceremonii po zdobyciu już złota i po zdobyciu medali przez drużynę tutaj w tym przypadku, przypomnijmy, Polski, Francji i Finlandii jednak, tak, bo jest wybierany chociażby i to jest jakby standardowa procedura po każdym dużym turnieju, czy to pod egidą CEF, tak, czyli Europejskiej Federacji, czy pod egidą FIVB, czyli tej Federacji Międzynarodowej, gdy organizuje się Mistrzostwa Świata, no to powstaje taka drużyna marzeń i na pewno możemy Państwu powiedzieć, że w tej drużynie marzeń mamy trzech naszych siatkarzy, jest Wilfredo Leon między innymi wśród nich i to nie jest absolutnie żadne zaskoczenie. Macieju,
0: tak, jeśli... słucham.

0: Jeśli chodzi o tą kwalifikację olimpijską, to podsumowując, bo są dwie bardzo ważne informacje. Złoto, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, i bilet do Los Angeles, czyli otwarta już droga, żeby być pewnym tego, że biało-czerwoni mogą znowu spróbować powalczyć o złoto. Tego im się nie udało zrobić w Paryżu, bo tam Francuzi nas jednak pokonali, choć i tak pewnie wszyscy bardziej pamiętają ten fantastyczny półfinał ze Stanami Zjednoczonymi, który dał prawo gry o złoto olimpijskie, ale będzie znowu szansa po tej
1: jeden
0: serii.
1: Jeden wieczór i zobacz, ile radości, ile dobrych informacji, a ile jeszcze przed nami.
0: Na pewno. Pytanie, czy my zrobimy sobie króciutką przerwę może od siatkówki i przypomnimy...
1: Zanim króciutka przerwa, to zgodnie z... To właściwie nawet nie była obietnica, tylko to było pytanie otwarte do państwa, czy ktoś zechciałby się z nami pocieszyć, tutaj zadzwonić. Wydaje mi się, że znaleźli się tacy, na którzy mają ochotę z nami porozmawiać już za chwilę. Już za chwilę, mam nadzieję, się usłyszymy.
0: Tak, na pewno chętni są. Pytanie jeszcze, na ile to będzie wszystko możliwe, żeby wydarzyło się dosłownie za moment. A może my damy podzwonić słuchaczom i tak, i wprowadzimy państwa jeszcze raz ten mediolański włoski klimat.
1: To ja mówiłem tylko przypomnę, tutaj o 22 44 44 044. Można cieszyć się z nami z dzisiejszego medalu.
0: Tak, proszę dzwonić, a teraz słuchać The Colors i Italo Disco.

0: No dobrze, pobujaliśmy się trochę, nóżka chodziła. Nie tylko nam, mamy nadzieję.
1: Siatkarzom przede wszystkim, jak chodziła.
0: Ach, siatkarzom, to wiadomo. Panie Jakubie, czy my się słyszymy?
2: Tak, tak, słyszymy się, mi też nóżka chodzi cały czas.
0: Pan Jakub z Radzymina, dobry wieczór. Mam nadzieję, że jest pan w takim nastroju dobrym, jak i my, ale i na pewno przede wszystkim nasi siatkarze.
2: No, jak najbardziej. No,
0: to proszę gratulować.
2: Tak, no, móc mieć możliwość oglądać taką drużynę, którą zbudował Nikola Grbić, to jest coś fantastycznego. To jest medal każdej imprezy. I to nie medal najgorszy, czyli brązowy, tylko to są złote albo srebrne medale. Plus, no, mamy teraz tak fajną sytuację, że mamy prawie 2 lata do igrzysk, na które na pewno jedziemy. Możemy budować sobie tą kadrę, możemy rozwijać się, próbować różnych systemów, różnych zawodników. No to jest kapitalna historia, to co dzisiaj zrobili Polacy i w ogóle to co robili w całym tym turnieju.
0: Gdzie pan oglądał to spotkanie? Proszę opowiedzieć.
2: Gdzie oglądałem to spotkanie? W domu z rodziną.
0: No właśnie, tak, chciałem wiedzieć, ale jaki był klimat u pana.
2: No klimat oczekiwania na wielkie zwycięstwo, no i to na szczęście się stało, ale nie wątpiłem, ani moi bliscy też nie wątpili, ani przez chwilę,
0: a to tutaj
2: Francuzi nam zagrożą.
0: To tutaj wyczuwam taką spójność ze mną, bo ja tutaj, ale Przemek świadkiem, że ja naprawdę nie wątpiłem. To nie to,
3: taki
0: że już
3: pewniak był,
0: że już po meczu mówiłem, po spotkaniu.
3: Będzie złoto.
0: Tak. Pamiętasz, ja już gdzieś około wtorku albo środy tutaj na antenie taką deklarację składałem, że jestem spokojny o tę sobotę i że to będzie dobra sobota i że my się tu spotkamy po to, by opowiadać.
3: A mogę jeszcze jedno pytanie do pana Jakuba, bo ja tak się zastanawiam, jak to jest i trochę mi się wspomnienia uruchamiają, gdzie się te najważniejsze wydarzenia sportowe gdzieś właśnie przed telewizorem jeszcze dawno temu oglądało i to czasem potrafi być taka celebracja. Czy pan jak ogląda z rodziną, to nie wiem, to jakoś specjalnie się szykujecie, coś tam sobie gotujecie fajnego na przykład, czy nie wiem, czy ubieracie koszulki, czy specjalnie omawiacie, że po prostu od pierwszej piłki do ostatniej nie ma wychodzenia, nie ma jakiejś przerwy na herbaty, po prostu patrzymy, są te emocje, czy to nie ma już takiej aż celebry w tym?
2: Nie, no są oczywiście, że tak, no koszulki i szaliki to jest podstawowe, no nie mogłem być w Mediolanie, jeżeli mecze są u nas w kraju, to na nie jeździmy, no tak jak mnóstwo kibiców, bo my jesteśmy tym Volleylandem i to trzeba to powiedzieć, może mogą się śmiać wszyscy, że to jest siatkówka, dyscyplina, w którą grają tylko kilka krajów na świecie, ale być czymś tak dobrym, jak są Polacy teraz, to zasługuje tylko i wyłącznie na słowa uznania. W każdym polskim domu dzisiaj powinno być święto.
3: To jedno jeszcze tylko. Przyszła taka myśl, żeby polosować bilety do Los Angeles, na tych siatkarzy pojechać? To daleko, drogo pewnie, nie?
2: No rety, pewnie, żeby się chciało. No tylko, no to będą mieli nieliczni tylko okazję, żeby to zobaczyć na żywo. No ale może jakiś konkurs.
0: Panie Jakubie, bardzo dziękujemy. Proszę świętować z rodziną. Spokojnie. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy. My tu jeszcze trochę będziemy się cieszyć wspólnie, mamy nadzieję, z państwem. 22 44 44 044. Jak już nasi siatkarze dostaną swoje medale, to też państwu o tym opowiemy. Ale jeszcze słów kilka dla tych, którzy byli z nami od początku naszej relacji. Raz jeszcze dobry wieczór. Przypomnę, że obiecaliśmy państwu jeszcze kilka słów o innych dyscyplinach i takiego trochę podsumowania naszej sportowej soboty. I oczywiście absolutnie siatkarze są dla nas dzisiaj tutaj numerem jeden, ale mamy fantastycznych sportowców i jeszcze raz opowiemy państwu w kilku zdaniach o tym, co się dziś działo oprócz siatkóweczki.
3: Tak, Żużel oczywiście, wicemistrzostwo świata, Bartosz Zmarzlik po raz kolejny potwierdził swoją jakby fantastyczną dyspozycję, chociaż oczywiście możemy żałować, że to nie jest znowu złoto, ale uwaga, Katarzyna Niewiadoma Fini, mówiliśmy, że polski sport ostatnio jest głównie kobietą, tak było na igrzyskach w Paryżu, gdzie głównie kobiety te medale zdobywały, tam się Katarzynie Niewiadomej w Paryżu wygrać olimpijskiego medalu nie udało, ale na mistrzostwach świata w Montrealu, otóż jak najbardziej, wyścig ze startu wspólnego, tylko Holenderka Demi Wollering wyprzedziła Katarzynę Niewiadomą. I uwaga, Krzysiek, ty jesteś gotowy, mówię do Krzysztofa Woźniaka, czyli naszego realizatora. W Montrealu tak się złożyło, że był mediaoficer Polskiego Związku Kolarskiego podczas tej imprezy, mediaoficer Polskiego Związku Kolarskiego, czyli Tomasz Piechal, i on z Katarzyną Niewiadomą porozmawiał i wie, że ja kocham kolarstwo i powiedział. Tak? Powiedział, tak, tak? Posłuchajcie, też tokę, posłuchajcie też w TOK FM. Katarzyny Niewiadomej.
4: Jest szczęście, a wiem, że jako drużyna dałyśmy z siebie wszystko, walczyłyśmy do ostatnich metrów tak naprawdę. Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko. Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że zawsze że cieszę się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy.
5: Świetnie też pojechały twoje koleżanki z ekipy.
4: Tak, naprawdę super. Każda dziewczyna zrobiła mega robotę, ponieważ od samego początku po prostu byłyśmy mega skoncentrowane, wiedziałyśmy, czego chciałyśmy. I każda po prostu dała z nas 100% nogi, serca, wszystkiego po prostu.
5: Świetnie, Dominika Włodarczyk, bardzo dobry jej wynik. Tak. Też była z tobą w ostatniej, tej najważniejszej fazie wyścigu.
4: Tak, tak. Dominika pokazuje już od 2 lat, że należy do czołówki światowej, także wierzę też to, że z rokiem na rok, z większym doświadczeniem będzie po prostu coraz wyżej i będziemy... Polska będzie dominacją kolarstwa kobiecego, a nie Holandia.
5: W drodze na podium powiedziałaś mi, że jeszcze musisz doszlifować ten finisz. Co w nim jeszcze musisz doszlifować?
4: Szybkość, zdecydowanie. Nie, myślę, że po prostu po wyższym tak ciężkim wyścigu to ten finisz nawet nie nazywa się finiszem, bo tam ledwo jedziemy. Natomiast no, może jedyną moją strategią na to, żeby wygrać spokojnie wyścig, to po prostu biegać solo.
0: Jesteśmy na antenie, Przemku?
3: Non-stop, pewnie.
0: Nie, no teraz to nie byliśmy my.
3: To była Katarzyna, nie wiadomo.
0: No
3: finisz
0: właśnie.
3: Zresztą, bo przecież mąż też kolarz. Wiesz, że mąż wraca na Igrzyska Olimpijskie też?
0: A, nie wiedziałem.
3: Tak, żeby się jeszcze też o medal pościgać. To zresztą jest w ogóle rodzina kolarska i bodaj, nie chcę teraz konfabulować, ale mama Fineja to była medalistka pierwsza kolarska, gdy kolarstwo szosowe kobiet weszło na igrzyska właśnie w Los Angeles. Także tam jest w ogóle bardzo fajna historia. Ale to był Montreal, to nie było jeszcze Los Angeles i tam Katarzyna Niewiadoma Fini zdobyła srebrny medal, wyścig ze startu wspólnego, kolarstwo szosowe. Tak więc mamy nie tylko ten sukces w postaci złotego medalu Mistrzostw Europy naszych siatkarzy po zwycięskim 3-1 finale z Francją.
0: Tak jest, bo to musimy Państwu przypomnieć i będziemy przypominać jeszcze do północy i jeszcze będziemy na pewno do tego wracać. Nasi siatkarze, polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy. Zwyciężyli. Francja 3-1. Możemy jeszcze przypomnieć 31-29.
3: Tak,
0: było...
3: ten pierwszy set był zdecydowanie najtrudniejszy. Tak. Potem była partia 25-19, czyli taka pod pełną kontrolą.
0: Potem był ten, który nie był pod pełną kontrolą. Choć gdy on się zaczynał i my sobie na niego zaczęliśmy patrzeć, to wydawało nam się, że może to będzie po wszystkim, ale nie. 19-25 i ostatni?
3: No i ostatni do 16, tak więc bardzo, bardzo wyraźne zwycięstwo biało-czerwonych. Natomiast myślę, że warto powiedzieć, skoro już tak w te wyniki teraz idziemy, to ten brązowy medal dla Finów, on był po pokonaniu Słoweńców 3-0. Także tutaj też bez straty seta. Ta największa sensacja bez dwóch zdań siatkarskich mistrzostw Europy, czyli Finlandia pokonała Słoweńców, z którymi my również bez straty seta wygraliśmy z kolei w meczu półfinałowym.
0: Popatrzysz sobie w ekran? Co się dzieje?
3: Non-stop patrzę w ekran, patrzę w telefon, patrzę na ciebie, patrzę na realizatora. Natomiast tak, no i jest też oczywiście punkt kulminacyjny jeszcze ciągle przed nami tego, co się dzieje w Mediolanie i co śledzi na żywo też nasz gość, bo łączyliśmy się tutaj z Marcinem Powidłem z Radia Z, czyli jeszcze dopiero będą odpalone fajerwerki, tak to sobie wyobrażam, bo jeszcze tego nie widzieliśmy, Macieju, natomiast zawsze jest to podium oczywiście przygotowane, zawsze tam siatkarze na koniec patrzy, zresztą to trwa zawsze, bo ten mecz się skończył kilka minut po godzinie 23, więc to wszystko się przeciąga. Ci dziennikarze, którzy tam są, w tym właśnie Marcin Powidł z Radia Z, oni teraz czekają, aż też siatkarze te medale dopiero odbiorą i dopiero pójdą z nimi rozmawiać, więc tutaj naprawdę jeszcze długa noc przed wszystkim.
0: No i dobrze, bo to jest wspaniała noc, jest się z czego cieszyć. Mam nadzieję, że panowie też będą mieli chwilę, by odpocząć. Już słyszeliśmy, wracają jutro.
3: 12:40, tak, na Okęcie. No i możemy, myślę, też już powiedzieć spokojnie, że właściwie chyba na szyjach wszystkich naszych siatkarzy już zawisły złote
0: medale. Mam wrażenie, że każdy z nich już ma swoje złoto. Teraz mnie się ukazał trener, nie wiem czy.
3: Tak, no oczywiście
0: też
3: to jest też tak, że rzecz jasna sztab szkoleniowy również jest nagradzany medalami. Oni na to zasłużyli tak samo jak nasi siatkarze, którzy gdzieś Francuzów pokonali 3-0. Jeszcze tylko jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać już wizualnie w samej hali, jak rzeczywiście się.
0: Jak to wyglądało dziś, to oglądaliśmy, opowiedzieliśmy na tyle, ile takimi słowami, które wydawało nam się oddają i sens, i jakoś mogą obrazowo, nie wiem, czy słowa mogą obrazowo opowiadać, w każdym razie staraliśmy się opowiedzieć, jakie to było piękne widowisko, z dumą też przypominając, że całe te zawody dla naszej drużyny to było wspaniałe widowisko i nawet jeśli gdzieś tam po drodze jedna rzecz.
3: Musiały być turbulencje, musiały być kłopoty, musiały być różne rzeczy. Ale
0: dobre
3: jeszcze,
0: słowo.
3: Ja pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, bo to też niektórzy nasi widzowie, słuchacze oczywiście pewnie nie liczą tego tak dokładnie, tam nie pamiętają kiedy, jaki medal, ale ty zdajesz sobie sprawę, ile już medalów z reprezentacją Polski Nikola Grbicz zgarnął?
0: Masz to policzone?
3: Łukasz Jachimiak ze Sport.pl na X-ie mi o tym przypomniał.
0: No to proszę bardzo.
3: 10 na 10. Tyle medali z imprez. I teraz to jest tak. Liga Narodów 2022, brąz. Mistrzostwa Świata, rok 2022. Finał w Spodku przegrany z Włochami, srebro. Liga Narodów 2023, złoto. Mistrzostwa Europy już tutaj wspominane nieraz w ciągu tej ostatniej prawie już godziny. Rzym. Złoty medal, zwycięstwo z Włochami. To był czwarty medal Nikoli Grbicza. Piąty, brąz Ligi Narodów 2024. Szósty, też już tutaj wracaliśmy do tego nieraz, czyli ta hala w Paryżu i ta nasza nadzieja, że się uda powtórzyć Montreal 76 i drużynę Huberta Wagnera, srebro Igrzysk Olimpijskich, także Liga Narodów 2025, złoto to jest siódmy medal, ósmy medal to są Mistrzostwa Świata roku 2025 i Filipiny, Liga Narodów 2026, złoto, Mistrzostwa Europy 10, złoto. To jest niesamowite. Ja to czytam, bo...
0: Nie sprawdzałem, czy niczego nie ominąłeś, czy nie liczyłem na palcach, nie sprawdzałem do 10, ale jak 10?
3: Każdy rok praktycznie to 10. Coś.
0: Dobrze, jest 23:46. Mamy tutaj bardzo ważny komunikat z naszej reżyserki, z realizatorki. Wiemy, że jest utwór muzyczny, ale jeszcze nie wiemy jaki, więc wszyscy będziemy... w tej niepewności, ale już nie. Gramy.

0: Będziemy Państwu w radiu opowiadać też teraz trochę zdjęć. Nie robimy tego zazwyczaj, ale nasi siatkarze mieli już puchar w ręku. Były te... To są...
1: Takie konfetti, tak? No nie tak wiem, też takie, nazwijmy.
0: To są jakieś...
1: W każdym razie dużo złotka, dużo złotych papierków i srebrnych papierków leci w górę.
0: Sztuczne ognie.
1: Sztuczne ognie też, okej, okay, ale oprócz tych sztucznych ogni, bo oprócz efektów tych pirotechnicznych, tak to je nazwijmy,
0: to jeszcze
1: lecą, prawda, te kawałki folii chyba. To ja
0: także piękna uroczystość, duma, cała drużyna, medale, puchar, świetne zdjęcia i to, o czym już Przemek wspominał. Było także widać, poświęciliśmy temu trochę czasu, było też widać, panowie mieli bilet, taki wielki.
1: Ticket to LA, tam było napisane 2028 i to było to potwierdzenie takie naoczne tej kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie. I możemy też jeszcze, ja nie wiem, Maciej tak zaproponuje, nie umawialiśmy się na to, ale zaproponuję, żebyśmy po prostu wymienili te nazwiska tych gości, którzy te złote medale, odbierali.
0: Odczytuj, wymieniaj, ty z pamięci, proszę bardzo.
1: Celebrujmy. Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak, Jan Firlej, Maksymilian Granieczny, Kevin Sasak, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. To są ci, którzy zagrali dzisiaj. Podopieczni oczywiście trenera Nikoli Grbicza.
0: I nikt nie pominięty?
1: Z tych, którzy grali dzisiaj nie, natomiast jeżeli chodzi o...
0: Bartłomiej Lemański był?
1: Tak, oczywiście. Bartłomiej Lemański to przede wszystkim, to jest jeszcze jedna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć, żeby, że tak powiem, zachować tutaj istotę rzeczy i o tych wszystkich ważnych sportowych nagrodach powiedzieć, to Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, a także libero, bo tam ci to środkowi, oraz libero Jakub Popiwczak też trafili do drużyny marzeń, a Wilfredo Leoni to jest naprawdę...
0: O, właśnie.
1: To jest naprawdę
0: tego
1: rzecz
0: nie może
1: istotna.
0: Zabraknąć w naszej audycji.
1: On został
0: po raz drugi
1: MVP turnieju. To oczywiste MVP to najlepszy zawodnik turnieju, natomiast 33-latek ten tytuł przecież otrzymał też 3 lata temu i został drugim takim zawodnikiem w historii Mistrzostw Europy z tytułem MVP. Drugą edycję z rzędu, a co ciekawe, pierwszym był w 90-tych latach, tu mówimy o latach 93-95 konkretnie, Andrea Gianni, czyli aktualny trener pokonanych dziś srebrnych medalistów, czyli Francuzów.
0: Bardzo dawno
1: więc,
0: temu.
1: Tak, więc już to jakiś czas temu było. No i w ten oto sposób sprawiedliwości się zdało zadość, czyli Wilfredo Leon po prostu... No, zrobił nam też te mistrzostwa, jak i cała drużyna, jak i ci pozostali goście, którzy do drużyny marzeń trafili, ale także ci, którzy wychodzili nawet na te zmiany, jak Kamil Semeniuk na przykład.
0: Wielki mecz, piękny mecz, wspaniały turniej, super drużyna, złoto obronione, bilet do LA, jak mówiłeś, jest... To co jeszcze powinniśmy powiedzieć?
1: Zaśpiewać im jeszcze powinniśmy, ale my to robimy słabo. Na pewno jest ktoś, kto robi to lepiej. Tylko
0: tak,
1: jeszcze ty chciałeś chyba powiedzieć, co będzie się dziać.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że to naprawdę... jeszcze raz to powtórzę. Mówiliśmy to już tego wieczoru wielokrotnie. Zasłużone zwycięstwo i taka duma. I ja też myślę sobie, że to, co w sporcie jest super i najważniejsze, tak jak powiedziałeś, były takie momenty trudne, trochę grozy, ale to w sumie nic nietypowego. Może na koniec, bo już naprawdę będziemy kończyć naszą audycję, jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Gdzieś tam, gdy rozpoczynaliśmy tę godzinę, mówiłem, że to nie jest ten moment, ale może wrócimy. Chciałbyś coś o Francuzach powiedzieć na tym turnieju? Tak jedno zdanko?
1: Że bardzo się cieszę, że zdobyli srebrny medal.
0: Nie, to jest jasne, ale no tak, żeby też było elegancko o nich. Bardzo się cieszymy, że zdobyli.
1: Francja, elegancja, oczywiście. Nie, no ja się cieszę, że to jednak nie jest złoto, po prostu. Jakby nie obijajmy bawełny. To jest świetna drużyna i mam nadzieję, że w finale Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles również z nami przegra.
0: Zapraszamy Państwa oczywiście na informacje o północy. Nie będziemy opowiadać już więcej teraz o mistrzostwach i zdobytym złotym złocie. Natomiast na pewno jeszcze nie raz w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będziemy wspominać zakończone zawody. Sport i tematy sportowe powrócą, choćby jutro przy niedzielnym
1: sporcie. Przemysław Iwańczyk, oczywiście.
0: Od godziny 19:00 Przemysław Iwańczyk. Tak jak już wspominaliśmy, o północy informacje TOK FM, a audycja Los Polandos Pawła Sulika, którą nadajemy w soboty po 23:00, oczywiście w kolejną sobotę po godzinie 23:00. Dzisiaj po prostu chcieliśmy się wspólnie z Państwem i dla Państwa pocieszyć z tego złota naszych siatkarzy.
1: Co, dajemy teraz śpiewać tym, którzy robią to świetnie?
0: Tak, tak, tak, oczywiście. Jesteśmy gotowi, Krzysztof. Byliśmy tutaj dla Państwa w składzie Krzysztof Woźniak, Tomasz Krzemiński,
1: Przemysław Pozowski, redakcja sportowa TOK FM
0: i Maciej Głogowski. Dobrej nocy, spokojnej, no i radosnej.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Nasza reprezentacja w Mediolanie pokonała Francuzów. To już dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta. Nadal trwa cisza wyborcza. Michał Moskal zawiesił członkostwo w PiS. Teraz będzie się tłumaczył na piśmie. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Teraz w informacjach Kraków już dziś początek głosowania w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale do głosowania będą otwarte od 7:00, a głos będzie można oddać do 21:00. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje także cisza wyborcza. W TOK FM również wieczór wyborczy będą łączenia ze sztabami eksperci, a zaczynamy o 21:00. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ignora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W jego wyniku zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne, mówi Bożena Harysz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
2: W piątek prokuratura przedstawiła zarzuty wobec napastnika. 31-latek może odpowiedzieć za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznej wspólnoty. To wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium, jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. W rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. Czekamy na wyjaśnienia na piśmie. Taką decyzję o zawieszeniu członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez posła Michała Moskala komentuje rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski. Poseł Moskal przyznał, że podjął decyzję po rozmowie z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Media szeroko opisywały jego spotkania na Ibizie z szefem Zonda Kryptoprzemysłowym Kralem, z którym według Onetu poseł PiSu miał konsultować poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom, o czym więcej opowie Tomasz Węskę.
4: Na platformie X Moskal napisał, że zawiesza członkostwo w partii w związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość i że robi to do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności sprawy. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, ale jak zapewnia rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, inicjatywa wyszła od Moskala, a nie od prezesa PiSu.
5: Nie wiemy, w jaki sposób te poprawki były przekazywane. Pan poseł Moskal podjął decyzję o zawieszeniu się w prawach członka. Także zadeklarował, iż złoży pisemne wyjaśnienie.
4: I partia na te wyjaśnienia, jak mówi Karski, czeka. Sam Moskal twierdzi, że ma podejrzenia dotyczące źródeł i mechanizmu przypisania mu odpowiedzialności za kształt poprawek do ustawy o kryptoaktywach. W sprawie śledztwa dotyczącego Zonda Krypto i zaginięcia twórcy poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka, aresztowano m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza oraz byłego policjanta Artura K. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: A na ten temat także piszemy na portalu tokfm.pl. Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, apelują alarmują lekarze i zachęcają do szczepień. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, aby nabrać odporności. Receptę na szczepienie może dać nam lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
6: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
2: Na szczepienia, nawet jeśli zachorujemy, łagodzą przebieg infekcji. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne, a poza grypą warto też się zaszczepić na COVID. Blisko, coraz bliżej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale dziś ma nastąpić zdecydowany przełom w pogodzie. Więcej słońca i cieplej, tak ma być niemal w całej Polsce przez najbliższe dni. O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: No i jeśli te prognozy by się o tym ociepleniu sprawdziły, to jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
2: No, optymistyczna wersja zakłada, że babie lato utrzyma się nawet do 8 października. Kolejne informacje w Tok FM za niespełna godzina. Już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody. Na razie jednak 25 stopni nie widać, ale niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur w całym kraju, nie będzie padać od 18 stopni. To w Gdańsku 20, w Warszawie, Łodzi i Lublinie 21, w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, ale wiatr będzie słaby.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
1: A teraz zapraszam już na cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Zaczynam od Financial Times, który w komentarzu odredakcyjnym opisuje, jak Rosja stworzyła mechanizm obchodzenia sankcji. Jak wynika z dochodzenia brytyjskiego dziennika, 4 lata po odcięciu głównych rosyjskich banków od systemu finansowego, Rosja stworzyła system fałszowania dokumentów, który pozwolił takiej firmie fintechowej wspieranej przez Kreml w ciągu zaledwie 9 miesięcy przetransferować ponad 6,9 miliarda dolarów przez globalny system bankowy, omijając sankcje. Część środków Rosja przeznaczyła na zakup materiałów wojskowych o kluczowym znaczeniu. Złą wiadomością jest to, pisze redakcja FT, że Rosji udało się obejść sankcje dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod prania pieniędzy. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że zdołała ona stworzyć żadnej realnej alternatywy dla tradycyjnego systemu płatności transgranicznych. Jednym z kluczowych wniosków śledztwa jest to, że mimo wieloletniego zaostrzania przepisów przeciwko praniu pieniędzy, system bankowości jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwa. Opiera się na założeniu, że każdy bank przeprowadza należytą weryfikację klientów. Przepuszczając płatności przez kraje takie jak Kirgistan, rosyjska firma w praktyce stworzyła tylne wejście do wielkich banków, takich jak Standard Chartered, Citigroup czy JP Morgan Chase. FT podsumowuje. Fakt, że Rosja znalazła sposoby na obejście sankcji, nie oznacza, że są one bezcelowe. Przeciwnie. Konieczność stosowania przez Rosję kosztownych rozwiązań zastępczych świadczy o tym, że sankcje spełniają swoje zadanie. Zakłócają funkcjonowanie gospodarki wojennej. I przenosimy się za ocean. New York Times komentuje wizytę chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie i jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Tytuł analizy: dla Chin rozejm z Trumpem to kupowanie cennego czasu. Dla Chin i ich przywódcy Xi Jinpinga łagodzenie napięć z Waszyngtonem to dodatkowy czas na poradzenie sobie z krachem na rynku nieruchomości, który pozbawił oszczędności dziesiątki milionów chińskich rodzin. To czas na rozwiązanie problemów samorządów, które borykają się z załamaniem dochodów z tytułu użytkowania gruntów. To też czas na uczynienie Chin jeszcze bardziej odpornymi na presję gospodarczą ze strony Stanów Zjednoczonych. I być może co najważniejsze, czas na przygotowania do odbywającego się co pięć lat zjazdu Komunistycznej Partii Chin, a następny zaplanowany jest już na przyszłą jesień. Jak przypomina autor analizy, to właśnie wtedy wyłoniony zostanie nowy skład kierownictwa, który będzie współpracować z Xi Jinpingiem. Dzięki stabilizacji relacji z USA Chiny mogą lepiej skupić się na własnych priorytetach, stwierdził badacz zajmujący się problematyką amerykańską na Uniwersytecie w Szanghaju.
8: I jeszcze jeden komentarz, także z New York Timesa. Jak zauważa Peter Baker, główny polityczny komentator gazety, w Białym Domu Trumpa chiński dyktator jest mile widziany, amerykańskie media już mniej. Donald Trump zakazał wstępu dla niektórych mediów do Białego Domu, a doszło do tego w momencie, gdy przyjmował właśnie prezydenta Chin, przywódcę kraju, który jest jednym z najbardziej represyjnych dla mediów na świecie. Prezydent USA zablokował wstęp amerykańskim dziennikarzom, uznając ich za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a jednocześnie przyjął z otwartymi ramionami, pisze New York Times, przedstawicieli mediów z Chin, posłusznych komunistycznej dyktaturze. W tym samym tygodniu prezydent z jednej strony emituje opłacane przez rząd reklamy telewizyjne, w których obiecuje nie dopuścić do przekształcenia USA w kraj socjalistyczny czy komunistyczny, a z drugiej spotyka się w przyjaznej atmosferze z socjalistycznym burmistrzem Nowego Jorku, ale też dosłownie rozwija czerwony dywan dla komunistycznego przywódcy Chin. To ten sam prezydent, który prowadzi wojnę gospodarczą z premierem Kanady, a jednocześnie zaprasza prezydenta Rosji na swoje pole golfowe na Florydzie. Peter Baker podsumowuje: w starciu między demokracją a autokracją Donald Trump od dawna sprawia wrażenie, jakby opowiadał się po drugiej stronie. Ja tylko przypomnę od siebie, że prezydent będzie musiał zwrócić dziennikarzom CNN, MS Now oraz Politico akredytację do Białego Domu, bo tak zdecydował w tym tygodniu Sąd Federalny w Waszyngtonie. I przechodzimy do niemieckiego dziennika Die Welt. Tu też komentarz po szczycie w Waszyngtonie. Tytuł 1-0 dla Xi Jinpinga. Po cichu rozegrał Donalda Trumpa na jego własnym podwórku. Wizyta chińskiego przywódcy miała wzmocnić wizerunek Donalda Trumpa jako negocjatora. Jednak spotkanie nie tylko nie przyniosło przełomów, ale też pokazało, że Pekin nie przejmuje się zbytnio USA. Xi Jinping może być zadowolony, pisze autor w Die Welt. Sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił przedłużenie zawieszenia ceł na Chiny. W kwestii sztucznej inteligencji utworzona zostanie jedynie gorąca linia dotycząca incydentów, więc Xi może być zadowolony z tej wizyty, podsumowuje gazeta. Udało mu się utwierdzić Trumpa w poczuciu szczerej przyjaźni. To powinno powstrzymać prezydenta USA przed konfrontacyjnymi działaniami, które mogłyby zaszkodzić Chinom. Trump z kolei miał swoje pompatyczne wydarzenie, tylko że większość Amerykanów tego nie widziała, komentuje Die Welt. I wracamy do Europy. Francuski Le Monde dużo miejsca poświęca wizycie apostolskiej papieża Leona XIV we Francji. W przemówieniu wygłoszonym pierwszego dnia, czyli wczoraj w Paryżu, papież ostrzegł przed zagrożeniami płynącymi z rozwoju sztucznej inteligencji i innych technologii. Ostrzegał przed utratą człowieczeństwa, tu cytat, w raju maszyn. Papież powiedział też, że autentyczna świeckość nie powinna wykluczać religii. Wezwania papieża do Francuzów wybrzmiewają szczególnie mocno 7 miesięcy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Jak przypomina Le Monde, skrajna prawica upatruje w swojej największej szansy na przejęcie władzy na antyemigranckiej kampanii. W ostatnich latach politycy powoływali się na francuski model świeckiego państwa, aby uzasadnić zakazy eksponowania symboli religijnych, w tym noszenia strojów przez muzułmanki w przestrzeni publicznej oraz w szkołach. Papież Leon, którego babka urodziła się we Francji, wezwał ten kraj, by pozostał niestrudzonym orędownikiem pokoju na świecie, gdy pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wkracza w piąty rok. Więcej o papieskiej pielgrzymce tuż po 7.40. Naszym gościem będzie Jacek Połasiński, wieloletni korespondent Watykania. I jeszcze zostaje przy Le Monde, które omawia wywiad prezydenta Macrona. Prezydent powiedział, że Francja może stać się celem ataku i dodał: Rosja postrzega Europę jako zaplecze strategiczne Ukrainy. Skoro Europejczycy pomagają Ukrainie, Europa też może stać się celem. Macron przypomniał, że w 2020 roku Rosja ogłosiła specjalną operację i zapowiedziała, że w ciągu 3 tygodni zajmie Ukrainę. Minęło już 4,5 roku, ale tak się nie stało. Ukraińcy przeprowadzili znakomitą kontrofensywę i już od 4 lat linia frontu pozostaje w zasadzie stabilna, przypomniał Macron. Postanowił również przypomnieć swoją propozycję, aby Ukraina i Rosja zgodziły się na podwójne moratorium na uderzenia w infrastrukturę energetyczną i cywilną w obu krajach. Macron dodał, że na codzienne życie Francuzów największy wpływ mają obecnie wojna na Bliskim Wschodzie oraz napięcia strategiczne w cieśninach Ormus i Bab el-Mandab, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen paliw. I jeszcze krótko Le Monde. Felietonistka Sylwii Kaufmann pisze: musimy nazwać wojnę wojną. Po 4,5 roku wojny niepowodzenia w podboju Ukrainy skłoniły Putina do eskalacji działań. Dąży on teraz do destabilizacji Europy. Autorka przypomina, że i prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk w Polsce mówią o tym zagrożeniu jednym głosem. Jak pisze Le Monde, polski premier Tusk działa na pierwszej linii wojny w Ukrainie, podczas gdy prezydent Francji stoi na czele kraju oddalonego od codziennych ataków w Ukrainie. Kaufmann zauważa, że w odstępie zaledwie jednej doby, 17 i 18 września, obaj przywódcy starali się mocno uświadomić swoim obywatelom coraz bardziej namacalne zagrożenie ze strony Rosji. Jak pisze francuska komentatorka, podobnie jak mieszkańcy państw bałtyckich, Polacy nie potrzebują prezentacji w PowerPoincie, by zrozumieć takie ostrzeżenie. Następnego dnia, 18 września, Macron zwołał w Pałacu Elizejskim nadzwyczajne spotkanie z liderami francuskich partii politycznych i szczegółowo poinformował ich o sprawach dotyczących bezpieczeństwa kraju. I co ujawniają te dwa zdarzenia w Polsce i we Francji? Po pierwsze, pisze Kaufmann, to co je łączy, wyraźna eskalacja Rosji w obliczu fiaska strategii podboju Ukrainy. Putin nie zmienia kursu, lecz wręcz przyspiesza działania. Kolejny wniosek to różnica w gotowości państw europejskich. W dużej mierze wynika ona ze sposobu postrzegania zagrożenia. Zrozumiałe jest, że Litwa jest tak dobrze przygotowana, pisze Kaufmann, iż jej plany awaryjne przewidują nawet ewakuację osób starszych, a każdy Fin trzyma w domu zestaw przetrwania. Tymczasem w Europie Zachodniej termin wojna hybrydowa pozwala na wypieranie rzeczywistości. Musimy nazwać wojnę wojną, kończy Sylwii Kaufmann. Niezależnie od tego, czy jest to wojna informacyjna, cybernetyczna, hybrydowa, tajna, czy toczona poniżej progu otwartego konfliktu, jakby jej nie nazwać, musimy zmierzyć się z kluczowym pytaniem, jak mamy się bronić. Dziś prezydent Rosji nie pozostawia żadnych wątpliwości co do swoich zamiarów. Niedowierzanie części Europejczyków, czy to szczere, czy też celowe, doskonale służy jego interesom. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Dużo się działo w tym tygodniu w polityce międzynarodowej. W Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym światowi liderzy próbowali doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni lub to pokoju i w Iranie, i w Ukrainie. Do USA w tym tygodniu przyjechał przywódca Chin, Xi Jinping. No i Trump przyjmował go jak najbliższego przyjaciela. Ale czy obaj przywódcy rozwiązali kwestie sporne? O to wszystko zapytam Bartłomieja Kota, dyrektora warszawskiego biura Aspen Institute, analityka zajmującego się strategią polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry.
8: Widzieliśmy w telewizji, jak Xi Jinping przeszedł przez czerwony dywan, witany bardzo z wielką pompą na płycie lotniska przez Donalda Trumpa, co właściwie jest precedensem, który potem też ostentacyjnie podkreślał bardzo dobre relacje z liderem Chińskiej Partii Komunistycznej. Ale pod powierzchnią tej pompy i dyplomacji główne sporne kwestie to warunki handlu, rozwój i regulacje AI i sprawa niepodległości Tajwanu. Co w tych wszystkich kwestiach udało się załatwić w trakcie tej wizyty?
9: No niewiele niestety. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia takiego stricte wizerunkowego, no to pierwsza wizyta od 10 lat, czerwony dywan, próba odpłacenia się trochę ze strony amerykańskiej za przyjęcie Trumpa w Pekinie ostatnio, ale też oczywiście pokazania przez Amerykanów, że tutaj jedno imperium podejmuje drugie imperium. To jednak z punktu widzenia też jakby kontekstu tego, że Zgromadzenie Ogólne ONZ, wszyscy fokusujemy się na tej światowej polityce, to gdzieś to wydarzenie, ta wizyta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych trochę pokazywała, gdzie tak naprawdę prawdziwa światowa polityka jest i gdzie dwóch mocarzy światowych rozmawia i jakie wątki ich ich zajmują. Mamy przedłużenie tego rozejmu handlowego.
8: Dosyć krótkie.
9: Tak, no ale pozwalające być może na to, żeby realnie dojść do jakiegoś kompromisu. To też pewnie nie ostatnie przedłużenie, bądźmy też szczerzy, ale powstały w międzyczasie też takie gremia współpracy ze strony pomiędzy Ameryką czy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które no, pracują na co dzień, tak, jeżeli chodzi o układanie tego, które rzeczy powinny podlegać cłom, w jaki sposób rozsądzać kwestie też dostępu do tego, co też dla Amerykanów jest kluczowe, czyli chociażby rafinacji metali ziem rzadkich. Czy tutaj zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone, każdy ma swoją przewagę w jakimś zakresie, dlatego te negocjacje są tak istotne, ale też tak skomplikowane. Też jeżeli popatrzymy na to, gdzie o czym w ogóle rozmawiano, to jest dla mnie dość ciekawe, tak? No bo z drugiej strony regulacja sztucznej inteligencji, też taki nawet sposób myślenia, który jest przykładany do sztucznej inteligencji, czy jakby chciał Trump super inteligencji, to jest taki mindset trochę jak kiedyś z proliferacją broni masowego rażenia. Czyli tak, oba mocarstwa mają świadomość tego, że dostęp do tej technologii, do przełomowych aspektów tej technologii, rozwijanie ich, no ale też być może ograniczanie dostępu do tych najnowszych osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji dla innych państw będzie no, mechanizmem zapewniania sobie tej przewagi w przyszłości i zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
8: To już widzimy zresztą. Biały Dom zakazał w pewnym momencie udostępnienia w filmie Anthropic najnowszych modeli za granicą, poza Stanami Zjednoczonymi. Z naszego punktu widzenia, takiego europejskiego, może nawet polskiego, chyba najważniejsze było to, czego nie było widać w czasie tego spotkania przywódców, bo Trump nie zdołał chyba przekonać Chin, żeby zmieniły stanowisko i nie pomagały Putinowi i nie wspierały Iranu w wojnie z USA.
9: Na pewno dla Donalda Trumpa kwestia irańska jest dzisiaj wiodąca także z punktu widzenia polityki wewnętrznej amerykańskiej. Też popatrzmy na to, co mówił Trump chociażby także na zgromadzeniu ogólnym ONZ. On jeżeli... że to było przemówienie dotyczące oczywiście polityki zagranicznej, no ale dość jasno pokazujące, które wątki są istotne z punktu widzenia polityki wewnętrznej amerykańskiej. I dzisiaj zakończenie wojny w Iranie, ale także oczywiście to zachęcanie Ukrainy oraz Rosji do tego, żeby nie niszczyły infrastruktury, która jest odpowiedzialna za chociażby eksport ropy po stronie rosyjskiej, czyli jakby zabronienie Ukraińcom czy ograniczenie ukraińskich zdolności dotyczących rosyjskiego eksportu. Niszczenia potencjału rosyjskiego eksportu jest kluczowe, dlatego że no, ceny ropy, w szczególności ropy na rynkach światowych są dzisiaj wyznacznikiem tego, co Amerykanie postrzegają także za rosnące koszty życia. To jest znowu polityka wewnętrzna amerykańska, wybory połówkowe, które się zbliżają w Stanach Zjednoczonych. Trump jest przede wszystkim zainteresowany w tym całym ambarasie osiągnięciem sukcesu z punktu widzenia polityki wewnętrznej. A kwestia rozstrzygnięcia wojny w Iranie, kwestia szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie, no to są narzędzia, które wpływają na rezultat w polityce wewnętrznej. No rzeczywiście jest też tak, że musimy mieć świadomość, że relacje amerykańsko-chińskie na pewno mają wpływ na to, co jest bliższe nam, czyli nie tylko i wyłącznie ceny ropy wynikające z wojny w Iranie, ale także wojna w Ukrainie. Mamy takie przeświadczenie, że bardzo rzadko o tym dyskutujemy, a widzimy już na przestrzeni czasu i tej wojny, że ten wpływ Chin na Rosję w pewnym momencie zapobiegał też eskalacji Rosji w stosunku do Europy. I być może tu jest też jakiś pies pogrzebany, że też właśnie włączenie Chińczyków w te działania deeskalacyjne mogą mieć kluczowy wpływ na rezultat wojny.
8: To było podsumowanie krótkie wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach w tym tygodniu jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. W Nowym Jorku sesja zgromadzenia ogólnego ONZ, światowi przywódcy, w tym Trump też się oczywiście pojawił. I bardzo dużo o bezpieczeństwie, bardzo dużo o stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Były apele o zakończenie wojny w Ukrainie, były propozycję zmiany w Radzie Bezpieczeństwa. Było właśnie wystąpienie Donalda Trumpa, było wystąpienie prezydenta Nawrockiego, było wystąpienie Radosława Sikorskiego. Co dla pana było najważniejsze w czasie tej sesji zgromadzenia?
9: Wydaje mi się, że z polskiego punktu widzenia oczywiście wszystko to, co dotyczyło Ukrainy i dyskusji wokół zakończenia czy negocjacji dążących do zakończenia wojny w Ukrainie. No, na to musimy zwracać uwagę, bo to jest dla nas po prostu najistotniejsze w naszej przestrzeni geograficznej. Widzimy z jednej strony, że oczywiście zgromadzenie ogólne podkreśla, nadal odwołuje się do prawa, które reguluje oczywiście zarówno samostanowienie narodów, jak i ochronę tej integralności integralności międzynarodowo uznanych granic Ukrainy. No i to jest dobre, że niezależnie od podziałów politycznych i różnych interesów różnych państw, jakby ten konsensus się utrzymuje, że trzeba o tym mówić. Natomiast ONZ na pewno nie jest sprawczy. Nawet jeżeli popatrzymy na klucz tych dyskusji, no to one odbywały się na poziomie bilateralnym w zasadzie. No i mamy tutaj odwołałbym się do tego przemówienia Trumpa, bo ono dość jasno pokazuje, że z jednej strony Amerykanie mają ograniczone zaufanie do tego systemu multilateralnego, w szczególności Trump określa go jako ten, powiedzmy, kosztochłonny, bardzo

0: rozumienie przyszłości tego, tego, w jaki sposób będą zapadać strefy wpływu, w jaki sposób będzie się rzeczywiście doprowadzać do rezultatu tych wojen. Raczej coraz częściej jest tak, że te mocarstwa postrzegają go w relacjach pomiędzy sobą, a nie za pośrednictwem ONZ. No i to jest trend, który no jest na pewno odejściem, tak, od wszystkiego tego, co zostało zbudowane po 1945 roku, ale wynika także no, z pewnej indolencji Rady Bezpieczeństwa i niemożności załatwienia pewnych spraw za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykanie no, angażują się oczywiście w rozstrzygnięcie wojny w Ukrainie także, no ale ja podkreślam to, jakby Trump to robi, bo uważa, że jest w tym jego interes.
1: Pośrednio wpływa to również na cenę paliw. To prawda. Radosław Sikorski po już swoim wystąpieniu, bardzo zresztą mocnym, które skierował bezpośrednio do przedstawicielki Rosji, ale też apelował bezpośrednio do Ławrowa, powiedział potem, że co prawda Trump nie poświęcił Ukrainie wiele miejsca w swoim przemówieniu, ale sama zapowiedź użycia nowych sankcji, które właśnie przegłosował Kongres, no są ważne. Te sankcje to będzie to nowe narzędzie nacisku na Rosję i jej sojuszników?
0: A na pewno Amerykanie sobie wyprodukowali narzędzie nacisku. Pytanie, czy z niego skorzystają, bo do tego jest jeszcze daleka droga po podpisaniu przez Trumpa w ogóle takich, że ten mechanizm wszedł w życie, do jego zastosowania. No tutaj jest ta kwestia tej chęci do tego, żeby presję polityczną zacząć wywierać na Rosję bardziej. Natomiast no, pamiętajmy o kilku rzeczach. No, jakby te sankcje na pewno, ten mechanizm sankcyjny jest dużo bardziej szczelny i dużo bardziej problematyczny dla Rosji, dlatego że on każe także państwa, które handlują z Rosją. To jest, pamiętamy, z początku wojny w Ukrainie Ukraińcy w pewnym momencie postulowali, żeby Amerykanie uznali Rosję za państwo terrorystyczne. To się pojawiało bardzo często to też w przekazie medialnym. To nie był tylko i wyłącznie szlagwort polityczny, ale ten mechanizm istniał w prawie amerykańskim. I gdyby tak było wówczas, to rzeczywiście to był mechanizm pokrewny do tego, o którym teraz rozmawiamy, czyli karanie innych państw za handlowanie z Rosją, za handlowanie z osobami na listach sankcyjnych. Natomiast widzimy też poprzez kontakty Witkowa i Kasznera, które są z Rosjanami, ale także nawet tą wizytę Radcliffe'a, że jest próba nie tylko i wyłącznie kija, ale także i marchewki.
1: Czyli wznowienia w ogóle jakiejś współpracy gospodarczej.
0: Pokazywanie Rosjanom, że jeżeli oni zakończą eskalację, no to wtedy mogą przejść z powrotem powrócą do przestrzeni handlu z państwami Zachodu, co też jest problematyczne dla nas. Ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy na to gotowi. Znaczy Europa nie ma tego konceptu przepracowanego. Co by było, gdyby nagle Amerykanie na przykład znieśli te sankcje?
1: To prawda. Ursula von der Leyen mówiła w stanie Unii o tym, że wręcz należy zacisnąć ten pas sankcji i że to jest dobra metoda, że ona działa. Natomiast nic nie mówiła o ewentualności przeciwnej. Zostawmy na chwilę Nowy Jork i może, chociaż nie, ostatnie zdanie o sesji Zgromadzenia Ogólnego. Trump mówił o Iranie, dużo mówił o Iranie. Najpierw oczywiście mówił o marchewce, czyli wspaniałej odbudowie irańskiej gospodarki, szybkiego powrotu do normalności, gdyby doszło do jakiegoś porozumienia, ale z drugiej strony mówił, że czy mam ich wysłać do piekła, bez szans na przeżycie, bez nadziei na przyszłą wielkość. Czy Trump ma jeszcze w ogóle szansę zakończenie tej wojny przed wyborami połówkowymi w listopadzie?
0: Wydaje mi się, że sam Donald Trump nie wierzy w to. Powiedział, że Irańczycy chcą mnie tak naprawdę na czas, chcą ze mną na czas wygrać. Natomiast muszą pamiętać, że po wyborach połówkowych ja nadal będę prezydentem. Wydaje mi się, że Donald Trump zaakceptował, że polityczne mleko się rozlało i że nie ma możliwości szybkiego zakończenia tej wojny i też nie ma zbyt wielu mechanizmów wyjścia z niej. Znaczy, problem polega na tym, że o ile oczywiście Amerykanie posiadają nadal przewagę wojskową, bo posiadają w stosunku do Iranu, to nie są w stanie rozstrzygnąć tej wojny w sposób polityczny. Mogliby nadal eskalować przeciwko Iranowi, ale to oznaczałoby tylko podwyższanie kosztów bez szybkiego rozstrzygnięcia, czyli taki trochę kazus wojny wietnamskiej. Mam wrażenie, że nikt nie jest na to gotowy politycznie ze strony amerykańskiej.
1: To zostało nam jeszcze dosłownie kilka minut. Przenieśmy się do Europy. Niemcy po wyborach. Kanclerz Merz

0: mówi o katastrofie. Czy my obserwujemy dzisiaj, patrząc na te wybory landowe, zresztą kolejne będą w przyszłym roku, jakiś rozpad politycznego centrum w Niemczech i co to oznacza dla niemieckiej sceny politycznej?
1: No, wydaje mi się, że należy przestać ograniczać nasze myślenie dotyczące sukcesu AfD tylko i wyłącznie do sytuacji w landach wschodnich. To znaczy oczywiście jest to tam dość jasno pokazane, no, jak w szkiełku się to skupia, soczewki, wszystkie problemy wewnętrzne tej części Niemiec, także polityczne, nierozstrzygnięte pomiędzy, znaczy napięcia takie polityczno-społeczne pomiędzy wschodem i zachodem, o tym jest tona literatury. Natomiast widzimy, że AfD, pomimo tego, że te wybory miały miejsce w landach wschodnich, w sondażach ogólnokrajowych także zyskuje ogromną przewagę, w zasadzie wygrywa z CDU. Jedyne co powstrzymuje AfD przed przejęciem władzy w Niemczech, no jest ten mur, zakaz jakiś wewnętrzny, moralny innych partii przed wchodzeniem w koalicję z AfD. Więc na pewno jest to upadek pewnego systemu polityczno-społecznego Niemiec, który znamy od 1989 roku. I nie mam przekonania, że Merz czy polityczne centrum, bo to nawet nie chodzi tylko o CDU. No, jeżeli CDU i SPD to w zasadzie jest każdy rząd, który rządzi w Niemczech od dekad, no to wyborcy, którzy poszukują alternatywy, przestali mieć chęć do żonglowania pomiędzy tymi dwiema partiami. I niestety na tym AfD zyskuje. I nie ma, ja nie widzę po stronie niemieckich polityków szybkiego wyjścia z tej sytuacji, bo jednak to jest, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, kazus problemów jakby systemowych.
0: Problemy systemowe w Niemczech, sukcesy AfD, ale też skrajnej lewicy. To było podsumowanie tygodnia na świecie. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trwa pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji. Dziś rano papież odwiedzi w Paryżu centrum pomagające migrantom, a potem po południu odprawi mszę. Francuskie media podkreślają, że to swego rodzaju powrót do korzeni dla urodzonego w Chicago papieża. O tym, jakie ma przesłanie dla zeświadczonej Francji, o tym wszystkim porozmawiam z Jackiem Pałasińskim, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, wieloletnim korespondentem w Watykanie, autorem programu Allegro Non Trop, Manon Troppo na YouTubie, na portalu natemat.pl. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, dlaczego ta wizyta papieska jest określana mianem powrotu do korzeni, bo przecież papież urodził się w Chicago. Dlaczego? Jakie są jego związki z Francją?
2: Papież trochę dementował w samolocie wobec dziennikarzy tę pogłoskę o powrocie do korzeni, ponieważ no, rzeczywiście wśród swoich przodków ma jakichś Francuzów i ponieważ był ojcem przełożonym zakonu augustynianów, to jeździł po całym świecie, więc musiał się uczyć języków, jest zresztą świetnym poliglotą, więc trochę francuski zna. Więc ktoś go zaczepił w samolocie, któryś z kolegów dziennikarzy, żeby zapytać, czy dalej korzysta z Duolingo, żeby się uczyć francuskiego. Powiedział, że nie, że teraz już nie, ale że sobie daje radę, chociaż raczej mało prawdopodobne, żeby był fluent speaker.
0: Mm-hmm. Czyli ma jakieś związki, ale dosyć odległe.
2: Luźny, dementował, znaczy trochę się wyśmiewał z tych swoich korzeni, bo one są dość rzeczywiście dalekie. No, mm-hmm. Bardziej kreolsko-amerykańskie.
0: No dobrze, no to zastanówmy się, papież Amerykanin, tak, przyjeżdża do Francji, jak oni sami o sobie mówią, najstarszej córki kościoła, ale właściwie do jakiej Francji on przyjeżdża? Czy bardzo mocno świeckiej, sekularyzowanej?
2: Więc tutaj mamy dwa aspekty zupełnie przeciwstawne. Tak, Francja jest krajem zdecydowanie, no, ojczyzną laicite, czyli świeckości. Świeckość jest wpisana w konstytucję, we wszystkie prawa, ale to jest kraj, w którym w ciągu ostatnich 45 lat liczba księży spadła o 68%, to znaczy było 39 tysięcy zaledwie księży, a obecnie jest 12,5 tysiąca, a to oznacza, że połowa parafii stoi pusta, mimo że się zgłaszają coraz to nowi kandydaci na wiernych. Liczba czynnych parafii skurczyła się o 72% w ciągu tego samego okresu. Wiele kościołów na prowincji stoi po prostu pustych, pustych, przerabiane są na inne, do innych celów, no jest skonsekrowanych, po prostu nie ma ich kim obsadzać. Liczba dzieci ochrzczonych spada z ponad 500 000 rocznie do niespełna 186 tysięcy. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jest fala chrztu dorosłych i tutaj mamy też bardzo charakterystyczne dane, to znaczy mamy taką dynamikę, że ludzie w wieku od 18 do 24 lat w 2016 roku, którzy przystąpili do chrztu z własnej woli, 4100. W 2025 10 384, w 2026 w samą tylko Wielkanoc łącznie z nastolatkami, znaczy od 15 do 18 lat, to jest 21 400 osób. Więc mamy do czynienia ze zjawiskiem socjologicznym niezwykle interesującym, o którym warto rzeczywiście rozmawiać. No i rzeczywiście jest to temat dyskursu politycznego i medialnego przede wszystkim.
0: Tak, no szczególnie przed wyborami. Zastanawiam się, komu słowa papieża i jego pielgrzymka, jego też gesty się spodobają we Francji, a komu nie. Bo on pojedzie do Saint-Denis, gdzie... Był w Saint-Denis i tam, jak wiemy, wokół Saint-Denis to jest w ogóle dzielnica migrantów, tak? To jest...
2: No tak, ale Saint-Denis jest Stade de France. Oczywiście. I na tym stadionie rzeczywiście zgromadził niemal komplet, 78 tysięcy ludzi, ale nie to było zaskoczeniem dla organizatorów tej podróży, tylko te 300 tysięcy osób wzdłuż ulic. Kiedy jechał Papa Mobile. Co prawda, ja pamiętam oczywiście 96 może, jak Jan Paweł II pojechał do Francji, były bardzo podobne polemiki, że Francja jest laicka, Francja jest świecka, że tam nikogo kościół, religia nie obchodzi. Na Longchamp, na wielkim stadionie do wyścigów konnych pod Paryżem, zgromadziło się 1,5 miliona ludzi, przeważnie młodych. Więc to też był taki fenomen. Nic z tego potem nie wynikło, bo jak mówię, no kościoły są w dalszym ciągu puste. Liczba chrztów wśród ludzi dorosłych rośnie, ale liczba chrztów generalnie jest żałośnie niska. Żałośnie niska.
0: Wiesz, ja zastanawiam się o tym jego przesłaniu dotyczącym multikulturowości, dlatego że dzisiejsza prawica i Le Pen wiele skrajnych polityków prawicowych no chce zbudować i wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie na właśnie tej polaryzacji i wykluczaniu migrantów. Natomiast papież podkreśla, po pierwsze, był w tym centrum dla migrantów, po drugie, mówi o takiej dialogu międzyreligijnym, spotka się zresztą z przywódcami różnych religii we Francji i mówi o jedności. Więc nie wiem, czy prawica polubi to, co on mówi, czy w ogóle będzie się z nim zgadzała.
2: Prawica będzie robiła dobrą minę do złej gry, dlatego że dla prawicy to odkrycie na nowo przez tysiące młodych ludzi katolicyzmu, przystępowanie do chrztu i tak dalej, to jest świadectwo powrotu do tożsamości narodowej, walkę o tożsamość narodową, jakby rodzaju ruchu oporu przeciwko temu, co oni nazywają islamizacją. Ale tu trzeba zwrócić uwagę, że po pierwsze biskup, który prezentował wczoraj papieża, przedstawiał na Stade de France, powiedział, że bardzo się cieszę, że przyprowadziliście tutaj swoich przyjaciół muzułmanów, Żydów, hinduistów i tak dalej. A to był biskup Saint-Étienne, Julien de Saint-Denis. Biskup Saint-Denis, który ma na imię Étienne, a na nazwisko Guillet. I papież właściwie też powtórzył: dajcie świadectwo prawdzie, miłości świata w obliczu hipokryzji, zapraszajcie tutaj swoich żydowskich, muzułmańskich, hinduistycznych przyjaciół. Warto zwrócić uwagę, że co prawda nie ma oficjalnych danych, ponieważ Kościół ich bardzo broni ze względów zrozumiałych, ale szacuje się na podstawie danych kościelnych, że wśród tych młodych ludzi, którzy przystępują do chrztu, od 5 do 7% to są ludzie, którzy porzucili islam na rzecz katolicyzmu.
0: Bardzo ciekawe, nie wiedziałam. W Le Monde znalazłam takie zdanie, że papież również pozostał, jak cytuję, niestrudzonym orędownikiem pokoju na świecie i wspomniał, nawoływał Francuzów, żeby wspierali Ukrainę, w czasie, gdy pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wkracza w 5. rok, no to też jest takie wyzwanie, które się nie spodoba Marine Le Pen, bo ona z kolei deklaruje, że nie chce pomagać Ukrainie.
2: No, jakby to powiedzieć, z jednej strony Marine Le Pen i Jean Bardella powołują się bez przerwy, tak jak wszyscy skrajnie prawicowi politycy europejscy, na korzenie chrześcijańskie, a z drugiej strony no, nie ma nic mniej chrześcijańskiego niż właśnie ci ludzie i ich praktyka polityczna i ich retoryka, więc nic dziwnego, no, ale jak mówię, no, oni są rzeczywiście na musiku, bo jak wystąpił przeciwko papieżowi, zresztą to już było przy okazji wizyty papieża Franciszka w Marsylii, mieście, które jest niewiarygodnie zislamizowane, właściwie całe centrum tego wielkiego i pięknego miasta jest już w dużej mierze islamskie. Francuzi mieszkają raczej na obrzeżach tego miasta, więc tam też były tego rodzaju polemiki, no ale potem były wybory, no i w Marsylii też zislamizowanej nie wygrał Front Narodowy, tylko wygrała lewica i z całą pewnością w tej chwili prawica, lewica socjalistyczna, z całą pewnością w tej chwili prawica analizuje te wydarzenia, zostawiając jednak na taką retorykę stricte antyislamską, się daleko nie zajeżdża. No, część elektoratu się pozyskuje, ale ani kroku więcej.
0: Jasne. Na koniec chciałam jeszcze zwrócić na jeden element tej wizyty papieża we Francji, a mianowicie na jego słowa, właściwie bardzo mocne przesłanie dotyczące nowych technologii, sztucznej inteligencji. On znowu mówi to, co napisał w encyklice Magnifica Humanitas, że technologia nie może być tylko dla najbogatszych, że technologia nie może być narzędziem nowego kolonializmu. On wydaje się, że tak dla mnie przynajmniej, że Kościół, który jest jednak instytucją, która ma 2000 lat ponad, nagle jednak mówi o rzeczach istotnych dla każdego, nie tylko dla wiernych.
2: Nie, tutaj rzeczywiście aspektów tej sytuacji jest wiele. Jednym z nich jest, że żaden polityk na świecie, lewicowy, prawicowy, centrowy, nie mówi tak pięknie jak papieże. Mm-hmm. Jak ostatni trzej, no,
0: Benedykt, powiedzmy sobie,
2: nie ma tyle odwagi. Ale słowa zarówno Jana Pawła II były porywające, jak i papieża Franciszka, jak i te słowa, które wypowiada obecnie Leon XIV, są po prostu porywające. I Leon XIV ma jeszcze taką bezpośredniość obycia, która niezwykle przemawia do młodych ludzi. Innymi słowy, no, nawet zacietrzewieni agnostycy nie tylko go akceptują, ale go po prostu lubią za to, co mówi, za stanowiska, jakie zajmuje. Więc on rzeczywiście zajmuje takie stanowiska, jakby to powiedzieć, na antypodach trumpizmu, na antypodach MAGA. I to też czyni z niego postać polityczną. On się przed tą polityką broni, ale jak napisał we wczorajszej Wyborczej Piotr Moszyński, znakomity felietonista, pisarz, który mieszka we Francji, był korespondentem RFI. Wyborczej, tak. W Radio France Internationale pracował przez wiele, wiele lat. Teraz jest na emeryturze, ale to niczego nie ujmuje jego inteligencji i bystrości, że papież tam występuje w dwóch rolach, polityka i człowieka kościoła. I wyraźnie te role rozdziela. Więc jako polityk przemawia w UNESCO, jako polityk spotyka się z Emmanuelem Macronem i mówi mu właśnie między innymi o sztucznej inteligencji, ale o wojnie, o świeckim charakterze państwa. No i tutaj też jest taki zgrzyt, który się wszystkim wielbicielom Leona, związanym z, jakby to powiedzieć, z postępem i z humanizmem, Rzymem nie bardzo zgodził, no bo on jednak bardzo mocno podkreślił swoją obiekcję, swoją opozycję wobec eutanazji. Mhm. Nie można zaplanować, oferować zaplanowanej śmierci ludziom, twierdzi, tak jak wszyscy poprzedni papieże.
0: Jasne. Ja tylko przypomnę, że on powiedział i ostrzegał przed właśnie zagrożeniami płynącymi z rozwoju sztucznej inteligencji i innych technologii. Ostrzegał przed utratą człowieczeństwa, tu cytat, w raju maszyn. On rzeczywiście mówi o tym bardzo dosadnie i chyba wpisuje się w obawy młodych ludzi, którzy po prostu boją się na przykład utraty pracy.
2: Ja nie wiem, czy w obawy, ale w sposób bycia młodych ludzi bez wątpienia na Stade de France do tych 80 tysięcy ludzi tam zgromadzonych, młodych ludzi, mówił, nie możecie żyć dla lajków. To jest droga donikąd, to jest droga do samotności.
0: Niekiedy krytycy papieża Leona XIV mówią, że to jest papież lewacki, zbyt lewicowy, że troszczy się o migrantów, że troszczy się o ubogich, że właśnie powstrzymuje postęp technologii, że wchodzi w krytykę ruchu MAGA i samego prezydenta Trumpa. Jak ty byś go określił?
2: Ja bym go określił przede wszystkim jako przyzwoitego człowieka. No, kapłana bez wątpienia z, jakby to powiedzieć, dużym przywiązaniem do doktryny chrześcijańskiej, tej, na temat której od dekad, jeśli nie od stuleci, dyskutują politycy i społeczeństwa, krytykując te doktryny, niektóre aspekty doktryny, zwłaszcza te doktryny moralnej. Nie sądzę, żeby oskarżenie o to, że papież jest politykiem, lewakiem, miał jakiekolwiek uzasadnienie. To jest po prostu świetny kapłan, który, podobnie jak jego poprzednik Franciszek, chce w pewnej mierze sprawić, by Kościół powrócił do źródeł. No i tutaj właśnie jest kwestia tego, że on z jednej strony chce powrotu do źródeł, z drugiej strony ma do czynienia no, z gigantyczną opozycją i z perspektywą dramatycznej schizmy, podziału Kościoła na Kościół taki jak Kościół w Polsce, czyli tradycyjny, zaprzański, konserwatywny, pełen przemocy werbalnej i Kościół Chrystusowy po prostu, nacechowany miłością.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Jacek Pałasiński, Allegro Manon Troppo na portalu Na Temat. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 3 miesiące aresztu dla podejrzanego zabójstwa na terenie klasztoru w Jarosławiu. Kolejne ofiary i ranni po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Celem m.in. był Kijów. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych to wnioski po szczycie w Niemczech. To są informacje TOK FM przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Igora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku tego zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
1: Na w piątek prokuratura przedstawiła zarzut wobec napastnika. 31-latek może odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. A o szczegółach piszemy także na portalu togfm.pl. 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w nocnych atakach Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim. Pierwsze w kraju miejsca schronienia pod boiskiem sportowym powstaje przy szkole podstawowej w Wielkopolsce. W Jerzykowie w gminie Powiedziska pod Poznaniem trwa budowa schronu na 100 osób, nad którym powstanie też orlik piłkarski. Będą 2 wejścia do schronu, mówi burmistrz Powiedzisk Ireneusz Antkowiak.
3: Przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
1: Dodaje, że schron będzie miał własne agregaty prądotwórcze, stały dostęp do pitnej wody i internet. Znajdzie się także przestrzeń na stołówkę i tymczasowe przedszkole, aby w sytuacji zagrożenia zmniejszyć stresu ukrywających się tam dzieci. Schron powstanie w sumie w niespełna pół roku, bo koniec budowy jest zaplanowany na październik. Polska za zaostrzeniem unijnych przepisów migracyjnych i uszczelnieniem granic zewnętrznych wspólnoty to wnioski po szczycie migracyjnym w Monachium. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, rozwiązania paktu migracyjnego nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom. A w rozmowach uczestniczyli ministrowie do spraw wewnętrznych z 18 państw europejskich, w tym z Austrii, Francji, Włoch, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze około 2 tygodni, aby nabrać odporności. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
4: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, bo może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
4: Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
6: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
4: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg. Lekarze podkreślają też, że szczepionki są w pełni bezpieczne. Poza grypą warto też zaszczepić się na COVID. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Kluczowa inwestycja towarzysząca budowie jest już w trakcie realizacji. O szczegółach Paweł Radzewicz.
7: Dojazd do elektrowni będzie już oficjalnie drogą krajową numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Powstaje tutaj całkowicie nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6, kole Lęborka.
7: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata, zgodnie z planem, podkreślał minister energii Miłosz Motyka.
9: To dzisiaj widać, dokładnie się spina. Nie będzie żadnych opóźnień. Wszystko będzie w czasie. Infrastruktura towarzysząca będzie w pełni gotowa na to, żeby móc obsługiwać prace, które będą przy elektrowni.
7: Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinien popłynąć za 10 lat. Schoczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Na koniec sport. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Lidze Narodów. Mecz naszych siatkarzy na stadionie stadionie, piłkarzy na Stadionie Narodowym był bezbarwny, ale biało-czerwoni byli bliżej gola. Pod koniec meczu mógł go strzelić Piotr Zieliński.
10: Wydaje mi się, że wszystko dobrze zrobiłem. Strzał może troszkę do boku i bardziej po ziemi, albo pod samą ladę i może by weszło, ale na pewno niewiele zabrakło, ale szkoda.
1: Komentował swoją szansę piłkarz Interu. W poniedziałek Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją. A kolejne informacje w Tok FM za niespełna godzinę. Już teraz przed nami pogoda. Niedziela przyniesie więcej słońca i mało chmur niemal w całym kraju. Nie będzie padać. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 21 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr na ogół będzie słaby.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: W polskiej polityce, jak chyba co tydzień, bardzo ciekawe wydarzenia, dużo się działo i skomentuje je ze mną wicenaczelny tygodnika Newsweek Polska, Dariusz Ćwiklek. Dzień dobry, Darku.
12: Dzień dobry.
11: Czy to będzie jesień pod hasłem przyspieszeń i rozliczeń? Króciutko.
12: Tak, to znaczy już właściwie mamy taki schyłek lata pod tym hasłem. Jesień właściwie astronomiczna to chyba...
11: Była w środę.
12: Była, tak.
11: Ta równonoc zaraz
12: będzie. Można powiedzieć, że tak, że jesień też będzie pod tym znakiem, bo, no bo w sprawach takich jak choćby zonda krypto, to jest chyba najboleśniejsza rzecz, która w tej chwili uderza w prawicę, nie tylko w PiS, ale w całą prawicę. Bo na razie najbardziej w PiS, bo tutaj mamy osoby konkretnie wskazane, które się kontaktowały z Przemysławem Kralem, a niespecjalnie się tym chwaliły. Natomiast jeszcze podejrzewam, że przyjdzie też i czas na Konfederację, bo tam też mamy
11: związki
12: i ludzi, którzy dla Krala pracowali i brali za to pieniądze.
11: No dobrze, okazało się w tym tygodniu, że poseł PiS Michał Moskal konsultował poprawki do ustawy o kryptowalutach właśnie z szefem zonda krypto Kralem. Powiedz, kim jest poseł Michał Moskal i jak on jest w ogóle ważny politycznie?
12: No to nie jest byle poseł, to jest tak zwana pani Basia Nowa. Kiedyś,
11: czyli?
12: No pani Basia to była legendarna sekretarka. Właściwie nawet więcej niż sekretarka. To była...
11: To tumfacka.
12: To była osoba, która strzegła bram Nowogrodzkiej.
11: No, zaufana osoba Jarosława
12: bardzo
11: Kaczyńskiego.
12: Bardzo zaufana osoba, która prowadziła jego kalendarz i chyba nie tylko. To znaczy, no naprawdę zajmowała się tym prezesem PiS w każdym możliwym wymiarze takim. No ogarniała go życiowo, mam wrażenie. Ale przede wszystkim strzegła dostępu do niego i była rzeczywiście w tym PiSie, ona nie była w PiSie, ale była w tym PiSie najważniejszą osobą.
11: I jej miejsce zajął...
12: Przypomnijmy, że imieniny pani Basi co roku, czy urodziny, już nie pamiętam, no w każdym razie te wszystkie urodziny, te wszystkie imprezy, które się obchodzi tradycyjnie w Polsce, były powodem do tego, że tam się ustawiały kolejki do niej.
11: Z prezentami. Czyli rzeczywiście taka szara eminencja.
12: Tak,
11: i jej miejsce zajął młody Michał Moskal, który zresztą był szefem gabinetu Kaczyńskiego, szefem gabinetu wicepremiera Morawieckiego bodajże.
12: A tego już nie pamiętam. W każdym razie no, to był młody, rzutki człowiek, który chyba najbardziej w czasach PiS-u sławił się tym, że wziął ślub w kopalni w Bogdance. No i specjalnie po to, czy to nawet nie był ślub, czy to były zaręczyny? Mhm. No w każdym razie z jakiegoś takiego dość błahego powodu wstrzymano pracę w kopalni, żeby młody działacz PiS-u mógł tam
11: celebrować
12: zrobić to, co chciał zrobić ze swoją narzeczoną.
11: Dobra, no to wiemy, że poseł Michał Moskal był ważną osobą w PiS-ie. Dziś już się zawiesił. To też świadczy o tym, że zarzuty są poważne.
12: I istotne jest to, że on się sam zawiesił, a nie partia go zawiesiła.
11: Być może zmuszono go do zawieszenia się. Co chciał zrobić Moskal? Jakie poprawki w sprawie kryptowalut chciał wprowadzić?
12: Na pewno były to poprawki, już dokładnie nie pamiętam, czego one dotyczyły, ale na pewno chodziło o to, żeby osłabić rolę nadzoru nad rynkami kryptowalutowymi, co było co było na rękę Przemysławowi Kralowi.
11: Te poprawki łagodziły sankcje karne. One precyzowały definicje na potrzeby podatkowe, aby uniknąć opodatkowania kapitału zamiast dochodu, ale także wprowadzały zachęty dla inwestorów długoterminowych. Czyli to wszystkie te poprawki były na korzyść zonda krypto, a nie na korzyść...
12: Żeby wybić zęby tej ustawie, którą promował rząd. I oczywiście to się robi nie jakimiś gwałtownymi ruchami, tylko czasami wystarczy jakieś drobne przepisy albo usunąć, albo przeformułować. No i istotne jest to, że poseł Moskal, o którym już wiedzieliśmy, że pojechał na Ibizę na spotkanie z Przemysławem Kralem i że prawdopodobnie, znaczy on twierdzi, że zwrócił pieniądze Arturowi Chodzińskiemu, czyli prawej ręce wówczas Krala, która zapewniała mu dostęp do tego prawicowego środowiska. Twierdził, że zwrócił w gotówce pieniądze za ten wyjazd, ale to akurat pieniądze za ten wyjazd to jest, umówmy się, na te trzy tysiące czy ileś, to nie są duże pieniądze, no ale nie było ich w rejestrze korzyści, że ktoś mu zasponsorował ten wyjazd. Więc już się zrobiło to ślisko, ale potem istotne jest to, co poseł Moskal twierdził. On twierdził, że spotkał się rzeczywiście, przyznał.
11: Z ciekawości.
12: Ale potem już nic. Że to jest człowiek niewarty kontaktów dalszych. Z tym, że okazało się, że być może nie bezpośrednio z samym Kralem, ale poprzez Artura Chodzińskiego konsultował te poprawki. No i podejrzewam, że takich kłamstewek może być więcej, bo na razie wiemy tyle.
11: Są też, jeśli chodzi o zonda krypto, w tym tygodniu kolejne zatrzymania. RMF poinformował, że wśród zatrzymanych znalazł się też policjant, były naczelnik Wydziału do Spraw Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, więc ja, jak słyszę te informacje, widać, że ta afera zonda krypto rzeczywiście była taką polską ośmiornicą, to znaczy ona sięgała najwyższych funkcjonariuszy w polityce, ale też posłów i tak dalej, ale też policji, ale też mediów prawicowych.
12: Tak, ona bardzo dobrze wypełnia kryteria takiej przestępczości bardzo dobrze zorganizowanej, powiem. Bo ludzie prowadzący tę giełdę mieli bardzo dobre przełożenie właśnie, po pierwsze, na, tak jak mówisz, ostatnio na media prawicowe.
11: I zastraszali media inne, znaczy media głównego nurtu.
12: Tak, to jest jeszcze kolejny wątek, o którym też, tylko nie pamiętam, czy w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu pisała Wirtualna Polska i TVN24 o tym, jak zastraszano dziennikarza TVN24, który pisał, robił programy od samego początku o giełdzie BitBay jeszcze, czyli poprzedniczce zonda krypto. I kiedy zaczął się tam dość blisko dokopywać do korzeni tej giełdy, że tam mieli udział podejrzani biznesmeni, powiedzmy tak oględnie ze względów procesowych, podejrzani biznesmeni ze Śląska, to się okazało, że najpierw miał dostać propozycję korupcyjną.
11: Najpierw go chcieli przekupić.
12: Chcieli go przekupić, kiedy odmówił i próbował zorganizować prowokację policyjną.
11: To chcieli go zastraszyć.
12: I co więcej, wtedy był problem z tym, żeby... Tu już wchodzi kwestia odpowiedzialności prokuratury, bo nie chciano tej prowokacji zorganizować.
11: To prawda. Mieliśmy też serię podejrzanych, dosyć niewytłumaczonych umorzeń w tej sprawie. W czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro,
12: a prokuratorem krajowym był Bogdan Święczkowski. I wtedy nastąpiła seria, chociaż Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę, że BitBay jest podmiotem podejrzanym, niewiarygodnym, i wpisała go nawet na listę ostrzeżeń i chciała podjąć idące za tym dalsze kroki, znaczy zgłosiła do prokuratury, że jest taki podejrzany podmiot, to nic się z tym nie działo i to postępowanie umarzano kilkukrotnie.
11: Ja jeszcze na koniec, żeby zamknąć temat zonda krypto w tym tygodniu, zastanawiam się, czy ty uważasz, że ta afera, ta historia, która rozgrywa się na naszych oczach i poznajemy kolejne szczegóły, widzimy kolejne zatrzymania, poznajemy kolejne dokumenty, obciąża to kolejnych polityków. Czy ona będzie jasno zrozumiana przez również elektorat prawicy skrajnej, bo jednak tam jest po tamtej prawej stronie taki pomysł, żeby ją przykleić do rządzących, żeby powiedzieć, że to jest afera Tuska w jakiś sposób, że za późno rozpracowano zonda krypto, zanim ludzie nie stracili pieniędzy.
12: No tak, ale to jest, wiesz, pomysł z gatunku takich jak kilka tygodni temu posłanka Zalewska tutaj po sąsiedzku w Radiu Z tłumaczyła, że nikt nie może być narażany, naprawdę cytuję słowa pani poseł, europoseł, nikt nie może być narażany na przyjmowanie łapówek tak jak Zbigniew Ziobro. Znaczy, że on był w takiej podbramkowej sytuacji, że musiał wziąć te pieniądze od Przemysława Krala, od zonda krypto. No,
11: biedaczek.
12: Znaczy, to są tego typu
11: kuszenie
12: tłumaczenia.
11: Ziobro.
12: I one oczywiście pewnie na jakąś część tego, w cudzysłowie, betonowego elektoratu mogą zadziałać, ale nie sądzę, by na wszystko.
11: Do komentarzy politycznych jeszcze pewnie wrócimy w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i gratuluję 25-lecia Newsweek Polska w naszym kraju.
12: Dziękuję bardzo. Jeszcze przez kilka dni jest dostępne wydanie jubileuszowe z okładką Andrzeja Pągowskiego i tam w środku jest naprawdę mnóstwo ciekawych rozmów i tekstów, także zapraszam.
11: Drodzy Państwo, oficjalnie lato już za nami. W tym tygodniu, w środę, miała miejsce równonoc jesienna. Od tego momentu dni stają się krótsze i to bardzo szybko się skracają, bo w ciągu jednego tygodnia dzień staje się krótszy o blisko 30 minut. Pomyślałam, że w dzisiejszym świecie, który pędzi coraz szybciej, w którym każdy z nas jest bombardowany informacjami, powiadomieniami, kontaktami, warto się na chwilę zatrzymać i zauważyć zmianę pół roku. A przecież równonoc jesienna od tysiącleci była takim jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu ludzi. Łączyła w sobie takie symboliczne pożegnanie światła i nadchodzenie ciemności zimy. Może warto sobie uzmysłowić, że mimo kolejnych fal rewolucji technologicznej nadal jesteśmy bardzo głęboko zakorzenieni w przyrodzie, w naturze i jej cyklach. Ale żeby o tym porozmawiać, zaprosiłam do studia dwie wspaniałe ekspertki. Mariannę Otmianowską, dyrektorkę Muzeum Łazienki Królewskiej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: I Monikę Młodecką, edukatorkę, przewodniczkę w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, ogrodniczkę z SGGW. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: Drugie panie, czy wy same lubicie jesień, czy raczej myśl o nadchodzącej zimie jest dla was trudna? Marianna Otmianowska.
13: Ja powiem szczerze, że od kiedy pracuję w Łazienkach Królewskich, od 2018 roku, to nie ma pory roku, której bym nie lubiła, która by mnie nie zachwycała na tych przestrzeniach 74 hektarów zabytkowych ogrodów w centrum naszej stolicy.
11: Pani Monika.
14: Tak, jesień jest piękną porą roku, niedocenianą, bo tutaj mierzymy się właśnie z tą opinią chłodu, wilgoci, ale przecież ostatnio jesień zachwyca nas swoją złotą odsłoną, kiedy pięknie przebarwiają się drzewa, krzewy, możemy obserwować zwierzęta mniej ukryte w liściach, które już opadają.
11: Łazienki Królewskie, chyba najsłynniejszy ogród w Polsce, na pewno przygotowuje się mocno na jesień i zimę. Co w tym czasie robią ogrodnicy, pani dyrektor?
13: Pierwsze, co znika z naszych oczu niestety, a jest efektem ciężkiej pracy ogrodników, to cudowne drzewka oranżeryjne i oliwne, które widzimy w ogrodach. I to jest taka nostalgiczna chwila. Zresztą w ogóle jak jesień, do czego chętnie wspomnę, bo przecież nawet Wyspiański w nocy listopadowej o tym pisał niezwykle symbolicznie. Także jak znikają wszystkie drzewka, rośliny kubełkowe, to już jest ten moment, że następny czas, no to dopiero po zimnych ogrodnikach w maju, kiedy one wrócą i zawsze się tego bardzo trzymamy, bo przyroda bardzo tego pilnuje. Kolejna kwestia, no to są przecież takie porządki dość oczywiste, czyli wygrabianie liści z alejek, więc to jest niezwykle intensywny też taki fizyczny czas, dlatego że tych liści jest po prostu mnóstwo. Jakkolwiek kierownictwo naszych ogrodów naprawdę dba o taką bioróżnorodność i pilnuje, żeby też ta część liści pozostawała w odpowiednich miejscach. One tworzą naturalne przestrzenie dla jeży, myszek, innych zwierząt, które żyją. I faktycznie jest to naprawdę bardzo zdrowe. To jest taka naturalna ściółka, która po procesie rozkładu staje się naturalną substancją organiczną i wzbogaca siedliska w naszym ogrodzie. Oczywiście zapraszamy po kasztany. Mhm. I to jest, proszę Państwa, jedna z przyjemniejszych chwil tego czasu, kiedy idąc między spotkaniem a oprowadzaniem, wizytą ważnych gości, spotkaniem wewnętrznym, znajduje się te kolejne kasztany. Ja mam pełne kieszenie kasztanów. Oczywiście najbardziej lubię te, które spadną jeszcze w łupince.
11: No tak, ja też mam pełną torbę.
13: To jest ogromny urok. No i też przecież są to przygotowania takie w ujęciu, powiedzmy, całorocznym, czyli przygotowywane są kwietniki do nasadzeń roślin cebulowych, tulipany i żonkile.
11: Już na wiosnę.
13: Nie, właśnie one teraz będą sadzone cebulę.
11: Ale rozkwitną na wiosnę.
13: Oczywiście, tak. Czyli też proszę pomyśleć właśnie, jaką ogrodnicy wkładają pracę teraz w przemyślenie przygotowania sadzenia, po to, żeby zaplanować ten układ kolorystyczny, później już tylko dosadzanie właśnie wiosną. Odtwarzane są nasadzenia roślinności okrywowej, bylin w ogrodzie, jest regenerowanie trawników, też z czasem jest chowanie niektórych elementów naszego komfortu, takich jak ławki, które są po prostu częściowo chowane w sezonie zimowym ze względu na rodzaj drewna, z którego są zrobione.
11: Czyli dużo porządków, grabienie liści, usuwanie resztek chorych roślin przekwitniętych, ale nie do końca, żeby tam zwierzaki miały schronienie i żeby to wszystko było naturalne i zdrowe. Monika Młodecka, jak to wygląda w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk, jak ogród funkcjonuje w tym okresie?
14: W Ogrodzie Botanicznym w Powsinie mamy kolekcję. Jesteśmy też właśnie jednostką, która zachowuje tą bioróżnorodność, dlatego opiekunowie poszczególnych kolekcji zbierają w tym czasie nasiona, aby przechowywać część z tych nasion w banku nasion, a część właśnie przygotować do wysiewu na wiosnę. W kolekcji roślin sadowniczych i warzywnych też jest bardzo dużo pracy, ponieważ też opiekunowie tych kolekcji zbierają nasiona w części warzywniczej. Są usuwane już te rośliny, które zakończyły swoją wegetację. I te poletka są przygotowywane na kolejną wiosnę. Ale też ze względu na to, że ogród botaniczny w Powsinie ma bardzo dużą powierzchnię, to są też, jest też taka możliwość, żeby w części ogrodu zostawić właśnie opadłe liście czy gałęzie. Robimy też liściowniki, kompostowniki, żeby ta materia organiczna nie zniknęła, ale właśnie dała schronienie zwierzętom, czy też dała miejsce do rozwoju grzybów czy śluzowców, gdzie będą mogły się skryć owady, płazy.
11: Pani Monika wspomniała o zwierzętach, a zwierzęta, wiem, bo rozmawiałyśmy wiosną, pełnią bardzo ważną rolę w ogrodzie w Łazienkach Królewskich. Jak one funkcjonują w tym okresie? Wszyscy oczywiście obserwujemy cały rok wiewiórki. Jak o nie dbacie na jesień i przed zimą?
13: Myślę, że ważne jest to, czego uczą nasi przyrodnicy w Łazienkach Królewskich, a nasz zespół jest... Naprawdę jestem dumna z tego zespołu, dlatego że zarówno osoby, jeśli chodzi te, które dbają o ogród, jak i te, które dbają o zwierzęta, a dość wspomnieć, że tylko w ostatnim tygodniu dr Agata Beliniak z naszego zespołu otrzymała nagrodę prezydenta miasta Warszawy za pracę doktorską dotyczącą właśnie wiewiórek w Łazienkach Królewskich i badań wokół nich.
11: Gratulujemy.
13: Zaczęła tak z nami współpracę, jest związana ze ZGGW, jak również u nas prowadzi zespół przyrodniczy. Czy to jest naprawdę bardzo cenna kompetencja i podkreślają wprost, że są to zwierzęta dziko żyjące, że to są zwierzęta, które potrzebują same funkcjonować i odnajdywać się w tej rzeczywistości, w zmianach temperatury, w skrajnych upałach, ale też teraz, jak jest jesień, zima, a my je tylko wspieramy. I wtedy, kiedy jest potrzeba, to zaczynamy wdrażać dodatkowe środki, tak jak zaczyna się skrajna zima i trzeba szczególnie je dokarmiać. A póki one sobie same radzą, to powinny absolutnie same to regulować i myślę, że to jest bardzo istotne. Też mówię to w charakterze jednak apelu i prośby, żeby rozsądnie dokarmiać. My w wielu miejscach informujemy, czym można, czym absolutnie nie wolno, bo po prostu zaszkodzimy zwierzętom.
11: Pani dyrektor, ale mówimy o wiewiórach, no i oczywiście one tam buszują teraz bardzo mocno przed zimą, kopią coś.
13: Zapasy tak robią. One, proszę państwa, regularnie chowają orzeszki.
11: No dobrze, ale mamy też ptaki, mamy kaczki oczywiście, mamy pawie. Ja sama osobiście widziałam parę razy lisa w łazienkach. Są oczywiście ryby, karpie chyba i słyszałam, że jest borsuk.
13: Tak, i jest borsuk, a nawet rodzina borsucza.
11: O.
13: Pięknie regulują się między sobą te zwierzęta, jeśli chodzi o to, gdzie mają swoje nory borsuki względem lisów i jak funkcjonują. Jest to dość niezwykłe. Też proszę zrozumieć się taką właśnie naszą troskę ze strony Łazienek Królewskich, żeby nie nagłaśniać tych tematów, żeby one mogły, w sensie tematów, gdzie one mieszkają, gdzie one żyją, żeby one mogły funkcjonować po swojemu. Mhm. My obserwujemy też w kontakcie, będąc z różnymi specjalistami ze SGGW, że tych lisów jest sporo w Warszawie, w różnych miejscach. One mają swoje nory, one są nomadyczne, więc one zmieniają miejsca swoich siedlisk, ale też tego, gdzie pojawia się ich potomstwo. I one świetnie funkcjonują po swojemu. Jest to też oczywisty łańcuch pokarmowy i musimy mieć

0: że właśnie ma to poczucie bezpieczeństwa, swobody, czuje się przyjęta w szerokim otoczeniu.
1: W centrum miasta.
0: Tak, dokładnie, tych pawi jest naprawdę ponad 30, białych, kolorowych, mieszanych. Oczywiście my dbamy o to, żeby one miały co jeść. One też mają gdzie się chować, jak robi się już chłodno i bardzo zimno, mają specjalnie przygotowaną wolierę. Natomiast no, takie są wzruszające momenty, jak już jest tak mroczno, czasem deszczowo. Ta wilgoć unosi się w powietrzu, nawet tak jak dzisiaj. One się tak przytulają do ścian budynków i tworzą po prostu takie naturalne wzory zoomorficzne na naszym piaskowcu.
1: Pani dyrektor jest też historyczką sztuki, jak słychać. Dobrze, co się dzieje w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk? Czy też macie zwierzęta?
2: Tak, mamy też wiewiórki swoje, ale nie są tak oswojone jak te wiewiórki z Łazienek Królewskich. Może to też dobrze, bo ogród w Powsinie sąsiaduje z Lasem Kapackim, z rezerwatem i te zwierzęta właśnie przenikają się między tymi dwoma środowiskami. Oczywiście musieliśmy ograniczyć ten przepływ, jeśli chodzi o dziki.
1: Tak, bo teraz jest
2: ale
1: problem.
2: Jeśli chodzi o ptaki i te mniejsze właśnie stworzenia, to jak najbardziej zapraszamy je do swojego ogrodu. Też sprawiają wiele radości, kiedy na wycieczce dzieci mogą zaobserwować taką wiewiórkę czy sójkę, która zbiera właśnie zapasy na zimę, żołędzie czy kasztany. Też w zeszłej zimy, kiedy właśnie była taka śnieżna atmosfera, można było zaobserwować wiele małych stópek myszy i innych gryzoni, więc one też są, nie pokazują się tak jak chociażby ptaki, ale
1: pojawiają się.
2: Mamy tego świadomość, że ogród jest bogaty w tą
1: faunę. Pani też prowadzi, jest pani przewodniczką, prowadzi pani grupy czy osoby poprzez ogród, ale ja na przykład nie wiedziałam, że organizujecie państwo spacery po nocnym ogrodzie. Co taka noc w ogrodzie oznacza?
2: Tak, tutaj odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Nie każdy może sobie pozwolić na spacer w ciągu dnia, ale ten spacer nocny też daje możliwość odkrywania tego ogrodu innymi zmysłami. Wtedy, kiedy nie mamy napływu tego sztucznego światła i musimy zacząć poruszać się w ciemnościach po omacku, trochę wracamy do tego czasu, kiedy nasi przodkowie musieli sobie dawać radę w tej przestrzeni właśnie leśnej.
1: O której godzinie można pójść do ogrodu?
2: Te spacery są organizowane co jakiś czas, wtedy, kiedy są jakieś wydarzenia. Na przykład w sierpniu były Perseidy, w czerwcu oglądaliśmy świetliki i te spacery zaczynają się około 18-19.
1: Dobrze, to zaraz do ogrodów jeszcze wrócimy, drodzy państwo, a pewnie jeżeli byście chcieli pójść w nocy do ogrodu, trzeba obserwować stronę internetową i media społecznościowe Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Drodzy państwo, w studiu Marianna Otmianowska i Monika Młodecka. Wraz w studio Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskiej. Jeszcze raz dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I Monika Młodecka, edukatorka z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o jesieni, o tym, jak zmieniają się ogrody, o tym, jakie prace ogrodnicze się teraz wykonuje, ale chciałabym też zapytać trochę o to, jak wy widzicie ludzi, którzy przychodzą teraz do waszych ogrodów. Czy ruch taki turystyczny dramatycznie spadł, Marianna Otmianowska?
0: Nie. Powiem państwu, że sezon w Łazienkach Królewskich trwa absolutnie cały rok. Możemy go tylko dzielić na wysoki i niski, ale nawet nie niski, tylko niższy po prostu. Dlatego, że ta świadomość wchodzenia do wnętrz w Łazienkach Królewskich naprawdę bardzo rośnie. Zawsze to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że w piątki wnętrza wszystkiej wystawy zwiedza się u nas zupełnie bezpłatnie. A jest to ważna informacja, dlatego że po pierwsze chodzić i spacerować wszystkim to bardzo polecam. Jak najwięcej, bo budujemy w ten w ten sposób swoją odporność. I to jest doskonała okazja, żeby wtedy wejść i zobaczyć, co nowego we wnętrzach, jaki obraz pojawi

0: pojawił się w kolekcji, ale może jaka wystawa czasowa.
1: No właśnie, jaka wystawa czasowa?
0: I tak, w budynku Podchorążówki wystawa nabistów. Genialny ruch artystyczny końca XIX wieku. Wszyscy najbardziej zachwycamy się impresjonistami, ale to nabiści wprowadzili te odważne kroki. Początki wzornictwa przemysłowego, niezwykłej typografii. Zapraszam, bo mamy pracę z Musée d'Orsay, innych kolekcji, Pierre Bonnard, Xavier Roussel, Félix Vallotton. Te obrazy, które wiszą na plakacie na mieście, te wizerunki przypominają nam cudowny ogród wiosenny, więc jak już państwo zachwycą się jesiennym, to po zachwyt nad wiosennym zapraszam
1: do środka, do
0: Podchorążówki. Wystawa trwa do połowy listopada. I to jest ważne, ponieważ cały listopad w czterech rezydencjach królewskich w Polsce jest darmowy, czyli wszystkie wnętrza zwiedzają państwo bezpłatnie. A jest to też o tyle istotne, że listopad zaraz będzie nam się kojarzył ze słynną sztuką teatralną Stanisława Wyspiańskiego, Noc listopadowa. I też z tymi akcentami zapraszam, by się u nas spotykać. Co roku organizujemy spacery związane nie tylko z powstaniem listopadowym, ale właśnie z nocą listopadową. Badamy reinterpretację Stanisława Wyspiańskiego. No i muszę wspomnieć o tym słynnym cytacie, o tym fragmencie dialogu między Makrotem a Wielkim Książę, jak pada to słowo listopad, to dla Polski niebezpieczna pora. Jeśli książę przypomnieć raczy w listopadzie, listopad to dla Polski niebezpieczna pora, znaczące, tak, teraz jest listopad, więc baczne mam słuchy, jest to pora, gdy idą między żywych duchy i razem się bratają. I tak. Te duchy, proszę państwa, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, żyją, ożywają, można o nich dyskutować i dialogować. No i lalka. A jak mówiła Izabela Łęcka, łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko.
1: No, czyli może właśnie jesienią. No dobrze, a jak z tymi odwiedzającymi w ogrodzie botanicznym w Powsinie? Czy rzeczywiście namawiałaby pani Moniko, żeby zabrać dzieciaki i pojechać do ogrodu nawet teraz jesienią?
2: Tak, jak najbardziej. Teraz w ogrodzie jest wiele do odkrycia, ponieważ właśnie drzewa, krzewy, byliny wydają owoce, nasiona. Można obserwować, jak ten ogród się zmienia. Ale też jesienią zapraszamy grupy szkolne. Można zapisać się przez adres edukacja@pan.pl. Organizujemy wtedy spacery dedykowane dla różnych grup wiekowych. Opowiadamy właśnie o fazach życia, jak ten ogród jesienią przygotowuje się już do spoczynku, ale też mamy dodatkowe sprzęty, na przykład mikroskopy kieszonkowe, żeby można było podejrzeć to, co nie jest dostępne, co nie jest widoczne gołym okiem. To jest naprawdę masa ochów, achów, zachwytów i rozbudza właśnie tą ciekawość dzieci. A zimą również nie zamykamy się dla odwiedzających. W oranżerii mamy kolekcję roślin egzotycznych. Też prowadzimy wtedy warsztaty dla dzieci. Spędzamy więcej czasu właśnie w tej przestrzeni zamkniętej.
1: Dobrze, ale nie tylko w zamkniętej, bo słuchajcie, ja jestem wielką zwolenniczką jednak wychodzenia na spacery dobrze ubranymi. Skandynawowie mówią, nie ma złej pogody, jest tylko zły strój. Marianna Odmianowska, a jak będą, na co byś pani dyrektor zaprosiła w tym okresie już jesienno-zimowym? Po co warto jeszcze pójść do ogrodu?
0: Po odprężenie, po budowanie odporności, po znajdowanie tych elementów, które w ogrodzie się zmieniają i powodują, że czujemy się elementem tego wielkiego mechanizmu, jakim jest świat, pory roku. Coś się kończy, coś się zaczyna. To jest, myślę, że piękne. Kiedy zaczyna się już popołudnie, włączane są te piękne kolorowe lampy przed pałacem na wyspie, to jest niezwykle kojące. W grudniu zaprosimy Aleją Chińską na spacery wzdłuż oświetlonej alei, pięknymi figurami nawiązującymi do dwudziestolecia międzywojennego. I staramy się, by były to wprowadzone takie oświetlenia, żeby one nie ingerowały za bardzo, żeby one też nie drażniły zwierząt i nie były w całych ogrodach. Ale bardzo ważne jest to, co powiedziała pani redaktor o tym stroju. zdecydowanie jest to nasza zasada, zwłaszcza osób pracujących w łazienkach, które często muszą być jednocześnie eleganckie, a często bardzo praktyczne, więc tych par butów mamy rzeczywiście kilka i zawsze kalosze. Ale przy placu zabaw, proszę pamiętać, od ulicy Parkowej jest budynek toaletowy, zaznaczam budynek, ponieważ tam jest też przestrzeń, gdzie można zadzwonić domofonem i można sobie podgrzać jedzenie, odprężyć się chwilę, odpocząć, przebrać dziecko, nakarmić dziecko, a zaraz obok skorzystać z toalety. To powoduje, że w ramach spacerów można zaplanować ten czas, kiedy można się ogrzać, a z potrzebującymi małymi dziećmi czy innymi osobami wejść na chwilę i też nawet coś zjeść czy się przebrać.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, że zmienia się pora roku i zmieniają się nasze ogrody, że tam jest właśnie taki moment bardzo dużej pracy ogrodniczej, zbieranie plonów, porządki, grabienie liści, sadzenie już sadzonek i kwiatów cebulowych, ale też dbanie o trawniki, ale chyba też ochrona przed mrozem. No tak jak pani dyrektor powiedziała, te drzewka są chowane do oranżerii. Zastanawiam się, czy panie by poleciły nam pójście jesienią, która jest, wydaje się, za chwilę już, jak spadną liście i nie będzie już nawet owoców, no te ogrody są takie gołe, one się robią smutne, czasem one są trochę zabłocone, trochę mokre. Czy rzeczywiście warto nadal chodzić na spacery? Bo jak mówią niektórzy lekarze, to jest takie doświadczenie imersyjne, kiedy zanurzamy się bardzo głęboko w naturze. A Michał Książek, autor jednej z moich ulubionych książek, czyli Atlas dziur i szczelin, pisze, że w taką podróż ogrodniczą, w taką biopodróż można się wybrać właściwie zawsze i wszędzie, nawet w centrum miasta. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Monika Młodecka.
2: Tak, oczywiście. To jest właśnie taki czas większej uważności, kiedy nie widzimy wszechobecnych kolorów, ale możemy się pochylić nad butwiejącym drewnem i dostrzec tam właśnie kolorowe grzyby, czy śluzowce, czy właśnie wędrujące tam jeszcze owady, które nie zdążyły się skryć przed zimą. W stercie liści możemy też właśnie dostrzec to życie, albo kiedy jest słoneczna pogoda, możemy po prostu poszeleścić tymi liśćmi, pobawić się nimi, zachęcić dzieci, żeby dotykały właśnie czy liście, czy posłuchać szumiących traw, których teraz w przestrzeni miejskiej i w naszym ogrodzie jest wiele. Mamy też swój ogród zmysłów, gdzie właśnie zachęcamy do tego, żeby nie bać się dotknąć, usłyszeć, zabrudzić, tylko odczuć każdym swoim właśnie zmysłem. I no nie ma właśnie złej pogody. Trzeba dostosować tylko swój ubiór, wziąć ciepłą herbatę do kubka i odkrywać tą przestrzeń. A w mieście również możemy znaleźć to życie w każdej szczelinie. Rośliny są niesamowite, potrafią w najmniejszym miejscu znaleźć przestrzeń do życia.
0: Mariana Odmianowska. Może nawet jest to właśnie tym ciekawszy czas, ponieważ jest mniej bodźców. Aha. Mniej elementów skupia nasz wzrok czy emocje. Nie ma tak wielu zapachów, nie ma tak wielu kwiatów, nie ma tak wielu kolorów. I dobre ubranie, ciepła herbata w kubku termicznym powoduje, że ten nasz wzrok skupia się na przykład na tych kolejnych metrach suchych gałęzi, ale nasze myśli wtedy mogą pójść zupełnie gdzie indziej i się inaczej ukoić. A czy Łazienki Królewskie, czy ogród botaniczny u pani Moniki ma to do siebie, że nawet kiedy drzewa gubią liście, to całe otoczenie budzi nastrój. Za każdym razem inny, za każdym razem nowy. Tak jak wspomniałam na początku, każda pora roku mnie w Łazienkach zachwyca i każda ma swój właściwy urok, bo chodząc po Łazienkach Królewskich okresem jesienno-zimowym, bardziej zwracamy uwagę na rzeźby, na architekturę. Zapraszam, by podchodzić do odrestaurowanego amfiteatru i w sposób zupełnie nowy odkrywać te wspaniałe przestrzenie. Także tutaj zdecydowanie inne bodźce, ja wiem, czy mniej, czy więcej, to już pozostawiam indywidualnej ocenie, ale na pewno ocenie, bo im częściej Państwo u nas są, to my jesteśmy bardziej szczęśliwi, bo muzeum bez gości nie istnieje.
1: Mówimy o tym, jak zmienia się teraz przyroda, o tym, że w miastach warto wybierać się do ogrodów i też dbać o swoje zdrowie psychiczne, ale też dzieciaki odrywać od telefonów, od smartfonów, od technologii, bo przyroda zawsze jest ciekawa. Proszę jeszcze powiedzieć, co ciekawego można robić jesienią i zimą, bo tak naprawdę ten sezon, no to się zaczyna dopiero zimowy, tak? Więc wystawy, iluminacje, co jeszcze?
0: Wystawy, iluminacje, ale warsztaty, na które często w okresie jesienno-zimowym zaczynamy mieć więcej czasu. Warsztaty, wykłady, różne spotkania dyskusyjne. I tutaj zapraszam na naszą stronę internetową www.lazienki-królewskie.pl. Oczywiście Facebook, Instagram to są miejsca, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje, zależnie od tego, kto woli którą przestrzeń. Zapraszamy, by zapisywać się do newslettera, wtedy obiecujemy co tydzień porcję wiadomości, ale także prosimy, by wstępować do klubu przyjaciół Muzeum Łazienki Królewskie, dlatego że jest to miejsce i grupa, która zaprasza do tego, by odkrywać łazienki w sposób nowy, często zindywidualizowany, ale także w zupełnie nieznanych przestrzeniach, jak na przykład kulisy Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii. Kiedy o tym mówimy, to nie wspomniałam jeszcze, że aktualnie w różnych wnętrzach mogą Państwo oglądać stroje zaprojektowane do filmowej Lalki przez Tomasza Osolińskiego, Katarzynę Lewińską, buty Wandy Nowak, dlatego że Łazienki Królewskie stały się planem filmowym, zarówno we wnętrzach, jak i w ogrodach. I mogą Państwo później porównywać fotosy, wspomnienia z kina i tę rzeczywistość Łazienek Królewskich.
1: Czyli można się przenieść w czasie i poczuć jak Izabela Łęcka. Proszę powiedzieć, pani Moniko, na co jeszcze możecie zaprosić w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie?
2: Dzisiaj zapraszamy serdecznie na Dzień Jabłoni. Będzie ciekawy wykład opiekuna tej kolekcji roślin sadowniczych Ryszarda Rawskiego. Jest to założyciel właśnie tej kolekcji. Możemy się też pochwalić właśnie tą kolekcją starych odmian jabłoni i zachowanie tych odmian, które pamiętają nasze babcie i my z dzieciństwa, tak? Malinówka czy kosztela, to są no niesamowite smaki.
0: Szara ryneta do szarlotki,
2: tak. Dzisiaj będziemy mogli spróbować tych odmian u nas w Ogrodzie Botanicznym, a za chwilę będzie Dzień Dyni i konkurs na największą dynię. A również jestem społecznikiem na Psiej Górce na Ursynowie i jutro zapraszam na taki jesienny spacer butwiejące drewno, życie ukryte w rozkładzie.
1: Drodzy Państwo, na pewno jest masa do roboty w ogrodach jesiennych i bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie. Dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: I Monika Młodecka, edukatorka, przewodniczka w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: A my się już z Państwem żegnamy. Program przygotowali dla Państwa Magdalena Sikoń, wydawczyni, Joanna Cech. Joanna Cech, realizatorka i Aleksandra Karasińska przed mikrofonem i żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Nasza reprezentacja w Mediolanie pokonała Francuzów. To już dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta. Nadal trwa cisza wyborcza. Michał Moskal zawiesił członkostwo w PiS. Teraz będzie się tłumaczył na piśmie. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek polscy siatkarze, którzy obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w 2009 roku i 3 lata temu w Rzymie. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Teraz w informacjach Kraków już dziś początek głosowania w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale do głosowania będą otwarte od 7, a głos będzie można oddać do 21. Na karcie do głosowania będzie 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje także cisza wyborcza. W TOK FM również wieczór wyborczy będą łączenia ze sztabami eksperci, a zaczynamy o 21. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ignora M. na okres 3 miesięcy. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w warunkach szpitalnych. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie opactwa w Jarosławiu. W jego wyniku zmarł duchowny, a 4 kolejne osoby zostały ranne, mówi Bożena Harysz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.